na zasadzie po prostu śledztw z naszej strony. Mhm. Tutaj myślę, że naprawdę mocno by uderzyło. Ja nie wiem, jak to jest rozwiązane teraz, bo jeszcze się nie przyglądałem temu, ale zablokowanie tak naprawdę wszystkim oficerom, podoficerom z sztab generalny i wszystko w górę. Odcięcie tej grupy. Dlatego, że no,

0: Oczywiście, że można w taki sposób to zrobić. Zielone ludziki akurat na Krymie nie były jakimiś no-name'ami, tylko grupami wojsk specjalnych przygotowanych do działania. Natomiast można w jakiś sposób przerzucić osoby na teren Unii Europejskiej i potem próbować przy ich udziale zorganizować jakieś operacje, zamieszki. I tutaj wcale się nie dziwię państwom bałtyckim, że jest strach. Pamiętajmy, jak kończyła grupa Wagnera i jak na Białorusi się znaleźli żołnierze, to też wszyscy się zastanawiali, czy nie będzie próby jakiegoś przerzucenia tych ludzi w taki czy w inny sposób do Europy, no bo przecież oficjalnie to byli najemnicy, a nie żołnierze, a tak naprawdę były to grupy specjalnie przygotowane do operacji przez Federację Rosyjską.
1: Mówimy o obawach krajów bałtyckich, no te obawy podsycane tym, co działo się na przykład na niebie nad Łotwą w ostatnim czasie. Myśliwce NATO zestrzeli drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Kolejna czerwona granica przekroczona, panie profesorze?
0: Nie, to nie są już czerwone granice. To jest naturalna mgła wojny. Przede wszystkim to pamiętajmy, że jeden dron, który zestrzelono nie tak dawno, był ukraiński, teraz podobno rosyjski. W pewnym momencie sami nie wiemy, czy to jest ukraiński, czy rosyjski. Takich naruszeń będzie bardzo dużo, dlatego że zaostrza się ta wojna, którą prowadzi Ukraina, zwłaszcza w działaniach tych na kierunku państw bałtyckich, Bałtyku, Petersburga, i te korytarze dronowe między innymi przebiegają tutaj przez granicę pomiędzy Federacją Rosyjską a państwami bałtyckimi, bo tamtędy jest stosunkowo najłatwiej przejść. Tak więc tu mamy problemy. Będziemy mieli problemy pewnie dalej w Rumunii, bo tam też widać, że Rosjanie korzystają przy okazji z tych działań rosyjskich, prowokując ze swojej strony. Myślę, że może się znowu zdarzyć coś na kierunku Polski, bo dlaczego nie?
1: Czy to, co się dzieje teraz, to jest w jakiś sposób realizacja no, tych przewidywań, zapowiedzi polskiego premiera? Pamiętamy ten słynny wywiad dla Financial Times, kiedy mówił o tym, że kwestia jakiegoś rodzaju, no, nie chcę użyć słowa inwazji, no, ale interwencji, to też może nie jest najlepsze sformułowanie. No, nie przychodzi mi do głowy nic teraz lepszego. Rosji wobec krajów członków Sojuszu Północnoatlantyckiego to jest już kwestia liczona nie w latach, a w miesiącach.
0: Znaczy, ja osobiście uważam, że ta wypowiedź była trochę szkodliwa, dlatego że właśnie tego typu narracja, mówienie o tych zagrożeniach w taki sposób jest tym, co chce Federacja Rosyjska, bo ona przede wszystkim operuje psychologicznie. Ona nie potrzebuje zielonych ludzików, wystarczy doprowadzić do sytuacji, w której my będziemy sami mówili o tym, sami się zastanawiali, gdzie oni są, widzieli w różnego rodzaju wydarzeniach jakiś tam palec służb specjalnych, kiedy to my będziemy się napędzać, a nie oni. Bo tak naprawdę nie zawsze akurat Rosja jest w stanie przeprowadzić operacje, które nam się wydaje, że są oczywiste, i nie zawsze też chce. Więc tutaj kluczem jest to, co ja zawsze powtarzam. Rosja to jest taka ryba rozdymka, która ma przede wszystkim straszyć. A jeżeli my już sobie ten strach wbudujemy i będziemy nim operować, to tym lepiej dla Federacji Rosyjskiej, bo to osłabia nas wewnętrznie. Kiedy rozmawiamy o tym, kiedy pytamy, kiedy mówimy o tym, to buduje się w nas takie poczucie zagrożenia i tego, w jaki sposób to rozwiązać. No, albo się zbroić, no ale coś zbrojenie pomaga, skoro te zagrożenia są, no to może w jakiś sposób trzeba jednak obłaskawić tego szalonego partnera na wschodzie.
1: Użył pan, panie profesorze, takiego sformułowania mgła wojny. Czy w tej mgle wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą, no gdzieś rozmywają się kontury takich prawdziwych, realnych relacji polsko-ukraińskich? Pytam o to oczywiście w świetle tych ostatnich wydarzeń związanych z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia jednostce wojskowej, imienia bohaterów UPA. Bierzemy to w cudzysłów. No i teraz zastanawiamy się, jaka będzie reakcja ze strony polskiego prezydenta. Czekamy, to podobno kwestia już nawet może godzin, w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
0: Właśnie mamy problem, bo moim zdaniem te dawne demony, które gdzieś tam powodują, że jedna i druga strona wyciąga przeciwko sobie określone narzędzia, określone wydarzenia historyczne, powoduje, że my jesteśmy podatni i Ukraińcy są.

0: bratni właśnie na symbole. I z jednej strony te symbole jednej i drugiej stronie mogą służyć jako wzmocnienie, powiedzmy, tej wewnętrznej polityki. Z drugiej strony Ukraina chyba jest pod tym względem mniej trochę dojrzała niż Polska, bo my mówiliśmy, że przecież Żeligowskiego moglibyśmy wyciągnąć na sztandary i wiele innych osób, ale wiemy, jakie to są uczucia między innymi na kierunku państw bałtyckich, więc nauczyliśmy się tutaj choć trochę prowadzić tą politykę historyczną w sposób ograniczony. No, tutaj pytanie, czy Zełenski zrobił to sam z siebie, czy ktoś mu podpowiedział. Myślę, że Zełenski już, jego ekipa widzi wstępnie to, że może nastąpić jakieś zawieszenie broni i że w pewnym momencie pojawią się jakieś wybory, a więc trzeba walczyć o głosy osób, a nie tylko żołnierzy. Żołnierzom na froncie akurat to kompletnie nie było potrzebne, a poza tym zastanawiam się, dlaczego nie ma tej wiary w tych wszystkich, którzy teraz walczą.
1: Tak, to też mi towarzyszy, panie profesorze. Po co sięgać po ludzi z UPA, skoro ma się bohaterów na wyciągnięcie ręki?
0: Ja się zastanawiam, dlaczego zamiast bohaterów UPA nie nazwano, skoro to jest taka jednostka specjalna, nie nazwano jej po prostu imieniem na przykład Ducha Kijowa. Symbol, który był ogromny dla walki, dla możliwości, dla podtrzymywania ducha i naprawdę mógłby być. Jest wiele takich elementów, które są. Natomiast no, gdzieś tam ta kwestia UPA jako tej formacji antykomunistycznej się utrwaliła. Tylko że właśnie formacja antykomunistyczna, która była jednocześnie siłą rzeczy częściowo proniemiecka w niektórych momentach i na pewno w swoich działaniach między innymi antypolska. I to prowadziło do po prostu piekła, które tam działało. Pamiętajmy, że z jednej strony to byli Ukraińcy, którzy mordowali, z drugiej strony byli Ukraińcy, którzy ratowali. Były odwety polskich oddziałów, były różnego rodzaju rosyjskie partyzantki, które po cichu prowokowały obie strony, bo na tym zależało. No więc demony są wyciągane i uważam, że one szkodzą jednej i drugiej stronie, bo jesteśmy tak zaprogramowani akurat na ten symbol, że nie ma możliwości zasadniczo porozumienia się. I to jest zysk Federacji Rosyjskiej i tego kompletnie nie rozumiem.
1: No tak, bo rzeczywiście w tym konflikcie, jeśli zastanawiamy się nad tym bilansem zysków i strat, no to zyski są ewidentnie po stronie Federacji Rosyjskiej i to zyski takie oddawane Rosjanom za darmo.
0: Tak, absolutnie za darmo, dlatego że Rosjanie w zasadzie nie muszą nic robić poza podbijaniem piłeczki w przestrzeni informacyjnej, a jednocześnie to jest symbolika, która powoduje, że żadna ze stron nie może się cofnąć. Nie bardzo może się cofnąć Zełenski ze względu na to, że to jest im potrzebne, części jego ludzi, jako symbol walki, jako symbol niezłomności. Nie może się cofnąć Polska, dlatego że my mamy tą pamięć Wołynia i zbrodni wbudowaną. Co ciekawe, jednocześnie te, powiedzmy, ekshumacje przebiegają i tutaj na szczęście nic nie zostało zablokowane, ale samo odbieranie, nadawanie orderów, no dobra, no to tak jak napisał wicepremier Sikorski, no ale zabierzmy także Schröderowi.
1: Tak. Panie profesorze, to jakie jest wyjście z tej patowej sytuacji? Najrozsądniejsze, najlepsze, najskuteczniejsze?
0: Nie ma. Już na tym etapie nie ma wyjścia. Tak naprawdę
1: To, co grozi nam rozłam? Jakiś regres w tych relacjach polsko-ukraińskich?
0: Już widać regres, dlatego że Ukraina też prowadzi bardzo taką specyficzną politykę, w której ona szuka, powiedzmy, przyjaciół, czy też szuka interesariuszy, którzy są silni. I Polska została tutaj sklasyfikowana przez Ukrainę jako ta słabsza. I widać wyraźnie tę grę na Niemcy, na Francję, na Wielką Brytanię.
1: No tak, ostatnie spotkanie w Londynie,
0: tak,
1: prawda?
0: I ciągłe te założenia, że dobra, Polska będzie musiała się podporządkować. Więc to nie jest dobre, ale niestety no, Ukraina gra w taki sposób, bo liczy na to, że jej pozycja będzie w tym momencie silniejsza na przykład niż interesy Polski, więc uda się pewne rzeczy narzucić. To jest droga donikąd, bo to nie chodzi o to, czy ktoś komuś narzuci jakieś swoje interesy, tylko czy tak naprawdę będzie prawdziwy partner i sąsiad graniczący, czy nie. Jeżeli pójdziemy w kierunku

0: wypadku tej tylko i wyłącznie pamięci historycznej i grania na zasadzie, a to już Polska, to teraz możemy sobie trochę odpuścić, no to będzie to błogosławieństwo dla służb białoruskich i rosyjskich. I co jest najgorsze, to jest oparte właśnie o te takie nasze uczucia. To musi się wypalić, to musi, tak naprawdę musi zniknąć wraz z pamięcią określonych ludzi. Nie to, że były te zbrodnie, tylko my cały czas mieliśmy to wgrane w naszą pamięć. Od 1944-1945 roku był to element operacji od komunistów i Rosjan, którzy to podtrzymywali, poprzez walkę tutaj jako symbolu, prawda, prawych i sprawiedliwych z jednej strony, a tych, którzy są niewystarczająco patriotyczni z drugiej. Ten podział i wykorzystanie tego akurat jest fatalne, bo tak naprawdę oczywiście, że musimy żądać od Ukrainy, żeby w jakiś sposób pilnowała tej swojej polityki historycznej, ale jeśli my będziemy dawali się prowokować i reagować, to myślę, że część polityków ukraińskich będzie to chciała wykorzystywać właśnie ze względu na to, żeby pokazać, że no, no ale widzicie, no z Polską to nie ma jak, trzeba rozmawiać z lepszymi, większymi i innymi.
1: Jak ten regres, który już zdiagnozowaliśmy w relacjach polsko-ukraińskich, może wpłynąć na sytuację bezpieczeństwa dla nas?
0: A to na razie nie wpłynie w żaden sposób. Ten regres jest nieunikniony, dlatego że myśmy przegrali wojnę informacyjną, którą Rosjanie narzucili. Rosjanie byli kompletnie zaskoczeni i skonfundowani faktem, że Polacy zareagowali na wojnę na Ukrainie nie tak, jak oni zakładali. Oni zakładali, że jednak będziemy częściowo, nie wiem, zadowoleni z tego faktu, albo da się rozgrywać właśnie Polskę i Ukrainę bardzo mocno. Natomiast myśmy zachowali się w sposób, który ich zaskoczył. I to oznaczało, że ten szacunek, taką potrzebę wsparcia dla Ukrainy trzeba było wyłączyć. I wielka propaganda rosyjska, która wówczas ruszyła, ona powoli, bezustannie sączyła nam to do głów. I to się udawało właśnie dlatego, że po jednej, po drugiej stronie ten UPA jako symbol był wystarczająco silnym zapalnikiem, by go uruchamiać. I niestety nadal wystarczy uruchomić tylko i wyłącznie to, by zakłócać te porozumienia. Być może, że to się wypali gdzieś tam wewnętrznie i znowu wrócimy do normalności. Natomiast ważne jest też to, w którym kierunku pójdą nasi politycy i w którym kierunku pójdą ukraińscy politycy, realizując swoje cele. Bo Ukraina i ukraińscy politycy będą grali wyłącznie na siebie i nie zawsze akurat będziemy z nami po drodze.
1: No i pozostaje jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, które dzisiaj zostanie jeszcze w naszej rozmowie bez odpowiedzi, o ten kapitał społeczny i o relacje społeczne, takie międzyludzkie, które wytworzyły się po wybuchu wojny w Ukrainie i które zbudowaliśmy, no właśnie, które zbudowaliśmy dzięki tej fali pomocy, która przyszła bardzo spontanicznie ze strony Polaków udzielających schronienia swoim ukraińskim sąsiadom. Myślę, że w tej dyskusji za często zapominamy jeszcze o tym społecznym aspekcie całej tej sprawy, ale tak jak powiedziałam, dzisiaj już zabraknie nam czasu, żeby się nad tym pochylić. Pan profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Się. Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: W naszym studiu pan Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Sporo tych ekonomicznych, gospodarczych tematów nam się uzbierało, szczególnie jeśli chodzi o dzisiejsze posiedzenie rządu, które pewnie dobiega już końca, bo na godzinę 14 zapowiadana była konferencja prasowa premiera. Między innymi rząd miał się dzisiaj zająć płacą minimalną, propozycją jej kolejnej już w ostatnim czasie podwyżki. Dlaczego ta informacja, dlaczego ta dana jest tak ważna nie tylko dla tych, którzy zarabiają najmniej?
3: No właśnie, tu jest bardzo, bardzo wiele aspektów. Jak wiemy, płaca minimalna mocniej zaczęła być podnoszona od roku 2019. No, było kilka powodów takiego działania. Ci, którzy bardziej widzą w tym politykę, stawiali wtedy tezę, że chodzi oczywiście o przyciągnięcie wyborców.
1: I kupowanie głosów.
3: I kupowanie głosów, mówiąc krótko. Ówczesny rząd bronił się tym, że to miało wymusić wzrost inwestycji w Polsce. Rzeczywiście w latach 80. udało się to zrobić w Japonii w taki sposób, ale zupełnie inna rzeczywistość. Inwestycji nie wymuszono.

0: Natomiast z pewnością zrobił się z tego jeden z tych elementów wzrostu inflacji, tych polskich elementów wzrostu inflacji, bo jak pamiętamy w tym szczycie, no to mniej więcej 8-9 punktów procentowych wynikało z tego, co się tu w Polsce dzieje, nie tylko z tego, co się dzieje na świecie. No ale z drugiej strony Polacy więcej pieniędzy otrzymali. To z kolei też był element, który ciągnął nam konsumpcję, powodował, że te zakupy były większe. Ale jeszcze mocniej, zobaczyliśmy to w roku 2024, dwukrotna podwyżka płacy minimalnej, także wzrost wynagrodzeń oczywiście w budżetówce. I to tak naprawdę był jeden z tych elementów, który pociągnął nam gospodarkę z tego prawie zerowego wzrostu w roku 2023. No i teraz znowu mamy właśnie takie różnego rodzaju aspekty, które trzeba brać pod uwagę. Na pewno kwestie wzrostu inflacji, która następowałaby przy mocnym wzroście płacy minimalnej, bo jeszcze pamiętajmy o tym, że jak szacujemy, płaca minimalna wywołuje wzrost mniej więcej 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. To nie tylko wzrost samych tych minimalnych wynagrodzeń, ale także nieco wyższych. To jest ten nacisk, daj mi podwyżkę, skoro no właśnie minimalne wynagrodzenie wzrosło. Z drugiej strony to jest oczywiście wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Jeśli dzisiaj wiemy, że to jest jeden z ograniczeń, jeden z istotnych elementów ograniczenia na przykład takich prostych inwestycji w Polsce, pytanie, czy chcemy cały czas mieć takie proste inwestycje, nawet mamy to hasło wypowiadane już przez ministrów również, nie tylko w tym rządzie, że coś się w Polsce skończyło, czyli właśnie ten okres funkcjonowania bardzo wielu przedsiębiorstw, także inwestorów zagranicznych na zasadzie tani prąd, niskie wynagrodzenia. Dzisiaj już te wynagrodzenia nie są niskie, tak, musimy w innych kierunkach iść. No ale też trzeba to brać pod uwagę, czyli ten wzrost kosztów funkcjonowania no też gdzieś tam trzeba uwzględniać, biorąc pod uwagę konkurencyjność polskiej gospodarki. A więc to jest też na pewno taki aspekt, który jest w tym wszystkim istotny. No i niestety od tej polityki, pani redaktor, też nie uciekniemy, tym bardziej, że ta podwyżka płacy minimalnej to będzie podwyżka w roku wyborczym. Więc jasne jest, że niezadowolenie części potencjalnych wyborców, no to może oczywiście oznaczać mniejszą chęć głosowania na tych, którzy taką płacę minimalną wprowadzają. Więc to też jest element, który rząd musi brać pod uwagę. A zatem, jak pani widzi, wiele, wiele aspektów. No, ja mam nadzieję oczywiście, że przede wszystkim będzie to efekt takiego kompromisu między tymi głównymi podmiotami, które dzisiaj dyskutują na temat tego, o ile tą płacę
1: głównie
0: można
1: rząd
0: podnieść.
1: I związki zawodowe.
0: Rząd i związki zawodowe oczywiście, czyli ten aspekt społeczny to jest też bardzo ważny element tej całej układanki.
1: Ministerstwo Finansów chce podwyżki o 2,5%, centrale związkowe te największe 3,7%. Media donoszą, że kompromis ma się gdzieś w okolicach 3% zasadzać.
0: Po krakowsku.
1: Piątki z przodu jeszcze nie będzie. Jeśli chodzi o tę płacę minimalną, 4950 zł brutto, to może być ta kwota, która w roku 2027 będzie obowiązywać.
0: No tak ćwierkają wróble tutaj w Warszawie. Jak jechałem do państwa, to właśnie tak słyszałem, że to może być mniej więcej taki poziom. I myślę, że to byłby taki kompromis sensowny. Tu jest jeszcze jedna rzecz, oczywiście cały czas o tym mówimy, no zupełnie inny wymiar ma te 4000, czy miałby ten 4950 zł, albo ta płaca, którą dzisiaj mamy, płaca minimalna, w takich droższych miejscach, w sensie funkcjonowania życia, jak choćby duże miasta w Polsce, Warszawa, Kraków, Gdańsk, no a zupełnie inne gdzieś tam, w innych miejscach, w których jeszcze ten wzrost kosztów życia nie jest taki duży, chociaż muszę też pani szczerze powiedzieć, że jeżdżąc po Polsce, a ja bardzo dużo po Polsce jeżdżę, to widzę, że bardzo wiele tych kosztów już jest naprawdę porównywalnych w tych miejscach, które uważaliśmy za drogie, na przykład w Warszawie, i w tych miejscach, które jeszcze 10 lat temu naprawdę były dużo, dużo tańsze. To dotyczy wywozu śmieci choćby. Więc myślę, że te różnice też się zacierają. Ale mimo wszystko tutaj dalej jednak ten aspekt też trzeba brać pod uwagę. No a jak wiemy, ta wielkość jest jedna dla całej Polski. Dyskutowano kiedyś wprowadzenie takiego regionalnej płacy minimalnej. To są plusy i minusy oczywiście takie rozwiązania, ale póki co rząd w ogóle nad tym nie pracuje. Także ten pomysł gdzieś tam mniej więcej właśnie 7-8 lat temu został oddalony i do dzisiaj nikt do tego nie wraca.
1: Mówi pan o tym, że to ma wpływ również na te czynniki inflacjogenne. Ma również wpływ na możliwy wzrost PKB. Agencja Fitch obniżyła prognozę PKB Polski w bieżącym roku do 3,3%, a w przyszłym do poniżej 3%, 2,9%. Czy to już jest powód do niepokoju?
0: Nie. To znaczy to, że tak mówi agencja Fitch, to nie jest powód do niepokoju. Nikogo tutaj nie urażając, ale proponowałbym cofnąć się. Niech będzie tylko 3 lata i popatrzeć sobie na te różne prognozy, które się pojawiają. Każdy z nas się myli, ja się też mylę oczywiście. Natomiast analitycy Fitchu nie są w niczym lepsi od analityków, nie wiem,

0: PKU BP czy innych analityków, którzy funkcjonują w Polsce. Więc to, że akurat konkretny podmiot obniża te prognozy, nie musi być jeszcze niczym złym. Ale rzeczywiście coraz więcej jest tych weryfikacji. Muszę pani powiedzieć, że ja na początku roku absolutnie wierzyłem w mocną czwórkę z przodu, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. No i proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Tylko te dwa elementy weźmy pod uwagę. Pierwszy, Iran. I dzisiaj wiemy już oczywiście na pewno, że to jest problem. Nawet gdyby skończył się ten impuls inflacyjny dzisiaj, gdyby dzisiaj ogłoszono porozumienie między Iranem i, no właśnie, Stanami Zjednoczonymi chyba, pewnie Izrael też musiałby w tym uczestniczyć. Chyba teraz ten Izrael tutaj także dla Donalda Trumpa jest pewnym problemem, biorąc pod uwagę doniesienia sprzed dosłownie godzin. No, ja wierzę w to, że ropa spadłaby szybko poniżej 80 dolarów za baryłkę. Absolutnie nie wierzę w to, że zniszczenia instalacji, że to wszystko by doprowadziło do tego, że ten wyższy poziom podwyższony w okolicach 90 dolarów musiałby się utrzymywać. W takiej sytuacji, czyli gdyby doszło do tego spadku w okolice 70-75 dolarów, to pewnie ten impuls inflacyjny w Polsce, jeśli chodzi o średnioroczną inflację, byłby na poziomie 0,4-0,5 punktu procentowego, czyli o tyle ta inflacja byłaby w tym roku wyższa, ale i tak ona oznacza jakiś tam spadek wzrostu PKB, no choćby dlatego, że jeśli inflacja jest wyższa, to wzrost wynagrodzeń, ten nominalny, ma mniejszą siłę rażenia, czyli po prostu realnie
1: inflacja zżera nam pensję.
0: Oczywiście, więc to jest coś, co gospodarkę hamuje. Widzimy to także w krajach strefy euro. No i drugi element, to już jest bardziej ten nasz tutaj wewnętrzny, to jest cały czas kłopot z istotnym wzrostem inwestycji. To nie dotyczy tylko Krajowego Planu Odbudowy, ale także, czyli cały czas on jest opóźniony. Nawet jeżeli te przetargi się odbywają, to proszę zobaczyć, ile my mamy unieważnionych tych przetargów. Po raz kolejny trzeba w związku z tym do tego wszystkiego przystępować, czyli fizycznie te środki nie idą w rynek. I to jest też element, który nam tą gospodarkę w tym roku hamuje. Tak szczerze mówiąc, myślałem, że trochę lepiej to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że druga połowa roku będzie lepsza. No i druga połowa roku, mam nadzieję, że także będzie już odciśnięta sejfem, czyli tymi środkami, które otrzyma część zbrojeniowa, chociaż to nie tylko tak naprawdę będą firmy takie stricte zbrojeniowe i to nas trochę poprawi. Ja wciąż jeszcze wierzę w tą czwórkę z przodu, ale to już jest dzisiaj wersja optymistyczna. Natomiast wydaje mi się, że już tak, też trochę, żebyś tu koledzy z Fitcha na mnie nie obrazili, te 3,3% dla mnie to jest dzisiaj wersja pesymistyczna z kolei, czyli wydaje mi się, że jednak jesteśmy w stanie osiągnąć więcej niż, wciąż jesteśmy w stanie osiągnąć więcej niż w zeszłym roku. No ale żeby tak się stało, to też te czynniki zewnętrzne muszą nam sprzyjać. Nie mamy na razie porozumienia na Bliskim Wschodzie, więc no, to się musi oczywiście uporządkować.
1: Koledzy z Fitcha, jak pan ich nazywa.
0: Koleżanki, koledzy.
1: I koleżanki i koledzy piszą w uzasadnieniu tej swojej prognozy o tym mniejszym poziomie inwestycji, o którym pan także wspomniał. Piszą o niższym popycie zewnętrznym i kryzysie w strefie euro gospodarczym. Piszą także o kondycji fiskalnej, finansów publicznych w naszym kraju, że to także ma wpływ na to, jak się kształtuje polskie PKB.
0: No ja moim zdaniem w mniejszym stopniu, to znaczy inaczej. O ile rzeczywiście wiemy też, że opóźnienie wydawania środków choćby z KPO trochę wynika z tych kłopotów budżetowych. Zresztą pisała o tym również Najwyższa Izba Kontroli, czyli że te środki przewalutowane już na złote, które zostały przewalutowane choćby w zeszłym roku, były używane do utrzymania płynności budżetu. No to skoro tak, no to nie można ich było wydawać na bieżąco, więc jakby odwlekano trochę te różnego rodzaju realizacje, tak fizycznie. No więc w tym sensie, także oczywiście ma to wpływ na PKB, ale na dzisiaj to jest mniej istotne, myślę. Znacznie bardziej istotna jest kwestia właśnie tych inwestycji, no i utrzymania wzrostu konsumpcji. Ja cały czas uważam, że ten wzrost konsumpcji w tym roku będzie powyżej 3%. To znaczy wierzę w to, że ta inflacja nam już dalej istotnie rosła nie będzie. Oczywiście nominalne wynagrodzenia, ten wzrost jest mniejszy w tym roku. To nie jest akurat żadne zaskoczenie, więc ten realny wzrost wynagrodzeń będzie mniejszy niż w zeszłym roku. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że na te powyżej 3% wzrostu konsumpcji to powinno wystarczyć. Jeśli chodzi o kwestie zewnętrzne, jeżeli mogę tak powiedzieć, no to ja akurat nie miałem tutaj oczekiwań dotyczących jakiegoś boomu w Niemczech, ale wydaje mi się też, że ta druga połowa roku powinna być trochę lepsza. Oczywiście znowu, jeżeli nie będzie eskalacji choćby w Iranie. Dlaczego powinna być moim zdaniem trochę lepsza? Choćby dlatego, że mamy coraz większy udział tych programów, które w poszczególnych krajach unijnych także w tym roku mają być realizowane. Jeśli patrzymy na Niemcy, najważniejszego partnera handlowego, no to mam tutaj przede wszystkim na myśli program finansowany tym pożyczonym biletem.

0: milionem euro, oczywiście jeszcze nie w całości pożyczonym, program mniej więcej na dekadę, w połowie mniej więcej dotyczący infrastruktury i w połowie dotyczącym obronności. No i znowu dzisiaj rano mieliśmy trochę lepsze informacje dotyczące choćby tego sektora infrastrukturalnego w Niemczech. Więc ja nie wierzę oczywiście w jakiś mocny wzrost eksportu polskiego w tym roku, ale wydaje mi się, że powinniśmy jakiś wzrost zobaczyć, więc też nie będzie to, mam nadzieję, element, który nas będzie tutaj jakoś dołował. Więc tak jak powiedziałem, ja wciąż widzę szansę na to, żeby do tej czwórki się zbliżyć i osiągnąć lepszy wynik niż w zeszłym roku. Natomiast, tak jak powiedziałem, liczyłem na więcej też, zupełnie szczerze. Co do przyszłego roku, to też wydaje mi się, że ta wersja 2,9% jest pesymistyczna, no bo coś za coś. Jeżeli KPO w tym roku nie będzie mocno oddziaływało, no to w przyszłym roku już musimy te resztę pieniędzy wydawać, bo po prostu one przepadną, więc wierzę w to, że rząd jednak zrobi wszystko, żeby tak się stało. SAFE, pamiętajmy, że to nie jest program na 20 lat. Te pieniądze mają być znacznie szybciej wydane, więc też wierzę w to, że to będzie kontynuowane. No i myślę, że dynamika konsumpcji, może to nie będzie 3%, ale jeżeli to nieznacznie poniżej tego. W sumie myślę, że jednak powyżej 3%, czyli znowu trójka z przodu tym razem, że te powyżej 3% uda się osiągnąć.
1: Na ile skutecznym impulsem, takim rozwojowym i także inwestycyjnym, bo o inwestycjach także rozmawiamy, będzie osobiste konto inwestycyjne, które wkracza na ścieżkę legislacyjną. Marketing i PR tego rozwiązania, jeśli chodzi o to, jakie informacje do nas z rządu docierają, no jest naprawdę imponujący i można, no i pytanie właśnie, czy można, czy lepiej nie ulegać tej narracji, tej już legendzie i mitowi, który jest budowany wokół OKI. Tak, okay, tak. Taki jest.
0: No to muszę pani szczerze powiedzieć, że ja mam z tym trochę problem, bo z jednej strony cieszę się, że mamy kolejne rozwiązanie, które powinno w jakiejś mierze zwiększać chęć Polaków do tego, żeby budować swoje oszczędności. Ja jednak rozróżniam oszczędzanie i inwestowanie. Oszczędzanie dla mnie to są formy bezpieczne, to są obligacja skarbowa, to są lokaty w banku. Inwestowanie to już jest branie na siebie jakiegoś ryzyka, więc to nowe rozwiązanie ma iść w kierunku inwestowania. Między innymi dlatego Ministerstwo Finansów na czele z ministrem finansów mówią oczywiście o uruchomieniu finansowania polskich przedsiębiorstw dzięki temu programowi, czyli dzięki używaniu tego konta. Więc z jednej strony się cieszę, ale z drugiej strony proszę zobaczyć, ile my już mamy tych różnych kont i rozwiązań. Ja myślę, że przeciętny Kowalski zaczyna się w tym gubić.
1: IKE, tak.
0: Dokładnie. I teraz będą jeszcze kolejne. Podatek Belki z nami zostaje, bo on cały czas jest. Bo nie muszę przecież iść w kierunku tego nowego rozwiązania. Ale największy problem, który ja mam z tym nowym rachunkiem, z tym nowym kontem, dotyczy tego, co się dzieje z naszymi inwestycjami, oszczędnościami, już tutaj wymienię to, użyję, kiedy ich wartość przekracza 100 tysięcy złotych, czyli te aktywa są powyżej 100 tysięcy złotych. Otóż od tej nadwyżki, bez względu na to, czy mamy zysk, czy też mamy stratę, musimy zapłacić podatek.
1: Trochę odwrotnie niż z podatkiem Belki.
0: Duży, nieduży to jest oczywiście kwestia do dyskusji, ale jakiś musimy zapłacić. No i teraz pierwsze pytanie. Czy 100 tysięcy złotych dzisiaj w Polsce, biorąc pod uwagę nasze aspiracje dotyczące tego, ile Polacy powinni mieć tych rezerw finansowych i tych inwestycji, to jest dużo. Moim zdaniem już nie. To już nie jest to samo, co było 20 lat temu. To jest pierwsza rzecz. Skoro tak, to pytanie, czy to nie będzie element zniechęcający tych, którzy mają więcej środków do tego, żeby wchodzić w ten program. A jeżeli z kolei tych środków jest mniej, załóżmy, że mam 70 tysięcy złotych, które chcę zainwestować, no to pytanie, czy komuś takiemu ja osobiście doradzałbym włożenie sporej części tych środków na przykład w polską giełdę? Nie, nie doradzałbym. Uważam, że to jest za mało pieniędzy, żeby istotną częścią z nich ryzykować, bo jednak tutaj to ryzyko występuje, czyli niebezpieczeństwo tego, że nie zarobimy. Więc muszę pani powiedzieć, że tak naprawdę w pełni, z pełnym przekonaniem, to ja zachęcam do tego rachunku tych, którzy mają nie więcej niż 25 tysięcy złotych i chcą po prostu oszczędzać. Bo jak wiemy, tam jest ten limit 25 tysięcy złotych, które możemy wykorzystać do kupowania obligacji skarbowych lub tworzenia lokat bankowych. I wtedy jak państwo zrobicie taki rachunek i na przykład 20 tysięcy złotych w ten sposób, no mówiąc już tak trochę kolokwialnie, położycie na tej formy oszczędzania, to nie zapłacicie żadnego podatku, także podatku Belki. I wtedy z całą pewnością warto to zrobić. Natomiast powyżej 100 tysięcy to już bym się naprawdę zastanawiał z uwagi na te aktywa, a jeśli ta kwota jest nieco mniejsza, no to właśnie jest kwestia tego, czy to powyżej 25 tysięcy w takiej sytuacji powinno się inwestować w rzeczy ryzykowne. Tak?
1: Bardzo dziękuję panie Marku za tę rozmowę. Pan Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB. Rozmawialiśmy o tych tematach gospodarczych najbardziej gorących dzisiaj, które pojawiały się między innymi na posiedzeniu rządu, posiedzeniu, które dobiegło już końca.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Wirtualna Polska i wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Przemysław Czarnek jest kandydatem PiS na premiera. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna, tak mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prezes PiS. Pytany o Mateusza Morawieckiego mówi tak. Jest człowiekiem, który przyjmuje rzeczywistość do wiadomości, czasem łatwiej, czasem trudniej, ale przyjmuje, to jego wielka zaleta. Jest jakiś, nie wiem, może pan prezes ma jakąś nadwiedzę w tej sprawie, ale jest jakiś efekt Czarnka przewidziany, nie wiem, wkalkulowany w działanie byłego ministra edukacji, pana zdaniem?
2: Ja nie widzę tego efektu i jak patrzę na sondaże i czytam opinie, które się pojawiają po publikowaniu kolejnych to sondaży, to tego efektu Czarnka nie widać. Ja złośliwie powiem, że ostateczna to jest śmierć tylko i wyłącznie, a decyzja o tym, kto będzie premierem na półtora roku przed wyborami parlamentarnymi, no nie jest poważna, prawda? I nikt, kto interesuje się polityką i czy jest w polityce, nie może tej decyzji traktować poważnie w sytuacji, kiedy nie wiadomo, jakie będą wyniki wyborów, nie wiadomo, które partie wejdą do parlamentu, nie wiadomo, jacy posłowie z tych partii wejdą do parlamentów. No to jest taka PR-owa gra Jarosława Kaczyńskiego, jak widać, średnio skuteczna.
1: Będzie musiał trochę zaczekać, jeśli chodzi o funkcję premiera. Fotel premiera mówi Kaczyński o Morawieckim, ale też o Grzegorzu, mówi o Grzegorzu Braunie, że nazywa go, przepraszam, nazywa go bardzo niebezpiecznym i całkowicie wyklucza ze swoich planów, ale jednocześnie warto przypomnieć, że Antoni Macierewicz nie miał być ministrem obrony narodowej, a Jarosław Kaczyński nie miał być premierem. Wszystko jest możliwe. To jest wpisane w powyborcze kalkulacje, myśli pan, mimo wszystko, mimo tych deklaracji?
2: Oczywiście, znaczy ja myślę, że akurat to, co powiedział Jarosław Kaczyński o Grzegorzu Braunie, on w to głęboko wierzy, tak? Uważając Grzegorza Brauna za polityka niebezpiecznego, niezrównoważonego i takiego, który może szkodzić i szkodzi interesom i PiS-u, i Polski. Natomiast polityka to jest sztuka kompromisu, a układanie koalicji to jest czysta matematyka, arytmetyka. Czyli krótko mówiąc, musi być tych 200, co najmniej 31 posłów i nie mam co do tego wątpliwości. Jak wspomniałem, jesteśmy półtora roku przed wyborami, przed nami kampania wyborcza. Elektorat Grzegorza Brauna to w dużej części jest elektorat, dawny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który odszedł od PiS-u z różnych powodów, szczególnie w tej Polsce południowo-wschodniej. Taka deklaracja, że z Braunem nigdy, głosujcie na tę większą formację, która na pewno wejdzie i do Sejmu i ma szansę wygrać wybory, jest oczywistą oczywistością, jak mawia klasyk. Natomiast w tym październiku czy w listopadzie, w zależności od tego, na kiedy zostaną rozpisane wybory przyszłego roku, jeżeli arytmetyka będzie wskazywała na to, że PiS sam albo PiS z Konfederacją.
1: No tak, bo tutaj tylko dodam, pozwolę sobie panu wejść słowa, bo od tej konfiguracji z Konfederacją Bosaka i Mentzena prezes Kaczyński nie wyklucza.
2: No, bo jest im znacznie bliżej. Szczególnie do tej części Krzysztofa Bosaka, tak? Natomiast tak jak mówię, nie mam żadnej wątpliwości. Jakby byliśmy w przeszłości świadkami koalicji PiS-u z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną, tak, którą kiedy to wydawało się, że nikt, żadne z szanujących się ugrupowań z Samoobroną koalicji nie stworzy. Była taka potrzeba, no to stworzono, dorobiono do tego oczywiście nadbudowę ideologiczną i na tyle, na ile można było, to tę koalicję utrzymywano.
1: Według badanych przez, już patrzę tutaj, Instytut Badań Polster dla Superekspresu, numerem jeden w Prawie i Sprawiedliwości jest cały czas Jarosław Kaczyński.

0: 38% badanych wskazało na prezesa PiS-u. Drugie miejsce Karol Nawrocki, 19% ankietowanych. Podium zamyka Grzegorz Braun, wynikiem 5%. Jarosław Kaczyński może spać spokojnie? Czy myśli pan, że on ma świadomość zmian, które zachodzą?
1: Z jednej strony zachodzą zmiany, bo to są zmiany natury biologicznej, zmiany pokoleniowej. Pewne roczniki schodzą z tego USP dołu, nowe roczniki zyskują prawa wyborcze, więc to się oczywiście zmienia. Natomiast Jarosław Kaczyński jest na tyle doświadczonym politykiem, że doskonale sobie zdaje sprawę z możliwości politycznych, jakie posiada prezydent RP w naszym systemie politycznym, że te możliwości są bardzo, bardzo ograniczone. I teraz oczywiście możemy sobie wyobrażać Karola Nawrockiego jako patrona i tak często był określany w ostatnich kilkunastu miesiącach jako patron takiego szerszego układu koalicyjnego, czyli tej szerszej, tej większej prawicy, tak, przede wszystkim PiS-u i Konfederacji. Dzięki swoim bliskościom, bliskim związkom z politykami Konfederacji, czy też takiemu swojemu światopoglądowi, który myślę, że też jest stosunkowo bliski temu, co prezentuje Konfederacja. Pytanie jest takie. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której PiS i Konfederacja uzyskują taką liczbę mandatów, żeby sami stworzyć koalicję w przyszłym roku. I po cóż im jest Karol Nawrocki? Te rozmowy będzie prowadził Jarosław Kaczyński, czy też Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek z liderami Konfederacji. Jakby rola Karola Nawrockiego jest tu naprawdę żadna.
0: No tak, ale ja myślę, że to wcale nie jest jakiś futurystyczny czy bajkowy scenariusz, w której to Karol Nawrocki, w którym to Karol Nawrocki będzie potrzebny przyszłej koalicji takiej tworzonej przez PiS do tego, żeby akceptować albo nie ich projekty. Bo jeżeli rację ma profesor Dudek, który...
1: Tak? Powstanie rząd... No dobrze, niech będzie Przemysława Czarnka albo Mateusza Morawieckiego. Rząd koalicyjny właśnie składający się z PiS-u i Konfederacji, i Karol Nawrocki będzie te projekty, czy już nie projekty, tylko ustawy wetował.
0: Jest to bardzo... znaczy, ja nie mówię o takim wetomacie, z jakim mamy do czynienia teraz, ale w jakiś sposób, no, jeżeli ma indywidualne plany polityczne, no to 27 plus 4 to jest ile? 31. Będzie musiał wykorzystać ten czas na budowanie własnej siły. Tylko z PiS-em czy nie?
1: Wie pani co, Karol Nawrocki...
0: Musimy, tak już poproszę o podsumowanie, bo...
1: Nawrocki przed pierwszy rok pokazał, że zbudowanie własnej siły politycznej jest bardzo mało prawdopodobne, że opiera się głównie o Prawo i Sprawiedliwość, i myślę, że w przyszłości tak samo będzie to wyglądało, że tym zapleczem politycznym, finansowym, organizacyjnym będzie Prawo i Sprawiedliwość. I to nie PiS jest skazany na Nawrockiego, tylko Nawrocki jest skazany na PiS.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję ślicznie, kłaniam się.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Teraz w Polskim Radiu 24 sprawy międzynarodowe, a właściwie sprawy amerykańskie. Doktor Karol Schulz z Uniwersytetu Wrocławskiego, amerykanista, połączył się z nami. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: No i szczerze mówiąc, przygotowując się do tej rozmowy, głównie miałam na myśli sprawy amerykańsko-bliskowschodnie, takie nazwijmy, no ale pojawił się temat inny. No to chyba już skandal, można tak to określić. Przed oficjalnym rozpoczęciem mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, somalijski sędzia, który miał uczestniczyć w tym turnieju, sędziować w tym turnieju, został zatrzymany na lotnisku w Miami. Służby, urzędnicy imigracyjni

0: odmówili mu wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Mundial w Stanach się jeszcze nie zaczął, a już mamy do czynienia z takim wydarzeniem, które, no znowu zapytam, można określać mianem skandalu?
1: Można i powinniśmy, tylko że wszystko, co robi praktycznie Donald Trump, jest skandalem. I przykład idzie z góry, bo to on o ludziach z Somalii wypowiedział się per śmieci publicznie. Także trudno się temu dziwić. No i inflacja tego słowa powstała i wszystkiego, co robi Donald Trump, bo on przyzwyczaja nas do takiego zachowania, a my niestety w pewnym stopniu to akceptujemy jako społeczność międzynarodowa.
0: Czym tak bardzo Somalia i Somalijczycy, mówiąc kolokwialnie, może niezbyt elegancko, podpadli prezydentowi Trumpowi?
1: Szczerze? Myślę, że niczym. To wynika z jego ignorancji, zupełnej niewiedzy. Z faktu, że Somalia oczywiście jest de facto państwem upadłym i nie ma tam sprawnie działającego rządu, że jest para państwo w ramach Somalii, czyli Somaliland. Ktoś o to powiedział, podpowiedział i to mu wystarczyło, żeby w jego mózgu się utorowało takie pojęcie, że Somalia właśnie to nieznaczące państwo, które i ludzi mieszkających tam można określać w taki sposób.
0: No dobrze, panie doktorze, no to jeśli nawet uznam tę argumentację, że to wszystko dzieje się w głowie prezydenta Trumpa, no ale tutaj mówimy o działaniu urzędników imigracyjnych na lotnisku w Miami. Urzędników, którzy przecież działają według określonych procedur, tak sobie to wyobrażam. No i znowu wyobrażam sobie, że na te procedury nie ma wpływu, przynajmniej mieć nie powinny to, co myśli aktualnie, co się dzieje w głowie prezydenta Donalda Trumpa.
1: No, na pewno się zgodzę z panią, że nie powinno mieć wpływu. Natomiast fakty są takie, że jak długo istnieją państwa i zorganizowane systemy polityczne, to oczywiście, że ma wpływ. Mają wpływ nasze poglądy, ma wpływ rasizm. Mają wpływ bieżące wydarzenia polityczne, emocje i tak dalej. I myślę, że to jest właśnie to, co Donald Trump chciał zrobić i do pewnego stopnia, a na pewno ze służbami granicznymi udało się Trumpowi zrobić, to znaczy podporządkować je sobie, czyli autorytarnemu władcy, który będzie je wykorzystywał jako miejscami, jako policję polityczną, co widzieliśmy, kiedy ICE wystawiał w amerykańskich miastach.
0: Jakie znaczenie to wydarzenie dzisiejsze, które określamy mianem skandalu, będzie miało dla przebiegu całego tego turnieju Mistrzostw Świata w piłce nożnej rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych? Jednego z ważniejszych wydarzeń, które firmuje twarzą nawet prezydent Donald Trump.
1: Myślę, że jakiegoś większego znaczenia nie będzie miało. Myślę, że też to nie jest ostatnia taka sytuacja i tego, co można spokojnie określić mianem skandali, będzie jeszcze więcej. Ci, którzy nie pojechali do Stanów, bo się bali ze względu na to, co wyrabia Donald Trump, nie pojechali. Ci, których to nie obchodzi, bo interesuje ich bardziej piłka nożna, to tam pojechali. Amerykanie zdanie, myślę, o swoim prezydencie mają już wyrobione. On jest absolutnie dzielącą osobą całą populację amerykańską. Wczoraj został ponownie wygwizdany na przykład na meczu NBA, na jednym z kolejnych meczy finału. No i tak to się będzie toczyło. Spodziewam się, że na przykład wokół Irańczyków, którzy wszystkie swoje mecze mają rozegrać w Stanach Zjednoczonych, też będzie się sporo działo.
0: Mundial to jest ważne wydarzenie z punktu widzenia prezydenta Trumpa?
1: Chciał, żeby było ważne, tak. Chciał to przedstawić jako takie właśnie wydarzenie wskazujące na to, że Ameryka staje z kolan, że jest bardzo ważna i wszyscy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych. I tak to na pewno będzie przedstawiał, bo nieważne co robi, nieważne co się dzieje, czy 37 razy, no to jest prawdziwa liczba, określa, że zakończył wojnę, czy skończy już niedługo wojnę w Iranie, to będzie to odtrąbiał jako swój wielki sukces. Tak samo będzie tutaj. A czy to będzie sukces, no to zobaczymy. Czy będzie finansowy, czy będzie PR-owy, w to wątpię.
0: Wsłuchując się w tę narrację tworzoną wokół mundialu w Stanach Zjednoczonych, właśnie można by ulec takiemu wrażeniu, że to jest wydarzenie, które tylko w Stanach Zjednoczonych będzie się działo. Przecież tam jest jeszcze Meksyk i Kanada. Kraje, które no, za sprawą polityki prezydenta Trumpa tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi w ostatnim czasie najlepszych nie mają.
1: Dokładnie tak. I to też się przekłada właśnie na te decyzje. Na przykład, że Meksyk zaoferował drużynie irańskiej, żeby spędzała czas po prostu w czasie mundialu.

0: w Meksyku. No cóż, decyzje o mundialu zapadają z tego, co wiem, dużo wcześniej. No i teraz Meksyk i Kanada z takim partnerem muszą żyć. No i na pewno wszyscy będą robić wszystko, żeby u nich było w porządku. No a na Donalda Trumpa wpływu już nie mają.
1: Mundial to jedno z tych wydarzeń w tej triadzie w najbliższym czasie, czyli urodziny prezydenta Trumpa w połowie czerwca. Mundial, który się, no już to kwestia kilkudziesięciu godzin rozpocznie. No a potem 4 lipca, okrągła rocznica dla Stanów Zjednoczonych. To także jest szansa dla prezydenta i dla jego otoczenia politycznego, żeby wokół tych wydarzeń budować swój PR, jeśli już użyliśmy tego sformułowania, i tworzyć element kampanii przed przyszłorocznymi, a właściwie nie przed przyszłorocznymi, w przyszłym roku to wybory u nas, listopadowymi wyborami w Stanach.
0: Tak, i z pewnością będą starali się to robić. Natomiast w tym samym czasie, pewnie jeszcze z 5 lat, Donald Trump stwierdzi, że zakończył 20 wojen, w tym kolejny raz zakończy tam w Iranie. I nie sądzę, żeby to mu już za bardzo pomogło. Takie wydarzenia, zwłaszcza weźmy pod uwagę, że piłka nożna nie jest najbardziej popularnym sportem Stanów Zjednoczonych, mówiąc delikatnie. Nawet kolejne wojny mu nie pomagają, jeśli chodzi o motywację jego zwolenników, bo te kolejne wojny, część z nich po prostu zniechęcają. Ceny życia rosną, ekonomia wciąż ma się nieźle, no ale jednak ludzie widzą rosnące ceny i to będzie się moim zdaniem najbardziej przekładało na wyniki wyborów, a nie nikt nie będzie za parę miesięcy pamiętał o tym, że galę sportów walki zorganizował sobie Trump na swoje urodziny w Białym Domu, że był mundial i że świętowaliśmy 250. urodziny Stanów Zjednoczonych.
1: Porozmawiajmy, panie doktorze, teraz o relacjach amerykańsko-izraelskich, a właściwie powinnam chyba zapytać o relacje prezydenta Trumpa z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu. Czy izraelski przywódca ignoruje to, co mówi i czego oczekuje od niego prezydent Trump?
0: Ignorować na pewno nie ignoruje, natomiast z pewnością bada, na ile sobie może pozwolić. A ponieważ wplątał w wojnę z Iranem Stany Zjednoczone w czerwcu zeszłego roku, mamy taką narrację obecną z różnych przecieków, że wplątał także w tą wojnę, że przekonał Donalda Trumpa do tej wojny, która mu się zupełnie nie opłaca. No i wciąż pozostaje to samo pytanie, czy to nie ogon kręci psem, czyli czy to nie Netanyahu ogrywa bardziej Donalda Trumpa. Ostatnio się ekscytowaliśmy tam, że tym, że ponoć Donald Trump nakrzyczał na Netanyahu, że ma skończyć te swoje eskapady w Libanie, czy nawet ostatnio do Iranu. No, ale niewiele się zmienia,
1: No i
0: więc.
1: dzisiaj znowu niewiele się zmienia, bo słyszeliśmy po tym weekendowym znowu zaognieniu sytuacji apel prezydenta Trumpa i to oczekiwanie, żeby Liban i Izrael zaprzestały wymiany ognia, a dzisiaj informacja sprzed kilkudziesięciu minut o porannym ostrzale miasta Tyr w Libanie, czyli znowu dowód na to, że Izrael niewiele sobie robi. A właściwie, znowu powiem, izraelski premier z tego, czego oczekuje od niego prezydent Trump.
0: To może ja już powiem wprost, bo
1: Bardzo proszę.
0: o Netanyahu możemy powiedzieć różne rzeczy, także to, że jest odpowiedzialny za ludobójstwo w Gazie. Natomiast on sobie zdaje sprawę, że zdolności intelektualne Trumpa są, żeby nie powiedzieć brzydko, na bardzo niskim poziomie, a cała jego administracja to banda amatorów. I dlatego sobie pozwala na to, na co pozwala. Myślę, że to chyba wszyscy widzimy i można to w tak bezpośredni sposób nazwać.
1: Panie doktorze, no to w takim razie jak to sytuuje stronę amerykańską w negocjacjach z Iranem?
0: No, wygląda na to, że nawet wobec Iranu Stany Zjednoczone nie są już traktowane poważnie, bo znowu eksperci się wypowiadają, że Iran jeszcze parę miesięcy do pół roku może bez większych problemów utrzymywać ten stan. Oczywiście te problemy będą mieli obywatele Iranu, ale to już chyba wiemy, że reżim w Teheranie się swoimi obywatelami w ogóle nie przejmuje, więc może to robić. A Donald Trump ma wybory do przegrania, bo wiele wskazuje na to, że właśnie Partia Republikańska je przegra, co będzie zwiastowało tylko więcej ograniczeń dla niego i problemów w samych Stanach Zjednoczonych.
1: Prezydent Trump znowu nam obiecuje, że zawarcie porozumienia z Iranem to jest kwestia, jeśli nie godzin, no to już dni, że już za chwilę uda się to dobre porozumienie, dobrą umowę, tak o niej wyraża się prezydent.

0: Trump zawrzeć i zakończyć wojnę. Pytanie, na jakich warunkach?
1: No chyba już nikt nie traktuje poważnie tego, co mówi Donald Trump. Nie traktują jego przyjaciele Netanyahu, nie traktują jego wrogowie jak Chamenei, jak reżim w Iranie. Nie traktują oponenci jak Chińczycy, byli partnerzy jak Unia Europejska, państwa, które były zależne niedawno od pomocy amerykańskiej jak Ukraina. No nie ma z kim tam rozmawiać tak naprawdę teraz, więc chyba rzeczywiście czasem głośniej, czasem ciszej przechodzimy do akceptacji tego, że Donald Trump jest po prostu niezdolny do pełnienia swojej funkcji. On nie ma władzy i wpływu, o którym ciągle mówi i do którego się przyzwyczailiśmy przez dekady.
0: Nie idzie Amerykanom na Bliskim Wschodzie. Jak pan w tej sytuacji ocenia prawdopodobieństwo otwarcia kolejnego frontu w tym przedwyborczym czasie, czasie kampanijnym? No bo wiemy o tym, że prezydent Trump i jego administracja wykorzystują politykę międzynarodową do tworzenia wizerunku wewnątrz kraju swojego jako silnych, sprawczych, no i tych, którzy właśnie zaprowadzają pokój na świecie. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo rozpoczęcia operacji na Kubie?
1: No ja od początku mówiłem, że Kuba jest najbardziej prawdopodobnym celem ataku, także przed atakiem na Iran. I tu właśnie, myślę, była rola Izraela, żeby przekonać Trumpa do tej głupiej decyzji. Do kolejnej głupiej decyzji Trumpa może przekonać już tylko ten fakt, że jego reżim chyli się właśnie ku upadkowi, że jego cele nie są osiągane i ludzie zaczynają to dostrzegać. Natomiast rzeczywiście z tych trzech inwazji, o których w tym roku rozmawiamy, czyli Wenezuela, Iran i być może Kuba, to technicznie byłoby najłatwiejsze do zrealizowania dla Amerykanów, a także cieszyłoby się największym wsparciem wśród Amerykanów, jeżeli w ogóle by się cieszyło ponad 50% poparciem, ale to było do Iranu. Teraz, dlatego że ta wojna w Iranie zupełnie wpędziła cały świat, ale głównie Stany Zjednoczone, w jeszcze bardziej przyspieszony upadek, powoduje, że nie ma żadnej dywidendy w amerykańskim społeczeństwie, jeśli chodzi o poparcie dla Donalda Trumpa ze względu na wojnę. Co się zastanawiam, czy... myślę, że nawet ta inwazja już by nic nie zmieniła w poparciu dla niego, natomiast logika upadającego reżimu może go doprowadzić do tego, że rzeczywiście będziemy mieli kolejną wojnę wywołaną przez Trumpa.
0: Żeby wywołanie kolejnego kryzysu, żeby odwrócić uwagę od tego już istniejącego. Dla mnie bardzo ciekawe, panie doktorze, jest to, co się dzieje na zapleczu. Co się dzieje wśród doradców prezydenta Trumpa i jego najbliższych współpracowników, bo czasami trudno mi nie ulec takiemu wrażeniu, że oni w tej chwili rywalizują w jakimś sensie o schedę po prezydencie Trumpie, kiedy albo on się kompletnie skompromituje, no albo z jakichś powodów, no nie wiem, będzie musiał przedwcześnie zakończyć swoją kadencję, albo po prostu doprowadzi ją do końca, no i będzie trzeba wskazać kandydata, który z ramienia Partii Republikańskiej przejmie, albo będzie się starał przejąć władzę po prezydencie Trumpie. No bo tutaj na pierwszy plan Pete Hegseth, Marco Rubio, J.D. Vance nam się wysuwają. Ludzie, którzy no, niby powinni ze sobą współpracować, ale przecież ze sobą rywalizują.
1: Brzmi to bardzo logicznie, co pani redaktor mówi. Natomiast powiem szczerze, dla mnie póki co to jest amerykańska odmiana sowietologii. To znaczy nie wiem, czy to są fakty, czy to są po prostu interpretacje komentatorów, bo takich sygnałów nie dostaliśmy, a ponieważ tam jest tak potężna właśnie inflacja słów, o której wspomniałem, deklaracji, które są zupełnie nierealizowane, zmiany zdania od tego, że J.D. Vance dwa lata wcześniej porównuje Trumpa do Hitlera, a później jest jego największym krakierem, że ja dopiero jak zobaczę, to będę pewny. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest absolutnie logiczny tok myślenia, który pani przedstawiła i myślę, że wyniki wyborów, jeżeli będą tak złe, jak przewidujemy dla republikanów, mogą ten proces przyspieszyć. I też to, co pani sugerowała, że Trump może nie dokończyć swojej kadencji ze względu na swój pogarszający się stan zdrowia, głównie mentalny. To już jest tak oczywiste, że naprawdę nie znajdziecie państwo ani jednego zdania Donalda Trumpa wypowiadanego publicznie, które jest wypowiedziane w sposób prawidłowy, prawidłową angielszczyzną, albo trzyma się kupy, mówiąc wprost.
0: Czy to, że Amerykanie

0: zdają się stracić zainteresowanie tym, co dzieje się w Ukrainie, to w świetle tego, o czym pan przed chwilą powiedział, paradoksalnie może się zakończyć dla Ukrainy korzystnie. Może oznaczać to, że lepiej, może, że Amerykanie już się tą Ukrainą tak bardzo nie interesują, bo przyniosłoby to być może więcej szkody niż pożytku?
1: Zdecydowanie tak. W obliczu tego, co robił Donald Trump przez pierwszy rok swojej kadencji, to było tylko szkodzenie Ukrainie. Najbardziej idealnym scenariuszem jest to, że oni zapominają o Ukrainie i nie cofają wsparcia, które wciąż udzielają, bo to jest bardzo ważne wsparcie wywiadowcze, dostęp na przykład także do Starlinków Ilona Muska. I niech to zostanie, niech o tym zapomną, a reszta to już jest nasza rola Unii Europejskiej, żeby doprowadzić do pokoju, czyli do pokonania Rosji.
0: Pan dr Karol Schulz, Uniwersytet Wrocławski, amerykanista, był z nami, wyjaśniając nam te zawiłości i amerykańskiej rzeczywistości, i amerykańskiej polityki prowadzonej obecnie przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję i do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję. Pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, opowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
4: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
5: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
4: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
5: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
4: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Czy według pana brak jednoznacznego

0: krytycznej oceny kapituły Orderu Orła Białego. Co do odebrania orderu odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu, to dobry znak?
1: W mojej ocenie tak.

0: sprawy, nie eskalując, ponieważ kiedy politycy jednej, a później drugiej strony się poruszają po tej drabinie eskalacyjnej, to wtedy oczywiście działają na tej płaszczyźnie emocji, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. A właśnie ten konflikt, ta eskalacja wokół pamięci, no nie jest nam dzisiaj potrzebna, ponieważ mamy właśnie zagrożenie ze strony Rosji, a zatem bezpieczeństwo i gospodarka to te płaszczyzny, które powinny łączyć. Oczywiście należy wziąć pod uwagę różnice, czyli właśnie ten konflikt pamięci i szukać optymalnego rozwiązania wyjścia z tej sytuacji. I mam nadzieję, że to otrzeźwiająca podziała na polityków jednej, czyli strony ukraińskiej, ale także polskich polityków, ponieważ eskalowanie by prowadziło do napięć między narodami, ale także wewnątrz kraju. Eskalowanie i epatowanie nastrojami antyukraińskimi oczywiście może podnosić i podnosi poparcie, tylko pytanie, dla jakich ugrupowań, kto na tym skorzysta, no i oczywiście ten czynnik zewnętrzny, Rosja, na pewno na tym skorzysta.
1: A czy nie okazujemy przy braku stanowczej reakcji, nie okazujemy słabości?
0: Panie redaktorze, oczywiście należy zadać sobie pytanie, co jest interesem Polski, czy wygranie tego konfliktu pamięci, a to będzie niezwykle trudne, ponieważ każdy naród, czy tam to się podoba, czy nie, kształtuje własną tożsamość historyczną, własną pamięć. Oczywiście nasza stanowcza reakcja jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast trzeba szukać subtelnych możliwości rozwiązania problemu, a nie właśnie eskalowania, ponieważ eskalowanie doprowadzi do tylko pogłębienia tych różnic i napięć, tak jak już podkreśliłem, w relacjach między narodami, ale także wewnątrz kraju. Natomiast trzeba apelować do wartości europejskich, do właśnie znanych nam modeli pojednania i oczywiście odrzucenia tych radykalnych, zarówno radykalno-lewicowych ideologii, jak i radykalno-prawicowych. I w tym aspekcie oczywiście należy potępić, bo tak samo Ukraina, jak i Polska ma prawo wybierać swoich bohaterów, ale jeżeli chcemy być razem w Europie, w Unii Europejskiej, to oczywiście ten system wartości europejskich odrzuca te skrajności. Nie wartości konserwatywne, ale skrajności, podobnie jak odrzuca skrajne ideologie lewicowe, czyli ideologię komunistyczną.
1: A czy ze strony...
0: Jako zbrodniczą.
1: Jasne. Panie profesorze, a czy ze strony ukraińskiej widzi pan przestrzeń i chęć do osiągnięcia kompromisu w tej sprawie? Bo wczoraj dziennik Gazeta Prawna informował o tym, że delegacja, Gazeta Wyborcza to była, że delegacja ukraińska Kirył Budanow, który był w Polsce i rozmawiał z polskimi władzami, no nie zaproponowali nawet jakiegoś takiego konkretnego sposobu wybrnięcia z tego upamiętnienia bohaterów UPA.
0: Panie redaktorze, jeżeli weźmiemy pod uwagę polityka pamięci, proces kształtowania i konsolidacji narodu, to Ukraina dopiero właśnie finalizuje ten proces. W 2015 roku OUN UPA została uznana w drodze ustawy za formację niepodległościową. I prezydent Zełenski, pomimo że nadając właśnie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA, działał zgodnie z prawem Ukrainy, to właśnie nie wzięto pod uwagę naszej wrażliwości historycznej, pewnej prawdy historycznej związanej z tym, iż ta formacja, mówimy tutaj o formacji OUN UPA, pragnę podkreślić OUN UPA, i to właśnie kiedy ta formacja ukraińskiej partyzantki została zdominowana przez OUN-B, frakcji banderowców. Doszło do czystek etnicznych, do ludobójstwa na ludności polskiej zamieszkującej Wołyń i Galicję Wschodnią. A zatem tego kontekstu

0: ma albo nie jest on tak obecny w ukraińskiej pamięci. Natomiast w tej ukraińskiej pamięci zostały te wątki walki tej formacji z Sowietami już pod koniec II wojny i po zakończeniu II wojny światowej. Dlatego mówimy o tych różnicach pamięciowych, o właśnie pewnym konflikcie pamięciowym. I nasza stanowcza reakcja jest oczywiście potrzebna, ale należy zadać sobie pytanie, jaki cel my chcemy osiągnąć, czy wygrać, a w mojej ocenie wygranie konfliktu pamięci nie jest to możliwe. Będzie to niezwykle trudne, żeby nie powiedzieć, raczej nie będzie to możliwe. A zatem powinniśmy szukać racjonalnych możliwości oddziaływania zarówno na stronę ukraińską, jak i właśnie w kontekście stanowiska Unii Europejskiej. A zatem z jednej strony należy znaleźć sposób, żeby nie blokować integracji Ukrainy z Unią Europejską i ewentualnie NATO, bo to jest w naszym interesie, ale z drugiej strony na poziomie relacji Unia-NATO-Ukraina zawrzeć ten aspekt nieodwoływania się do tych skrajnych ideologii nacjonalistycznych, a taką ideologią, a tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie ma ideologii banderyzmu. Jeżeli będziemy zakazywać ideologii banderyzmu, to będziemy działać podobnie jak Związek Radziecki, Moskwa, kiedy zamordowano Banderę, uczyniono z niego bohatera. I kiedy będziemy dążyć do zakazu ideologii, której de facto nie ma, no to będziemy, w mojej ocenie, osiągniemy odwrotny od zamierzonego skutek. Będziemy się przyczyniać do właśnie powstania takiej ideologii. Należy odrzucić ideologię ukraińskiego integralnego nacjonalizmu, autorem której był Dmytro Doncow. A zatem należy profesjonalnie postępować w tej materii i tego należy wymagać od naszych polityków.
1: I o tym mówił profesor Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękujemy, dobrego dnia profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Z nami jest teraz profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
1: Jak pan skomentuje, jak pan ocenia te kolejne działania i ruchy dosyć niemrawe w sprawie konfliktu polsko-ukraińskiego, upamiętnienie UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, wczorajszy brak jednoznacznego komunikatu ze strony kapituły Orderu Orła Białego i wczorajsze stanowisko prezydenta, że podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Czy to napawa nadzieją, że jednak nie dojdzie do eskalacji tego konfliktu?
3: No, podejrzewam, że członkowie kapituły mają to odczucie potężnego dylematu, który przed nimi stoi. Z jednej strony mamy tę dzisiejszą agendę, czyli Ukraina walcząca z Rosją. Co jest w interesie Polski i ten obecny interes Polski nakazuje wspierać Ukrainę. Z drugiej strony mamy historię i to, że doszło do skonfrontowania tej w zasadzie polskiej i ukraińskiej historii. One są zupełnie odmienne w tym sensie, że Ukraina budowała swoją państwowość w pewnej konfrontacji z Polakami. Różne wydarzenia historyczne tak się ułożyły, że Ukraińcy jakby wydzierali tę swoją państwowość Polakom. Na Kresach z naszego punktu widzenia tak to były Kresy, a dla nich to było terytorium, które
1: to
3: wydawało
1: była polska
3: im się...
1: okupacja.
3: No tak postrzegali, tak, jeszcze też polscy, oni pewnie myśleli w kategoriach osadników, a my myśleliśmy w kategoriach naszego terytorium, nie wiem, państwa nawet tam. Więc historia zapukała do drzwi i w takim bardzo niedobrym momencie jest kwestia, chyba dzisiaj można powiedzieć, dojrzałości klasy politycznej, jak do tego podejdzie. Pierwsza taka reakcja była, szczególnie prawie

0: prawicy odebrać, protestować, obrażać się bez jakiegoś takiego komunikatu do społeczeństwa, że to jest bardzo złożona rzecz. No, natomiast chciano się pokazać tu właśnie w takim świetle obrony polskości, wartości naszych najwyższych, prawdy historycznej i tak dalej. No, te wielkie słowa są tutaj no, w jakimś sensie na miejscu, ale z drugiej strony, jeśli to staje w poprzek naszym dzisiejszym interesom, no to już to jest wątpliwe.
1: Wczoraj premier Donald Tusk pisał, że dyplomacja nie przyniosła swoich rezultatów. Cytuję, przepraszam najmocniej, cytuję dokładnie, że ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Jak pan interpretuje takie stanowisko Donalda Tuska? Czy to jest abdykacja, czy to jest przeniesienie piłki na boisko z powrotem prezydenta?
0: No to jest takie właśnie to drugie. Premier Tusk chce się pokazać, że jest takim moderatorem tej sytuacji, a nie uczestnikiem tej sytuacji. Tak jak chcę pokazać, że ten dylemat no, jakby go trochę nie dotyczy. No to jest wygodne wobec takiej sprawy. No ale ostatecznie procedura też jest taka, że on musiałby kontrasygnować tę decyzję o ewentualnym odbiorze, odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Więc no, sprytna na pewno strategia naszego premiera, ale być może tak finalnie nie zagra jakby tak jak chce, ponieważ podejrzewa, że prawica innego wciągnie w ten konflikt.
1: Czyli że jednak wokół. Prezydent będzie dążył do odebrania tego orderu.
0: No może dążyć. No, prezydent jest taką postacią chyba, no tu trzeba byłoby spojrzeć na część jego cech. Jest dosyć emocjonalny w tym sensie, że instynktownie reaguje na różne wydarzenia. Nie filtruje to często przez jakieś rozumowanie, jakieś argumenty. Nie pokazuje złożoności, tylko no, taką jednostronność. Więc sądzę, że będzie prezydent chciał pokazać właśnie, że on tutaj reprezentuje tę najwyższą nutę patriotyzmu. Natomiast no, premier, jeśli będzie chciał być takim arbitrem, no to znaczy, że no, ta polskość no, nie jest dla niego największą wartością.
1: Mhm. To powiedziawszy to wszystko, na ile ta sytuacja konfliktu polsko-ukraińskiego, historycznego konfliktu i konfliktu o historię, nie historycznego konfliktu, na ile ona jest sprawdzianem w ogóle dla całej klasy politycznej w Polsce? Bo zdawać by się mogło, że różnic w ocenie nie ma wydarzeń w Ukrainie, są różnice w odpowiedzi, no ale mimo to chyba jest jakaś taka wola utrzymania wspólnego frontu. Czy patrzę na to zbyt pozytywnie?
0: Wspólnego frontu w Polsce, w sensie.
1: Tak.
0: Politycy obozu rządzącego też no, potępiają tę decyzję, uważają ją za niedopuszczalną, no bo tak to jest z naszej perspektywy. Natomiast no, chyba dysponują taką większą możliwością zobaczenia złożoności tego różnych odcieni tej sprawy właśnie. Też tą historyczną rzecz i też postrzegają głębiej bieżący interes Polski i to w zasadzie jest dla nich kluczowe, żeby nie osłabić Ukrainy w sensie jej zdolności do prowadzenia wojny z Rosją. Sądzę, że tutaj zachowują więcej trzeźwego umysłu. Mhm. I oby pozostali przy tym, nie dając się do końca wciągnąć właśnie w to, co będzie ich na pewno próbował wciągnąć jeszcze głębiej prezydent Nawrocki.
1: Pozostaje nam obserwować dalszy bieg tych wydarzeń. Profesor Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej jest naszym gościem, a my przeniesiemy się myślami do Krakowa. Tam kolejni kandydaci zgłaszają się w wyścigu o fotel prezydenta miasta. Wczoraj Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Ciągle czekamy na kandydata Koalicji Obywatelskiej, która to Koalicja Obywatelska chyba prawie że ostatnia powie, na kogo stawia w tym wyścigu. Rafał Sonik się przewija jako ten najczęściej typowany kandydat. No i teraz pytanie do pana, panie profesorze, dwa nawet pytania. pierwsze, czy rzeczywiście ta kampania

0: Krakowska będzie tak bardzo przykuwała naszą uwagę. I pytanie drugie, czy Platforma Obywatelska właśnie z takim ociąganiem się wskazania kandydata, szczególnie po porażce w referendum, nie jest spóźniona już na starcie?
1: No pewnie koalicja obywatelska chciałaby jak najszybciej wysunąć tego kandydata, ale nie jest to sprawa zupełnie prosta. Koalicja chciałaby to wygrać, chciałaby podtrzymać, utrzymać władzę w Krakowie, pokazując, że wciąż ma tę siłę i potencjał do zwycięstw, pomimo dosyć dłuższego zawirowania z tą porażką. Więc nie jest im łatwo zdecydować się na takiego kandydata, który miałby potencjał na takiego kandydata jednoznacznego. Po prostu koalicja nie ma. Więc to jest poszukiwanie, to jest kwestia, czy to ma być kandydat taki typowo partyjny, czy też ktoś, kto może nie jest bezpośrednio z polityki, ale ma potencjał do tego, żeby wejść i zarządzać tak dużym miastem. Więc to nie jest łatwe. Natomiast na pewno to jest źle, że nie udało im się do tej pory tego zrobić. PiS wystawił kandydata, który jest bardzo dobrze osadzony w realiach krakowskich, o ile wiadomo, i też człowiek, który może zagrozić koalicji. Lewica to też jest silna kandydatka. No więc tutaj będzie na pewno duża walka. I
0: duże rozdrobnienie głosów w pierwszej turze.
1: Na pewno, tak. Decydujące w tym sensie, decydująca będzie druga tura. I to jest rozgrywka, która może wpłynąć na politykę ogólnopolską, albo przynajmniej może wytworzyć się też taka ścieżka, i to byłoby bardzo niebezpieczne, ścieżka, że partie zaczynają walczyć w dużych miastach takimi właśnie instrumentami jak możliwość zorganizowania referendum, i no to by wprowadziło kolejny element chaosu w Polsce, gdyby tak partie postrzegały, że mogą jakby zwiększyć swoje generalne szanse może w polityce ogólnonarodowej, ogólnopolskiej, poprzez destabilizowanie sytuacji w dużych miastach.
0: Chociaż zdaje się, że jak patrzymy na przykład krakowski, to od momentu powstania i powstania pomysłu, inicjatywy do samego referendum minął rok, więc te prace polityczne musiałyby się już zacząć teraz, żeby zdążyć przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, ale to jedna uwaga, ale myśl druga, panie profesorze, to znaczy, czy ewentualna porażka w Krakowie będzie koalicji rządzącej, czy jednego z kandydatów koalicji rządzącej, bardzo się odbije na morale przed wyborami parlamentarnymi? Mówiąc inaczej, na ile wybory krakowskie będą miały wpływ nie tyle na wynik wyborów parlamentarnych, co na kampanię, właśnie tę kampanię, która prawdopodobnie po wakacjach już ruszy w najlepsze?
1: Na pewno będzie miała wpływ, jak się przysłuchujemy temu, co mówią politycy prawicy, to oni to odczytują, tę porażkę koalicji w Krakowie, odczytują to jako początek fali, więc tworzą taki klimat, że Kraków pierwszy powstał, i później różne środowiska miejskie, lokalne też będą się budziły i będą zrzucały z siebie to jarzmo władzy koalicji rządowej. No to jest taka próba oczywiście marketingowa, ale w polityce dużo rzeczy jest możliwych, jeśli się wykorzysta pewne zdarzenia i nada im się większy charakter. No ja myślę, że to widać po politykach koalicji, że oni się obawiają tego precedensu i dlatego z taką pieczołowitością szukają kogoś, kto miałby możliwie największe szanse na odbicie czy na wygranie w Krakowie.
0: To na koniec, panie profesorze, pytanie do dzisiejszego sondażu, który na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dodam tylko, że Szymon Stachowiak, doradca prezydenta, był naszym gościem po godzinie 8 i mówił, że ten sondaż, wyniki tego sondażu w żaden sposób zdania prezydenta nie zmieniają. I do pana, panie profesorze, pytanie, a może powinny. Sondaż, czy po pana, pani zdaniem prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej? Tak, 47,8%, nie 14,3%.
1: No to nie jest kwestia, w której prezydent będzie się kierował sondażami. To jest kwestia zupełnie fundamentalna, jakby tożsamościowa dla prawicy i tym samym dla prezydenta. Oni postrzegają takie rozwiązania jako zagrożenie dla tej największej świętości.

0: wartości prawicy, czyli tradycyjna rodzina i tutaj jakby głos suwerena nie ma znaczenia dla nich, jakkolwiek się wszędzie często powołują na to znaczenie głosu suwerena. Ale tutaj jest, tu w grę wchodzi sam rdzenie jakby tożsamości prawicy, to na tym polega ich ten tradycjonalizm właśnie, że próbują zachować takie instytucje społeczne, które no dzisiaj jakby inaczej wyglądają, ale rzeczywistość jest bardziej złożona i tradycyjne małżeństwo jakby, no jakby inaczej się. Ale oni tak uważają, że nie można zalegalizować niczego, co by mogło przypominać chociażby, że to jest rywalizacja z tradycyjnym małżeństwem.
1: Profesor Andrzej Zybała, politolog Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Panie profesorze, dziękujemy. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: I zapowiadany dr Mateusz Zieliński, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: Czy wie pan, skąd ta krytyka programu SAFE? Bo Agnieszka Drążkiewicz, która zajmuje się także wojskiem najogólniej rzecz biorąc, jest zdziwiona tą krytyką. To może spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd taka zmasowana krytyka SAFE?
4: To jest ciekawe pytanie, ale też przysłuchając się trochę do rozmowy, którą panie przed chwilą tu prowadziłyście, bardziej zastanowiło mnie nawet to, że ja chyba nie czuję się aż tak zdziwiony tą narracją, ale to być może nie jest dobrze. To znaczy granica tego, co mnie dziwi, w polityce się dość mocno przesunęła i tak naprawdę w jakimś stopniu oczekuję, jestem przyzwyczajony do tego, żeby oczekiwać nieustannej krytyki, co toczącej się debacie ponad gdzieś tymi liniami podziału i to jest chyba przerażające. I jakby myślę, że w tej ramie interpretacyjnej, w tej właśnie dyskusji o tym, co jeszcze nas w ogóle dziwi, co jest przedmiotem naszego zdziwienia, można odczytywać to pani pytanie. Czy dziwi mnie to, że krytykowany jest program, który ma za zadanie finansowanie polskiego wojska? I niestety odpowiadam, że choć mówię to z dużym przerażeniem jednak, ale że nie dziwi mnie to, ponieważ atmosfera, temperatura w polskiej polityce, w dyskusji polskiej polityce jest tak wysoka, jest tak nastawiona na konfrontację, że nawet takie rzeczy przestają nas dziwić.
3: Jasne, ale są sprawy ważne, ważniejsze i powiedziałabym nawet święte, prawda? Jak na przykład nasze bezpieczeństwo. I ja się z panem zgodzę, albo mam podobne refleksje, mnie to nie dziwi. I dodam tylko, że chyba dobrze świadczy o Agnieszce, że ją to jeszcze dziwi, prawda? Że ma w sobie jeszcze jakiś element nadziei i wiary. No tak, tylko bo krytyka jest świętym prawem opozycji, prawda? I nas wszystkich. Tylko ona powinna mieć jakiś głębszy sens, a nie uderzać w najczulsze punkty.
4: To na pewno. To znaczy pytanie, znowu trochę szersze pytanie, bo to jest jakby dla mnie osobiście, nie jestem znawcą tematu, nie jestem w stanie się wypowiadać na temat celowości wszystkich wydatków, które są w tym projekcie zawarte. Natomiast w takiej szerszej perspektywie możemy pomyśleć o tym, jaka logika stoi za właśnie pewnego rodzaju narracjami, za dyskursem, który temu towarzyszy. No i z jednej strony można by powiedzieć, że jest to logika mediatyzacji polityki i tutaj jakby zwłaszcza nowe media, ale też pewnie media, tradycyjne media gdzieś za to odpowiadałem, że właśnie mamy do czynienia z tego zmieniającą się pewnego rodzaju sposobem dyskutowania. Ale wydaje mi się, że problem jest chyba nawet trochę głębszy i on jest trochę być może też problemem jakby ogólnoświatowym, ale też generacyjnym albo też problemem zmieniających się pewnych warunków społecznych i to jest chyba trochę też infantylizacja polityki. Tego, że jakby przestajemy właśnie poszukiwać albo przestajemy uznawać pewnych, jak to pani powiedziała, świętości, pewnych jakichś rzeczy, które uznajemy za niezmienne, za takie, które nie są właśnie przedmiotem kpiny, przedmiotem jakiejś gry słów, przedmiotem jakby przepychania w social mediach. I tak naprawdę w tym

0: momencie wszystko już jest w ten sposób postrzegane, co jakby mnie stawia trochę, to, szczerze mówiąc powiem, panie redaktor, trochę stawia mi w takim świetle dość paradoksalnym, bo jakby czuję, że jakby to oburzenie na zmieniające się rzeczywistość jest tak stare jak świat i zawsze mówiono, że kolejne pokolenia właśnie są bardziej dziecinne, mniej poważne, mniej rozsądne i być może odgrywamy tą samą grę po raz kolejny. Natomiast jakby niewątpliwie taka jest we mnie teraz, taką czuję intuicję, gdy zaczynamy mówić o tym, że faktycznie przestają nas rzeczy dziwić, nawet te, które powinny dziwić i oburzać.
1: Zdecydowanie tak, ale wie pan, też myślę sobie, że najprostsza odpowiedź na to pytanie jest taka, to znaczy na pytanie, dlaczego opozycja tak zdecydowanie krytykuje Sejf. Dodam tylko, że kredyty zaciągane za czasów pana ministra Błaszczaka też trzeba będzie spłacać. I też nie zrobimy tego dziś, jutro, tylko też będą obciążać nas na lata, prawda? Więc argument odpada kompletnie w sprawie Sejf. To znaczy on jest porównywalny z innymi kredytami. Myślę sobie, że po prostu nie ma takiej możliwości, żeby opozycja pochwaliła jakiekolwiek działanie rządu. I to chodzi tylko i wyłącznie o to, że nawet jeśli w grudniu pan minister Błaszczak był za, to teraz w obliczu jednak pewnego sukcesu, bo rząd zdążył do końca maja podpisać umowy na 120 miliardów, no nie można ich chwalić. No, no nie.
0: Na poziomie prostej gry politycznej niewątpliwie pani ma rację, tak jest, ale z drugiej strony jest w tym jeszcze coś bardziej zatrważającego. To znaczy, gdy mówię o infantylizacji polskiej polityki, odnoszę się również do tego, że pewnie dojrzałość polityczna oznaczałaby również możliwość ujęcia w takiej szerszej perspektywie całą wspólnotę polityczną. Tak trzeba przejść ponad podziałami i to wszyscy politycy podkreślają, a jednocześnie niestety nikt tego w praktyce nie realizuje. Więc ta polityka jest moim zdaniem właśnie troszkę niedojrzała i ona jakby oczywiście prawem opozycji jest krytykowana. I oczywiście w pewnym sensie całe społeczeństwo zyskuje na tym, że po drugiej stronie barykady politycznej mamy krytykę tego, co się dzieje w rządzie. Ale ta krytyka musi być w jakiś sposób konstruktywna. Ona musi mieć jakieś granice, ona musi mieć jakąś celowość. Jeżeli tak nie jest, to mamy do czynienia z pieniactwem. Jeżeli mamy do czynienia z pieniactwem, mamy do czynienia z pewnego rodzaju postawą, która jest ostatecznie niedojrzała i która właśnie gubi w szerszym jakby rozrachunku to święte, tak? Czyli pewnego rodzaju wspólnotę polityczną. I później jakby tą wspólnotę ciężko odzyskać, na przykład wam, dziennikarzom, w pewnym sensie odtwarzając pewne wielkie idee. Ciężko w ten sposób już mówić do społeczeństwa, które widzi, że tak naprawdę jakby w realiach polityki wszystko jest sprowadzone do pewnego rodzaju przepychanki, walki o słupki sondażowe, o zasoby partyjne i to jest jakby bardzo niepokojące. Nie wiem, czy w tę stronę powinniśmy dyskutować na początku wakacji. Być może powinniśmy szukać jakichś bardziej pozytywnych, radosnych nastrojów. A my tutaj mówimy trochę takim tonem ludzi bojących się jakby do takich poważnych kryzysów społecznych. Poważnych,
1: jednak ale w pewnym sensie zrezygnowanych, prawda? Bo panie doktorze, to wakacje, nie wakacje, ale wie pan, przy okazji orderu Orła Białego, czy propozycji odebrania tego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu, a wcześniej zadawałam to pytanie naszym gościom przy okazji zamieszania z panem prezydentem Nawrockim i tego, czy Zgromadzenie Narodowe powinno przyjąć od niego ślubowanie, czy nie. Ja wtedy pytałam, kto mógłby nas uspokoić, zabrać głos jako autorytet i uspokoić, zaapelować o rozwagę, a za tym szłyby jakieś działania. I wtedy odpowiedź mojej gości brzmiała, nie ma takiej osoby. I dziś, zdaje się, też nie ma takiej osoby. Chyba że pan widzi kogoś, kto zaapelowałby do wszystkich stron tego zamieszania o opamiętanie.
0: Nie widzę takiej osoby, ale myślę, że jest jakby ważne właśnie, żeby zastanowić się na chwilę, dlaczego takiej osoby nie ma, a być może nawet nie może być. To się wiąże również z tym, że w tym momencie, gdy polityka jest w dobie polaryzacji, tak mocno skoncentrowana na emocjach i afektach, to tym, co dzieje się w narracjach politycznych, bardzo często jest w pewnym sensie racjonalizacja. Racjonalizacja tego, co czujemy gdzieś podskórnie, co gdzieś się pojawia. I mniej ona jest jakby przedyskutowana na chłodno, i mniej ona jest gdzieś poruszana w takich ramach pewnej debaty polityczno-naukowo-medialnej, im bardziej jest ona gdzieś oddolnie wybija, tym gorzej dla społeczeństwa. I wydaje mi się, że teraz mam do czynienia z taką właśnie racjonalizacją. To znaczy, ja nie mówię, że nie mieliśmy do czynienia

0: z czymś, co jest bardzo ryzykowne i bardzo niesłuszne, krzywdzące i bolesne dla nas jako społeczeństwa, jako narodu, ale wydaje mi się, że cała sytuacja jest troszkę rozgrywana jako pewnego rodzaju argument na zasadzie, a nie mówiłem.
1: No tak, panie doktorze, tu pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo w Juracie, proszę bardzo, obradowała kapituła Orderu Orła Białego. Od rzecznika pana prezydenta dowiedzieliśmy się, że wynik tych obrad pozostanie tajny, a pan prezydent zabierze głos w tej sprawie, kiedy przyjdzie na to pora. I oczywiście pojawiły się komentarze, że w takim razie decyzja czy opinia kapituły nie jest w zgodzie z planami pana prezydenta. W związku z tym będzie czekał na lepszy moment, ale gdybyśmy podeszli do tej sytuacji, powiedziałabym optymistycznie, prawda? Czyli szukali pozytywów, to może pan prezydent rzeczywiście będzie czekał na jakąś reakcję ze strony Wołodymyra Zełenskiego, bo o taką reakcję apeluje znowu Donald Tusk. Może to jest najwłaściwsze rozwiązanie, żeby ostudzić głowę.
0: Panie redaktor, ja myślę, że jakby w tym momencie pani mnie pyta troszkę o to, jak wygląda pewnego rodzaju mapa intencji, interesów pana prezydenta, na co ja oczywiście odpowiedzieć nie mogę, bo nie mam takiej wiedzy. Mogę jedyne co zrobić z perspektywy jakby badacza, to mogę spróbować jakby podpiąć jakąś teoretyczną wiedzę pod to, co jest jakby ewentualne.
1: Z przyjemnością posłuchamy.
0: I w tym właśnie kontekście mówię, wydaje mi się, że niestety zwycięży próba skapitalizowania pewnego rodzaju sentymentu społecznego, rosnących napięć emocjonalnych, które muszą w jakiś sposób zostać wytłumaczone społeczeństwu. I ponieważ jakby nie ma publicznej debaty nad tym uczuciem pewnego rodzaju zniechęcenia, pewnego rodzaju zmęczenia, ponieważ nikomu tak naprawdę nie opłaca się usiąść i dogłębnie spróbować przedyskutować to, co się dzieje w polskim społeczeństwie, to zwyciężają chwilowe, impulsywne decyzje, które mają właśnie charakter racjonalizacji. I bardzo prostym takim mechanizmem racjonalizacji jest poszukiwanie dowodu słuszności na to, że mieliśmy rację, że coś czuliśmy, że coś jest nie tak. I moim zdaniem, jakby w pewnym sensie temu się jakby poddał pan prezydent. Z całym szacunkiem, jakby ja rozumiem intencje i jestem w pewnym sensie w stanie absolutnie się zgodzić, że trzeba walczyć o politykę historyczną i że trzeba ostro stawiać granice w kontekście polityki symbolicznej. Ale wydaje mi się, że na drugim poziomie jest właśnie kwestia tego, że mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju jakby wykorzystaniem, jakby skapitalizowaniem pewnego rodzaju sentymentu społecznego na podstawie bardzo prostej racjonalizacji. Racjonalizacji, która mówi, tak, coś tam było nie tak od samego początku. Tak, powinniśmy być ostrożniejsi, powinniśmy być bardziej sceptyczni, powinniśmy inaczej do tego podchodzić. I to jest tylko część prawdy. To jest zbyt płytkie ujęcie. Ono nie wystarczy, ale ono będzie musiało wystarczyć społeczeństwu, ponieważ nikt nie oferuje głębszej perspektywy. Nikt, przynajmniej w takim publicznym, szerszym odbiorze.
1: No tak, ale przez to, że to takie płytkie, jak pan nazywa, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji, także związanych z społecznymi emocjami i tego, w którą stronę będą ewoluować i jak... mocny będzie to oddźwięk. Jeśli pan pozwoli, bo dosłownie przed chwilą marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który rozpoczyna pracę, posiedzenie Sejmu, mówił na ten temat.
2: Ja w tej sprawie przedstawiam bardzo jasne stanowisko. Jak wiecie, jestem w kontakcie z szefem parlamentu ukraińskiego. Bez przerwy rozmawiałem z nim ostatni raz na ten temat w piątek. Decyzja pana prezydenta Zełenskiego jest decyzją złą. Jasno to mówię. Decyzją, która nie powinna się zdarzyć. Jest to decyzja, która powinna zostać potępiona i nazwana tak, jak na to zasługuje. Natomiast problem polega na tym, żeby tego konfliktu nie eskalować. Ktoś w tej sprawie, nie urażając nikogo, musi być mądrzejszy. Jeżeli tak jest, że w tej chwili jest decyzja po stronie polskiej, to radziłbym naprawdę 10 razy się zastanowić, zanim podejmiemy decyzję w sprawach dotyczących Ukrainy. Dlatego, że te decyzje mogą sposób.

0: powodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery.
1: To marszałek Włodzimierz Czarzasty. Ja tylko dodam, że Polskie Radio ustaliło, że posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego przebiegało sprawnie, choć nie było jednomyślności w kwestii ewentualnego odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Decyzja pana prezydenta jeszcze dziś albo jutro. Panie doktorze, kto powinien być mądrzejszy w tej sprawie?
2: Zawsze wydaje mi się, że powinno nam zależeć na tym, żebyśmy to my byli mądrzejsi niż jakakolwiek strona sporu, dyskusji, z którą się spotykamy. I w tym aspekcie jestem absolutnie zgodny z wszystkimi tymi osobami, które mówią, że najprostszym mechanizmem politycznym, który w tym przypadku może niestety sobie wykazany, to jest eskalacja konfliktu, która będzie prowadziła do dalszej, takiej prostej kategoryzacji na my versus oni, która będzie posycała nieufność, napięcia, co ma jakby bardzo realne polityczne konsekwencje, ponieważ być może niedługo, mam nadzieję, wchodzimy w okres odbudowy Ukrainy. I to będzie bardzo niefortunny scenariusz, jeżeli po tylu latach wsparcia i sojuszniczej pracy na końcu pewnego procesu, mam nadzieję, że na końcu tego procesu, jakby nasze sytuacje na tyle się pogorszą, że zostaniemy w dużej mierze odsunięci od tego wielkiego projektu odbudowy Ukrainy. I wtedy te zyski polityczne, o których teraz mówimy, że to, że ktoś poprzez właśnie tą polaryzację, poprzez napięcie, poprzez tworzenie tych bardzo prostych dychotomii zyska trochę poparcia społecznego w Polsce, będą absolutnie nieporównywalne ze stratami, które poniesiemy jako całe społeczeństwo w kontekście tego, jak wygląda przyszłe zadanie związane właśnie z tym, co się dzieje na naszej, za naszą wschodnią granicą.
1: Czy mądrość w tej sytuacji oznacza krok wstecz? Po otwartych przeprosin ze strony Wołodymyra Zełenskiego spodziewać się nie możemy. Napływają takie głosy, nie przesadzajcie, te zza wschodniej granicy, że my eskalujemy te wydarzenia i ich konsekwencje. No ale mądrość polityczna oznaczałaby, jak powiedziałam, krok wstecz. Także ze strony Karola Nawrockiego, który na przykład... No rozumiem, Barbara Nowacka dziś w porannym wywiadzie mówi, to Wołodymyr Zełenski powinien pierwszy wykonać ten telefon. No tak, ale co właśnie, co byłoby mądrością taką polityczną w tej sytuacji?
2: Mądrością polityczną w tej sytuacji jest z mojej strony nie podpowiadać panu prezydentowi, co powinien robić. Wydaje mi się, że jest to jakby bardzo duży sprawdzian i sprawdzian kompetencji. I myślę, że pan prezydent powiedział A. I teraz musi poszukać decyzji o mądrości w sobie w kontekście tego, co zrobić. I szczerze mówiąc, w tym momencie jak zareagować na ten konflikt odpowiednio, wolałbym nie spekulować. Wolałbym nie przekraczać pewnej linii bycia teoretykiem, bycia badaczem i jakby nie wchodzić w buty osoby podpowiadającej w tak bardzo drażliwej i delikatnej sprawie. Przepraszam za unik, ale wydaje mi się, że...
1: Nie, ja pana rozumiem, to znaczy mam ochotę jeszcze... podrążyć, ale też rozumiem pana stanowisko. Czego się pan obawia najbardziej w tej sytuacji?
2: Najbardziej obawiam się, bo wydaje mi się, że właśnie to jest, to są umownie dwa poziomy, bo jest poziom gry politycznej i to jest ważne, żeby myśleć o tym, w jaki sposób przesuwają się pewnego rodzaju linie napięć pomiędzy kluczowymi politykami, partiami. I to jest jedna rzecz. Ale boję się tego właśnie, co jak dzisiaj trochę sobie mówimy o tym, co głębiej, to boję się tego, co głębiej. Znaczy boję się pewnego rodzaju zmian w dyskursie, czyli boję się tego, że przesunie się znowu granica w kontekście tego, co można mówić, tego, jak można mówić określone rzeczy i boję się, że po prostu podniesie się poziom znowu dyskusji w kontekście naszych relacji z naszymi sąsiadami, z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy do takiego poziomu, że pewnego rodzaju jakby znowu pewne takie mikroagresje, takie agresje symboliczne zostaną zaakceptowane. Że one staną się po prostu częścią debaty publicznej i że po pewnym, że to cała sytuacja będzie legitymizowała te osoby, które już od bardzo dawna miały chęć na to, żeby zdecydowanie ostrzej atakować naszych sojuszników ze wschodu i boją

0: myślę, że po prostu ta cała sytuacja zostanie wykorzystana jako pewnego rodzaju dowód słuszności, że mogą to robić. I że w pewnym momencie będzie nam strasznie ciężko, by wrócić nawet do tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, w którym jeszcze mamy pewnego rodzaju hamulce i jeszcze coś nas dziwi, jeszcze coś nas oburza.
1: Dziękuję panu bardzo za tę analizę. Doktor Mateusz Zieliński, politolog, Uniwersytet Wrocławski, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję panie doktor, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami profesor Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego, Akademia WSB. Dzień dobry panie profesorze.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Aż się prosi zacytować słowa pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, który dziś mówi: ktoś w tej sprawie powinien być mądrzejszy. To kto? I co oznaczałaby tu i teraz mądrość polityczna? Chodzi oczywiście o zachowanie, reakcje i konsekwencje tego, co się wydarzyło.
0: Mi się wydaje, że taką domeną ludzi mądrych jest spokój. Taki pośpiech i nerwanie, tak jak to się mówi, jest skuteczne przy łapaniu pchy, ale nie przy takich ważnych tematach jak wrażliwość na historię czy relacje między krajami. Bo to, że my byśmy dzisiaj łatwo to przecięli, a żeby była jasność, radykalnie podkreślam, że to jest zła decyzja Ukraińców. Natomiast z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę, że Ukraińcy nie patrzą na to przez pryzmat Polski. Dla nich UPA to jest generalnie organizacja, która walczyła ze Związkiem Radzieckim. I my czasami za bardzo, mam wrażenie, bierzemy do siebie to, że wszyscy mają na uwadze tylko i wyłącznie Polskę. Czasami jest tak, że ta Polska dostaje rykoszetem, ale ktoś o niej nie myśli aż tak bardzo. Natomiast jest to faktycznie dyplomatyczny, straszna wpadka. Natomiast łatwo popsuć te relacje, szczególnie teraz jak się kończy, mam nadzieję, ta wojna i później zostaniemy z niczym. I to jest też takie polskie, że my pierwsi rzucamy się na pomoc Ukraińców, przyjmujemy ich masowo, dajemy im zasiłki. Niemcy, Zachód, wszyscy czekają spokojnie. Na koniec jest tak, że my sobie popsujemy relacje, a inni wjadą na białym koniu i zbiorą laury. Wojnę wygrywa zawsze ten, mówi się, kto wkracza w ostatnią fazę z nowymi siłami, z nową energią. Więc dobrze by było, gdybyśmy naprawdę ze spokojem do tego podeszli, z mądrością. Podoba mi się pomysł spotkania dwóch prezydentów, bo oni mogą sobie w cztery oczy powiedzieć wiele, mogą później wydać ładny, zgrabny komunikat i poszukać rozwiązania kompromisowego.
1: Barbara Nowacka, minister edukacji, mówi: pierwszy powinien zadzwonić Zełenski. To dziś poranny wywiad radiowy pani minister. Zadzwoni Zełenski? Ja szczerze mówiąc nie wierzę.
0: No,
1: nie jest to kwestia wiary oczywiście, tylko i wyłącznie, czy moich pobożnych życzeń, tylko oceny sytuacji.
0: No zgadzam się z panią redaktor i też z panią minister. Faktycznie byłoby dużo lepiej, gdyby zadzwonił Zełenski. No tutaj echem się odbija znowu to, co powiedział marszałek Czerzasty, że ktoś musi być mądrzejszy. Tak, to taka stara maksyma naszych babci, że mądrzejszy głupszemu ustępuje. Przepraszam, że tak kolokwialnie to ująłem, ale no, tak to trochę wygląda. Natomiast tu myślę, że jest rola dyplomacji, żeby w kuluarach było to rozwiązane tak, że na przykład prezydent Zełenski w obliczu tego, jak Polacy pomagają Ukraińcom i pomagali, żeby wykonał telefon, żeby panowie się spotkali i ja bym poczekał z decyzjami do tego momentu.
1: Może stan zwłoka pana prezydenta, może ona jest wynikiem rozsądku i tego, że dotarło do pana prezydenta, że po odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie zostaną nam żadne argumenty.
0: No właśnie, bo to jest troszkę tak, że Karol Nawrocki jest politykiem, który jest generalnie taki bitny. On, no i to ma, wiem, że to ma teraz takie nawet podwójne znaczenie, jak to powiedziałem. Natomiast on lubi pokazywać, że on radykalnie, że on ostro, ale on jest prezydentem kraju. Ukraina to jest nasz sąsiad. To nie jest takie proste, że my przetniemy to i zostaniemy później z niczym i tak jak pani powiedziała, nie będzie już żadnego argumentu. Zawsze jest czas w dyplomacji, żeby wyjąć większy kaliber, więc nie wyjmowałbym od razu największego. Mhm. Poczekałbym jeszcze.
1: No tylko panie profesorze, przepraszam, ja też użyję mocnego stwierdzenia. Ale szacunek należy nam się nie tylko za Starlinki, ale także za to, jak przyjęliśmy Ukraińców, którzy uciekali przed wojną do naszego kraju.
0: Oczywiście.
1: i rozwijać.

0: Waga powinna obowiązywać także po tamtej stronie. Ja jestem przekonana, że Wołodymyr Zełenski, biorąc pod uwagę liczne rozmowy, także z prezydentem Karolem Nawrockim podczas wizyty Zełenskiego w naszym kraju, że on doskonale wiedział, jakie mogą być konsekwencje. I decyzja, którą podjął, bo propozycja nazwy tego oddziału nie wypłynęła od niego, wypłynęła od samych żołnierzy, on tylko ją, tylko albo aż ją usankcjonował. I jeśli przez tyle lat wojny w Ukrainie nie zbudowaliśmy sobie szacunku, który spowodowałby chwilę zawahania u Wołodymyra Zełenskiego, to to jest
1: to, na co
0: bardzo,
1: mamy liczyć, tak?
0: To jest bardzo zły znak. No właśnie, no właśnie. Tak.
1: No, w pełni się z tym zgadzam i jest to dla mnie oburzające, że to nie jest tak, że Wołodymyr Zełenski teraz się zorientował, że to jest problem, bo o tym, ten problem był sygnalizowany wielokrotnie już. Natomiast to też jest troszkę taka, bym powiedział, mentalność ukraińska, że oni i tak po swojemu. Może dlatego oni tak długo stawiają opór Rosjanom, że oni są właśnie tacy uparci, tacy zapiekli, prawda?
0: No ale kąsać nas?
1: No właśnie, ja tylko zaznaczę to jeszcze raz, że absolutnie nie bronię ich teraz.
0: Rozumiem,
1: natomiast
0: tak.
1: Natomiast ja biorę pod uwagę to, jak czytam też różne publikacje historyczne i tak dalej, że dla nich to UPA to nie jest skojarzenie z Polską w ogóle. Dla nich UPA to jest Związek Radziecki, oni teraz walczą z Rosją i oni chcą pokazać jakiś mit, jakąś legendę stworzyć, żeby... No w wojsku musi być motywacja, to wiemy. I szukają tego story, wokół którego będą budowali. Zrobili to no, z gracją słonia w składzie porcelany. Fatalnie to zrobili. W jakiś sposób, trzeba przyznać, obrazili nas, mówiąc wprost. Natomiast ja bym jeszcze dał moment, jeszcze dał szansę jakiejś rozmowie na takim najwyższym szczeblu, zanim my, no nie wiem, zrobimy krok za daleko, zerwiemy
0: się,
1: te relacje.
0: Przepraszam za określenie, ale zanim się wystrzelamy z argumentów, prawda?
1: No właśnie, bo co nam tylko, później zostanie? No prawda? Rozejdziemy się i tyle. No i wojna się będzie kończyła. A my będziemy mieli już kwaśne relacje z Ukrainą, która jest za naszą granicą, to właśnie głowa państwa powinna się kierować takim rozsądkiem. Po to powinna mieć doradców. Prezydent ma mnóstwo doradców, więc powinni to być doradcy, którzy też mają różne spojrzenie. Bo to nie jest sztuka, że ja sobie zbiorę doradców, którzy mi nie klepią po plecach i mówią mi wszystko to, co ja myślę i żyjemy w jednym baloniku. Nie, nie. To powinno być spojrzenie szersze i spojrzenie ponad pewnymi kwestiami. Może ktoś musi być mądrzejszy, może ktoś musi wyciągnąć pierwszą rękę, ale ja bym spróbował. Jeżeli to nie zadziała, okej, postąpmy wtedy stanowczo, bo też mamy swój honor. Polska naprawdę, to co pani redaktor powiedziała, zrobiliśmy bardzo dużo dla Ukrainy. To ja myślę, że gdyby nie to, że na przykład w Ameryce Południowej nikt się nie interesuje Ukrainą, to wszyscy, którzy się nią interesują i tym atakiem, agresją rosyjską, widzą, że Polacy po prostu zrobili wspaniałą rzecz. To możemy być siebie naprawdę dumni. Ja sam zbierałem w mojej firmie, zebraliśmy parę tysięcy złotych w pierwszym miesiącu, przekazaliśmy dary. To było poruszające, jak wszyscy się zmobilizowali. Tacy są Polacy.
0: No tak, tylko konsekwencje także społeczne mogą być katastrofalne, bo rosną nastroje antyukraińskie powoli, prawda? Tak. To nie jest jeszcze dominujący stan, ale mamy do czynienia z pewnym...
1: gniewem.
0: Tak? Narastającym gniewem.
1: Tak. Ja myślę,
0: jeżeli
1: że Zełenski powinien to wziąć pod
0: prawda,
1: uwagę.
0: Dokładnie tak. Jedna
1: że
0: i druga
1: on
0: strona...
1: tak naprawdę skrzywdzi Ukraińców, którzy są w Polsce.
0: Właśnie.
1: Bo niech się nie dziwi później, że jacyś Polacy zdenerwowani na tą sytuację, oburzeni tym faktem, no jakby przeniosą te emocje na ludzi, którzy tu znaleźli teraz no, swój dom.
0: Bogu ducha
1: więc,
0: winnych, prawda? Ale
1: tak
0: też,
1: jest.
0: Panie profesorze, wczoraj generał Leon Komornicki też użył mocnego argumentu. Ja go powtórzę, to nie jest moja opinia, zaznaczam, bo to jest mocna sprawa. A gdybyśmy tak opóźnili opłaty za Starlinki na przykład, albo wykonali inne gesty, które pokazałyby Ukraińcom naszą zdecydowaną niezgodę na to, co się wydarzyło. Pan prezydent Wołodymyr Zełenski nie skorzystał z Rzeszowa w drodze do Stanów Zjednoczonych, na wyspy. No i teraz Martyna Szymczakowska mówi, a co będzie, jeśli nie przyjedzie na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, która się pod koniec czerwca odbędzie w Gdańsku. To będzie gest za gestem.
1: To jest zachowanie, do którego my już przywykamy, bo na przykład Trump wprowadza bardzo taki, bym powiedział, biznesowy model współpracy między krajami. Dajcie nam coś, to my wam pomożemy i tak dalej. Ja uważam, że to jest właśnie

0: rola dyplomatów, żeby przekazać dokładnie te rzeczy, o których pani redaktor teraz powiedziała, czyli my możemy to, my możemy to, my możemy to. Jeżeli wy zrobicie to albo nie zrobicie tego, to proszę się liczyć z konsekwencjami. I dajemy wtedy jakby piłkę na stronę Ukrainy i zobaczymy, jak oni zagrają. Jak zagrają nam piłkę podkręconą, nieczystą albo w ogóle jej nie odbiją, okej, będziemy wiedzieli. Wtedy będziemy mogli podjąć tą decyzję z pełną świadomością kontekstu, który jest wokół niej. Natomiast nie spieszyłbym się tak, że już dzisiaj to ogłosimy, zamkniemy temat i z czym zostaniemy. To jest tak, jak ja doradzam w sytuacjach kryzysowych, gdy na przykład są firmy, które, nie wiem, jest jakiś konflikt między firmą a klientem i ktoś ma ochotę pójść na noże. Ja mówię zawsze spokojnie, naprawdę, każdy prawnik powie, że mediacja jest lepsza od sprawy w sądzie. Spróbujmy pomediować. Naprawdę uważam, że są ludzie, którzy mają do tego ogromny talent w polskiej dyplomacji i mogą to zrobić. Liczę na to, że po stronie ukraińskiej też są ludzie, którzy mają rozsądek, pamięć historyczną i świadomość tego, co się może zadziać w przyszłości. Może niektóre karty trzeba im jeszcze raz położyć na stole i przypomnieć nasze zasługi, naszą otwartość, nasze serce i to, że ich obywatele mieszkają teraz u nas i oni dostaną po głowie w przenośni za to, co może zdecydować Zełenski.
1: No dobrze. Spodziewa się pan jakiejś decyzji pana prezydenta? Ja się zastanawiam głęboko, z czego wynika ta zwłoka. Mam nadzieję, że z rozwagi.
0: No ja też mam taką nadzieję, tak. No myślę, że on wie, że jeszcze nie wyczerpane są wszystkie możliwości i to jest trochę tak jak w negocjacjach, się za ostro zacznie i się postraszy, to później człowiek szuka, jak tu zrobić krok do tyłu, prawda? Bo czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu. Więc wydaje mi się, że jeżeli Karol Nawrocki kieruje się rozsądkiem, to do tej decyzji nie będzie dzisiaj ani jutro, tylko będą jeszcze próby rozwiązania tej sytuacji.
1: Profesor Krystian Dudek z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.

0: Powtórka programu.
1: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
0: Komentarz.
1: Którego udzieli nam teraz pan profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Słyszymy o projekcie 21 pakietu już sankcji unijnych nałożonych, nakładanych na Rosję. Na ile to jest skuteczny oręż w walce z putinowską Rosją, która wypowiedziała wojnę naszemu wschodniemu sąsiadowi Ukrainie?
2: Znaczy powiem tak, biorąc pod uwagę, że to już jest 21, no to pokazuje, że ta skuteczność nie jest aż taka, jak żeśmy oczekiwali. Inna sprawa, że żeby sankcje naprawdę były skuteczne, to bolą obie strony. Nie ma tak,

0: że jedna strona jest tą, którą obejmują sankcje, a druga strona tego nie odczuwa. Dlatego też myślę, że i te sposoby nakładania tych sankcji, które uwzględniają no jednak interesy wszystkich państw członkowskich, powoduje, że Rosja potrafi pomiędzy nimi sobie spokojnie manewrować. No a poza tym jesteśmy zglobalizowanym światem i ten obszar, na którym Rosja może współpracować w różnej formie, jakoś okazuje się, że wystarcza na prowadzenie działań wojennych i na zdobywanie środków.
1: Beata Płomecka zwracała uwagę, że w tym pakiecie 21, w tym projekcie 21 pakietu sankcji jest zapis o tym sztywnym limicie cenowym na rosyjską ropę i to jest ten czynnik, który się pojawia w związku z tym, co dzieje się także na Bliskim Wschodzie. Wojna w Stanów Zjednoczonych, Izraela z Iranem wpływa także na to, jak wygląda to, co się dzieje w Ukrainie i wpływa na realia wojny Rosji z naszym wschodnim sąsiadem.
0: Znaczy na pewno wpływa, natomiast nie wiem, czy akurat Rosja aż tak mocno korzysta na tych cenach ropy, dlatego że po pierwsze musi mieć sposób na eksport ich i tutaj z flotą cieni jest coraz trudniej. Tak samo Rosjanie mają problem, bo Ukraińcy im niszczą porty oraz całą infrastrukturę, która służyła eksportowi tej ropy. Problem polega na tym, że Rosjanie i tak bardzo dobrze zarobili, bo Trump w momencie, w którym zniósł sankcje na rosyjską ropę, żeby utrzymać ceny surowca na rynku, spowodował, że setki tych tankowców z floty cieni, które nie bardzo mogły ze sobą co zrobić, bardzo szybko dopłynęły do odbiorców i to wszystko, co miały na pokładach, sprzedały. I to był ogromny zastrzyk gotówki, który Putin dostał. Więc owszem, ten żelazny system oparty na, powiedzmy, stałych cenach będzie fajny, no ale dopóki Amerykanie nie będą zgodni z nami i będą pozwalać na handel ropą, no to niewiele to zmieni.
1: No ale też była taka dość przytomna reakcja Ukraińców, którzy po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie precyzyjnie ostrzeliwali infrastrukturę rosyjską, tę związaną z produkcją paliw i z wydobyciem ropy.
0: No tak, bo to spowodowało kilka kryzysów. To znaczy po pierwsze kryzys dotyczący naprawy tego wszystkiego i wyłączenia tego z użytku. Druga rzecz to braki paliwa na rynku wewnętrznym i przez to uniemożliwienie eksportu. Stąd między innymi też polowanie na te statki z floty cieni. No i stąd mamy Konstancę. No Konstanca była jednak prawdopodobnie ukraińską próbą przechwycenia jednej z jednostek, która tam była.
1: Panie profesorze, jeszcze jeden zapis w tym projekcie 21 pakietu sankcji, na który zwracała uwagę i Beata Płomecka, i depesze, które mam teraz przed sobą. Komisja Europejska zaproponowała zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla rosyjskich żołnierzy, weteranów, jeśli można użyć tego sformułowania, wojny z Ukrainą. To jest coś więcej niż tylko symbol, bo słyszymy o tym, że głównie państwa nordyckie, państwa bałtyckie, Estonia przede wszystkim domagała się takiego zapisu.
0: Ten zapis powinien się znaleźć w chwili wybuchu wojny, wtedy by rzeczywiście oddziaływał naprawdę mocno. Dzisiaj tak naprawdę Rosja jest systemem zamkniętym, w którym szansa na to, żeby ci ludzie wyjechali w kierunku Europy, jest niewielka. Nawet jeżeli byś bardzo chcieli. Tutaj jest też problem taki, w jaki sposób my jesteśmy w stanie zweryfikować, kto wziął udział w działaniach wojennych, a kto nie. No nie mamy spisów poborowych ani list żołdu Armii Federacji Rosyjskiej, więc to będzie na zasadzie po prostu śledztw z naszej strony. Tutaj myślę, że naprawdę mocno by uderzyły. Nie wiem, jak to jest rozwiązane teraz, bo jeszcze się nie przyglądałem temu, ale zablokowanie tak naprawdę wszystkim oficerom, podoficerom z sztab generalny i wszystko w górę. Odcięcie tej grupy. Dlatego, że no tak naprawdę też może powiedzieć, no dobra, my tam służymy w innych jednostkach i nie mieliśmy nic wspólnego formalnie z wojną na Ukrainie i możemy wjeżdżać. Więc albo dostatecznie wszyscy żołnierze, oficerowie Federacji Rosyjskiej mają zakaz wjazdu i wtedy boli.
1: Dlaczego krajom bałtyckim aż tak bardzo na tym zależy? Oni się obawiają, Estończycy na przykład, o których wspomniała w swojej relacji Beata Płomecka, inwazji tych zielonych ludzików w takiej właśnie formie?
0: Oczywiście, że można w taki sposób to zrobić. Zielone ludziki akurat na Krymie nie były jakimiś no-name'ami, tylko grupami z wojsk specjalnych przygotowanych.

do działania. Natomiast można w jakiś sposób przerzucić osoby na teren Unii Europejskiej i potem próbować przy ich udziale zorganizować

0: i przestrzeni powietrznej. Kolejna czerwona granica przekroczona, panie profesorze?
1: Nie, to nie są już czerwone granice. To jest naturalna mgła wojny. Przede wszystkim to pamiętajmy, że jeden dron, który zestrzelono nie tak dawno, był ukraiński, teraz podobno rosyjski. W pewnym momencie sami nie wiemy, czy to jest ukraiński, czy rosyjski. Takich naruszeń będzie bardzo dużo, dlatego że zaostrza się ta wojna, którą prowadzi Ukraina, zwłaszcza w działaniach tych na kierunku Bałtyńskich, Bałtyckich, Bałtyku, Petersburga, i te korytarze dronowe między innymi przebiegają tutaj przez granicę pomiędzy Federacją Rosyjską a państwami bałtyckimi, bo tamtędy jest stosunkowo najłatwiej przejść. Tak więc tu mamy problemy. Będziemy mieli problemy pewnie dalej w Rumunii, bo tam też widać, że Rosjanie korzystają przy okazji z tych działań rosyjskich, prowokując ze swojej strony. Myślę, że może się znowu zdarzyć coś na kierunku Polski, bo dlaczego nie?
0: Czy to, co się dzieje teraz, to jest w jakiś sposób realizacja tych przewidywań, zapowiedzi polskiego premiera? Pamiętamy ten słynny wywiad dla Financial Times, kiedy mówił o tym, że kwestia jakiegoś rodzaju, nie chcę użyć słowa inwazji, ale interwencji, to też może nie jest najlepsze sformułowanie. No, nie przychodzi mi do głowy nic teraz lepszego. Rosji wobec krajów członków Sojuszu Północnoatlantyckiego to jest już kwestia liczona nie w latach, a w miesiącach.
1: Znaczy, ja osobiście uważam, że ta wypowiedź była trochę szkodliwa, dlatego że właśnie tego typu narracja, mówienie o tych zagrożeniach w taki sposób jest tym, co chce Federacja Rosyjska, bo ona przede wszystkim operuje psychologicznie. Ona nie potrzebuje zielonych ludzików, wystarczy doprowadzić do sytuacji, w której my będziemy sami mówili o tym, sami się zastanawiali, gdzie oni są, widzieli w różnego rodzaju wydarzeniach jakiś tam palec służb specjalnych, kiedy to my będziemy się napędzać, a nie oni. Bo tak naprawdę nie zawsze akurat Rosja jest w stanie przeprowadzić operacje, które nam się wydaje, że są oczywiste, i nie zawsze też chce. Więc tutaj kluczem jest to, co ja zawsze powtarzam. Rosja to jest taka ryba rozdymka, która ma przede wszystkim straszyć. A jeżeli my już sobie ten strach wbudujemy i będziemy nim operować, to tym lepiej dla Federacji Rosyjskiej, bo to osłabia nas wewnętrznie. Kiedy rozmawiamy o tym, kiedy pytamy, kiedy mówimy o tym, to buduje się w nas takie poczucie zagrożenia i tego, w jaki sposób to rozwiązać. No, albo się zbroić, no ale coś zbrojenie pomaga, skoro te zagrożenia są, no to może w jakiś sposób trzeba jednak obłaskawić tego szalonego partnera na wschodzie.
0: Użył pan, panie profesorze, takiego sformułowania mgła wojny. Czy w tej mgle wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą, no gdzieś rozmywają się kontury takich prawdziwych, realnych relacji polsko-ukraińskich? Pytam o to oczywiście w świetle tych ostatnich wydarzeń związanych z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia jednostce wojskowej, imienia bohaterów UPA. Bierzemy to w cudzysłów. No i teraz zastanawiamy się, jaka będzie reakcja ze strony polskiego prezydenta. Czekamy, to podobno kwestia już nawet może godzin, w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
1: Właśnie mamy problem, bo moim zdaniem te dawne demony, które gdzieś tam powodują, że jedna i druga strona wyciąga przeciwko sobie określone narzędzia, określone wydarzenia historyczne, powoduje, że my jesteśmy podatni i Ukraińcy są podatni właśnie na symbole. I z jednej strony te symbole jednej i drugiej stronie mogą służyć jako wzmocnienie, powiedzmy, tej wewnętrznej polityki. Z drugiej strony Ukraina chyba jest pod tym względem mniej trochę dojrzała niż Polska, bo my mówiliśmy, że przecież Żeligowskiego moglibyśmy wyciągnąć na sztandary i wiele innych osób, ale wiemy, jakie to są uczucia między innymi na kierunku państw bałtyckich, więc nauczyliśmy się tutaj choć trochę prowadzić tą politykę historyczną w sposób ograniczony. No, tutaj Pytanie, czy Zełenski zrobił to sam z siebie, czy ktoś mu podpowiedział. Myślę, że Zełenski już, jego ekipa widzi wstępnie to, że może nastąpić jakieś zawieszenie broni i że w pewnym momencie pojawią się jakieś wybory, a więc trzeba walczyć o głosy osób, a nie tylko żołnierzy. Żołnierzom na froncie akurat to kompletnie nie było potrzebne.

0: No, a poza tym zastanawiam się, dlaczego nie ma tej wiary w tych wszystkich, którzy teraz walczą.
1: Tak, to też mi towarzyszy, panie profesorze. Po co sięgać po ludzi z UPA, skoro ma się bohaterów na wyciągnięcie ręki?
0: Ja się zastanawiam, dlaczego zamiast bohaterów UPA nie nazwano, skoro to jest taka jednostka specjalna, nie nazwano jej po prostu imieniem na przykład Ducha Kijowa. Symbol, który był ogromny dla walki, dla możliwości, dla podtrzymywania ducha. I naprawdę mógłby być. Jest wiele takich elementów, które są. Natomiast no, gdzieś tam ta kwestia UPA jako tej formacji antykomunistycznej się utrwaliła. Tylko, że właśnie formacja antykomunistyczna, która była jednocześnie siłą rzeczy częściowo proniemiecka w niektórych momentach i na pewno w swoich działaniach między innymi antypolska. I to prowadziło do po prostu piekła, które tam działało. Pamiętajmy, że z jednej strony to byli Ukraińcy, którzy mordowali, z drugiej strony byli Ukraińcy, którzy ratowali. Były odwety polskich oddziałów, były różnego rodzaju rosyjskie partyzantki, które po cichu prowokowały obie strony, bo na tym zależało. No więc demony są wyciągane i uważam, że one szkodzą jednej i drugiej stronie, bo jesteśmy tak zaprogramowani akurat na ten symbol, że nie ma możliwości zasadniczo porozumienia się. I to jest zysk Federacji Rosyjskiej i tego kompletnie nie rozumiem.
1: No tak, bo rzeczywiście w tym konflikcie, jeśli zastanawiamy się nad tym bilansem zysków i strat, no to zyski są ewidentnie po stronie Federacji Rosyjskiej i to zyski takie oddawane Rosjanom za darmo.
0: Tak, absolutnie za darmo, dlatego że Rosjanie w zasadzie nie muszą nic robić poza podbijaniem piłeczki w przestrzeni informacyjnej, a jednocześnie to jest symbolika, która powoduje, że żadna ze stron nie może się cofnąć. Nie bardzo może się cofnąć Zełenski ze względu na to, że to jest im potrzebne, części jego ludzi, jako symbol walki, jako symbol niezłomności. Nie może się cofnąć Polska, dlatego że my mamy tą pamięć Wołynia i zbrodni wbudowaną. Co ciekawe, jednocześnie te, powiedzmy, ekshumacje przebiegają i tutaj na szczęście nic nie zostało zablokowane, ale samo odbieranie, nadawanie orderów, no dobra, no to tak jak napisał wicepremier Sikorski, no ale zabierzmy także Schröderowi.
1: Tak. Panie profesorze, to jakie jest wyjście z tej patowej sytuacji? Najrozsądniejsze, najlepsze, najskuteczniejsze?
0: Nie ma. Już na tym etapie nie ma wyjścia. Tak naprawdę...
1: To co,
0: tak,
1: grozi nam rozłam? Regres rozłam, w tych relacjach polsko-ukraińskich?
0: Już widać regres, dlatego że Ukraina też prowadzi bardzo taką specyficzną politykę, w której ona szuka, powiedzmy, przyjaciół, czy też szuka interesariuszy, którzy są silni. I Polska została tutaj sklasyfikowana przez Ukrainę jako ta słabsza. I widać wyraźnie tę grę na Niemcy, na Francję, na Wielką Brytanię.
1: No tak, ostatnie spotkanie w Londynie,
0: tak,
1: prawda?
0: I ciągłe te założenia, że dobra, Polska będzie musiała się podporządkować. Więc to nie jest dobre, ale niestety no, Ukraina gra w taki sposób, bo liczy na to, że jej pozycja będzie w tym momencie silniejsza na przykład niż interesy Polski, więc uda się pewne rzeczy narzucić. To jest droga donikąd, bo to nie chodzi o to, czy ktoś komuś narzuci jakieś swoje interesy, tylko czy tak naprawdę będzie prawdziwy partner i sąsiad graniczący, czy nie. Jeżeli pójdziemy w kierunku tej tylko i wyłącznie pamięci historycznej i grania na zasadzie, a to już Polska, to teraz możemy sobie trochę odpuścić, no to będzie to błogosławieństwo dla służb białoruskich i rosyjskich. I co jest najgorsze, to jest oparte właśnie o te takie nasze uczucia. To musi się wypalić, to musi, tak naprawdę musi zniknąć wraz z pamięcią określonych ludzi. Nie to, że były te zbrodnie, tylko my cały czas mieliśmy to wgrane w naszą pamięć. Od 1944-1945 roku był to element operacji od komunistów i Rosjan, którzy to podtrzymywali, poprzez walkę tutaj jako symbolu, prawda, prawych i sprawiedliwych z jednej strony, a tych, którzy są niewystarczająco patriotyczni z drugiej. Ten podział i wykorzystanie tego akurat jest fatalne, bo tak naprawdę oczywiście, że musimy żądać od Ukrainy, żeby w jakiś sposób

0: pilnowała tej swojej polityki historycznej, ale jeśli my będziemy dawali się prowokować i reagować, to myślę, że część polityków ukraińskich będzie to chciała wykorzystywać właśnie ze względu na to, żeby pokazać, że no, no ale widzicie, no z Polską to nie ma jak, trzeba rozmawiać z lepszymi, większymi i innymi.
1: Jak ten regres, który już zdiagnozowaliśmy w relacjach polsko-ukraińskich, może wpłynąć na sytuację bezpieczeństwa dla nas?
0: A to na razie nie wpłynie w żaden sposób. Ten regres jest nieunikniony, dlatego że myśmy przegrali wojnę informacyjną, którą Rosjanie narzucili. Rosjanie byli kompletnie zaskoczeni i skonfundowani faktem, że Polacy zareagowali na wojnę na Ukrainie nie tak, jak oni zakładali. Oni zakładali, że jednak będziemy częściowo, nie wiem, zadowoleni z tego faktu, albo da się rozgrywać właśnie Polskę i Ukrainę bardzo mocno. Natomiast myśmy zachowali się w sposób, który ich zaskoczył. I to oznaczało, że ten szacunek, taką potrzebę wsparcia dla Ukrainy trzeba było wyłączyć. I wielka propaganda rosyjska, która wówczas ruszyła, ona powoli, bezustannie sączyła nam to do głów. I to się udawało właśnie dlatego, że po jednej, po drugiej stronie te UPA jako symbol był wystarczająco silnym zapalnikiem, by go uruchamiać. I niestety nadal wystarczy uruchomić tylko i wyłącznie to, by zakłócać te porozumienia. Być może, że to się wypali gdzieś tam wewnętrznie i znowu wrócimy do normalności. Natomiast ważne jest też to, w którym kierunku pójdą nasi politycy i w którym kierunku pójdą ukraińscy politycy, realizując swoje cele. Bo Ukraina i ukraińscy politycy będą grali wyłącznie na siebie i nie zawsze akurat będziemy z nami po drodze.
1: No i pozostaje jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, które dzisiaj zostanie jeszcze w naszej rozmowie bez odpowiedzi, o ten kapitał społeczny i o relacje społeczne, takie międzyludzkie, które wytworzyły się po wybuchu wojny w Ukrainie i które zbudowaliśmy, no właśnie, które zbudowaliśmy dzięki tej fali pomocy, która przyszła bardzo spontanicznie ze strony Polaków udzielających schronienia swoim ukraińskim sąsiadom. Myślę, że w tej dyskusji za często zapominamy jeszcze o tym społecznym aspekcie całej tej sprawy, ale tak jak powiedziałam, dzisiaj już zabraknie nam czasu, żeby się nad tym pochylić. Pan profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Kłaniam się. Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: W naszym studiu pan Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Sporo tych ekonomicznych, gospodarczych tematów nam się uzbierało, szczególnie jeśli chodzi o dzisiejsze posiedzenie rządu, które pewnie dobiega już końca, bo na godzinę 14 zapowiadana była konferencja prasowa premiera. Między innymi rząd miał się dzisiaj zająć płacą minimalną, propozycją jej kolejnej już w ostatnim czasie podwyżki. Dlaczego ta informacja, dlaczego ta dana jest tak ważna nie tylko dla tych, którzy zarabiają najmniej?
3: No właśnie, tu jest bardzo, bardzo wiele aspektów. Jak wiemy, płaca minimalna mocniej zaczęła być podnoszona od roku 2019. No, było kilka powodów takiego działania. Ci, którzy bardziej widzą w tym politykę, stawiali wtedy tezę, że chodzi oczywiście o przyciągnięcie wyborców.
1: I kupowanie głosów.
3: I kupowanie głosów, mówiąc krótko. Ówczesny rząd bronił się tym, że to miało wymusić wzrost inwestycji w Polsce. Rzeczywiście w latach 80. udało się to zrobić w Japonii w taki sposób, ale zupełnie inna rzeczywistość. Inwestycji nie wymuszono, natomiast z pewnością zrobił się z tego jeden z tych elementów wzrostu inflacji. Tych polskich elementów wzrostu inflacji, bo jak pamiętamy w tym szczycie, no to mniej więcej 8-9 punktów procentowych wynikało z tego, co się tu w Polsce dzieje, nie tylko z tego, co się dzieje na świecie. No ale z drugiej strony Polacy więcej pieniędzy otrzymali. To z kolei też był element, który ciągnął nam konsumpcję, powodował, że te zakupy były większe. Ale jeszcze mocniej, zobaczyliśmy to w roku 2024, dwukrotna podwyżka płacy minimalnej, także wzrost wynagrodzeń oczywiście w budżetówce i to tak naprawdę był jeden z tych elementów, który pociągnął nam gospodarkę z tego prawie zerowego wzrostu w roku 2023. No i teraz znowu mamy właśnie takie różnego rodzaju aspekty, które trzeba brać pod uwagę. Na pewno kwestie wzrostu inflacji, która następowałaby przy mocnym wzroście płacy minimalnej, bo jeszcze pamiętajmy o tym, że jak szacujemy, płaca minimalna wywołuje wzrost mniej więcej

0: 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. To nie tylko wzrost samych tych minimalnych wynagrodzeń, ale także nieco wyższych. To jest ten nacisk, daj mi podwyżkę, skoro no właśnie minimalne wynagrodzenie wzrosło. Z drugiej strony to jest oczywiście wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Jeśli dzisiaj wiemy, że to jest jeden z ograniczeń, jeden z istotnych elementów ograniczenia na przykład takich prostych inwestycji w Polsce. Pytanie, czy chcemy cały czas mieć takie proste inwestycje? Nawet mamy to hasło wypowiadane już przez ministrów również, nie tylko w tym rządzie, że coś się w Polsce skończyło, czyli właśnie ten okres funkcjonowania bardzo wielu przedsiębiorstw, także inwestorów zagranicznych na zasadzie tani prąd, niskie wynagrodzenia. Dzisiaj już te wynagrodzenia nie są niskie, tak, musimy w innych kierunkach iść. No ale też trzeba to brać pod uwagę, czyli ten wzrost kosztów funkcjonowania no też gdzieś tam trzeba uwzględniać, biorąc pod uwagę konkurencyjność polskiej gospodarki. No więc to jest też na pewno taki aspekt, który jest w tym wszystkim istotny. No i niestety od tej polityki, pani redaktor, też nie uciekniemy, tym bardziej, że ta podwyżka płacy minimalnej to będzie podwyżka w roku wyborczym. Więc jasne jest, że niezadowolenie części potencjalnych wyborców, no to może oczywiście oznaczać mniejszą chęć głosowania na tych, którzy taką płacę minimalną wprowadzają. Więc to też jest element, który rząd musi brać pod uwagę. A zatem, jak pani widzi, wiele, wiele aspektów. No, ja mam nadzieję oczywiście, że przede wszystkim będzie to efekt takiego kompromisu między tymi głównymi podmiotami, które dzisiaj dyskutują na temat tego, o ile tą płacę
1: głównie
0: minimalną
1: rząd
0: podnieść.
1: I związki zawodowe.
0: Rząd i związki zawodowe oczywiście, czyli ten aspekt społeczny to jest też bardzo ważny element tej całej układanki.
1: Ministerstwo Finansów chce podwyżki o 2,5%, centrale związkowe te największe 3,7%. Media donoszą, że kompromis ma się gdzieś w okolicach 3% zasadzać.
0: Po krakowsku.
1: Piątki z przodu jeszcze nie będzie. Jeśli chodzi o tę płacę minimalną, 4950 zł brutto, to może być ta kwota, która w roku 2027 będzie obowiązywać.
0: No tak ćwierkają wróble tutaj w Warszawie. Jak jechałem do państwa, to właśnie tak słyszałem, że to może być mniej więcej taki poziom. I myślę, że to byłby taki kompromis sensowny. Tu jest jeszcze jedna rzecz, oczywiście cały czas o tym mówimy, no zupełnie inny wymiar ma te 4000, czy miałby ten 4950 zł, albo ta płaca, którą dzisiaj mamy, płaca minimalna, w takich droższych miejscach, w sensie funkcjonowania życia, jak choćby duże miasta w Polsce, Warszawa, Kraków, Gdańsk, no a zupełnie inne gdzieś tam, w innych miejscach, w których jeszcze ten wzrost kosztów życia nie jest taki duży, chociaż muszę też pani szczerze powiedzieć, że jeżdżąc po Polsce, a ja bardzo dużo po Polsce jeżdżę, to widzę, że bardzo wiele tych kosztów jest naprawdę porównywalnych w tych miejscach, które uważaliśmy za drogie, na przykład w Warszawie, i w tych miejscach, które jeszcze 10 lat temu naprawdę były dużo, dużo tańsze. To dotyczy wywozu śmieci choćby. Więc myślę, że te różnice też się zacierają. Ale mimo wszystko tutaj dalej jednak ten aspekt też trzeba brać pod uwagę. No a jak wiemy, ta wielkość jest jedna dla całej Polski. Dyskutowano kiedyś wprowadzenie takiego regionalnej płacy minimalnej. To są plusy i minusy oczywiście takie rozwiązania, ale póki co rząd w ogóle nad tym nie pracuje. Także ten pomysł gdzieś tam mniej więcej właśnie 7-8 lat temu został oddalony i do dzisiaj nikt do tego nie wraca.
1: Mówi pan o tym, że to ma wpływ również na te czynniki inflacjogenne. Ma również wpływ na możliwy wzrost PKB. Agencja Fitch obniżyła prognozę PKB Polski w bieżącym roku do 3,3%, a w przyszłym do poniżej 3%, 2,9%. Czy to już jest powód do niepokoju?
0: Nie. To znaczy to, że tak mówi agencja Fitch, to nie jest powód do niepokoju. Nikogo tutaj nie urażając, ale i proponowałbym cofnąć się. Niech będzie tylko 3 lata i popatrzeć sobie na te różne prognozy, które się pojawiają. Każdy z nas się myli, ja się też mylę oczywiście. Natomiast analitycy Fitchu nie są w niczym lepsi od analityków, nie wiem, PKO BP czy innych analityków, którzy funkcjonują w Polsce. Więc to, że akurat konkretny podmiot obniża te prognozy, nie musi być jeszcze niczym złym. Ale rzeczywiście coraz więcej jest tych weryfikacji. Muszę pani powiedzieć, że ja na początku roku absolutnie wierzyłem w mocną czwórkę z przodu, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. No i proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Tylko te dwa elementy weźmy pod uwagę. Pierwszy, Iran. I dzisiaj wiemy już oczywiście na pewno, że to jest problem. Nawet gdyby skończył się ten impuls inflacyjny dzisiaj, gdyby dzisiaj ogłoszono porozumienie między Iranem i, no właśnie, Stanami Zjednoczonymi chyba, pewnie Izrael też musiałby w tym uczestniczyć. Chyba teraz ten Izrael tutaj także dla Donalda Trumpa jest pewnym problemem, biorąc pod uwagę doniesienia sprzed dosłownie godzin. No, ja wierzę w to, że ropa spadłaby szybko poniżej $80 za baryłkę. Absolutnie nie wierzę w to, że zniszczenie instalacji, że to wszystko by doprowadziło do tego, że ten

0: wyższy poziom podwyższony w okolicach 90 dolarów musiałby się utrzymywać. W takiej sytuacji, czyli gdyby doszło do tego spadku w okolice 70-75 dolarów, to pewnie ten impuls inflacyjny w Polsce, jeśli chodzi o średnioroczną inflację, byłby na poziomie 0,4-0,5 punktu procentowego, czyli o tyle ta inflacja byłaby w tym roku wyższa, ale i tak ona oznacza jakiś tam spadek wzrostu PKB, no choćby dlatego, że jeśli inflacja jest wyższa, to wzrost wynagrodzeń, ten nominalny, ma mniejszą siłę rażenia, czyli po prostu realnie
1: inflacja zżera nam pensję.
0: Oczywiście, więc to jest coś, co gospodarkę hamuje. Widzimy to także w krajach strefy euro. No i drugi element, to już jest bardziej ten nasz tutaj wewnętrzny, to jest cały czas kłopot z istotnym wzrostem inwestycji. To nie dotyczy tylko Krajowego Planu Odbudowy, ale także, czyli cały czas on jest opóźniony. Nawet jeżeli te przetargi się odbywają, to proszę zobaczyć, ile my mamy unieważnionych tych przetargów. Po raz kolejny trzeba w związku z tym do tego wszystkiego przystępować, czyli fizycznie te środki nie idą w rynek. I to jest też element, który nam tą gospodarkę w tym roku hamuje. Tak szczerze mówiąc, myślałem, że trochę lepiej to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że druga połowa roku będzie lepsza. No i druga połowa roku, mam nadzieję, że także będzie już odciśnięta sejfem, czyli tymi środkami, które otrzyma część zbrojeniowa, chociaż to nie tylko tak naprawdę będą firmy takie stricte zbrojeniowe. I to nas trochę poprawi. Ja wciąż jeszcze wierzę w tą czwórkę z przodu, ale to już jest dzisiaj wersja optymistyczna. Natomiast wydaje mi się, że już tak, też trochę, żebyś tu koledzy z Fitcha na mnie nie obrazili, te 3,3% dla mnie to jest dzisiaj wersja pesymistyczna z kolei. Czyli wydaje mi się, że jednak jesteśmy w stanie osiągnąć więcej niż, wciąż jesteśmy w stanie osiągnąć więcej niż w zeszłym roku. No ale żeby tak się stało, to też te czynniki zewnętrzne muszą nam sprzyjać. Nie mamy na razie porozumienia na Bliskim Wschodzie, więc no, to się musi oczywiście uporządkować.
1: Koledzy z Fitcha, jak pan ich nazywa.
0: Koleżanki, koledzy.
1: I koleżanki i koledzy piszą w uzasadnieniu tej swojej prognozy o tym mniejszym poziomie inwestycji, o którym pan także wspomniał. Piszą o niższym popycie zewnętrznym i kryzysie w strefie euro gospodarczym. Piszą także o kondycji fiskalnej, finansów publicznych w naszym kraju, że to także ma wpływ na to, jak się kształtuje polskie PKB.
0: No ja moim zdaniem w mniejszym stopniu, to znaczy inaczej. O ile rzeczywiście wiemy też, że opóźnienie wydawania środków choćby z KPO trochę wynika z tych kłopotów budżetowych. Zresztą pisała o tym również Najwyższa Izba Kontroli, czyli że te środki przewalutowane już na złote, które zostały przewalutowane choćby w zeszłym roku, były używane do utrzymania płynności budżetu. No to skoro tak, no to nie można ich było wydawać na bieżąco, więc jakby odwlekano trochę te różnego rodzaju realizacje, tak fizycznie. No więc w tym sensie, także oczywiście ma to wpływ na PKB, ale na dzisiaj to jest mniej istotne, myślę. Znacznie bardziej istotna jest kwestia właśnie tych inwestycji, no i utrzymania wzrostu konsumpcji. Ja cały czas uważam, że ten wzrost konsumpcji w tym roku będzie powyżej 3%. To znaczy wierzę w to, że ta inflacja nam już dalej istotnie rosła nie będzie. Oczywiście nominalne wynagrodzenia, ten wzrost jest mniejszy w tym roku. To nie jest akurat żadne zaskoczenie, więc ten realny wzrost wynagrodzeń będzie mniejszy niż w zeszłym roku. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że na te powyżej 3% wzrostu konsumpcji to powinno wystarczyć. Jeśli chodzi o kwestie zewnętrzne, jeżeli mogę tak powiedzieć, no to ja akurat nie miałem tutaj oczekiwań dotyczących jakiegoś boomu w Niemczech, ale wydaje mi się też, że ta druga połowa roku powinna być trochę lepsza. Oczywiście znowu, jeżeli nie będzie eskalacji choćby w Iranie. Dlaczego powinna być moim zdaniem trochę lepsza? Choćby dlatego, że mamy coraz większy udział tych programów, które w poszczególnych krajach unijnych także w tym roku mają być realizowane. Jeśli patrzymy na Niemcy, najważniejszego partnera handlowego, no to mam tutaj przede wszystkim na myśli program finansowany tym pożyczonym bilionem euro, oczywiście jeszcze nie w całości pożyczonym, program mniej więcej na dekadę, w połowie mniej więcej dotyczący infrastruktury i w połowie dotyczącym obronności. No i znowu dzisiaj rano mieliśmy trochę lepsze informacje dotyczące choćby tego sektora infrastrukturalnego w Niemczech. Więc ja nie wierzę oczywiście w jakiś mocny wzrost eksportu polskiego w tym roku, ale wydaje mi się, że powinniśmy jakiś wzrost zobaczyć, więc też nie będzie to, mam nadzieję, element, który nas będzie tutaj jakoś dołował. Więc tak jak powiedziałem, ja wciąż widzę szansę na to, żeby do tej czwórki się zbliżyć i osiągnąć lepszy wynik niż w zeszłym roku. Natomiast, tak jak powiedziałem, liczyłem na więcej też, zupełnie szczerze. Co do przyszłego roku, to też wydaje mi się, że ta wersja 2,9% jest pesymistyczna. No bo coś za coś. Jeżeli KPO w tym roku nie będzie mocno oddziaływało, no to w przyszłym roku już musimy te resztę pieniędzy wydawać, bo po prostu one przepadną. Więc wierzę w to, że Rząd jednak zrobi wszystko,

0: żeby tak się stało. SAFE, pamiętajmy, że to nie jest program na 20 lat. Te pieniądze mają być znacznie szybciej wydane, więc też wierzę w to, że to będzie kontynuowane. No i myślę, że dynamika konsumpcji, może to nie będzie 3%, ale jeżeli to nieznacznie poniżej tego. W sumie myślę, że jednak powyżej 3%, czyli znowu trójka z przodu tym razem, że te powyżej 3% uda się osiągnąć.
1: Na ile skutecznym impulsem, takim rozwojowym i także inwestycyjnym, bo o inwestycjach także rozmawiamy, będzie osobiste konto inwestycyjne, które wkracza na ścieżkę legislacyjną. Marketing i PR tego rozwiązania, jeśli chodzi o to, jakie informacje do nas z rządu docierają, no jest naprawdę imponujący i można, no i pytanie właśnie, czy można, czy lepiej nie ulegać tej narracji, tej już legendzie i mitowi, który jest budowany wokół OKI. Tak, okay, tak. Taki jest.
0: No to muszę pani szczerze powiedzieć, że ja mam z tym trochę problem, bo z jednej strony cieszę się, że mamy kolejne rozwiązanie, które powinno w jakiejś mierze zwiększać chęć Polaków do tego, żeby budować swoje oszczędności. Ja jednak rozróżniam oszczędzanie i inwestowanie. Oszczędzanie dla mnie to są formy bezpieczne, to są obligacja skarbowa, to są lokaty w banku. Inwestowanie to już jest branie na siebie jakiegoś ryzyka, więc to nowe rozwiązanie ma iść w kierunku inwestowania. Między innymi dlatego Ministerstwo Finansów na czele z ministrem finansów mówią oczywiście o uruchomieniu finansowania polskich przedsiębiorstw dzięki temu programowi, czyli dzięki używaniu tego konta. Więc z jednej strony się cieszę, ale z drugiej strony proszę zobaczyć, ile my już mamy tych różnych kont i rozwiązań. Ja myślę, że przeciętny Kowalski zaczyna się w tym gubić.
1: IKE, tak.
0: Dokładnie. I teraz będą jeszcze kolejne. Podatek Belki z nami zostaje. Bo on cały czas jest. Bo nie muszę przecież iść w kierunku tego nowego rozwiązania. Ale największy problem, który ja mam z tym nowym rachunkiem, z tym nowym kontem, dotyczy tego, co się dzieje z naszymi inwestycjami, oszczędnościami, już tutaj wymienię to, użyję, kiedy ich wartość przekracza 100 tysięcy złotych, czyli te aktywa są powyżej 100 tysięcy złotych. Otóż od tej nadwyżki, bez względu na to, czy mamy zysk, czy też mamy stratę, musimy zapłacić podatek.
1: Trochę odwrotniej niż z podatkiem Belki.
0: Odwrotniej niż z podatkiem Belki. Duży, nieduży to jest oczywiście kwestia do dyskusji, ale jakiś musimy zapłacić. No i teraz pierwsze pytanie. Czy 100 tysięcy złotych dzisiaj w Polsce, biorąc pod uwagę nasze aspiracje dotyczące tego, ile Polacy powinni mieć tych rezerw finansowych i tych inwestycji, to jest dużo? Moim zdaniem już nie. To już nie jest to samo, co było 20 lat temu. To jest pierwsza rzecz. Skoro tak, to pytanie, czy to nie będzie element zniechęcający tych, którzy mają więcej środków do tego, żeby wchodzić w ten program? A jeżeli z kolei tych środków jest mniej, załóżmy, że mam 70 tysięcy złotych, które chcę zainwestować, no to pytanie, czy komuś takiemu ja osobiście doradzałbym włożenie sporej części tych środków na przykład w polską giełdę? Nie, nie doradzałbym. Uważam, że to jest za mało pieniędzy, żeby istotną częścią z nich ryzykować, bo jednak tutaj to ryzyko występuje, czyli niebezpieczeństwo tego, że nie zarobimy. Więc muszę pani powiedzieć, że tak naprawdę w pełni, z pełnym przekonaniem, to ja zachęcam do tego rachunku tych, którzy mają nie więcej niż 25 tysięcy złotych i chcą po prostu oszczędzać. Bo jak wiemy, tam jest ten limit 25 tysięcy złotych, które możemy wykorzystać do kupowania obligacji skarbowych lub tworzenia lokat bankowych. I wtedy jak państwo zrobicie taki rachunek i na przykład 20 tysięcy złotych w ten sposób, no mówiąc już tak trochę kolokwialnie, położycie na tej formy oszczędzania, to nie zapłacicie żadnego podatku, także podatku Belki. I wtedy z całą pewnością warto to zrobić. Natomiast powyżej 100 tysięcy to już bym się naprawdę zastanawiał z uwagi na te aktywa, a jeśli ta kwota jest nieco mniejsza, no to właśnie jest kwestia tego, czy to powyżej 25 tysięcy w takiej sytuacji powinno się inwestować w rzeczy ryzykowne. Tak.
1: Bardzo dziękuję panie Marku za tę rozmowę. Pan Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB. Rozmawialiśmy o tych tematach gospodarczych, najbardziej gorących dzisiaj, które pojawiały się między innymi na posiedzeniu rządu, posiedzeniu, które dobiegło już końca.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Wirtualna Polska i wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Przemysław Czarnek jest kandydatem PiS na premiera. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna, tak mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prezes PiS. Pytany o Mateusza Morawieckiego mówi tak. Jest człowiekiem, który przyjmuje rzeczywistość do wiadomości, czasem łatwiej, czasem trudniej, ale przyjmuje, to jego wielka zaleta. Jest jakiś Nie wiem, może pan prezes ma jakąś nadwiedzę w tej sprawie, ale jest jakiś efekt

0: Czarnka przewidziany, nie wiem, wkalkulowany w działanie byłego ministra edukacji, pana zdaniem?
1: Ja nie widzę tego efektu i jak patrzę na sondaże i czytam opinie, które się pojawiają po publikowaniu kolejnych to sondaży, to tego efektu Czarnka nie widać. Ja złośliwie powiem, że ostateczna to jest śmierć tylko i wyłącznie, a decyzja o tym, kto będzie premierem na półtora roku przed wyborami parlamentarnymi, no nie jest poważna, prawda? I nikt, kto interesuje się polityką i czy jest w polityce, nie może tej decyzji traktować poważnie w sytuacji, kiedy nie wiadomo, jakie będą wyniki wyborów, nie wiadomo, które partie wejdą do parlamentu, nie wiadomo, jacy posłowie z tych partii wejdą do parlamentów. No to jest taka PR-owa gra Jarosława Kaczyńskiego, jak widać, średnio skuteczna.
0: Będzie musiał trochę zaczekać, jeśli chodzi o funkcję premiera. Fotel premiera mówi Kaczyński o Morawieckim, ale też o Grzegorzu, mówi o Grzegorzu Braunie, że nazywa go, przepraszam, nazywa go bardzo niebezpiecznym i całkowicie wyklucza ze swoich planów, ale jednocześnie warto przypomnieć, że Antoni Macierewicz nie miał być ministrem obrony narodowej, a Jarosław Kaczyński nie miał być premierem. Wszystko jest możliwe. To jest wpisane w powyborcze kalkulacje, myśli pan, mimo wszystko, mimo tych deklaracji?
1: Oczywiście, znaczy ja myślę, że akurat to, co powiedział Jarosław Kaczyński o Grzegorzu Braunie, on w to głęboko wierzy, tak? Uważając Grzegorza Brauna za polityka niebezpiecznego, niezrównoważonego i takiego, który może szkodzić i szkodzi interesom i PiS-u, i Polski. Natomiast polityka to jest sztuka kompromisu, a układanie koalicji to jest czysta matematyka, arytmetyka. Czyli krótko mówiąc, musi być tych 200, co najmniej 31 posłów i nie mam co do tego wątpliwości. Jak wspomniałem, jesteśmy półtora roku przed wyborami, przed nami kampania wyborcza. Elektorat Grzegorza Brauna to w dużej części jest elektorat, dawny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który odszedł od PiS-u z różnych powodów, szczególnie w tej Polsce południowo-wschodniej. Taka deklaracja, że z Braunem nigdy głosujcie na tę większą formację, która na pewno wejdzie i do Sejmu i ma szansę wygrać wybory, jest oczywistą oczywistością, jak mawia klasyk. Natomiast w tym październiku czy w listopadzie, w zależności od tego, na kiedy zostaną rozpisane wybory przyszłego roku, jeżeli arytmetyka będzie wskazywała na to, że PiS sam albo PiS z Konfederacją.
0: No tak, bo tutaj tylko dodam, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo od tej konfiguracji z Konfederacją Bosaka i Mentzena prezes Kaczyński nie wyklucza.
1: No, bo jest im znacznie
0: bliżej.
1: Szczególnie do tej części Krzysztofa Bosaka, tak? Natomiast tak jak mówię, nie mam żadnej wątpliwości. Jakby byliśmy w przeszłości świadkami koalicji PiS-u z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną, tak, którą kiedy to wydawało się, że nikt, żadne z szanujących się ugrupowań z Samoobroną koalicji nie stworzy. Była taka potrzeba, no to stworzono, dorobiono do tego oczywiście nadbudowę ideologiczną i na tyle, na ile można było, to tę koalicję utrzymywano.
0: Według badanych przez, już patrzę tutaj, Instytut Badań Polster dla Superekspresu, numerem jeden w Prawie i Sprawiedliwości jest cały czas Jarosław Kaczyński. 38% badanych wskazało na prezesa PiS-u. Drugie miejsce Karol Nawrocki, 19% ankietowanych. Podium zamyka Grzegorz Braun, wynikiem 5%. Jarosław Kaczyński może spać spokojnie? Czy myśli pan, że on ma świadomość zmian, które zachodzą?
1: Z jednej strony zachodzą zmiany, bo to są zmiany natury biologicznej, zmiany pokoleniowej. Pewne roczniki schodzą z tego łez padołu, nowe roczniki uzyskują prawa wyborcze, więc to się oczywiście zmienia. Natomiast Jarosław Kaczyński jest na tyle doświadczonym politykiem, że doskonale sobie zdaje sprawę z możliwości

0: politycznych, jakie posiada prezydent RP w naszym systemie politycznym, że te możliwości są bardzo, bardzo ograniczone. I teraz oczywiście możemy sobie wyobrażać króla Nawrockiego jako patrona i tak często był określany w ostatnich kilkunastu miesiącach jako patron takiego szerszego układu koalicyjnego, czyli tej szerszej, tej większej prawicy, tak, przede wszystkim PiS-u i Konfederacji, dzięki swoim bliskościom, bliskim związkom z politykami Konfederacji, czy też takiemu swojemu światopoglądowi, który myślę, że też jest stosunkowo bliski temu, co prezentuje Konfederacja. Pytanie jest takie. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której PiS i Konfederacja uzyskują taką liczbę mandatów, żeby sami stworzyć koalicję w przyszłym roku. I po cóż im jest Karol Nawrocki? Czy te rozmowy będzie prowadził Jarosław Kaczyński, czy też Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek z liderami Konfederacji? Jakby rola Karola Nawrockiego jest tu naprawdę żadna.
1: No tak, ale ja myślę, że to wcale nie jest jakiś futurystyczny czy bajkowy scenariusz, w której to Karol Nawrocki, w którym to Karol Nawrocki będzie potrzebny przyszłej koalicji takiej tworzonej przez PiS do tego, żeby akceptować albo nie ich projekty. Bo jeżeli rację ma profesor Dudek, który...
0: Tak? Powstanie rząd... No dobrze, niech będzie Przemysława Czarnka, bo Mateusza Morawieckiego, rząd koalicyjny właśnie składający się z PiS-u i Konfederacji, i Karol Nawrocki będzie te projekty, czy już nie projekty, tylko ustawy wetował.
1: To znaczy, ja nie mówię o takim wetomacie, z jakim mamy do czynienia teraz, ale w jakiś sposób, no, jeżeli ma indywidualne plany polityczne, no to 27 plus 4 to jest ile? 31. Będzie musiał wykorzystać ten czas na budowanie własnej siły. Tylko z PiS-em czy nie?
0: Wie pani co, Karol Nawrocki...
1: Musimy, tak już poproszę o podsumowanie, bo...
0: Nawrocki przed pierwszy rok pokazał, że zbudowanie własnej siły politycznej jest bardzo mało prawdopodobne, że opiera się głównie o Prawo i Sprawiedliwość, i myślę, że w przyszłości tak samo będzie to wyglądało, że tym zapleczem politycznym, finansowym, organizacyjnym będzie Prawo i Sprawiedliwość, i to nie PiS jest skazany na Nawrockiego, tylko Nawrocki jest skazany na PiS.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję ślicznie, kłaniam się.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Teraz w Polskim Radiu 24 sprawy międzynarodowe, a właściwie sprawy amerykańskie. Doktor Karol Schulz z Uniwersytetu Wrocławskiego, amerykanista, połączył się z nami. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: No i szczerze mówiąc, przygotowując się do tej rozmowy, głównie miałam na myśli sprawy amerykańsko-bliskowschodnie, takie nazwijmy, no ale pojawił się temat inny. No to chyba już skandal, można tak to określić. Przed oficjalnym rozpoczęciem mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, somalijski sędzia, który miał uczestniczyć w tym turnieju, sędziować w tym turnieju, został zatrzymany na lotnisku w Miami. Służby, urzędnicy imigracyjni odmówili mu wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Mundial w Stanach się jeszcze nie zaczął, a już mamy do czynienia z takim wydarzeniem, które, no znowu zapytam, można określać mianem skandalu?
4: Można i powinniśmy, tylko że wszystko, co robi praktycznie Donald Trump, jest skandalem. I przykład idzie z góry, bo to on o ludziach z Somalii wypowiedział się per śmieci publicznie. Także trudno się temu dziwić. No i inflacja tego słowa powstała i wszystkiego, co robi Donald Trump, bo on przyzwyczaja nas do takiego zachowania, a my niestety w pewnym stopniu to akceptujemy jako społeczność międzynarodowa.
3: Czym tak bardzo Somalia i Somalijczycy, mówiąc kolokwialnie, może niezbyt elegancko, podpadli prezydentowi Trumpowi?
4: Szczerze.

0: Myślę, że niczym. To wynika z jego ignorancji, zupełnej niewiedzy, z faktu, że Somalia rzeczywiście jest de facto państwem upadłym i nie ma tam sprawnie działającego rządu, że jest parapaństwo w ramach Somalii, czyli Somaliland. Ktoś mu to powiedział, podpowiedział i to mu wystarczyło, żeby w jego mózgu się utorowało takie pojęcie, że Somalia właśnie to nieznaczące państwo, które i ludzi mieszkających tam można określać w taki sposób.
1: No dobrze, panie doktorze, no to jeśli nawet uznam tę argumentację, że to wszystko dzieje się w głowie prezydenta Trumpa, no ale tutaj mówimy o działaniu urzędników imigracyjnych na lotnisku w Miami. Urzędników, którzy przecież działają według określonych procedur, tak sobie to wyobrażam. No i znowu wyobrażam sobie, że na te procedury nie ma wpływu, przynajmniej mieć nie powinny to, co myśli aktualnie, co się dzieje w głowie prezydenta Donalda Trumpa.
0: No, na pewno się zgodzę z panią, że nie powinno mieć wpływu. Natomiast fakty są takie, że jak długo istnieją państwa i zorganizowane systemy polityczne, to oczywiście, że ma wpływ. Mają wpływ nasze poglądy, ma wpływ rasizm, mają wpływ bieżące wydarzenia polityczne, emocje i tak dalej. I myślę, że to jest właśnie to, co Donald Trump chciał zrobić i do pewnego stopnia, a na pewno ze służbami granicznymi udało się Trumpowi zrobić, to znaczy podporządkować je sobie, czyli autorytarnemu władcy, który będzie je wykorzystywał jako miejscami, jako policję polityczną, co widzieliśmy, kiedy ICE wystawiał w amerykańskich miastach.
1: Jakie znaczenie to wydarzenie dzisiejsze, które określamy mianem skandalu, będzie miało dla przebiegu całego tego turnieju Mistrzostw Świata w piłce nożnej rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych? Jednego z ważniejszych wydarzeń, które firmuje twarzą nawet prezydent Donald Trump.
0: Myślę, że jakiegoś większego znaczenia nie będzie miało. Myślę, że też to nie jest ostatnia taka sytuacja i tego, co można spokojnie określić mianem skandali będzie jeszcze więcej. Ci, którzy nie pojechali do Stanów, bo się bali ze względu na to, co wyrabia Donald Trump, nie pojechali. Ci, których to nie obchodzi, bo interesuje ich bardziej piłka nożna, to tam pojechali. Amerykanie zdanie, myślę, o swoim prezydencie mają już wyrobione. On jest absolutnie dzielącą osobą całą populację amerykańską. Wczoraj został ponownie wygwizdany na przykład na meczu NBA, na jednym z kolejnych meczy finału. No i tak to się będzie toczyło. Spodziewam się, że na przykład wokół Irańczyków, którzy wszystkie swoje mecze mają rozegrać w Stanach Zjednoczonych, też będzie się sporo działo.
1: Mundial to jest ważne wydarzenie z punktu widzenia prezydenta Trumpa?
0: Chciał, żeby było ważne, tak. Chciał to przedstawić jako takie właśnie wydarzenie wskazujące na to, że Ameryka staje z kolan, że jest bardzo ważna i wszyscy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i tak to na pewno będzie przedstawiał, bo nieważne co robi, nieważne co się dzieje, czy 37 razy, no to jest prawdziwa liczba, określa, że zakończył wojnę, czy skończy już niedługo wojnę w Iranie, to będzie to odtrąbiał jako swój wielki sukces, tak samo będzie tutaj. A czy to będzie sukces, no to zobaczymy. Czy będzie finansowy, czy będzie PR-owy, w to wątpię.
1: Wsłuchując się w tę narrację tworzoną wokół mundialu w Stanach Zjednoczonych, właśnie można by ulec takiemu wrażeniu, że to jest wydarzenie, które tylko w Stanach Zjednoczonych będzie się działo. Przecież tam jest jeszcze Meksyk i Kanada, kraje, które no, za sprawą polityki prezydenta Trumpa tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi w ostatnim czasie najlepszych nie mają.
0: Dokładnie tak. I to też się przekłada właśnie na te decyzje, na przykład, że Meksyk zaoferował drużynie irańskiej, żeby spędzała czas po prostu w czasie mundialu w Meksyku. No cóż, decyzje o mundialu zapadają z tego, co wiem, dużo wcześniej. No i teraz Meksyk i Kanada z takim partnerem muszą żyć. No i na pewno wszyscy będą robić wszystko, żeby u nich było w porządku. No a na Donalda Trumpa wpływu już nie mają.
1: Mundial to jedno z tych wydarzeń w tej triadzie w najbliższym czasie, czyli urodziny prezydenta Trumpa w połowie czerwca. Mundial, który się, no już to kwestia kilkudziesięciu godzin rozpocznie. No a potem 4 lipca, okrągła rocznica dla Stanów Zjednoczonych. To także jest szansa dla prezydenta i dla jego otoczenia politycznego, żeby wokół tych wydarzeń budować swój PR, jeśli już użyliśmy tego sformułowania, i tworzyć element kampanii przed

0: przyszłorocznymi, a właściwie nie przed przyszłorocznymi, w przyszłym roku to wybory u nas, listopadowymi wyborami w Stanach.
1: Tak, i z pewnością będą starali się to robić. Natomiast w tym samym czasie, pewnie jeszcze z 5 lat, Donald Trump stwierdzi, że zakończył 20 wojen, w tym kolejny raz zakończy tę w Iranie. I nie sądzę, żeby to mu już za bardzo pomogło. Takie wydarzenia, zwłaszcza weźmy pod uwagę, że piłka nożna nie jest najbardziej popularnym sportem Stanów Zjednoczonych, mówiąc delikatnie. Nawet kolejne wojny mu nie pomagają, jeśli chodzi o motywację jego zwolenników, bo te kolejne wojny, część z nich po prostu zniechęcają. Ceny życia rosną, ekonomia wciąż ma się nieźle, no ale jednak ludzie widzą rosnące ceny i to będzie się moim zdaniem najbardziej przekładało na wyniki wyborów, a nie nikt nie będzie za parę miesięcy pamiętał o tym, że galę sportów walki zorganizował sobie Trump na swoje urodziny w Białym Domu, że był mundial i że świętowaliśmy 250. urodziny Stanów Zjednoczonych.
0: Porozmawiajmy, panie doktorze, teraz o relacjach amerykańsko-izraelskich, a właściwie powinnam chyba zapytać o relacje prezydenta Trumpa z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu. Czy izraelski przywódca ignoruje to, co mówi i czego oczekuje od niego prezydent Trump?
1: Ignorować na pewno nie ignoruje, natomiast z pewnością bada, na ile sobie może pozwolić. A ponieważ wplątał w wojnę z Iranem Stany Zjednoczone w czerwcu zeszłego roku, mamy taką narrację obecną z różnych przecieków, że wplątał także w tą wojnę, że przekonał Donalda Trumpa do tej wojny, która mu się zupełnie nie opłaca. No i wciąż pozostaje to samo pytanie, czy to nie ogon kręci psem, czyli czy to nie Netanyahu ogrywa bardziej Donalda Trumpa. Ostatnio się ekscytowaliśmy tam, że tym, że ponoć Donald Trump nakrzyczał na Netanyahu, że ma skończyć te swoje eskapady w Libanie, czy nawet ostatnio do Iranu. No, ale niewiele się zmienia.
0: No więc... i dzisiaj znowu niewiele się zmienia, bo słyszeliśmy po tym weekendowym znowu zaognieniu sytuacji apel prezydenta Trumpa i to oczekiwanie, żeby Liban i Izrael zaprzestały wymiany ognia, a dzisiaj informacja sprzed kilkudziesięciu minut o porannym ostrzale miasta Tyr w Libanie. Czyli znowu dowód na to, że Izrael niewiele sobie robi, a właściwie znowu powiem izraelski premier, z tego, czego oczekuje od niego prezydent Trump.
1: To może ja już powiem wprost.
0: Bo bardzo proszę.
1: O Netanyahu możemy powiedzieć różne rzeczy, także to, że jest odpowiedzialny za ludobójstwo w Gazie. Natomiast on sobie zdaje sprawę, że zdolności intelektualne Trumpa są, żeby nie powiedzieć brzydko, na bardzo niskim poziomie, a cała jego administracja to banda amatorów. I dlatego sobie pozwala na to, na co pozwala. Myślę, że to chyba wszyscy widzimy i można to w tak bezpośredni sposób nazwać.
0: Panie doktorze, no to w takim razie jak to sytuuje stronę amerykańską w negocjacjach z Iranem?
1: No wygląda na to, że nawet wobec Iranu Stany Zjednoczone nie są już traktowane poważnie. Bo znowu eksperci się wypowiadają, że Iran jeszcze parę miesięcy do pół roku może bez większych problemów utrzymywać ten stan. Oczywiście te problemy będą mieli obywatele Iranu, ale to już chyba wiemy, że reżim w Teheranie się swoimi obywatelami w ogóle nie przejmuje, więc może to robić. A Donald Trump ma wybory do przegrania, bo wiele wskazuje na to, że właśnie Partia Republikańska je przegra, co będzie zwestowało tylko więcej ograniczeń dla niego i problemów w samych Stanach Zjednoczonych.
0: Prezydent Trump znowu nam obiecuje, że zawarcie porozumienia z Iranem to jest kwestia, jeśli nie godzin, no to już dni, że już za chwilę uda się to dobre porozumienie, dobrą umowę, tak o niej wyraża się prezydent Trump, zawrzeć i zakończyć wojnę. Pytanie, na jakich warunkach?
1: No chyba już nikt nie traktuje poważnie tego, co mówi Donald Trump. Nie traktują jego przyjaciele Netanyahu, nie traktują jego wrogowie jak Chamenei, jak reżim w Iranie. Nie traktują oponenci jak Chińczycy, byli partnerzy jak Unia Europejska, państwa, które były zależne niedawno od pomocy amerykańskiej jak Ukraina. No nie ma z kim tam rozmawiać tak naprawdę teraz, więc chyba rzeczywiście czasem głośniej, czasem ciszej przechodzimy do akceptacji tego, że no Donald Trump jest po prostu niezdolny do pełnienia swojej funkcji. On nie ma władzy i wpływu, o którym ciągle mówi.

0: do którego się przyzwyczailiśmy przez dekadę.
1: Nie idzie Amerykanom na Bliskim Wschodzie. Jak pan w tej sytuacji ocenia prawdopodobieństwo otwarcia kolejnego frontu w tym przedwyborczym czasie, czasie kampanijnym? No bo wiemy o tym, że prezydent Trump i jego administracja wykorzystują politykę międzynarodową do tworzenia wizerunku wewnątrz kraju swojego jako silnych, sprawczych, no i tych, którzy właśnie zaprowadzają pokój na świecie. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo rozpoczęcia operacji na Kubie?
0: No ja od początku mówiłem, że Kuba jest najbardziej prawdopodobnym celem ataku, także przed atakiem na Iran. I tu właśnie, myślę, była rola Izraela, żeby przekonać Trumpa do tej głupiej decyzji. Do kolejnej głupiej decyzji Trumpa może przekonać już tylko ten fakt, że jego reżim chyli się właśnie ku upadkowi, że jego cele nie są osiągane i ludzie zaczynają to dostrzegać. Natomiast rzeczywiście z tych trzech inwazji, o których w tym roku rozmawiamy, czyli Wenezuela, Iran i być może Kuba, to technicznie byłoby najłatwiejsze do zrealizowania dla Amerykanów, a także cieszyłoby się największym wsparciem wśród Amerykanów, jeżeli w ogóle by się cieszyło ponad 50% poparciem, ale to było do Iranu. Teraz, dlatego że ta wojna w Iranie zupełnie wpędziła cały świat, ale głównie Stany Zjednoczone, w jeszcze bardziej przyspieszony upadek, powoduje, że nie ma żadnej dywidendy w amerykańskim społeczeństwie, jeśli chodzi o poparcie dla Donalda Trumpa ze względu na wojnę. Co się zastanawiam, czy... znaczy, myślę, że nawet ta inwazja już by nic nie zmieniła w poparciu dla niego, natomiast logika upadającego reżimu może go doprowadzić do tego, że rzeczywiście będziemy mieli kolejną wojnę wywołaną przez Trumpa.
1: Żeby wywołanie kolejnego kryzysu, żeby odwrócić uwagę od tego już istniejącego. Dla mnie bardzo ciekawe, panie doktorze, jest to, co się dzieje na zapleczu. Co się dzieje wśród doradców prezydenta Trumpa i jego najbliższych współpracowników, bo czasami trudno mi nie ulec takiemu wrażeniu, że oni w tej chwili rywalizują w jakimś sensie o schedę po prezydencie Trumpie, kiedy albo on się kompletnie skompromituje, no albo z jakichś powodów, no nie wiem, będzie musiał przedwcześnie zakończyć swoją kadencję, albo po prostu doprowadzi ją do końca, no i będzie trzeba wskazać kandydata, który z ramienia Partii Republikańskiej przejmie, albo będzie się starał przejąć władzę po prezydencie Trumpie. No bo tutaj na pierwszy plan Pete Hegseth, Marco Rubio, J.D. Vance nam się wysuwają. Ludzie, którzy no, niby powinni ze sobą współpracować, ale przecież ze sobą rywalizują.
0: Brzmi to bardzo logicznie, co pani redaktor mówi. Natomiast powiem szczerze, dla mnie póki co to jest amerykańska odmiana sowietologii. To znaczy, nie wiem, czy to są fakty, czy to są po prostu interpretacje komentatorów, bo takich sygnałów nie dostaliśmy, a ponieważ tam jest tak potężna właśnie inflacja słów, o której wspomniałem, deklaracji, które są zupełnie nierealizowane, zmiany zdania od tego, że J.D. Vance 2 lata wcześniej porównuje Trumpa do Hitlera, a później jest jego największym krakierem, że ja dopiero jak zobaczę, to będę pewny. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest absolutnie logiczny tok myślenia, który pani przedstawiła i myślę, że wyniki wyborów, jeżeli będą tak złe, jak przewidujemy dla Republikanów, mogą ten proces przyspieszyć. I też to, co pani sugerowała, że Trump może nie dokończyć swojej kadencji ze względu na swój pogarszający się stan zdrowia, głównie mentalny. To już jest tak oczywiste, że naprawdę nie znajdziecie państwo ani jednego zdania Donalda Trumpa wypowiadanego publicznie, które jest wypowiedziane w sposób prawidłowy, prawidłową angielszczyzną, albo trzyma się kupy, mówiąc wprost.
1: Czy to, że Amerykanie zdają się stracić zainteresowanie tym, co dzieje się w Ukrainie, to w świetle tego, o czym pan przed chwilą powiedział, paradoksalnie może się zakończyć dla Ukrainy korzystnie? Może oznaczać to, że lepiej może, że Amerykanie już się tą Ukrainą tak bardzo nie interesują, bo przyniosłoby to być może więcej szkody niż pożytku?
0: Zdecydowanie tak. W obliczu tego, co robił Donald Trump przez pierwszy rok swojej kadencji, to było tylko szkodzenie Ukrainie. Najbardziej idealnym scenariuszem jest to, że oni zapominają o Ukrainie i nie cofają wsparcia, które wciąż udzielają, bo to jest bardzo ważne wsparcie wywiadowcze, dostęp na przykład także do Starlinków Ilona Muska,

0: I niech to zostanie, niech o tym zapomną, a reszta to już jest nasza rola, Unii Europejskiej, żeby doprowadzić do pokoju, czyli do pokonania Rosji.
1: Pan dr Karol Schulz, Uniwersytet Wrocławski, amerykanista, był z nami, wyjaśniając nam te zawiłości i amerykańskiej rzeczywistości, i amerykańskiej polityki prowadzonej obecnie przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję i do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję. Pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Patryk Michalski, zapraszam. Czy natura może być naszym sprzymierzeńcem w obronie przed potencjalnym wrogiem, który chciałby nas zaatakować? Historia pokazuje, że tak i udowodnimy to także w dzisiejszej rozmowie, bo też te tematy związane z bezpieczeństwem i działaniami na rzecz środowiska i klimatu coraz częściej są ze sobą powiązane. A jednym z takich dowodów jest projekt Zielonej Tarczy Wschód i o niej właśnie dziś porozmawiam z moim gościem w studiu, Szymon Święcicki z Centrum Ochrony Mokradeł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słowo wyjaśnienia dla naszych słuchaczy. Tarcza Wschód to jest program odstraszania i obrony, który zakłada budowę fortyfikacji, umocnień i różnych dodatkowych dozbrojeń na około 700 kilometrach wschodniej granicy Polski. A czy drzewa albo bagna też mogą być elementem takich fortyfikacji?
2: Tak jest, jak najbardziej mogą i właśnie na tym polega pomysł na Zieloną Tarczę Wschód, który w zasadzie polega tylko na tym, żeby wykorzystać tą przyrodę, która już tam jest, ewentualnie jakoś przywrócić ją do bardziej naturalnego stanu, właśnie po to, żeby mogła służyć nam jako taka pierwsza linia obrony w razie jakiegoś ataku.
1: To jakie elementy krajobrazu mogą być takim komponentem obronnym?
2: Ogólnie chodzi o to, żeby nie było łatwo obcej armii wejść do naszego kraju, więc wszystko to, co mogłoby jej w jakiś sposób fizycznie przeszkodzić, może być takim elementem. No i ten pomysł na Zieloną Tarczę Wschód odnosi się przede wszystkim do trzech takich elementów ekosystemu, czyli do lasów, do torfowisk, mokradeł i do rzek jako takich naturalnych barier.
1: Tutaj rzeczywiście organizacje pozarządowe zwracają uwagę na te

trzy aspekty, prawda? Omówmy sobie każdy z nich. Po pierwsze, lasy. Co powinno dziać się w lasach? Jak powinien zmienić się sposób zarządzania lasami, żeby właśnie

0: tych wojsk, dlatego
1: że... to są
0: że...
1: jakieś równo posadzone drzewka tak w rządkach, prawda?
0: Tak, tak, tak. Więc tutaj ta koncepcja opiera się na tym, żeby to był taki las trudny do przebycia. No i w związku z tym las naturalny. Tutaj też właśnie możemy łączyć tą ochronę przyrody, działania dla natury z działaniami obronnymi, dlatego że my jako przyrodnicy ogólnie staramy się promować te lasy naturalne, które nie są użytkowane gospodarczo, czy też nie są tak intensywnie użytkowane gospodarczo. No i właśnie takie lasy mogą stanowić tą linię obrony. Na czym polega przede wszystkim różnica? Ona opiera się na takich trzech głównych aspektach. Po pierwsze, chodzi o to, żeby w lesie zostawiać martwe drewno. Kiedy pojedzie się do Puszczy Białowieskiej, może część słuchaczy była tam w rezerwacie ścisłym, tam jest wielokrotnie więcej martwego drewna niż w lesie gospodarczym. Gdziekolwiek się nie pójdzie, to wszędzie leżą takie powalone drzewa. No i tutaj, gdybyśmy zostawiali takie drzewa powalone na większym obszarze, to po prostu one stanowią taką naturalną barierę. Trudno jest przez nie przejechać ciężkim sprzętem, trudno jest przez nie przejść, co też swoją drogą już gdzieś tam w Puszczy Białowieskiej było odczuwane przy okazji tego takiego wzmożenia na granicy polsko-białoruskiej. Druga rzecz to jest zadbanie jakoś o kwestię dróg w środku lasu. Tutaj znowu sprawa jest dosyć prosta. Chodzi o to, żeby nie było ich zbyt wiele, takich dróg prowadzących prostopadle do granicy, które mogłyby wykorzystać obce wojska. No i znowu w lesie gospodarczym, który jest wykorzystywany do pozyskiwania drewna intensywnie, takich dróg będzie dużo, no bo po prostu służą one do wywózki tych pni, które są ścinane. No a każda taka droga może stanowić potencjalną trasę dla obcego wojska. Jeśli byśmy ograniczyli liczbę takich dróg, bo nie chodzi o to, żeby w ogóle je zlikwidować, to po prostu wtedy możemy lepiej wiedzieć, gdzie obce wojska mogłyby się potencjalnie przemieszczać i wykorzystać takie korytarze jako jakieś takie punkty obrony. No a trzecia kwestia to są inne elementy infrastruktury liniowej, jak to się ładnie mówi, czyli na przykład linie elektryczne. Często, kiedy przecinamy taką linię wysokiego napięcia w lesie, to widać, że to jest taki długi, pusty pas, który jest koszony, żeby to wszystko nie zarosło. No i oczywiście takie linie wymagają jakiegoś nadzoru, jakiegoś utrzymania, dlatego one muszą być w jakiś sposób dostępne. No ale znowu można by tam zostawić jakieś zakrzaczenia czy tego rodzaju elementy, które przeszkodziłyby potencjalnemu najeźdźcy jakoś przemieszczać się wzdłuż właśnie takich korytarzy.
1: To też powinna być jakaś wskazówka do planów, do tych projektów planowania lasu, żeby na przykład sadzić drzewa gęściej, sadzić różne gatunki, zadbać o poszycie lasu.
0: Tak, tak, tak. Na pewno, jeśli chodzi o to zagęszczenie, to ogólnie lasy gospodarcze też tam drzewa rosną dosyć gęsto. To nie jest tak, że my możemy jakoś stworzyć po prostu taką dżunglę tutaj w Polsce, która będzie zupełnie nie do przebycia. No a drugą sprawą jest to, że tutaj wszystko trochę się opiera też na tym, na ile czasu my byśmy mieli tego potencjalnego najeźdźcy zatrzymać, dlatego że no wiadomo, że oni też mogą sobie jakąś drogę utorować. Więc tutaj sama gęstość może nie jest aż tak istotna, jak to, żeby właśnie były to, co pan wspomniał, czyli te wielopoziomowe, żeby był ten las, żeby w tym poszyciu były jakieś takie przeszkody też, które utrudnią przemieszczanie się nawet piechurą, że tak powiem. No a tym bardziej jakiemuś ciężkiemu sprzętowi.
1: Drugi aspekt, na który zwraca się uwagę, no to jest odtwarzanie mokradeł. Coś z pana działki w szczególności. No i na początek trzeba powiedzieć, że w ostatnich dekadach generalnie osuszyliśmy Polskę jak tylko się dało.
0: Tak jest. To jest coś, co dla nas w Centrum Ochrony Mokradeł jest oczywiście najważniejszym tematem. No i niestety fakty są takie, że torfowisk naturalnych, zachowanych, dobrze uwodnionych w Polsce jest już bardzo, bardzo niewiele. Osuszyliśmy ich w ostatnim, można nawet powiedzieć już w stuleciu, około 85%. No a dlaczego takie mokradło mogłoby być barierą, to chyba nie trzeba tego tak bardzo tłumaczyć. Tutaj może warto odnieść się tylko do takiej historii sprzed kilku lat z Litwy, gdzie zatonął amerykański taki ciężki sprzęt wojskowy Herkules. Zatonął na bagnie w czasie ćwiczeń i tam nawet zginęło kilku amerykańskich żołnierzy. No i o ile ta historia jest oczywiście tragiczna i w takich przypadkach nie chcemy, żeby dochodziło do powtórek takich spraw, no to pokazuje to jasno, że nawet takiemu ciężkiemu sprzętowi wojskowemu trudno jest przedostać się przez dobrze uwodnione mokradło. Dlatego powinniśmy robić wszystko, żeby było ich wzdłuż naszej granicy jak najwięcej. No i tutaj też oczywiście możemy odnieść się do wszystkich tych korzyści, które z tego płyną. To znaczy mokradła są nam potrzebne jako magazyny węgla, które przeciwdziałają zmianom klimatu. Są nam potrzebne jako magazyny wody w Polsce. Teraz susza zresztą jest głośnym dosyć tematem. Na pewno Państwo słyszeli. słyszeli o tym, że w tej chwili w Polsce sytuacja z wodą jest no, coraz gorsza z roku na rok i dlatego potrzebujemy takich naturalnych magazynów wody, jakimi są mokradła, no a tylko te dobrze zachowane prawidłowe

0: funkcjonujące mokradła mogą tej wody magazynować tak dużą ilość. Dlatego nie dość, że ich renaturyzacja pozwoliłaby nam zatrzymywać te obce armie potencjalnie, to jeszcze miałaby jakieś korzystne skutki, po pierwsze globalnie dla klimatu, po drugie lokalnie dla ludzi w okolicy właśnie, jako takie magazyny wody, miejsca, które łagodzą mikroklimat, sprawiają, że jest trochę chłodniej, łatwiej wytrzymać te letnie upały.
1: A w jaki sposób je odtwarzać? Jakie inwestycje mogłyby w tym pomóc, nawet biorąc pod uwagę te inwestycje w związku z Zieloną Tarczą Wschód?
0: No więc przede wszystkim odtwarzanie mokradła polega na tym, żeby poprawić na takim mokradle stosunki wodne, a osuszanie tych torfowisk w Polsce polegało po prostu na tym, że kopaliśmy przez nie rowy melioracyjne. I taki rów odprowadzał wodę z mokradła do najbliższej rzeki i ta woda sobie spływała do morza i tyle ją widzieli. Także to działanie jest znowu bardzo proste. Chodzi o to, żeby zatkać taki rów, a wręcz w wielu przypadkach wystarczyłoby tak naprawdę go regularnie nie odtykać, dlatego że rowy same zarastają roślinnością, wypłycają się.
1: Bobry też robią w warunkach. Wielu miejscach.
0: Tak jest. Często są zatykane przez bobry. No i my często tak dosyć automatycznie, my jako państwo polskie, prowadzimy tak zwane prace utrzymaniowe, polegające na tym, żeby te rowy udrażniać, nie zadając sobie nawet pytania, czy jest to konieczne, czy jest to korzystne. Także to zatykanie rowów, czy nawet zostawienie rowów samym sobie, chociaż oczywiście no to będzie bardziej proces długotrwały już wtedy, to jest dokładnie to, co trzeba zrobić.
1: Chociaż ktoś z drugiej strony powie, no taki rów jednak jest jakąś barierą do przejścia, czy to dla wojska, czy dla jakiegoś ciężkiego sprzętu, to może jednak je zachować, jeśli rozmawiamy o komponencie Zielonej Tarczy Wschód.
0: No myślę, że mówienie o rowie, który każdy może przeskoczyć, po prostu wziąwszy dwukrokowy rozbieg jako jakiejś poważnej barierze dla wojska, w porównaniu z takim terenem bagiennym, zalanym, który po prostu no, nie pokona go nawet zwykły samochód. A pamiętajmy, że armia to nie są tylko czołgi, tylko to jest też całe zaopatrzenie dla tych czołgów. I o ile nawet pojazd gąsienicowy taki by sobie poradził z przejechaniem przez jakieś mokradło, chociaż też nie zawsze, jak pokazuje ta historia amerykańska, to całe zaopatrzenie miałoby z tym już naprawdę duży problem. No, a zbudowanie jakiegoś, nie wiem, kładki na rowie, no to jest kwestia godziny dla żołnierzy.
1: Tak, i przykłady, czy to ten wspomniany przez pana, czy przykłady z Ukrainy, kiedy na przykład w czasie roztopów te walki tam ustają, no bo właśnie na przykład sprzęt nie jest w stanie przejechać. Czy historia z Finlandii z czasów II wojny światowej, gdzie tam wojskom Związku Radzieckiego też było trudno przejść przez trudno dostępne tereny na północy kraju. No właśnie to wszystko pokazuje, że te bagna zdecydowanie mogą być takim sprzymierzeńcem. To zresztą też podkreślają nawet dowódcy wojskowi.
0: Tak jest. I myślę, że tu są dwie rzeczy, które bardzo warto podkreślić. Po pierwsze, że cała ta koncepcja bazuje na przykładach z innych krajów właśnie zarówno współczesnych, takich jak wojna w Ukrainie, w której to było po prostu aktywnie stosowana strategia przez wojska ukraińskie, strategia obronna, żeby tereny zalewowe na przykład pozwolić wodzie je zalać, tak żeby zatrzymać wojska. Jak i właśnie takie przykłady bardziej historyczne, jak ten z Finlandii, o którym pan wspomniał. Tam to było takie połączenie trochę terenów leśnych i terenów bagiennych. Oczywiście Finlandia w kwestii lasów ma nieporównalnie większe zasoby niż my, ale znowu tam ten przykład pokazuje, że nawet jeśli dużą część po prostu obszarów mamy zalesionych czy zabagnionych, to przy pozostawieniu jakichś kanałów komunikacyjnych na nasze potrzeby pomaga nam to w obronie w taki sposób, że wojska przeciwnika muszą się skupić w tych korytarzach. I tak dokładnie było w Finlandii w czasie II wojny światowej, że dużo łatwiej było bronić tego terenu, jako że te korytarze były jasno wyznaczone i wiadomo było, którędy przeciwnik po prostu może się do kraju przedostać. A druga rzecz, którą chciałem podkreślić, to jest właśnie to, o czym znowu pan wspomniał, czyli fakt, że ta koncepcja jest pozytywnie przyjmowana przez wojskowych, przez dowódców. To jest tak, że jak mówimy o jakiejś Zielonej Tarczy Wschód, zabagnianiu czy czymś takim, to wielu ludzi może mieć w pierwszym odruchu taką myśl, że
1: znowu
0: to jest,
1: ci ekolodzy.
0: Tak jest, znowu ci ekolodzy, to jest jakiś pomysł tych przyrodników. Tutaj my mamy się bronić, a oni zamiast kupować porządną broń, czy nie wiem, stawiać jakieś prawdziwe zapory na tej granicy, to chcą tam bagna zalewać. No a tymczasem nawet wojskowi, nawet dowódcy polscy w wywiadach wypowiadają się pozytywnie na temat tej koncepcji. No i również odnoszą się do tych przykładów po prostu z zagranicy, które pokazują, że to może działać.
1: To jeszcze jeden aspekt, na który zwraca się uwagę przy projekcie Zielonej Tarczy Wschód. Konieczność renaturyzacji rzek. Jakie działania są potrzebne w tym zakresie? No bo że rzeka jest taką naturalną barierą, to nikogo nie trzeba przekonywać.
0: Tak jest. Z tym, że rzeki mogą różnie wyglądać. No i mamy rzeki naturalne, które będą miały obszary zalewowe właśnie ze starorzeczami, znowu z mokradłami. taka rzeka będzie meandrowała, więc jej dolina będzie dużo szersza, co za tym idzie trudniejsza na przykład do tego, żeby zbudować na niej jakiś most pontonowy czy...

0: czy jakąś budowlę tego typu. Tymczasem rzeka uregulowana często przypomina bardziej kanał, jest wąska, często ma jakieś utwardzone brzegi, niezarośnięte roślinnością. No i w związku z tym, mimo że ona też stanowi oczywiście barierę, no to stanowi po prostu tą barierę dużo słabszą, dużo łatwiejszą do pokonania. Także tutaj te działania renaturyzacyjne polegałyby na tym, żeby pozwolić rzekom płynąć w sposób nieskrępowany, tak żeby one rozlewały się, żeby ich dolina była szeroka, żeby mogły meandrować, żeby te obszary nabrzeżne były właśnie zarośnięte, zabagnione i to wszystko jest trudne do pokonania, trudniejsze niż taki kanał.
1: Czy na to wszystko potrzeba dużo pieniędzy? Czy takie inwestycje są, czy będą drogie?
0: Takie inwestycje nie muszą być drogie i to jest kolejna dobra wiadomość, kolejny sygnał, że jest to program, który naprawdę warto wykorzystać, dlatego że, tak jak powiedziałem, wiele z tych działań może być nawet bezkosztowych, jeśli chodzi po prostu o to, żeby zostawić przyrodę samą sobie. Dla przyrody stan taki dziki jest stanem naturalnym i to, że ona jest jakoś okiełznana, wymaga od nas ciągłego wysiłku. Przykładowo w lesie drzewo nie decyduje sobie o tym, gdzie się wywróci. Często drzewa po prostu spadają na te drogi leśne, które są wykorzystywane właśnie na przykład przy wycinkach. No i w tej chwili w takiej sytuacji lasu gospodarczego musi tam pojechać jakiś ciągnik, trzeba to wyciąć i wywieźć. No tymczasem moglibyśmy to zostawić samo sobie, przynajmniej na tych niektórych drogach, które nie są nam kluczowo potrzebne do prowadzenia jakichś działań w tym lesie. No i w ten sposób oszczędzamy na tych działaniach utrzymaniowych, a droga sama staje się trudniejsza do pokonania. Tak samo w przypadku tych rowów, o których mówiłem. One zarastają same, bobry się nimi same zajmą bez naszej ingerencji. Oczywiście nie jest tak, że te działania nie będą generowały żadnych kosztów, bo na przykład w przypadku mokradeł na terenach rolniczych potrzebujemy jakiegoś systemu wsparcia, zachęt dla rolników, żeby oni nawadniali te swoje tereny. No i tutaj już potrzebne są jakieś wydatki, ale w takich przypadkach, gdzie te działania wymagają jednak jakiegoś nakładu finansowego, często okazuje się, że nakłady finansowe są nieporównanie mniejsze od osiąganych korzyści.
1: Tak, i trzeba też powiedzieć, że myślenie o obronności czy odporności na różne kryzysy, no to jest myślenie nie tylko o tym, że potencjalny wróg może nas zaatakować, ale tę odporność warto budować na przykład w reakcji na to, co dzieje się z klimatem, na przykład na suszę. No takie działania ewidentnie pomagają tę odporność budować.
0: Tak jest. To jest coś, co też może łatwo o tym zapomnieć w przypadku takiego bardzo namacalnego zagrożenia wojskowego ze wschodu, ale trzeba pamiętać, że Polska stoi w obliczu wielu wyzwań obecnie. No i właśnie wyzwanie zmian klimatu, wyzwanie suszy, która nas dotyka coraz mocniej, także dosyć bezpośrednio dotyka naszego bezpieczeństwa, naszego zdrowia, naszego bezpieczeństwa żywnościowego choćby. Także myślę, że takie programy jak ta Tarcza Wschód, czy właśnie proponowana przez nas Zielona Tarcza Wschód, warto, żeby obejmowały szeroki zakres tych wszystkich zagrożeń. Oczywiście wiadomo, że trzeba to priorytetyzować odpowiednio, ale jeśli możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, no to głupio byłoby z tego nie skorzystać.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę na temat Zielonej Tarczy Wschód. Szymon Święcicki z Centrum Ochrony Mokradeł był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja dziękuję również Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, socjolożka, politolożka, WSB Merito. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Zaskakujący sondaż na prawicy. Sondaże nie przekładają się na realne wpływy Jarosława Kaczyńskiego. W tym sondażu nie ma Przemysława Czarnka, którego prezes Kaczyński namaścił na premiera. I to kolejny ważny sygnał, że symboliczna władza prezesa nie przekształciła się na prawdziwy wpływ. To jest wstęp do wyników sondażu na stronie Onetu. Instytut Badań Polster w badaniu dla Super Expressu zadał respondentom pytanie, kto twoim zdaniem jest liderem polskiej prawicy. Pani pewnie zna wyniki tego sondażu.
4: Tak, tak.
3: No nie Mateusz Morawiecki jak jakiś czas temu, tak? Tylko, bo tamten sondaż, którym wskazywano na Mateusza Morawieckiego, był robiony wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ten jest ogólny. Numerem jeden jest prezes PiSu Jarosław Kaczyński, 38%. Drugie miejsce zajmuje prezydent Karol Nawrocki, 19% ankietowanych. Podium zamyka lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Co powinno pani zdaniem zaniepokoić Jarosława Kaczyńskiego w tych wynikach?
4: Znaczy, jeżeli chodzi o to, to myślę, że Jarosław Kaczyński nie będzie zaniepokojony, bo to mu pokazuje, że nadal dzierży niepodzielną władzę w swoim ugrupowaniu.

0: pan prezydent tutaj rzeczywiście jako głowa państwa, bo teraz pamiętajmy znowu o tym roku świeżaka i o osobie, która w tej chwili jeszcze nie podejmuje decyzji w tak trudnych tematach, które mogłyby zwrócić zdecydowaną część społeczeństwa przeciwko
1: niemu. To znaczy,
0: niemu.
1: Tym świeżakiem jest pan prezydent?
0: Tak, to jest ten rok, no bo to jest świeżak. To jest osoba,
1: no tak,
0: która jest nowa w tej dużej polityce i to jest oczywiście z całym szacunkiem do pana prezydenta. Natomiast mamy efekt świeżości po prostu, tak? Ten
1: pierwszy rok. To jest życzliwe określenie, żeby nasi słuchacze nie mieli wątpliwości.
0: Oczywiście, to jest absolutnie życzliwe i tak samo mówimy w każdym obszarze, że mamy osoby, które mają ten moment, kiedy wchodzą jako nowe do pewnego obszaru i mają ten kapitał zaufania, ten kredyt, który dostają od grupy, do której wchodzą. I tutaj społeczeństwo rzeczywiście panu prezydentowi tego kredytu udzieliło, tak? Natomiast Jarosław Kaczyński tak naprawdę może martwić się tylko i wyłącznie wynikiem Brauna. Ponieważ tylko ten wynik, i tak, tu nie chodzi tak o jednostkowy wynik, żeby było jasne, tak? Bo to jeżeli tu dzisiaj podkreślamy, co chcemy, żeby słuchacze zapamiętali, to tutaj absolutnie nie chodzi o jednostkowy wynik i to nie chodzi o osobę, tylko chodzi o to, że Jarosław Kaczyński, ponieważ jest strategiem, on już myśli o roku wyborczym. I on już myśli o tym, że zamiast walczyć tak jak do tej pory było to piękne i walczył tylko i wyłącznie z Donaldem Tuskiem, to fajnie się polaryzowało społeczeństwo i fajnie się tym konfliktem zarządzało. W sensie było to efektywne, skuteczne, dawało mu bardzo duże pole do popisu. Natomiast to, co się wydarzyło i Jarosław Kaczyński widać, że wyciąga z tego wnioski, kiedy w drodze do wyborów prezydenckich, w trakcie, tak, wszyscy uderzali w Trzaskowskiego, niezależnie z której strony byli. I mówiąc wprost, dzięki temu też łatwiej było wygrać wybory Nawrockiemu. To tutaj mamy tą sytuację, że Jarosław Kaczyński nie będzie mógł w kolejnej strategii uderzać tylko i wyłącznie w Tuska. On będzie musiał jeszcze zabierać z tego tortu to, co zabrała mu Konfederacja. I to zarówno jedna, jak i druga. I to jest niepokojące dla Jarosława Kaczyńskiego, bo ja tutaj też popatrzę na metodologię robienia sondaży. Raczej patrzmy na to jako na trendy i patrzmy na to w kontekście kumulacyjnym, tak? Czyli nie jeden sondaż, a patrzymy na to, jak te sondaże, że tak powiem, skalują się przez wiele miesięcy. To tutaj mamy jeden element. Utrwaliła się siła Konfederacji.
1: A brak Przemysła Czarnka?
0: Ja myślę, że to jest najmniejszy problem dla Jarosława Kaczyńskiego, bo tak naprawdę w tej chwili to jest kwestia wygrania kolejnych wyborów i z pewnością Jarosław Kaczyński na razie chce wyciszać konflikty wewnętrzne po to, że on jeszcze musi walczyć na zewnątrz. Jemu to nie jest potrzebne.
1: No tak, a dziękuję pani bardzo. Doktor Magdalena Nowak-Paralusz z nami w Polskim Radiu 24.
0: Miłego dnia.
2: Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: W audycji Samo zdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami w Polskim Radiu 24 pan Marek Sobociński, trener sportu i trener biznesu, twórca Mobility Flow Break. Mieliśmy już okazję rozmawiać o przekąskach ruchowych, o aktywności, do której warto się zmobilizować co godzinę, choćby na parę minut, po to, żeby się lepiej poczuć, żeby odpalić w sobie to flow, żeby nie zardzewieć, żeby zadziała się w naszym ciele jakaś magia, bo życie wystawi nam rachunek za bezruch. Bezruch skraca życie, a my państwa do ruchu będziemy zachęcać dzisiaj z panem Markiem Sobocińskim, mówiąc również o tym, że ruch to kąpanie neuronów. Jak to jest możliwe? Co ma piernik do wiatraka? Co ma ruch, który wprawia nasze mięśnie w dobre samopoczucie, powoduje, że szybciej w nas krąży krew, do tego, co dzieje się w naszej głowie?
4: No tak, no tak. Mówimy o układzie glimfatycznym, czyli coś takiego jak układ limfatyczny, tylko czyli w naszej głowie. Po prostu musimy co pewien czas przepłukać nasz układ nerwowy, który się po prostu najnormalniej w świecie przegrzał, zmęczył. To,

0: To samo, co w innych reaktorach chociażby, tak? Kiedy muszą być płukane, przepłukiwane odpowiednimi substancjami. W tym wypadku mówimy o układzie krwionośnym, o zmobilizowaniu naszego umysłu na to, żeby odświeżył się. I odświeżanie neuronów jest dosyć proste w swojej konstrukcji i nie polega ono na piciu kawy do końca, tak? Tylko na skłonieniu umysłu do pewnego wysiłku z jednej strony, z drugiej strony podpompowanie trochę więcej krwi, bo jednak ma trochę do przebycia, na przykład z nóg do głowy.
1: Tak? Rozmawialiśmy o tym, jak destrukcyjne dla naszego organizmu jest siedzenie. Siedzenie przez 8 albo przez więcej godzin przed biurkiem, przy komputerze. I to niezależnie od tego, czy siedzimy na zwykłym drewnianym krześle kuchennym, bo akurat pracujemy zdalnie, czy siedzimy w biurze, w którym są ergonomiczne krzesła i podkładki, i podkładki pod nogi. To wszystko powoduje, że nasze ciało jednak jest takie za stałe. Natomiast czy to ma też właśnie wpływ na to, że my gorzej myślimy?
0: Zdecydowanie. Po prostu po 2-3 godzinach takiej pracy bez ruchu to czujemy, tak? Że czujemy, że jesteśmy przymuleni. No, tak to można nieładnie określić, ale dokładnie każdy z nas to mówi, tak, że czuję, że po prostu jak widać, że te myśli jak przez gąszcz przechodzą. Ciężko mi w ogóle zrozumieć podstawowe rzeczy. Tak? Widać, że naprawdę jest ciężko łapać połączenia czasami w prostych rzeczach. Kiedy odpoczywam i potem jeszcze raz na to spoglądam, mówię mi, Jezu, jak ja tego mogłem nie widzieć, jak nie rozumieć. Proste, nasz umysł potrzebuje dotlenienia. Nasz umysł potrzebuje trochę więcej krwi, która dopłynie ze świeżym właśnie tlenem, żeby to i przepłukać, i odświeżyć. Tak? I zmobilizować troszeczkę nasz umysł do innej pracy. Bo jakbyśmy teraz spojrzeli na historię ludzkości, to w jakich momentach umysł nasz był nam potrzebny? Wtedy, kiedy siedzieliśmy w jaskini? Czy wtedy, kiedy byliśmy na polowaniu?
1: A, no właśnie. To warto sobie przypomnieć. Czyli co? Jeżeli siedzimy, to mamy rodzaj zatoru jakiegoś takiego w głowie, tak?
0: Tak, w pewnym momencie przestajemy już funkcjonować prawidłowo, bo po prostu brakuje tlenu, który troszeczkę nam tutaj odżywi na nowo tkanki, neurony, tak? A nasz umysł się przyzwyczaił i przygotował do tego, że najlepiej mu się działa w momencie, kiedy jesteśmy właśnie w ruchu, bo wtedy on ma większą spostrzegawczość. To inaczej widzimy, inaczej słyszymy, inaczej rozumiemy, jesteśmy bardziej bystrzy, tak? I to chyba normalne. Nawet jak usiądziemy w najpiękniejszym biurze na 35. piętrze z widokiem na całe miasto, to jest za mało, bo my potrzebujemy ruchu, potrzebujemy, nasze neurony potrzebują ruchu po to, żeby się odświeżać, żeby przez cały czas dostawać nowe bodźce.
1: Pan to ładnie zresztą nazwał, że mózg jest jak reaktor, tak? On się po prostu przegrzewa.
0: Dokładnie tak. Przegrzewa się, zamula i no, potrzebuje świeżej krwi, potrzebuje świeżego tlenu do tego, żeby zaczął rozumieć podstawowe rzeczy, bo po prostu przestaje funkcjonować. I są odpowiednie ćwiczenia, które to stymulują. I to jest w ogóle ciekawe. Ćwiczenia, które stymulują pracę umysłu, czasami naprawdę niewiele trzeba. To może być minutka, dwie zwykłego, prostego ćwiczenia i usiądziemy i już będziemy inaczej kumali to, co się dzieje. Tak, to, co jest na ekranie, to, co inni mówią. Wystarczy na chwilę wstać i zrobić ćwiczenie, które będzie wymagało od nas troszeczkę więcej koordynacji, a zarazem też i równowagi. To jest taka informacja dla umysłu, hej, zobacz, co się dzieje, trochę mniejsza stabilizacja, tak, kora przedczołowa musi zacząć myśleć, jak tutaj się utrzymać, nagle musi dostać trochę więcej energii, mówi, zasysa tą energię i zaczyna po prostu inaczej funkcjonować, odświeża się, tak, płat skroniowy to samo, zaczyna po prostu inaczej funkcjonować, dostaje więcej po prostu odżywiania.
1: Pan to nazwał fajnie i od tego zaczęliśmy, kompaniem neuronów, a nawet mowa jest o takim szybkim prysznicu, który możemy zrobić, bo na kąpiel czasami potrzeba jest więcej czasu i o tej kąpieli też będziemy rozmawiać, no ale właśnie teraz mówimy o szybkim prysznicu, czyli co zrobić, jeśli ten nasz reaktor jest przegrzany w czasie pracy i w naszej głowie doszło do jakiejś

0: jakiegoś zatoru, mamy zamulony umysł. Takie szybkie sposoby właśnie, czyli co? Na przykład zmusić siebie, żeby na kilkanaście sekund się ruszyć i co? I postać na jednej nodze?
1: Na przykład stanąć tak, w niestabilne pozycje są fajne w ogóle, tak? Jest takie ćwiczenie, które ja nazywam żurawiem i to jest tak jak kiedyś żurawie takie, ale mówimy o takich studniach unoszonych, takich tak, gdzie żurawiem dawno, drzewie temu
0: tak, studnia żuraw, tak. a nie ptak żuraw.
1: No tak, no to wszystko pewnie ze sobą spowiązane. Natomiast chodzi o to, żeby stanąć na przykład na jednej nodze, dociągnąć tą drugą nogę do klatki piersiowej, a później elastycznym, płynnym ruchem sięgnąć z nią do tyłu, tak? Czyli przenieść ją do tyłu. I zrobić tak 2-3 razy, to wcale nie jest takie proste, bo stopa, która stoi na podłożu, musi trzymać stabilizację, musimy tak trzymać pion. W związku z tym cały umysł, cała powięź, całe mięśnie, wszystko jest tutaj w tym momencie zaangażowane, żebyśmy nie fiknęli kozła, żebyśmy nie przewrócili. Dla organizmu jest to piekielnie ważny punkt programu, żeby się tylko nie przewrócić. I ten ruch dodatkowy nogą, tak, gdzie sięgamy do przodu i do tyłu, powoduje, że ta stabilizacja jest lekko ruszona. Z drugiej strony pojawia się, jeżeli to prawidłowo wykonujemy, pojawia się to słynne flow. Taki ruch spokojny, swobodny. To jest właśnie kąpiel. Kąpiel naszego umysłu. Taka prosta, taka. A potem druga nóżka, hop.
0: A, i po jednej druga
1: tak,
0: strona.
1: Tak, zresztą wiele osób się orientuje, że na przykład jedna strona łatwiej mu wychodzi niż druga. To też jest informacja, że prawdopodobnie któraś ze stron jest tym nie tylko mniej stabilna, ale źle ułożone są na przykład biodra czy ramiona. To taka informacja od razu, która sobie dotyka nas, tak, i mamy tą informację, że tutaj coś widocznie jest z biodrem, jest inaczej.
0: Ale rozumiem, że jeżeli jesteśmy w biurze taki szybki prysznic dla neuronów chciałaby zrobić pani, prezeska, dyrektorka, pracowniczka, to najpierw niech ściągnie buty na obcasie.
1: No chyba, że jest naprawdę już w olbrzymiej praktyce, tak, bo rzeczywiście bardzo ciężko. Na pewno, kiedy robimy to na bosaka, albo zresztą wiele osób dzisiaj już powoli ściąga te buty w takich momentach, żeby te stopy po prostu odpoczęły. Dokładnie tak. Jeszcze jedna ważna rzecz a propos tego kąpania neuronów. Równowaga jest jednym z podstawowych predyktorów długości naszego życia. Ludzie, którzy dłużej żyją, dłużej utrzymują równowagę. Jeżeli zaczynamy tracić równowagę, mamy problemy z utrzymaniem balansu, tak? To jest bardzo niebezpieczna informacja, bo raz, że się możemy przewrócić po prostu, tak jak widzimy, że starsi ludzie się łatwo przewracają, a z drugiej strony umysł widać, że już nie funkcjonuje tak jak powinien. Funkcje poznawcze nam się delikatnie już przytępiają. W związku z tym równowaga jest wśród 10 najważniejszych predyktorów długości naszego życia.
0: Wie pan, jakie jest powiedzenie dotyczące kobiet i rajstop? Że kiedy kobiety przestają umieć zakładać rajstopy na jednej nodze, to znaczy, że wchodzą w ten wiek już dojrzały i starszy. Tak zaczyna się starość. Kiedy nie jesteś w stanie założyć rajstop na stojąco, bo chyba każdy jest w stanie sobie wyobrazić w tej chwili młodą dziewczynę, młodą kobietę, która tak, podskakując na jednej nodze, zakłada na drugą rajstopę i tak to się właśnie odbywa, stojąc na jednej nodze. Coś w tym jest.
1: Dokładnie,
0: tak, równowaga.
1: Tak, dokładnie tak. No ja obserwowałem moją klientkę, która w wieku 77 lat w pewnym momencie miała problemy z biodrem. Kiedy wyciągnęliśmy ją z tego, z wielką radością zakładała na stojąco sobie właśnie spodnie, tak? Układała i mówi: Panie Marku, pan spojrzy, ale to jest taka przyjemność, kiedy nie muszę siadać, trzymać się krzesełka, tylko pyk, zakładam uśmiechem, uwielbiam to, mówi do mnie.
0: Czyli trenować stanie na jednej nodze, to dobry sposób.
1: Trenować stanie jest wiele skrętów tułowia, kiedy idziemy na spacer. Próbujmy nie trzymać przez cały czas się jednej pozycji, bo tak, czyli spróbujmy na przykład kawałkiem pójść bokiem, zrobić parę skrętów przy drzewie i tak
0: Ministerstwo
1: dalej.
0: Ministerstwo dziwnych kroków z Monty Pythona.
1: Tak, tak. Chwilę pójść tyłem. jaka to jest fantastyczna zabawa dla naszego ciała, bo nagle inaczej muszą mięśnie, one już inaczej pracują, cały organizm, umysł musi się skupić, jak postawić stopę. Przecież to wystarczy przejść parę metrów.

0: dziadków. Spójrzmy na małe dzieci. One przez cały czas, kurczę, eksperymentują z tym dziwnym chodzeniem, tak? Ciągle wymyślają to ministerstwo głupich kroków. A my z wiekiem zaczynamy tacy być nudni w tym chodzeniu. Idziemy, nawet jak robimy te 7 tysięcy kroków, to do diabła, czemu je robimy w jednym tempie i w jednym ułożeniu ciała? Przecież to ciało jest, potrzebuje ruchliwości, pełnej swobody. Ono działa we wszystkich wymiarach.
1: I tu nie chodzi o to, żeby na siłę robić coś takiego, co nas pokona, to znaczy doprowadzić się do wywrotki, tylko jakby rozumiem delikatnie najpierw w ogóle spróbować czegoś innego.
0: Dokładnie tak. To są na początku są to malutkie skręty, ale z czasem jak się poczujemy pewniej, umysł mówi, hej, doszedłeś do tego momentu, mów, troszeczkę zrób dalej. I tak, no to właśnie w ten sposób budujemy naszą równowagę. Funkcje poznawcze zaczynają mądrzej tutaj funkcjonować. Jest taki przekaźnik BDNF, który dosyć niedawno był odkryty. Niedawno jak na historię fizjologii, bo tam z 30 lat temu, tak? Który zaprzeczył do tamtej pory teorią, że układ nerwowy, jak już mamy jeden, to się już nic nie zmienia, nie można budować nowych neuronów i tak dalej. Potem odkryto, że jest taki BDNF, który okazuje się, że jak zmuszamy nasz organizm, nasz umysł do pracy właśnie, do takich ćwiczeniach równoważnych i tak dalej, że ten składnik BDNF powoduje, że powstają nowe neurony. Normalnie w świecie.
1: Co jeszcze możemy sobie włączyć do tego zestawu prysznica takiego dla neuronów, jeżeli chcemy? Mamy tylko chwilkę. Równowaga.
0: Skręty tułowia. Tak. To są takie podstawowe elementy, które powinniśmy wykorzystywać. Tak? Tam, gdzie organizm musi szukać balansu. Tak? Jeszcze jedna ważna rzecz. Czym większy obszar ciała angażujemy, tym lepiej dla nas. Tak? Czyli nie chodzi, że siedzimy sobie przy komputerze i skręcimy sobie głowę w lewą, w prawą stronę, tylko wstajmy, spróbujmy zrobić większy skręt. Niech ta informacja z ciała popłynie bardziej dynamiczna. Nasze ciało jest całością, w związku z tym nie próbujmy dzielić na malutkie części i tam tylko to rozgrzewać, tylko po prostu uruchomić całe ciało. Informacje z neuronów i tak dalej będą szły do góry mocno.
1: Ale proszę Państwa, a ja widzę właśnie w odbiciu monitora, jak z tych rad korzysta nasz realizator, który właśnie miał tak genialną przekąskę ruchową i oderwał się od tej konsoli i tutaj wykonał cały zestaw ćwiczeń. I o to chodziło. I teraz ja jestem dumna, że o to przedstawiamy Państwu temat, który wpływa w realny sposób, i ja to widzę, w realny, namacalny sposób na życie i zdrowie ludzi, którzy nas słuchają. Szanowni Państwo, rewelacja i mam nadzieję, że teraz większość z Państwa coś dla siebie robi, chociażby, nie wiem, no właśnie skręty jakieś, może wyciąga rękę. To pomaga naszemu ciału i pomaga naszemu zamulonemu umysłowi. Po prostu przepuszcza te wszystkie zatory, odrdzewia nasz mózg i powoduje, że ten mózg, który jest reaktorem, zaczyna działać dobrze. A przeciąganie się i na przykład ziewanie też w jakiś sposób
0: oczywiście,
1: może nam pomóc?
0: Tak. Oczywiście tak, że dotleniamy. Tylko spróbujmy ziewać po całości.
1: To znaczy?
0: No bo niektórzy z nas ziewają tak skrycie, że nikt tego nie widzi.
1: Wstydliwie.
0: Tak. A to chodzi o to, żeby się przeciągnąć, wyciągnąć ręce, zaziewnąć sobie porządnie, tak, i wrócić z powrotem. Wow. No wtedy wykorzystujemy cały nasz organizm, łącznie z przeponą, tak? To wszystko wreszcie zaczyna działać. Przecież jak siedzimy, to ta przepona ciągle jest tutaj zbita, tak, ściągnięta, a nagle wyciągamy ręce, ziewamy, dajemy je trochę więcej luzu, uaktywniamy autonomiczny układ nerwowy, takie rozluźnienie, takie puszczenie wszystkiego. Ach, jest dobrze, jest flow, dobrze się czuję. To jest informacja najnormalniejsza w świecie.
1: I proszę Państwa, do lamusa z tymi jakimiś wpajanymi nam przez pokolenia, lata informacjami, że to ziewanie będzie takie nieeleganckie, bo to znaczy, że my się nudzimy. Nie, my się właśnie w ten sposób dotleniamy i powodujemy, że nasz mózg zaczyna się oczyszczać z tego całego nadmiaru, który spowodował nam zator logistyczny w głowie. Siedzenie nieruchomo bardzo szkodzi naszemu mózgowi, ale gdy ja mówię też o tym, że nam to wpajano, to trochę zaczęłam się zastanawiać, czy nie powinniśmy w ogóle tych wszystkich

0: takich rzeczy zacząć mówić również naszym dzieciom. Bo my jesteśmy dorośli, może sobie teraz właśnie słuchamy tej audycji. Wydaje mi się, że coraz gorzej nie tylko z nami, ale i z tym młodym pokoleniem, bo jak my jesteśmy zardzewiali, to oni to już dopiero, prawda?
1: To jest olbrzymi dramat w tej chwili, tak, tak. Wyniki badań nad sprawnością naszych dzieci i zdrowiem takim fizycznym i psychicznym wyglądają dramatycznie. Ostatnio publikowałem badania Akademii Wychowania Fizycznego, które tam co pewien czas się pokazują, w jakim stanie w tej chwili są nasze dzieci. Ja tylko do tej pory otrzymywałem informacje od moich kolegów z poprzedniego mojego życia zawodowego, czyli wtedy, kiedy byłem trenerem siatkówki. I ci moi koledzy, kiedy teraz ze mną spotykają się, mówią mi: Marek, kiedy te 30 lat temu przychodziła do nas młodzież, to nie musieliśmy ich uczyć podstawowych ruchów. W tej chwili te dzieciaki nie potrafią wielu rzeczy. Po prostu one są jakieś skostniałe. Nie potrafią zrobić przewrotu. Kiedy robią szybki obrót, to się przewracają. Powinniśmy nasze dzieci uczyć tych przekąsek ruchowych przez cały czas po to, żeby one dostawały trochę więcej energii, żeby lepiej się nam rozwijały, żeby po prostu lepiej funkcjonowały. Więcej kumały, rozumiały to, co się dookoła dzieje. Tak?
0: Tak jak i my mamy zatory w mózgu z powodu nieruszania się, tak samo i dzieci siedzące w szkole godzinami również mają problem, bo w pewnym momencie ten przeciążony mózg przestaje w ogóle funkcjonować, a więc ten układ glimfatyczny dotyczy i nas, i naszych pociech.
1: No to jest dramat w tej chwili. Tak, tak, no bo właściwie to powinno być tak, że zwłaszcza te małe dzieci powinny systematycznie co 15-20 minut nauczycielka powinna powiedzieć: dobra, to teraz stańcie i zróbmy taki ruch. Hop, hop, a potem usiądźmy. I na nowo. Dzięki temu będą bardziej aktywne umysłowo i będą więcej rozumiały, co się im przekazuje. Nie ma tego schematu. Schemat jest taki: siedź nieruchomo, nie ruszaj się, bo to nieładnie, jak machasz kończynami w tą i to z powrotem. No nie, to nie, to jest taka informacja: siedź nieruchomo, bo najlepiej, jak będziesz chory. No,
0: jeśli nie zmienimy tego myślenia, to czeka nas wielopokoleniowe kalectwo.
1: Ono już puka do drzwi. W tej chwili to jest dramatyczna sytuacja i to niestety jest dosyć mocno w Polsce, bo są kraje, które, taka chociażby Dania, gdzie ruch fizyczny jest zupełnie na innym poziomie. To jest w ogóle inne podejście do tego. A w Polsce jest tak, jesteśmy w takim dosyć słabym stanie w tej chwili.
0: No proszę państwa, ja wszystkim życzę, żebyśmy widzieli bardziej zielone drzewa, wyrazisty obraz, kolory, żeby się czuć znakomicie. No i żeby nasze neurony kąpały się w ruchu, albo przynajmniej, żeby od czasu do czasu w tej biurowej atmosferze robić im szybki prysznic. Gościem audycji Samozdrowie był pan Marek Sobociński, trener sportu i trener biznesu, twórca Mobility Flow Break, któremu dziękuję za rozmowę o roli ruchu dla naszego mózgu. Także o tym, żebyśmy do tego ruchu zachęcali swoje dzieci, żeby to był ruch rodzinny, taki połączony ze zwinnością, połączony ze zmianą kierunków. Cieszmy się ruchem, czyli życiem. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie od poniedziałku do piątku o godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Z nami już pan Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Ten wypadek tragiczny, dramatyczny, to jednorazowa sprawa, czy mówi nam coś o stanie bezpieczeństwa na polskiej kolei, na polskich torach?
4: No my mieliśmy takie trzy przypadki, nie tak tragiczne jak ten, bo na szczęście nikomu nic się nie stało, no pomijając chociażby nerwy olbrzymie dla mamy, która tylko część swoich dziatek zdążyła wysadzić na peron, a pociąg zresztą odjechał. Natomiast było to dosyć blisko siebie, więc z jednej strony ja zawsze to powtarzam, dzisiaj też już kilka komentarzy w telewizji udzielałem, że na bazie dwóch czy trzech zdarzeń nie możemy powiedzieć, jest niebezpiecznie na kolei. Zwłaszcza, że coś, co jest absolutnie obiektywne, czyli miernik wypadków, pokazuje nam, że absolutnie ten miernik cały czas jest coraz niższy, a to warto dodać, wiem przecież, że mamy coraz więcej pasażerów.

0: coraz więcej pociągów, więc to dobrze, że większy ruch na torach, a jest bezpieczniej. Natomiast kiedy ja patrzyłem wtedy na te wydarzenia, zwłaszcza to tragiczne z młodym człowiekiem, który jest zresztą wielkim i nadal pozostał miłośnikiem kolei, więc ono tak mocno utkwiło w pamięci, to pomyślałem sobie tak, ciekawe, czy ten pociąg nie miał już jakiegoś opóźnienia, czy nie, obawiano się, że gdzieś tam takie opóźnienie może złapać, bo jest coś takiego, że no, trudno się dziwić, że my, tak mówię, my chcemy dać Polakom kolej bardzo punktualną, kolej z coraz większą prędkością i bardzo dobrze, tylko w tym pędzie za większą punktualnością nie możemy tak też pędzić na ślepo i nie możemy stracić zdrowego rozsądku, bo jeśli komuś się gdzieś mówi, spiesz się, skracaj jakieś procedury, no tutaj też tego nie wiedziałem, wtedy to dopiero postępowanie Urzędu Transportu Kolejowego i prokuratury pokazało, że nie mieliśmy tego, no takiego charakterystycznego wciąż dla kolei, czyli odgłosu gwizdka. No to chyba wskazywało wszystko na to, że tutaj był bardzo duży pośpiech, bo jest na szczęście tak, że mamy, i to nie jest upolitycznione, bo rządy się zmieniają, nikt na szczęście nie macza paluchów, jeśli idzie o Urząd Transportu Kolejowego, czyli między innymi urząd, który ma dbać o nasze bezpieczeństwo. Tam nie wstawia się na szczęście polityków czy ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, co tam trzeba robić. I zawsze, kiedy dochodzi do takiej serii, właśnie trzy podobne do siebie przypadki, dwa, trzy, to tam już się zapala żółte światło, już system monitorowania poziomu bezpieczeństwa mówi, no coś jest nie tak, no i tutaj bardzo dobrze, bo zwołano wszystkich przewoźników, no i powiedziano niby rzecz oczywistą, świętość, ale może nie wszyscy o tym wciąż pamiętali, że załoga pociągu, i liczę tutaj te osoby, które są na pokładzie wśród nas, pasażerów, my ich widzimy, ale też maszynista musi tą szczególną ostrożność zachować, kiedy pociąg rusza. Czy na pewno nikogo nie ma na peronie, czy może dać, bo powinien dać ten znak do odjazdu, nie tylko przez mikrofalówkę, ale przez właśnie ten sygnał gwizdkiem, ale też maszynista, no w starszych pojazdach są lusterka, w tych nowszych są kamery, które widzą cały bok pociągu, także powinien sprawdzić, czy wszystko jest ok i że to ruszanie nie spowodowało jakichś problemów, bo już tutaj kończąc też na to zwracałem uwagę, że tutaj ten chłopak pomagał właśnie wysiąść komuś, kto no, ma problemy ruchowe, to nie zawsze oznacza, że jest inwalidą, tak? Bo problemy z przemieszczaniem się, problemy z ruchem, to są osoby starsze. Coraz więcej przecież będzie starszych osób w Polsce, bo się niestety starzejemy jako społeczeństwo. Czy matki, które mają wózki, to też trzeba szczególnie na to zwrócić uwagę. Więc to jest absolutnie czynność, gdzie nie można iść na skróty.
1: Ten straszny wypadek rzeczywiście może nas uczyć i uświadomić nam to, że rozwój infrastruktury, że te coraz lepsze tory, coraz szybsze pociągi, to jest jedno, jeśli chodzi o budowanie skutecznej i bezpiecznej komunikacji kolejowej w Polsce, ale przecież ważna równie jest taka ludzka wrażliwość, no i przygotowanie tego personelu, uświadamianie im i przypominanie o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze, zdrowie, życie i bezpieczeństwo pasażerów.
0: Tak, i na szczęście my, bo to nie jest tak, nie można już kiedyś, to można było powiedzieć kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, że nasza kolej jest zabiedzona. Ja sobie teraz przygotowałem na konferencję takie z osobami z zagranicy właśnie pokazanie, jak środki unijne nas zmieniły i zmieniają. Bo my co prawda, na szczęście tutaj ten wypadek kolei mazowieckich to był przy użyciu pociągu zmodernizowanego, ale takiego, którego dni są tam policzone, on trafi na złom za, nie wiem, 2-3 lata, bo już nie będzie się go opłacało modernizować. Natomiast na szczęście nie jest tak, że stoimy w miejscu i także są olbrzymie inwestycje, bo to ponad 100 pojazdów jest, już część dotarła tutaj, część będzie docierać cały czas do kolei mazowieckich, że kupujemy.

0: bardzo dużo nowoczesnego taboru, tylko też nawet w nowoczesnym, wiadomo, też mamy różne sprzęty w domu, w nowoczesnym też coś tam się może zepsuć, tylko wtedy daje nam znać, tak powiem, pulpit, że coś jest nie tak, nie można tego lekceważyć. I dzisiaj no, jest, można powiedzieć, taki problem, bo z jednej strony my się cieszymy, że jest coraz więcej pasażerów i tu właśnie no, musimy mieć więcej w związku z tym czasu na to, żeby część osób wysiadła, część siadła. Ja mówię o dużych dworcach. Tutaj akurat mówimy o małym przystanku, gdzie tych osób tam na peronie było 2-3, więc to też nie jest tak, że ten kierownik pociągu no, w tym tłumie nie widział, czy ktoś jeszcze chce wejść, czy nie. Ale gdzieś przy większej wymianie pasażerów też może dojść do jakiegoś problemu. Też właśnie na to trzeba zwrócić uwagę. My niestety wszyscy teraz na siłę, na raz kupujemy ten nowy tabor, bo już nie wracając dokładnie, ale wiemy, mieliśmy problem, zablokowane środki unijne, tak odblokowały, to wszystko się na, tak. Wszyscy się na to rzucili. I może to jest też taka uwaga, bo ta, owszem, w ubiegłym roku punktualność była gorsza o kilka procent, ale 91% pociągu. Oczywiście tutaj nie uwzględniamy, bo na to prawo unijne nam pozwala, żeby nie uwzględniać takich małych stacji dojazdu końcowej opóźnień do 5 minut, ale w ubiegłym roku taka najczęstsza przyczyna opóźnień, tak powiem w liczbie, nie wartość tych opóźnień, 15%, to było spowodowane tym właśnie, że to się tak fachowo nazywa problemy z lokowaniem podróżnych, czyli tłok, ścisk. No i jedni chcą wyjść spokojnie, wyciągnąć jakąś walizkę, inni chcą wejść spokojnie i te opóźnienia się działy. Dopiero potem awarie taboru 11% przypadków. No więc może też na to ktoś zobaczył, że och, ci podróżni tutaj nam te opóźnienia powodują. Za te opóźnienia, jak no, nasz pociąg się opóźni zbyt mocno, opóźniamy inne, no bo to jest system naczyń połączonych. Musimy płacić kary dla zarząd infrastruktury, no nikt oczywiście tych kar nie chce nie płacić, czy chce płacić jak najmniejsze, ale to wszystko, to chyba dane właśnie, to sprowadziły mnie do takiego wniosku, że ta częstotliwość, przepraszam, ta punktualność, ta prędkość, żeby na szlaku była wyższa, żebyśmy mogli być, a tu 2 minutki, pojedziemy krócej od tego rozkładu, a tu 3 minuty, okej, fajnie, tylko nie kosztem czegoś. To musi być z rozsądkiem robione i mam nadzieję, że takie to spotkanie, o którym mówiłem, wszystkich przewoźników, takie potrząśnięcie nimi, że przecież nie ma niczego wymyślania na nowo, tylko macie instrukcję, w jaki sposób pilnować, żeby pasażerowie bezpiecznie do tego pociągu się dostali, ci, którzy wychodzą, żeby z tego pociągu wysiedli. To wszystko macie. Może gdzieś coś trzeba doprecyzować, ale to jest. Trzeba tego po prostu przestrzegać.
1: Mi przyszło teraz do głowy takie pytanie i taka kwestia. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało krzywdząco dla osób, które na kolei pracują, bo tutaj mówimy o jednym tragicznym wypadku, o człowieku, który usłyszy zarzuty, no bo popełnił błąd. Nie wiadomo jeszcze z jakich powodów, to pewnie się sąd tym zajmie i będzie to rozstrzygał. Ale skoro mówimy, panie prezesie, o tym inwestowaniu w infrastrukturę, to pojawia się pytanie, czy także inwestujemy w ludzi i czy praca na kolei w tej chwili jest nadal prestiżem, czy być może jest ryzyko, że do tej pracy, do tej służby trafiają przypadkowi ludzie, co może zwiększyć ryzyko takich ryzykownych zachowań i takich wypadków, do których może dochodzić, jeżeli ktoś nie dochowa procedur, nie zachowa tych szczególnych względów bezpieczeństwa.
0: No, po jakimś czasie zawsze możemy wpaść w rutynę. Tutaj nie powinniśmy, oczywiście, bo my mamy, odpowiadamy za bezpieczeństwo pasażerów. Nazywam się kierownik pociągu, tak. Muszę dbać o to, żeby wszyscy na pokładzie pociągu mogli bezpiecznie podróżować. Kiedyś, tak jak mówię, ta kolej była zawidzona. Dzisiaj, owszem, jeszcze w wielu miejscach nam brakuje, bo chociażby ten maszynista jako zawód. Tutaj nie z winy kolei, ale cały czas mamy problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, czyli wypadki na przejazdach. Osoby, które przechodzą w sposób nieuprawniony, to ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co się czuje wtedy, kiedy no nic nie można właściwie zrobić, bo tak wielka masa z taką prędkością, no zaciągamy hamulec, no i nie wiem, trzymamy kciuki, żeby nie doszło do śmierci, czy żeby obrażenia były jak najmniejsze. Więc to nie jest taki zawód, który by pociągał. I mamy rzeczywiście taką

0: taki problem, że starzeje nam się ten zawód. Nie jest tak, że nikt nie chce przychodzić, chociaż przychodzi za mało tych osób. No wiadomo, że na początku no, trzeba się też wyrobić, trzeba mieć trochę lat doświadczenia, żeby więcej jeździć i więcej zarabiać, ale dzisiaj taki maszynista, który nie jest świeżakiem i jeździ w Intercity, no to widzieliśmy to nawet przy okazji tej konkurencji z byłą już konkurencją RegioJet właśnie, która próbowała podkupić te osoby. No takie osoby z doświadczeniem jako kierownik pociągu mam spokojnie 10-11 tysięcy na rękę oferowano, maszynista 15-16. Więc nie można na pewno powiedzieć, że to jest nędzna płaca, natomiast no, jest wymagająca, bo to cały czas trzeba być skupionym. Tu nie ma powtarzalnych sytuacji, bo cały czas coś może się zmienić. Zmieniają się warunki na torach, tak jak mówię, tego ruchu jest więcej, tych pasażerów też jest więcej, więc to na pewno no, wymaga tego, żeby oczy dookoła głowy, pilnowanie tych wszystkich procedur, które są, bo na każdy, nawet jak coś nie może zadziałać, to procedura przecież też przewiduje, co wtedy robimy na kolei, więc to jest opisane bardzo dokładnie. No, to też niestety nie dotyczy tylko kolei, ale generalnie wypadków w komunikacji, gdzie mówimy, że kolejne przepisy są pisane krwią tych, gdzie no, coś nie zawiniło, chociaż najczęściej i tak najsłabszym ogniwem, czy to będzie wypadek drogowy, czy na kolei, jest właśnie człowiek. Choć tak jak zaczynaliśmy rozmowę, często przecież mówimy, kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu, jest, wszystkie dane na to pokazują. No niestety zdarza się wszędzie, w Szwajcarii są wypadki, i w Czechach, w Polsce. Także chociaż najczęściej, jak mówię, to są wypadki, których kolej nie zawinia, bo to są te przejazdy kolejowe czy osoby na torach, które na tych torach nie powinny się znaleźć, więc na pewno tutaj nie można krzywdzić tych ludzi, bo oni ciężko pracują. My śpimy w nocy, kolej nie śpi. Wtedy się przecież jeździ, cały czas się zresztą patroluje tory, no, zwłaszcza też teraz, kiedy różne głupie pomysły ze wschodu są podpowiedziane.
1: I o to też chciałam jeszcze pana zapytać, panie prezesie, bo ten rok rzeczywiście też przyniósł te przypadki sabotażu, dywersji na torach i rozmawiając o bezpieczeństwie na polskiej kolei, no o to też trzeba zapytać i być może to jest dobry moment, żeby podsumować te akcje monitorowania polskich torów, w którą włączyło się także wojsko. Czy to przyniosło jakieś wymierne skutki, wymierne efekty?
0: Przyniosło. Oczywiście nie o wszystkim się mówi, ale też gdzieś w rozmowie, jak rozmawiam z kolejarzami, to mówią, no na szczęście nie ma żadnego przypadku, żeby ktoś gdzieś znalazł jakieś czy rozkręcone szyny, czy przygotowanie pod wysadzenie pociągu, więc być może to, że więcej jest teraz też patroli nie tylko kolejowych sprawia, że tutaj inaczej się podchodzi do próby destabilizacji sytuacji na kolei, ale gdzieś tam jakąś kamerę na słupie ktoś, znaczy ktoś patrol znalazł, coś miała nagrywać. Może właśnie ruch pociągów, kiedy pasażerskie to rozkład znamy, towarowe niekoniecznie, więc może jakaś próba sprawdzenia, bo to, co też już jest ważne, nie mamy, co często mówiono, że rozmowa maszynisty z dyżurnym idzie przez kanały otwarte. Można podsłuchać, co tam się dzieje, jak ruch jest prowadzony i że na przykład no, jedzie pociąg z jakimś niebezpiecznym ładunkiem i starać się tutaj coś zrobić. Na szczęście już przeszliśmy na łączność, która jest zabezpieczona. Także takie rozkazy, czyli cała taka informacja dla maszynisty, co jest po drodze, gdzie spotka jakieś zmniejszenie prędkości, jakieś inne problemy. To wszystko jest w tej chwili już przesyłane w formie cyfrowej. Za późno. Na pewno, no ale ta sytuacja zagrożenia ze wschodu, która też dotyczy kolei, no bo tutaj cały czas transporty wojskowe idą w kierunku Ukrainy, no pokazała nam, że szybciej musimy działać. I oczywiście cały czas najważniejsze będzie to, czego my nie widzimy, nie słyszymy, czyli praca gdzieś tam w czeluściach internetu, gdzie nasze służby specjalne starają się wpaść.
1: Tak.

0: A
1: bo
0: jakieś
1: okazuje
0: kanały,
1: się,
0: na
1: panie
0: których
1: prezesie,
0: zleca się taką robotę?
1: Że kiedy mówimy o bezpieczeństwie na kolei, to już nie mówimy tylko o tych kwestii wypadków, czy z udziałem pasażerów, czy tych wypadków na przejazdach kolejowych, ale także zastanawiamy się nad tą wagą infrastruktury kolejowej jako infrastruktury krytycznej, która może być obiektem takich właśnie działań. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Pan Adrian Furgalski, prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Wszystkim pasażerom, wszystkim kolejarzom życzymy dojazdu do celu.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Amerykanie znów atakują Iran. Prawie 5 tysięcy złotych brutto płaca minimalna pójdzie w górę od przyszłego roku. Kolejne narciarskie wyzwanie Andrzeja Bargiela. Ski alpinista rusza z wyprawą na Nanga Parbat. Minęła 6. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Stany Zjednoczone znów atakują Iran. Amerykańskie wojska uderzyły w nocy w blisko 20 celów, o czym poinformowało dowództwo USA. Na razie nie ma doniesień o ofiarach. To odpowiedź na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Odwet zapowiedział Donald Trump, który jako winnego strącenia maszyny wskazał właśnie Teheran. Iran natomiast wezwał zagraniczne wojska do opuszczenia regionu po incydencie w cieśninie Ormus. Zaatakował też irańskie, amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Prezydent Karol Nawrocki ma zdecydować o możliwym odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Tymczasem eksperci usiłują przewidzieć skutki politycznej awantury, które przełożą się na późniejsze relacje polsko-ukraińskie. Profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku uważa, że rozwiązanie sporu o nazwę ukraińskiej jednostki wojskowej może być trudne.
2: Dlaczego zamiast bohaterów UPA nie nazwano jej imieniem na przykład Ducha Kijowa? Symbol, który był ogromny. Ta kwestia UPA jako tej formacji antykomunistycznej się utrwaliła. Demony są wyciągane i uważam, że one szkodzą jednej i drugiej stronie, bo jesteśmy tak zaprogramowani akurat na ten symbol, że nie ma możliwości zasadniczo porozumienia się. I to jest zysk Federacji Rosyjskiej.
1: Karol Nawrocki zawnioskował o odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem UPA. W poniedziałek zebrała się kapituła orderu, która przedstawiła prezydentowi swoją opinię. O 144 zł może w przyszłym roku wzrosnąć płaca minimalna. Rząd proponuje podwyżkę do 4950 zł brutto. Przy umowie o pracę pracownik otrzyma więc na rękę nieco ponad 3700 zł. Propozycja będzie jeszcze poddana negocjacjom w Radzie Dialogu Społecznego.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że celem rządu jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń, przy czym podkreślił, że większe podwyżki nie są obecnie możliwe.
4: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała, tak jak kiedyś, pieniędzy i samych podwyżek.
3: Według ekonomistów podwyżki wynagrodzeń mogą doprowadzić do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a to, jak mówi Marek Zuber, odbije się na portfelach konsumentów.
5: Jak szacujemy, płaca minimalna wywołuje wzrost mniej więcej 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. Też gdzieś tam trzeba uwzględniać, biorąc pod uwagę konkurencyjność polskiej gospodarki. No i niestety od tej polityki też nie uciekniemy, tym bardziej, że ta podwyżka płacy minimalnej to będzie podwyżka w roku wyborczym.
3: Rządowa propozycja to mniej niż chciałyby związki zawodowe zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego. Domagały się one zwiększenia płacy minimalnej do 5200 zł. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Kolejny krok w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Generalny wykonawca inwestycji amerykański Bechtel otworzył

0: Otworzył nowe biuro w Gdańsku i planuje zatrudnienie ponad 200 polskich inżynierów. Ich zadaniem będzie nadzór nad realizacją atomowego obiektu w gminie Choczewo, wyjaśnił prezes Bechtel Polska Leszek Hołda.
1: To jest ogromna też szansa dla nich pozyskania zupełnie nowych kompetencji. To jest wiedza, którą będą mogli wykorzystać przez wiele, wiele lat, patrząc na to, jak dzisiaj rozwija się rynek.

0: przygotowawczych. Na początku marca inwestor złożył wniosek do Polskiej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę. Andrzej Bargiel znów rzuca wyzwanie Himalajom. Wybitny ski-alpinista rozpoczyna dziś wspinaczkę na Nanga Parbat, 9. co do wysokości szczyt świata. Himalajista zamierza być pierwszym Polakiem, który zjedzie na nartach z wierzchołka pakistańskiej góry aż do granicy śniegu. Andrzej Bargiel chce to zrobić na ścianie Diamir, która ma niemal 4 km wysokości.
1: Myślę, że to jest chyba najlepsza ściana po prostu z punktu widzenia narciarstwa do tego, by spróbować to zrobić. Historycznie te zjazdy były na Nanga Parbat. Pierwszą taką zaawansowaną próbę zrobił Hans Kammerlander. Poruszał się po drodze Kinshofera, również na ścianie Diamir.
0: Ekipa Andrzeja Bargiela planuje wrócić do Polski około 10 lipca. Udany zjazd z Nanga Parbat będzie dla Polaka skompletowaniem wszystkich pakistańskich szczytów powyżej 8000 metrów wysokości.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Sporo chmur w całym kraju, nieco więcej przejaśnień na północnym zachodzie. Na południowym wschodzie z kolei deszcze, później burze. Zagrzmieć może też na Pomorzu Zachodnim, a na Podkarpaciu w prognozach burze z gradem. Na termometrach w ciągu dnia średnio 20 stopni. Nieco chłodniej na południu i nad morzem, od 15 do 17 do 24 stopni na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
1: Klimat.
0: Jest czym oddychać, bo w całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Obecnie źródła odnawialne odpowiadają za 10% produkcji w krajowej sieci. Można normalnie korzystać z prądu. Poprawiła się też sytuacja w lasach. Zagrożenie pożarowe jest na ogół na małym poziomie.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 6:06 na zegarach. Dzisiaj środa, to 10 dzień czerwca 2026 roku. Polskie Radio 24 mówi Państwu dzień dobry w składzie. Roch Kowalski, a wraz ze mną Andrzej Abgarowicz, Patrycja Pindakiewicz, Mateusz Dziekoński, a po stronie informacji Ewelina Kamińska i Michał Chomyszyn. Jesteśmy z Państwem oczywiście do godziny 9:00. Przed nami 161 dzień roku. Słońce wstało o 4:15, a zachodzi 4 minuty przed godziną 21:00. Dzień trwa 16 godzin i 41 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Apollo, Bogumił, Cecylia, Diana, Edgar i Małgorzata. Najlepsze życzenia Państwu przesyłamy i zapraszamy na kalendarium historyczne.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Habemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 10 czerwca, lecz 190 lat temu zmarł André Ampère, francuski fizyk i matematyk, twórca podstaw współczesnej elektrodynamiki. Od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu elektrycznego nazwano Ampère. Dziś 105. rocznica urodzin księcia Filipa Mountbattena. Był mężem królowej Elżbiety II oraz ojcem obecnego króla Wielkiej Brytanii, Karola III.
12: Filip urodził się na wyspie Korfu jako piąte najmłodsze dziecko i jedyny syn greckiego księcia Andrzeja. Księżniczkę Elżbietę poznał przed wojną w 1939 roku, gdy wstąpił do Akademii Brytyjskiej Marynarki w Dartmouth. Para pobrała się 8 lat później w opactwie westminsterskim.
11: Wspominała redaktor Magdalena Skajewska. 100 lat temu zmarł Antoni Gaudi, wybitny hiszpański architekt związany z Barceloną. Stworzył projekt nieukończonej do tej pory bazyliki Sagrada Familia.
13: W badaniach nad Gaudim wspomina się o tym, że bywał zniewieściałym dandysem, że był rygorystycznym wegetarianinem i zarazem gorliwym katolikiem. Był ortodoksyjnym innowatorem.
11: Przypomniała profesor Marta Leśniakowska. 10 czerwca w roku 1942 miała miejsce pierwsza zbiorowa ucieczka więźniów z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Około 50 więźniów podjęło próbę ucieczki po zakończeniu prac przy budowie rowu melioracyjnego.
14: Patrzę po kolegach ubrań i skok do Zesmana. I od razu na równe nogi karabin i we mnie wycelowany. No ale w tym momencie wybiegł następny kolega, to on pobiegł za tamtym. On się zorientował, że to jest ucieczka.

0: Ja rzuciłem łopatę i na groble i najkrótszą drogą do krzaków.
1: Mówił jeden z uczestników ucieczki, aktor August Kowalczyk. Udało się uciec zaledwie 9 więźniom. W roku 1950 urodziła się piosenkarka Anna Jantar. Była uznawana za jedną z największych gwiazd lat 70., a wiele z wykonywanych przez nią utworów stało się ponadczasowymi przebojami.

0: była pierwszą żoną kompozytora Jarosława Kukulskiego i mamą wokalistki Natalii Kukulskiej. 10 czerwca w roku 1953 zmarł dyrygent i kompozytor Grzegorz Fitelberg. Był jednym z przedstawicieli młodej Polski w muzyce, a także dyrygentem Filharmonii Warszawskiej, Opery w Wiedniu oraz Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
1: Kraju, który zapewnia artyście możliwość wszechstronnego rozwoju i otacza go wszechstronną opieką. Każdy talent rozkwita bujnie na chwałę całego narodu. My, artyści, możemy tworzyć dla narodu, otoczeni szacunkiem narodu.
0: Zdobył światową sławę jako propagator i wykonawca muzyki Karola Szymanowskiego. W roku 1962 w Kanadzie zmarł Kazimierz Skarżyński, sekretarz generalny Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie II wojny światowej oraz autor pierwszego raportu o zbrodni katyńskiej.
2: W interesie narodu polskiego, w interesie rodzin zamordowanych leżało dokonanie ekshumacji, zidentyfikowanie ofiar, wydobycie pamiątek po tych zamordowanych, dostarczenie im rodzinom, wreszcie pogrzebanie tych oficerów. Jednocześnie zdawali sobie sprawę, że będą wszelkie naciski na nich, żeby Polski Czerwony Krzyż oskarżył publicznie Sowietów o dokonanie zbrodni katyńskiej.
0: Mówiła historyk Jolanta Adamska, współautorka książki o Skarżyńskim. Po wojnie z powodu komunistycznych prześladowań Kazimierz Skarżyński wraz z rodziną postanowił wyemigrować z Polski. Tego dnia, lecz w roku 1967 zakończyła się wojna sześciodniowa. Siły obronne Izraela rozgromiły wojska koalicji arabskiej, zajmując cały półwysep Synaj, wzgórza Golan oraz Judeę z Jerozolimą i Samarię.
3: Działania wojenne zostały zatrzymane pod wpływem działania Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W czerwcu 1967 roku świat znalazł się na krawędzi wojny termojądrowej. Doszło do bezpośredniego spotkania prezydenta Lyndona Johnsona z radzieckim premierem Aleksiejem Kosyginem. Oba mocarstwa wzajemnie zapewniły się, że nie zamierzają przekształcić wojny lokalnej w wojny o charakterze globalnym.
0: Przypomniał redaktor Mariusz Borkowski. W roku 2004 zmarł muzyk Ray Charles. Był jednym z najpopularniejszych twórców muzyki soul na świecie. Wow!

0: Kalendarium historyczne.
1: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
0: Przegląd prasy.
1: Nierówne podwyżki dla urzędników to pierwsza strona dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Samorządy podnoszą pensje szybciej niż administracja rządowa. Tak wynika z sondy przeprowadzonej przez dziennik Gazetę Prawną. W przyszłym roku ten trend raczej się nie odwróci, tak pisze Artur Radwan. I zauważa, że wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na przyszły rok. Pracowników budżetówki, w tym rządowych urzędników, służby mundurowe, a pośrednio również nauczycieli, najbardziej interesuje wartość podwyżki płac w budżetówce, która jest planowana na poziomie 3%. Taką propozycję strona rządowa przedstawi na spotkaniu z trzema centralami związkowymi w Radzie Dialogu Społecznego i to spotkanie w przyszły poniedziałek. Związkowcy chcą wzrostu płac o 15%. Z sondy DGP-u wynika, że w znacznie lepszej sytuacji są pracownicy samorządowi zajmujący stanowiska urzędnicze.

Ich średnia płaca często przekracza 10 tysięcy złotych brutto. Corocznie otrzymują podwyżki sięgające nawet 800 zł na etacie. Nie brakuje gmin, które oferują nawet wzrost pensji o 15%. Jakie to gminy i skąd te nierówności pomiędzy podwyżkami w budżetówce samorządowej, a w budżetówce rządowej? O tym na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Rzeczpospolita teraz i na pierwszej stronie także Aneta Gowrońska. Mieszkań nie brakuje ani na rynku pierwotnym, ani na rynku wtórnym, a sprzedający coraz częściej godzą się na rabaty. Więc duża oferta mieszkań hamuje wzrost cen. W maju na 7 największych rynkach kraju deweloperzy sprzedali 4,5 tysiąca mieszkań i to 12% więcej niż w kwietniu i o 21% więcej niż rok temu. Tak podaje portal Oto Dom. Klienci nadal mają w czym wybierać. Z analiz wynika, że pod koniec maja w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu deweloperzy oferowali na rynku ponad 59 tysięcy mieszkań. W ujęciu miesięcznym ceny nowych mieszkań się stabilizowały, a firmy nie stronią od promocji i rabatów. To teraz Gazeta Wyborcza i tu także pierwsza strona. Zaczęły się prace w Hucie Pieniackiej. Instytut Pamięci Narodowej szuka szczątków ofiar jednego z najtragiczniejszych epizodów rzezi wołyńskiej. To z kolei tekst Michała Olszewskiego. Od lata 1943 roku do 1946 roku na terenie Wołynia zginęło około 100 tysięcy polskich obywateli, w tym kobiety i dzieci zamordowane przez oddziały UPA. O tym, jak będą wyglądały ekshumacje w Hucie Pieniackiej, na pierwszej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej, a na drugiej komentarz Wojciecha Czuchnowskiego, który zastanawia się nad tym, co spotyka wiceministra nauki, wiceministra Szeptyckiego Andrzeja. Zaczęło się od występu Doroty Gawryluk, która na antenie Polsatu, pisze Wojciech Czuchnowski, zaatakowała wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego za jego narodowość. W sprawdzonym stylu komunistycznej propagandy pytała, jak to jest możliwe, że człowiek pochodzenia ukraińskiego reprezentujący ukraińskie interesy jest wiceministrem w polskim rządzie. I odpowiadała sobie sama, w polskim rządzie powinni być polscy ministrowie, którzy reprezentują polską rację stanu. Gdy uczestniczący w rozmowie Jan Wróbel zgłosił nieśmiałe zastrzeżenia do wewnętrznego dialogu Gwiazdy Polsatu, Gawryluk zgasiła go pytaniem, ilu Polaków jest w rządzie Wołodymyra Zełenskiego. To oczywiście kwestia pokłosie wypowiedzi pana ministra Andrzeja Szeptyckiego, który na antenie jednej z anten rozgłośni radiowych powiedział, że właściwie porównał żołnierzy UPA do polskich żołnierzy niezłomnych. Reakcją prawicy na wypowiedź Szeptyckiego było żądanie dymisji i wezwania, by rząd się od niego odciął. Ale Gawryluk przeniosła sprawę na grunt lustracji Szeptyckiego pod kątem narodowościowym i od razu stała się idolką prawdziwych Polaków. Tutaj pisano oczywiście z wielkiej litery i w cudzysłowie. Z Gawryluk na sztandarach narodowi lustratorzy będą teraz wyszukiwać w państwowych instytucjach, w mediach i gdzie się tylko da Ukraińców. Wcześniej tropili Żydów, Niemców, gejów i komunistów. Hejt na Szeptyckiego, pisze Czuchnowski, to element antyukraińskiej kampanii, która bez wątpienia jest podsycana przez rosyjskie ośrodki dezinformacyjne. Niestety trafia idealnie do umysłów części społeczeństwa, zauważa Wojciech Czuchnowski. I odsyłam państwa do tych tekstów Wyborczej, Rzeczpospolitej i Dzienniku Gazecie Prawnej.

0: 6.17, a my mamy połączenie z Markiem Wałkuskim, naszym człowiekiem w Białym Domu w Waszyngtonie. Dzień dobry, Marku.
1: Witam serdecznie. Biały Dom rozświetlony tą sceną, która już jest praktycznie gotowa na niedzielną walkę.
0: To nie w niedzielę ta walka.
1: Tak, tak, tak. 14 czerwca, w dniu urodzin Donalda Trumpa. Tak się jakoś dziwnie złożyło.
0: Myślę, że w poniedziałek chętnie porozmawiamy o tym, co się działo w niedzielę na tej wielkiej arenie, która jest wyższa od Białego Domu. A jeszcze przy okazji ten basen, nie wiem jak nazwać to, tę sadzawkę przed...
1: Zbiornik,
0: przepraszam. Sadzawka to złe sformułowanie. Ona już skończony jest, ten remont, pomalowany.
1: Tak, jest pomalowana, miała być pomalowana na niebiesko, ale wygląda mniej więcej tak samo, jak wyglądała jeszcze przed pomalowaniem. Tyle, że budżet Stanów Zjednoczonych jest o 14 milionów dolarów chudszy, więc zobaczymy też, jak to będzie za jakiś czas wyglądać. No ale Donald Trump jest dumny z tego, co zrobił, jak zwykle.
0: Jak jesteśmy przy tych fantastycznych inwestycjach, wspaniałych, gigantycznych dla demokracji amerykańskiej, to co z budową wschodniego skrzydła?

0: No, ona się powoli toczy, ale jest spór sądowy. Właściwie to rozmawiamy o sali balowej, tak? Pod którą tak. Trump chce zbudować bunkier na 6 pięter pod ziemię. No i on zburzył wschodnie skrzydło, zaczął budowę. Przy Białym Domu stoją dźwigi, także to w ogóle teraz w tej chwili to jest widok taki troszkę surrealistyczny, bo mamy Biały Dom, ten historyczny, piękny budynek. Obok scenę do walki, która w niedzielę się odbędzie... UFC. To jest prawdziwa walka, takie połączenie boksu, judo, wschodnich sztuk walki.
1: I czystej nawalanki.
0: Tak jest, także to będzie się działo, więc stoi ta wielka scena, która jest podświetlona raz na niebiesko, raz na czerwono, słupy światła w niebo, nawet dzisiaj wieczorem właśnie przechodziłem, to widziałem, do tego stoją, a tuż obok stoją dźwigi jeszcze właśnie przy tej dziurze w ziemi, którą Donald Trump wykopał, żeby tam postawić salę balową, więc... Więc na razie to Biały Dom wygląda trochę jak historyczny budynek połączony z wesołym miasteczkiem i placem budowy.
2: No myślę, że Donald Trump jest przeszczęśliwy. Ale o jego decyzjach będziemy rozmawiać, nie do końca związanych z urbanistyką Waszyngtonu, bo Stany Zjednoczone późnym wieczorem czasu polskiego odpowiedziały, wznowiły właściwie ataki na Iran i to była odpowiedź na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca. Żadnemu z pilotów tego śmigłowca nic się nie stało, ale czy może w związku z tym dojść do wznowienia walk na pełną skalę w Iranie?
0: No może tego się wszyscy obawiają, tego Trump chce uniknąć. Dlatego podkreślał, zapowiadając te ataki, że one będą proporcjonalne do tego, co zrobił Iran. A Iran, tak jak mówiłeś, zestrzelił śmigłowiec Apache, piloci zostali uratowani, no ale tutaj w Stanach Zjednoczonych od razu pojawiły się pytania, no zaraz, przecież prezydent Trump mówił wielokrotnie, zapewniał, że Iran został militarnie pokonany, że nie ma rakiet, że nie ma systemów dronów, że to wszystko, że marynarka wojenna spoczywa na dnie, a tu się okazuje, że nagle zestrzeliwują amerykański śmigłowiec, który lata gdzieś tam w rejonie cieśniny Ormus, więc takie pytania padają, a Trump musiał jakoś odpowiedzieć, ale zapowiadając te ataki zastrzegał, że to ma być proporcjonalne, nawet tak jakby sugerował, że on po prostu musi to zrobić, tłumaczył się trochę z tego, że musi to zrobić, ale oczywiście nie wiemy, jak to dalej się potoczy, dlatego, że już są informacje o tym, że w odpowiedzi na te amerykańskie ataki. Amerykanie zbombardowali dzisiejszej nocy stacje radarowe, miejsca czy wyrzutnie rakiet irańskie. Około 20 celów, przynajmniej tak wynika na razie z nieoficjalnych informacji. No i są doniesienia, że Iran już odpowiada na te ataki, także wszyscy obawiają się tego, że może dojść do eskalacji, której Donald Trump, tak jak mówiłem, chce uniknąć. Zresztą, no i to znowu mamy taki stały motyw tej wojny, stały motyw tego, co dzieje się przede wszystkim chyba w głowie Donalda Trumpa, dlatego, że właśnie po raz 37, jak to się obliczył, ogłosił, że za kilka dni prawdopodobnie zostanie podpisane porozumienie z Iranem, że są duże szanse na to. Jeżeli Trump zdecyduje się jakby świadomie na eskalację tego konfliktu, co też nie jest wykluczone, to raczej nie teraz, dlatego że, no tak jak mówiliśmy, 80. urodziny, walka UFC w Białym Domu, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej się rozpoczynają, święto 250-lecia Ameryki, więc to, co można na pewno powiedzieć, że Trump bardzo chciałby, żeby teraz do żadnego wybuchu, do żadnej eskalacji w przypadku Iranu nie doszło.
2: A jak przedstawiają się obecnie relacje pomiędzy Donaldem Trumpem i Benjaminem Netanyahu? Ogon merda psem czy pies merda ogonem?
0: No to jest zagadka, dlatego że no, wygląda na to, że Donald Trump się zdenerwował na Netanyahu, który właśnie chciał merdać tym psem. Nawet do dziennikarzy poszły przecieki z Białego Domu, czyli chciał powiedzieć światu, że się zdenerwował na Netanyahu, że nawet użył brzydkich słów podczas rozmowy telefonicznej. Więc to, co wiemy na pewno, to Trump chciał, aby to świat usłyszał, że jest twardy wobec Netanyahu, że nie podoba mu się to, co robi Netanyahu. Natomiast jakie są rzeczywiste relacje pomiędzy oboma politykami, no to do końca trudno powiedzieć, no bo w końcu to jest wspólna wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych. Oczywiście każdy kraj ma inne cele, ale Donald Trump poza tymi słowami czy wyrażaniem dezaprobaty

0: Na razie dalej się nie posunął, więc to jest taka na poziomie retorycznym rzeczywiście można powiedzieć o kryzysie w tych relacjach, natomiast na poziomie interesów czy wspólnych przedsięwzięć myślę, że ta współpraca jest w miarę bliska. Może nie idealna, może nie w pełni zbieżna, no ale jednak cały czas jest współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a to wrażenie, no to dlatego między innymi, że w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej się Amerykanom, większości Amerykanów nie podoba to, co robi Netanyahu, to, co robi Izrael, więc to jest takie trochę oko opuszczone do amerykańskiej opinii publicznej.
1: Nie, no tak, i taki sygnał wysłany po prostu, że Donald Trump też potrafi tupnąć nogą wobec Izraela. A jak to
0: tak,
1: w praktyce
0: że jest twardy,
1: wygląda?
0: Tak,
1: no oczywiście, że jest, a jaki ma być. Marek Wałkuski, równie twardy. Twardy, nasz człowiek w Białym Domu. Bardzo ci serdecznie, Marku, dziękuję. Dobrej nocy dla ciebie.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Miłego dnia.

0: Mówiliśmy Państwu o wzroście płacy minimalnej w budżetówce, a teraz o wzroście płac w budżetówce w ogóle, a teraz o płacy minimalnej, bo do 4950 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku właśnie płaca minimalna. To propozycja rządu, która będzie jeszcze poddana negocjacjom w Radzie Dialogu Społecznego. Jest też kompromisem między resortami finansów, a resortem rodziny, pracy i polityki społecznej. W praktyce oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 144 zł. Dagmara Kęcior.
1: Jak mówił premier Donald Tusk, celem rządu jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń, przy czym podkreślił, że większe podwyżki w tym momencie nie są możliwe.
2: Na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
1: Szef rządu odniósł się także do wynagrodzeń nauczycieli. Przyznał, że zarabiają za mało. Zasugerował też, że gdy w przyszłości pojawi się przestrzeń na kolejne podwyżki, to będą jedną z pierwszych grup, które ją otrzymają.
2: Podwyżki, jakie zaproponowaliśmy nauczycielom były bardzo masywne, ale ja sam wiem, naprawdę, i to mówię to z głębi serca, ale też z wiedzy to wynika, że nauczyciele powinni zarabiać więcej. To, co dzisiaj będziemy proponowali, to nie wystarcza. Wiem o tym. Do tego dochodzi kwestia progu, w jaki wpadają lepiej zarabiający nauczyciele. Jestem tego świadomy. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
1: Ekonomiści podkreślają, że podwyżki wynagrodzeń są skolerowane ze zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. A to, jak mówił na naszej antenie Marek Zuber, ostatecznie może się odbić na portfelach konsumentów.
3: Teraz znowu mamy właśnie takie różnego rodzaju aspekty, które trzeba brać pod uwagę. Na pewno kwestie wzrostu inflacji, która następowałaby przy mocnym wzroście płacy minimalnej, bo jeszcze pamiętajmy o tym, że jak szacujemy, płaca minimalna wywołuje wzrost mniej więcej 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. Z drugiej strony to jest oczywiście wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Też gdzieś tam trzeba uwzględniać, biorąc pod uwagę konkurencyjność polskiej gospodarki. No i niestety od tej polityki też nie uciekniemy, tym bardziej, że ta podwyżka płacy minimalnej to będzie podwyżka w roku wyborczym.
1: Dodam, że rządowa propozycja to mniej niż chciałyby związki zawodowe zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego. Związkowa Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych wspólnie wydały stanowisko, w którym domagają się zwiększenia płacy minimalnej co najmniej do poziomu 5200 zł, a więc o 250 zł więcej niż zaproponował rząd. To będzie potem przedmiotem negocjacji podczas Rady Dialogu Społecznego.
0: Wczorajsze posiedzenie rządu śledziła Dagmara Kędzior, a za 2 minuty spotka się z Państwem Ewelina Kamińska i przedstawi najnowsze informacje.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa!
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: W ciąży nie piję.
5: Bo nie jestem sama.
6: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
7: Bo wiem, czym jest FAS.
8: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 6.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Stany Zjednoczone przeprowadziły nową falę ataków na Iran. To odwet za zestrzelenie śmigłowca Apache u wybrzeży Omanu. Dwóch członków załogi zostało uratowanych przez amerykańską marynarkę wojenną, która wykorzystała bezzałogową motorówkę. Donald Trump obwinił o incydent Iran i oświadczył, że Waszyngton musi odpowiedzieć na atak. To ma być ostrzeżenie dla Iranu, powiedział przedstawiciel administracji amerykańskiej. Jak dodał, Waszyngton uważa, że nie utrudnią one negocjacji mających doprowadzić do zakończenia wojny. A więcej o nocnym uderzeniu USA na Iran w informacjach o 7. Senatorka Monika Piątkowska została kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa. Jak podkreślała, to dla niej ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
11: Podjęłam decyzję, że będę ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa. Miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie. Miasta, w którym skończyłam studia. Miasta, w którym urodziłam mojego syna. Jestem bardzo dumna i bardzo szczęśliwa z tego powodu.
10: Do przedterminowych wyborów w stolicy Małopolski po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego dojdzie najpewniej na początku września. Wystartuje przynajmniej 12 kandydatów. Dawid Mirkowski skazany na 25 lat za zabójstwo na stołecznym Nowym Świecie. Do zbrodni doszło 4 lata temu. Ofiara to młody mężczyzna, który stanął w obronie zaczepianych koleżanek. Został brutalnie pobity i ugodzony nożem. Wyrok ogłosiła sędzia Agnieszka Wysokińska-Walczak z Sądu Okręgowego w Warszawie.
12: Oskarżonego Dawida Mirkowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego aktem oskarżenia czynu. Wymierza mu karę 25 lat pozbawienia wolności.
10: Dawid Mirkowski ma też zapłacić 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz bliskich ofiary. Wyrok nie jest prawomocny. Nieloty w siódmym niebie. Pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo dostały nowoczesny wybieg. Mają tam też nową plażę z basenem. Teraz będzie można je oglądać pod wodą przez szklaną ścianę.
13: Byliśmy świadkami, jak te pingwiny wskoczyły do wody wszystkie naraz, a potem szybko wszystkie naraz wyszły, chyba jeszcze wystraszone, nie znają tego miejsca, ale naprawdę było to super urocze.
14: Fajnie.
15: Urocze, słodkie są.
10: Warszawskie zoo przed setnymi urodzinami ma w planach budowę nowego wybiegu afrykańskiego, małpiarni oraz krainy polarnej dla niedźwiedzi.

0: Po wczorajszym upalnym dniu dzisiaj chwila oddechu i ochłodzenia. Temperatura od 17 stopni na południu kraju, 19 stopni na wschodzie, w centrum i nad Bałtykiem, do 20-21 stopni na zachodzie i w Wielkopolsce. W całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a na północnym zachodzie prognozowane także burze. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. Cześć Filipie, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak miło.
1: O poranku.
0: Cześć, no to zaczynamy informacje sportowe.

0: to już jutro.
1: Mistrzostwa świata.
0: W piłce nożnej.
1: Co 4 lata się tak czeka, czeka, czeka. Kiedy ten mundial? Dawać ten mundial. Szkoda, że bez reprezentacji Polski.
0: No, tak na pół dawać.
1: Ale dzięki temu, bo ja właściwie jak gra reprezentacja Polski, to muszę się nią zajmować, więc nigdy na spokojnie nie jestem w stanie sobie obejrzeć fazy grupowej, a teraz obejrzę.
0: Czyli
1: sobie.
0: Widzisz szklankę do połowy
1: śledził.
0: Pełną.
1: Jak najbardziej. Zawsze do połowy pełną. Szczególnie, że mamy w Meksyku swojego człowieka. Nazywa się on Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
2: Dzień dobry, chociaż dobry wieczór z mojej perspektywy, bo tutaj jest 22:34.
1: A gdzie ty teraz przebywasz?
2: Dokładnie, tak popatrzę na wprost. Może państwo słyszą tą ulicę. Tutaj wychodzi balkon mojego hotelu i tak, no nie wiem, może z 10 kilometrów prostej linii jest stadion Azteca, gdzie w czwartek dojdzie właśnie do tej inauguracji, o której mówicie.
0: I ale też... w jakim jesteś mieście, Janku?
2: No w stolicy meksykańskiej, mieście Meksyk.
1: No powiedział stadion Azteca, to ty nie wiesz, gdzie jest stadion Azteca? To się musisz przed mundialem jeszcze troszeczkę
2: poczytać. Gdzie będzie inauguracja? Ale nie, poduczymy trochę, nie ma problemu żadnego.
1: A co tam się dzieje na miejscu? Bo zdaje się, no że spokojnie nie jest.
2: Właśnie chciałem to porównać, bo wyjeżdżając z Miami, gdzie przecież też dzisiaj 7 meczów będzie się odbywać Mistrzostw Świata, oczywiście na Florydzie widać te mistrzostwa, ale nie ma takiej atmosfery, nie ma takich emocji, jak w momencie, kiedy już wysiadłem na lotnisku w stolicy meksykańskiej i ten mundial był wszędzie, neony, praktycznie każda reklama nawiązująca, mnóstwo kibiców w szalikach, czuć takie emocje, których nie ma jednak w Stanach Zjednoczonych. Czuć, że piłkarsko Meksyk zdecydowanie bardziej żyje tą imprezą. Zresztą też pokazują o tym dane, bo tutaj powołam się na taki raport agencji Pew Research Center, która badając Amerykanów zapytała wprost, czy będziesz oglądać mundial. I 66% Amerykanów stwierdziło, że w ogóle ich ta impreza nie interesuje. Tutaj w Meksyku jest zupełnie na odwrót. I od razu z Meksyku pojechałem do Anny Olzacki. Ona jest pracownikiem ambasady teraz Polski w Meksyku, ale przez wiele lat była też nauczycielką w meksykańskiej szkole i ona opowiedziała nam o atmosferze, jak to wygląda na ulicy właśnie w przeddzień rozpoczynających się tutaj w stolicy meksykańskiej Mistrzostw Świata. Posłuchajmy.
3: Czuję się bardzo. Reklamy na ulicach na przykład zawsze mają jakieś tam aluzje do futbolu. Wszystko się kręci wokół piłki. Na lotnisku międzynarodowym tutaj w Meksyku Benito Juareza jest ogromna piłka witająca wszystkich turystów, którzy mają ochotę przyjechać tutaj obejrzeć mecze, więc wszyscy sobie tam robią zdjęcia. Wszędzie piłka, piłka. Reprezentacja Meksyku również na billboardach się pokazuje. Meksyk na ulicach ma wymalowane takie hasło, że piłka wraca do domu, biorąc pod uwagę, że mundial się odbył w Meksyku w 1986 roku, no to rzeczywiście można powiedzieć, że piłka wraca do domu, dla Meksykanów przynajmniej.
2: Na podsumowanie taka ciekawostka, będzie to już 8 raz, kiedy reprezentacja Meksyku inaugurować będzie piłkarskie Mistrzostwa Świata.
1: Jan Pachlowski będzie to wszystko widział na własne oczy. Bardzo dziękujemy za relację.
2: Dziękuję.
1: Co jeszcze dzieje się w świecie futbolu? Otóż José Mourinho ma dziś poprowadzić pierwszy trening piłkarzy Realu Madryt. Według mediów na Półwyspie Iberyjskim portugalski szkoleniowiec wczoraj wieczorem dotarł do Madrytu, podpisał już kontrakt z Królewskimi.
0: To Hiszpania.
1: Tak. Brawo. Mm-hmm. I Portugalia też.
0: Madryt to Hiszpania.
1: Ale Półwysep Iberyjski to też Portugalia. 15 milionów euro ma Real Madryt zapłacić Benfice Lizbona, by sprowadzić do siebie trenera, który ostatnie sukcesy miał już dawno, dawno temu. A jeśli chodzi o kobiecy futbol, to polskie piłkarki niestety na zakończenie zmagań w grupie A2 kwalifikacji do Mistrzostw Świata przegrały znów. Tym razem na wyjeździe w Almelo z Holenderkami 1-3, ale są promyczki nadziei, między innymi takim jest debiut urodzonej w Sztokholmie 25-letniej Julii Walentowicz.
4: Wiem, że pracowało masę ludzi i w ambasadzie w Sztokholmie i tutaj w federacji, żeby mnie tutaj było na boisku, że pierwsze słowa też dziękuję dla tych wszystkich osób. To było wielkie marzenie dla mnie w ogóle grać w reprezentacji i niestety nie wygraliśmy, ale jestem bardzo dumna i wdzięczna za tą szansę.
1: Polki już wcześniej straciły szansę na utrzymanie się w elicie Ligi Narodów, ale to nie oznacza, że nie mają szans na mundial. O Mistrzostwa Świata zagrają w jesiennych barażach.
0: Zmieniamy dyscyplinę.
1: To czekałeś na to, byłeś aż pochylony do mikrofonu. Zastanawiałem się, czy coś o piłkarkach chcesz, czy jednak tylko wygłupy. Jeszcze siatkówka.
0: Tylko wygłupy mi w głowie.
1: Siatkówka i Liga Narodów. Gdy

0: Już za 21 minut polscy siatkarze rozpoczną zmagania w chińskim mieście Linyi. Ich rywalami pierwszymi w Lidze Narodów będą Kubańczycy. Najbliższych rywali charakteryzuje asystent selekcjonera Nikoli Grbicia Marcin Nowakowski.
1: Przed nami na pewno ciężki turniej. Siła przeciwników będzie tak jakby narastała z każdym kolejnym meczem, zwłaszcza te pierwsze trzy dni. Kuba teoretycznie najłatwiejszy z nich wszystkich. Natomiast z pewnością nieoczywisty też z uwagi na to, że nie znamy tych zawodników. Musieliśmy ich wszystkich oglądać gdzieś z meczów ligowych. Są to często chłopaki, którzy wcześniej jeszcze na arenie międzynarodowej nie zagościli. Na szczęście wszyscy są zdrowi, czujemy się dobrze, jeśli chodzi o jetlag. Tutaj wszystko już raczej przebiega tak jak należy, wszyscy śpią w porządku. No i szczerze mówiąc, nie możemy się już doczekać początku grania.
0: I jeszcze kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka.
2: W tamtym roku przegraliśmy z Kubą, także musimy mieć się na baczności, zagrać bardzo dobrą siatkówkę, aby zinkasować punkty w tym spotkaniu. Dalej czekają nas dwa kolejne trudne mecze z ekipą Słowenii, która przyjechała praktycznie swoim najmocniejszym składem, i z ekipą Japonii, która podobnie przywiozła swoje największe gwiazdy i chce od samego początku zdobywać jak najwięcej punktów do tabeli. Mamy duże ambicje, chcemy każdy mecz wygrać, ale w tym pierwszym turnieju dopiero okaże się, kto jest w jakiej dyspozycji, kto jest w jakim miejscu, i mamy nadzieję oczywiście, że to będą zwycięstwa, natomiast mamy duży respekt do rywali.
0: Jutro Polacy zagrają ze Słoweńcami, pojutrze z Japończykami, a turniej zakończą w niedzielę meczem z Ukraińcami. Przypominamy, jutro inauguracja Mistrzostw Świata. Któremu kibicujesz?
3: No najlepszym, zdecydowanie. Najlepszym. Najlepszej drużynie. Czyli takiej, która najlepiej będzie władała piłką na boisku i wygra wszystkie mecze. Dobrze. A która inauguracja mundialu ci jakoś tak szczególnie zapadła w pamięć? Była taka?
0: No, w Rosji. Na stadionie Łużniki. W Moskwie.
3: Że tak imponujące było to widowisko?
0: Było to imponujące widowisko. Przed meczem koncert Robiego Williamsa, który środkowe palce pokazywał podobno Władimirowi Putinowi. Putin był na trybunach, Rosja wygrała okazale z Arabią Saudyjską, w ogóle miała dobry turniej.
3: Który to był rok?
0: 2018.
3: Okay.
0: No i sporo się od tamtego czasu, jak widzimy, na świecie pozmieniało.
3: Tak, to prawda. A Euro 2000, a nie, to było Euro, a nie Mundial, rzeczywiście.
0: To drużyny z Europy grają.
3: Dziękuję ci bardzo za to doprecyzowanie. Jednak zawsze nie stracisz okazji, żeby jakoś mnie ośmieszyć na
0: antenie.
3: Ale
0: 16 drużyn z Europy zagra na Mundialu. No ja tradycyjnie za Anglików będę trzymał kciuki. Jakieś tak od dzieciństwa mam. Za Brazylię, Maroko. To jest czarny koń. Norwegia. Aha. Norwegia ma świetnych piłkarzy, między innymi Erlinga Haalanda, więc no, wiele, wiele lat nie było Norwegów.
3: A to te europejskie drużyny teraz wymieniałeś?
0: Tak, niektóre tak. Ale okay. Też Iran. Z Iranem jest ciekawa sytuacja. No bo napięte. No,
3: rdzenna Europa.
0: Ale napięte sytuacje, no w ogóle relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I co ciekawe, Irańczycy mogą wjeżdżać tylko na terytorium Stanów Zjednoczonych w dniu meczów. Czyli muszą się szybko przemieścić z Meksyku do Stanów, na przykład do Los Angeles, gdzie będą grać, albo do Seattle. Tam odbędzie się mecz i od razu po meczu będą musieli uciekać z tego kraju, bo no nie ma takich wiz, żeby mogli tam być dłużej, więc mocno no upolityczniony mundial nas czeka.
3: I z pewnością jeszcze Donald Trump dorzuci do tego swoje...
0: Oj, dorzuci. Szczególnie, że w Seattle, jak będą grać Irańczycy z Egipcjanami, będzie Pride mecz. Więc to już w ogóle się będzie dział kosmos.
3: To Pride Match?
0: Tak.
3: Czyli?
0: No to sobie tam możesz wygooglować.
3: Ale że z okazji Miesiąca Dumy?
0: Coś takiego, tak.
3: Okej, okay. No, dobrze. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej, bardzo ci serdecznie,
0: dziękuję.
3: Filipie, dziękuję. Do usłyszenia za godzinę. .43 już prawie na zegarach. Z nami Sylwia Białek, dziennikarka, reporterka Polskiego Radia. Dzień dobry, Sylwio.
4: Dzień dobry.
3: Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką, jest już wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. To obecnie senatorka koalicji, związana w przeszłości przez prawie 10 lat z krakowskim magistratem. Decyzję na wspólnej konferencji prasowej, choć w Warszawie, co się często podkreśla, ogłosili premier Donald Tusk i wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Sylwio, powiedz, co wiemy o kandydatce i jak liderzy partii zamierzają ją wspierać?
4: Kratków, to jak mówił premier Donald Tusk, wczoraj z jednej strony krajobraz po bitwie, to miał na myśli oczywiście referendum, a z drugiej strony przed bitwą, tu już mowa o przedterminowych wyborach, dlatego Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe zdecydowało się postawić na jednego kandydata, czy raczej kandydatkę, senator Koalicji Obywatelskiej, która, jak sama o sobie mówi, Kraków zna od podszewki.
5: Szanowni Państwo, krakowianie, mam dla Was bardzo ważny komunikat. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.

0: który jest dla mnie najważniejszym miastem.
1: Monika Piątkowska została wybrana w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie w miejsce Bogdana Klicha. Pytana przez dziennikarzy wczoraj, czy oddała głos w referendum, powiedziała, że nie. Tak są skonstruowane przepisy, że aktem demokracji i prawem wyborcy było zarówno pójść do referendum, jak i do tego referendum nie pójść. Ja nie brałam udziału w referendum, bo uważam, że Aleksander Miszalski umówił się z mieszkańcami na 5 lat i powinien tę kadencję zakończyć. Natomiast mieszkańcy zdecydowali, tak mówiła Monika Piątkowska, podkreślała, że najważniejsze dla niej jest to, co mają mieszkańcy Krakowa do przekazania. Kraków potrzebuje nie walki politycznej, ale sprawnego menedżera. Ja taką sprawną menedżerką jestem, która zna miasto bardzo dobrze, ponieważ jestem z nim od wielu lat związana. Donald Tusk zaznaczył, że przed nami wielka gra o przyszłość Krakowa. W centrum tej gry Monika Piątkowska. Chęć startu w wyborach zgłosiło już kilkunastu kandydatów. Lista wciąż się wydłuża. Dotychczas kandydowanie na przykład zapowiedzieli Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Bartosz Bochenczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z Partii Razem i były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 roku był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego. No i akurat właśnie w Gibale Donald Tusk dostrzega najgroźniejszego rywala dla Moniki Piątkowskiej.
2: Z badań, oceny tej sytuacji, ale przeprowadzonej przez profesjonalnych badaczy opinii publicznej, wynika w tej chwili dość jednoznacznie, że tak, że Kraków stanie przed alternatywą Monika Piątkowska, Łukasz Gibała i że prawdopodobnie na tym pojedynku skupi się uwaga mieszkańców. Mówię, to nie jest moja opinia, mieszkam, jak wiecie, i pracuję w Warszawie, jestem gdańszczaninem.
1: Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał z kolei, że razem z Moniką Piątkowską zaczynał kiedyś karierę polityczną w krakowskim magistracie.
3: Stanąć w takim momencie i brać na siebie odpowiedzialność, mając plan dla Krakowa, dla krakowian, dla rozwoju naszego ukochanego miasta, to jest tylko duma, że można wspierać taką kandydatkę i zrobimy to ze wszystkich sił, ze wszystkich naszych mocy. Ja wierzę w Kraków Moniki Piątkowskiej, ponieważ zaczynaliśmy w samorządzie krakowskim razem. Już trochę lat od tego czasu upłynęło, więc ta świadomość i możliwość rozwinięcia kompetencji przez te lata nastąpiła.
1: Zachowawczy wybór, tak z kolei kandydatury Moniki Piątkowskiej ocenia senator Wojciech Konieczny z klubu Lewicy na naszej antenie. Przypomniał, że Monika Piątkowska osiągała już w Krakowie dobre wyniki wyborcze i dlatego jego zdaniem Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe właśnie na panią senator postawiły.
4: W mojej ocenie takie zachowawcze, to znaczy jest to niewątpliwie polityczka sprawdzona ostatnio w wyborach, dostała dobry wynik w Krakowie do Senatu, w tych wyborach powiedzmy uzupełniających. No więc myślę, że jest to taki zrozumiały, dosyć spokojny wybór bez jakichś fajerwerków, które zdaje się wcześniej były zapowiadane, no ale to jest wybór Koalicji Obywatelskiej.
1: Aleksander Miszalski został odwołany, przypomnę, ze stanowiska w referendum 24 maja. Premier pytany wczoraj o termin wyborów zaznaczył, że zostały złożone protesty dotyczące przebiegu majowego referendum. Sądy będą w ich sprawach rozstrzygać i w związku z tą procedurą termin wyborów może się lekko przesunąć, bo zgodnie z prawem wybory przedterminowe powinny się odbyć w ciągu 3 miesięcy, a prawdopodobnie zdaniem premiera, choć jak mówił wczoraj, nie daje gwarancji, będzie to chyba wrzesień, a na dodatek druga połowa września.
5: Sylwia Białek, dziennikarka Polskiego Radia, bardzo ci serdecznie dziękuję. A teraz dziękuję od bardzo. Razu połączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, z warszawskim Rembertowem. Wydaje mi się, że z Saskiej Kępy się na Rembertów przenieśliśmy. Dzień dobry, Agnieszko.
6: A dzień dobry, potwierdzam.
5: Potwierdzasz, że do Rembertowa, ale czy z Saskiej Kępy to już pozostanie?
6: Z Saskiej Kępy.
5: Tak? Okej, okay, dobrze. To już nawet nie ma tu znaku zapytania. Czyli nie. Skaczamy po prawobrzeżnych dzielnicach Warszawy, a przeniesiemy się myślami jeszcze do Juraty z tego wszystkiego. Bo rozmawialiśmy wczoraj, Agnieszko, o posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego i inicjatywie odebrania prezydentowi Ukrainy tego odznaczenia. Wiemy, że kapituła przedstawiła swoją ocenę prezydentowi i wiemy też, że ten, czyli Karol Nawrocki, mimo sugestii, że stanie się to szybko, decyzji nadal nie podjął. Czy jest już bliżej takiej decyzji? Bo wczoraj się mówiło, że może wczoraj, może dziś najpóźniej. Jak jest głos w ogóle słychać w tej sprawie?
6: Tak, rzeczywiście wczoraj się tak mówiło. Ja też tak ustaliłam i to z otoczenia bardzo bliskiego prezydentowi, że rzeczywiście ta decyzja powinna być już przekazana opinii publicznej.

0: No i w ciągu dosłownie kilkudziesięciu, kilkunastu godzin. Ale wiem też z innych źródeł, że prezydent lubi też sam postanowić to, co chce zrobić i to w jakiej formule i w jaki sposób chce zrobić. W związku z tym no musimy chwilę poczekać. Natomiast nie musimy czekać też na te głosy polityczne, jakie słychać wokół całej tej sprawy, czyli wokół tej inicjatywy odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu tego najwyższego polskiego państwowego odznaczenia, czyli właśnie Orderu Orła Białego. I te polityczne głosy w tej kwestii to są w większości apele o szukanie rozwiązania, które nie zaostrzy i tak już mocno napiętych stosunków na linii Warszawa-Kijów, ale będzie obniżać nieco tę temperaturę tego sporu. Mówił o tym zresztą premier Donald Tusk już w poniedziałek, a raczej pisał, bo zamieścił taki wpis w trakcie, gdy trwały te obrady kapituły. Ten wpis na platformie X był apelem o szczerą rozmowę pomiędzy prezydentami i o obniżanie temperatury właśnie tego sporu, bo on nikomu, żadnej ze stron nie służy. Wczoraj premier wyjaśniał, że ten jego apel był skierowany przede wszystkim jednak do prezydenta Zełenskiego. Szef rządu wskazywał, że to strona ukraińska wywołała całe to napięcie i powinna zaproponować rozwiązanie.
1: Nie idealnego, takiego nie będzie. Ta historia dzieliła nasze narody i nie wytrzemy z pamięci zbrodni popełnionych na Polakach. I zdajemy sobie też sprawę, że Ukraina szuka swojej tożsamości, swoich bohaterów. I tak jak powiedział to kiedyś prezydent Nawrocki, jak był szefem IPN-u, to nie Polska będzie wybierała bohaterów dla Ukraińców. W interesie Polski jest deeskalacja tych emocji, bo w oczywistym interesie Polski, i nie muszę tego nikomu tłumaczyć, jest skuteczne wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją.
0: W podobnym tonie, mówiąc o pojednaniu, wczoraj zabierał też głos w Sejmie szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który zresztą przed weekendem minionym spotykał się chociażby z wysłannikiem prezydenta Zełenskiego Budanowem i właśnie przekazywał mu to, jak bardzo polska strona została zraniona decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA. I wczoraj minister obrony mówił, że z przeszłością trzeba stanąć w prawdzie i w szacunku i trzeba mówić ukraińskiej stronie, jak wielką zbrodnią był Wołyń i działania UPA tam. No, ale też trzeba pamiętać o tym, co tutaj i co teraz. Trzeba pamiętać o tych relacjach, które są ważne dla obu państw. Tak mówił wczoraj wicepremier Kosiniak-Kamysz.
2: I bardzo was proszę wszystkich o powściągliwość w tej sprawie. Ludobójstwo pozostaje ludobójstwem. Pamięć jest bezwzględnie konieczna. Ale przyszłość Polski i Ukrainy jest po tej samej stronie, a nie przeciwko sobie.
0: Prawica nieco inaczej patrzy na te kwestie. Tutaj ani nie ma tych apeli o pojednanie i nie ma również zawahania, jeżeli chodzi o ocenę inicjatywy prezydenta co do Orderu Orła Białego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński na antenach Polskiego Radia wczoraj chociażby mówił, że zbrodniarzy z UPA trzeba potępiać, a odebranie tego orderu Zełenskiemu za to, że gloryfikuje tę formację, to jest jedyna słuszna decyzja.
3: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, a tym była decyzja prezydenta Zełenskiego, miał najwyższe polskie odznaczenie państwowe. No, nie ma żadnego powodu, aby tak było. I to jest bardzo dobra decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego, że ta dyskusja się rozpoczęła.
0: Zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj będzie. Cały czas ja trzymam rękę przysłowiową na przysłowiowym pulsie. Zerkam też teraz na stronę jeszcze...
4: skończysz to zdanie, na czym trzymasz rękę?
0: Na pulsie wydarzeń. Tak. Zobaczymy, jak będzie. Z moich informacji wynika, że ta duża delegacja prezydencka, która była w Juracie, o której mówiłeś, jeszcze nie wszyscy wrócili do Warszawy.
4: No Agnieszko, ale czy ty byś chciała pędem wracać z ośrodka prezydenckiego w Juracie? Po to członkowie kapituły jechali przez pół Polski, nie tylko żeby przez 3 godziny poobradować. Ja zupełnie to rozumiem. Jeśli byłyby jakieś zgłoszenia czy do wypoczynku na Juracie w ośrodku prezydenckim, to już się zgłaszamy, prawda?
0: Oczywiście.
4: A byłaś tam kiedyś swoją drogą?
0: A tylko z daleka.
4: Okej.
0: Okay. Tam w środku to nie.
4: No to musimy zaspokoić swoją ciekawość z zdjęciami w internecie.
0: Musielibyśmy być pierwszą parą.
4: To co najwyżej pierwszą parą poranka Polskiego Radia pomiędzy 6.30 a 7.00, to tutaj bym się zgodził. Agnieszka Drążkiewicz z warszawskiego Rembertowa, bardzo ci, Agnieszko, dziękuję. A my od razu przenosimy się do Budapesztu, chciałem powiedzieć, do Brukseli. Rzecz jasna, Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dzień dobry.
5: Beato. Ja mogę tylko pozazdrościć tych wyjazdów, bo my z Brukseli, jak musimy jechać, to do Luksemburga i

0: Strasburga, miasta, które znamy na pamięć i absolutnie szczerze niechętnie wsiadamy zawsze do samochodu, jeżeli mamy jechać.
1: Nie dziwię się to w takim razie, jak tylko uda nam się załatwić ten turnus w ośrodku prezydenckim w Juracie, to Beato też cię oczywiście zapraszamy. A my będziemy rozmawiać o nowej liście przygotowanej przez Komisję Europejską, właściwie o kolejnym pakiecie, elemencie pakietu sankcji, to 21 pakiet unijnych sankcji, a w ramach tego pakietu zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, patriarcha Cyryl, został umieszczony właśnie na czarnej liście przygotowanej przez Komisję Europejską. To tylko jeden z elementów, jak wspomniałem, tego 21 pakietu unijnych sankcji. Jakie są pozostałe elementy i kiedy wejdzie on w życie, Beato?
0: Co do ostatniego pytania, kiedy wejdzie w życie, nie wiemy. Wszystko będzie zależało od tego, jak te negocjacje między krajami członkowskimi będą się odbywać. Czy będzie zgoda na te zapisy zaproponowane przez Komisję Europejską, czy nie. Wspomniany Cyryl, no powiem szczerze, historia zatacza koło. Cyryl był na liście w jednym z pierwszych pakietów sankcyjnych w 2022 roku, ale Viktor Orban, ówczesny premier Węgier, zażądał wykreślenia, zszantażował Unię, że jeżeli nie zostanie Cyryl wykreślony z listy sankcyjnej, to on nie zgodzi się na pozostałe restrykcje. Przez lata patriarcha Cyryl miał parasol ochronny Orbana. Patriarcha Cyryl, postać, różne określenia przychodzą do głowy. To jest zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę. Jeden z najbardziej zaufanych ludzi Putina. Mówił, kiedy rozpoczynała się rosyjska napaść na Ukrainę, że to jest wojna ze złem, jedyny słuszny wybór. Więc wpisanie go teraz na czarną listę jest oczywiście symboliczne, a na pewno ukróci jego interesy, a ma wszechstronne w Europie. I to jest jedna z osób na tej czarnej liście. Ja wkrótce powinnam zobaczyć tę tajną czarną listę, która ma być dołączona do 21 pakietu, to zobaczę, kto jeszcze. Natomiast Cyryl, to jest informacja rzeczywiście ważna, acz symboliczna. Jeśli chodzi o pozostałe sankcje, no to są to sankcje gospodarcze. I o ile o czarnej liście wczoraj szefowa Komisji Europejskiej w ogóle nie wspominała, o tyle o sankcjach gospodarczych już mówiła wiele Ursula von der Leyen. Mówiła też o propozycjach w tym pakiecie, które są no po raz pierwszy. A po raz pierwszy Unia, znaczy Komisja Europejska, chce uderzyć w rosyjskich żołnierzy. Ursula von der Leyen mówiła tak.
2: Po raz pierwszy proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich, którzy od początku wojny służyli w rosyjskich siłach zbrojnych. W ten sposób Europa pozostaje niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji na Ukrainę. Po prostu.
0: I to jest wsłuchanie się w apele państw nordyckich, bałtyckich, w tym także Polski, które apelowały już od dłuższego czasu. Jako pierwsza Estonia, trzeba jej to oddać, już ponad rok temu mówiła, że rosyjskim żołnierzom trzeba zakazać wjazdu do Unii, bo stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy. Estonia sama zresztą już zakazała rosyjskim żołnierzom wjazdu na swoje terytorium, natomiast uważała, że należy to zrobić paneuropejsko i jest propozycja do decyzji dla państw członkowskich. Z pozostałych propozycji to jest sztywny pułap cenowy na rosyjską ropę. Ma on być mniej więcej na poziomie nieco ponad 44 dolary za baryłkę. To jest kluczowe, ponieważ po blokadzie cieśniny Ormus te ceny na ropę poszybowały. Na tym korzysta Rosja, bo limit cenowy na rosyjską ropę miał ograniczyć wpływy ze sprzedaży ropy do budżetu Kremla. I on jest tak ustalany, że to jest cena rynkowa, odjąć 15%. No ale kiedy cena rynkowa szybuje, no to automatycznie ten limit cenowy jest wyższy, byłby wyższy i Rosja czerpałaby dalej korzyści. Komisja Europejska proponuje, żeby do stycznia ten limit cenowy był na jednym ustalonym sztywnym poziomie, nieco ponad 44 dolary za baryłkę. Są też w tej propozycji Komisji Europejskiej ograniczenia eksportowe, no takie na przykład metale wykorzystywane w lotnictwie, wykorzystywane w sektorze obronnym, metale i stopy oczywiście, a jeśli chodzi o ograniczenia importowe, no to tu jest też nowy ruch Komisji Europejskiej, o czym mówiła Ursula von der Leyen.
2: Zajmujemy się jedną z ostatnich dużych gałęzi gospodarki, która nie została jeszcze objęta sankcjami, rybołówstwem. Proponujemy znaczne ograniczenia w imporcie niektórych produktów rybnych oraz całkowity zakaz importu dorsza.
0: No i jeszcze są sankcje, propozycja sankcji, które mają objąć rynek kryptowalut. Kolejne rosyjskie banki mają być objęte zakazem transakcji. No i oczywiście kolejne statki z

0: rosyjskiej floty cieni.
1: Beata Płomecka. Pozdrawiamy Beatę, pozdrawiamy Brukselę. Dzięki wielkie, Beato.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Minuta do godziny 7:00. Za chwilę Ewelina Kamińska i najnowsze informacje.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Uderzenia odwetowe na Iran. Amerykanie atakują po strąceniu ich maszyny nad cieśniną Ormus. Nastolatek stracił obie nogi i dłoń. W wypadku na kolei zarzuty usłyszał kierownik pociągu. KO i PSL mają wspólną kandydatkę. Monika Piątkowska powalczy o prezydenturę w Krakowie. Minęła siódma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Donald Trump polecił armii uderzenie odwetowe na Iran. Ten w odpowiedzi atakuje bazy Stanów Zjednoczonych w regionie. To skutek zestrzelenia przez Irańczyków amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus.
2: Misja jest proporcjonalną odpowiedzią na nieuzasadnioną irańską agresję, podało w oświadczeniu dowództwo amerykańskiej armii, sygnalizując tym samym, że Amerykanie nie dążą do powrotu do pełnoskalowej wojny z Iranem. Stany Zjednoczone rozpoczęły nocny atak na Iran po tym, jak Donald Trump oskarżył Irańczyków o zestrzelenie helikoptera Apache patrolującego wybrzeże wzdłuż cieśniny Ormus. Nie możemy pozwolić, żeby taki atak pozostał bez odpowiedzi, napisał amerykański prezydent w mediach społecznościowych. Agencja Associated Press, powołując się na anonimowego urzędnika, twierdzi, że helikopter rozbił się po zderzeniu z irańskim dronem, ale nie jest jasne, czy zdarzenie było celowe. Wcześniej Irańczycy sugerowali, że doszło do niego przez pomyłkę. Dwuosobową załogę uratował amerykański dron morski stacjonujący w cieśninie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Premier Donald Tusk oświadczył, że żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nasz kraj respektowane. Odniósł się w ten sposób do ostatniego spotkania nieformalnej grupy E3, w skład której wchodzą Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Przywódcy tych krajów przedstawili w niedzielę 5 warunków niezbędnych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.
3: Ja też jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o te pomysły, jakie pojawiają się w zachodniej części Europy, żeby możliwie szybko podjąć jakiś dialog czy rozmowę z Putinem w sprawie Ukrainy. Dla mnie rzeczą taką bardzo ważną, i to musi być jednoznaczne, że nikt w Europie nie będzie się bawił w arbitra między Rosją a Ukrainą. Ukraina tej wojny nie może przegrać, Rosja nie może tej wojny wygrać.
1: Premier podkreślał, że rozmawiał z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni, która, jak się wyraził, nie jest zachwycona formatem E3. W najbliższym czasie zaplanowano spotkanie, w którym wezmą udział zarówno Polska, jak i Włochy. Do 8 lat więzienia grozi byłemu kierownikowi pociągu, który zaniedbał obowiązki i doprowadził do wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej koło Radomia. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty. W wyniku tragedii 17-letni Dominik stracił obie nogi i część dłoni.
4: Podejrzanemu zarzucono, że nie upewnił się, czy wszyscy bezpiecznie wysiedli i wsiedli do pociągu. Nie poinformował podróżnych sygnałem dźwiękowym o odjeździe i za wcześnie kazał maszyniście ruszyć. Doprowadziło to do tragedii nastolatka, który pomagał wysiąść z pociągu matce z dzieckiem. Zdaniem prokuratora Roberta Winczaka ona też była zagrożona.
5: Jednym czynem podejrzany naraził i spowodował skutki u Dominika H., opisane jako ciężkie trwałe kalectwo. Zachowanie podejrzanego stwarzało realne zagrożenie również dla matki wysiadającej z wózkiem z tego pociągu.
4: Po postawieniu zarzutów mężczyzna źle się poczuł i trafił do szpitala. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Senatorka Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Przedstawiciele partii rządzącej podkreślają, że Piątkowska to doświadczona menedżerka, która potrafi z marszu wejść w przedterminową kampanię. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak, kluczowe znaczenie ma też jej związek ze stolicą Małopolski.
6: Pani senator jest od lat związana z Krakowem, wielokrotnie udowodniła,

0: jakie wielkie serce ma dla Krakowa i mam nadzieję, że przekona mieszkańców do tego, żeby właśnie na nią głosować. Jest zaangażowana, odpowiedzialna i chce pracować dla Krakowa.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości tymczasem wytykają, że ogłaszanie startu w wyborach lokalnych w Małopolsce nie powinno odbywać się w stolicy, a w dodatku z udziałem szefa rządu.

0: Maja Chwalińska po finale French Open przebojem wdarła się do świata wielkiego tenisa i wielkich kontraktów. Wartość marketingowa młodej tenisistki mocno wzrosła. Kilka dni przed finałem Rolanda Garrosa wynosiła ponad 70 milionów złotych. Mówi Krzysztof Bobala, organizator turnieju tenisa ATP Szczecin Open.
1: Ta wartość marketingowa na pewno przekroczy, ja jestem przekonany, że 500 000 na razie i to bardzo dobry wynik w związku z tym, że jaki Polak, który się nie zajmował tenisem, słyszał o Maji Chwalińskiej. Dzisiaj świat zna Maję Chwalińską, Maja Chwalińska siedzi w studiu, żartuje sobie z Agassim, żartuje sobie z McEnroe, no po prostu cudna dziewczyna.
0: W ubiegłorocznym zestawieniu najdroższych marek osobistych w kobiecym sporcie w Polsce w pierwszej 15 uplasowały się aż 4 tenisistki. Najwięcej warta była Iga Świątek, ponad 2 miliardy złotych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Nieco więcej słońca o poranku na północnym zachodzie, ale po południu może tam zagrzmieć. Poza tym w całym kraju dość pochmurno, przelotnie popada na południowym wschodzie. Jest też nieco chłodniej niż wczoraj. Na przeważającym obszarze termometry pokażą około 20 stopni do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, dzień dobry. 7:06 na zegarach punktualnie. Dzisiaj środa, to 10 dzień czerwca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 161 dzień tego roku. Słońce wzeszło o 4:15, a zajdzie o 20:56. Dzień trwa 16 godzin i 41 minut. A imieniny obchodzą dzisiaj Apollo, Bogumił, Cecylia, Diana, Edgar i Małgorzata.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Naszym porannym pierwszym rozmówcą jest Andrzej Szejna, były wiceminister spraw zagranicznych z ramienia Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Do kiedy polski rząd, polska strona daje czas Ukraińcom na zmianę decyzji w sprawie bohaterów UPA w cudzysłowie?
5: Wydaje się, że to nie chodzi o to, żeby określać ostateczny termin, ale sprawy dzieją się bardzo szybko i to, co jest najważniejsze, to, że strona ukraińska wreszcie chyba zrozumiała, jak niemądrą była decyzja pana prezydenta Zełenskiego i że sprawa rzezi wołyńskiej to jest otwarta rana dla narodu polskiego, dla całego społeczeństwa i to, że dotąd ta sprawa nie została w jakikolwiek sposób właściwie załatwiona między naszymi narodami, a więc za czasów rządów PiS-u szczególnie sprawa ekshumacji ofiar tej okrutnej zbrodni była zamrożona. Dopiero udało się poczynić pewne postępy, a nawet znaczące postępy w czasie rządów koalicji 15 października i ekshumacje i procedury uległy przyspieszeniu, a niektóre po prostu rozpoczęciu. To jest czas, który został stracony i dzisiaj mamy też tego efekty. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę i to jest adres mój i rządu i koalicji pod adres pana prezydenta Zełenskiego i dzisiaj mamy do czynienia z burzą i to po stronie ukraińskiej leży odpowiedzialność za to, aby przed dalszymi skutkami tej burzy narody polski, ukraiński ochronić. I to, co najgorsze nas może spotkać, to dalsza eskalacja tego konfliktu, bo dzisiaj tak to należy nazwać. A wiemy z historii, że konflikt polsko-ukraiński to był zwykle efekt albo podjudzania, albo w konsekwencji korzyści, jakie wyciągała z tego Rosja. I nieważne, czy to była Rosja carycy Katarzyny, czy to jest dzisiaj Rosja Putina.
4: No dobrze, ale to rząd podejmuje jeszcze jakiekolwiek działania dyplomatyczne, czy po tym jak premier napisał, że dyplomacja zawiodła, że nie przyniosła rezultatów, to już po prostu ta sprawa się dalej, dalszego ciągu nie ma. No bo jak czytam pańską wypowiedź, to mam wrażenie, że teraz piłka jest po stronie Ukraińców, niech Ukraińcy się zastanowią, co zrobili. My już powiedzieliśmy, co mieliśmy do powiedzenia. Czyli co, historia skończona?
5: Nie, historia nie jest skończona. Dlatego, że w tle wisi zagrożenie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, co będzie poczytane również.

0: również na Ukrainie i na całym świecie jako dalsza eskalacja konfliktu, niezależnie od tego, że racja jest po stronie polskiej w sensie historycznym oraz emocjonalnym. Nie, sprawa nie jest jakby zamknięta ze strony polskiej. Poczyniliśmy, można powiedzieć, pełen wysiłek dyplomatyczny i nie tylko.
1: Który skończył się niczym, co przyznał sam premier, przyznał się do porażki w tym względzie.
0: On się skończy niczym wtedy, kiedy strona ukraińska nie podejmie właściwych działań.
1: Te ale działania strona mogą ukraińska mieć nie podejmuje żadnych działań.
0: Zgoda. Dlatego powiedziałem, ten konflikt jeszcze się nie zakończył i wszystko jest po stronie ukraińskiej. Cała decyzja może zapaść tylko po stronie ukraińskiej.
1: Ona może polegać na wycofaniu się. Ale to Polska będzie wywierała jeszcze jakiś nacisk na stronę ukraińską, strona rządowa, żeby ta decyzja została zmieniona? Czy te rozmowy się już odbyły i skończyły?
0: Strona polska wywiera permanentny nacisk na stronę ukraińską, zarówno perswadując, jak i wywierając nacisk polityczny. Natomiast pan premier skwitował tylko i wyłącznie ostatnie rozmowy. Przecież doszło do rozmowy z szefem kancelarii prezydenta Żyłyńskiego w Warszawie. Zarówno ze strony rządu prowadził to pan minister, między innymi pan minister Bosacki. I wydaje się, że jest normalne.
1: Tak to właśnie jest, jak łączymy się z podróży. Nie wiem, co teraz zrobimy. Czy próbujemy jeszcze raz się połączyć z panem ministrem Szejną? Chociaż to nie wiem, czy to ma sens, żebyśmy rozmawiali w trakcie, jak pan minister jest w podróży. Ja myślę, że jeszcze raz spróbujemy. Rozmawiamy o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu, a także o kwestii relacji polsko-ukraińskich w kontekście decyzji prezydenta Zełenskiego o tak zwanym upamiętnieniu bohaterów UPA.
2: Ja jestem.
1: I słyszymy się, panie ministrze. Zapraszam następnym razem do studia, bo to tak trochę, no wiadomo, że jak człowiek jedzie samochodem, to raczej nie uda się utrzymać stabilnego połączenia internetowego
2: tyle. Ma pan redaktor absolutnie rację, ale uprzedzałem państwa, że będę w samochodzie i państwo wzięliście na siebie ryzyko i taka była umowa.
1: Dobrze. To w takim razie wróćmy do tematu. To znaczy, czy oczekuje pan, czy kiedy pan oczekuje decyzji prezydenta w sprawie orderu Orła Białego i czy nie lepiej byłoby w pańskiej ocenie wycofać się z tego pomysłu odebrania orderu?
2: Kwestia odebrania orderu panu prezydentowi Żołnierskiemu jest zupełnie odrębną sprawą. Jest reakcją oczywiście na decyzję o nadaniu imienia UPA jednej z organizacji bojowych, jednostek bojowych ukraińskich. Natomiast sytuacja jest o tyle trudna, że poza naszą wschodnią granicą nic się nie zmieniło. Nadal trwa wojna. Dochodzi do pierwszych rozmów, być może pokojowych, ale ja nie jestem przekonany, żeby Władimir Putin zgodził się na jakiekolwiek porozumienie, które by zmieniało jego żądania. Wiemy, jak bardzo dalekosiężne są to żądania, między innymi oddania części Donbasu. I w obecnej sytuacji eskalacja tego konfliktu, między innymi poprzez odebranie orderu Orła Białego, gdzie pan prezydent niekoniecznie działa w mojej ocenie w interesie Rzeczypospolitej Polskiej, ale raczej nastrojów części wyborców, szczególnie Konfederacji Prawa Sprawiedliwości, nie leży w naszym interesie. Ja panu podam pewien przykład, bardzo ważny, taki można powiedzieć, który wybrzmi. No nie dalej niż wczoraj doszło do bardzo takiej sytuacji, która jest skutkiem tego, co się dzieje w Polsce, niekorzystnej dla naszych relacji w Kielcach. Mianowicie miasto Kielce zdecydowało się przekazać kilkanaście autobusów bratniemu miastu Winnicy, które to autobusy już zostały wycofane z użytku. No przecież to jest oczywiste. Jedno miasto, czyli Kielce, pomaga drugiemu Winnicy w czasie wojny, gdzie padają drony, pociski, gdzie nieraz jest sparaliżowana komunikacja. Piękny gest polskiej strony. No po tym hejcie, który wylał się ze strony Konfederacji, a szczególnie pisowskich radnych kieleckich, którzy oczywiście już, można powiedzieć, zwietrzyli polityczny łup w całej sytuacji geopolitycznej i relacjach między Polską a Ukrainą, mer Winnicy, aby nie zaostrzać i nie wstawiać w niezręcznej sytuacji prezydentkę Kielca, Agatę Wojdę, wycofał swoją prośbę o przekazanie tych autobusów, dziękując głęboko z całego serca za próbę tego wykonania tego gestu przez
1: mer Winnicy.
2: Wiesz, do czego dochodzimy?
1: No ale to mer

0: Winnicy jedyne pretensje, które może mieć, to może zadzwonić do Kijowa i mieć pretensje do Wołodymyra Zełańskiego.
1: Nie, proszę pana, panie ministrze, nic dziwnego,
0: że społeczeństwo...
1: Nie, proszę pana, nie zgadzam się z panem, dlatego że to, co przed chwilą pokazałem, jest ogromnym zagrożeniem dla funkcjonowania dwóch bratnich dotąd narodów, szczególnie z uwzględnieniem polskiego narodu, który w pierwszych dniach wojny udzielił tak ogromnego wsparcia dla strony ukraińskiej. I dalsze nakręcanie tej atmosfery przez szczególnie Konfederację i PiS doprowadza do takiej właśnie sytuacji. I za chwilę się okaże, że oczywiście podkreślając, że cała wina jest po stronie ukraińskiej, bo wiemy kto, jak powiedziałem, zasiał wiatr i kto tą burzę wywołał, ale na tym żerują po pierwsze strona rosyjska i jej dezinformacja, nakręcanie dalszych
0: emocjonalnych
1: między Polską a Ukrainą.
0: To jest wszystko jasne.
1: I mamy tego typu sytuację, w której nagle mer Ukrainy, gdzie próbowano prezydentkę Kielc zaszczuć i to czyniła PiS i Konfederacja, bo chciała przekazać autobusy walczącej Ukrainy. My nie możemy dopuścić do takiej eskalacji.
0: Ale to nie my dopuszczamy do takiej eskalacji. To ja się tu z panem, panie ministrze, głęboko nie zgadzam. To znaczy, to teraz, jeśli mówił pan o sąsiedzkich relacjach, proszę sobie wyobrazić, że sąsiad z tego samego korytarza, z drzwi naprzeciwko, na swoich drzwiach upamiętnia osoby, które zamordowały pańskich dziadków. I pan jednocześnie prosi o to, żeby pożyczył mu pan mąkę, bo skończyła mu się mąka. I czy pan idzie i pożycza mu tę mąkę? No to jest bardzo proste, to wszyscy jesteśmy ludźmi, polityka polityką, ale wszyscy mamy swoje emocje. No jeśli od 22 roku Polska nieustannie, polskie społeczeństwo, miasta, gminy, samorządy wspierają Ukrainę, wspierają Ukraińców w Polsce, prowadzą przeróżnego rodzaju zbiórki, wysyłają sprzęt na Ukrainę, a po 4 latach wojny w zamian za to Wołodymyr Zełański upamiętnia, nadając patronat jednostce wojskowej, no to nic dziwnego, że czy to politycznie motywowane, czy niepolitycznie motywowane, że taki sprzeciw w społeczeństwie się pojawia co do dalszej pomocy. To jest oczywiste.
1: To teraz ja pozwolę się z panem nie zgodzić, bo pana przykład jest absolutnie niewłaściwy. Dlaczego? Dlatego, że pan podał przykład sąsiada. Tylko, że to nie jest kwestia mąki, tylko czy pan w sytuacji, kiedy sąsiad, przepraszam, to jego dziadowie dokonali tej zbrodni, to po pierwsze. Po drugie, ten sąsiad jest ich potomkiem i co pan z tego tytułu, że jego dziadowie dokonali tej strasznej zbrodni, będzie obojętny na jego krzyki, kiedy jego mordują dzisiaj Rosjanie?
0: Ale pan zapomina o tym jednym aspekcie. My nie rozmawiamy, nikt nie próbuje obarczać współczesnych Ukraińców odpowiedzialnością za rzeź wołyńską. Natomiast nie zgadzamy się na upamiętnianie osób, które dokonywały ludobójstwa na terenach ówcześnie polskich, na polskiej narodowości.
1: I co do tego, panie redaktorze, jest zgoda wszystkich sił politycznych oraz chyba całego społeczeństwa. I nikt tutaj nawet jednego słowa nie powiedział, czy z rządu, czy ani ja dzisiaj, że wyraziliśmy nie tylko sprzeciw, ale oburzenie, a nawet wściekłość niektórzy w związku z gestem prezydenta Zełańskiego. Ja tylko w tej części naszej rozmowy pokazałem, że musimy w pewnym momencie zastanowić się nad tym, w jaki sposób chcemy się zachować, gdyby na przykład ze strony ukraińskiej nie doszło do refleksji. I na pewno nie powinno z naszej strony dojść do sytuacji właśnie tak jak ta, że zostałaby zablokowana pomoc polska dla Ukrainy, czy nagle byśmy się podpisali pod narracją pana Brauna, czy pana Mencena i
0: nie,
1: pana...
0: Nie, zupełnie nie w tym rzecz.
1: Natomiast, o to mi chodzi.
0: Natomiast pomoc wojskowa to jedna, a przekazanie autobusów to już zupełnie inna kwestia. To znaczy, no... przekazywanie takich rzeczy jak autobusy, które wychodzą z eksploatacji, to jest potrzeba serca, a nie potrzeba militarna bezpośrednio.
1: Niekoniecznie. Nie zawsze. No, jednak przemieszczanie się ludzi jest ważne również ze względów militarnych, jest to część infrastruktury, ale okej.
0: Będziemy się tutaj różnić, panie ministrze. Zmienimy temat, bo Sejm będzie pracować nad wnioskiem o odwołanie ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, a to w związku z tak zwanymi fałszywymi, nie z tak zwanymi, z fałszywymi alarmami, które były podnoszone na telefon alarmowy 112, a dotyczyły mieszkań, nieruchomości należących do szeroko rozumianego obozu prawicy. Czy pan widzi jakąkolwiek zasadność w tym wniosku?
1: No, w świetle faktów, które poznaliśmy niedawno, a mianowicie ujęcia sprawców, czy sprawcy przede wszystkim, ale nie tylko, bo to były różne sytuacje, różne działania, tych czynów, a więc działalności bardzo sprawnej i polskich służb, i policji, a więc tych, które podlegają ministrowi Kierwińskiemu, No dzisiaj ten wniosek opozycji jest absolutnie bezzasadny. Zresztą przy tej okazji ja chcę powiedzieć wyraźnie,

0: jak opozycja troszkę nabrała w tym zakresie w pewnym momencie wody w usta, kiedy okazało się chociażby, że sprawca tych działań ma jakiś związek, chociaż zupełnie niezależny, ponieważ ma brata i ten związek jest Prawem i Sprawiedliwością. To oczywiście też nie chcę tutaj rzucać żadnych oskarżeń, tylko chcę pokazać, jakie to wszystko od początku było polityczne, absurdalne, bicie piany, aby tylko uderzyć ministra Kierwińskiego.
1: No tak, ale moglibyśmy porozmawiać o działalności ministra Kierwińskiego, chociażby w zakresie właśnie znajdowania autorów tych fałszywych alarmów, bo jeśli dobrze słyszałem ostatnio ministra Kierwińskiego, to nadal nie udało się złapać osoby, która odpowiada za ten alarm, właściwie podwójny alarm, ponowiony alarm w domu należącym do rodziny Nawrockich.
0: No tak, ale pewnie wcześniej, później dowiemy się, że albo to był jakaś osoba niezrównoważona, albo to była prowokacja, może nawet prowokacja polityczna rosyjska. No cokolwiek by nie było, to wielokrotnie czynią to osoby, które widać są do tego świetnie przygotowane i przygotowują się dosyć długo i nie można mieć wobec ministra Kierwińskiego tutaj żadnych zarzutów i wobec służb, ponieważ ich efektywność jest bardzo wysoka. I nie może jedna sytuacja, która zapewne była bardzo precyzyjnie przygotowana, świadczyć o całej działalności ministra spraw wewnętrznych. Ale to jest takie prawo opozycji oczywiście, żeby atakować ministrów pod byle pretekstem, tylko nie zawsze to wygląda poważnie. W tym wypadku atak na ministra jest niepoważny.
1: Panie ministrze, to jak jesteśmy przy służbach, to jeszcze zapytam, czy nie jest kompromitujące dla państwa polskiego, że od ponad miesiąca nie jest w stanie zlokalizować Marcina Romanowskiego?
0: Ja nie wiem, czy nie jest w stanie zlokalizować Marcina Romanowskiego. Być może Marcin Romanowski jest zlokalizowany, tylko nikt ani nie chce go... No właśnie, tylko nie, być może procedury, które by zmierzały do jego przejęcia, nie są takie proste, jakby się wydawało, że trzeba się do tego lepiej przygotować niż do sytuacji z panem Zbigniewem Ziobro. I też, wie pan, nie wyobrażajmy sobie tego w ten sposób, że Marcin Romanowski może zostać, nie wiem, nagle ujęty w każdym kraju i przewieziony do Polski. To są skomplikowane sytuacje i być może prokuratura, służby chcą w tym wypadku być skuteczne.
1: No tak, ale im dłużej nie ma tej skuteczności, ja wiem, ale im dłużej nie ma tej skuteczności, tym bardziej można odnieść wrażenie, że polskie państwo na pewnym poziomie, jak się już zdobywa pewien poziom polityczny, to jest bardzo łatwo oszukać.
0: Nie wiem, czy jest łatwo oszukać, ale wiem jedno, oburzające, a nawet przerażające jest to, że politycy PiS-u odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości, czyli minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, czyli jego zastępca pan Romanowski, uciekli za granicę przed odpowiedzialnością przed państwem polskim, a w tym mieli pomoc szczególnie ze strony swoich kolegów z PiS-u, a co najmniej pomoc i wsparcie moralne. Mamy więc dzisiaj sytuację, w której PiS cieszy się, że Romanowski i Ziobro chwilowo umknęli wymiarowi sprawiedliwości Polski, dopinguje ich w tym i to jest bardzo niemoralne i na to chciałbym szczególnie zwrócić uwagę.
1: Pytam także w kontekście wniosku, nad którym dzisiaj będzie pracować Sejm, czyli wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, bo mam też takie poczucie, że nie wiem, czemu takie wnioski i takie propozycje są jeszcze składane przez koalicję rządzącą.
0: No musimy wykorzystać wszystkie, nie tyle nawet możliwości, ale instrumenty prawne, aby Zbigniew Ziobro został ukarany, ponieważ część jego przestępstw została popełniona w związku z wykonywaną funkcją ministra. I nie można go dzisiaj pozostawić poza jakby nawiasem wymiaru sprawiedliwości. Trzeba to wszystkiego dokonać. Zresztą to jest w takim sensie, przypominam, symboliczne, ponieważ tyle razy nie udawało się ani w przyszłości, czy to uchylić immunitetu Zbigniewowi Ziobro, czy właśnie postawić go, przypominam, przed Trybunałem Stanu, bo zabrakło głosów.
1: To zmienimy na koniec temat i porozmawiamy o krakowskich wyborach. Kandydatką Lewicy została Daria Gosek-Popiołek, a wczoraj Koalicja Obywatelska i PSL ogłosiły, że Monika Piątkowska, senatorka, będzie walczyła o głosy ze strony tych ugrupowań w Krakowie. Czy to nie będzie bratobójcza walka?
0: Nie można mówić o walce bratobójczej, gdy chodzi po prostu o wybory samorządowe. One rządzą się trochę innymi prawami. Mieszkańcy i mieszkanki Krakowa decydują o swoich sprawach lokalnych przede wszystkim. I to będzie chyba priorytet, chociaż no, jak zwykle w tego typu rozgrywkach, jeszcze w tak napiętej sytuacji wewnętrznej, może dojść do takiej bitwy o Anglię, można powiedzieć, bo koalicja rządowa na pewno w drugiej turze, niezależnie kto do tej drugiej tury przejdzie, ja wierzę, że to będzie Daria Gosek-Popiołek,

0: będzie popierać taką kandydaturę, która będzie w jakikolwiek sposób kojarzona.
1: A co jeśli nikt z kandydatów koalicji rządzącej nie wejdzie do drugiej tury?
0: Zobaczymy, jak będzie. Ja wierzę, że wejdzie. Na to wskazują chociażby te kandydatury dwie, które pan wskazał, czyli szczególnie wierzę w kandydaturę Darii Gosek-Popiołek, która świetnie wystartowała w tej kampanii, prezentując od pierwszego dnia konkretny program dla mieszkańców Krakowa. Tam pan nie znajdzie żadnej polityki krajowej. To jest rozmowa o poziomie życia, o sposobie funkcjonowania miasta, o jego zadłużeniu, jego rozwoju, jego przyszłości. Jego, można powiedzieć, roli w systemie wielkich aglomeracji polskich. Nie ma tam wielkiej polityki, chociaż oczywiście wsparcia dla niej udzielili wszyscy politycy z klubu parlamentarnego Lewicy.
1: Ta kampania będzie miała wpływ na politykę ogólnokrajową, centralną?
0: Myślę, że na końcu tak się wydarzy, ale to będzie zależało, kto będzie w drugiej turze oczywiście. Bo nie mam żadnych wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, czy to Brauna, czy to Mentzena, będą to chciały wykorzystać do celów politycznych na wypadek, gdyby inny kandydat niż któraś z pań wymienionych, a szczególnie Daria Gosek-Popiołek, nie wygrała. Ale też wiem jedno, że gdyby na przykład prezydentką miasta została Krakowa Daria Gosek-Popiołek, to Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja stwierdzą, że nic się nie stało, że wcale nie ponieśli tam porażki. No to jest taka gra polityczna. Od początku odwołanie Miszalskiego, prezydenta Miszalskiego było ogłaszane jako sukces Kaczyńskiego, Mentzena i Brauna, ale porażka ich kandydata, jednego czy drugiego na prezydenta, będzie ogłoszona przez Kaczyńskiego, Brauna i Mentzena, wcale nie jako ich porażka. Więc to jest taka gra polityczna tych ugrupowań.
1: I o tym wszystkim mówił Andrzej Szejna, były wiceminister spraw zagranicznych z ramienia Lewicy. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę szerokiej drogi i wszystkiego dobrego.
0: I z przyjemnością następnym razem będę w studiu.
1: Dzięki.
0: Bo zawsze lubię rozmawiać z panem redaktorem osobiście.
1: Dzięki, zapraszamy serdecznie.
0: Dziękuję.
1: 3 minuty pozostały do godziny 7:30 i za chwilę informacje i Ewelina Kamińska, a po nich połączymy się z naszą reporterką Agatą Król, która śledzi pielgrzymkę papieża Leona do Hiszpanii.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Klimat jaki jest, każdy widzi.
10: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
11: Ale my nie załamujemy rąk.
12: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
13: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
14: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
13: I o tym rozmawiamy w audycji.
14: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
13: I na stronie polskieradio.pl.
14: Zapraszamy.
13: Marta Hoppe
14: i Patryk Michalski.
15: Z zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce.

0: Wiadomo Zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 7:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. W odwecie za zestrzelenie śmigłowca sił USA Amerykanie przeprowadzili 3 serie uderzeń na Iran. Były wymierzone w irańskie systemy obrony przeciwlotniczej oraz stacje radarowe w pobliżu cieśniny Ormus. Iran przekazał z kolei, że wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Czy ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski straci najwyższe polskie odznaczenie? Kapituła Orderu Orła Białego wydała opinię, ale stanowisko tego gremium pozostaje nieznane. Ostateczną decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki. Terminy nie są najważniejsze, mówił nasz poranny gość, poseł Andrzej Szejna z Lewicy.
3: To, co jest najważniejsze, to, że strona ukraińska wreszcie chyba zrozumiała, jak niemądrą była decyzja pana prezydenta Zełenskiego i że sprawa rzezi wołyńskiej to jest otwarta rana dla narodu polskiego, dla całego społeczeństwa i to, że dotąd ta sprawa nie została w jakikolwiek sposób właściwie załatwiona między naszymi narodami.
2: Poważny zgrzyt w relacjach polsko-ukraińskich nastąpił po decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Po informacjach o 8 w naszym programie kolejna rozmowa polityczna z Kazimierzem Smolińskim z PiSu. Powrót głośnej sprawy dwóch wież. Jarosław Kaczyński o 10:00 powinien stawić się w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie. Ma zeznawać tam w charakterze świadka. Chodzi o plany wybudowania dwóch wież na działce należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna w centrum stolicy. Postępowanie dotyczy podejrzenia oszustwa oraz możliwych nieprawidłowości. 4950 zł brutto, tyle ma wynosić płaca minimalna w przyszłym roku. To propozycja rządu, która będzie jeszcze poddana negocjacjom w Radzie Dialogu Społecznego. Jest też kompromisem między resortami finansów a rodziny, pracy i polityki społecznej. Celem jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń, podkreśla premier Donald Tusk.
4: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
2: Obecnie płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto.

0: Wszędzie pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu. Teraz najmocniej pada na południu Polski, między innymi w województwach małopolskim, śląskim, opolskim i świętokrzyskim. Ta chmura deszczu przesuwa się na północny wschód kraju. Możliwe burze gdzieniegdzie lokalnie, ale przede wszystkim na północnym zachodzie w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Temperatura nie przekroczy 21 stopni i tyle wskażą termometry na zachodzie. W centrum 18 do 20 stopni, najchłodniej na południu i na Podkarpaciu 15-17 stopni. Siódma 33 na zegarach. Filip Jastrzębski, którego pytałem, od czego zaczynamy, ale nie zdążył Filip już
1: To ja ci mogę na antenie. No to po co ukrywać przed słuchaczami?
0: No niczego nie ukrywamy.
1: O, na pewno. Gagatku, ja słucham tych wszystkich twoich rozmów.
0: Dobrze, że nie jesteś recenzentem, ale rozumiem, że pomagałeś Krajowej Radzie opracować raport na temat tych rozmów.
1: To prawda.
0: Zaczynamy informacje sportowe. Ale nie odpowiedziałeś, od czego zaczniemy?
1: Teraz odpowiem.
0: Proszę.
1: Ja lubię trzymać w niepewności. Od siatkówki.
0: Okay.
1: Bo nasi siatkarze rozpoczynają turniej w Chinach. I to jest turniej Ligi Narodów, więc sezon reprezentacyjny czas zacząć, jeśli chodzi o nasz jeden ze sportów narodowych. Biało-czerwoni w pierwszym spotkaniu grają z Kubańczykami i radzą sobie bardzo dobrze. W pierwszym secie wygrali 25-16, w drugiej partii prowadzą 10-5 i zmierzają po pewne zwycięstwo. Niestety zwycięstwa brakowało polskim piłkarkom w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Tylko jeden punkt zdobyty w 6 spotkaniach podopiecznych trenerki Niny Patalon. Wczoraj w Almelo Polki przegrały z Holenderkami 1-3, a trenerka

0: Talon tego ceniła, to spotkanie.
1: Mecz z Holandią był dla nas bardzo trudnym meczem, pełno wyzwań zarówno przed samym spotkaniem, a także w trakcie, ponieważ on w różny sposób się układał. Jest to na pewno bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie właśnie zarządzania nawet tym meczem. Natomiast dużo takich sytuacji, które w jakiś sposób są wyzwaniem. To na pewno gdzieś będzie taki materiał na przyszłość, który ma nas przygotować do tego, jakbyśmy chcieli przede wszystkim być najlepszą wersją siebie na jesień.
0: Polki już wcześniej straciły szansę na utrzymanie się w elicie Ligi Narodów. Spadną na drugi poziom, ale to nie oznacza, że mogą pożegnać się z marzeniami o Mistrzostwach Świata, bo jeszcze powalczą o występ na Mundialu w jesiennych barażach.
2: Zmieniamy dyscyplinę.
0: I teraz o koszykówce będziemy mówić, gdyż w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski, o medale Mistrzostw Polski już kluczowe spotkania. Pierwszy mecz finału za nami, także pierwszy mecz o brąz za nami. Wczoraj w Gdyni miejscowa Arka wygrała z Dzikami Warszawa 89-84. Mówi jeden z liderów gdynian, Kamil Łączyński.
3: Bierzemy to, co jest. Wiadomo, że Dziki to bardzo ofensywny zespół, więc nie zawsze jest tak, że będziemy prowadzić dwucyfrową ilością punktową, więc trzeba się cieszyć z tego, co jest. Nie jest to duża zaliczka, ale czeka nas tak czy inaczej kolejne bardzo trudne zadanie w Warszawie. Szklanka jest do połowy pełna, nie pusta. Wypadł nam od razu Milan. Ja dzisiaj grałem z gorączką. Mamy swoje problemy. Cieszę się, że daliśmy kibicom na koniec sezonu tutaj przed naszą publicznością w naszej hali trochę radości. Wygraliśmy ten mecz.
0: A zawodnik Dzików, Grzegorz Kamiński, miał zastrzeżenia.
2: A nie, tak dziki nie robią, tak robią pieski.
0: Chrum, chrum,
2: chrum dziki. To świnki. A jak, no dziki, no,
0: dziki
2: też.
0: To też takie świnki, ale...
2: Owłosione.
0: Męskie świnki.
2: Nie, damskie też są wśród dzików.
0: No, lepiej mi idzie ze sportem niż z biologią. To posłuchajmy jeszcze zawodnika Dzików, Grzegorza Kamińskiego, który miał zastrzeżenia do występu w pierwszej połowie.
4: W pierwszej połowie nie tak świetnie, no bo zdaliśmy sobie rzucić prawie 50 punktów, no to dopiero się pojawiło. Ta po prostu energia pojawiła się w drugiej połowie. Wydaje mi się, że mogłem dać trochę impulsu do tej obrony drużynowej, no bo w pierwszej połowie bardzo słabo broniliśmy przy tym wszystkim drużynowo. Nie ułatwiliśmy Zajowi tego zadania, ponieważ no, dużo rzutów brał takich ciężkich, co prawda je trafią, no ale nie możemy polegać na Zaju tylko i wyłącznie, no, bo mamy za dużo broni w ataku.
2: Żonę pana Dzika to...
0: Locha?
2: Mm-hmm. A młode państwa dzików to? Warchlaczek.
0: A, Warchlaczek
2: w pierwszym roku życia, a Przelatek w drugim roku życia.
0: To juniorzy Dzików Warszawa, to Warchlaczki powinny się nazywać.
2: To pewnie, że tak.
0: To ja tam znam kilku ludzi, to im podpowiem może taką nazwę. Rewanż tego dwumeczu odbędzie się w Warszawie w piątek, a o złoto, przypomnę, grają Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra. W pierwszym spotkaniu lepsi byli zielonogórzanie. Dziś drugi mecz finałowy w stolicy. A w hokejowej lidze NHL za nami czwarty mecz wielkiego finału. O Puchar Stanleya walczą Karolina Hurricanes i Vegas Golden Knights. Minionej nocy w Las Vegas górą byli Hurricanes, którzy wygrali 5-3. To oznacza, że w rywalizacji do 4 zwycięstw jest znów remis 2-2, a kolejne spotkanie odbędzie się w nocy z czwartku na piątek.
2: I zmieniamy dyscyplinę.
0: I o tenisie na koniec będziemy
2: czyli
0: mówić,
2: też o piłka,
0: bo jedna
2: tylko...
0: z też, ale malutka taka.
2: I każda sprężysta.
0: Bardziej jaskrawa, tak. Jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii, Serena Williams, wróciła do rywalizacji. 44-letnia Amerykanka awansowała do drugiej rundy gry podwójnej turnieju w Londynie. I to jest dla niej powrót po blisko 4 latach przerwy. 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych jest wymieniana w gronie zawodniczek, które mogą otrzymać dziką kartę na Wimbledon, podobnie jak jej siostra Venus Williams. I to nas bardzo interesuje, ponieważ o dziką kartę na Wimbledon ubiega się także Maja Chwalińska, nasza sensacyjna finalistka turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Marzy o tym, by bez kwalifikacji, bez konieczności gry w kwalifikacjach wystąpić w Londynie. Czy jest to możliwe?
2: No właśnie.
0: Jest. Wniosek został złożony, o czym mówi menedżer polskiej tenisistki Piotr Szczypka.
5: Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, dopóki angielska federacja, co nawet nie federacja, tylko organizator Wimbledon wyda taką decyzję. Ona jest bodajże 15 albo 16 czerwca. Jest to niezależna decyzja tego boardu, w którym prawdopodobnie jest 300 ludzi. Złożyliśmy wniosek, próbujemy różnymi kanałami, aczkolwiek też nie chcemy się im narzucać, bo to są Anglicy, którzy są tacy, wiadomo, mają swoje zasady. Z naszej strony zrobiliśmy, co możemy, no i nic tam nie pozostało, jak po prostu czekać na decyzję.
0: Pamiętaj, nie narzucaj się nigdy Anglikowi.
2: Dobrze.
0: Bo może ci nie dać dzikiej karty.
2: Możemy jakoś Maję wesprzeć?
0: No, wsparł ją na pewno minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który przyznał Polsce

0: polskiej tenisistce stypendium 9600 zł brutto miesięcznie przez rok, czyli 12 miesięcy.
1: 9000 zł?
0: 600 brutto.
1: Okej.
0: Okay, no tam to jeszcze to trzeba jakiś podatek.
1: Będzie mogła sobie odłożyć przynajmniej. Bardzo
0: można,
1: fajnie. A
0: można.
1: Czy ty byłeś kiedyś w Barcelonie?
0: A nie, nie byłem.
1: To musisz lecieć dzisiaj.
0: Ale znam kogoś, kto był.
1: Nie, no to super. Ale to musisz lecieć dzisiaj, bo papież jest też w Barcelonie.
0: O.
1: I poświęci dzisiaj całą już wykończoną, ukończoną Sagradę Familię.
0: Tak? A ile lat ją wykańczali?
1: No dużo. Hmm? Kilkaset.
0: Więc już tam papieże musiało pojechać do tej Barcelony, żeby to święcić.
1: 44 lata. Dobrze, to my za chwilę się przeniesiemy do Barcelony, a za ten dziki serwis sportowy dziękujemy Filipowi Jastrzębskiemu z redakcji sportowej.
0: Dzięki
1: Filipie.
0: Bardzo.
1: To już zapowiadaliśmy i przenosimy się teraz do Katalonii, do Barcelony, Barcelony. Z nami Agata Król, reporterka Polskiego Radia. Dzień dobry, Agato.
2: Witam, witam. Dzień dobry, Ola.
1: Ola. Papież Leon XIV poświęci, odbierze i poświęci wieżę Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Dla Hiszpanów to symboliczne zakończenie budowy świątyni, która, jak przed chwilą wspominałem, trwała ta budowa 144 lata. Piąty dzień w Hiszpanii, a zarazem drugi w Barcelonie, będzie dla Leona XIV niezwykle intensywny. Wczorajsze aktywności zakończą wspólnym czuwaniem z wiernymi na stadionie olimpijskim. Agato, papież nie ucieka od trudnych tematów. Jakie słowa padły wczoraj wieczorem do zgromadzonych?
2: No tak, papież Leon XIV przewodził czuwaniu na stadionie olimpijskim, w którym uczestniczyło ponad 40 tysięcy osób. To wydarzenie było takim połączeniem modlitwy, muzyki i osobistych świadectw. Ojciec Święty wysłuchał kilku wystąpień młodych ludzi, a wśród nich była nastolatka, która opowiedziała o swoim życiu rodzinnym, jak w dzieciństwie jej ojciec usiłował zabić jej matkę. Do takich sytuacji właśnie papież nawiązał w swojej homilii.
3: Tak wiele raportów o przestępstwach odzwierciedla toksyczny klimat w relacjach rodzinnych, naznaczony nadużyciami i uciskiem, a w szczególności przemocą wobec kobiet, która niestety często prowadzi do zabójstwa. Wzywam wszystkich do zajęcia się tą dramatyczną rzeczywistością, zarówno osobiście, jak i jako społeczeństwo, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za stawienie czoła temu zagrożeniu we wszystkich jego wymiarach. Jeśli istnieje przemoc, jeśli panuje egoizm, jeśli nawet miłość między członkami rodziny przeradza się w nienawiść, musimy zakwestionować dynamikę naszego społeczeństwa, kulturę indywidualizmu i pokusę przemocy, ale nie Boga.
2: Wierni, którzy tłumnie gromadzą się, by choć przez chwilę zobaczyć papieża, Boga w sercu mają, kiedy z nimi rozmawiałam, deklarowali głęboką wiarę.
3: Niech żyje papież Leonie XIV, proszę o błogosławieństwo dla świata. Jestem Kamelia z Ekwadoru. Wszyscy mamy wielką wiarę. Ja wierzę w Boga i Jezusa w moim sercu. Jestem z naszym papieżem, naszym Jezusem, naszą Guadalupe, Matką Bożą z Guadalupe. Niech żyje papież. Pochodzę z Kolumbii. Kocham moją religię katolicką. Jestem katoliczką do szpiku kości, na wskroś. I nie chciałam przegapić wizyty papieża. Myślałam, że Hiszpania nie jest krajem katolickim, albo że trudno przyznać się katolikom do ich wiary, ale to jest absolutnie wspaniałe. Widziałam, co się działo w Madrycie i powiedziałam sobie, że nie przegapię tego, że zobaczę to w Barcelonie. Nie mam biletów, ale błogosławieństwo spływa na mnie, dlatego jestem tutaj.
2: No, dziś w Barcelonie bardzo ważny dzień, kulminacja papieskiej wizyty w setną rocznicę śmierci architekta największego kościoła na świecie, Bazyliki Sagrada Familia. Papież poświęci ostatni element konstrukcyjny, który piął świątynię w górę. Już wiadomo, że jest ona najwyższa na świecie i mierzy 172,5 metra. No i ma być to symboliczne zakończenie budowy, bo faktycznie prace, przepraszam, jeszcze potrwają co najmniej kilka lat. Ale skoro zakończenie to i feta, a opowiedział mi o niej Remigiusz, mieszkający tu w Barcelonie od 10 lat.
4: To zdecydowanie punkt kulminacyjny. Bomba, petarda, tak, dokładnie. Nie, no, 100 lat Gaudiego, 100 lat Sagrady Familii. Czekaliśmy na to bardzo długo. Ciągle były jakieś problemy, żeby to skończyć i tak dalej, bo wiadomo, to był projekt bardzo skomplikowany. No i papież jest tym, co będzie to otwierał.
5: Dla Hiszpanów rozumiem, że to będzie takie symboliczne zakończenie tej
4: tak,
5: budowy.
4: Tak, tak, zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Wielkie wow, wielka feta i po prostu na pewno będzie tutaj show totalny.
5: Czy pan się jutro wybiera?
4: Jak najbardziej, tak. Po pracy od razu idę tam. Także. Albo nie, ucieknę z pracy szybciej. O, będzie tak, będzie, a tam, kierownik.

0: nikt mnie puści. No.
1: Pomysł świetny, prawda? Zresztą na pewno warto. Około godziny 21 odbędzie się spektakularny pokaz świateł, pokaz dronów.
2: No kogo by szef nie puścił na taką okazję? Agata Król, bardzo dziękuję, relacjonowała dla Państwa pielgrzymkę papieża Leona XIV do Hiszpanii.

0: Trwa burzliwe posiedzenie Sejmu. Dziś posłowie zagłosują m.in. nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Co jeszcze przed nami i przed posłami i co istotnego wydarzyło się wczoraj? O tym Martyna Szymczakowska.
1: Już na początku posiedzenia w Sejmie wybuchła awantura. Po tym jak Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera w przypadku wygranych przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, chciał przerwy w obradach i wyjaśnienia obecności osób z Ukrainy zatrudnionych w polskim rządzie.
2: Wy jesteście pasożytami, wy jesteście zdrajcami narodu polskiego i interesu narodu polskiego. Wstyd, skandal. Żądam przerwy w obradach i zwołania Konwentu Seniorów celem wyjaśnienia tej sprawy. Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków?
1: Dzielenie Polaków może doprowadzić tylko do strasznych konsekwencji, ostrzegał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów. To jest skandal. Potępiam to jako marszałek Sejmu. Potępiam to w sposób jednoznaczny.
1: Takiemu podejściu wtórował Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
4: Wytykania, kto kim był, w którym pokoleniu, to jest droga donikąd. Wszyscy jesteśmy Polakami, mamy prawo czuć się Polakami, mamy prawo nawiązywać do tradycji polskiej. I wy dokładnie dziś, wytykając pochodzenie, idziecie drogą, którą szli komuniści w roku 68. Nie idźcie tą drogą.
1: To wszystko po nadaniu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów wojskowych. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania orderu Orła Białego ukraińskiej głowie państwa. Dzisiaj ma zapaść decyzja w tej sprawie. Jedni wtórują Nawrockiemu, a inni, jak Jakub Stefaniak z PSL, przeciwnie. Uważają, że ważniejsza od pochopnych decyzji jest dyplomacja.
5: Pałac Prezydencki zaczął zabawę od końca, czyli zaczął od strzelania do kanarka z armaty. Po prostu, zamiast najpierw spotkać się, porozmawiać, przedstawić konkretne żądania, to oni już zapowiedzieli konkretne działania, które tak naprawdę nie prowadzą do niczego, bo później już nie ma odwrotu. Więc my dzisiaj czekamy na reakcję strony ukraińskiej. Piłeczka jest po stronie ukraińskiej.
1: Zgodnie z porządkiem obrad posłowie skierowali do dalszych prac rządowy projekt ustawy o indywidualnych kontach inwestycyjnych. Posiadacze osobistego konta inwestycyjnego będą mogli inwestować w akcje, obligacje oraz inne instrumenty finansowe z pełnym zwolnieniem od podatku dochodowego do 100 tysięcy złotych. Wiceminister finansów i gospodarki Jurand Drob mówi, że przepisy mają zaktywizować oszczędności polskich gospodarstw oraz efektywnie zaangażować ich w realną gospodarkę.
6: Aktywizacja oszczędności gospodarstw domowych ma kluczowe znaczenie dla trwałego rozwoju kraju. Odpowiednie ukierunkowanie tych zgromadzonych przez obywateli środków w stronę inwestycji wspierających gospodarkę tak zwaną realną, czyli to, co rzeczywiście się produkuje, zwiększy produktywność, innowacyjność oraz tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.
1: Przed posłami kolejne prace. Najważniejszym tematem drugiego dnia posiedzenia Sejmu będzie wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Odsunięcia szefa resortu domaga się Prawo i Sprawiedliwość. To sprawa polityczna, przekonuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska.
7: Myślę, że politycy PiS po pierwsze powinni się uderzyć we własną pierś, zrobić rachunek sumienia, jak wyglądały ich rządy, jak funkcjonowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wtedy, kiedy oni byli u władzy.
1: Opozycja zarzuca Marcinowi Kierwińskiemu m.in. polityczną odpowiedzialność za poważne osłabienie sprawności państwa w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i utratę zaufania do służb. Radosław Fogiel z PiSu ma nadzieję, że Kierwińskiego uda się odwołać.
8: Jestem człowiekiem dużej nadziei, że jednak po stronie koalicji rządzącej znajdzie się kilka osób, które przejrzą na oczy, zobaczą, wysłuchają argumentacji naszego wniosku, zobaczą kompromitację kierownictwa MSWiA i zagłosują za odwołaniem.
1: To druga próba odwołania Marcina Kierwińskiego z funkcji. Poprzedni wniosek PiS złożył w kwietniu 2024 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.

0: Na 10 minut przed godziną 8 w naszym studiu jest Błażej Prośniewski z redakcji gospodarczej. To oznacza, że czas na saldo.
1: Saldo. Magazyn gospodarczy.
2: A dzisiejszy magazyn rozpoczynamy od przyszłorocznej podwyżki płacy minimalnej. Tą sprawą właśnie zajął się rząd, który zaproponował, by w 2027 roku wzrosła ona o 3% do poziomu 4950 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o 144 zł. A tak o tej propozycji mówił wczoraj premier Donald Tusk.
3: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
2: A co o tej rządowej propozycji sądzą przedstawiciele pracowników i pracodawcy? Co chyba nikogo specjalnie nie zdziwi, zarówno strona związkowa, jak i organizacje przedsiębiorców nie są jej entuzjastami. Ci pierwsi uważają, że jest ona zbyt niska i proponują podwyżkę o ponad 8% do poziomu 5200 zł. Z kolei pracodawcy chcieliby, aby minimalne wynagrodzenie wzrosło zaledwie o nieco ponad 1%, czyli o 55 zł. Jak mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, płaca minimalna powinna rosnąć w takim tempie, jakie wynika bezpośrednio z ustawy, czyli uwzględniając inflację i tak zwany wskaźnik weryfikacyjny.
4: Czyli korekty o to, czy tutaj płaca minimalna nie została zaniżona lub zawyżona, biorąc pod uwagę błąd prognozy inflacji, która była uwzględniana przy kształtowaniu ubiegłorocznego poziomu płacy minimalnej. Tutaj jeśli chodzi o stanowisko rządu, to ono jest oparte o prognozę inflacji, ale właśnie z pominięciem wskaźnika weryfikacyjnego. No my uważamy, że jednak ten wskaźnik weryfikacyjny należy również uwzględnić, mając na uwadze fakt, iż prognoza inflacji, która była brana pod uwagę przy kształtowaniu ubiegłorocznego poziomu płacy minimalnej, była zawyżona. Prognozowano wówczas inflację 5%, w praktyce była to inflacja na poziomie 3,6%.
2: Z tymi argumentami nie zgadza się Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych i jak dodaje propozycje organizacji reprezentujących pracowników, to podwyżka o 394 zł.
5: Ze względu na potrzebę utrzymania i rozwoju korelacji płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Po drugie, ze względu na to, że w dalszym ciągu konsumpcja stanowi elementarnie ważną kwestię, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego. I po trzecie, w końcu trzeba wziąć pod uwagę, że strona rządowa, opierając się na swoich symulacjach dotyczących inflacji, w naszej ocenie stosuje symulację, która nie koresponduje z rzeczywistością ze względu na sytuację wojny irańsko-amerykańskiej. My uważamy, że ta inflacja będzie wyższa, w związku z tym też uważamy, że podwyżka płacy minimalnej również powinna być wyższa.
2: A teraz rządową propozycją dotyczącą przyszłorocznej płacy minimalnej zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Ostateczną jej wysokość natomiast powinniśmy poznać najpóźniej 15 września.
1: Saldo.
2: Jak słyszeli Państwo kilka minut temu, Sejm rozpoczął pracę nad ustawą wprowadzającą osobiste konta inwestycyjne. OKI w założeniach resortu finansów mają zachęcić Polaków do długoterminowego lokowania oszczędności na rynku finansowym. Obecnie nasze pieniądze trzymamy głównie na rachunkach oszczędnościowych, lokatach bankowych czy obligacjach. Główną zachętą do lokowania oszczędności w OKI ma być zwolnienie umieszczanych tam środków z tak zwanego podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. To jednak będzie obarczone pewnymi limitami. W przypadku aktywów inwestycyjnych, czyli akcji lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, będzie to 100 tysięcy złotych. Jeśli zaś chodzi o aktywa o charakterze oszczędnościowym, na przykład obligacje i lokaty, ten limit będzie wynosił 25 tysięcy. Po przekroczeniu tych pułapów środki zgromadzone na OKI będą objęte nowym podatkiem od aktywów. Jak mówi Przemysław Barankiewicz, dyrektor oddziału Finax w Polsce, OKI to ciekawa propozycja przede wszystkim dla początkujących inwestorów.
6: Moim zdaniem OKI jest świetnym piaskownicą dla początkujących inwestorów, no bo do tej kwoty 100 tysięcy złotych aktywów będą mogli się bawić, w cudzysłowie bawić, na rynku kapitałowym, sprzedawać, kupować, nawet z dnia na dzień, no i od tego podatku nie zapłacą. To też się tym różni to OKI do produktów emerytalnych typu IKE, IKZE, OIP, że możesz w każdej chwili wypłacić bez żadnej jakiej kary za tą wypłatę, czyli możesz mieć nawet jeden dzień OKI i być jego beneficjentem. To jest też bardzo fajne i wydaje mi się, że jako taki pierwszy wstęp do inwestowania to może być bardzo fajny produkt.
2: A jeśli ktoś obawia się takiego ryzyka, bo inwestowanie, podkreślmy,

0: zawsze wiąże się z potencjalnymi stratami, to można będzie także skorzystać z tego, nazwijmy to, oszczędnościowego komponentu OKI, choć tu limit objęty preferencjami podatkowymi jest niższy i wynosi, przypomnijmy, 25 tysięcy złotych. W związku z tym że też korzyści finansowe z tego instrumentu będą tu niższe. Jarosław Sadowski z Rankomat.pl podaje tu przykład rocznej lokaty o wartości 10 tysięcy złotych z oprocentowaniem 3-procentowym.
1: W przypadku takiej zwykłej lokaty będziemy mieli 10 243 zł już po odliczeniu podatku, a w przypadku OKI 10 300 zł, więc zyskujemy dzięki OKI 57 zł. Najwyższa korzyść będzie, jeżeli wpłacimy dokładnie kwotę równą limitowi, czyli 25 000 zł, wtedy dzięki OKI w przeciągu roku zyskujemy 142 zł i 50 groszy.
0: A według założeń OKI miałyby ruszyć z początkiem przyszłego roku. Mimo ponownego wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie, ceny ropy pozostają względnie stabilne. Donald Trump, przypomnijmy, polecił amerykańskiej armii uderzenie odwetowe na Iran. To skutek zestrzelenia przez Irańczyków amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. W odpowiedzi Teheran atakuje amerykańskie bazy w regionie. Rynki, jak się zdaje, uodporniły się już na takie incydenty i wciąż liczą na zawarcie porozumienia amerykańsko-irańskiego. Obecnie baryłka ropy Brent kosztuje nieco ponad 91 dolarów, natomiast za ropę WTI trzeba zapłacić nieco ponad 88 dolarów. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na giełdzie papierów wartościowych zakończyła się dominacją wzrostów. Na minusie był jedynie indeks MWIG 40. Po przeciwnej stronie znalazł się WIG 20, który zyskał 0,32%. Jeśli zaś chodzi o waluty, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,67 zł, kurs euro wynosi 4,24, a za franka trzeba zapłacić 4,60 zł.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Co z orderem Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego? Prezydent wciąż nie ogłosił decyzji. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, nocne ataki USA na Iran po zestrzeleniu amerykańskiego śmigłowca. Wewnętrzne podziały w PiS. Jacek Sasin powołuje kolejne stowarzyszenie w partii. Minęła ósma. Ewelina Kamińska, zapraszam. To Kijów jest odpowiedzialny za obecny kryzys w relacjach z Polską i za sposoby wyjścia z niego. Tak uważa premier Donald Tusk, który podkreśla, że Warszawa nie akceptuje ukraińskich decyzji uderzających w naszą pamięć i wrażliwość historyczną. Prezydent tymczasem nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, mimo że kapituła odznaczenia przekazała Karolowi Nawrockiemu jej opinię. Sprawą zajmuje się Sylwia Białek.
2: Opinia kapituły Orderu Orła Białego leży na biurku prezydenta, ale Karol Nawrocki jeszcze w tej sprawie zwleka.
3: Widzę też moment zastanowienia w kancelarii prezydenta, to też jest dobry znak. Dajmy szansę tym wszystkim, którzy tak jak ja mają dobrą wolę i nie chcą tutaj politycznej nawalanki.
2: Tak mówił premier Donald Tusk. Podkreślał, że stara się tłumaczyć Ukraińcom, że przede wszystkim w ich interesie jest zbudowanie relacji na prawdzie historycznej i wzajemnym szacunku. Donald Tusk nie ma wątpliwości, że piłka jest teraz po stronie ukraińskich władz.
3: Albo wycofanie się z tej decyzji, albo podjęcie takich inicjatyw, które przynajmniej uczynią ją mniej bolesną z naszego punktu widzenia.
2: Na pytanie o udział prezydenta Zełenskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która pod koniec czerwca odbędzie się w Gdańsku, premier odpowiedział, że nie ma żadnych sygnałów, żeby strona ukraińska tego w swoich planach nie uwzględniła. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Nocne ataki na Iran. Amerykańskie wojsko przeprowadziło uderzenia w odwecie za zestrzelenie śmigłowca Apache. Doszło do tego poprzedniej nocy u wybrzeży Omanu. Odpowiedź na incydent ze strąceniem maszyny zapowiedział wcześniej prezydent Donald Trump.
4: Amerykańskie uderzenia rozpoczęły się przed północą czasu polskiego. Wymierzone były w irańskie systemy obrony powietrznej oraz stacje radarowe. Centralne dowództwo USA oświadczyło, że to proporcjonalna odpowiedź na nieuzasadnioną irańską agresję. Chodzi o zestrzelenie śmigłowca Apache, który w poniedziałek wieczorem patrolował wody w regionie. Dwóch członków załogi zostało uratowanych przez amerykańską marynarkę wojenną, która wykorzystała do tego celu bezzałogową motorówkę. Stany Zjednoczone i Iran coraz częściej wymieniają wzajemne ciosy, co stawia pod znakiem zapytania kruche zawieszenie broni od kwietnia. Rosną też wątpliwości, czy w końcu dojdzie do zapowiadanego przez prezydenta Donalda Trumpa porozumienia, które miałoby zakończyć wojnę w ciągu kilku dni. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio.
1: Tworzenie stowarzyszeń wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości świadczy o podziałach wewnątrz partii. Tak ocenia dr Emilia Zakrzewska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Jacek Sasin przekazał w mediach społecznościowych, że politycy PiS założyli nowe stowarzyszenie Po Pierwsze Polska. Wcześniej swoje stowarzyszenie Rozwój Plus utworzył były premier Mateusz Morawiecki.
5: Kolejne stowarzyszenie i ta próba sił wewnątrz PiS-u na pewno nie buduje ich spójnego wizerunku na zewnątrz i może wśród elektoratu PiS-u wywołać pewną konsternację właściwie, kto jest liderem w PiS-ie i w jakim kierunku strategicznym zmierza ta partia, więc ta kakofonia, chaos, podziały na pewno nie służą i nie wzmacniają PiS-u.
1: Oceniała dr Emilia Zakrzewska. Jacek Sasin został prezesem nowego stowarzyszenia. Funkcję wiceprezesów objęli Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. A na listach członków jest już ponad 100 osób. O sprawę podziałów w Prawie i Sprawiedliwości dopytamy tuż po informacjach. Gościem Rocha Kowalskiego będzie Kazimierz Smoliński z PiS. Komisja Europejska chce uderzyć sankcjami w gospodarkę Rosji i żołnierzy, a także w zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Wczoraj przesłała unijnym krajom projekt 21 pakietu sankcji. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka ustaliła, że na czarnej liście z zakazem wjazdu do Unii jest patriarcha Cyryl, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Putina oraz zwolennik agresji na Ukrainę. Wcześniej na objęcie go sankcjami nie zgadzał się premier Węgier Viktor Orban. Po zmianie władzy w Budapeszcie komisja wróciła z propozycją. Różnorodność, otwartość i szacunek to główne cechy placówek edukacyjnych, które zajęły podium w rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Po raz ósmy zestawienie przygotowała Fundacja GrowSpace. Wynika z niego, że najbardziej otwarte placówki pochodzą

0: z Olsztyna i z Mazowsza. Jak mówi Jakub Juszczak z fundacji, w tym roku wyróżniono wiele szkół.
1: Status szkoły przyjaznej, czyli tą najwyższą notę możliwą do utrzymania w naszych rankingu, otrzymało 181 szkół w całej Polsce ze wszystkich miast wojewódzkich. Warto podkreślić, że szkoły przyjazne obserwowaliśmy na przykład na Podkarpaciu w Bogu.

0: Na termometrach dziś średnio około 20 stopni w ciągu dnia, nieco chłodniej na południu i nad morzem, tam od 15 do 17, a do 24 stopni na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Poza tym pochmurno w całym kraju, nieco więcej przejaśnień na północnym zachodzie, na południowym wschodzie deszcz, później burze. Zagrzmieć może też po południu na Pomorzu Zachodnim, a na Podkarpaciu w prognozach burze z gradem.
1: Autopromocja.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
3: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
2: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
3: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
2: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
3: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
2: i Michał Strzałkowski.
4: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
1: Autopromocja.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Ósma 7 na zegarach. Już dzisiaj środa, 10 dzień czerwca 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 161 dzień roku i rozmowy w ostatniej godzinie poranka. Za chwilę wspominany Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości, a po nich krakowianka Monika Waluś z Onetu. Porozmawiamy o nadchodzącym głosowaniu na prezydenta Krakowa. To na początku września, a na koniec przed godziną 9 będzie z nami jeszcze Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. No to zaczynamy ostatnią godzinę poranka.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Kiedy i jakiej decyzji prezydenta w sprawie orderu Orła Białego się pan spodziewa?
7: No kiedy, to nie wiem. Bo to tutaj jest, że tak powiem, decyzja dyskretna prezydenta. Natomiast no, spodziewam się, że jednak podejmie decyzję pozytywną, czyli odbierze ten order prezydentowi Zełenskiemu. No chyba, że w międzyczasie dojdzie do jakiejś zmiany stanowiska Ukrainy co do tej nazwy, tej jednostki wojskowej, która, no, gdzieś takie sygnały były, tak, że może ulec zmianie ta nazwa i zrezygnują z tych bohaterów UPA, no, którzy dla Polski są nieakceptowalni, nie tylko ze względu na uchwałę Sejmu, która uznaje zbrodnię ludobójstwa, tak, czy tą rzeź wołyńską za zbrodnię ludobójstwa. No, jako prawnik też muszę przypomnieć, że co prawda to jeszcze komunistyczny Sąd Najwyższy, ale w 1950 roku też uznał, że UPA jest organizacją przestępczą. Z formalnego punktu widzenia ten wyrok jeszcze obowiązuje, on nie został uchylony, więc to też jeszcze jest dodatkowy argument. Ale no przede wszystkim jednak prezydent Zełenski dokładnie wie, jeżeli nawet społeczeństwo ukraińskie może mieć pewne luki ze względu na no, brak odpowiednich informacji przez wiele lat, tak? To nie tylko za czasów komuny, ale także już niepodległej Ukrainy informacji prawdziwych, rzetelnych o rzezi wołyńskiej nie było w Ukrainie, no to prezydent Zełenski dokładnie wie, czym były zbrodnie UPA, czym była rzeź wołyńska. No i nie powinien robić tego Polakom, żeby to ten tytuł nadawać jednostce wojskowej.
6: I tylko tutaj pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki nieco nie zapędził się w ślepą uliczkę?

0: bo chciał zagrać bardzo wysoko z tą deklaracją o odebraniu orderu Orła Białego, a teraz widać, że czeka na jakieś ruchy dyplomatyczne, żeby ewentualnie tej decyzji nie podejmować, bo byłaby to decyzja bez precedensu.
1: No to prawda, że rzeczywiście nie było jeszcze takiej decyzji. No to rzeczywiście jest decyzja trudna, nie ulega wątpliwości, że trudna decyzja prezydenta, ale myślę, że to jest element pewnej presji też na Ukrainę. No prezydent Zełenski też nie chciałby zapewne, żeby był też pierwszym prezydentem chyba w Europie czy gdziekolwiek, któremu takie odznaczenie jest odbierane. Co niewątpliwie wywołałoby pewien efekt w skali światowej, pewnie nawet w takiej, że zaczęto by się zastanawiać, dlaczego to się stało i o tej zbrodni wołyńskiej, no byłoby głośniej, tak, niż do tej pory, by niewątpliwie zaczął się tym interesować, tak, dlaczego to zrobiono, dlaczego Polska odebrała ten tytuł. Więc myślę, że prezydent Zełenski też ma pewien problem, tak?
0: Myśli pan, że są nadzieje, że Ukraina zmieni zdanie? Bo było kilka koncepcji. Była mowa między innymi o tym, żeby doprecyzować to upamiętnienie, żeby to byli bohaterowie w UPA walczący z Sowietami. Była mowa na przykład o innych decyzjach, które miałyby, jak mówił premier, ukoić ból po tej decyzji o upamiętnieniu UPA. Co by polską stronę, co by nas mogło zadowolić w pańskiej ocenie?
1: Moim zdaniem przede wszystkim zmiana nazwy. Tutaj nie da się chyba doprecyzować, co bohaterów UPA walczących z Sowietami, no to taka dosyć długa nazwa. No ale jeżeli Zełenski by się na to zdecydował, no to już można by było przyjąć tak. No rzeczywiście ci, którzy walczyli z Sowietami, no bo często byli to też ci sami niestety, tak, no mordowali Polaków, a potem walczyli z Sowietami, czy w międzyczasie walczyli z Sowietami, mordowali Polaków. No Ukraińcy mają ten problem, że ich pojęcie nacjonalizmu wychodzące chyba jeszcze od, że tak powiem, teorii Domczewa usprawiedliwia czyny, jeżeli jest, że tak powiem, no przyczyna jakiś jest. Temat jest dobry, jest sprawa, że, o może tak, sprawa, tak? Jeżeli jest sprawa, to można ją realizować wszelkimi środkami, tak? Cel uświęca środki. To Ukraińcy od początku swojej teorii nacjonalizmu ukraińskiego realizowali, tak? Że cel uświęca środki, więc możemy wszystko zrobić, jeżeli cel jest właściwy i według nich cel był właściwy, wobec tego można było mordować Polaków i to nadal w tej teorii nacjonalizmu ukraińskiego. Ona w zasadzie ta definicja nadal obowiązuje. To jest problem, który mamy z Ukraińcami, tak? Że oni nie przedefiniowali tego nacjonalizmu w takim współcześnie europejskim znaczeniu, że nacjonalizm może być, no ale jednak cel nie uświęca środków.
0: Tylko rozumiem, że jesteśmy w pewnego, stąpamy po cienkim lodzie, to znaczy z jednej strony zwracając się do Ukraińców o upamiętnienie, znaczy o upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej i o pamięć o naszej wrażliwości, jednocześnie dajemy też pożywkę rosyjskiej propagandzie. No wczoraj czytałem artykuły o tym, że nie ma dnia, żeby rosyjska telewizja nie informowała o tym polsko-ukraińskim sporze, jednocześnie prezentując to jako dowód na swoje tezy z 2022 roku, że Ukraina to naród i państwo faszystowskie.
1: No my nic tu o faszyzmie nie mówimy, więc te tezy są fałszywe. Z drugiej strony, no nie możemy też opierać naszych stosunków z Ukrainą czy z jakimkolwiek innym kraju na spodziewanych reakcjach rosyjskich, tak? No Rosjanie będą zawsze robili to, co będą chcieli. Okay. Zawsze z każdego działania będą wyciągać wnioski na swoją korzyść, więc to uważam, że to jest błędna droga, jeżeli mamy patrzeć, co Rosjanie zrobią, tak? Myślę, że ani obecny rząd, ani nasz rząd no nie może nie patrzy i nie tylko w ten sposób realizuje politykę, że patrzymy przez pryzmat Rosji, reakcji rosyjskich mediów, które de facto no, są zmonopolizowane, tam nie ma wolnych mediów, więc reakcja zawsze może być dowolna. Tak? Każdy nasz ruch może być dowolnie, że tak powiem, zinterpretowany, więc to nie jest dobra, że tak powiem, no, ścieżka, że tak powiem, patrzenia na sprawę. Obawa, co Rosjanie zrobią, tak? No, nigdy nie będą reagowali w sposób właściwy, tak jakbyśmy chcieli, czy to Polacy, czy Ukraińcy, czy ktokolwiek inny w Europie, Rosjanie.

0: zawsze będą patrzyli przez swój pryzmat i ten pryzmat dla nas też jest niezrozumiały.
1: Jak pan, panie pośle, ocenia działania rządu w tej sprawie? Bo zdaje się, że premier na początku podejmował jakąś akcję dyplomatyczną, żeby napisać następnie, że działania dyplomatyczne nie przyniosły efektów.
0: No rząd też, że tak powiem, można powiedzieć, stanął w rozkroku, tak? No bo najpierw była reakcja negatywna, bardzo ostra wobec zachowania prezydenta. Potem zaczęto właśnie zmieniać tą narrację, że jednak no, Ukraińcy nie mogli tego zrobić, tak? No wypowiedź ministra Szeptyckiego jeszcze dodatkowo dolała tutaj przysłowiowej oliwy do ognia, kiedy powiedział, że możemy porównywać, no tam oczywiście z pewnymi niuansami żołnierzy UPA i naszych żołnierzy wyklętych, no to
1: znaczy,
0: absolutnie...
1: że w świadomości ukraińskiej oni pełnią taką rolę, jak w naszej świadomości, tak dokładnie brzmiała ta wypowiedź ministra Szeptyckiego. To miał na myśli, ale zostawmy to.
0: No. Co miał na myśli, to miał na myśli, natomiast wypowiedź była niefortunna, tak? Nie ulega wątpliwości, no nie powinien tego powiedzieć.
1: Ale to też nie jest tak, panie pośle, że ona była skrajnie nieprawdziwa, znaczy no, ona była niefortunna jak na te okoliczności sporu, który prowadzimy z Ukraińcami, ale ja nie uważam, żeby ona była z gruntu rzeczy fałszywa w swojej tezie.
0: No ale musimy ją, no panie redaktorze, ale musimy ją jednak w tym kontekście tego sporu czytać, tak? No z całym szacunkiem dla pana ministra, no jednak mimo wszystko, no w Polsce to jest nieakceptowalne, tak? No owszem, no. Gdyby to mówił dla Ukraińców, to mógłby to powiedzieć, a dla Polaków tego nie powinien powiedzieć. No ale to jest, powiedzmy już, to się stało, tak? Więc mamy teraz zmianę narracji.
1: Panie pośle, żeby tutaj oddać uczciwość, ja zacytuję. Minister Szeptycki mówił w TOK FM, że UPA to była formacja, cytuję, UPA to była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami. I to była taka walka beznadziejna. To byli tacy trochę ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa. Trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni.
0: Tak, tak, tak. No to prawda. No tak powiedział. Tak,
1: tak. Ja tylko chciałem, żeby słuchacze też wiedzieli, o jakiej wypowiedzi mówimy.
0: No właśnie o tej,
1: tak,
0: że Ukraińcy żołnierze niezłomni, tak? No, no, dla Polaków to nie da się tego porównać, tak? No jak można naszych żołnierzy niezłomnych porównywać z ukraińskimi żołnierzami czy cywilami, bo tam przecież nie mówimy tylko o żołnierzach, bo w dużej mierze to byli no, też i cywilne osoby, tak? Które działały. I mordowały, tak? No mordowały. No, co do tego nie ma wątpliwości, tak? Chyba nikt z Polaków nie ma wątpliwości, że to były nieakceptowalne morderstwa i to była zbrodnia ludobójstwa, więc no, ja się nie zgadzam, tak? Z tym sformułowaniem ministra. No, uważam, że było bardzo niefortunne, delikatnie mówiąc.
1: Okej. Panie pośle, biegniemy dalej z tematami. Czekamy na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, a ja mam do pana pytanie o stowarzyszenia, bo wczoraj zawiązało się stowarzyszenie Po prostu Polska w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Kaczyński już nie widzi w tych stowarzyszeniach zagrożenia dla jedności partii?
0: No, skoro powstaje kolejne, to znaczy, że nie. No, w każdej partii są różnego rodzaju stowarzyszenia. Koalicja, Platforma, Koalicja Obywatelska, tak, ma przecież ten kampus, gdzie też pewna grupa polityków jest tam zaangażowana i oni się tam promują, tak. No, mamy stowarzyszenia, bo rzeczywiście są różne spojrzenia na rozwój Polski, na bieżącą politykę, tak. I no, w tych stowarzyszeniach możemy te niuanse, że tak powiem, no, znajdywać.
1: Ale jak to jest, że przez 20 lat istnienia Prawa i Sprawiedliwości PiS dawało sobie radę bez tych stowarzyszeń, a teraz frakcje muszą się zrzeszać?
0: Stowarzyszenia zawsze były, może nie w takiej skali jak teraz, ale były, tak? Stowarzyszenia, fundacje, członkowie Prawa i Sprawiedliwości.
1: No ale frakcje nie były zinstytucjonalizowane w Prawie i Sprawiedliwości, a teraz stały się zinstytucjonalizowane.
0: No ale czy to, że tak powiem, jest problem dla sceny politycznej, tak? Ja myślę, że nie ma, tak? No, dla sceny politycznej to nie ma żadnego znaczenia, tak? Czy w Prawie i Sprawiedliwości są frakcje, czy ich nie ma, tak? No, my na zewnątrz jesteśmy jedną partią. Ostatnie wystąpienie premiera Morawieckiego i profesora Czartka.

0: pokazuje, że można występować i pokazywać pewne różnice, tak, w prezentowaniu spojrzenia na Polskę czy na przyszłość. No to jak wielokrotnie o tym mówiłem, no każda duża partia musi mieć frakcję. To byłoby nienormalne, gdyby nie było frakcji, tak? No jakieś malutkie partie, no to może tych frakcji nie muszą mieć, ale duże muszą mieć, tak? To byłoby to nienaturalne. No nie wiem, w PZPR-ze może takich frakcji nie było, tam bardziej wokół...
1: Były ugrupowania satelickie wokół PZPR.
0: No właśnie, no dokładnie, bo było PSL i Stronnictwo Demokratyczne.
1: Tylko nie odpływajmy już, proszę, we wspomnienia z komunizmu,
0: okay.
1: ale chciałem zapytać, no bo prezes na początku, kiedy Mateusz Morawiecki tworzył swoje stowarzyszenie, prezes mówił: basta, bo bał się, że to stowarzyszenie z czasem Mateusz Morawiecki będzie chciał przekuć w partię polityczną. Rozumiem, że prezes się pozbył tej obawy, czy też musiał ją schować do kieszeni?
0: Myślę, że się pozbył tej obawy, ale to jest moje spojrzenie, bo nie po to te stowarzyszenia powstają, żeby się przekształcać w partię. To jest ewentualnie też, no tak w cudzysłowie można powiedzieć, walka o przywództwo, przyszłe przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości, no bo to jest przecież nieuchronne. Prezes sam mówi, że w którymś momencie on zrezygnuje z tego przywództwa, więc no... To wtedy te wybory będą się musiały odbyć w sposób demokratyczny, tak? Będą, tak jak teraz do tej pory mamy, zarówno na szczeblu tym najwyższym, jak i w poszczególnych okręgach. Tak? Ja też zostałem wybrany prezesem Okręgu Gdańskiego w głosowaniu tajnym.
1: Gratulacje.
0: Gdzie były też głosy przeciwne, nie było ich może aż dużo, ale jednak były, tak? No i to też świadczy o demokratycznym wyborze, więc w przyszłości też takie będą, tak? To też może być element, że tak powiem, tej gry, a niekoniecznie zaraz tworzenie nowej partii.
1: To jeszcze poproszę pana o komentarz do dzisiejszego wezwania, do konieczności stawienia się, do zaproszenia przed prokuraturę prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dwóch wież i spółki Srebrna. Prokuratorzy chcą sprawdzić, czy nie doszło do poszkodowania Geralda Birkfellnera. Przypomnijmy, austriackiego biznesmena, który miał pomagać spółce Srebrna zbudować wieżowce, wysokościowce w centrum Warszawy. Czy prezes Kaczyński stawi się na tym przesłuchaniu w prokuraturze?
0: No myślę, że się stawi, jeżeli nie będzie jakichś przyczyn osobistych. No, to się może zdarzyć przecież tak, że przesuwamy przesłuchania. Prokuratura wraca do sprawy, która została już chyba nie jeden raz zamknięta. Ciągle też trzeba przypomnieć, że tu prezes Jarosław Kaczyński jest świadkiem, tak? Dziwię się, że pan Birkfellner nie występuje na drogę cywilną, no bo skoro uważa, że jakieś środki mu się należą, no to powinien na drogę cywilną wystąpić, a nie prokuratura go zastępuje i próbuje znaleźć tutaj podstawę do jakiegoś oszustwa czy próby wyłudzenia. No nie, no to on powinien, ewentualnie mógł wyłudzać, no bo Srebrna według niego, właściwie według firmy, bo on reprezentował firmę, tak? To jest Birkfellner jako firma chyba niemiecko-austriacka, jeżeli uważa, że został w sposób niewłaściwy potraktowany, no to przede wszystkim powinien na drodze cywilnej dochodzić. No tyle lat mija, za chwilę mu się to przedawni, te roszczenie, i co, będzie tylko liczył na to, że prokuratura go zastąpi? No jako prawnik przede wszystkim powiedział: idź do sądu cywilnego i jeżeli masz podstawy, to uzyskasz te pieniądze, tak?
1: A potem ewentualnie,
0: jeżeli by się okazało, że mu się należą te pieniądze, no to mógłby zawiadomić prokuraturę. Tak, rzeczywiście zostałem oszukany i tak dalej, albo nie zostałem. A tutaj no, prokuratura zamiast za niego tą sprawę robi. Spokojnie, no pan prezes wielokrotnie już w tej sprawie się wypowiadał. Tak, myślę, że pójdzie do prokuratury i powtórzy.
1: Tak, wcześniej prezes miał być przesłuchiwany 20 maja tego roku, ale przedstawił zwolnienie lekarskie i ten termin na prośbę prezesa.
0: No to mówię, jeżeli nie ma przyczyn osobistych,
1: jasne.
0: Prawnik, to jest, dla mnie to jest rzecz, że tak powiem.
1: Niech mi pan wytłumaczy ten dysonans poznawczy, który ja mam. Prezes Jarosław Kaczyński idzie do prokuratury i stawia się w charakterze świadka w niewygodnej dla niego sprawie. A Zbigniew Ziobro twierdzi, że prokuratura jest nielegalna, prowadzi nielegalne działania i nie będzie przed nią zeznawać. Ani

0: słyszeć zarzutów, które stawia. Jak to jest możliwe, że prezes i wiceprezes tej samej partii mają zupełnie inne podejście do organów ścigania?
1: No, nie można powiedzieć, że prezes i wiceprezes, tylko jest pan Kaczyński, pan Ziobro, jako osoby, które są wzywane przez organa i każdy ma prawo bronić się w sposób dowolny. Tak? Prawo polskie pozwala nawet kłamać w obronie własnej.
0: Ale
1: tak?
0: To pan teraz mówi o taktyce Zbigniewa Ziobry?
1: To jest jego taktyka, tak? No, jako prawnik mogę powiedzieć, że każdy chwyt jest dozwolony. No,
0: no, to, no nie, nie, więc... właśnie, ja nie wiem, czy każdy, znaczy formalnie oczywiście, że każdy, ale...
1: No właśnie, to... ja podchodzę formalnie.
0: Ja rozumiem,
1: ale... A to ocena moralna, czy jakaś inna, to panie redaktorze, szanowni państwo, to jest odrębna rzecz,
0: to
1: tak?
0: Co, ale to pani,
1: ale z formalnego
0: to pani,
1: punktu widzenia...
0: To pani
1: proszę,
0: co ten Ziobro jeszcze robi u was w partii? I jeszcze w funkcji wiceprezesa partii?
1: No ja nie widzę tutaj przesłanek, żeby z tego tytułu pozbawiać go funkcji członka partii czy wiceprezesa partii.
0: Z tego tytułu,
1: tak?
0: No, że ignoruje polskie organy władzy, polskie organy ścigania?
1: Wykorzystuje możliwości, które prawo mu daje. Tak? No, skoro uzyskał wcześniej azyl polityczny, teraz ma amerykańską wizę, też nie zna szczegółów.
0: Ale to jest,
1: tak?
0: Panie pośle, pytanie o to, to jest bardzo aksjologiczne pytanie. O to, co my jako państwo, co my jako społeczeństwo, jakie zachowania premiujemy? Premiujemy cwaniaków, czy premiujemy ludzi uczciwych?
1: Nie, no na pewno premiujemy ludzi uczciwych. Natomiast można powiedzieć, co robiło państwo polskie przez tak długi czas, że nie potrafiło nawet europejskiego nakazu aresztowania wystawić.
0: No próbowało, ale właśnie,
1: Ziobry,
0: ale
1: tak?
0: Właśnie
1: no,
0: Zbigniew Ziobro stosował wszelkie możliwe sztuczki. No dobra,
1: ale państwo jest od tego, żeby działać skutecznie. Pamiętam wypowiedzi Donalda Tuska, pamiętam wypowiedzi prokuratorów wcześniejszych Bodnara, obecnie Żurka, Korneluka i tak dalej, że my natychmiast tutaj przywieziemy go w bagażniku, nasze tam agenci cienie, czy tam jakiś inni zaraz to załatwią, no i co? I nic. No to jest ośmieszające dla państwa polskiego, tak? Nie chodzi mi tylko o Zbigniewa Ziobro, tylko brak skuteczności. No skoro zarzekają się, że my to szybko załatwimy, a potem są bezradni, no to można powiedzieć, że Zbigniew Ziobro tutaj jest sprawniejszy od państwa polskiego. No,
0: no tak, tylko to wracam do swojego pytania. Czy my tutaj wyrażamy, to jest jak z tymi, którzy jeżdżą tramwajem na gapę. No pytanie, czy jesteśmy pełni podziwu, że nie dali się złapać kanarom, czy jednak współczujemy, że oszukują i okradają wszystkich innych pasażerów. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Dzięki. Dwie minuty do 8.30, za chwilę informacje i Rafał Boguta, Ewelina Kamińska dzisiaj w informacjach, a po nich Monika Waluś z Onetu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana.

0: Finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 8.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. O zmniejszenie napięcia w relacjach polsko-ukraińskich apeluje premier Donald Tusk. Do kryzysu doprowadziła decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. W takiej sytuacji rolą prezydentów obu krajów jest znalezienie dobrego rozwiązania, przekonuje szef rządu.
3: Ta historia dzieliła nasze narody i nie wytrzemy z pamięci zbrodni ukraińskiej powstańczej armii, zbrodni popełnionych na Polakach. I zdajemy sobie też sprawę, że Ukraina szuka swojej tożsamości, swoich bohaterów. W interesie Polski jest deeskalacja tych emocji, bo w oczywistym interesie Polski, i nie muszę tego nikomu tłumaczyć, jest skuteczne wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją.
2: Kapituła Orderu Orła Białego wydała opinię w sprawie odebrania Załęskiemu odznaczenia, ale stanowisko tego gremium pozostaje nieznane. Ostateczną decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Zarzuca mu niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Te zarzuty są bezpodstawne, przekonuje tymczasem Marcin Kierwiński.
4: To będzie moje drugie wotum nieufności w tej kadencji, drugie złożone przez PiS, więc muszę powiedzieć, że jest to najlepsza recenzja tego, że dobrze wykonuje swoją pracę.
2: Debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego w południe. Głosowanie zaplanowano w Sejmie na 14.30. Andrzej Bargiel rusza na nową wyprawę. Teraz celem polskiego sportowca jest Nanga Parbat, z której chce zjechać na nartach. To 9. najwyższa góra na świecie i 2. najwyższa w Pakistanie. Razem z nim na szczyt wejdą 4 osoby. Himalaista oraz 3-osobowa ekipa medialna, zapowiada Andrzej Bargiel.
5: Będziemy działać od strony na ścianie Diamir. Mamy kilka wariantów, które chcemy spróbować przetestować w kontekście tego przedsięwzięcia. Oczywiście to wszystko będzie zależne od warunków narciarskich, ale mamy sporo opcji na tej ścianie i myślę, że to jest chyba najlepsza ściana po prostu z punktu widzenia narciarstwa do tego, by spróbować to zrobić.
2: W ubiegłym roku Andrzej Bargiel wszedł na Mount Everest. Potem zjechał na nartach do wysokości bazy na ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Jako pierwszy człowiek w historii zrobił to bez butli tlenowej.

0: Pochmurnie i deszczowo w całym kraju, a na północnym zachodzie w województwach zachodniopomorskim i lubuskim lokalnie możliwe nawet burze. Temperatura od 15 stopni na Podhalu, 16-17 stopni na południu kraju, 18-19 w centrum, podobnie nad Bałtykiem i na wschodzie. Najcieplej będzie w województwach zachodnich, tam nawet 21 stopni. Ósma 33 na zegarach.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Przypominamy, to środowy poranek w Polskim Radiu 24. Dziś 10 dzień czerwca, a z nami Monika Waluś z Onetu. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Jak tam w Krakowie?
2: W Krakowie cały czas dużo się dzieje, więc nie ma nudy. Można powiedzieć, nie ma nudy i pewnie tak nas czeka całe lato.
0: Do września, bardzo, tak? Bo premier wspominał, że na początku września te wybory, czyli jak rozumiem w ostatnim możliwym terminie.
2: Ja słyszałam nawet o drugiej połowie września z ust premiera podczas wczorajszej konferencji, więc to też zaskakujące, że aż nie ten początek, czyli właśnie ten ostatni możliwy termin, ale właśnie Koalicja Obywatelska pewnie chce tutaj przesunąć możliwie ten termin na taki okres, kiedy już Krakowianie wrócą z urlopów, wrócą do takiej rutyny tej szkolnej i do pracy.
0: No i wtedy większa szansa na większą liczbę głosów. A Moniko, powiedz, czy w Krakowie odbiło się szerokim echem to, że Monika Piątkowska jako senatorka, jako kandydatka na prezydenta Krakowa została zaprezentowana przez premiera w Warszawie?
2: Na pewno zostało to zauważone i na pewno jest to traktowane jako...

0: swego rodzaju wpadka. Nie ukrywamy nigdy tutaj w Krakowie, że jakaś rywalizacja pomiędzy Krakowem a Warszawą zawsze występowała i zawsze tutaj krakowianie się czują jakby lepsi niż warszawiacy, więc też tutaj myślę, że to był błąd taki wizerunkowy, błąd strategiczny, że w taki sposób doszło do tej prezentacji. Rozumiem, że względy jakieś tutaj kalendarza premiera miały na to wpływ.
1: Przepraszam, tak. To mój komentarz. No, jakby premier chciał, to by znalazł czas, żeby pojechać do Krakowa.
0: Gdyby mu zależało, tak. Natomiast no właśnie tutaj jest kwestia tego, że ten kalendarz był ważniejszy dla niego, czyli zostanie w Warszawie jakieś obowiązki warszawskie niż jakieś tam wybory w Krakowie. Myślę, że Donald Tusk nie pierwszy raz pokazuje, że Kraków jest dla niego niezbyt ważny, niezbyt są ważne dla niego również te struktury tutaj w Krakowie, więc myślę, że to był też taki może pstryczek w kierunku właśnie działaczy krakowskich Koalicji Obywatelskiej.
1: No trochę w myśl na złość babci odmrożę sam sobie uszy chyba, no bo to zdaje się, że to będzie miało swoje konsekwencje. Właśnie takie, a nie inne podejście. Szczególnie, że na przykład Włodzimierz Czarzasty do Krakowa pojechał zaprezentować kandydatkę Darię Gosek-Popiołek, jeśli się nie...
0: Zgadzacie, ale na przykład Prawo i Sprawiedliwość tutaj nie miało podczas prezentacji kandydata nikogo z ważnych polityków.
1: Ale prezentacja odbyła się w Krakowie.
0: Odbyła się prezentacja, no owszem, więc. W Krakowie w towarzystwie parlamentarzystów małopolskich.
1: I da się, tak. Czyli da się. Tak. A jak idzie pani marszałek Niedzieli, Dorocie Niedzieli, rozwiązywanie struktur małopolskich i tworzenie i robienie porządku wśród polityków w Małopolsce w Koalicji Obywatelskiej?
0: Tutaj te kroki z tego, co się dowiaduje, są bardzo ostrożne. I wczoraj było takie spotkanie w Sejmie parlamentarzystów z Małopolski właśnie pod przewodnictwem pani poseł Niedzieli i podczas tego spotkania miała zapaść decyzja dotycząca przyszłości również struktur krakowskich, bo przypomnijmy, że rozwiązanie struktur małopolskich nie skutkowało rozwiązaniem struktur powiatowych, w tym tych krakowskich. I tutaj jest takie, nawet wśród działaczy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, takie oczekiwanie, by również tutaj zrobić porządki. Wczoraj miała taka zapaść decyzja, czy te struktury będą rozwiązywane, bądź nie. Tej decyzji na razie nie ma. Z tego, co wiem, pani poseł Niedziela wybiera się w przyszłym tygodniu do Krakowa i być może tutaj będzie właśnie, może
1: troszeczkę... Czyli to są na razie porządki zdalne, tak?
0: Tak, na razie porządki są zdalne, na razie nie ma większych decyzji dotyczących tego, co się dzieje w strukturach małopolskich, no bo ja też usłyszałam, że o jakichkolwiek wyborach tutaj do struktur małopolskich raczej nie ma mowy przed wyborami na prezydenta Krakowa.
1: No rozumiem, że prezydent Krakowa będzie też sobie sam porządkował poniekąd struktury. A co z pozostałymi?
0: To zależy, to tutaj proszę. Powiem, że to zależy od tego, czy będzie miała też taką siłę Monika Piątkowska, jeżeli chodzi o poparcie całych struktur. Takie poparcie ma na pewno posłanka Dorota Niedziela i ona jest tutaj typowana na tą szefową strukturę. Czyli z komisarza stanie się później w wyborach szefową strukturę.
1: Ku nieszczęściu Marka Sowy z Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście. A co z pozostałymi kandydatami? Bo tutaj mamy mnogość naprawdę i mamy kandydatów poważnych, bo rozmawiamy o takiej głównej trójce, czwórce kandydatów, czyli Gosek-Popiołek, Monika Piątkowska, czy pan poseł, czy pan Michał Dwernicki, Drewnicki, przepraszam, Drewnicki, tak, przepraszam najmocniej, ale jest jeszcze jeden czarny koń, który, jak rozumiem, nadal nie zadeklarował startu, a jego wszyscy boją się najbardziej, czyli Łukasz Gibała. Co z nim?
0: Łukasz Gibała zapowiadał, że po tym weekendzie z Bożym Ciałem określi się, czy będzie startował, czy nie. No mija już parę dni po tym weekendzie i takiej deklaracji nie ma. On enigmatycznie właśnie odpowiada, że jeśli się zdecyduje, to natychmiast to ogłosi. Chodzą już plotki po Krakowie, że...
1: No właśnie, chciałem zapytać, jednak... co mówią planty.
0: Planty mówią, że jest również taki scenariusz przez niego

0: rozważany, żeby nie wystartować, że tutaj się obawia właśnie tej kampanii, bo musimy spojrzeć też na to, że właśnie ta mnogość kandydatów to także rozdrobnienie tego, tej siły, tego, co odwołało Aleksandra Miszalskiego, bo oprócz Łukasza Gibały po tej stronie antymiszalskiej mamy również kandydata Konfederacji, mamy kandydata PiSu, mamy również Jana Hoffmana, który był inicjatorem, stał na czele tego ruchu referendalnego.
1: I pan Hoffman też kandyduje?
0: Pan Hoffman wczoraj oficjalnie ogłosił swój start w tych wyborach, więc tutaj też dla Łukasza Gibały nie jest to komfortowa sytuacja, no bo te głosy na wielu tych kandydatów się mogą w pierwszej turze już rozłożyć.
1: No tak, ale jakby się weszło do drugiej tury, to mogą się wszystkie skumulować z powrotem na panu Gibale. A jeszcze tylko powiedzmy o tak zwanych kandydatach, przepraszam za określenie, egzotycznych. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marianna Schreiber, oni naprawdę też chcą kandydować. Znaczy, że Marian Banaś to wiadomo, ale Marianna Schreiber też naprawdę chce kandydować?
0: Marianna Schreiber już była ogłaszać to w Krakowie, w przeciwieństwie do wspomnianej ważniejszej polityczki, tak, która była prezentowana w Warszawie. No tutaj rzeczywiście tych egzotycznych nazwisk jest sporo. Mamy również byłych radnych krakowskich, którzy także ogłaszają, przynajmniej w mediach społecznościowych, że będą głosować. No ta liczba osób, które takie deklaracje w przestrzeni medialnej złożyły, już prawie dobija do 20, więc no, szykuje nam się tutaj rekordowa liczba tych kandydatów, jeżeli oczywiście oni zbiorą te wymagane 3000 podpisów. Nie jest to zawrotna liczba, więc może wielu się udać.
1: Ale to też bardzo ciekawe. Takie politologiczno-socjologiczne zjawisko, to znaczy po 20 latach urzędowania Jacka Majchrowskiego nie ma w Krakowie postaci, która byłaby jednoznacznym, wyrazistym liderem choćby jednej z strony sporu politycznego.
0: Zgadza się i zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość miały ogromne problemy ze wskazaniem kogoś, kto rzeczywiście miałby szansę na wygraną, nawet na wejście do drugiej tury. Przypomnijmy, że o Monice Piątkowskiej się mówiło od samego początku, ale ja słyszałam, że to jest taki wybór, że no jeżeli nikogo lepszego nie znajdziemy na takiej zasadzie.
1: No i Rafał tutaj Sonik jeszcze wchodził na ostatniej prostej jako taki domniemany kandydat.
0: Tak. No, ale również partia rozpytywała wśród przynajmniej, ja naliczyłam 5 profesorów, tym rektorów krakowskich uczelni. Oni wszyscy powiedzieli nie. No tutaj widać, że też ta partia, te struktury Koalicji Obywatelskiej nie mają takiego zaplecza politycznego, z którego można by, takiego eksperckiego może, z którego można by było później wyciągać takie osoby chętne do wejścia do tej polityki. No i to samo z Prawem i Sprawiedliwością. No jest paru posłów, posłanek z Małopolski, no ale oni też nie są do końca przekonani, że uda się tą chociażby drugą turę wywalczyć. Oni walczą tutaj o te 15%. Mówią, że to będzie dla nich taki wynik, który ich nie za bardzo nie osłabi. Natomiast no, chętnych tutaj za wielu nie było. W końcu partia postawiła na Michała Drewnickiego, którego na pewno siłą jest to, że bardzo dobrze zna Kraków jako radny już trzecią kadencję.
1: Czekamy jeszcze na deklarację ze strony Polski 2050 i Pawła Śliza, to wtedy może liczba kandydatów już dobije do 20.
0: Monika... No i jeszcze słyszałam dzisiaj, że Rafał Komarewicz nadal, teraz z kolei z ramienia Centrum, nie z ramienia PiSu, ale z ramienia Centrum.
1: Chociaż pan Rafał Komarewicz też ostatnio deklarował, że on byłby w stanie, nawet jest gotów i jest chętny do opuszczenia koalicji rządzącej i zaprzestania wspierania rządu. Rzeczywiście, a ostatnio krytykował Monikę Piątkowską za to, że zaprezentowała się w Warszawie. Pani redaktor, Moniko, na koniec zmienimy temat i poproszę cię o twoje patrzenie na spór polsko-ukraiński, a także na działania polskich władz. Prezydent Karol Nawrocki nie podejmuje decyzji w sprawie orderu Orła Białego, mimo

0: że ma już rekomendacje ze strony Kapituły, rekomendacje, której treści my nie znamy, a premier Donald Tusk po spotkaniach z ukraińskimi oficjalami mówi, że dyplomacja zawiodła i że niech panowie się sami dalej, panowie, czyli prezydenci, niech się sami dalej dogadają. I co dalej?
1: No właśnie, tutaj kluczowa będzie też ta, kluczowa jest to, jaka jest treść tego stanowiska Kapituły. Z informacji Onetu wynika, że tam doszło do podziału głosów, jeżeli nie było jednoznacznej decyzji, że by na przykład odebrać ten order prezydentowi Zełenskiemu. I być może to w jakiś sposób jeszcze powstrzymuje prezydenta przed decyzją, a może też prezydent w pewnym momencie zrozumiał, że może z tą decyzją się nieco zagalopował i że może ona rodzić bardzo takie długofalowe skutki, jeżeli chodzi o też przyszłą współpracę z Ukrainą. I teraz na pierwsze pole wysuwa się ten argument z konferencją, która ma się odbyć w Gdańsku, poświęconą odbudowie Ukrainy, na którą ma być zaproszony, jest zaproszony prezydent Zełenski. No i tutaj odebranie tego orderu też byłoby dosyć dużą, użyję eufemizmu, niezręcznością, ponieważ no, pewnie prezydent Zełenski odwołałby taką wizytę, a wraz z nim wszyscy oficjele, którzy mieli dyskutować właśnie o tych kwestiach odbudowy Ukrainy. Więc sytuacja jest no, patowa i jeżeli Karol Nawrocki w tym momencie nie będzie potrafił zrobić pół kroku w tył na takiej zasadzie, że no, wycofa się, powie, że nie będzie odebrany order Orła Białego Zamiejskiemu, no to może tylko to te napięcia na linii Polska i Ukraina będą eskalować.
0: Monika Waluś, redaktorka z Onetu, krakowianka. Bardzo serdecznie dziękuję, Moniko, za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
0: Panie ambasadorze, dlaczego Ukraina pozostaje głucha na nasze oburzenie i prośby, żądania, namowy, żeby zmienić swoją decyzję o upamiętnieniu bohaterów UPA?
1: Nie jest taka głucha Ukraina, ponieważ po pierwsze przyjechał do Polski w trybie błyskawicznym Kirill Budanow. Odbył spotkania zarówno ze stroną rządową, jak i z ludźmi z Kancelarii Prezydenta i z BBN-u. Poza tym została ogłoszona zgoda na kolejne ekshumacje w Hucie Pieniackiej. Więc coś się w tym temacie dzieje. Tak samo zdaje się, takie są gdzieś głosy, które dochodzą z różnych stron i ja to je tam gdzieś staram wyłapywać je wszystkie, że no nie ma tej decyzji ciągle jeszcze, może to się nie wydarzyć, żeby ekshumować Stefana Banderę z cmentarza w Monachium i przewieźć go uroczyście na terytorium Ukrainy. Więc zdaje się, że coś w tym temacie się cały czas dzieje. No, dzieje się może podskórnie i nie tyle, ile byśmy chcieli, żeby się działo, ale coś się dzieje i zdaje się, zresztą są również głosy Ukraińców, którzy mówią, że prezydent Zełenski się zakalopował, że popełnił błąd, że posłuchał z ich doradców. Także nie byłbym tutaj takiej złej myśli w tej kwestii.
0: A czy ma pan wiedzę, jak społeczeństwo ukraińskie reaguje? Czy w ogóle jest zainteresowane tym sporem polsko-ukraińskim? Czy to trafia na czołówki, na jedynki serwisów informacyjnych, na czołówki, na jedynki dzienników w Ukrainie? Czy ta sprawa, mówiąc wprost, jest tak bardzo, budzi tak wiele emocji, co po polskiej stronie?
1: No, no po polskiej stronie budziła zawsze emocje, ponieważ ta kwestia nie spotkała się z odzewem ze strony ukraińskiej. Głównie chodziło o ekshumację i możliwość po prostu chrześcijańskiego godnego pochówku tych ofiar. Natomiast społeczeństwo ukraińskie

0: jest zajęty w tej chwili raczej innymi sprawami. Przetrwaniem w tej trudnej sytuacji wojennej. No i ewentualnie obronieniem tego, co Ukraina chce bronić, czyli swojej niezależności. Temat UPA nie jest tematem ogólnoukraińskim, ponieważ wschodnia i środkowa Ukraina no nie bardzo w tym temacie była zaangażowana. Natomiast zachodnia Ukraina tak, oczywiście. No, zdaje się, że to, co zrobił prezydent Zełenski, była próba przeniesienia tego, co jest ważną tradycją dla Ukraińców z Zachodu na Ukrainę Środkową i Wschodnią. Zresztą on sam pochodzi z Krzywego Rogu, czyli ze wschodniej Ukrainy i pewnie jako młody człowiek jego wiedza na ten temat była taka jak sowiecka.
1: Panie ambasadorze, a czy w pańskiej ocenie wskutek tego sporu polsko-ukraińskiego, sporu na szczytach władzy, zagrożona jest organizacja i przebieg konferencji o odbudowie Ukrainy, która planowana jest na końcówkę czerwca w Gdańsku?
0: Tak, to jest dobre pytanie, panie redaktorze. No, nie wiem, jakie decyzje zostaną podjęte w rezultacie, natomiast już wiemy, że kiedy Zełenski leciał na spotkanie tej trójki Macrona, Sternera i Merca do Londynu, to nie leciał z Jasionki spod Rzeszowa, tylko leciał z Kiszyniowa w Mołdawii. Więc myślę, że tutaj wszystko jest ciągle na stole. Natomiast rzeczywiście nieobecność Zełenskiego i tym samym pewnie większości ważnych urzędników państwowych na tej konferencji w Gdańsku, no to
1: spowoduje, że to będzie klapa.
0: Dokładnie.
1: Przepraszam, no wprost redaktorze. Po prostu nazwę. No trudno jest namawiać biznes do wsparcia odbudowy Ukrainy bez przedstawicieli władz ukraińskich. To po prostu nie ma sensu. A z drugiej strony na te 2,5 tygodnia, tak, jeśli dobrze liczę, 10, no na 2 tygodnie przed tym wydarzeniem, no ja nie widzę takiej możliwości czy perspektywy, żeby prezydent Zełenski z prezydentem Nawrockim wspólnie spotkali się w Gdańsku i otworzyli tę konferencję, jak gdyby nigdy nic.
0: Ja myślę, że wszystko jest możliwe, tylko to zależy w tej chwili od strony ukraińskiej. Ukraina musi, powinna we własnym interesie wykonać tutaj jakiś gest, który by zatarł te fatalne wrażenie i myślę, że to jest wykonalne i po to Kryło Budanow był również w Polsce i myślę, że tam cały czas jakiś kanał, no problem jest taki, że my nie mamy ambasadora ciągle jeszcze w Kijowie, tylko jest kierownik placówki, tak jak w Waszyngtonie, co no niestety obniża jego rangę i wiem z własnego doświadczenia, że jeżeli ktoś nie jest ambasadorem, a tylko kierownikiem placówki, to jest inaczej traktowany. Inaczej traktowany przez kolegów dyplomatów i jest inaczej traktowany przez władzę.
1: Mnie martwi głównie to, że premier po tych spotkaniach, o których pan mówi z ministrem Budanowem, z szefem gabinetu prezydenta Zełenskiego, no premier Tusk napisał, że dyplomacja nie przyniosła efektów, że działania dyplomatyczne zawiodły. Tak na dobrą sprawę premier dał też wolną rękę prezydentowi Nawrockiemu, pisząc, no, jak dając do zrozumienia, jak chcesz odebrać ten order, to odbierz, bo dyplomacja nic nie wskurała.
0: No, dyplomacja nic nie wskurała, ponieważ Polska i Donald Tusk był wielkim nieobecnym na tym spotkaniu w trójki z Żeleńskim w Londynie. Więc rzeczywiście tutaj dyplomacja nie zadziałała, nie pomogła i tutaj to jest no, cyniczne po prostu wypowiadanie się w ten sposób przez premiera Tuska. No przepraszam, ale nie tak.
1: Cyniczne, ale jakby mógł pan wyjaśnić, w jakim kontekście, dlaczego?
0: W takim kontekście, że rzeczywiście dyplomacja, polska dyplomacja w wykonaniu Sikorskiego i Tuska no, powodowała w rezultacie, że Polska nie jest zaproszona na ważne spotkanie, gdzie powinna odgrywać istotną rolę dotyczącą losów Ukrainy, Stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. Tak, nie zadziałała, zgoda, pełna zgoda, pod tym się podpisuje. to polska dyplomacja to jest minister Sikorski i premier Tusk.
1: Tylko ja tutaj no nie chcę złośliwie, ale dopowiem, że to nie pierwszy raz, jak Polska nie brała udziału w rozmowach przy wielkim, przy

0: stole, nie może nie przy wielkim, ale wśród wielkich przywódców o przyszłości Ukrainy?
1: No to można jeszcze powiedzieć o wagonie trzeciej klasy, którym tu zwracał z Kijowa. No tak, no tak. Dyplomacja zawiodła, ponieważ jeżeli nie mamy ambasadora, pełnoprawnego, tytularnego ambasadora w Waszyngtonie i nie mamy go w Kijowie, no to o czym w ogóle rozmawiamy?
0: Jan Piekło, a to jeszcze zapytam pana, panie ambasadorze, jakie ma pan nadzieje na to, że ten konflikt uda się, jeśli nie zakończyć, to przynajmniej, i znowu przepraszam za kolokwializm, rozmasować?
1: No, prawdopodobnie, ponieważ sam uczestniczyłem w różnych próbach rozmasowania tego konfliktu, prawdopodobnie ten proces rozmasowywania będzie dalej trwał. To leży w interesie zarówno Ukrainy i Polski, żebyśmy po prostu nie stracili ze sobą dobrych stosunków, w miarę dobrych stosunków i żebyśmy nie byli w stanie sobie nawzajem pomagać i wspierać, ponieważ walka Ukrainy z Rosją ma kluczowe znaczenie dla obronności i przyszłości Polski.
0: Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ambasadorze.
1: Dziękuję również.
0: Miłego dnia. Miłego dnia życzymy również państwu, a życzą Roch Kowalski, Andrzej Abgarowicz, Patrycja Pindakiewicz i Mateusz Dziekoński. Dobrego dnia, do usłyszenia jutro rano.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
8: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No, no.
10: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kiedy decyzja prezydenta? Wciąż nie wiadomo, co z orderem Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Prezes PiS ma zeznawać jako świadek w sprawie dwóch wież za godzinę. Przesłuchanie. Rusza drugi dzień posiedzenia Sejmu.

0: Czemu posłowie zagłosują nad wnioskiem o wotum nieufności dla szefa MSWiA? Minęła 9. Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezydent ma zdecydować się o możliwym odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Kapituła odznaczenia przedstawiła Karolowi Nawrockiemu swoją opinię, ale jeszcze jej nie poznaliśmy. Kryzys na linii Warszawa-Kijów nastąpił po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Tymczasem eksperci usiłują przewidzieć skutki międzynarodowej politycznej awantury. Politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego dr Karol Schulz obawia się, że kryzys w relacjach wpłynie na zbliżającą się konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
1: Obawiam się, że tutaj słynne pisowskie wstawanie z kolan spowoduje po raz kolejny, że my stracimy bardzo mocno gospodarczo, bo polskie firmy, o czym mówił Zełenski od początku wojny, byłyby preferowane. Taka sytuacja jak ta może spowodować, że już nie będą, że już nie tylko samolot Zełenskiego nas ominie, ale też wielkie kontrakty, których się wszyscy spodziewamy. No to mamy politykę godnościową, dumy narodowej. Tylko czy Polakom będzie się przez to żyło lepiej? Jestem już prawie pewien, że nie.
0: Konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy zaplanowano w Gdańsku pod koniec czerwca. Nie wiadomo, czy weźmie w niej udział prezydent Zełenski. Został wezwany w charakterze świadka. Za godzinę Jarosław Kaczyński powinien się stawić w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ma złożyć zeznania w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Chodzi o sprawę sprzed 8 lat i planów wybudowania wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Kazimierz Smoliński z PiS oceniał na naszej antenie, że prezes Kaczyński stawi się na przesłuchaniu.
2: Prokuratura wraca do sprawy, która została już chyba nie jeden raz zamknięta. Też trzeba przypomnieć, że tu prezes Jarosław Kaczyński jest świadkiem, tak? Dziwię się, że pan Wilfinger nie występuje na drodze cywilnej.
0: Śledztwo w sprawie dwóch wież zostało wznowione w lutym ubiegłego roku. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego było zaplanowane na 20 maja, ale termin przesunięto ze względu na jego chorobę. Marokańczyk jest podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka. Jego personalia ujawnił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. W związku z tym, że podejrzany ukrywa się na Białorusi, została wszczęta wobec niego procedura ekstradycyjna, a śledztwo w tej sprawie zostało zawieszone.
3: Podaliśmy personalia tego mężczyzny. Jest to obywatel Maroka, Mohamed Adam Rowe. Na chwilę obecną czekamy na informacje ze strony białoruskiej. Głównie bierzemy pod uwagę działania dyplomatyczne.
0: Sierżant Mateusz Sitek zginął 2 lata temu w okolicach miejscowości Dubicze-Cerkiewne na granicy polsko-białoruskiej podczas pełnienia służby. Rozpoczął się drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Więcej o tym wie Małgorzata Naukowicz.
4: Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Marcinowi Kierwińskiemu m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Złożenie wniosku o odwołanie ministra PiS zapowiedziało po tym, jak pod koniec maja po fałszywym alarmie służby weszły do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Dyskusja na ten temat rozpocznie się o 12.15. Głosowanie zaplanowano na 14.30. Izba zajmie się też zmianami w kodeksie karnym, które wprowadzają kary za tzw. patostreaming. Publikowanie i rozpowszechnianie takich treści w internecie ma być zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Po południu zaplanowano drugie czytanie poselskich projektów ustaw, które ograniczają stosowanie petard i fajerwerków dla ochrony i poszanowania zwierząt.
0: Mechaniczna pszczoła nad łąkami. Naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pracują nad specjalnym urządzeniem wytwarzającym bańki, które będą zapylać kwiaty. Chcemy w ten sposób pomóc pszczołom, mówi Andrzej Szczepańczyk z Wydziału Mechatroniki.
5: Z racji tego, że no dużo się mówi, że pszczoły mają ciężko w dzisiejszym świecie, także my chcemy troszeczkę im tak wyjść naprzeciw i urządzenie, które budujemy, to w dużym skrócie generator baniek mydlanych, gdzie te bańki robione są z zawiesiny pyłków, które zapylają kwiaty i cały nasz system jest zamontowany na dronie.
0: Dron ma też rozsiewać nasiona roślin miododajnych. Prace nad systemem trwają od stycznia.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: 14 stopni na południu do 18 na wschodzie. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie średnio około 20 stopni. Nieco cieplej będzie na krańcach wschodnich.
1: Klimat.
0: W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Rośnie

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie. Na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
0: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Dzień dobry Państwu, 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żuchowska. Spędzimy kilka najbliższych godzin w znakomitym, jak zwykle, zespole. Justyna Błońska, Patrycja Pindakiewicz, Mateusz Ciekoński. To my się Państwem zaopiekujemy. A na początek, myślę, bardzo ważna informacja. Uzupełnienie informacji o pogodzie, które padły przed chwilą. Tym razem Polskie Radio 24.pl. Fala deszczu i burz nad Polską. Pogodowe załamanie, ulewy, burze lokalnie z gradem. IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem i wydano także alerty. Jak się Państwo pewnie domyślają, mamy na swojej stronie mapy pogodowe z przebiegiem najbliższych kilku godzin. Opady utrzymają się w Małopolsce do końca dnia. Przed południem zaczną przesuwać się na północny wschód, obejmując także centrum. W parasole powinni się zaopatrzyć mieszkańcy Mazowsza, Ziemi Kieleckiej, a także południowych rejonów województwa łódzkiego. Tak wynika z najnowszej animacji IMGW. Pokazujemy ją Państwu na Polskiej Radio 24.pl. Proszę sprawdzić, co dziś w pogodzie Państwa czeka.
0: Dnia.
10: A co czeka nas i Państwa w Sejmie, bo ja głęboko wierzę, że to są nasze wspólne sprawy. Przed nami kolejna próba odwołania ministra rządu Donalda Tuska. Tym razem chodzi o ministra Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości. To właściwie budzący największe zainteresowanie punkt dzisiejszych obrad parlamentu. I teraz Martyna Szymczakowska, która jest w Sejmie. Martyno, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Co słyszysz w sprawie wniosku o wotum nieufności dla szefa MSWiA w Sejmie?
11: No, przede wszystkim licząc sejmowe głosy, mało prawdopodobne wydaje się, że wniosek może zostać rozpatrzony z powodzeniem dla wnioskodawców, a więc, że minister Marcin Kierwiński może stracić stanowisko. A to dlatego, że wniosek o wotum nieufności dla ministra musi uzyskać większość głosów ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231 głosów. A tymczasem głosy koalicji rządzącej to 240 plus kilka kolejnych od posłów niezrzeszonych. Jak powiedziała mi posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska, wniosek o wotum nieufności dla Marcina Kierwińskiego to tylko sprawa polityczna.
12: Myślę, że politycy PiS po pierwsze powinni się uderzyć we własną pierś, zrobić rachunek sumienia, jak wyglądały ich rządy, jak funkcjonowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wtedy, kiedy oni byli u władzy.
11: Prawo i Sprawiedliwość zarzuca ministrowi Kierwińskiemu brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi, nieudolność w reagowaniu.

0: na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie. Posłowie PiS zwracają uwagę na brak ich zdaniem skutecznej reakcji, między innymi na fałszywe alarmy o podłożeniu ładunków wybuchowych, które uderzały między innymi w środowiska prawicowe i konserwatywne media. Poseł PiS Radosław Fogiel, choć wie, że szanse na sukces są marne, to liczy, że jednak się uda.
1: Mam nadzieję, jak zwykle zresztą, jestem człowiekiem dużej nadziei, że jednak po stronie koalicji rządzącej znajdzie się kilka osób, które przejrzą na oczy, zobaczą, wysłuchają argumentacji naszego wniosku, zobaczą kompromitację kierownictwa MSWiA i zagłosują za odwołaniem.
0: Na temat kontruje posłanka koalicji i szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka, która uważa, że wniosek PiS wobec Marcina Kierwińskiego jest kompletnie chybiony.
2: Z jednych kłopotów wyprowadził rząd i Kamińskiego z Wąsikiem, cały czas pamiętam, jak wyprowadził z Pałacu Prezydenckiego. Działa mądrze, odpowiedzialnie, oczywiście, że będzie obroniony.
0: No to głosy Koalicji Obywatelskiej, ale posłanka klubu Centrum Barbara Oliwiecka zapewnia, że cała koalicja rządząca zagłosuje zgodnie, jednomyślnie, przeciw wnioskowi.
3: Absolutnie ufamy ministrowi Kierwińskiemu, więc głosujemy zawsze zgodnie, bez żadnych wątpliwości w obronie rządowych ministrów. Przyzwyczailiśmy się, że wnioski opozycji o odwołanie ministra są absurdalne, są bezpodstawne, ale plus jest taki, że zawsze wzmacniają ministra i wierzę, że będzie tak tym razem, będzie to też okazja, żeby pan minister Kierwiński jeszcze raz konkretnie opowiedział o swojej działalności, o tym, co robi, oczywiście obnażył bezpodstawne zarzuty opozycji.
0: No i na koniec głos samego zainteresowanego, czyli właśnie Marcina Kierwińskiego, który przed dzisiejszą debatą i głosowaniem wydaje się być spokojny, no i twierdzi, że zarzuty opozycji są bezpodstawne, a sama jakość wniosku wyjątkowo niska.
4: Dość bełkotliwa, muszę powiedzieć, i kłamliwa, bo przede wszystkim mówiąca nieprawdę o tym, co się udało. I to nie udało się rządowi Tuska jako takiemu, tylko przede wszystkim służbom podległym MSWiA. Sytuacja na granicach, kwestie zwiększenia etatu liczby policjantów, więc tak jak zawsze PiS każdą swoją aktywność opiera na kłamstwie. To będzie moje drugie wotum nieufności w tej kadencji, drugie złożone przez PiS, więc muszę powiedzieć, że jest to najlepsza recenzja tego, że dobrze wykonuje swoją pracę. No nie znam takiej sytuacji, żeby ci, którzy są ścigani przez policję, dobrze oceniali policję, więc to bardzo typowe w tym zakresie.
0: A od ponad godziny trwa Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji, która ma zaopiniować wniosek. No oczywiście zdania posłów są skrajnie odmienne. Poseł Andrzej Śliwka wyliczał, dlaczego Kierwiński powinien odejść. Z kolei szef MSWiA punktował i wytykał niesprawdzone, nieprawdziwe informacje przedstawione przez posła sprawozdawcę. Początek dyskusji na sali plenarnej o 12:45, a głosowanie zaplanowane jest na 14:30.
5: No to ustawiamy termometry na sejmową temperaturę od 12:45. Nie wiem, czy wystarczy nam skali.
0: Będzie
5: ciekawa,
0: gorąco.
5: Prawda? Martyna Szymczakowska, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
6: Komentarz.
5: Doktor Dominik Szczepański, politolog, Uniwersytet Rzeszowski. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Nie jestem adwokatem ani jednej, ani drugiej strony. Ale tak, chaos na granicy, akty dywersji, kryzys w policji i to jest najciekawsze, próba pozakonstytucyjnej i pozaustawowej zmiany małżeństwa. To tylko część zarzutów, którymi opozycja uzasadnia swój wniosek o wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Nie wiem, czy w tym kryzysie w policji mieści się to, co na przykład wydarzyło się w domu pana redaktora Sakiewicza i w domu mamy pana prezydenta, bo te trzy tygodnie do zatrzymania podejrzanych, to nie wiem, czy zdaniem opozycji za długo, bardzo za długo, nie wiem. Co pan myśli o tych zarzutach?
7: Część zarzutów jest trafiona. Rzeczywiście mamy poważny brak skuteczności tak naprawdę pana ministra wobec takich najważniejszych zagrożeń i kryzysów, które wystąpiły w naszym państwie. No, opozycja pełni swoją konstytucyjną funkcję, czyli krytykuje, wskazuje uchybienia. Musi też pokazać swoim twardym wyborcom, że podejmuje skuteczne działania. I takim właśnie działaniem jest skierowanie tego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Natomiast, szanowni państwo, droga pani redaktor, arytmetyka wyborcza jest bezwzględna i niezależnie od tego, jakie argumenty zostaną dzisiaj przedstawione przez wnioskodawców tego wotum nieufności.

0: Myślę, że minister Kierwiński, pomimo tych licznych takich kontrowersji, które dotyczą jego osoby, może być raczej spokojny.
1: No tak, ale mówi pan o uzasadnionych zarzutach. To znaczy, co pana zdaniem kwalifikuje się do tego wniosku? Co jest najbardziej uzasadnione?
0: Znaczy najbardziej uzasadnione, z takich zarzutów najbardziej uzasadnionych pojawiają się właśnie te kryzysy w policji, to po pierwsze. Po drugie, kwestie braku problemów dyscyplinarnych w służbach. Pojawiają się także zarzuty dotyczące chociażby nie tak dawnych informacji dotyczących stanowiska publicznego dla małżonki pana ministra, co także wzbudza olbrzymie kontrowersje, głównie wśród przedstawicieli opozycji, którzy nie tak dawno, kiedy sami sprawowali władzę, podejmowali identyczne działania i te działania wówczas nie budziły kontrowersji. To jest raz. Po drugie, rzeczywiście kwestia interwencji, które miały miejsce, czy to w budynkach Telewizji Republika, czy to w Polsce 24, czy to chociażby także kwestia dotycząca interwencji w mieszkaniu mamy pana prezydenta Karola Nawrockiego. To są rzeczywiście działania, z których minister Kierwiński powinien się wytłumaczyć publicznie. Pojawiają się już zarzuty, także właśnie dotyczące nieuprawnionego podejmowania takich działań. Polityczne konsekwencje oczywiście ponosi minister jako zwierzchnik właśnie poległych mu służb. Natomiast pamiętajmy, że mimo wszystko takie działania, które są podejmowane przez pana ministra, z jednej strony mają zapobiec właśnie kwestii osłabienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, no ale z drugiej strony także te działania, które są przez niego podejmowane, mają na celu także zagwarantowanie, że nikt, kto podejmuje działania przeciwko państwu polskiemu, nie może, że tak powiem, no nie obawiać się konsekwencji takich działań. Więc myślę, że część postulatów tutaj rzeczywiście jest uzasadniona, natomiast część jest zupełnie chybiona. Tak jak słyszeliśmy we wcześniejszej relacji, część zarzutów, która jest przedstawiona przez ministrów Prawa i Sprawiedliwości, to są zarzuty typowo polityczne. Natomiast osobiście uważam, że niezależnie od tego, jakie argumenty dzisiaj są w Sejmie przedstawione, pan minister Kierwiński utrzyma się na swoim stanowisku.
1: No tak. Żona pana ministra Kierwińskiego pracuje w Kolejach Mazowieckich od 5,5 roku.
0: Tak jest.
1: Nie od 3 lat. Nie od 4, prawda? W tym czasie spółka pozyskała kilka miliardów złotych wsparcia, między innymi na zakup nowoczesnych pociągów, bo tym zajmuje się żona pana ministra. Wynagrodzenie Agnieszki Gierzyńskiej-Kierwińskiej w ostatnich latach rosło, tak? Z jej oświadczeń majątkowych wynika, że w 2023 roku i nie pod koniec roku, tylko przez cały rok zarobiła 270 tysięcy złotych. Rok później 295. W jej oświadczeniu majątkowym, poza wynagrodzeniem z Kolei Mazowieckich, jest też wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji radnej Warszawy. Tego jej mąż nie załatwił. Wie pan, ja znowu zaznaczę, że ja nie jestem niczyim adwokatem, ale zastanawiam się, czy na przykład regułą powinno być to, że jak mąż albo żona dostają pracę w Sejmie w polityce, to mąż albo żona rezygnują z dotychczasowego zatrudnienia.
0: Jest zarzut zupełnie nietrafiony, pani. To ma pani rację, że tak naprawdę my nie możemy być ani obrońcami, ani stronnikami żadnej ze stron. Zachowujemy neutralność oraz obiektywizm, to po pierwsze. Natomiast to, co jest ważne w tym aspekcie, że osoby, które przez tyle lat tak naprawdę zdobywają doświadczenie, umówmy się, wspinają się po tych szczeblach kariery zawodowej i w sytuacji, kiedy ich partner życiowy, małżonek, półmałżonek zdobywa tak władzę, tak jak w przypadku pana ministra Kierwińskiego, to ta osoba nie powinna w żaden sposób ponosić takich konsekwencji. Umówmy się, to jest naturalny etap kariery zawodowej każdego z nas, każdego obywatela. I ja myślę, że nasi partnerowie, małżonkowie nie powinni za to być karani, jeżeli my w takich sytuacjach zdobywamy władzę, zajmujemy ważne publiczne stanowiska. To po pierwsze. Natomiast ja myślę, że tutaj możemy się też odnieść do takich kwestii, które no właśnie występowały przed tym, jak Koalicja Obywatelska doszła do władzy w 2023 roku, końcówką właśnie tego 2023 roku. Bo przecież współmałżonkowie, partnerzy, rodzina, osób bardzo blisko związanych z ówczesnym obozem Zjednoczonej Prawicy, takich działań wobec własnych członków rodziny nie podejmowano. Przecież media na bieżąco informowały wówczas, że tak naprawdę program Rodzina Plus, czy Rodzina na Swoim, jest skierowany właśnie głównie wobec członków rodzin, bliskich, współpracowników, osób blisko związanych z elitą władzy obozu Zjednoczonej Prawicy i takich działań nie podejmowano wówczas. Natomiast uważam, że takie właśnie zarzuty, o których my teraz wspominamy, tak, pani redaktor, są przez opozycję zupełnie nietrafione.
1: I są krzywdzące dla osoby, która rozwija swoją karierę. Tak, i tutaj

0: Mogę powiedzieć, że staję w obronie kwalifikacji każdej osoby, zaznaczam, której takie zarzuty by dotyczyły, a takie kwalifikacje ma. Czym innym jest sytuacja na przykład pobierania wysokich pensji, na przykład w PZU i innych spółkach, przy logowaniu się kilka razy do systemu. To są zupełnie inne sytuacje.
1: Oczywiście.
0: Prawda? Ale też myślę sobie, wie pan o tych, o bałaganie na granicy, bo i takie są zarzuty o tym, że MSWiA nie panuje nad aktami dywersji w naszym kraju. Wie pan, myślę sobie, że jeżeli mamy dziennie około 1000, ponad 600 na pewno takich aktów, takich działań, czasem mówi o tym minister Gawkowski, to sytuacja jest rzeczywiście trudna i musielibyśmy poznać wszystkie kulisy, wszystkie sytuacje, żeby wiedzieć, czy to jest działanie na plus pana ministra, czy też można by mu coś zarzucić. Wiele z tych spraw nigdy nie ujrzy światła dziennego i też tak powinno być. Ale policja i to, co się wydarzyło w domu pana redaktora Sakiewicza, myśli pan, że z tego się powinien tłumaczyć minister Kierwiński?
1: Myślę, że nie. Dlatego, że tak naprawdę widziałem wywiad z komendantem policji, który był głównie zaangażowany w podejmowanie działań właśnie w domu pana redaktora. I on sam jednoznacznie powiedział, że aby zadać kłam tym wszystkim oskarżeniom, które są oferowane nie tylko przez środowisko prawicowe, konserwatywne, ale także przez liderów opozycji, powinny stać ujawnione dokładne nagrania z momentu wejścia do mieszkania pana redaktora Sakiewicza. Więc uważam, że gdyby to nagranie zostało ujawnione, to ono tak naprawdę, myślę, że wiele by nam wyjaśniło. Podejrzewam, że w interesie śledztwa na razie takie nagranie ujawniać nie może. W związku z powyższym uważam, że na tym etapie minister Kierwiński w żaden sposób nie powinien się tłumaczyć.
0: Zwłaszcza, że podejrzani o te działania zostali zatrzymani, chociaż było podejrzenie, że to będzie bardzo trudne, dlatego że stosowana była metoda, zapamiętałam tę nazwę, takiego działania na cebulkę, czyli wieloetapowego, po to, żeby ukryć źródło działania. Myślę, że fakt, że zostali zatrzymani, powinien działać na korzyść tego czy innego ministra, ale ja nie jestem od oceny tej sytuacji takiej stricte proceduralnej.
1: Ale działa właśnie na jego korzyść, dlatego że to bardzo dobrze pokazuje, że służby w Polsce działają bardzo dobrze i skutecznie, czego właśnie efektem było zatrzymanie osób podejrzanych o pewne działania w tym zakresie. Także uważam, że to jest akurat działanie na plus pana ministra. Natomiast uważam, że w takim właściwym toku prowadzenia śledztwa pewne elementy dotyczące tych działań, które podejmowały służby, jeszcze nie mogą być ujawnione. Być może się tego doczekamy.
0: Ale zdecydowanie jestem zdania, że powinniśmy wiedzieć, co się wydarzyło. Prawda?
1: Żebyśmy,
0: żeby uniknąć tych spekulacji. Ale myślę i tak, że najbardziej poszkodowani w tym wszystkim są funkcjonariusze, czy policji, czy straży, którzy w tym czy innym przypadku byli wzywani na pomoc. Ja wiem, że oni kolejny raz się nie zawahają, kiedy usłyszą, że zagrożone jest dziecko. Też będą wchodzić tam, gdzie powinni wejść, ale prawda, bo taka jest ich praca, dokładnie.
1: Oczywiście, że tak.
0: Najgorsze, co może być, to skupienie jakiejś krytyki właśnie i takiej emocjonalnej oceny na ich działaniach.
1: To prawda. Ja mogę tylko przypomnieć jedno hasło. Pamiętamy przecież wszyscy dobrze, kiedy właśnie rządził, tu się znowu odniosę do tej przeszłości, kiedy rządził obóz Zjednoczonej Prawicy, bardzo popularnym hasłem było murem za mundurem. No i teraz w sytuacji, kiedy politycy jak dawno sprawujący władzę przeszli do opozycji, odwrócili się sami od hasła, które promowali, więc szczują, obrażają, poniżają oficerów, poniżają także przedstawicieli służb mundurowych, co jest w ich politycznym interesie. Tak? Ja nie wiem.
0: To niesamowite, prawda? To niesamowicie brzmi. To jest w ich politycznym interesie, bo każdy, kto podniesie głos, żeby nie powiedzieć rękę na służby, powinien się spotkać
1: Ja też nie potrafię tego nazwać.
0: Z brakiem akceptacji. O, może tak najłagodniej.
1: Panie doktorze. Z takim otrocyzmem.
0: Właśnie. To słowo miałam na końcu języka. Dziękuję, że pan go użył. Monika Piątkowska, kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Piękna prezentacja w Warszawie, w otoczeniu przyrody. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie popiera tej kandydatury. Ja słyszałam dziś w poranny wywiad pani Pauliny Henning-Kloski, pani minister, która też mówiła, że no nie, nie, nie.

0: Nie? Za panią Moniką Piątkowską. Do tego wszystkiego jeszcze Lewica ze swoją kandydatką. To koalicja się niczego nie nauczyła po wyborach prezydenckich?
1: Myślę, że się niczego nie nauczyła. To po pierwsze. Po drugie, odebrano tą przegraną pana prezydenta Miszalskiego jako nie tylko głównie jego przegraną, ale także jako struktur krakowskich, które, jak dobrze wiemy, zostały rozwiązane. Ja pamiętam inną sytuację tutaj, ponieważ ja zajmuję się badaniem także lokalnej sceny politycznej w Rzeszowie. Kiedy ustąpił prezydent Ferenc, koalicja partii opozycyjnych wypracowała wspólnego kandydata w Rzeszowie, którym został Konrad Fiołek. Ja bardzo ubolewam nad tym, że takiego podobnego rozwiązania nie zastosowano w Krakowie, tym bardziej, że wspólne siły środowisk, które obecnie sprawują władzę, mogłyby tak naprawdę wystawić wspólnego kandydata. Ja przypomnę tylko jeszcze, że pojawiło się także nieformalne nazwisko lidera PSL, Kosiniaka-Kamysza, który przecież pochodzi z tamtych okolic i ta kandydatura także gdzieś tam nie zyskała takiego szerszego ujęcia. Myślę, że pani senator Monika Piątkowska jest takim kandydatem, który po części zbierze no, głównie wyborców Koalicji Obywatelskiej. Nieformalnie mówi się także o cichym wsparciu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast rzeczywiście kwestie wystawiania przez pozostałe podmioty polityczne, głównie lewice, swoich własnych kandydatów, pokazuje wyraźnie, że tak naprawdę ten elektorat chce zawalczyć tak o to, żeby te wpływy były jak największe. Pamiętajmy, że takiego nazwisk cały czas się pojawia i jeszcze oficjalnie swojego udziału w tych wyborach nie ogłosił Łukasz Gibała, radny, przecież lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który 3 razy już startował w tych wyborach, 2 razy nie dostał się przecież do tej drugiej tury, ale w tych ostatnich wyborach w roku 2024 przegrał właśnie w drugiej turze z panem Aleksandrem Miszalskim, więc tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z no właśnie takim rozdrobnieniem partyjnym. Myślę, że będzie to w jakimś stopniu barometr poparcia zarówno dla opozycji, jak i dla rządu.
0: Tak. I krótko na koniec, czy tak się powinno ogłaszać kandydaturę samorządowego lidera w regionie? Na politycznych
1: nie,
0: profilach?
1: Redaktor, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ja myślę, że powinna być zwołana specjalna konferencja prasowa, w ramach której liderzy promują swojego własnego kandydata, udzielają mu szerokiego poparcia, apelują także do innych środowisk, ale te wszystkie rzeczy powinny być wypracowane w ramach szerokiego porozumienia.
0: I najlepiej w Krakowie, prawda?
1: I najlepiej w Krakowie.
0: A nie w kancelarii premiera.
1: No nic.
0: Panie doktorze,
1: dokładnie.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. Doktor Dominik Szczepański z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję pięknie.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Za 2 tygodnie w Gdańsku planowana jest międzynarodowa konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy. Czy zgrzyt we wzajemnych relacjach wywołany przez nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA spowoduje jakieś perturbacje? Na razie nie ma takich sygnałów, mówi premier Donald Tusk.
9: Ja tutaj nie czekam na żadne potwierdzenie. Będziemy, tak sądzę, rzecz zupełnie oczywista, w Gdańsku witać tych, którzy przyjadą, firmy, biznesy. To jest w interesie i Ukrainy, i Polski.
8: Na gdańskiej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy planowane jest podpisanie polsko-ukraińskiej umowy międzyrządowej. Negocjacje w grupach roboczych trwają już od kilku miesięcy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali duże laboratorium produkujące narkotyki na jednej z posesji w powiecie makowskim.

0: na Mazowszu. Podczas akcji zabezpieczono ponad 25 kg gotowej do sprzedaży substancji o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł, poinformował rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
1: Na gorącym uczynku wytwarzania zabronionych substancji zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy. Na miejscu ujawniono specjalistyczne wyposażenie wykorzystywane do produkcji narkotyków syntetycznych. Zatrzymane osoby usłyszały w prokuraturze okręgowej w Siedlcach zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków.
0: Podejrzani trafili do aresztu, grozi im 20 lat więzienia. Bill Gates będzie zeznawał w sprawie Jeffreya Epsteina. Współzałożyciel Microsoftu stanie dziś przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów, która bada związki wpływowych osób z finansistą i przestępcą seksualnym. Demokraci zapowiadają szczegółowe pytania dotyczące relacji miliardera z Epsteinem. W ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości aktach znajduje się m.in. zdjęcie Gatesa z polską modelką. Przesłuchanie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie nagra fanfary dla festiwalu Centralny Plac Muzyki. Nowa plenerowa impreza na kulturalnej mapie stolicy rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 7 lipca na Placu Centralnym, mówi dyrektor wydarzenia Roman Osadnik.
2: Będą takim sygnałem rozpoznawczym naszego festiwalu, a będą pełniły rolę takich dzwonków teatralnych, czyli będą wzywały publiczność do zajęcia miejsc przed rozpoczęciem wydarzeń oraz po zakończeniu przerw. Fanfary specjalnie dla naszego festiwalu komponuje Bassem Akiki, wybitny kompozytor i dyrygent libańsko-polski. No i pierwszy raz usłyszymy je 19 czerwca podczas inauguracji festiwalu.
0: U stóp Pałacu Kultury zabrzmi m.in. Toska Giacomo Pucciniego, a warszawska opera kameralna gotuje galę Mozart Night. I tym muzycznym akcentem dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Na kolejne informacje za pół godziny zaprosi już Państwa Aleksandra Kozera. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 9.33. Przypomnę Państwu, o 12.45 w Sejmie rozpoczyna się dyskusja nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA. Jeden z zarzutów to hałas w policji. No to mamy dla Państwa podsumowanie na polskieradio24.pl. Ilu jest policjantów w Polsce? Zarobki, wakaty i emerytury mundurowe. Policjantów jest najwięcej w historii, ale wciąż są tysiące wolnych miejsc, takich do objęcia. Zarobki wahają się od 4600 do ponad 10 000 zł dla komendantów. No i w artykule odkrywamy twarde dane o pensjach i wyjątkowej emeryturze, ale pokazujemy także Państwu pewną geografię zmian, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej, gdzie jest więcej do zrobienia, gdzie jest całkiem dobrze. W Polsce służy w tej chwili historycznie rekordowa liczba ponad 101 tysięcy policjantów. Systematyczne powiększanie przez państwo limitów etatów do blisko 111 tysięcy sprawia, że brakuje cały czas ponad 9,5 tysiąca funkcjonariuszy. Tę analizę znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Z nami profesor Krzysztof Żangota, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
4: Jak pan sądzi, jaka będzie decyzja pana prezydenta w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? Wiem, to trochę wróżenie z fusów, ale może ma pan jakąś analizę?
5: Jest to z pewnością wróżenie z fusów, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że zarówno premier, jak i prezydent są za tym, żeby wstrzymać się z tą decyzją, żeby poczekać na reakcję strony ukraińskiej. Władze polskie, zarówno premier Tusk, jak i prezydent Nawrocki, wydaje się, że dali czas stronie ukraińskiej na to, żeby w jakiś sposób zareagowała na tę jednak mimo wszystko jednolitą i wspólną reakcję władz polskich, niezależnie od podziałów politycznych, na tę decyzję władz ukraińskich dotyczącą nazwania jednostki Wojska Ukraińskiego imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Więc wydaje się, że na razie czekamy na reakcję strony ukraińskiej i taka jest, zdaje się, intencja również zarówno prezydenta, jak i kolegium, które no, podjęło decyzję, ale wstrzymało się z jej ogłoszeniem. Więc wydaje się, że czekamy na razie na reakcję strony ukraińskiej. Z pewnością reakcja prezydenta, również premiera powiedzielibyśmy, taka no, stanowcza, jednoznaczna, wskazująca na to, że ta

0: To stanowisko Władz Polskich jest podobne, jest jednoznaczne. Nie, jesteśmy przeciw gloryfikowaniu jednak tych działań ukraińskiej powstańczej armii, które wydają się mieć cechy ludobójstwa. Z tego powodu po prostu zrozumiała jest ta reakcja Władz Polskich i również wydaje się, że jest zrozumiała dla klasy politycznej polskiej.
1: To może spróbujmy rozważyć obie opcje. To znaczy order odebrany i order pozostaje, bo ta zwłoka pana prezydenta może wskazywać na to, że on czeka na reakcję Władimira Zełenskiego w tej sprawie, albo też, bo i takie analizy się wczoraj pojawiały, że być może opinia kapituły orderu Orła Białego nie była po myśli pana prezydenta. Znaczy ta opinia jest tajna, my jej pewnie nigdy nie poznamy, ale jakie mogą być konsekwencje odebrania, może od tego zacznijmy, orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi?
0: Te konsekwencje oczywiście nie będą miały żadnych konsekwencji, powiedzielibyśmy, czy nie będą miały następstw prawnych, to znaczy niewiele się formalnie zmieni w relacjach polsko-ukraińskich, natomiast na pewno będą miały wymiary symboliczne. W sytuacji, gdy Ukraina walczy z niesprawiedliwym atakiem militarnym ze strony Rosji, w sytuacji, gdy poprzedni prezydent Andrzej Duda nadał order Orła Białego jako symbol pewnego bohaterstwa Ukrainy wobec tego niesprawiedliwego ataku. Odebranie tego orderu byłoby jakimś takim, powiedzielibyśmy, deprecjonowaniem tego wysiłku militarnego, organizacyjnego również i politycznego strony ukraińskiej, która sprzeciwiała się i sprzeciwia i odpiera tę agresję i tym samym broni w jakiejś mierze bezpieczeństwa Polski. Wymiar symboliczny również byłby związany z tym, że przecież mamy kilku polityków, którzy również otrzymali order Orła Białego, nawet w jakichś tam zamierzchłych czasach, którzy nie są interpretowani, ich rola w historii nie jest interpretowana jakoś bardzo pozytywnie, a jednak ten order Orła Białego nie został im odebrany, więc tutaj to odebranie tegoż orderu, tegoż odznaczenia miałoby wymiar bardzo, bardzo silny, bardzo, bardzo, bardzo oddziałujący symbolicznie na relacje polsko-ukraińskie, więc trudno sobie wyobrazić, żeby rzeczywiście prezydent zdecydował się na taki krok. Wydaje się, że jednak ta decyzja zostanie wstrzymana.
1: Na pewno się nic nie dzieje, panie profesorze. To przypadek, że Władimir Zełenski w drodze na wyspy nie skorzystał z lotniska w Rzeszowie, tylko z zupełnie innego?
0: Być może to jest taka gra ze strony władz ukraińskich. To, że władze ukraińskie są w jakiejś mierze niezależne i niezależnie będą podejmowały decyzje. Być może jest to gra również przede wszystkim wymierzona na efekt w polityce wewnętrznej Ukrainy. Już sam brak obecności premiera Tuska czy jakiegokolwiek innego przedstawiciela władz polskich w tym spotkaniu londyńskim niedzielnym również jest jakby wskazuje na to, że jednak Polska nie bierze udziału w tych najważniejszych negocjacjach i najważniejszych rozmowach dotyczących wojny na Ukrainie. I to była, powiedzielibyśmy, kolejna cegiełka wskazująca na to, że być może Polska jakoś jest tam pomijana w tych najważniejszych rozmowach.
1: No tak. Ukraina ma pewne argumenty, żeby trzymać nas w szachu. Myślę o konferencji dotyczącej odbudowy tego kraju, która pod koniec czerwca ma się odbyć w Gdańsku. Nie wiem, czy argumenty będą sięgały aż takiego zenitu, ale jak będziemy utrudniać cokolwiek, to nie skorzystamy na tej odbudowie. Myśli pan, że to może wchodzić w grę?
0: W pierwszej kolejności należy jakby postawić znak zapytania na temat obecności Wołodymyra Zełenskiego czy jakichś innych wysokich przedstawicieli Ukrainy na tej konferencji, która pod koniec czerwca będzie odbywała się w Gdańsku, bo w przypadku braku obecności przedstawicieli strony ukraińskiej oznaczałoby to bardzo wyraźny sygnał pokazujący to, że nie tylko Ukraina nie zgadza się z tą reakcją Polski, ale również nie będzie się zgadzała z, powiedzielibyśmy, gospodarczą, infrastrukturalną czy finansową obecnością Polski na Ukrainie już po zakończeniu tego konfliktu.
1: Ależ to byłby paradoks, prawda? Wręcz historii.
0: Tu byśmy mogli powiedzieć o pewnym takim politycznym déjà vu, bo podobnie zresztą mówiono o naszym udziale w wojnie w Iraku. Obiecywano nam kontrakty, obecność gospodarczą w Iraku. Tej

0: obecności nie ma. Obecnie również mówi się o tym, że Polska wspiera Ukrainę przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa, ze względu na to, że Ukraina dzisiaj rzeczywiście walczy w imieniu Europy i walczy o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale i Europy, ale gdzieś tam w tle pojawiają się potencjalne korzyści związane z tym, że Polska wspierając politycznie i gospodarczo Ukrainę teraz będzie mogła również zdyskontować to wsparcie poprzez udział w odbudowie Ukrainy, więc brak obecności Polski w tym procesie byłby paradoksem. Nie zapominajmy również o tym czynniku związanym z tym takim podziałem terytoriów Ukrainy, które miałby być odbudowywane przez poszczególne kraje. Zdaje się, że Polsce przypadł obwód doniecki, który jest okupowany przez stronę rosyjską i zgodnie z tymi przewidywaniami, które padły nawet w Londynie w niedzielę, jeśli chodzi o zawieszenie broni. Po zawieszeniu broni obwód doniecki dalej pozostawałby w rękach rosyjskich, więc tutaj pojawia się kolejny znak zapytania, czy Polska będzie w stanie uczestniczyć w tej odbudowie. Więc zarówno warstwa militarna, jak i taka polityczna stanowi tu istotną barierę.
1: Jest pewna różnica, pozwolę sobie zwrócić na nią uwagę, między Ukrainą a Irakiem. Nie mieliśmy tamtej wojny za granicą i nie miała aż tak ogromnego wpływu na nasze bezpieczeństwo. Ale też skala zaangażowania wojskowego, militarnego i finansowego była zupełnie inna, ale rzeczywiście była mowa o tym, że mamy skorzystać na kontraktach, tak? I przy odbudowie Iraku i nic z tego nie wyszło. Obawia się pan, że i tym razem tak może być? Że sytuacja zmierza w tę stronę?
0: Tak jest, pełna świadomość na temat różnic w wojnie, czy między wojną na Ukrainie, a wojną w Iraku oczywiście. Ja mówiłem jedynie o tej warstwie potencjalnych korzyści gospodarczych, które mogłyby wynikać z zaangażowania się w ten konflikt zbrojny, bo i w przypadku wojny w Iraku, i w przypadku wojny na Ukrainie pojawiają się w Polsce głosy dotyczące tego, czy to nam się opłaca, bo oczywiście warstwa bezpieczeństwa, warstwa tego, że walcząca Ukraina zwiększa bezpieczeństwo jednak Europy Środkowo-Wschodniej. Tu chyba nie ma dyskusji. Natomiast pojawiają się te wątki, powiedzielibyśmy, takie gospodarcze i tu i tam tego typu potencjalne korzyści były prezentowane. W przypadku braku uczestnictwa Polski w odbudowie Ukrainy no z pewnością będzie to istotny czynnik, istotny problem polityczny dla władz polskich, dla Ukrainy chyba również.
1: I nie powinniśmy się bać słowa czy określenia, czy nam się to opłaca, bo na pewnym etapie powinno nam się to opłacać, bo dlaczego nie?
0: Tak jest, no tak na tym polega też polityka, że prowadzimy działania polityczne dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa, dla osiągnięcia pewnych korzyści politycznych, ale również te kwestie gospodarcze nie powinny nam gdzieś schodzić z oczu, również są ważne i istotne. Przypomnijmy, jesteśmy silną gospodarką, jesteśmy również gospodarką, która posiada doświadczenie w inwestowaniu na wschodzie. My już jesteśmy gospodarczo i finansowo obecni na Ukrainie, więc wydaje się, że byłoby nawet z tej perspektywy niezręczne i powiedziałbym kolokwialnie dziwne, gdybyśmy nie uczestniczyli w tym gospodarczym procesie odbudowy Ukrainy. Chociaż pamiętajmy o tym, że dalej trwa tam wojna, więc być może ta odbudowa Ukrainy to jest jeszcze na razie miraż. Dopóki nie będzie zawieszenie broni, trudno będzie mówić o tego typu działaniach.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o spotkaniu Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz z Władymyrem Zełenskim bez udziału Donalda Tuska, ale była także włoska reakcja w tej sprawie. Chyba pierwszy raz nasz premier zareagował tak ostro i wyraźnie zaznaczył, że żadne ustalenia, które będą padały bez naszego udziału, będą podejmowane bez naszego udziału, nie będą realizowane. Delikatnie mówiąc, zdziwienie wyraziła też włoska premier, że sprzeciwia się takiej koalicji E3, tak to było nazwane, i że ona chce rozszerzenia gremium, które będzie się zastanawiało nad sytuacją w Ukrainie i podejmowało decyzje. Uda się to zrobić? Czy właściwie klamka już zapadła, że to wszystko się stanie bez nas i bez innych europejskich partnerów?
0: Wydaje się, że klamka nie zapadła. Wydaje się, że również reakcje strony brytyjskiej, która wskazuje na to, że Polska jest i będzie ważnym elementem, ważnym uczestnikiem tej politycznej również układanki związanej z pokojem na Ukrainie.

0: wskazuje na to, że nic nie zostało postanowione. Zresztą te formaty, zwróćmy uwagę na to, że one się zmieniają, zarówno w formacie E3, jak i E5, jak i w formacie E27, powiedzielibyśmy, czyli całej Unii Europejskiej, były tutaj prowadzone, więc nie wydaje się, że nic nie można ugrać. Zresztą nawet ta reakcja premiera Tuska wskazuje na to, żeby, dodajmy, dość taka, no, powiedziałbym, ostra, taka może nawet
1: pierwsza mało polityczna. Taka, prawda?
0: Tak jest, tak jest.
1: Ale ona wskazuje, panie profesorze, najwyższy czas?
0: Tak, wydaje się, że premier Tusk po prostu chce użyć takiego mocnego, silnego argumentu, żeby gdzieś tam, no, powiedziałbym kolokwialnie, dopchać się do tego stołu decyzyjnego. I czemu nie? No, być może należy również takich argumentów, do takiej asertywnej postawy używać, żeby wzmocnić rolę Polski. Cały czas walczymy, niezależnie czy mówimy o takiej czy o innej partii politycznej, czy o takiej czy innej stronie sceny politycznej. Mówimy o wzmocnieniu międzynarodowej pozycji Polski. Tego typu działania pewnie będą temu służyć. Pewnie oczywiście poza tymi deklaracjami premiera Tuska odbywają się już jakieś kluborowe rozmowy i rozgrywki, za pomocą których być może Polska w jakimś innym formacie zostanie dopuszczona do tych rozmów, bądź będzie ich uczestnikiem w jakiejś innej formule być może.
1: Panie profesorze, coraz częściej słyszymy, że losy ukraińskiej wojny nie zostaną rozegrane, rosyjsko-ukraińskiej, przepraszam, nie zostaną rozegrane na froncie, ale na zapleczu Władimira Putina, którego pozycja słabnie. Władimir Zełenski twierdzi, że najbliższe miesiące to będzie przełom na froncie. Co się może wydarzyć?
0: Oczywiście tę sytuację na froncie obserwujemy, podobnie jak sytuację polityczną w Moskwie i w Rosji. Słyszeliśmy wielokrotnie w ciągu tych ostatnich już ponad 4 lat, że w ciągu kilku miesięcy może nastąpić jakiś przełom, czy to polityczny, czy militarny na froncie. Ten przełom nie następuje. Mamy do czynienia z pewnym impasem polegającym na tym, że Rosja, tracąc wielu żołnierzy, jednak postępuje, zdobywa poszczególne tereny. Ostatnie tygodnie, co prawda, to tygodnie, w trakcie których strona ukraińska powstrzymała te natarcia, ale dalej nie mamy przełomu w postaci jakiegoś osiągnięcia przewagi na froncie przez stronę ukraińską. Podobnie w przypadku sytuacji politycznej w Rosji. Mówi się, że Putin słabnie. Mówiło się przecież, że nawet ta taka nie do końca udana chyba parada z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja była też wyrazem i symbolem tej słabnącej pozycji Władimira Putina, który kreował siebie i swój wizerunek, budował na tym, że jest silnym politykiem, nikogo i niczego się nie boi, a tymczasem ta parada została okrojona prawdopodobnie ze względu na obawy związane z oddziaływaniem Ukrainy.
1: Pozwolę sobie, panie profesorze, panu wejść słowo, bo jeszcze jedno ważne pytanie. A to ja, przyznaję, postawiłam pana w trudnej sytuacji, bo chcę zapytać o tę informację o tym, że patriarcha Cyryl, czyli zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, ma się znaleźć na czarnej unijnej liście przygotowywanej przez Komisję Europejską. Ważny gest? Tak na koniec, jeśli można krótko.
0: Ważny gest, dlatego że już na początku wojny pojawiały się głosy i pytania, czy czasem rosyjska cerkiew prawosławna nie będzie czynnikiem łagodzącym i czynnikiem, czy podmiotem, który będzie próbował mediować w tym konflikcie między Rosją a Ukrainą. Żadnych wątpliwości. Rosyjska cerkiew prawosławna, podobnie jak patriarcha Cyryl, są elementem aparatu władzy i nie ma mowy o jakiejś tutaj niezależności, są symbolem tego systemu politycznego, którego szefem jest Władimir Putin, więc wydaje się, że nie ma nic dziwnego w tym, żeby również patriarchę Cyryla wciągnąć na tę listę sankcyjną, dlatego że on odgrywa bardzo istotną rolę polityczną w rosyjskim systemie politycznym.
1: Bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Krzysztof Rzęgota z nami w Polskim Radiu 24. 10 minut zostało do godziny 10. Pierwsza strona Gazety Wyborczej. Ekshumacje polskich ofiar UPA. Zaczęły się prace w Hucie Pieniackiej. Instytut Pamięci Narodowej szuka szczątków ofiar jednego z najtragiczniejszych epizodów rzezi wołyńskiej. Z nami Krzysztof Wiśniewski, kierownik archiwum Instytutu Pileckiego. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czy myśli pan, że paradoksalnie to zamieszanie z Włodymyrem Zełenskim, z nazwą jednostki, z orderem Orła Białego,

0: go może pomóc w ekshumacjach? W przyspieszeniu?
1: Osobiście liczę, że tak, ponieważ mam nadzieję teraz na, widząc, że strona ukraińska, widząc to, co się dzieje w Polsce, też zareaguje w odpowiedni sposób, przynajmniej przez te, no już po tylu latach, symboliczne, aczkolwiek bardzo ważne dla pamięci o tej historii, zwłaszcza dla ofiar i dla rodzin tych ofiar gesty.
0: Okopres i opinia Piotra Osenka. Pojednania nie da się zbudować na prawdzie między nami a Ukraińcami. Zgadza się pan z tym?
1: Że pojednania nie da się
0: zbudować? Nie da się zbudować na prawdzie, bo ona jest prawdopodobnie zbyt bolesna i dla nas, i dla nich.
1: No szczerze to się, no, pozwolę nie zgodzić, bo wydaje mi się, że jeśli mamy budować coś, to tylko na prawdzie. I tak dobrze do tej prawdy na pewno dochodzić. I wydobywać różne oczywiście aspekty tej prawdy, pamiętając przede wszystkim o ofiarach, o oprawcach, ale także i o tych, którzy tym ofiarom pomagali.
0: Czy cudza pamięć powinna być zgodna z naszą, z tym, jak chcemy ją widzieć?
1: No to jest, wiadomo, trudne pytanie. No, nie da się, w moim odczuciu,
0: ale
1: nie da się...
0: Ale że zmierzamy w tę stronę, prawda? Żeby ona brzmiała po naszemu tylko i wyłącznie.
1: Nie wiem, czy tylko po naszemu, no bo warto też pamiętać o tym, co się działo i na Ukrainie, i przed wojną, i też o różnych napięciach, jakie były między nami i Ukraińcami, ale myślę, że akurat po naszej stronie te aspekty w jakiś sposób są wydobywane. Natomiast na pewno warto pamiętać, warto przywoływać, no właśnie, zwłaszcza ofiary, przywoływać tę historię. No ja osobiście liczę, że kiedyś to się zmieni i Ukraina będzie miała prawdziwych bohaterów, tych, którzy na przykład właśnie pomagali Polakom w czasie wojny, albo tych, co teraz walczą.
0: Którzy byli antysowieccy, prawda?
1: Tak, byli z jednej strony antysowieccy, ale nie byli nacjonalistyczni, przynajmniej nie byli nacjonalistyczni na tyle, żeby mordować.
0: Bo ten nacjonalizm był uwarunkowany zmianami historycznymi. Ja nie tłumaczę, bo to nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać, ale to ma swoje podłoże i warto by do tego sięgnąć, jeśli państwo mają jakieś wątpliwości, skąd się to wzięło. Ale my spotkaliśmy się w trochę innym celu też. Bardzo ważnym też dla naszej wiedzy i świadomości, bo medal Virtus et Fraternitas to jest bardzo ważne, nie wiem, czy mogę użyć narzędzie, dobrze, odznaczenie dla tych, którzy pomagali Polakom wtedy, tam, także w tych bardzo trudnych warunkach, i wśród odznaczonych tym orderem są Ukraińcy. Państwo mają takie w swoich archiwach historie i no i bohaterów tamtych czasów, tych ukraińskich.
1: Tak, tak, oczywiście. Nawet powiedziałbym, że spośród 78 osób, które z rąk prezydenta Rzeczpospolitej otrzymały to odznaczenie, no to 30 było Ukraińcami. Więc powiedzmy 40%, więc znacząca większość tych osób właśnie, i no też praktycznie wszyscy z nich pomagali podczas zbrodni wołyńskiej lub też pielęgnowali pamięć potem o tej zbrodni.
0: Narażali się?
1: Zdecydowanie. Tutaj mogę przywołać może historię pana Piotra Parfeniuka, który, no to jest też dość znany epizod oczywiście, bo to jest historia z Kisielina, kiedy była z jednej strony właśnie atak ukraińskiej nacjonalistycznej armii powstańczej, a z drugiej strony była też obrona Polaków w kościele, taka dosyć słynna, ale też była właśnie pomoc tam. Bardzo sporo Ukraińców zaangażowało się, ukraińskich sąsiadów zaangażowało się w pomoc Polakom, w tym pan Piotr Parfeniuk, którego ta pomoc była bardzo, bardzo aktywna, w sensie pomagał osobiście, wywoził też z Kisielina na bezpieczne tereny. No i on poniósł bardzo dotkliwą karę, ponieważ jego rodzice zostali zamordowani, jego brat też został zamordowany w akcie zemsty. Sam musiał potem wyjechać z Ukrainy i osiadł na Zamojszczyźnie. Stąd też właśnie posługiwał się potem imieniem Piotr.
0: Inne takie historie? Dopytuję, bo myślę, że... Jest pewne niebezpieczeństwo eskalacji teraz nastrojów anty, prawda? W związku z tym, co się dzieje, działania na silnych emocjach. Dlatego te historie są niezwykle ważne.
1: Oczywiście, że są ważne. No to ważne, żeby pokazywać te historie, które są pozytywne, i pokazywać pozytywne postawy. Tak? To też ważne jest zarówno dla Ukraińców, jak i dla Polaków, żebyśmy w razie, kiedy kiedyś, oby nie było takiej potrzeby, ale kiedy będzie, żebyśmy umieli się zachować tak, jak trzeba, tak mówiąc.
0: No dobrze, a jak to jest, jak trzeba teraz?

0: tych trudnych emocjonalnie tych. Czasach.
1: To no może właśnie. Przywołam taką historię, no która łączy przeszłość i teraźniejszość, która też została odznaczona. To jest historia rodziny Skakalskich, którzy żyli w Krzemieńcu i tam w czasie wojny...
0: Polska rodzina czy ukraińska?
1: To ukraińska rodzina, ale jeszcze przed wojną zaprzyjaźniła się z rodziną polską i w czasie wojny pomagała trzem Polkom, Marii Pietroniec, Alicji Paulus. Przepraszam, tak, Alicji Paulus i Janinie Paulus, w sensie Alicja była córką. I pomagały, przygarnęli ich do domu. Potem pomogli im w ucieczce, kiedy ta atmosfera w 1943 roku zaczęła gęstnieć. Pomogli im się przedostać na bezpieczne tereny. Po wojnie jeszcze przywieźli, pomogli im sprowadzić dobytek do Polski, ten, który został na Ukrainie. I ta historia tak jakby ma taki epilog, że potem córka jednej z uratowanych właśnie wtedy małej dziewczynki Alicji, pani Maria, bardzo aktywnie włączała się w pomoc tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku. Też pomaga niepełnosprawnym dzieciom zarówno w Polsce, ale też na Ukrainie. Więc jak widać dobro się ma szansę się przenieść w przyszłość.
0: Tak? Ma pan ochotę nie tyle opowiadać te historie, co je wykrzyczeć właśnie dziś i teraz i tu?
1: Myślę, że tak, że w pewien sposób, że jest to bardzo ważne, tak? Bo to chodzi o to właśnie, żeby pokazać to, co już wspomniałem, te właściwe postawy, tak? Właściwe wartości. Bo to jest takie postawy ogólnoludzkie, które dotyczą no, zarówno Ukraińców, jak i Polaków, jak i inne narodowości. I warto pamiętać, że w tych trudnych czasach no, byli zbrodniarze oczywiście, których niestety imiona są najczęściej pamiętane. Były ofiary, o których pamiętamy niestety z imienia trochę rzadziej. A przede wszystkim właśnie o nich myślę powinniśmy pamiętać, ale byli także, co pomagali.
0: Panie Krzysztofie, co pan na to, żebyśmy kontynuowali tę opowieść za jakiś czas i przypominali naszym słuchaczom, że to wszystko nie jest czarno-białe i jednoznaczne.
1: Jak najbardziej będę bardzo wdzięczny i szczęśliwy na kolejną rozmowę.
0: A państwu polecamy archiwa Instytutu Pileckiego, bo tam także te historie. Krzysztof Wiśniewski z nami. Dziękuję panu bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku w sobotę po 17:00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwie wieże spółki Srebrna znów pod lupą śledczych. W prokuraturze zjawił się prezes PiSu. Dla opozycji nieudolny, dla koalicji skuteczny. Sejm zagłosuje nad odwołaniem ministra Kierwińskiego. Na koniec odliczanie do mundialu. Najlepsze drużyny typuje dla nas były reprezentant Polski Tomasz Hajto. Minęła 10:00. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Co wiedział o inwestycji, jak wyglądały jego kontakty z austriackim biznesmenem? Za chwilę prezes PiSu odpowie na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński został wezwany do warszawskiej prokuratury w charakterze świadka. Ma złożyć zeznania w sprawie dwóch wież niedoszłej flagowej inwestycji spółki Srebrna powiązanej z PiSem. Śledczy badają możliwe oszustwo austriackiego biznesmena na kwotę 1 300 000 euro. To sprawa sprzed

0: 8 lat została umorzona w czasach, gdy prokuraturą kierował Zbigniew Ziobro. Śledztwo wznowiono w lutym ubiegłego roku. Bezzasadny, tak, wniosek opozycji o odwołanie szefa MSWiA komentuje nasz poranny gość, poseł Lewicy Andrzej Szejna. Jego zdaniem służby nadzorowane przez Marcina Kierwińskiego działają sprawnie.
1: Nie można mieć wobec ministra Kierwińskiego tutaj żadnych zarzutów i wobec służb, ponieważ ich efektywność jest bardzo wysoka. I nie można jedna sytuacja, która zapewne była bardzo precyzyjnie przygotowana, świadczyć o całej działalności ministra spraw wewnętrznych. Ale to jest takie prawo opozycji oczywiście, żeby atakować ministrów pod byle pretekstem, tylko nie zawsze to wygląda poważnie. W tym wypadku atak na ministra jest niepoważny.
0: Przekonuje poseł Szejna. Inaczej widzi to opozycja. PiS zarzuca Kierwińskiemu niewłaściwy nadzór nad służbami i złe zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, między innymi w sprawie serii fałszywych alarmów. Sejmowa debata nad wnioskiem rusza po 12:00, głosowanie przed godziną 15:00. Teraz Wielka Brytania i pierwsze wyroki po zamieszkach związanych ze śmiercią polskiego studenta Henry'ego Nowaka. W bijatyce w Southampton ucierpiało 11 policjantów. Zarzuty usłyszało ponad 20 osób, które atakowały mundurowych. Na razie dwie decyzją sądu trafiły do więzienia. Relacja Anny Rączkowskiej.
2: 41-letni Leon O'Leary został skazany na 3 lata i miesiąc więzienia, a 24-letni Conor Bishop na 2 lata i 8 miesięcy. Obaj przyznali się do udziału w zamieszkach, które wybuchły podczas demonstracji poświęconej pamięci Henry'ego Nowaka. Według ustaleń sądu O'Leary rzucił w kierunku policjantów granatem dymnym, a podczas zatrzymania stawiał opór funkcjonariuszom. Bishop rzucił w stronę policji pachołkiem drogowym. W demonstracji uczestniczyło ponad 1000 osób. Część protestujących obrzucała funkcjonariuszy butelkami, puszkami i innymi przedmiotami. W wyniku starcia rannych zostało 11 policjantów oraz policyjny pies. Do tej pory zarzuty w związku z zamieszkami usłyszało już 21 osób. W ciągu najbliższych tygodni do sądu trafią kolejne sprawy. Protesty wybuchły po publikacji nagrania z policyjnych kamer. Widać na nim, jak ciężko ranny nastolatek informuje funkcjonariuszy, że został zraniony nożem i nie może oddychać. Mimo to został zakuty w kajdanki.
0: A niedługo później Henry zmarł. Ta sprawa wywołała poruszenie w całej Wielkiej Brytanii i doprowadziła do rozpoczęcia niezależnego śledztwa dotyczącego zachowania policjantów. W ubiegłym tygodniu sąd skazał zabójcę Polaka, 23-letniego Vikruma Digwe, na dożywocie. O warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać najwcześniej po 21 latach. Papież Leon XIV weźmie dziś udział w mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia i ceremonii otwarcia Wieży Chrystusa. Uroczystość przypada dokładnie w setną rocznicę śmierci Antonio Gaudiego, wybitnego artysty i architekta świątyni. Tylko wczoraj najsłynniejszy kościół w Barcelonie odwiedziło kilka tysięcy osób, w tym turyści z Polski.
3: Jak słyszałem o Sagradzie, to pierwszy fakt, który widziałem, że to jest najwyższy kościół na świecie i chciałem odwiedzić i to robi wrażenie z bliska.
4: Oniemiałam, widząc tą budowlę, wchodząc do środka zamarłam. Natura, gra świateł, a wszystko razem tworzy niezapomniane wrażenia.
0: I w takiej właśnie scenerii odbędą się dzisiejsze uroczystości. Msza z udziałem papieża rozpocznie się o 19:30. Już jutro początek piłkarskiego święta. W Meksyku, Kanadzie i USA rozpocznie się mundial. Pierwszy raz w historii o złoto powalczy aż 48 drużyn. Były reprezentant Polski Tomasz Hajto w gronie faworytów widzi zespoły z dwóch kontynentów – Europy i Ameryki Południowej.
5: Wydaje mi się, że wygra drużyna, która najlepiej poradzi sobie fizycznie, ale też drużyna, która ma jakość. Na pewno Argentyna, na pewno Brazylia, na pewno Francja, na pewno Hiszpania. No to są dla mnie drużyny faworyci. Gdzieś tam może do jakiegoś półfinału dojść Holandia. Czarnym koniem może być reprezentacja Austrii, bo jest niesamowicie dobrze zbalansowana. Samych wyrobników mają 11, którzy biegają po 13, 14, 12 kilometrów w każdym meczu.
0: Typuje Tomasz Hajto. Pierwszy mecz mundialu jutro o 21:00 to starcie Meksyk-RPA. Wcześniej ceremonia otwarcia w każdym z krajów gospodarzy.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jest pochmurno, deszczowo i nieco chłodniej niż w ostatnich dniach. Na przeważającym obszarze dziś maksymalnie 20 stopni. Od 14 do 16 na południu kraju i tam solidnie popada. Burze mogą się pojawić w drugiej części dnia, na północnym zachodzie, a także w rejonie Bieszczad i Tatr.

0: Reklama.
1: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czeka

0: Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest 10:08. Właściwie przyglądam się relacjom na monitorach, które mnie otaczają. Czy Jarosław Kaczyński dotarł do prokuratury? Tak. Przed którą ma złożyć zeznania w sprawie spółki Srebrna i tak zwanych dwóch wież. Będziemy śledzić tę sprawę. Za chwilę zapytamy o szczegóły naszą reporterkę.
7: Stan dnia.
8: Jarosław Kaczyński został wezwany do prokuratury w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym dwóch wież. Chodzi o budynki, które miały powstać w Warszawie na zlecenie powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością spółki Srebrna. Przy prokuraturze okręgowej jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
9: Dzień dobry.
8: Mylę się, mam rację. Prezes przyszedł już?
9: Masz rację, jak najbardziej. Mhm. Przyszedł, wszedł tylnym wejściem do prokuratury, no i pytany przez dziennikarzy o to, co będzie dzisiaj zeznawał, to nie powiedział ani słowa. Wszedł do prokuratury, jeśli to tak mogę zostawić, zostawił dziennikarzy bez jakiejkolwiek wypowiedzi. Trochę przybliżając, o co chodzi w całej tej sprawie, no to miały powstać tak zwane dwie wieże, które miały trochę zostać powstane dzięki austriackiemu biznesmenowi Geraldowi Birkfellnerowi i on twierdzi, że on stworzył do tego już projekty, poniósł w związku z tym straty sięgające ponad 1 300 000 euro. Straty wynikające z tego, że jako, że twierdzi, że stworzył te projekty, to ta powiązana z Prawem i Sprawiedliwością spółka Srebrna nie zapłaciła mu za wykonanie tych projektów. Tutaj też wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że nie ma tak naprawdę czego domagać się austriacki biznesmen, ponieważ wszystko przebiegło zgodnie z kodeksem handlowym, więc tutaj prezes PiS nie ma sobie nic do zarzucenia. Również twierdzi, że śledztwo samo w sobie jest polityczne. Niemniej austriackiego biznesmena tutaj reprezentują mecenasi Jacek Dibuła i Roman Giertych. Dopytywani przez nas, czego spodziewają się po tym dzisiejszym przesłuchaniu, Roman Giertych powiedział, że liczy na to, że Jarosław Kaczyński po prostu będzie zeznawał zgodnie z prawdą.
10: Spodziewamy się prawdy. Ma szansę po tylu latach powiedzieć prawdę. Jak było z tą kopertą? Jak było z tymi sprawami dotyczącymi rozliczeń między panami? Jaki jest majątek pana Kaczyńskiego? Może dzisiaj pojawią się jakieś nowe nagrania, kto wie, które może przypomną panu prezesowi pewne fakty, które może zapomniał. Może odsłuchamy coś nowego. Zobaczymy.
9: Prokuratura przesłuchuje Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka i tutaj mecenas Roman Giertych stwierdził, cytuję, że wolałby jego inny status w tej sprawie.
10: Prokuratura wezwała go jako świadka, ale przynajmniej ma pierwszy raz okazję powiedzieć pod odpowiedzialnością karną, jak było w sprawie wręczania koperty, jak było w jego relacjach z księdzem Sawiczem i czy otrzymał te 50 tysięcy w kopercie, czy też nie otrzymał. To myślę będzie głównym punktem zainteresowania prokuratury, ale też i naszym.
9: Jeśli chodzi o sprawę tego...

0: Księdza, to tutaj odniosę się do doniesień Gazety Wyborczej, która w 2019 roku podała, że to sam austriacki biznesmen miał powiedzieć w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tysięcy złotych księdzu z Rady Fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna. O to prawdopodobnie też będzie dzisiaj pytała prokuratura. Prawdopodobnie mogą też o to dopytywać pełnomocnicy, bo też słyszałam, że samo przesłuchanie prawdopodobnie będzie bardzo długie. No i niewykluczone są wyznaczone dodatkowe terminy w tej sprawie, w zależności od tego, jak dzisiejsze przesłuchanie się potoczy. Sama sprawa jest dość odległa w czasie, jeśli mogę to tak określić, no bo sam ten projekt powstawał między 2017 a 2018 roku, dotyczący dwóch wież. W 2019 roku już tak naprawdę miało ruszyć śledztwo w tej sprawie, niemniej zarządów Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny, zdecydował o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie. I dopiero tak naprawdę sprawa nabrała tempa w ubiegłym roku, ponieważ już po zmianie władzy prokuratura, po tym jak przeprowadzono audyt wszystkich spraw zarządów Prawa i Sprawiedliwości, stwierdziła, że to jest jedna z tych spraw, w których trzeba wszcząć śledztwo, by wyjaśnić pewne okoliczności. No też sprawa ruszyła ponownie i teraz czekamy na jej efekty.
1: Dagmara Kędzior, dziękuję Ci bardzo za te wyjaśnienia, a ja dodam tylko, że w 2019 roku zarządów PiS, kiedy ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, prokuratura okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, o tym wspominała Dagmara. A dlaczego? Otóż dlatego, że zdaniem prokuratury Gerard Birgfellner, przepraszam bardzo, nie przedstawił wtedy żadnych dokumentów potwierdzających poniesione przez niego koszty, a w grę wchodzi ogromna kwota. I nie przedstawił żadnych pisemnych umów zawartych z podmiotami, którym miał zlecić określone prace, a które dokumenty umożliwiały weryfikację tych faktur. Taki był wtedy argument prokuratury. Komentarz. A gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Marek Leszczyński, ekonomista, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Ja wiem, że pan jest ekonomistą, ale wyobraża pan sobie taką sytuację. Nie chcę w polityczne aspekty tej sprawy wchodzić, ale można nie mieć potwierdzenia rachunków, faktur na 1 300 000 euro?
2: Wszystko jest możliwe.
1: Przy tego typu inwestycjach?
2: Teoretycznie to jest mało prawdopodobne, ale w realu to wszystko jest możliwe. Mnie już nic nie jest w stanie zaskoczyć.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
1: Chciałabym powiedzieć, że to szkoda, bo takie emocje jakoś nakręcają ciekawość w życiu, ale pewnie widział pan już tyle i słyszał tyle, że tak może być. No dobrze, a nowa pensja minimalna 2950 zł, rząd odkrył karty w tej sprawie, jest dla pana, też pewnie nie jest zaskoczeniem, bo przed nami rok wyborczy, to przede wszystkim, a po drugie, jak mawia premier, no powinniśmy poczuć, że żyje nam się lepiej.
2: 4950 to jest ta propozycja rządowa. Związki proponowały 5200, o ile dobrze pamiętam. Czyli to jest i tak poniżej tych oczekiwań związkowców, no ale powyżej oczekiwań pracodawców. To zawsze jest taki balans tych dwóch stron rynku pracy. Czy wynagrodzenie minimalne jest adekwatne do tego, co dzieje się w gospodarce? To jest kwestia dyskusyjna. Na pewno te osoby, uczestnicy rynku pracy, którzy zarabiają tę minimalną, no cieszą się, że jednak te podwyżki systematycznie następują. Natomiast z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, z punktu widzenia pewnej efektywności wykorzystania zasobów pracy, kwalifikacji, no to różnie już do tego można podchodzić, bo to zarówno i teoria, i praktyka gospodarcza pokazuje, że wzrost płacy minimalnej ponad wzrost wydajności pracy, przeciętny wzrost wydajności pracy, jest z punktu widzenia gospodarki niedobry, nieefektywny, dlatego że powoduje uruchomienie takich mechanizmów demotywujących, A w długiej perspektywie oczywiście może też przysporzyć kłopotów związanych z napędzaniem spirali.

0: cenowo-płacowej, to chyba nam na razie aż tak nie grozi, ale mamy na przykład taką sytuację, że wzrost płacy minimalnej powoduje w tych niższych decylach spłaszczanie wynagrodzeń.
1: Co to są decyle, proszę wyjaśnić naszym słuchaczom?
0: To są takie progi, gdzie badamy zmianę wskaźników statystycznych. Tutaj no, koncentracja dochodów tam w 10%, kolejnych 10%, jeszcze kolejnych 10%. No i tutaj to wynagrodzenie minimalne na przykład, i czy to w sektorze prywatnym, czy w sektorze publicznym, powoduje, że pracownicy, którzy mają długi staż pracy i zarabiają niewiele więcej niż ci, którzy dopiero do tej pracy przychodzą, bo oscylują wokół wynagrodzenia minimalnego, to dla tych pierwszych jest demotywujące.
1: Wspomniał pan o odniesieniu czy porównaniu wzrostu płacy minimalnej do wydajności pracy. Wydajność pracy w jaki sposób jest mierzona?
0: No, wydajność pracy jest mierzona, przeciętna wydajność pracy jest mierzona w taki sposób, że badamy dochody przedsiębiorstw, efektywność wykorzystania posiadanego kapitału, kapitału ludzkiego, jak się to ma do zastosowanej też technologii. Tam jest kilka takich zmiennych, które wpływają na to, czy jesteśmy mniej czy bardziej wydajni. Generalnie jest tak, że bardziej wydajne miejsca pracy to są te, które są wyposażone w lepszą technologię, wyżej zaawansowaną i większy jest współczynnik postępu technicznego. Mniejsza wydajność pracy dotyczy tych stanowisk pracy z reguły, gdzie mamy tego postępu technicznego mniej, gdzie mamy mniej technologii, gdzie mamy mniej zaawansowanych metod organizacji pracy.
1: Jeśli wzrost płacy minimalnej jest ponad wydajność pracy, bo pan wspomniał o takiej relacji, to jest sytuacja niekorzystna. My mamy z nią do czynienia?
0: Nie powiedziałbym, że to dotyczy całej gospodarki, ale na pewno niektórych obszarów tej gospodarki może dotyczyć. No właśnie tam, gdzie mamy do czynienia z pracami prostymi, tam, gdzie jest ograniczona możliwość wprowadzenia postępu technicznego. Jeżeli ten wzrost płacy jest ponadprzeciętny, to znaczy jeżeli on wyprzedza ten wzrost wydajności, no to mamy takie zjawisko właśnie pojawiające się demotywacji, zwłaszcza dla pracowników, którzy dopiero przychodzą i wchodzą na ten rynek pracy, czy dla tych, którzy mają wyższe kwalifikacje w innych sektorach, a tam ta dynamika nie jest aż tak wysoka.
1: Panie profesorze, mówił pan o związkach zawodowych i o tym, że ich propozycja była, no nie dziwi nas to, prawda, wyższa od tej rządowej. A co na to pracodawcy? Organizacje pracodawców.
0: Organizacje pracodawców nie są szczęśliwe prawie nigdy, jeżeli mamy do czynienia z takim wzrostem płacy minimalnej. No chociażby dotyczy to małych i średnich firm, zwłaszcza tych małych przedsiębiorstw, gdzie właściwie czynnik ludzki i koszty związane z kosztami pracy, bo nie zapominajmy, że wynagrodzenie to jest jeden element, ale mamy też pochodne w postaci ZUS-u, podatków, w postaci składki zdrowotnej. To wszystko nam no, generuje koszty prowadzenia działalności gospodarczej. No i pracodawcy, jeżeli muszą coraz większe koszty działalności gospodarczej ponosić z tytułu zatrudnienia pracowników, no to spada gdzieś ich konkurencyjność. Ja wiem, że już dzisiaj powinniśmy wejść na inny etap, czyli nie konkurować tymi tanimi miejscami pracy. I też jestem tego zdania, przy czym pamiętajmy, że w Polsce w naszej strukturze przedsiębiorstw to jest właśnie dominują małe i średnie firmy. Grubo ponad 90%. My tymi małymi firmami stoimy. I teraz każde takie uderzenie czy nadmiarowość regulacji prawnych, czy no, działanie, które skutkuje zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności, wpływa niekorzystnie, finalnie na przyrost miejsc pracy w gospodarce. Czyli może być tak, w takim modelowym ujęciu, że no, jeżeli ponadmiarowo rosną płace minimalne, to ubywa nam miejsc pracy w gospodarce.

0: Czy taka sytuacja miała miejsce po poprzedniej podwyżce, tej ostatniej? Bo właściwie argumenty strony pracodawców powtarzają się przy każdej okazji tego typu. Zdarzyło się, stało się coś złego, odkąd ta kwota została, ta minimalna została podniesiona poprzednim razem?
1: Nie zdarzyło się nic złego w tym sensie, że stało się jakieś tsunami w gospodarce. Natomiast na przykład branża budowlana, czy rolnictwo, czy branża transportowa, czy usługi dla ludności odczuwają skutki, zwłaszcza jeżeli popatrzylibyśmy na, znaczy jakbyśmy wyeliminowali na przykład taki czynnik wsparcia, jeżeli małe firmy biorą pieniądze, czy otrzymują środki w postaci jakichś grantów, czy mini grantów na rozkręcenie działalności gospodarczej, środki, które pochodzą z urzędów pracy, to te działania mogą mieć charakter krótkookresowy i potem te firmy się zamykają, bo po prostu nie przetrwają na tym rynku bez dodatkowego wsparcia. I tutaj właśnie pracodawcy zwracają na to uwagę, że często to jest tak, że za dobrymi intencjami nie kryją się finalnie pozytywne efekty.
0: No bo wiemy, co jest nimi wybrukowane.
1: No nie chcę już tego mówić, żeby było to jasne, to pani redaktor, tak. Ja jestem daleki od takich rozwiązań skrajnie liberalnych. Uważam, że płaca minimalna jest potrzebna, że ona chroni pracowników, w ogóle w stosunku pracy pracownik powinien być chroniony nadmiarowo w stosunku do pracodawcy, bo taka jest specyfika stosunku pracy. I mamy ten system po to stworzony, żeby chronić pracownika. Natomiast musimy pamiętać też o jednej podstawowej, no finalnej jakby, przepraszam, podstawowej zasadzie, że najpierw trzeba te miejsca pracy stworzyć, żeby powstał popyt na pracę. Rzadko, no ja nie spotkałem się z odwrotną sytuacją, tak? Czyli najpierw te miejsca pracy muszą powstać przesłanki korzystne do tego, żeby takie miejsce pracy zostało stworzone i żeby można było pracownika pozyskać i to zapłacić mu w długim okresie wynagrodzenie.
0: Jasne, bo to najbardziej liberalne podejście, o którym pan mówi, to jest likwidacja płacy minimalnej. O tym też czasem rozmawiamy, prawda? I pozostawienie regulacji na tym rynku pracodawcom, to mogłoby się sprawdzić wtedy, kiedy warunki dyktowaliby pracownicy. Pytam czasem naszych ekspertów o aspekty od uczciwości po opłacalność, kto z własnej woli zapłaci więcej na przykład. No i często nasi goście jakby wierzą w sprawczość rynku ogólnie pojmowanego w tej sprawie.
1: To wszystko zależy od tego, jaką się wyznaje szkołę ekonomiczną. Ja nie wierzę w taką sprawczość rynku. To znaczy rynek doskonały, owszem, istnieje jako model podręcznikowy, zresztą dość mocno chyba zdezaktualizowany już w tej chwili. Rynek jako taki jest dobry, natomiast ten rynek czasami wymaga pewnego wsparcia, korygowania, ucywilizowania stosunków. To doświadczenie i praktyka pokazuje, że właściwie regulacje prawne, które były wprowadzane historycznie przez wiele lat do stosunków pracy, powodowały ucywilizowanie tych stosunków pracy. Pracodawcy się do tego przyzwyczaili. Powstały związki zawodowe, które są partnerem i dzisiaj mamy to, co mamy. Natomiast taki powrót do rozwiązań czysto rynkowych, gdzie ten rynek doskonale sobie to wszystko porządkuje, myślę, że to jest iluzja.
0: Moglibyśmy napisać o tym kolejną historię pod tytułem Utopia, prawda? Ale to nie o to chodzi. Panie profesorze, rząd, ta podwyżka proponowana przez rząd jest rzędu 3%, a z drugiej strony ważny aspekt i pytanie, bo prognoza inflacyjna na przyszły rok to 2,5%. To w takim razie te 3 mają sens? To właśnie o to chodzi?
1: Mają sens.
0: Żeby było powyżej prognozowanej inflacji, dodam, tak.
1: Tak, czyli realnie ten wzrost jest obserwowany. Tak? Czyli 0,5%, to by się wydawało, że to jest bardzo mało, tak? Ale w skali gospodarki, jak przełożymy to na strumień pieniądza, to już się robi całkiem sporo. I ten strumień pieniądza, który wypłynie na rynek i

0: jest pewnym czynnikiem istotnym, popytowym, bo nie zapominajmy o tym, że to, co podtrzymuje i napędza nasz wzrost gospodarczy, to w dużym stopniu są zakupy gospodarstw domowych, czyli popyt indywidualny.
1: Rada Ministrów musi wydać rozporządzenie o podwyżce najniższej krajowej najpóźniej do 15 września. Potrzebne są konsultacje, czy może to zrobić bez nich?
0: Konsultacje może zrobić bez nich, ale no wydaje się, że tutaj no jednak znalezienie konsensusu byłoby najlepszym rozwiązaniem.
1: Uda się do 15 września?
0: No musi. Trzeba to zrobić.
1: Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Profesor Marek Leszczyński z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Kocham Cię.
7: Ufam Ci.
6: Wierzymy w Ciebie.
8: Dobre dzieciństwo.
9: Brawo!
6: Pięknie!
9: Jesteśmy z Ciebie dumni.
8: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Uszczęśliwianie innych za wszelką cenę, kosztem nawet własnego komfortu. W najbliższym programie Do Pomyślenia porozmawiamy o people pleasingu z psychoterapeutką Marleną Kazoń. Zastanowimy się, skąd bierze się w nas taka potrzeba i też jak z tym walczyć. Rozmowa już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Jest 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Jarosław Kaczyński stawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiSu został wezwany w charakterze świadka. Chodzi o sprawę budowy dwóch wież w centrum Warszawy. Budowę miała zlecić spółka Srebrna, powiązana z Prawem i Sprawiedliwością. Jarosław Kaczyński przed wejściem do prokuratury nie rozmawiał z mediami. Z dziennikarzami spotkał się za to Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który ma w tej sprawie status poszkodowanego. Czego spodziewa się po przesłuchaniu prezesa PiSu?
11: Spodziewamy się prawdy. Ma szansę po tylu latach powiedzieć prawdę, jak było z tą kopertą, jak było z tymi sprawami dotyczącymi rozliczeń między panami.
10: Zdaniem opozycji sprawa jest zamknięta, tak mówił nasz poranny gość, poseł PiSu Kazimierz Smoliński.
12: Prokuratura wraca do sprawy, która została już chyba nie jeden raz zamknięta. Dziwię się, że pan Birfinger nie występuje na drodze cywilnej.
10: Sprawa została umorzona w czasach, gdy prokuraturą zarządzał Zbigniew Ziobro. Śledztwo wznowiono w lutym ubiegłego roku. Szczegóły na polskieradio24.pl. Pasażerowie kolei na Śląsku muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami. W Katowicach, w rejonie przebudowy Śląskiego Węzła Kolejowego, doszło do dwóch poważnych awarii urządzeń sterowania ruchem. Na pewien czas całkowicie wstrzymano ruch pociągów z Katowic w stronę Gliwic, informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
13: Druga awaria została naprawiona dopiero po godzinie 9:00. Ta awaria, do której doszło pomiędzy Katowicami a Katowicami i Gotą. W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem kolejowym pociągi były zapowiadane telefonicznie i rozjazdy były przestawione ręcznie.
10: Opóźnienia wynoszą od 10 do kilkudziesięciu minut.

0: Część kursów została całkowicie odwołana. Utrudnienia i opóźnienia powinny zostać rozładowane przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Królewski egzemplarz Statutu Łaskiego na wystawie Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. To jeden z najcenniejszych zabytków polskiej kultury prawnej i sztuki drukarskiej. Prezentowany jest w 520. rocznicę jego publikacji, wyjaśnia dyrektor archiwum Robert Kostro.
1: My mamy obowiązek pokazywać to, co jest szczególnie ważne dla naszego dziedzictwa narodowego, to, co ma szczególną wartość historyczną. I do takich zabytków na pewno należy Statut Łaskiego, który został opublikowany 520 lat temu. Ten przepiękny pergaminowy egzemplarz to jest egzemplarz królewski z pieczęcią Aleksandra Jagiellończyka.
0: Na wystawie można oglądać także inne dokumenty i pieczęcie. Ekspozycja Statut Łaskiego, zabytek i dzieło sztuki będzie dostępna do 26 czerwca.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 10:33. Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Pomysł inwestycji, myślę o aferze dwóch wież, to był 2017 rok. Spółka Srebrna powiązana z PiS planowała budowę dwóch wysokich biurowców przy ulicy Srebrnej w Warszawie. Wartość inwestycji szacowano na ponad miliard złotych. Austriacki przedsiębiorca i krewny Jarosława Kaczyńskiego, Gerald Birkfellner, prowadził przygotowania do tej inwestycji, organizował projekty, ekspertyzy, rozmowy finansowe, ale z czasem zaczął nagrywać rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim. Nagrania sugerowały, że sam prezes miał znaczący wpływ na decyzje dotyczące tego projektu. Stenogramy rozmów zostały opublikowane. Sprawa stała się szybko jedną z najgłośniejszych, także w kontekście politycznym w naszym kraju. Sam biznesmen oszacował swoje straty na 1 300 000 euro. Podobno nie dostał zapłaty i o to chodzi w tym postępowaniu. Za chwilę więcej na ten temat.
2: Dnia.
3: Wcześniej prokuratura umarzała postępowanie, bo twierdziła, że biznesmen nie miał wystarczających dowodów na to, że takich inwestycji dokonał. Tym razem Jarosław Kaczyński jest przesłuchiwany. Rozpoczęło się to przesłuchanie. Przypomnę i dodam, bo to ważne, w charakterze świadka. Posłuchajmy, co przed wejściem do budynku prokuratury mówił Roman Giertych, który razem z mecenasem Jackiem Dibuła reprezentuje austriackiego biznesmena.
4: Jaki jest majątek pana Kaczyńskiego? Może dzisiaj pojawią się jakieś nowe nagrania, kto wie, które może przypomną panu prezesowi pewne fakty, które może zapomniał. Może odsłuchamy coś nowego. Zobaczymy.
5: Czy to postępowanie nie toczy się zbyt wolno? Prezes jest wezwany w charakterze świadka.
4: No, wolelibyśmy oczywiście jego inny status. Prokuratura wezwała go jako świadka, ale przynajmniej ma pierwszy raz okazję powiedzieć pod odpowiedzialnością karną, jak było w sprawie wręczania koperty, jak było w jego relacjach z księdzem Sawiczem i czy otrzymał te 50 tysięcy w kopercie, czy też nie otrzymał. To myślę będzie głównym punktem zainteresowania prokuratury, ale też i naszym.
6: A pana klient, jakiej kwoty się domaga w tym, że liczycie panowie, że prezes się pojawi dzisiaj?
4: No, przypominam, że w tej sprawie, jak pan Birkfellner miał pogrzeb swojego przyjaciela i nie mógł się stawić do prokuratury, to prokuratura dała mu grzywny 3000 zł. I tak było chyba 4 razy, miał różne takie historie, że prokuratura karała go, później sądy to uchylały. Także jakby się nie stawił pan prezes, no to musi się spodziewać naszego wniosku o karę pieniężną.
7: Drugie wyzwanie, raz się nie pojawił.
4: Właśnie, nie pojawił się poprzednio, ale usprawiedliwiał, także nie przychodziliśmy tutaj, bo była informacja o tym, że się nie odbędzie. No, czasem może coś się zdarzyć, natomiast liczymy, że drugi raz się stawi.
8: A jak państwo odpieracie zarzuty pana prezesa, który mówi, że to jest polityczna nagonka i prokuratura jest wykorzystywana w celach politycznych do zemsty?
4: No, jaka tu zemsta, że się obywatel ma stawić na wezwanie jako świadek? Czy to jest zemsta? Przecież ta sprawa jest sprawą pomiędzy rodziną pana Kaczyńskiego. To nie my mieliśmy jakieś plany budowania dwóch wież aby uczcić dwóch braci, tylko pan Kaczyński. No przecież słyszeliśmy wszystko na nagraniu.

0: dokładnie jak to było, także to nie jest problem państwa, to nie jest problem też adwokatów, którzy od wielu lat próbują, tak jak my z panem mecenasem Dibuła tutaj, dojść do prawdy, tylko jest problem pana Kaczyńskiego i jego rozliczeń finansowych oraz no, zachowań, bym powiedział, o charakterze bardzo dziwnym, jak przyjmowanie pieniędzy w kopercie, które nie zostały jeszcze w ogóle wyjaśnione.
1: Czy spodziewa się pan, że prezes prędzej czy później usłyszy w którymś z tych postępowań zarzuty?
0: To już zależy od prokuratury, ja nie chcę tutaj przesądzać tej sprawy. Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty. Myślę, że to będzie temat, który będzie odświeżany dzisiaj, tak bym to ujął.
2: Panie mecenasie, a jak pan ocenia taką sytuację, że pomiędzy przesłuchaniami pana Birkfellnera Jarosław Kaczyński spotykał się w Ministerstwie Sprawiedliwości z ówczesnym prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro?
0: No to jest bardzo dziwna historia, że potencjalnie podejrzany spotyka się z prokuratorem generalnym tuż po przesłuchaniu. No, myślę, że to był mi pierwszy i jedyny przypadek, kiedy Jarosław Kaczyński był w Ministerstwie Sprawiedliwości na spotkaniu z ministrem, czyli nie wzywał kogoś, tylko sam się stawił. Widać była wówczas olbrzymia nerwowość i też sądzę dzisiaj będzie trochę nerwowo.
3: Dodam jeszcze, bo w tej sprawie pojawia się nazwisko Rafała Sawicza, byłego księdza, członka Rady Fundacji Lecha Kaczyńskiego, który jest kluczową postacią w korupcyjnym wątku afery Dwóch Wież, spółki Srebrna. Sawicz miał dostać od Jarosława Kaczyńskiego kopertę z 50 tysiącami złotych w gotówce. To miała być rzekomo zapłata za podpis pod uchwałą Rady Fundacji Lecha Kaczyńskiego. Chodziło o zgodę na rozpoczęcie inwestycji budowy Dwóch Wież w centrum Warszawy. Świadkiem tego zdarzenia miał być Gerald Birkfellner. Komentarz. A naszym gościem jest Magdalena Chrzczanowicz, redaktor naczelna OKO.press. Dzień dobry, pani redaktor.
4: Dzień dobry.
3: No jak pan poseł Giertych mówi, a może jakieś nagrania będą dziś nowe, to znaczy, że będą. Prawdopodobnie.
4: Myślę, że tutaj pan poseł Giertych bardzo lubi budować napięcie w tej sytuacji. Myślę, że dowiemy się, bardzo mało wiemy w tej chwili o tej sprawie jeszcze, dlatego że ona się przedłuża, jak zresztą zostało wspomniane w materiale przed chwilą. Dobrze, że prokuratura się tym zajmuje, dobrze, że organy się tym zajmują i jest szansa na to, że dowiemy się więcej. Również pan Giertych nie mógł specjalnie więcej przed tym przesłuchaniem powiedzieć, no bo tak się nie robi. W związku z czym myślę, że możemy na razie tylko czekać i mieć też nadzieję, że świadek się stawi dzisiaj.
3: Jak rozumiem, stawił się pani redaktor,
4: stawił się. Więc stawił się i tu się dowiemy. Więc to
3: była wypowiedź, dodam, tylko przepraszam, że wejdę pani w słowo, to była wypowiedź pana mecenasa Giertycha jeszcze przed tym faktem, ale teraz potwierdzamy, nasza reporterka mówiła, że przyjechał pan prezes, wszedł tylnym wejściem i nie odpowiadał na pytania dziennikarzy.
4: No tak, to jest dosyć, powiedziałabym zasadne. Sprawa dotyczy, zasadne z jego punktu widzenia, to chciałam powiedzieć. Tak. Sprawa dotyczy jego jakoś również rodzinnych spraw. Mogę tylko powtórzyć, że dobrze, że sprawą zajęły się organy i właściwe do tego i że sprawę wyjaśnią. Sprawa się ciągnie od 19 roku, jeżeli dobrze pamiętam. W związku z czym, no, oczywiście dobrze by było ją teraz, zapewne dopiero teraz jest szansa na to, żeby ją wyjaśnić i żeby organy się nią zajęły, więc na razie możemy czekać i zapewne więcej będzie do powiedzenia po tym pierwszym, czy nie tym pierwszym, tylko tym dzisiejszym posiedzeniu sądu.
3: Ja podejmę jeszcze jedną próbę, bo mam wyjątkowy problem z nazwiskiem austriackiego przedsiębiorcy Gerald Birkfellner. Są takie nazwiska, które mimo częstego powtarzania sprawiają mi problem.
4: Rozumiem.
3: Ale tam w grę wchodzi 1 300 000 euro, które miał zainwestować. Prokuratura umarzała to postępowanie, argumentując tym, że on nie ma dokumentów na wydanie tych kwot, nie ma faktur, nie ma umów. Pytałam przed chwilą profesora Marka Leszczyńskiego, ekonomistę, który był gościem Polskiego Radia 24. Czy to jest możliwe, że przy wydatkach na taką kwotę nie ma potwierdzenia? I pan profesor powiedział, że nie jedno już widział, więc kto wie, czy i tym razem tak nie jest.
4: Nie umiem się do tego...
3: Jasne.

0: No to tylko w ramach ciekawostki. Ja rozumiem. Przytaczam fragment tej rozmowy. Czekamy. Być może będziemy wiedzieć więcej w ciągu dnia, bo może jakieś nagrania się pojawią. Sam austriacki biznesmen nagrywał przecież Jarosława Kaczyńskiego. Znaliśmy stenogramy. Poznaliśmy jakiś czas temu stenogramy tych rozmów. Myśli pani, że to będzie jakiś polityczny wstrząs? Czy teraz mamy więcej spraw, którymi żyjemy, albo takich, które nas bardziej emocjonują?
1: Absolutnie nie będzie to polityczny wstrząs. To znaczy, oczywiście wypowiedziałam się bardzo stanowczo, zawsze zostawię sobie rezerwę, że być może to mnie zaskoczy i będzie to wstrząs. Natomiast na ten moment nie wydaje mi się, dlatego że po pierwsze to postępowanie zapewne będzie trwało długo, a zawsze, kiedy, jeżeli pyta pani o opinię publiczną, czy opinia publiczna zareaguje na to gwałtownie, no, a zawsze, kiedy postępowania trwają długo, to nawet jeżeli w pierwszym dniu opinia publiczna jest tym jakoś poruszona, no to potem to zainteresowanie gaśnie. No, obserwowaliśmy już wiele sytuacji, w których nawet jeżeli w grę wchodziło postępowanie sądowe, czy coś w tym rodzaju, sąd w każdym razie, no to opinia publiczna się, że tak powiem, po dwóch stronach barykady opowiadała. To znaczy, że zwolennicy PiS-u będą uważać, że to jest pic na wodę i właśnie to, co mówił zresztą Jarosław Kaczyński, czyli jakaś zemsta polityczna czy coś takiego, no a przeciwnicy będą uważać inaczej. Niestety, mówię to z żalem, dlatego że w takich momentach właściwe postępowanie i ustalenie prawdy przez właściwe organy trochę umyka, bo zawsze możemy powiedzieć. I tak to się niestety w ostatnich latach w Polsce ustabilizowała taka opinia, że tego typu procesy są zawsze polityczne, chociaż tak nie jest.
0: No tak, ale zawsze po zmianie władzy można
1: dokładnie,
0: prawda, zrezygnować z tego śledztwa, twierdząc, że nie ma dowodów w sprawie. Chciałam panią zapytać o sytuację wewnątrz PiS, ale zrobię to za chwilę, bo patrzę, jest konferencja w tej chwili minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz Osejf, a obok pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Słyszała pani o tym, że ona ma gabinet koło premiera, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie ma? I że kto wie, czy pan premier nie będzie stawiał na panią minister w kontekście przyszłości i na przykład jakichś premierowskich przewidywań. Może być nowym odkryciem premiera pani minister Sobkowiak?
1: Nie jest tajemnicą żadną, że premier Tusk oraz ministra Pełczyńska-Nałęcz nie przepadają ze sobą, delikatnie rzecz biorąc. W związku z tym no, ja przewiduję raczej, że ona zostanie w rządzie do końca kadencji, natomiast na pewno tej sympatii nie ma. Jeżeli chodzi o panią Sobkowiak-Czarnecką, to no, ona w ostatnich dniach i tygodniach no, była takim dużym asetem dla koalicji rządzącej. To znaczy była osobą rzeczywiście, która wypowiadała się w kontekście SEJF, do którego została oddelegowana i za który była odpowiedzialna. Komunikowała się w sposób bardzo, bardzo jasny i kompetentny. I myślę, że rządzący to zauważyli, to znaczy, że ma ona dobre, ona nie jest oczywiście jeszcze rozpoznawalną osobą jako polityczka, natomiast zresztą nie była tak pozycjonowana jako polityczka, tylko raczej jako właśnie specjalistka czy ekspertka, tak, od tematu. Natomiast być może tak być, że zacznie być w ten sposób, to znaczy, że koalicja rządząca zobaczyła w niej właśnie taki zasób, czyli osobę, która może pokazać, okej, jestem w polityce, ale jestem też ekspertką i dobrze się znam na swojej robocie. Więc przewidywałabym, że jej potencjał zostanie wykorzystany. Nie wiem w jaki sposób, ale myślę, że może, nie wiem czy aż ministerialny sposób, ale na pewno no, rząd był, znaczy koalicja rządząca nie sądzę, by mogła odpuścić taki zasób.
0: Zwłaszcza, że teraz rząd podejmuje kolejne działania. Widzę, że będzie mowa, w tej chwili pan minister mówi o dezinformacji w związku z SEJF i deklaruje, że rząd podejmie wszelkie działania i zaangażuje się maksymalnie, żeby te dezinformacje pokazywać. Pewnie pani minister Sobkowiak też będzie miała w tym swój duży udział. Mariusz Błaszczak, pytany o panią minister, powiedział, że on właściwie kojarzy ją tylko jako panią redaktor Sobkowiak, która pracowała

0: w Brukseli. I myślę, że też dzięki kontaktom, bo znam ją od tej strony, panią minister dziś, kiedyś panią redaktor, była niezwykle skuteczna i miała bardzo szerokie kontakty. Ja myślę, że ona je po prostu teraz skutecznie wykorzystywała, co można jej przypisać tylko na plus. No dobrze, pani redaktor, piszecie na swojej stronie o tym, że Morawiecki wie, jak PiS może wygrać wybory w 2027 roku. No to jak?
1: To był tytuł, tak. Zachęcam do lektury.
0: Ale tam nie ma ani cudzysłowu, ani pytania, dlatego uważam, że to jest teza.
1: Jasne. Na ten moment, bo tekst jest o wspólnej konferencji. Tak.
0: Jeszcze o to zapytam oczywiście.
1: Tak, o wspólnej konferencji Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, która była, wystąpieniu wiecu. Było to bardzo ciekawe wydarzenie, dlatego że do tej pory nie spodziewaliśmy się, że tych dwóch polityków wystąpi razem, bo do tej pory raczej...
0: staną gdzieś obok siebie, prawda?
1: Dokładnie, darli koty. No ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński dokonał tutaj jakiejś mozolnej próby, czy z sukcesem na razie, żeby powiedzieć obu panom, słuchajcie, obydwaj macie jakiś swój elektorat, bo tak jest. Obydwaj macie poparcie, dlatego nie chcę rezygnować z żadnego z was. Potrzebuję obydwu i w związku z tym macie po prostu podać sobie ręce i stanąć tam. Więc to domyślam się, że coś takiego się wydarzyło. Jarosław Kaczyński chciał pokazać, że PiS jest, no bo te kłótnie w PiS-ie źle robiły. To oczywiste. Chociaż tak przy okazji wydaje mi się, że kłótnie w partiach są na tyle naturalne, że niekoniecznie wyborcy do końca zwracają na nie uwagę, ale trzeba przyznać, że w PiS-ie one wychodziły były wyjątkowo spektakularne. W takim sensie, że posłowie się naparzali, mówiąc brzydko, na Twitterze, na portalu X i tak dalej, więc to rzeczywiście było bardziej widoczne niż w innych partiach.
0: Co jest sytuacją dla mnie, co jest pewnym ewenementem, bo do tej pory oczywiście wrzało wewnątrz, nie raz, nie dwa, raz mocniej, raz słabiej, ale takiej eksplozji na zewnątrz ja sobie nie przypominam.
1: Tak, dokładnie, więc to było, no bo potem byliśmy tylko świadkami czegoś takiego w Polsce 2050, ale jest to powiedzmy dużo mniej, dużo mniejsza partia z mniejszym poparciem, w związku z tym to było też mniej spektakularne niż to, co się działo w PiS-ie. W każdym razie, ten występ dwóch polityków był bardzo ciekawy, natomiast ja uważam, że to jest tylko przystanek w drodze, dlatego że myślę, podczas tego wiecu mówił Morawiecki właśnie o tym, że widzi jakieś błędy, które PiS wykonał w czasie swojej, czy które się PiS-owi przydarzyły w trakcie kadencji. Zdaje sobie z nich sprawę, będzie je naprawiał. Natomiast on na pewno patrzy, on nie widzi swoją przyszłość, być może niekoniecznie z PiS-em. To znaczy on będzie patrzył, czy uda mu się zebrać, nadal będzie patrzył, czy uda mu się zebrać jego własny elektorat. Będzie na pewno to sondował i będzie na pewno sprawdzał sondaże. Dlatego, że myślę, że ten sojusz sprzed dwóch dni jest sojuszem, oczywiście on się może okazać ostateczny, ale na pewno Mateusz Morawiecki nie zamyka sobie żadnej opcji.
0: Nie ma deklaracji pewnych, pani redaktor, prawda? Bo w wywiadach różnych składa takie przyrzeczenie wręcz, że nie zamierza z PiS-u odchodzić, choć ja jestem przekonana, że jeżeli policzy szable tak zwane, nie lubię tego określenia, ale ono często pada, i uzna, że samodzielnie albo w innej konfiguracji będzie skuteczniejszy, to nie zawaha się tego zrobić.
1: Oczywiście nie zawaha się w ogóle, bo też i dużo upokorzeń tam zaznał w PiS-ie, trzeba to powiedzieć.
0: I zaznaje cały czas, prawda?
1: Chociaż
0: były premier, prezes od czasu do czasu łagodnieje w jego sprawie, to cały czas Mateusz Morawiecki ma tam niewiele do powiedzenia, łącznie jeśli chodzi o spotkania na przykład najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, to tak zwane PKP, też go tam nie ma.
1: Dokładnie, to jest to po pierwsze. I myślę, że Jarosław Kaczyński łagodnieje. Te momenty, o których pani powiedziała, że Jarosław Kaczyński łagodnieje, to są te momenty, kiedy spogląda na sondaże, które zapewne jakieś wewnętrzne sondaże, które pokazują, że Mateusz Morawiecki ma swój elektorat. I jest to

0: Być może jest to większy elektorat niż gdy był badany elektorat Zbigniewa Ziobry na przykład, bo Solidarna Polska miała małe bardzo poparcie. Ona miała, kiedy była w PiS-ie, kiedy była razem z PiS-em. W związku z czym a Mateusz Morawiecki zapewne bada to poparcie i jeżeli nadarzy się okazja, być może znajdzie jeszcze jakichś sojuszników, to jego wierność zostanie wystawiona na
1: Przypominacie próbę. Słowa Przemysława Czarnka, że są z Morawieckim jak Gorzów i Zielona Góra, ale w jednym Lubuskiem. To się może okazać, że Zielona Góra i Augustów nie są w jednym województwie. I nastąpi swojego rodzaju rozbrat. Bardzo pani dziękuję za komentarz. Magdalena Chrzanowicz, OKO.press z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wspominałam państwu, że trwa konferencja prasowa wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocniczki rządu do spraw SAFE, w sprawie nowej fali dezinformacji, która zagraża naszemu krajowi. Posłuchajmy.
2: W ostatnich godzinach otrzymałem kolejne raporty dotyczące bezpieczeństwa Polski, szczególnie bezpieczeństwa w przestrzeni cyber, przestrzeni informacji. To ma ścisły związek z budową odporności państwa polskiego, z działaniami na rzecz odstraszania i obrony. Taki monitoring tych kłamstw, fake newsów, manipulacji, które się pojawiają, jest oczywiście prowadzony przez resort na bieżąco, ale też nasze cyberwojska mają tutaj niezwykłe kompetencje. Też to, co robi pan premier Gawkowski, zasługuje na jak największe uznanie, za co bardzo serdecznie dziękuję. Ale ostatnie godziny to jest nasilenie dezinformacji dotyczące szczególnie bezpieczeństwa państwa polskiego, dotyczące programu SAFE, dotyczące najważniejszych zadań modernizacji polskiej armii, uzbrajania, doposażenia, budowy silnej Europy, czyli też wzmacniania naszych sojuszy. Te wszystkie manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona i przygotowują pewnie kolejne ataki o charakterze hybrydowym. Trzeba temu przeciwdziałać, dlatego podjąłem decyzję, że wszystkie siły i możliwości resortu obrony narodowej będą walczyć z dezinformacją, będą walczyć z manipulacją. Oczywiście krytyka w demokracji jest rzeczą naturalną i to nie o krytykę chodzi. Krytyka, spór polityczny, różnice z naszymi oponentami jest czymś normalnym. Ale my mówimy o wrogim działaniu, działaniu, które ma niszczyć zaufanie do państwa, rozbijać sojusze, wspólnotę narodową, europejską i natowską. Te wszystkie działania są obliczone bardzo jasno na osłabianie odporności państwa polskiego. Wzmacniając odporność, podejmujemy dzisiaj decyzję o zaangażowaniu wszystkich możliwych sił i środków, wyjaśnianie, pokazywanie prawdy, mówienie i oznaczanie też tych manipulacji, które coraz częściej pojawiają się w sieci. Mam kilka przykładów, które najbardziej zobrazują tak naprawdę strategię, którą nasi adwersarze ze wschodu prowadzą, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że to wpisuje się w strategię Federacji Rosyjskiej rozbijania bezpieczeństwa Europy, niszczenia zaufania do państwa, budowy tak naprawdę nie prorosyjskich nastrojów, bo tutaj nikt o takich nie mówi i nikt takich tez nie stawia. To jest dużo sprytniejsze. To jest sianie zamętu, chaosu. Trolling to nie jest dyskusja. Trolling to jest wrzucenie chaosu, z którego wychodzi słabość państwa, instytucji, brak odporności społeczeństwa. Więc te trole nie mają na celu budowania zaufania do Rosji, bo tego się w Polsce nie da zrobić. Ale manipulując określonymi słowami, a najczęściej wykorzystując określone wartości, manipulując liczbami, doprowadzają do sytuacji, w której poczucie zamętu, chaosu, braku organizacji powoduje brak zaufania. Najpierw do państwa polskiego, później do sojuszu, później do obywateli, do całej wspólnoty społecznej. Nie możemy na to pozwolić, stoimy na straży bezpieczeństwa państwa polskiego.

0: na lądzie, w powietrzu, na wodzie, ale również, a może dzisiaj przede wszystkim w cyberprzestrzeni. Kilka haseł, które najczęściej się w ostatnim czasie pojawiają, które mają służyć tej machinie propagandowej dezinformacji, kłamstw, przyjemniej nazywanych fake newsami, co nie oznacza, że ich złowieszcze działanie i złowrogie działanie jest mniej silne. To są ordynarne kłamstwa. Na przykład fraza bardzo często powtarzana: safe rozbraja Polskę. Jak można mówić, jak widać, że to nie może być tylko krytyka, bo można safe lubić lub nie lubić, można się z nim zgadzać lub nie zgadzać, ale trudno mówić, że jak kupujemy sprzęt za 120 miliardów, które zostały zakontraktowane, przecież ten turnaż z panią minister Sopkowiak-Czarnecką po zakładach zbrojeniowych był też po to, żeby pokazać, jaki to sprzęt jest kupowany, że to jest rozbrajanie Polski, to jest wzmacnianie Polski, więc widać, że...
1: I to był minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z informacjami o dezinformacji.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media

0: leżysz, delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura wróciła do głośnej sprawy spółki Srebrna. Na pytania śledczych odpowiada Jarosław Kaczyński. Co doradziła kapituła, jaką decyzję może podjąć Karol Nawrocki? Za chwilę nowe informacje w sprawie możliwego odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Będzie też o ważnej interwencji urzędników. Chodzi o bankowe spadki. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. W prokuraturze okręgowej w Warszawie trwa przesłuchanie prezesa PiS-u. Jarosław Kaczyński składa zeznania w sprawie dwóch wież niedoszłej flagowej inwestycji spółki Srebrna powiązanej z PiS-em. Śledczy badają możliwe oszustwo austriackiego biznesmena na kwotę 1 300 000 euro. Kaczyński zeznaje w roli świadka. Tak komentuje to pełnomocnik pokrzywdzonego, mecenas Roman Giertych.
2: No, wolelibyśmy oczywiście jego inny status. Prokuratura wezwała go jako świadka, ale przynajmniej ma pierwszy raz okazję powiedzieć pod odpowiedzialnością karną, jak było w sprawie wręczania koperty, jak było w jego relacjach z księdzem Sawiczem. To myślę będzie głównym punktem zainteresowania prokuratury, ale też i naszym.
1: Austriacki biznesmen twierdzi, że 8 lat temu nie dostał zapłaty za pracę na rzecz spółki Srebrna. Ponadto według przedsiębiorcy prezes PiS-u miał nakłonić go do przekazania 50 000 zł Rafałowi Sawiczowi. To były ksiądz, który zasiadał wówczas w Radzie Głównego Udziałowca Srebrnej Instytutu Lecha Kaczyńskiego. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Została umorzona, gdy prokuraturą zarządzał Zbigniew Ziobro. Śledczy wrócili do niej w lutym zeszłego roku.

0: Przed wejściem do prokuratury Jarosław Kaczyński nie rozmawiał z mediami. Wciąż bez decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Wiadomo, że kapituła obradowała w tej sprawie w poniedziałek i przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Ale Karol Nawrocki ostatecznej decyzji jeszcze nie ogłosił. Kiedy może to zrobić, dopytuje Agnieszka Drążkiewicz.
1: Trudno wyrokować, kiedy prezydent ogłosi decyzję o tym, czy odbiera, czy nie order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Opinię kapituły, choć niejednomyślną, ma, ale to Karol Nawrocki sam zdecyduje, kiedy jego werdykt pozna opinia publiczna. Po stronie rządu słychać apel o wyciszenie emocji, bo nie sprzyja to żadnej ze stron. Mówił o tym chociażby premier Donald Tusk i wskazywał, że apel o zażegnanie sporu jest skierowany przede wszystkim do Ukrainy.
2: Bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu.
1: Inaczej na odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu patrzy prawica. Poseł PiS Janusz Cieszyński uważa, że skoro prezydent Ukrainy gloryfikuje UPA, to pozbawienie go najwyższego polskiego odznaczenia jest jedyną słuszną decyzją.
3: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, miał najwyższe polskie odznaczenie.
1: Cała polityczna klasa jest przy tym zgodna, że trzeba upominać się o prawdę o Wołyniu i ludobójstwie, jakiego dokonały tam oddziały UPA. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzywa banki do uproszczenia procedur spadkowych. To pokłosie serii skarg od klientów banków. Zawiłe procedury są źródłem dodatkowego stresu dla bliskich zmarłego, przyznaje prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
4: Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur. Dla wielu rodzin środki pozostawione na rachunku zmarłego są nie tylko częścią spadku, ale też realnym wsparciem w trudnym okresie postaci bliskiej osoby.
0: Prezes UOKiK-u wskazał bankom oczekiwane standardy postępowania. Oczekuje pilnej informacji o podjętych działaniach. Współzałożyciel Microsoftu Bill Gates złoży dziś zeznania przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów. Komisja bada związki wpływowych osób z finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Demokraci zapowiadają szczegółowe pytania dotyczące relacji Gatesa z Epsteinem.
5: Przesłuchanie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów. Jej republikański przewodniczący James Comer zażądał stawienia się Gatesa po ujawnieniu przez Departament Sprawiedliwości dokumentów wskazujących, że wielokrotnie spotykał się on z finansistą skazanym za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Demokraci zapowiadają, że podczas przesłuchania będą domagać się szczegółowych wyjaśnień. Gates już wcześniej przepraszał pracowników swojej fundacji za kontakty z Epsteinem. Charakter tych relacji będzie jednym z głównych tematów przesłuchania. Ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości aktach Epsteina znajdują się m.in. zdjęcia Gatesa z jedną z polskich modelek.
0: I o tym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Na koniec jedna z największych konferencji technologicznych w Europie, do tego w całości poświęcona kobietom. W warszawskim Centrum Expo trwa 8. odsłona programu Women in Tech Summit. Cel to zwiększenie udziału kobiet w rozwoju rynku nowych technologii.
6: Kobiety są wciąż bardzo niedoreprezentowaną grupą, jeżeli chodzi o technologię, inżynierię, a stanowią bardzo cenny zasób, więc chcemy sprawić, żeby ich w tych technologiach, właśnie na tych stanowiskach też kierowniczych, zarządczych było jak najwięcej, bo kobiety mają też takie piękne, holistyczne myślenie i to może nam pomóc budować technologie bardziej przyjazne środowisku, społeczeństwu i w ogóle nam wszystkim.
0: Przekonuje Elżbieta Wyraz z Fundacji Perspektywy, która organizuje konferencję. Wydarzenie potrwa do jutra. Na 5 scenach i w 9 strefach tematycznych odbędą się dziesiątki wykładów i warsztatów.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Pogoda zdecydowanie popsuła się. Jest pochmurno, deszczowo i chłodniej niż w ostatnich dniach. Na przeważającym obszarze to okolice 20 stopni, maksymalnie 16 na południu kraju i tam solidnie popada. Burze pojawią się w drugiej części dnia na północnym zachodzie, a także w rejonie Bieszczad i Tatr.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam

0: stacji benzynowej znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen.

0: stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 7, prawie 8 minut po godzinie 11. Małgorzata Szachowska, cały czas jesteśmy z Państwem i teraz cytat. Uważam, że jesteśmy w sytuacji, w której możemy osiągnąć porozumienie korzystne gospodarczo dla Stanów Zjednoczonych i rzeczywiście rozwiązujące problem irańskiego programu nuklearnego. Nie tylko teraz, nie tylko podczas prezydentury Donalda Trumpa, ale w perspektywie długoterminowej, tak by moje dzieci mogły kiedyś powiedzieć jako dorośli ludzie, Iran nie będzie posiadał broni jądrowej. Myślę, że będziemy wiedzieć dużo przed wyborami. Uważam, że umowa może zostać zawarta w przyszłym tygodniu, ale równie dobrze może to nastąpić za kilka miesięcy. Czyli wszystko albo nic. Kto to powiedział? To wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który sygnalizuje, że Waszyngton stoi u progu przełomowego porozumienia z Teheranem.
1: Stan dnia.
2: A te słowa padły dokładnie w momencie, w którym Stany Zjednoczone zdecydowały się uderzyć w Iran. Na Bliskim Wschodzie znów niespokojnie. Trump polecił amerykańskiej armii odwet. Ten w odpowiedzi atakuje amerykańskie bazy w regionie i to skutek zestrzelenia przez Irańczyków amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Z nami teraz korespondentka na Bliskim Wschodzie, Milena Rashid-Szehab. Dzień dobry, Mileno.
3: Dzień dobry.
2: Jaka jest sytuacja?
3: Chyba wygląda na to, że do wojny takiej pełnoskalowej nie dojdzie, choć rzeczywiście to nagromadzenie incydentów i taka eskalacja wskazuje, że do tego, o czym mówi wiceprezydent Vance, to raczej te kilka miesięcy bardziej niż kilka dni czy tygodni, bo tutaj na Bliskim Wschodzie przestało się już mówić o jakichś rozmowach pokojowych, chociaż obie strony podkreślają, że one, czyli Iran i Stany Zjednoczone, że te rozmowy za pośrednictwem Pakistanu cały czas trwają. Ale to, co obserwujemy, to dosyć znaczna eskalacja i na razie to są takie odwet za odwet. Natomiast ona w każdej chwili może się przerodzić w coś większego, jeśli tylko po prostu jedna ze stron jakoś straci kontrolę albo nie zachowa wystarczającej powściągliwości. To, z czym mamy do czynienia teraz, czyli właśnie dzisiejsze ataki i wczorajsze ataki irańsko-amerykańskie, to wynik zestrzelenia przez Irańczyków śmigłowca Apache nad cieśniną Ormus. Chociaż mówią Irańczycy, że ten incydent miał miejsce przez pomyłkę. Associated Press, powołując się na rozmowę z amerykańskim urzędnikiem, mówi, że to był jakiś rodzaj zderzenia irańskiego drona właśnie z tym śmigłowcem. Załoga dwuosobowa została uratowana. Natomiast to spowodowało, że Donald Trump uznał, że nie można tego pozostawić bez odpowiedzi i powołując się na prawo do samoobrony, co zresztą ułatwia mu działania, no bo nie musi pytać o zgodę kongresu, zaatakował Iran. Dzisiaj dostajemy na razie jeszcze częściowe informacje, co tam się wydarzyło. Wiemy o mieście Jask, to jest takie miasto portowe na południu Iranu. Tam taka wieża przekaźnikowa została zniszczona. Te zniszczenia nie są prawdopodobnie duże i raczej chyba wygląda na to, że one mają trochę pokazać, że kto tu rządzi. Z drugiej strony niebezpieczne jest to, co się wydarzyło dalej, czyli irańskie ataki na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, bo to może eskalować, zwłaszcza, że to są amerykańskie bazy, ale jednak w innych krajach.
2: Dziękuję Ci bardzo za te informacje. Milena Rashid-Szehab z Państwem.
1: Komentarz.
2: A z Państwem także profesor Jakub Zajączkowski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Jak często się pan zastanawia, kto kogo na Bliskim Wschodzie trzyma w

0: Szachu? Stany Zjednoczone, Teheran czy odwrotnie?
1: No, sytuacja jest złożona i skomplikowana, ale przede wszystkim główna kwestia to brak jasnej, przejrzystej strategii Stanów Zjednoczonych. Wydaje się i to już po kilku miesiącach widzimy, że Donald Trump i jego administracja, przystępując do tej wojny, do takiej polityki, tak naprawdę nie mieli klarownego celu i założeń. I świat jest dużo bardziej skomplikowany, niż wydaje się to administracji Donalda Trumpa, więc stąd właśnie taka, a nie inna sytuacja.
0: To, co pan powiedział, że świat jest bardziej skomplikowany, niż się to wydaje Donaldowi Trumpowi, wydaje się wręcz nieprawdopodobne, no ale tak jest. A tymczasem chiński przywódca Xi Jinping układa świat po swojemu. Też ma pan takie wrażenie w kontekście wizyty tym razem w Korei Północnej, w której właściwie wysyła jasny sygnał, znowu będziecie nas potrzebować, to a propos bliskich relacji Korei ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją.
1: No, przede wszystkim w kontekście Chin i wizyty przywódcy Chin w Korei Północnej także należy to analizować i w szerszym kontekście także chociażby jego spotkania z przywódcą Stanów Zjednoczonych. Jednym z tematów chociażby rozmów przywódców i Stanów Zjednoczonych i Chin właśnie był Półwysep Koreański. I w sytuacji, kiedy z jednej strony Stany Zjednoczone są na Bliskim Wschodzie, mają poważne problemy w kontekście Iranu, to Chiny jawią się jako ten partner, mocarstwo, które opowiada się za stabilnością. I jeszcze zanim kilka słów o Półwyspie Koreańskim, także w kontekście Bliskiego Wschodu, tak naprawdę Chiny są tym mocarstwem, które podkreśla, że ta stabilność jest najważniejsza, bo chociażby to, co się dzieje teraz na Bliskim Wschodzie, wpływa na bezpieczeństwo energetyczne, na nośniki energetyczne nie tylko Chin, ale także państw Azji Wschodniej, gospodarki światowej. I w tym kontekście tutaj, jeśli popatrzymy na zachowanie Chin i Stanów Zjednoczonych, to często dla właśnie państw chociażby globalnego południa, państw azjatyckich, Bliskiego Wschodu, Chiny jawią się jako to mocarstwo odpowiedzialne. I powracając tutaj już do sytuacji na Półwyspie Koreańskim, wydaje się, że Chiny wykorzystują teraz te swoje 5 minut. Przypomnę tylko państwu, że jest to pierwsza wizyta przywódcy Chin od ponad 7 lat. W sytuacji, kiedy od 2-3 lat coraz aktywniejsi na Półwyspie Koreańskim byli Rosjanie. Moskwa była tutaj, stała się tym głównym partnerem wojskowym Korei Północnej. Jeśli chodzi o dostawy sprzętu, technologii wojskowej, to Rosja, Moskwa wyprzedziła tutaj zdecydowanie Chiny. Chiny, które pozostają nadal tutaj głównym partnerem gospodarczym, dostarczają żywności, nośników energetycznych Korei Północnej, ale pod względem militarnym to Moskwa teraz jest tym głównym partnerem Korei Północnej. I wydaje się, że Chiny chciały tu zaznaczyć wyraźnie, to my nadal jesteśmy, jeśli chodzi o Półwysep Koreański, tym państwem najważniejszym, tym mocarstwem najważniejszym. To jeśli Stany Zjednoczone będą tutaj potrzebować wsparcia w zagwarantowaniu takiej stabilności na Półwyspie Koreańskim, to my chcemy być tym głównym rozgrywającym, głównym mocarstwem. I dodam jeszcze jedno, że paradoksalnie i dla Stanów Zjednoczonych, i dla Chin. Chiny i Stany Zjednoczone mają, no, wydaje się, dosyć zbieżne interesy, bo najważniejsza jest stabilność Półwyspu Koreańskiego. Kwestia, żeby ten reżim był przewidywalny, jeśli chodzi o kwestię ewentualnego użycia broni nuklearnej czy broni konwencjonalnej, żeby nie zaostrzyć tej sytuacji. Chiny zdają sobie sprawę.

0: z tego, że jakiekolwiek tutaj asertywna, agresywna polityka Korei Północnej tylko będzie służyć temu zwiększaniu obecności amerykańskiej w tym regionie świata, chociażby w kontekście Japonii i Korei Południowej. I to nie jest wygodne, to nie jest w interesie po prostu Chin.
1: Panie profesorze, ciekawe pytanie Rzeczpospolitej. Pogłaskać czy ukarać pojechał Xi Jinping do UNA? No właśnie. Sprawdzić jaką ma jeszcze kontrolę nad tym miejscem świata, czy powiedzieć na przykład przyjaźń z Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem nie będzie trwać wiecznie, pamiętajcie, że my jesteśmy bliżej?
0: No, wydaje się, że Chiny zdają sobie sprawę ze swojej siły i pozycji, bo to, o czym mówiłem, oczywiście teraz ostatnie 2-3 lata od końca 2024 roku ponad 80%, 85-9% dostaw sprzętu wojskowego, ta technologia wojskowa trafia właśnie z Moskwy do Korei Północnej. Korea Północna tutaj dostarcza pocisków, amunicji Rosji w kontekście wojny z Ukrainą. Mamy tutaj podpisany traktat o wzajemnej obronie między Rosją a Koreą Północną, ale mimo wszystko wydaje się, że Chiny zdają sobie sprawę z jednego, że jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, pomoc gospodarczą, żywnościową, energię, to Korea Północna jest jednoznacznie uzależniona od Chin. I wydaje się, że po prostu, i ja bym to powiedział, że jest to pewne zaznaczenie. Zaznaczenie, że my tutaj jesteśmy nadal tym podstawowym graczem, jeśli chodzi o Półwysep Koreański, to po pierwsze. A po drugie, to czego oczekuje Pekin, to przede wszystkim to, o czym mówiłem, spokój i stabilność. Jakakolwiek agresywna polityka ze strony władz Korei Północnej będzie tylko prowokować i stwarzać argumenty Amerykanom, żeby zwiększać swoją obecność wojskową w tym regionie. Ja tylko przypomnę, chociażby w ostatnim roku Stany Zjednoczone tutaj rozmawiały z Koreą Południową, ze swoim tradycyjnym sojusznikiem w kontekście chociażby rozwoju sił morskich nuklearnych przez Koreę Południową. To wszystko są elementy, które destabilizują region, a tego absolutnie nie chce Pekin, bo jeszcze jeden bardzo ważny element. Gdyby doszło do jakiegokolwiek konfliktu, zamieszek na Półwyspie Koreańskim, chociażby bezpośrednie skutki w postaci migrantów, no, odczuwałyby Chiny. Chiny zdają sobie z tego sprawę, że to nie jest w ich interesie, ale ja raczej bym tutaj podchodził ostrożnie do takich wypowiedzi, że nagle Chiny muszą się upominać o swoją rolę na Półwyspie Koreańskim. Chiny zdają sobie sprawę ze swojej siły i tego jednostronnego uzależnienia gospodarczego władz Korei od północnej, od Chin. A dla władz Korei Północnej, co jest kluczowe, to jest przetrwanie tego systemu. I ten system nie przetrwa bez tutaj wsparcia ze strony Pekinu.
1: No tak, i znowu wraca pytanie właściwie, kto komu jest bardziej potrzebny, prawda? Ale jeszcze oficjalny list skierowany przez Xi Jinpinga do Kima na zakończenie tej wizyty. Chiński przywódca podkreśla, formułuje to w ten sposób, że strony dokonały dogłębnej wymiany poglądów na kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i osiągnęły serię ważnych ustaleń. Oczywiście komunały i ogólniki, ale te ważne ustalenia, to znaczy o co chodzi, panie profesorze? Ambitny plan działania, tam też pojawia się takie określenie.
0: To ja jeszcze bym zwrócił uwagę

0: chociażby na jeszcze jeden fakt, na równicę w tych komunikatach, jakie płyną ze strony Pekinu i ze strony Korei Północnej. Ze strony Korei Północnej jeszcze więcej ogólników jest. Mówi się o przyjaźni socjalistycznej, a w tych komunikatach ze strony Pekinu zwraca się uwagę przede wszystkim na to partnerstwo strategiczne, rozwój, współpracę w dziedzinie politycznej, strategicznej. A więc to jest taki sygnał przede wszystkim dla świata zewnętrznego, ale też podkreślenie, że jeśli chodzi o Półwysep Koreański, to nie tylko wymiar ekonomiczny, to nie tylko wymiar geoekonomiczny, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wymiar geopolityczny, to my nadal tutaj jesteśmy tym mocarstwem, które to decyduje, która ma tutaj wpływy. Ja to tak bym postrzegał w tym bardziej kontekście. No a oczywiście to, co ustalono, można się tylko domyślać, że po prostu Pekin tutaj, tak jak mówiłem, zaznaczył tą swoją obecność, będzie nadal wspierał Koreę Północną, ale jednocześnie będzie wspierał w wymiarze gospodarczym, ekonomicznym, ale wydaje się, że dał wyraźny sygnał Korei Północnej, żeby zbyt agresywnej i asertywnej polityki nie prowadziła. Jeszcze jeden element dodam, bo chociażby gdybyśmy porównywali te komunikaty Pekinu z 2019 roku i obecny komunikat, to chociażby w tamtym komunikacie Pekin zwracał jeszcze uwagę na kwestię denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Pekin zdaje sobie sprawę już, że to są już puste słowa. Korea Północna ma ten arsenał nuklearny według równych źródeł, to jest około 50-60 rakiet. Zdaje sobie z tego sprawę i dla Pekinu najważniejsze jest, żeby Korea Północna nie przekroczyła pewnych granic, nie prowadziła agresywnej polityki. I wydaje się, że jeśli pani mówi o tych kilku ważnych ustaleniach, to wydaje się, że ten przekaz, jaki płynie ze strony Pekinu, jest klarowny. Przede wszystkim stabilność i przede wszystkim kontrolowanie, pewna kontrolowalność, jeśli można użyć tego sformułowania, pewna kontrola nad tym, co się dzieje i przewidywalność do pewnego stopnia tego, co się dzieje w Korei Północnej na Półwyspie Koreańskim pod względem właśnie tym, tej polityki bezpieczeństwa, strategii Korei Północnej.
1: To, że świat pogrążony, przepraszam, kraj pogrążony w takiej biedzie, ale dysponujący głowicami, tak jak pan powiedział, jest w stanie tak skutecznie rozgrywać swoje sprawy w świecie. Czy za tym stoi, bo mnie to czasem zastanawia, ale może za tym stoi obawa światowych przywódców przed nieprzewidywalnością samego koreańskiego przywódcy. Bo rozsądny człowiek by, zdający sobie sprawę z konsekwencji, nie wykonałby, nie wcisnąłby tego przysłowiowego czerwonego guzika. Ale czy Kim Jong-un też?
0: To była przemyślana strategia Korei Północnej już od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Dlaczego Korea Północna rozwijała te programy nuklearne? No bo właśnie chciała legitymizacji swojej władzy, umocnienia swojego systemu i przetrwania tego systemu. I Korea Północna zdawała i jej liderzy zdawali sobie sprawę z tego, że to jest jedyny taki instrument, który zabezpiecza właśnie tę władzę, żeby ten system przetrwał. I zwłaszcza to się zintensyfikowało w latach 90. I przypomnę tylko, że Korei Północnej chociażby chodziło o to, żeby tak wyprowadzić bezpośrednie rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. To miało pokazać, że my mamy tutaj podmiotowość, my mamy pewną sprawczość w systemie międzynarodowym. A dla oczywiście przywódców światowych,

0: W przypadku takich państw jak Korea Północna czy inne, no to kwestią podstawową jest, że jeśli już jest są te głowice nuklearne, no to żeby w jakiś sposób właśnie była ta przewidywalność, że mimo, że mamy do czynienia z systemem autorytarnym, totalitarnym, to chodzi o to, żeby ktoś sprawował nad tym kontrolę, kto jest przewidywalny. I to była celowa polityka Korei Północnej, bo oni postrzegali właśnie tą broń atomową w kontekście właśnie przetrwania systemu, co jest głównym celem dla elit północno-koreańskich.
1: Dla reżimu. Panie profesorze, bo musimy kończyć.
0: Tak, tylko dojdę, że elity północno-koreańskie bardzo sprytnie wykorzystywały od ponad 20-30 lat różnice między sojusznikami, między chociażby, nie tylko między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ale chociażby między Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Koreą Południową. A więc do tego jeszcze dodałbym ten aspekt, że bardzo umiejętnie i sprytnie wykorzystywali różnice między sojusznikami.
1: Panie profesorze, dziękuję za komentarz. Profesor Jakub Zajączkowski z nami w Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. Autopromocja.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Czy doszło do oszustwa? Kto komu wręczał pieniądze? Zeznania w sprawie dwóch wież niedoszłej inwestycji powiązanej z PiS-em spółki Srebrna składa Jarosław Kaczyński. Prokuratura wezwała go w roli świadka. Poszkodowanym ma być znajomy Kaczyńskiego, austriacki biznesmen Gerald Birkfellner, który miał stracić 1 300 000 euro. Pełnomocnik pokrzywdzonego, mecenas Roman Giertych, zaznacza, że sprawa nie ma charakteru politycznego.
6: Ta sprawa jest sprawą pomiędzy rodziną pana Kaczyńskiego. To nie my mieliśmy jakieś plany budowania dwóch wież, aby uczcić dwóch braci, tylko pan Kaczyński.
5: Austriacki przedsiębiorca zarzuca także prezesowi PiS-u, że ten miał go nakłaniać do przekazania 50 000 zł Rafałowi Sawiczowi. Były duchowny zasiadał wtedy w Radzie Głównego Udziałowca Srebrnej Instytutu Lecha Kaczyńskiego. Prokuratura umorzyła sprawę w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Postępowanie wznowiono w lutym ubiegłego roku. Resort Obrony zapowiada walkę z dezinformacją w sprawie programu SAFE przed potencjalnymi atakami hybrydowymi, których celem może być rozbijanie jedności polskiego społeczeństwa, ostrzega szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Te ostatnie godziny to jest nasilenie dezinformacji dotyczące szczególnie bezpieczeństwa państwa polskiego, dotyczące programu SAFE. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona. Podjąłem decyzję, że wszystkie siły i możliwości resortu obrony narodowej będą walczyć z dezinformacją.
5: Polska w ramach programu SAFE ma otrzymać blisko 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek na obronność. Resort obrony zawarł dużo kontraktów z polskimi koncernami zbrojeniowymi na dostawy sprzętu wojskowego, a także modernizację zakładów. To zestawienie najbardziej otwartych i tolerancyjnych placówek edukacyjnych. Fundacja GrowSpace opublikowała doroczny ranking szkół przyjaznych społeczności LGBTQ+. Największą różnicą

0: Różnorodnością i szacunkiem charakteryzują się szkoły z Olsztyna i Mazowsza. To nie jedyne wyróżnienia, mówi Jakub Juszczak z Fundacji Grow Space.
1: Status szkoły przyjaznej, czyli tą najwyższą notę możliwą do utrzymania w naszych rankingu, otrzymało 181 szkół w całej Polsce ze wszystkich miast wojewódzkich. Warto podkreślić, że szkoły przyjazne obserwowaliśmy na przykład na Podkarpaciu w Boguchwale, na Śląsku w Żarach czy w mazowieckim Radomiu, bo trzeba zaznaczyć, że otwartość nie jest przywilejem wielkich miast.
0: W ogłoszeniu wyników uczestniczyła pełnomocniczka rządu do spraw równości ministra Katarzyna Kotula.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
4: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
5: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
6: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
7: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
4: Potrzebujemy Twojej uwagi.
6: podrugie.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
9: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 11.35. Cały czas jesteśmy z Państwem. Małgorzata Żochowska i zespół Skala Przemocy Rówieśniczej. O tym w tej części programu będziemy rozmawiać, bo mamy do czynienia z premierą raportu właśnie o przemocy rówieśniczej w polskich szkołach. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w ramach projektu Rówieśnicy przebadała ponad 140 tysięcy dzieci w wieku od 10 do 17 lat. Co wynika z tego raportu? O tym za chwilę z naszym gościem.
2: Komentarz.
10: Monika Kinik, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, pani Moniko.
11: Dzień dobry.
10: Trochę się boję zapytać, co wynika z tego raportu. Dokładnych szczegółów nie znamy, bo prezentacja właśnie trwa, więc pewnie i państwo wkrótce będą mogli się z nimi zapoznać, ale co wynika z waszego badania?
11: Z tego badania wynika przede wszystkim, że skala przemocy rówieśniczej jest skalą, która wzrasta. Tak naprawdę Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 10 lat prowadzi diagnozę przemocy rówieśniczej i widzimy, że ta skala jest zdecydowanie wyższa. Widzimy też takie mocne zaangażowanie w przemoc rówieśniczą w internecie. Szacujemy, że 3/4 polskich nastolatków doświadczyło jakiejś formy przemocy w internecie.
10: 75% uczniów doświadczyło, tak jak pani mówi, przemocy. Jakiego rodzaju to przemoc? Jeszcze skupmy się na tym, bo to pewnie ta fizyczna, stricte, ta wprost, tak, stanowi coraz mniejszą część, jak sądzę, tego działania.
11: Tak, my tutaj badaliśmy właśnie różne formy przemocy rówieśniczej i tak sumarycznie to szacujemy, że 9 na 10 uczniów doświadczyło przynajmniej jednej formy przemocy i może być to zarówno przemoc emocjonalna, jak wyśmiewanie, krytykowanie wyglądu czy wykluczanie z grupy, ale też przemoc fizyczna, tutaj jest to 63%, a 3/4 nastolatków, czyli 75%, doświadczyło jakiejś formy przemocy ze strony rówieśników za pośrednictwem internetu lub użyciem mediów społecznościowych.
10: A co młodzi ludzie wiedzą na

0: temat przemocy, tej, do której dochodzi między nimi?
1: Właśnie młodzi ludzie nie wiedzą, niewiele, co też jest takim kluczowym wnioskiem z naszego badania. Około 9 na 10 uczniów doświadczyło przemocy, a połowa z nich uważała, że nie zgłosiła sytuacji przemocy, dlatego że nie spotkała się z taką sytuacją. Widzimy, że młodzi ludzie mają bardzo dużą taką trudność w rozpoznaniu tym, czym jest przemoc. I jest to zjawisko naturalne, dlatego że jeżeli nie są uczeni umiejętności autorefleksji czy empatii, to mogą nawet nie wiedzieć, jakie konsekwencje ta przemoc stosowana wywołuje.
0: Często czyli to, pani rzecznik, to nie wynika tylko i wyłącznie ze znieczulenia, które może wypływać z powszechności takich sytuacji, bo jak one się stają codziennością, to trochę tracimy czujność. Tylko co, z nieumiejętności oceny, określenia tego, co się dzieje?
1: W zasadzie tutaj są te oba czynniki, bo tak naprawdę możemy bagatelizować coś, bo coś jest powszechne, ale jednocześnie nie wiedzieć, że to jest niewłaściwe. A wyobraźmy sobie, że jesteśmy 11-latkiem, który w domu na przykład słyszy słowa wulgarne lub widzi rodziców, którzy zachowują się w sposób agresywny lub nie potrafią radzić sobie z emocjami, czy wypowiadają się w pewien sposób nieadekwatny na temat innych dorosłych. To tak naprawdę jest to taki jedyny świat, które to dziecko zna i ono przyjmuje te zachowania, nie wiedząc często, że można inaczej i że krzywdzi kogoś w ten sposób. Więc wynika to zarówno ze wzorców, z tego, że takie zachowania są powszechne i kiedyś nie były uznawane za złe i nie zwracano na nie uwagi, jak i właśnie z braku wiedzy dotyczącej tego, czym jest przemoc, jak reagować i też jak właściwie się komunikować, jak w zdrowy sposób rozwiązywać konflikty.
0: My bardzo często także z wami, z fundacją, z osobami reprezentującymi fundację rozmawiamy o tym, że szkoły się uczula, nauczycieli się uczula i dzieci, młodzież się uczula na to, żeby mówiły o tym, że dzieje się coś złego. A pani mówi, właściwie, nie wiem, coraz więcej młodych ludzi, po prostu zapytam wprost, coraz więcej takich zgłoszeń napływa, czy też nie? Bo z tego, co pani mówi, wynika, że to jakby nie działa.
1: Czym innym tutaj jest kwestia zgłaszania, dlatego że młodzi ludzie mogą nie zgłaszać właśnie tych sytuacji, bo nie uznają ich za przemoc, albo nie uznają tą sytuację za poważną. I to też wynika z naszego badania. 44% badanych, którzy zostali zapytani właśnie o powody niezgłoszenia sytuacji, kiedy doświadczyli przemocy lub byli świadkiem przemocy, odpowiedziało, że nie uznali, że ta sytuacja była ważna czy poważna. Więc tak naprawdę samo uczulanie na zgłaszanie tutaj nie wystarczy. Potrzebna jest taka profilaktyka tutaj z zakresu rozpoznawania tego, jakie te zachowania są właściwe, jakie one mają konsekwencje też dla innych osób, jeśli w pewien sposób się odzywamy, zachowujemy. Bo młodzi ludzie często stosując przemoc nie wiedzą, że stosują przemoc i że ma ona swoje negatywne konsekwencje.
0: No to jeśli nie wiedzą, że stosują przemoc, to co, nie mają empatii? Czy gdzieś ona nam zanika, nie rozwija się, bo młodzież żyje w cyberświecie?
1: Tak, kształtowanie się tych takich kompetencji psychologicznych ma duży wpływ na wystąpienie agresji. Takie umiejętności właśnie, jak pani wspomniała, jak empatia, jak umiejętność samoregulacji, czy znajomość automatyzmów, takiego automatycznego działania i reagowania, czy takiej autorefleksji, ona rozwijana bardziej wpływa na to, na taką możliwość, żeby tej przemocy rówieśniczej było mniej. To też wynika wprost z naszego badania. Zastosowaliśmy 5-stopniową skalę empatii, w której widzimy, że uczniowie, którzy mieli wysoką lub bardzo wysoką empatię, zdecydowanie rzadziej stosowali bullying, czyli tak zwane dręczenie rówieśnicze, taką poważniejszą formę przemocy, która już jest powtarzalna, intencjonalna i ma też i cechuje ją też

0: taka nierównowaga sił. Zdecydowanie rzadziej stosowali tą przemoc i mieli więcej empatii. Więc mówiąc krótko, im więcej empatii, tym mniej przemocy.
1: Jasne, tylko jestem ciekawa też umiejętności czy kompetencji środowiska, w którym młodzi ludzie mają z tym do czynienia, czyli na przykład szkół, nauczycieli, bezpośredniego otoczenia dzieci i młodzieży, bo dom to jedno, tak jak pani wspomniała, ale umiejętność reagowania powinna też spoczywać na nauczycielach, na opiekunach. Jak jest z tym?
0: Tak, oczywiście. Tutaj zdecydowanie się z tym faktem zgodzę. To, w jaki sposób my dorośli postępujemy, czy rodzice, czy nauczyciele, jest takim wzorem, który jest dla naszych dzieci i dla uczniów później, jeśli chodzi o postępowanie, zgłaszanie przemocy. Więc jeżeli my dorośli będziemy bagatelizowali problem, to tak naprawdę będzie trudno gdzieś tę kwestię zmienić. Tutaj potrzebna jest taka praca wieloetapowa, takie podejście bardzo interdyscyplinarne, zarówno współpraca z rodzicami, nauczycielami, jak i uczniowie. Natomiast my, realizując program Rówieśnicy, który jest programem profilaktycznym z obszaru przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, widzimy, że coraz więcej szkół zgłasza się do tego programu, że jest taka wola współpracy, a nauczyciele, którzy realizują ten program, też towarzyszą uczniom w tej drodze, w tej nauce empatii w ramach takiej współpracy. Dlatego mamy nadzieję, że ten program będzie takim dobrym motorem napędowym do zmiany zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Mhm.
1: Wyśmiewanie, krytykowanie wyglądu, 58% młodych ludzi tego doświadczyło. Otrzymywanie nieprzyjemnych wiadomości, 56%. Wykluczenie z grupy lub aktywności w internecie, 53%. Również 53% badanych wskazało, że doświadczyło na przykład uderzenia przez rówieśnika. Macie państwo rekomendacje dla rodziców, dla placówek, od czego trzeba zacząć? Bo to, że działania są potrzebne i to pilnie, to nie ma wątpliwości.
0: Jeżeli miałabym powiedzieć tak w sposób taki bardzo ogólny, to najbardziej potrzebne jest rozpoczęcie pracy takiej nad sobą i zacząć od siebie. Czyli jeżeli jesteśmy rodzicem, przyjrzenie się temu, jak reagujemy na sytuacje stresowe, konfliktowe, w jaki sposób odnosimy się do dorosłych, do dzieci, bo nasze dzieci obserwują te zachowania i my im tak naprawdę je przekazujemy. Jeżeli jesteśmy nauczycielem, tutaj również taka praca nad sobą, wieloetapowa, przyjrzenie się sobie, umiejętność takiej autorefleksji, dlatego że dzieci w ten sposób będą uczyły się tego, w jaki sposób prawidłowo reagować, jak budować bezpieczne relacje. Jesteśmy takim wzorem dla nich i ta praca jest tutaj najważniejsza. Oczywiście też kwestie związane ze standardami ochrony małoletnich, z pracą nad programami profilaktycznymi, nad zmianami systemowymi w ramach edukacji jest potrzebna, natomiast w pierwszej kolejności takie budowanie takiej świadomości społecznej i rozpoczęcie od takiej pracy własnej nad sobą.
1: Słuchałam ostatnio rozmowy radiowego wywiadu z panią minister Barbarą Nowacką na temat zakazu telefonów, używania telefonów komórkowych w szkołach. Pani minister mówi, że przepisy nie narzucają szkołom, klasom, jak to zrobić, czy to ma być skrzyneczka, czy to ma być jakaś inna forma zakazu, ale w ostatnich latach wiele szkół podstawowych w Norwegii wprowadziło takie ograniczenia i co się okazało? Efekty były zaskakujące. Okazało się, że bardzo spadła skala przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, nawet o 43%, co się wydaje oczywiste, bo jak nie ma narzędzi, to nie ma cyberprzemocy. I poprawił się stan zdrowia psychicznego uczniów, zwłaszcza dziewcząt, dziewczynek. Odsetek dziewczynek korzystających z opieki psychiatrycznej zmniejszył się aż o 60%. To jest może taka łatwość dostępu do narzędzi, to jest może podstawa tego, jak to się rozlewa i panoszy.
0: Wydaje mi się, że łatwość dostępu do narzędzi jest jedynie takim elementem, który tak naprawdę podbija tą skalę przemocy. Ta przemoc w internecie, ona ma to do siebie, że ona jest bardziej anonimowa, że młody człowiek nie widzi właśnie bezpośrednio tego, co dzieje się z tą osobą, której wyrządza krzywdę, nie widzi smutku.

0: smutku, płaczu, czy tego, że ta osoba gdzieś nie przychodzi. Więc to na pewno ułatwia. I to wynika też z naszego badania, że osoby, że niewielu badanych miało samo doświadczenie cyberprzemocy, tego cyberbullyingu, czyli dręczenia w internecie. Zdecydowanie większość badanych doświadczyło albo tego dręczenia w kontakcie bezpośrednim, albo zarówno jednej, jak i drugiej formy. Ten internet jest czymś, co rzeczywiście nakręca tutaj tą spiralę. Natomiast jeżeli wspomniała Pani o tym przypadku Norwegii, tu na pewno ograniczenie korzystania z telefonów w szkole prowadzi do tego, że uczniowie zawierają większe, bardziej satysfakcjonujące więzi, mają szansę, żeby bardziej się poznać, dlatego że nie mają ze sobą tego urządzenia, które zapośrednicza w jakiś sposób ich kontakt, ich relacje, tylko są ze sobą tu i teraz, poznają się dobrze, a wiemy też, że najczęściej przemocy rówieśniczej doświadczają uczniowie, którzy w jakiś sposób są różni, czy pod względem wzrostu, czy pod względem wagi, czy pod względem narodowości.
1: Różnią się czymkolwiek, prawda? W jakimś sensie odstają od ogółu.
0: Tak, a w momencie, kiedy ja kogoś poznam, to ta osoba jest mi już, to już jest mój kolega z ławki, a nie tylko jakaś obca osoba.
1: Pani rzecznik, dziękuję bardzo za te informacje. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Tam na stronie są informacje związane z tym, o czym rozmawiałyśmy. Monika Kinik z nami. Zaczyna się bez nas, no i cóż poradzić, dziennikarskie i kibicowskie serce naszego gościa pewnie krwawi. Filip Jastrzębski, redakcja sportowa Polskiego Radia. Dzień dobry, Filipie.
2: Dzień dobry.
1: Los Mundialu od jutra.
2: No tak, ale czy krwawi? Czasami dobrze, jak nas nie ma, bo czasami dobrze jest troszeczkę z boku popatrzeć na te Mistrzostwa Świata. Ja w ostatnich latach ubolewałem nad tym, że cała moja uwaga na tych wielkich turniejach była skupiona wyłącznie na reprezentacji Polski. A teraz sobie będę mógł zobaczyć, jak gra Maroko, jak gra Iran, jak gra reprezentacja Norwegii czy Czech. Będzie można skupić uwagę nie tylko na polskich piłkarzach, którym jednak w XXI wieku na tych mundialach nie szło za dobrze.
1: A jak gra Kiraso?
2: Kurasą, no to będzie
1: właśnie
2: reprezentacja najmniej licznego kraju w historii Mistrzostw Świata i wielka niewiadoma, bo już nie takie drużyny potrafiły sprawiać niespodzianki. Najgorzej mają ci, którzy z reprezentacją Kurasą będą zaczynać. Ja sobie tu przewinę.
1: Ekwador, ale to niedziela, chyba. Tak? 21, to wcześniej były jeszcze jakieś mecze.
2: Niemcy od Kurasą zaczynają 14 czerwca, więc no biada tym, którzy lekceważą takie drużyny. Zresztą też jeśli chodzi o tych niespodziewanych uczestników, Haiti pierwszy raz od 1974 roku. My kiedyś rozbijaliśmy Haiti w 1974. Fantastyczna drużyna trenera Kazimierza Górskiego. Później już Haitańczycy na Mistrzostwach Świata nie występowali. Mamy Jordanię, mamy Uzbekistan, mamy Republikę Zielonego Przylądka. Więc tego kolorytu międzynarodowego, a nawet egzotycznego na tym mundialu będzie całe mnóstwo.
1: Francja zlekceważyła Wybrzeże Kości Słoniowej? Czy?
2: Francja na pewno zlekceważyła Senegal w 2002 roku.
1: To
2: jest jeden z najsłynniejszych meczów otwarcia na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii. Francuzi byli wówczas mistrzami świata i grali z Senegalem, wówczas no, raczej nieznaną drużyną szerszej publiczności.
1: A pamiętasz tę krytykę, że zarzucano Francuzom, że wyżywają się na Senegalczykach, a większość drużyny Francji pochodziła za...
2: No właśnie i teraz jeśli spojrzymy na reprezentację Francji, to oczywiście są to w dużej mierze ludzie urodzeni we Francji, tak. Natomiast są to ludzie, których pokolenia najbliższe przyjechały właśnie z Afryki. W związku z tym no różnie te losy się toczą. Wspominaliśmy o tym 1974 roku i o fantastycznej drużynie trenera Kazimierza Górskiego. Wówczas bramkarzem naszej kadry był Jan Tomaszewski, który jest jednym z dwóch w historii na Mistrzostwach Świata, który obronił dwa karne na jednych Mistrzostwach Świata. Posłuchajmy, jak pan Jan Tomaszewski zapowiada tegoroczne mistrzostwa.
3: Szkoda, że nie będzie nas. No, ale jest to kompromitacja, bo jak można przegrać mecz ze Szwecją? Ja rozumiem, że Szwecja z nami wygrywa 1-0. Mamy 3 słupki, 4 poprzeczki, 5 rzutów karnych. Nie strzelamy. To się zdarza. Ale nie można sobie dać strzelić 3 goli. Czego się spodziewamy? Dla mnie jest niewiadomo, dlatego że będzie dużo drużyn startowało i chciałbym, żeby jak najwięcej drużyn było na tym poziomie takim, no, europejsko-światowym. Tylko bardziej bym stawiał na Brazylię, bo jednak tam jest ten Ancelotti i to jest ta piłka europejska z tymi brazylijskimi diamentami, bo tak można ich nazwać.

0: A w Europie no, liczę na Hiszpanię i liczę na Francję. Ale uwaga na Norwegię. Mając takiego skurczybyka, jakim jest Haaland, wszystko może zrobić.
1: Jan Tomaszewski, jak zwykle w swoich słowach specyficznie. Jasne. Skurczybyk z niego niezły. Mowa o Erlingu Haalandzie.
2: Jasne.
1: Reprezentant Norwegii, fantastyczny napastnik, którego brakowało przez ostatnie lata, ponieważ Norwegów brakowało. Norwegowie wracają na mundial po 28 latach przerwy, więc też kawał czasu ich nie było. Co mają też powiedzieć Czesi, którzy rzadko na mundialach występują? My przynajmniej mieliśmy te 4 występy w XXI wieku. Taki występ zaliczył w swojej karierze także Artur Boruc, który krytycznie ocenia ten nadchodzący mundial w 3 krajach, i to dużych krajach. Były bramkarz nie typuje tradycyjnych potęg, ale wskazuje na reprezentację Stanów Zjednoczonych, którą prowadzi znany mu dobrze trener Mauricio Pochettino.
3: Nie wiem, w jaki sposób to się będzie teraz odbywało. Ogólnie jest, wydaje mi się, uciążliwe, jeśli chodzi o samą logistykę tych mistrzostw świata, tak? Bo jednak są 3 państwa, gdzie no, jest dosyć duża rozbieżność, trzeba dużo latać i do tego jeszcze jest dużo zespołów. Piłka idzie troszeczkę bardziej do przodu. Myślę, że im więcej meczów, tym lepiej się to sprzedaje. Nie wiem, na czym to polega, jednak no, dla nas pewnie ludzi z boku, którzy będą to oglądać, jest no, na pewno dużo ciekawie, bo dużo więcej się dzieje, jednak jeśli chodzi o piłkarzy samych, to jest jednak pewnie uciążliwe. Ja może faworytów nie będę wymieniał, bo pewnie jak zawsze są ci sami. No jednak może wspomnę o reprezentacji Stanów Zjednoczonych, w których trenerem jest Mauricio Pochettino, z którym miałem okazję współpracować i potrafi rzeczywiście ze średniego zespołu zrobić coś fajnego, więc no ja myślę, mam kogoś wspominać, to myślę, że to będzie ta ekipa. Niech to będzie fajne dla oka, myślę, że cokolwiek by się nie działo, myślę, że fajnie będzie pooglądać rzeczywiście te mistrzostwa świata. A kto w nich będzie wygrywał, to jest sprawa drugorzędna.
1: I mamy aż 104 mecze zamiast 64.
2: Tak, i 48 drużyn, tak? Rekordowa liczba drużyn. USA, Meksyk, Kanada.
1: Dajcie spokój.
2: No tak, bo patrzę na godziny spotkań, to jest 3 w nocy, ale zdarzy się też 21. Tu patrzę 00, czyli północ, 3 w nocy, rany, ale jest też 19. No i Francja, Senegal 16 czerwca o 21.
1: Mecz derbowy, można powiedzieć.
2: Jasne. Czy to będą mistrzostwa skandali związanych także z tym, że nie każdemu wolno wjechać na teren Stanów Zjednoczonych i tak najlepszy, uważany za najlepszego sędziego z Afryki, bez prawa wjazdu na mundial.
1: Omarze Abdulkadirze Artanie, Somalijczyk, najlepszy sędzia z Afryki, nie otrzymał wizy. Zresztą włodarze Irańskiej Federacji nie otrzymali wizy do Stanów Zjednoczonych. Irańczycy muszą mieszkać w Meksyku, zmienili swoją bazę z Kalifornii na Tijuanę. Piłkarze mogą wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych, będą grać w Los Angeles i w Seattle, ale tylko w dni meczowe, więc oni nawet nie mogą się przespać w Stanach przed meczem i nie mogą spać po meczach także na terytorium Stanów Zjednoczonych, więc tych kontrowersji jest całe mnóstwo. Zresztą są też reprezentacje ściśle chronione. Są Irańczycy, o których wspominaliśmy, z zarzutami ataków terrorystycznych albo przygotowywania tych ataków terrorystycznych, więc zawsze przy mundialach są jakieś kontrowersje, bo był 78 rok, Mistrzostwa Świata w Argentynie, pod wodzą wówczas Argentyna generała Videli, reżim w tym kraju i triumf Argentyńczyków. Były Mistrzostwa Świata chociażby w Katarze, też bardzo kontrowersyjne Mistrzostwa Świata w Rosji 8 lat temu, ale wydaje się, że tak upolitycznionych Mistrzostw Świata, gdzie szefem FIFA jest Gianni Infantino, a prezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli największego kraju gospodarza, Donald Trump, no to może być naprawdę ciekawy mundial.
2: Wywołałeś moją refleksję, bo ja mam nadzieję, że piłka wygra, ale jak widziałam Gianniego Infantino obściskującego się z Donaldem Trumpem, wręczającego mu ordery, to pomyślałam
1: pokojowa
2: sobie...
1: Pokojowa nagroda FIFA.
2: No tak. Przepraszam. To będzie trudno o to, żeby górą był sport w tym wszystkim.
1: Ja myślę, że nawet nie możemy się łudzić, że sport będzie górą, bo sport powstał po to, by dawać emocje kibicom. Przede wszystkim ten mundial nie jest dla kibiców. Wystarczy zapytać każdego, kogokolwiek, kto chciał wybrać się tam za ocean, kupić sobie bilet i wejście na stadion. Jest to właściwie niemożliwe dla zwykłego Szarego Kowalskiego. Czy nawet Niemcy mają problem, bo grają w 2 krajach w fazie grupowej tych Mistrzostw Świata i dla nich to jest i tak za duży koszt.
2: To co,
1: często,
2: będą
1: żeby
2: puste
1: pojechać.
2: Stadiony?
1: Nie, będą siedzieć na trybunach sponsorzy przede wszystkim. To jest mundial dla sponsorów. FIFA stała się organizacją, w której beneficjentami są sponsorzy. Ci, którzy mają pieniędzy najwięcej, a zwykły szary człowiek raczej mundial może sobie obejrzeć w telewizji i tak no, jeść cukierka przez papierek, tak to nazwijmy.
2: Pierwsze meczyki, przepraszam, tak ci wchodzę, a moglibyśmy jeszcze długo, ale czas nas goni. Pierwsze meczyki, jutro 21, Meksyk RPA. i potem patrzę piątek Korea Południowa, Czechy. To może być ciekawe spotkanie. Kanada.

0: na Bośnia-Hercegowina też w piątek, a potem
1: ja czekam na Brazylia-Maroko w pierwszej kolejce. Też będzie taki mecz, zdaje się, w nocy z soboty na niedzielę. To będzie wydarzenie.
0: No dobrze, to będziemy cię zapraszać do studia po południu, żebyś mógł się wyspać.
1: Proszę bardzo.
0: Życzymy Państwu wielu wrażeń, przede wszystkim sportowych, w związku z mundialem, który rusza jutro. Filip Jastrzębski, redakcja sportowa Polskiego Radia. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziękuję Państwu za kilka wspólnych godzin. Życzę spokojnego popołudnia. Za chwilę suma wydarzeń w Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
2: Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od wizyty w prokuraturze. Od 2 godzin na pytania śledczych odpowiada prezes PiSu. Chodzi o sprawę słynnych dwóch wież. Na miejscu jest nasza reporterka. Potem Sejm i próba sił koalicji. Na stole jest wniosek o odwołanie szefa MSWiA, niebawem debata i głosowanie. Będzie też o przygotowaniach do mundialu. Piłkarskie święto, niestety bez polskiej reprezentacji, rusza jutro. Czas na szczegóły, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: W warszawskiej prokuraturze okręgowej trwa przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiSu ma status świadka. Śledczy pytają go o plany budowy dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiSu zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji i on pracę wykonał, ale nie otrzymał zapłaty. Straty mają przekraczać 1 000 000 euro. Przed budynkiem prokuratury jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, witaj. Powiedz, co wiemy o tym przesłuchaniu, jakie są oczekiwania śledczych i stron.
2: Prawdopodobnie to przesłuchanie będzie bardzo długie. Tu słyszałam, że pełnomocnicy biznesmena mają wiele pytań do prezesa PiSu. No też przez to jest niewykluczone wyznaczenie kolejnych terminów w tej sprawie. Tutaj tego biznesmena Geralda Birkfellnera reprezentuje dwóch mecenasów, to Jacek Dibła oraz Roman Giertych. No i pytany przez nas drugi z nich powiedział, że liczy na to, że Jarosław Kaczyński będzie dzisiaj zeznawał zgodnie z prawdą.
3: Spodziewamy się prawdy. Ma szansę po tylu latach powiedzieć prawdę, jak było z tą kopertą, jak było z tymi sprawami dotyczącymi rozliczeń między panami, jaki jest majątek pana Kaczyńskiego. Może dzisiaj pojawią się jakieś nowe nagrania, kto wie, które może przypomną panu prezesowi pewne fakty, które może zapomniał, może odsłuchamy coś nowego. Zobaczymy.
2: Wspomniana koperta to sprawa, którą ujawniła Gazeta Wyborcza w 2019 roku, bo austriacki biznesmen miał zeznać w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do przekazania 50 tysięcy złotych Rafałowi Sawiczowi. Jest to ksiądz, który zasiadał w Radzie Spółki Srebrna. No i tutaj

0: Austriacki biznesmen twierdzi, że w związku z tą planowaną inwestycją poniósł koszty sięgające 1 300 000 euro. Są to koszty minimalne. Było to związane choćby z tym, że były przygotowane studia projektowe, odbywał też wizyty w Polsce. Twierdzi, że żadnych pieniędzy ostatecznie za to nie otrzymał. Jarosław Kaczyński z kolei uważa, że do niczego niezgodnego z prawem nie doszło, bo wszystko było zgodne jego zdaniem z kodeksem handlowym. Zresztą mówił też wcześniej prezes PiS-u, że cała ta sprawa jego zdaniem jest fikcyjna i stanowi polityczną zemstę.
1: W tej chwili mamy zasadniczy kłopot. Ta prokuratura jest nielegalna, wszystkie jej działania są nielegalne i nawet więcej sądzę, że to są po prostu działania o charakterze przestępczym. No i że przyjdzie czas, kiedy ci ludzie, którzy je podejmują, będą musieli zasiąść na ławie oskarżenia. Jakie będą wyroki, to oczywiście już nie nasza sprawa, będą to sądziły uczciwe sądy.
0: No to teraz posłuchajmy, jak na te zarzuty odpowiada Roman Giertych.
2: Jaka tu zemsta, że się obywatel ma stawić na wezwanie jako świadek? Czy to jest zemsta? Przecież ta sprawa jest sprawą pomiędzy rodziną pana Kaczyńskiego. To nie my mieliśmy jakieś plany budowania dwóch wież, aby uczcić dwóch braci, tylko pan Kaczyński.
0: Dodając trochę kontekstu historycznego, to sprawa tak naprawdę toczy się już od kilku lat. W 2019 roku złożono zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwego popełnienia przestępstwa i tutaj w tym 2019 roku za rządów Zjednoczonej Prawicy prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Twierdziła przy tym, że biznesmen nie przedstawił odpowiednich dowodów na to, że faktycznie poniósł jakieś straty. Ostatecznie decyzja została zmieniona w ubiegłym roku, po tym, gdy prokuratura krajowa przeprowadziła audyt dotyczące spraw w czasach poprzednich rządów.
3: Jarosław Kaczyński zeznaje w sprawie słynnych dwóch wież i spółki Srebrna. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, dziękuję i do usłyszenia.
4: Suma wydarzeń.
3: Za kilkanaście minut w Sejmie powinna się rozpocząć debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości po fali fałszywych alarmów. Twierdzą, że Kierwiński nie poradził sobie z nadzorem nad służbami. W tej sprawie łączymy się z naszą sejmową reporterką Małgorzatą Naukowicz. Małgosiu, witaj.
5: Powiedz,
3: czy Marcin Kierwiński ma się czego obawiać?
5: No myślę, że nie. Zresztą rano Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych sprawą się zajęła i zaopiniowała ten wniosek negatywnie. A politycy PiS-u zarzucają ministrowi m.in. brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi, nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie. Wniosek uzasadniał poseł Andrzej Śliwka z PiS-u. Poza wcześniej wspomnianymi zarzutami polityk obarczył też winą Marcina Kierwińskiego za zapaść kadrową w policji.
6: Za czasów politycznej odpowiedzialności pana ministra Kierwińskiego polska policja zmaga się z niedoborami kadrowymi, także z kompromitującymi sprawami uderzającymi w dyscyplinę i wiarygodność formacji. Przeciążeni funkcjonariusze, dłuższy czas reakcji i niższe poczucie bezpieczeństwa obywateli.
5: Marcin Kierwiński odpierał zarzuty opozycji, przyznawał, że nie jest idealnie, ale sytuacja znacząco poprawiła się po zakończeniu rządów Zjednoczonej Prawicy.
7: Pan dzisiaj tu przychodzi i mówi o tym, że policja zmaga się z wakatami? Przecież to jest jakaś niewiarygodna bezczelność i kłamstwo i jeszcze obniżanie polskiego bezpieczeństwa. Dziś polska policja to jest ponad 102 tysiące funkcjonariuszy. Proszę porównać to. Porównać te dwie kwestie. 8 tysięcy wakatów. Tak, nadal dużo. Ale liczba wakatów została obniżona o połowę. Czy pan takich oczywistych rzeczy nie wie? I przychodzi pani, kłamie po prostu?
5: Polityk PiS-u, były wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński wypominał Marcinowi Kierwińskiemu, że głosował przeciwko budowie zapory wzdłuż białoruskiej granicy, polsko-białoruskiej granicy.
8: Jak pan może mówić, że wy zbudowaliście bezpieczeństwo na granicy polsko-białoruskiej? Wy przyspawaliście poprzeczkę do tej zapory, owszem, ale zapora już była. I poprowadziliście dalej rozpoczęty proces już zaawansowany budowy zabezpieczeń perymetrycznych.
5: Ale że to nie tylko poprzeczka, odpowiadał minister Kierwiński. Dodawał, że zainstalowano różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa.
9: droga patrolowa, dzięki czemu funkcjonariusze mogą szybciej dojechać. Koncertina, druga granica, druga linia tych zasieków, to są wszystko te rzeczy, które myśmy zrobili, a wy tego nie zrobiliście. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. I cytuję to, co wy mówiliście. Wy zbudowaliście płot, tylko że płot jest dobry do chronienia działki prywatnej, a my zrobiliśmy zaporę.
5: Ministra bronili przedstawiciele partii tworzących koalicję, m.in. Magdalena Sroka z PSL-u.

Zanim trafiła do polityki, była policjantką. Zarzucała autorom wniosku upolitycznienie służb mundurowych podległych MSWiA. Dodawała, że to właśnie z tego powodu funkcjonowała

0: 13. Głosowanie zaplanowano na 14.30.
1: PiS domaga się dymisji szefa MSWiA. Wnioskiem w tej sprawie za chwilę zajmą się posłowie i o tym prosto z Sejmu mówiła Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, bardzo dziękuję za relację. Po głosach polityków jeszcze komentarz. Argumenty opozycji za odwołaniem Marcina Kierwińskiego, w szczególności te dotyczące jego żony, są nietrafione. Tak uważa nasz gość, dr Dominik Szczepański, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2: Tutaj możemy się też odnieść do takich kwestii, które no właśnie występowały przed tym, jak Koalicja Obywatelska doszła do władzy w 2023 roku. Bo przecież współmałżonkowie, partnerzy, rodzina, osoby bardzo blisko związane z ówczesnym obozem Zjednoczonej Prawicy, takich działań wobec własnych członków rodziny nie podejmowano. Przecież media na bieżąco informowały wówczas, że tak naprawdę program Rodzina Plus, czy Rodzina na Swoim, jest skierowany właśnie głównie wobec członków rodzin, bliskich współpracowników, osób blisko związanych z elitą władzy obozu Zjednoczonej Prawicy i takich działań nie podejmowano wówczas.
1: Przypomnijmy, do głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności dla Marcina Kierwińskiego dojdzie około 14.30, a wcześniej zaplanowano debatę, która rozpocznie się niebawem. Kierownictwo MON-u broni programu SAFE i wypowiada wojnę internetowym trollom. Szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przedstawili raport na temat dezinformacji związanej z unijnym programem, z którego Polska może wydać ponad 180 miliardów złotych na szybkie dozbrajanie armii. Szef MON-u przekazał, że od wielu dni trwa zmasowana akcja internetowych troli, która ma wprowadzić chaos, a pełnomocniczka rządu apeluje o ostrożność i sprawdzanie każdej informacji dotyczącej SAFE, która pojawia się w sieci. Łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, która była na konferencji prasowej w resorcie obrony. Agnieszko, witaj. Powiedz, jak dokładnie wygląda ta dezinformacja, no i co zamierza konkretnie zrobić MON?
3: O, dezinformacja bazuje na fałszywych wiadomościach, na manipulacji faktami. Szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz przekazał taki najnowszy, skrócony raport, który potwierdza, że ostatnie kilkanaście dni to głównie działania internetowych właśnie troli, którzy rozsiewają w sieci po prostu nieprawdę. Wszystko to jest oczywiście inspirowane przez służby ze wschodu.
4: Trolling to nie jest dyskusja. Trolling to jest wrzucenie chaosu, z którego wychodzi słabość państwa, instytucji, brak odporności społeczeństwa. Więc nie ulega żadnej wątpliwości, że to wpisuje się w strategię Federacji Rosyjskiej rozbijania bezpieczeństwa Europy, niszczenia zaufania do państwa.
3: Zawsze do wyobraźni przemawiają przykłady. Najczęściej powtarzaną dezinformacją jest taka informacja, że SAFE rozbraja Polskę. Kolejna manipulacja to twierdzenie, że program w rzeczywistości będzie sponsorował zakupy uzbrojenia dla Ukrainy. Następny przykład to taki, który mówi o tym, że Niemcy i niemieckie firmy zbrojeniowe skorzystają na polskich kontraktach. A jeszcze inny, równie często powtarzany w sieci, to taki, który sugeruje, iż poprzez mechanizm SAFE Polska de facto traci swoją suwerenność i nie może samodzielnie wybierać uzbrojenia kupowanego za pieniądze z Brukseli. Stop takim działaniom, mówi wprost premier Kosiniak-Kamysz.
4: Proszę mi pokazać, gdzie Polska straciła suwerenność na tym, że kupiła więcej uzbrojenia. Jeden namacalny punkt, gdzie Polska straciła suwerenność. O czym nie mogliśmy zdecydować? O tym, że kupujemy borsuki, o tym, że kupujemy kraby, rosomaki, baobab, o tym, że kupujemy polskie drony? To jest utrata suwerenności, że inwestujemy w polski przemysł? Suwerenność ma na imię Polska, czyli inwestycja w Polskę, w polskie wojsko, w polską gospodarkę, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskich obywateli.
3: Resort obrony w tych antydezinformacyjnych działaniach o programie SAFE wspiera Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wspomniana przez ciebie pełnomocniczka rządu do spraw unijnego mechanizmu. Powiedziała dzisiaj, że jej zespół jest w stałym kontakcie z resortem obrony. Ministra też przyznaje, że poziom manipulacji o programie SAFE w ostatnim czasie jest rzeczywiście porażający.
5: Wokół SAFE od kilku miesięcy jest kontynuowana konkretna operacja wpływu, która ma na celu zohydzenie tych pieniędzy, przekonanie Polaków do tego, że nie warto inwestować w armię i nie warto inwestować w bezpieczeństwo. To jest wszystko jedno wielkie kłamstwo robione w konkretnym celu.
3: A tym konkretnym celem jest to, żeby właśnie wprowadzać destabilizację i żeby manipulować tak naprawdę opinią publiczną, która ma mieć przez taki trolling negatywne zdanie o mechanizmie SAFE. I jeszcze warto powiedzieć, że jedyną tak naprawdę odpowiedzią, o której mówił resort obrony, czy właśnie pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE, którą i jedyną odpowiedzią,

0: rządu będzie to, żeby wszystko pokazywać, co zostało podpisane z tego mechanizmu, żeby to było po prostu transparentne i wtedy bardzo jasne, nie budzące żadnej dyskusji.
1: Rząd zapowiada walkę z dezinformacją związaną z programem SAFE i tym tematem zajmuje się dla nas Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję.
2: Suma wydarzeń.
1: W magazynie teraz o oczekiwaniu na decyzję prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Kapituła obradowała w tej sprawie w poniedziałek i przedstawiła swoją opinię prezydentowi Nawrockiemu. Z kolei premier Donald Tusk uważa, że to Kijów jest odpowiedzialny za obecny kryzys w relacjach z Polską i za sposoby wyjścia z niego. Szef rządu mówił, że polska strona nie akceptuje decyzji ukraińskich, które uderzają w naszą pamięć i wrażliwość historyczną. Tę sprawę śledzi Sylwia Białek.
3: Opinia kapituły Orderu Orła Białego leży na biurku prezydenta, ale Karol Nawrocki jeszcze w tej sprawie zwleka.
4: Widzę też moment zastanowienia w kancelarii prezydenta, to też jest dobry znak. Dajmy szansę tym wszystkim, którzy tak jak ja mają dobrą wolę i nie chcą tutaj politycznej nawalanki.
3: Tak mówił premier Donald Tusk. Podkreślał, że stara się tłumaczyć Ukraińcom, że przede wszystkim w ich interesie jest zbudowanie relacji na prawdzie historycznej i wzajemnym szacunku. Donald Tusk nie ma wątpliwości, że piłka jest teraz po stronie ukraińskich władz.
4: Albo wycofanie się z tej decyzji, albo podjęcie takich inicjatyw, które przynajmniej czynią ją mniej bolesną z naszego punktu widzenia.
3: Na pytanie o udział prezydenta Zełenskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która pod koniec czerwca odbędzie się w Gdańsku, premier odpowiedział, że nie ma żadnych sygnałów, żeby strona ukraińska tego w swoich planach nie uwzględniła. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Wybory prezydenta Krakowa nie doprowadzą do konfliktu w koalicji rządzącej, deklaruje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy. W ten sposób odniósł się do decyzji Koalicji Obywatelskiej i PSL-u o wystawieniu wspólnej kandydatki, senator Moniki Piątkowskiej. Sebastian Gajewski mówił Polskiemu Radiu, że wybory w Krakowie mają charakter lokalny i nie powinny wpływać na współpracę ugrupowań tworzących rząd.
5: To są wybory lokalne, to są wybory w Krakowie i to są wybory o Krakowie. To nie są wybory o koalicji 15 października, to nie są wybory o koalicji obywatelskiej, lewicy czy Prawie i Sprawiedliwości. To są wybory o tym, jak ma być rządzony Kraków, w jakim kierunku to miasto ma zmierzać. I tyle, to są wybory krakowian, to nie są wybory warszawiaków, to nie są wybory poznaniaków.
1: Przedterminowe wybory odbędą się po tym, jak mieszkańcy Krakowa w majowym referendum odwołali dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Do tej pory udział w wyborach zapowiedziało kilkoro kandydatów. Lewica wystawiła posłankę Darię Gosek-Popiołek, PiS Michała Drewnickiego. Start zapowiedział także były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem kieruje komisarz. To Stanisław Kracik. O 13 zbierze się trzyosobowy skład Trybunału Stanu, który rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego Piotra Saka ze sprawy pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej Macieja Świrskiego. Przewodniczący składu Przemysław Rosati wyjaśniał Polskiemu Radiu, że sędziowie po raz kolejny pochylą się nad kwestią niezwołania przez przewodniczącego Trybunału posiedzenia pełnego składu. Prawnik podkreślił, że na rozstrzygnięcie czekają ważne zagadnienia prawne związane ze sprawą byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
6: Bez rozstrzygnięcia tych zagadnień prawnych nie można w sposób odpowiedzialny i bezpieczny z punktu widzenia zarówno pana Świrskiego, jak i z punktu widzenia interesów polskiego państwa przeprowadzić postępowania zmierzającego do rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej pana Macieja Świrskiego. Dotychczas pani Małgorzata Manowska blokowała zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. Pomimo zobowiązań nakładanych na nią przez ten trzyosobowy skład Trybunału Stanu, również nie podjęła działań zmierzających do zwołania pełnego składu Trybunału Stanu.
1: Na Małgorzatę Manowską za niezwołanie posiedzenia pełnego składu już dwukrotnie nałożono karę porządkową w wysokości 3000 zł. Od 27 maja nowym przewodniczącym Trybunału Stanu jest Zbigniew Kapiński.
6: Być może nowy przewodniczący Trybunału Stanu dokona korekty dotychczasowych działań, które podejmowała pani Małgorzata Manowska i zwoła posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu, co umożliwi podjęcie przez Trybunał Stanu działań zmierzających do restytucji sytuacji w Trybunale Stanu.
1: Zbigniew Kapiński zdecydował wczoraj o zwołaniu na jutro pierwszego posiedzenia nowej KRS. W sprawie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu decyzji jeszcze nie podjął.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.

0: Zwierzchnik cerkwi prawosławnej jest wśród ponad 40 osób z Rosji, które Komisja Europejska chce objąć nowymi sankcjami. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. Beata Płomecka wczoraj jako pierwsza informowała, że patriarcha Cyryl został wpisany przez Komisję na czarną unijną listę, która jest elementem 21 pakietu sankcji. Komisja zaproponowała nałożenie restrykcji na ponad 130 firm i instytucji. By sankcje weszły w życie, wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich krajów.
1: Cyryl na czarnej unijnej liście to informacja, która wzbudza najwięcej emocji w Brukseli, bo to jeden z zaufanych ludzi Putina, zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę, którego już dawno próbowano objąć sankcjami, ale nie zgadzał się na to ówczesny premier Węgier Viktor Orban. Teraz na zaproponowanej czarnej liście są także szefowie firm zbrojeniowych, oligarchowie, biznesmeni, bankowcy, wojskowi, propagandyści, jest także jeden z ministrów. Jeśli chodzi o firmy, które mają być objęte sankcjami, to największą grupę stanowią producenci dronów, ale są też producenci elektroniki, systemów komunikacji i oprogramowania, pojazdów wojskowych, komponentów chemicznych oraz firmy transportowe. A jako że sektor energetyczny, jak podkreśla komisja, jest głównym źródłem finansowania państwa, to na listę wpisała także firmy naftowe, gazowe i wydobywcze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Amerykańska armia rozpoczęła w nocy nowe uderzenia na cele w Iranie. Powodem były wcześniejsze ataki Iranu na bazy USA w regionie, w tym w Jordanii i Bahrajnie. To wszystko sprawia, że rośnie ryzyko długiego kryzysu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump i Benjamin Netanyahu zakładali szybkie zwycięstwo w najnowszej wojnie. Iran nie został jednak pokonany, a region wciąż balansuje między dyplomacją a nową eskalacją. O szczegółach Wojciech Cegielski.
2: Donald Trump i Benjamin Netanyahu zakładali, że uderzenie w Iran doprowadzi do przełomu w regionie. Tak się jednak nie stało. Po 3 miesiącach od rozpoczęcia wojny widać, że irańskie władze utrzymały się i pokazały, że mogą zadawać straty. Najnowszym sygnałem było strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Załoga przeżyła, dlatego Waszyngton może ograniczyć odpowiedź i zostawić miejsce dla dyplomacji. Stany Zjednoczone liczą na porozumienie, które otworzy cieśniny Ormuz i rozpocznie rozmowy o irańskim uranie. Ale Benjamin Netanyahu chce dalej osłabiać Iran i jego sojuszników, zwłaszcza Hezbollah. Donald Trump powstrzymał jednak izraelski plan ataku na Bejrut. To pokazuje różnicę interesów między Waszyngtonem i Tel Awiwem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Polski konsulat generalny w Belfaście apeluje do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności po zamieszkach, które wybuchły w stolicy Irlandii Północnej. Dyplomaci radzą śledzić komunikaty służb i stosować się do zaleceń lokalnych władz. Ostrzeżenie pojawiło się po atakach na domy zamieszkiwane przez imigrantów oraz po starciach z policją. Dochodzi do nich w reakcji na atak nożownika w Belfaście. Podejrzanym jest mężczyzna z Sudanu. Więcej w relacji Anny Rączkowskiej.
3: W komunikacie opublikowanym na platformie X konsulat napisał: w związku z protestami w Irlandii Północnej zachowaj szczególną ostrożność, śledź komunikaty i stosuj się do poleceń miejscowych władz. Brytyjskie media informują, że podczas zamieszek atakowane były m.in. domy zamieszkiwane przez imigrantów. W kilku przypadkach mieszkańców ewakuowano pod ochroną policji. Część rodzin zdecydowała się opuścić swoje mieszkania po tym, jak napastnicy wybili okna i podłożyli ogień pod budynki. Najpoważniejsze incydenty miały miejsce we wschodnim Belfaście. Podpalono tam autobus komunikacji miejskiej, samochody oraz kontenery na śmieci. Policjanci byli obrzucani kamieniami, butelkami i fajerwerkami. Władze utrzymują zwiększoną obecność policji w rejonach, gdzie dochodziło do starć. Polacy należą do jednej z największych społeczności imigranckich w Irlandii Północnej. Nie ma informacji, aby wśród osób poszkodowanych podczas zamieszek byli obywatele Polski. Do protestów doszło po poniedziałkowym ataku nożownika w Belfaście. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Szwajcaria czasowo przywróciła kontrolę graniczną i zawiesiła układ Schengen. Decyzja ma związek ze zbliżającym się szczytem G7. Szczegóły ma dla nas Przemysław Lis.
4: Władze Szwajcarii zdecydowały o przywróceniu kontroli granicznych na granicy z Francją, które mają obowiązywać od dziś do 19 czerwca. Szczególne środki bezpieczeństwa obejmą przede wszystkim przejścia drogowe wokół Jeziora Genewskiego. W trakcie kontroli funkcjonariusze będą weryfikować tożsamość podróżujących. Dotyczy to również turystów oraz tysięcy pracowników, którzy codziennie podróżują pomiędzy Francją a Szwajcarią. Powodem czasowego przywrócenia kontroli granicznych jest organizowanie nad Jeziorem Genewskim szczyt grupy G7, w którym wezmą udział przywódcy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii i Niemiec. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Papież Leon XIV oficjalnie otworzy i poświęci wieżę Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Dla Hiszpanów to symboliczne zakończenie budowy świątyni, która rozpoczęła się 144 lat.

0: lata temu. To piąty dzień pielgrzymki papieża do Hiszpanii. Z wiernymi z Ameryki Południowej rozmawiała specjalna wysłanniczka Polskiego Radia, Agata Król.
1: Pochodzę z Kolumbii. Kocham moją religię katolicką. Jestem katoliczką do szpiku kości, na wskroś. I nie chciałam przegapić wizyty papieża. Myślałam, że Hiszpania nie jest krajem katolickim, albo że trudno przyznać się katolikom do ich wiary. Ale to jest absolutnie wspaniałe. Widziałam, co się działo w Madrycie i powiedziałam sobie, że nie przegapię tego, że zobaczę to w Barcelonie. Nie mam biletów, ale błogosławieństwo spływa na mnie, dlatego jestem tutaj. Niech żyje papież. Leonie XIV, proszę o błogosławieństwo dla świata. Jestem Kamelia z Ekwadoru. Wszyscy mamy wielką wiarę. Ja wierzę w Boga i Jezusa. W moim sercu jestem z naszym papieżem, naszym Jezusem, naszą Guadalupe. Guadalupe, Matką Bożą w Guadalupe.
0: Wieczorem o 19:30 Leon XIV odprawi mszę w Bazylice Sagrada Familia i uroczyście otworzy największą wieżę kościoła.
2: Sumę wydarzeń.
0: Wracamy do kraju. Z utrudnieniami i opóźnieniami muszą się liczyć pasażerowie kolei na Śląsku. W Katowicach, w rejonie przebudowy Śląskiego Węzła Kolejowego, doszło do dwóch poważnych awarii urządzeń sterowania ruchem. Na pewien czas całkowicie wstrzymano ruch pociągów z Katowic w stronę Gliwic, mówi rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
3: Druga awaria została naprawiona dopiero po godzinie 9:00. To awaria, do której doszło pomiędzy Katowicami a Katowicami i Gotą. W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem kolejowym pociągi były zapowiadane telefonicznie i rozjazdy były przestawiane ręcznie.
0: Ruch ma wrócić do normy przed popołudniowym szczytem. Informacje o aktualnych opóźnieniach można znaleźć na stronie Kolei Śląskich. Antynarkotykowa akcja na lotnisku Chopina w Warszawie. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej namierzyli torbę, w której ukryto 25 kg narkotyków. Były to 22 opakowania z kokainą, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
4: Podróżna przyleciała z Frankfurtu, zgłosiła zaginięcie walizki. Podczas weryfikacji pozostawionych bagaży okazało się, że jedna torba posiada przywieszkę z danymi kobiety. Pasażerka zaprzeczyła jednak, aby bagaż należał do niej, wskazując, że podróżowała z walizką, a nie z torbą. Funkcjonariusze skontrolowali torbę, wykorzystując m.in. sprzęt do wykrywania substancji narkotycznych.
0: Zabezpieczone narkotyki mają zawrotną wartość ponad 5 milionów złotych.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Już jutro inauguracja mundialu. Pierwszy raz w historii mistrzostwa organizują trzy kraje. Meksyk, USA i Kanada. Meksyk spodziewa się ponad 5,5 miliona gości z zagranicy. Już jutro w pierwszym meczu reprezentacja gospodarzy podejmie RPA. W meksykańskiej stolicy jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
5: Zdecydowaną większość zagranicznych gości w Meksyku stanowić będą Amerykanie meksykańskiego pochodzenia, którzy atmosferę mundialu chcą przeżyć we własnej ojczyźnie. Pełne samoloty latynoskich kibiców przylatują m.in. z Florydy do meksykańskiej stolicy. Wśród nich są rozmówcy Polskiego Radia, Jose i Luis. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że zobaczę moją reprezentację, bez względu na to, jakie wyniki osiągnie. Obejrzę na żywo trzy mecze grupowe Meksyku. Za każdy z biletów zapłaciłem poniżej $1000. Mówi Jose. Ja niestety nie mam biletów, były za drogie. Ale spotkania drużyny będę śledził w strefie kibica, podkreśla z kolei Luis. Ze względu na to, że mundial rozgrywany jest w trzech krajach, tradycyjną pojedynczą ceremonię otwarcia FIFA przekształciła w zsynchronizowany festiwal Ameryki Północnej, który przekracza strefy czasowej granice, a wszystko ma wzmacniać bezprecedensową skalę turnieju. Główna ceremonia odbędzie się w mieście Meksyk, a kolejne w Toronto i Los Angeles. Każda ceremonia będzie podkreślać lokalną kulturę. Z miasta Meksyk dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Przypomnijmy, wśród drużyn biorących udział w mundialu zabraknie biało-czerwonych. Ale pozytywnych emocji dostarczają nam polscy siatkarze, którzy udanie rozpoczęli występy w Lidze Narodów. W swoim pierwszym meczu turnieju w Chinach podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Kubę 3-0. Mecz podsumowuje środkowy Bartłomiej Lemański.
6: Myślę, że fajnie zaczęliśmy ten turniej, dobrze weszliśmy w mecz, wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj blok obrona, mieliśmy bardzo dużo właśnie dotknięć bloków samych na siatce, kilka piłek też obroniliśmy i potem bardzo dobrze rozgrywaliśmy te kontry. Na zagrywce myślę, że zagraliśmy całkiem spokojnie i dzięki temu mogliśmy gdzieś tam przedłużać te nasze serie na zagrywce, no i to zaowocowało.

0: tymi trzema punktami.
1: Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Słowenia. To spotkanie jutro o 14. O wymiernych korzyściach ze swojego historycznego występu w finale French Open może mówić Maja Chwalińska. Jej wartość marketingowa wystrzeliła. Jak mówi Krzysztof Bobala, organizator turnieju tenisa ATP Szczecin Open, ostatnie wyliczenia sporządzone kilka dni przed finałem Rolanda Garrosa szacowały wartość tenisistki na 70 milionów złotych.
2: Wydaje mi się, że Maja w tej chwili wskoczyła na drugie miejsce, jeżeli chodzi o wycenę polskich kobiet w sporcie, a chyba nie tylko w sporcie. W związku z tym ta wartość marketingowa na pewno przekroczy, ja jestem przekonany, że 500 000 na razie i to bardzo dobry wynik w związku z tym, że jaki Polak, który się nie zajmował tenisem, słyszał o Maji Chwalińskiej. Dzisiaj świat zna Maję Chwalińską, Maja Chwalińska siedzi w studiu, żartuje sobie z Agassim, żartuje sobie z McEnroe, no po prostu cudna dziewczyna.
1: W ubiegłorocznym zestawieniu najdroższych marek osobistych w kobiecym sporcie w pierwszej 15 uplasowały się 4 tenisistki, a najwięcej warta była Iga Świątek. Według Forbesa jej wartość reklamowa w ubiegłym roku przekroczyła 2 miliardy złotych. I w południowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Partnerem 29. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
3: Po reklamie.
10: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
10: Choć rynki nie są jednokierunkową drogą do zysków, co widać dzisiaj podczas sesji, to w dłuższej perspektywie widać wzrosty właściwie prawie wszędzie. A wojna na Bliskim Wschodzie? Inwestorzy zachowują się tak, jakby sprawa konfliktu właśnie tam miała rozstrzygnąć się lada dzień. A ten optymizm widzieliśmy i w kwietniu, i w maju. I teraz optymizm, a może naiwność? To pytanie już za chwilę zadam analitykowi. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Ale na początek niepokojące informacje z rynku pracy i nie mówimy tym razem ani o bezrobociu, ani o zatrudnieniu, ale o naszym bezpieczeństwie. Wzrosła bowiem liczba wypadków przy pracy. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale tego roku doszło do ponad 17 tysięcy takich zdarzeń, czyli o ponad 19% więcej niż w tym samym czasie 2025 roku. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim, natomiast najniższy w mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. W podziale według rodzajów działalności najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano między innymi w górnictwie i wydobyciu, a także w gospodarowaniu ściekami oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Najczęstszymi przyczynami wypadków było niewłaściwe zachowanie się pracownika, to ponad 40% przypadków, a prawie 3/4 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznało urazu kończyn. Zamknięta cieśnina Ormus coraz bardziej zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu, tak alarmuje agencja ONZ do spraw

0: Wyżywienia i Rolnictwa. Otwierając sesję Rady FAO w Rzymie, jej przewodniczący podkreślił, że problem z regionalnego przeradza się w globalne. Tym szlakiem transportowana jest bowiem nie tylko znaczna część światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, ale także kluczowych dla produkcji żywności nawozów i składników. Według FAO od 20 do 30% światowego handlu nawozami. Organizacja apeluje, by nie blokować handlu i eksportu produktów wykorzystywanych w rolnictwie. Agencja ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa podkreśla, że problem może zwiększyć koszty produkcji żywności w Azji, Afryce, a także w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj w programie sporo o rynkach powiemy i dzisiaj akurat mamy najlepszy dowód na to, że rynki i giełdy nie są taką jednokierunkową drogą do zysków, bo zdarzają się takie dni, jak właśnie środa 10 dzień czerwca. Otóż WIG traci w tej chwili 1,33%, a WIG 21,23%. I to wpisuje się właściwie w to, co widzimy na europejskich giełdach. W tej chwili tylko Kopenhaga na zielono, a pozostałe rynki również na czerwono, tylko że z nieco mniejszą intensywnością niż w przypadku Polski. Jeśli chodzi o waluty, za 1 euro w tej chwili płacimy 4 zł i 24 grosze. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,67, 3,68, tutaj cały czas nam się to zmienia. Funt brytyjski 4,92, a frank szwajcarski 4,60.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A ropa sobie tanieje, ale do ropy naftowej jeszcze za chwilę wrócimy, bo na początek ważny temat krajowy. A moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Kamiński, analityk domu maklerskiego Oanda TMS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie Krzysztofie, OKI to takie bardzo łatwo zapadający skrót w głowie. Chodzi o osobiste konta inwestycyjne, które już przeszły przez pierwsze czytanie w Sejmie. Wszyscy oczywiście czekamy. To jest perspektywa pewnie 2027 roku, kiedy ten instrument trafi w nasze ręce. No i teraz pytanie, czy faktycznie te osobiste konta inwestycyjne, w skrócie OKI, będą OKI dla rynków kapitałowych, czy faktycznie jest to sposób, aby wyciągnąć trochę tych pieniędzy z bieliźniarek, szuflad i z niskoprocentowanych lokat i sprawić, aby Polacy więcej inwestowali na rynkach?
2: Na pewno jest to interesujący produkt i praktycznie każdy instrument, produkt, który wpływa na to, że więcej kapitału pojawia się na polskiej giełdzie, czy więcej pieniędzy jest inwestowanych przez Polaków, jest produktem dobrym. Czy to będzie na pewno dobre rozwiązanie? No to czas pokaże. Natomiast to, co jest interesujące w tym produkcie, to na pewno to, że tradycyjny podatek, tak zwany belki, zostanie zastąpiony przez podatek od posiadanych aktywów, który będziemy płacili od tego, ile posiadamy na koncie, zamiast tego, ile zarobiliśmy, jako po prostu część, która następnie powinna by zostać przekazana właśnie państwu jako podatek, jako danina. Z tym, że warto to podkreślić, zwolnione od tego podatku będą konta do 25 tysięcy w przypadku lokat, czy też inwestycji w obligacje, czyli mówimy tutaj o tak zwanych właśnie bezpiecznych, czy do 100 tysięcy w przypadku inwestycji chociażby giełdowych. Także jest to oczywiście dobre, ciekawe rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy posiadają właśnie takie oszczędności do tej kwoty i którzy chcieliby inwestować. Natomiast później w przypadku jakby przekroczenia tej wartości, no to oczywiście pojawia się pewnego rodzaju problem, nie problem, ponieważ zawsze pamiętajmy, że dobrze jest z punktu widzenia inwestora, że nie płaci tego podatku, natomiast jeżeli właśnie przekroczy tę wartość, no to w tym momencie, nawet jeżeli byłby na tak zwanym minusie, czyli byłby na stracie przez cały rok, no to musiałby również przekazać tę część w ramach tego podatku od aktywów, które posiada. I to jest oczywiście pewien tutaj element, który może budzić się pewne wątpliwości, ale natomiast sama konstrukcja do określonej kwoty jest na pewno ciekawa i może wpłynąć na to, że więcej środków pojawi się na kontach, więcej środków pojawi się na giełdzie, ale mówimy tutaj o tym wpływie nowych kont, ponieważ no niestety nie będzie póki co możliwości, żeby przenieść dotychczasowe środki, dotychczasowe papiery wartościowe na właśnie nowo tworzony tutaj rachunek, jakim będzie. będzie OKI.
0: I tu jest pułapka, jeżeli ktoś ma akcję i myśli sobie, a to w 2027 sobie przerzucę i potem, kiedy spieniężę, nie zapłacę podatku Belki, no to niestety tak to nie działa.
2: Może oczywiście tak zrobić. To

0: Teoretycznie, w praktyce zresztą też.
1: Jeśli musiałby sprzedać.
0: Jeśli właśnie sprzeda i następnie zainwestuje. Jeśli jest na zysku. Mógłby na przykład,
1: to prawda.
0: Jeśli jest na stracie, mógłby po prostu wybrać to jako formę tutaj oszczędzania. Natomiast nie wiem, jak wiele osób będzie zdecydowanych na taki krok. Na pewno jako pewien impuls do pojawienia się nowych środków jest to dobre rozwiązanie. Natomiast ja osobiście, znaczy ja jestem raczej pozytywnie nastawiony do tego narzędzia, ponieważ uważam, że wszystko to, co może spowodować większe napływy na chociażby na giełdę papierów wartościowych, są dobrym rozwiązaniem. Aczkolwiek obawiam się, czy nie mamy trochę za dużo tych różnych tworów. Czyli zamiast, dajmy na to, pójść w pewną prostotę i na przykład, przykładowo, zrównać pewien poziom podatku, wychodzimy z założenia właśnie, czy to IKE, czy to IKZE, czy to właśnie różnego rodzaju inne rozwiązania, czy też chociażby teraz OKI. I to może być trochę mylące dla właśnie osób wchodzących w ten świat inwestycji, że za bardzo nie wiedzą, co wybrać. Ale docelowo może być to oczywiście pozytywne rozwiązanie.
1: Klęska urodzaju i pytanie, od czego tu zacząć? No dobra, ale ja jestem też ciekawy, czy dla pana, jako dla analityka, to też nie jest taki sygnał. Aha, załóżmy, że poznamy datę wejścia OKI i sobie tak można pomyśleć. Aha, czyli będą dodatkowe środki na giełdzie. Jak będą dodatkowe środki na giełdzie, no to wtedy to może wpłynąć na to, że WIG20 albo WIG w ogóle pójdzie w górę, bo będzie więcej inwestorów, będzie popyt na akcje. Tak to działa? Czy to jest jednak kropla w morzu potrzeb i to się gdzieś rozpłynie po wykresach?
0: Może to tak wpłynąć, ale nie widziałbym tutaj może takiego przełożenia 1:1. Na pewno jest to dobry impuls, a to czy ogólnie te rachunki się przyjmą, to wtedy już będziemy mogli mówić o tym, czy faktycznie za tym pójdzie jakaś fala. Bo jeżeli, bo może być taka sytuacja, że będzie to świetnego rodzaju rozwiązanie, ale też nie cieszące się jakimś dużym poparciem społecznym. No, no i niestety właśnie bez tutaj tego impulsu, bez tego wpływu w postaci nowych środków osób zakładających nowe rachunki i kupujących na przykład akcje, no to nawet najlepszy pomysł może po prostu jej się nie udać. Także no niestety, jak to zawsze, sentyment jest tutaj kluczem.
1: No dobrze, to spójrzmy na te rynki, co tam się dzieje i bez OKI, a dzieje się bardzo dużo i wygląda to niezwykle ciekawie. To, że rok 2025 był rekordowy pod wieloma względami, o tym już mówiliśmy. Ale teraz pytanie o pierwsze półrocze. No jeszcze ono trwa, jeszcze nie chwal dnia przed zachodem słońca, ale no mamy czerwiec. I tak jak nałożymy sobie wykresy giełdowe, chociażby polskich indeksów tegoroczne, do pierwszego półrocza ubiegłego roku, tego rewelacyjnego, no to trzeba powiedzieć, no może takiego Eldorado nie ma, ale też nie wygląda to źle. Ten rok jest całkiem niezły.
0: To prawda. Rok jest całkiem niezły i bardzo dobrze tutaj wypadają chociażby banki. Banki, ogólnie sektor finansowy, który jest tutaj kołem, można powiedzieć, napędowym polskiej giełdy, też istotnym czynnikiem WIG-u 20. Jak weźmiemy pod uwagę największe banki, PKS A, PKO BP, one tutaj wiodą prym i w miarę jak one zyskują na wartości, no to oczywiście zyskuje też cały szeroki indeks. No i obecnie sytuacja, w której się znaleźliśmy, ta wspomniana właśnie tutaj przez pana redaktora na początku naszej rozmowy sytuacja związana z Zatoką Perską, związana z cieśniną Ormus, no to jest sytuacja bardzo skomplikowana, ale jednocześnie wpływająca też na szeroko rozumianą inflację na świecie, w tym także i w Polsce. Oczywiście póki co nie mamy jeszcze sygnałów ze strony Rady Polityki Pieniężnej, jakoby miała podwyższać stopy procentowe w najbliższym czasie, ale są już pewnego rodzaju sygnały, że no, zobaczymy, co się będzie działo i być może w ciągu kolejnych miesięcy jednak odejdziemy od tutaj polityki tak zwanej wait and see, czy też oczekiwania cięcia stóp procentowych, a to z kolei właśnie wspiera chociażby banki. Im właśnie tutaj wyższe stopy procentowe, co może dodatkowo też w pewien sposób paradoksalnie napędzać wzrosty na polskiej giełdzie. Bo też chciałbym tutaj zaznaczyć, że na zachodniej giełdzie tutaj tym takim czynnikiem, który napędza wzrosty, jest cały czas sztuczna inteligencja. I tak jak w zeszłym roku, to co budziło obawy, to polityka Donalda Trumpa, czyli czy te cła spowodują właśnie z jednej strony wzrost inflacji, ale też z drugiej strony możliwe spadki na giełdzie amerykańskiej, to był główny czynnik, który powodował, że inwestorzy obawiali się, co dalej się stanie. Natomiast w pierwszym półroczu 2026 roku widzimy, że cały czas ta sztuczna inteligencja jest właśnie tym czynnikiem napędzającym te giełdy. I z jednej strony to jest dobre, ale z drugiej strony pokazuje, jak bardzo skoncentrowany wokół jednej branży jest cały szeroki rynek.
1: Ja jestem ciekawy jednej rzeczy.

0: jak to wygląda na giełdach, bo rozmawiałem niedawno z analitykiem rynku paliw i on mi powiedział takie zdanie, że gdybym na początku lutego zadał mu pytanie wywróżone ze szklanej kuli, co się stanie, jeśli w wyniku hipotetycznej, no teraz już wiemy, że realnej, ale wtedy hipotetycznej wojny na Bliskim Wschodzie zostanie zamknięta cieśnina Ormus, to on bez wahania by powiedział, to ropa to by kosztowała 150 albo i 200 dolarów, a kosztuje dzisiaj 91 dolarów za baryłkę. Czy nie jest trochę tak z giełdą, że tutaj skala tych wzrostów mimo wszystko jest pewnym zaskoczeniem? Jest wojna, jest niepewna sytuacja, a inwestorzy zachowują się tak, jakby ta wojna miała się zakończyć jutro, pojutrze i no właśnie, optymizm, a może naiwność.
1: A nie można połączyć tych dwóch elementów? Z jednej strony optymizm, z drugiej strony trochę naiwność?
0: Naiwny optymizm.
1: Może też być i tak. Są właśnie te elementy związane z tym, co tak naprawdę napędza te wzrosty. Z jednej strony oczywiście inflacja, możliwa podwyżka stóp procentowych przez Fed, to wszystko działa negatywnie na spółki technologiczne. Z drugiej strony, jeżeli cały czas widzimy, że rosną nakłady inwestycyjne przez największe firmy na świecie, czyli tak zwane Magnificent Seven, czyli wspaniała siódemka, mówimy o takich spółkach jak Google, Apple, Meta, one cały czas inwestują w sztuczną inteligencję, cały czas rozwijają ją i jednocześnie widać po ich przychodach, że wdrażanie tej sztucznej inteligencji przynosi im zysk. W związku z czym to napędza te wzrosty, chociaż z drugiej strony jest cały czas to widmo, że podwyżka stóp procentowych mogłaby właśnie na nie wpłynąć negatywnie. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony ten rynek zachowuje ten optymizm, ponieważ patrzy na wyniki, patrzy na rozwój branży sztucznej inteligencji mówi, no tak, ale ta branża przecież nie zatrzymała się. Ona cały czas się rozwija. Jesteśmy trochę w takiej sytuacji, gdzie możemy powiedzieć tak trochę żartobliwie, taki rynek Schrödingera. Czyli z jednej strony zaraz się załamie, a z drugiej strony cały czas będzie rósł. I nie wiemy do końca, dopóki nie otworzymy właśnie tej szkatułki, żeby zobaczyć rezultat, wszystko może się wydarzyć. I jesteśmy właśnie z jednej strony w takim hura optymizmie, a z drugiej strony ciągle pełni obaw. Czyli trochę w takiej alternatywnej rzeczywistości jednocześnie funkcjonujemy.
0: Jak zdrabka. Albo wygram, albo nie wygram. Ale teraz pytanie zasadnicze. Bardzo ważne. Czy to nie jest tak, że na naszych oczach ten optymizm, czy też naiwny optymizm pompuje taką banieczkę, że zaraz się wojna skończy, że wszystko będzie w porządku, że wszystko się unormuje, a rynki będą sobie dalej rosły. Czy nie przyjdzie taki moment, że inwestorzy już przestaną mieć złudzenia, jeśli ten konflikt będzie się przedłużał i ta bańka pryśnie na rynkach? Tego chyba obawiają się dzisiaj wszyscy.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, co by tak naprawdę to oznaczało? Ponieważ teraz funkcjonujemy w takim świecie, w którym z jednej strony niby jesteśmy właśnie bardzo blisko porozumienia ze strony USA z Iranem, a z drugiej strony widzimy chociażby po ostatniej nocy, że cały czas jesteśmy na krawędzi właśnie coraz większej eskalacji. Ewentualna eskalacja tego konfliktu i taka pełnoskalowa wojna z jednej strony byłaby ogromnym szokiem, ale już tak naprawdę którymś już z kolei szokiem w ciągu ostatnich miesięcy, ale też z drugiej strony by do czegoś prowadziła dalej, czyli jakieś rozwiązania ze strony chociażby, czy to amerykańskiej, czy irańskiej, dokąd by prowadziły. Obecnie chyba największym zagrożeniem jest to, że będziemy na skraju właśnie tej eskalacji i nic kompletnie się nie zmieni. I to chyba jest największym zagrożeniem, jakie może być. Z kolei pójście w którymś kierunku, na przykład przykładowo obalenie reżimu ajatollahów w Iranie, byłoby jakimś rozwiązaniem, czy dobrym, czy złym dla tamtej części świata, no to możemy spekulować, możemy zastanawiać się, ale dokądś by prowadziło. I mielibyśmy już pewne rozwiązanie, moglibyśmy dalej tworzyć pewne scenariusze, na przykład zwiększenie w przypadku wygranej Stanów Zjednoczonych, rozszerzenie swoich obszarów wpływów. Natomiast z drugiej strony cały czas jakby przeciąganie takiej sytuacji, że nie wiadomo, gdzie jesteśmy, czy dojdzie do porozumienia, czy też nie, powoduje to, że inwestorzy właśnie zaczynają trochę bagatelizować wszelkie sygnały właśnie płynące z tamtej strony. Czyli cały czas ta ropa naftowa ani nie rośnie właśnie do 150 dolarów za baryłkę, jak to chociażby pan redaktor wspomniał, ani też drastycznie nie spada w oczekiwaniu, że już zaraz kończy się konflikt, tylko mamy taką sinusoidę, że ona właściwie rośnie, spada i wszystko tak naprawdę może teraz się wydarzyć, a w momencie, kiedy przekroczymy właśnie tę możliwą eskalację,

0: która miałaby wystąpić, no to w którymś kierunku już musimy iść i wtedy już ta ropa musiałaby koniec końców się zdecydować wraz oczywiście z inwestorami.
1: Ktoś to dokładnie policzył, że od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie, czyli od końca lutego, Donald Trump 37 razy mówił już, że jesteśmy blisko zakończenia tej wojny. 37 razy. I użył pan takiego słowa, że rynki bagatelizują niektóre informacje. Czy nie jest tak, że już te niektóre wpisy i zapowiedzi to już też przez rynek są tak przepuszczane przez taki filtr? Będzie to będzie.
0: Zdecydowanie. Zapowiedzi to myślę już w ogóle są ignorowane. To, na co jeszcze zwraca rynek uwagę, to faktyczne działania. Po tym, jak został zestrzelony Apache amerykański w rejonie cieśniny Ormus, no Stany Zjednoczone odpowiedziały ogniem, zaatakowały poszczególne tutaj cele związane właśnie z reżimem irańskim. Ropa zyskała na wartości.
1: Na chwilę,
0: tak, ale to było właśnie wynikiem tych konkretnych, realnych działań. Gdyby było sama informacja sucha ze strony Donalda Trumpa, podejrzewam, że w ogóle zostało to zbagatelizowane. Więc rynek już patrzy na to, co się konkretnie dzieje, a nie na to, jakie są zapowiedzi, albo też jakie szanse, że już dochodzi do podpisania tego porozumienia. Prawdopodobnie, kiedy właśnie teraz rozmawiamy, być może nawet i 38 raz pojawia się zapewnienie.
1: Albo i 39, bo czasami te zapewnienia pojawiają się nawet w potężnej częstotliwości w ciągu jednej godziny. Dobrze, panie Krzysztofie, a czy nie ma pan takiego déjà vu z sytuacją z ubiegłego roku? Pamięta pan, kiedy był temat ceł? I te cła na początku wywoływały potężne ruchy na giełdzie. To, co się działo w kwietniu tamtego roku, jeżeli chodzi o tę słynną konferencję z tymi tablicami prezydenta Trumpa, a potem już kolejne wpisy, nawet niektóre bardzo ostre, a na giełdzie jakby nic się nie stało. Czy to samo się nie dzieje teraz z Bliskim Wschodem?
0: Tak, dzieje się.
1: A to normalne jest, czy faktycznie rynki uodparniają się na niektóre informacje, albo inaczej, na niektóre źródła informacji?
0: To jest dobre pytanie, czy to jest normalne. Musimy tutaj w pewien sposób wyznaczyć granice tej normalności.
1: No właśnie, pan jako analityk, na co dzień patrzy pan na te doniesienia i w którym momencie u pana się pojawia taka reakcja? Dajmy spokój.
0: Bardzo często pojawia się taka reakcja. Natomiast rynki, to, że możni tego świata wpływają na wycenę, czy to surowców, czy to indeksów, tak było, jest i będzie od zawsze. W pewien sposób jest to normalne. Może nie do końca powinno też tak być. Powinno to wszystko jednak być sterowane tak zwaną niewidzialną ręką rynku, a nie po prostu ręką, którą akurat my nie widzimy w danej chwili. W związku z czym pojawia się szereg wątpliwości, czy aby ten rynek nie jest manipulowany i tak dalej. No niestety w różnego rodzaju informacje, to jak bardzo obecnie żyjemy w zglobalizowanym świecie, to wszystko powoduje, że też chociażby, czy to właśnie tego typu działania poszczególnych przedstawicieli państw, głów państw, to wszystko o to wpływa na to, jak ten rynek się zachowuje. I z jednej strony jest to zrozumiałe, jest to normalne, ale też z drugiej strony tak po prostu było, jest i będzie. I to co mówię, najprawdopodobniej rynek już w ogóle bagatelizuje jakiekolwiek zapewnienia. Czy to ze strony Donalda Trumpa, czy ze strony irańskiej. I jedyne, co patrzy, to są konkretne działania. Jeżeli nagle pojawi się informacja ze strony Donalda Trumpa, że szykują się do pełnoskalowej inwazji na Iran, to jest szansa, że to również zostanie zbagatelizowane. Ale w momencie, kiedy pierwszy żołnierz postawi swoją stopę na irańskiej ziemi, wtedy już rynek zacznie reagować, ponieważ będzie widział, że to nie jest kwestia tylko zapewnień czy przekonania, ale realnych działań wpływających już na losy świata.
1: Czyli czyny, nie słowa.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: Pamięta pan, w 2008 roku, ja doskonale pamiętam ten moment też z pracy dziennikarskiej, kiedy był kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, on się rozlał na cały świat, to wtedy rynki patrzyły przede wszystkim na to, co podają agencje informacyjne. Oczywiście na drugim miejscu też były też raczkujące wtedy media społecznościowe. Ten portal, wówczas Twitter, również był ważnym źródłem, ale jednak jak coś podała poważna agencja, no to wtedy to się brało pod uwagę. Teraz mamy tych źródeł informacji setki, żeby nie powiedzieć tysiące. To jak na co dzień w pracy analityka sobie z tym wszystkim poradzić?
0: Na pewno jest to wyzwanie, żeby być na bieżąco z tym, co

0: co akurat teraz się dzieje i co ma bezpośredni wpływ. No i wydaje się tutaj, że trzeba znaleźć jakąś drogę środka, czyli z jednej strony właśnie informacje, które płyną z tych agencji właśnie informacyjnych, cały czas one są istotne, ale one też działają z pewnego rodzaju opóźnieniem, ponieważ to, co chce zrobić Donald Trump, możemy dowiedzieć się chociażby z Truth Social, który gdzieś ktoś powtórzy na X-ie i koniec końców gdzieś na końcu właśnie na agencja typu Reuters podaje, chociaż teoretycznie ona powinna być pierwsza, ale tak w takim ogólnie świecie żyjemy, więc musimy tutaj w pewien sposób umieć się nauczyć się pewnego rodzaju ważyć, co może być zwykłą plotką, a co jest konkretem. Jeżeli za pewnymi informacjami płynie konkretne działanie, na przykład spadek cen ropy bądź wzrost, no to wtedy faktycznie widzimy, że jest to istotna waga tej informacji i już rynek na nią zareagował, a być może najpierw zareagował, dopiero potem się pojawiło. No to jest jakby odwieczne pytanie o przyczynę i skutek.
1: Pytam o to dlatego, że każdy inwestor też jest po części takim analitykiem na swój własny użytek i też próbuje weryfikować różne źródła i to przebodźcowanie też jest groźne. Można się zniechęcić naprawdę do rynków i do giełdy. A zatem na koniec zostawiłem sobie chyba najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać dzisiaj analitykowi, czyli jak będzie? What's next? Co za chwilę na rynkach? Bo oczywiście coraz częściej te analizy zaczynają się od takiego zdania, którego my dziennikarze bardzo nie lubimy. To zależy.
0: Zatem zacznę od tego trzeciego słowa. Wszystko wskazuje na to, że przez jakiś czas na świecie będziemy mieć do czynienia z podwyższoną inflacją. Zresztą dzisiaj o godzinie 14:30 czasu polskiego poznamy dane dotyczące inflacji konsumenckiej ze Stanów Zjednoczonych. Rynek spodziewa się wzrostu na poziomie 4,2% rok do roku. Przypomnę, że target, czy docelowa inflacja rezerwy federalnej wynosi 2%, czyli mówimy tutaj o możliwym odczycie ponad dwa razy większym, więc w miarę jak sytuacja związana z ciśniną Ormus, z cenami ropy będzie się przeciągała, tak to będzie wpływało na inflację i możliwe, że już w niedługim czasie zobaczymy, że na przykład Kevin Warsh, nowy przewodniczący Fedu, będzie zmuszony do podwyższenia stóp procentowych, no i być może nawet też taki komunikat w kolejnych miesiącach będzie płynął ze strony Rady Polityki Pieniężnej i pan profesor Glapiński przedstawi nam, że również Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stóp procentowych, więc jest szansa, że obecna sytuacja wpłynie na inflację, co wpłynie na właśnie wzrost stóp procentowych na całym świecie, także i w Polsce, co z kolei też mogłoby być tutaj odczuwalne na różnego rodzaju instrumentach, chociażby też na obligacjach. Więc myślę, że to jest taka możliwość, że to zostaniemy, ale oczywiście to jest jakby moje całkowicie prywatna opinia i proszę tego w żaden sposób nie odbierać jako jakąkolwiek doradztwo czy rekomendację.
1: Dobrze, ale to też jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi, bo jeszcze 3 miesiące temu byśmy powiedzieli, że nowy szef Fed jest od tego, aby obniżać stopy procentowe.
0: Zdecydowanie.
1: A teraz pojawia nam się zupełnie inny krajobraz. Zerknijmy na chwilę na giełdy. Tutaj spadki cały czas, jeżeli chodzi o warszawską giełdę, ale trochę mniejsze. 1,15 w przypadku WIG-u, 1,02, 1,01 w tej chwili w przypadku WIG-u 20. Jestem bardzo ciekawy, jak ten dzień się zakończy, a biorąc pod uwagę zmienność, jaką widzimy na rynkach, wcale się nie zdziwię, jak będzie zielony kolor po godzinie 17. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Kamiński, analityk Oanda TMS, był moim i państwa gościem. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, że podsumowanie dnia w gospodarce o godzinie 17:47 w popołudniowym wydaniu magazynu Saldo. Marek Klapa, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: www.lidl.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
7: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
8: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
7: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
8: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
6: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
7: Jacek Czarnecki
8: i Roch Kowalski.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Lawina pytań o kontakty biznesowe, wykonaną pracę i przekazane pieniądze. Trwa przesłuchanie prezesa PiS-u w sprawie dwóch wieszy i spółki Srebrna. Sejm zajmuje się wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Rusza debata, później głosowanie. Prześledzimy najnowsze komentarze ukraińskich mediów. Relacje z Polską wiszą na włosku po upamiętnieniu zbrodniarzy z UPA. Minęła 13. Aleksandra Kozera, zapraszam. Rozpoczyna się trzecia godzina przesłuchania prezesa PiS-u. Jarosław Kaczyński zeznaje jako świadek w śledztwie dotyczącym słynnych dwóch wież i możliwego oszustwa austriackiego biznesmena. Przed prokuraturą jest nasz reporter Piotr Durys.
2: Śledczy chcą odtworzyć kulisy negocjacji w sprawie budowy wieżowców spółki Srebrna. Reprezentujący austriackiego biznesmena mecenas Roman Giertych podkreśla, że prezes PiS musi w końcu odpowiedzieć na kluczowe pytania.
3: Prokuratura wezwała go jako świadka, ale przynajmniej ma pierwszy raz okazję powiedzieć pod odpowiedzialnością karną, jak było w sprawie wręczania koperty, jak było w jego relacjach z księdzem Sawiczem i czy otrzymał te 50 tysięcy kopercie, czy też nie otrzymał.
2: Jarosław Kaczyński już wcześniej podkreślał, że uważa to śledztwo za polityczną nagonkę. Roman Giertych jednak zaznacza, że sprawa dotyczy wyłącznie prywatnych rozliczeń.
3: Ta sprawa jest sprawą pomiędzy rodziną pana Kaczyńskiego. To nie my mieliśmy jakieś plany budowania dwóch wież, aby uczcić dwóch braci, tylko pan Kaczyński.
2: W 2019 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości prokuratura okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rekomenduje odrzucenie wniosku o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Wniosek złożyli politycy PiS-u, zarzucając ministrowi nieudolność i słaby nadzór nad służbami. Tak mówił podczas posiedzenia komisji poseł tej partii Andrzej Śliwka.
4: Tu nie chodzi o pojedynczą pomyłkę, nie chodzi o jeden incydent, który można byłoby tłumaczyć nadzwyczajnymi okolicznościami. Nie chodzi o jedną wypowiedź czy jedną wpadkę. Chodzi o powtarzalny schemat działania państwa pod nadzorem ministra Marcina Kierwińskiego.
1: Minister Kierwiński odpierał zarzuty. Jego zdaniem wniosek PiS-u otwiera drogę do rozliczenia rządów prawicy.
5: Nie uciekniecie tak prosto od tego, do czego doprowadziliście w służbach MSWiA. I proszę się nie dziwić, że ja każdy tego typu wniosek, zwłaszcza oparty na tak kłamliwych danych, będzie mi on służył do tego, żeby pokazywać, co udało się przez te 3 lata robić. Będę to robił, ale to proszę nie mieć mi tego za złe. To proszę mieć pretensje do pana posła Śliwki, że taki wniosek przygotował, nie wiedząc, że wiąże się to z rozliczeniami nieudolności PiS-u.
1: Właśnie rozpoczęła się debata nad wnioskiem na sali plenarnej. Głosowanie o 14:30. Władze w Kijowie nie są skłonne do zmiany decyzji. Tak o sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA pisze

0: pisze ukraińska prasa. Decyzję podjął prezydent Zełenski. Wywołało to w Polsce falę oburzenia, a w konsekwencji pogorszenie relacji między Warszawą a Kijowem. Relacja Pawła Buszki.
1: Opiniotwórczy ukraiński portal internetowy Europejska Prawda napisał, że po wizycie szefa biura prezydenta Zełenskiego Kryła Budanowa w Warszawie w zeszłym tygodniu pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że Kijów mógłby zmienić decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA. Tymczasem, jak czytamy, według danych portalu są to nieprawdziwe informacje. W ocenie Jurija Panczenki, szefa portalu i jednocześnie autora artykułu zatytułowanego Pułapka Orła Białego, prezydent Karol Nawrocki, inicjując odebranie Zełenskiemu polskiego odznaczenia, postawił się w trudnej sytuacji, bo jeśli nie zrealizuje swojej obietnicy, to ucierpi wizerunkowo, a jeśli od niej nie odstąpi, wówczas stosunki między Warszawą i Kijowem jeszcze bardziej się pogorszą i straci na tym nie tylko Ukraina, ale też Polska.
0: I to opinia ukraińskich mediów. Polska opinia publiczna wciąż czeka na decyzję prezydenta Nawrockiego. Przypomnę, kapituła Orderu Orła Białego obradowała w poniedziałek. Prezydent do dziś nie ujawnił swojej decyzji. Kto nie musi, niech odłoży tankowanie do jutra. W czwartek ceny paliw spadną o kilka groszy. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy jutro maksymalnie 5 zł 92 grosze, czyli o 4 grosze mniej niż dzisiaj. Cena 98 spadnie o 5 groszy i wyniesie nie więcej niż 6 zł 56 groszy. Diesel potanieje o 3 grosze na litrze. Ma kosztować 6,43.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do końca dnia będzie pochmurno i deszczowo. Temperatura też nie rozpieszcza. Na przeważającym obszarze to okolice 20 stopni. Od 14 do 16 jest na południu kraju i tam solidnie popada. Późnym popołudniem na północnym zachodzie oraz w rejonie Bieszczad i Tatr pojawią się burze. Teraz przyda się dobra kawa. Na barometrach w Warszawie mamy 1005 hektopaskali. Niebawem ciśnienie będzie spadać.
2: Klimat.
0: Po intensywnych opadach poprawiła się sytuacja w lasach. Zagrożenie pożarowe nie występuje lub jest na niskim poziomie. Mimo sporego zachmurzenia 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Możemy dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Nie ma też problemów z jakością powietrza. W całym kraju jest ona dobra lub bardzo dobra.
2: Klimat. Reklama.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna.

Płynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22:05. Krzysztof Grzybowski,

0: nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. PiS złożył wniosek o odwołanie szefa MSWiA po tym, gdy pod koniec maja służby weszły, po fałszywym alarmie, do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. W Sejmie jest Martyna Szymczakowska, nasza reporterka, która śledzi tę sprawę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jakie są pierwsze głosy na temat wotum nieufności dla szefa MSWiA?
1: Ta debata rozpoczęła się z kilkunastominutowym opóźnieniem, dosłownie kilka minut temu. Teraz trwa pierwsze wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Andrzej Śliwka powtarza to, co przez ostatnie kilkanaście dni mówią politycy PiSu, że minister Kierwiński nie nadzoruje służb podległych resortowi. Oprócz tego to zarzuty nieudolności w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie. Poseł PiS Michał Wójcik mówił na chwilę przed rozpoczęciem tej debaty o błędach w zarządzaniu resortem, no i podległymi ministerstwu służbami przez ministra Marcina Kierwińskiego.
2: Ja proponuję, żeby porozmawiać z policjantami, z formacją, która jest nadzorowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, która narzeka, miało być dużo rzeczy, miały być obietnice spełnione, jest frustracja, jest kwestia biurokracji, która pożera po prostu te formacje, jest bałagan.
1: No, minister Kierwiński dzisiaj od rana słyszy te konkretne zarzuty wobec swojej osoby. O 8 rozpoczęła się bowiem Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ta trwała 3 godziny, a chwilami była bardzo burzliwa, więc był to taki przedsmak tego, co usłyszymy tutaj zapewne dzisiaj na sali plenarnej w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek. Przez te 3 godziny można było usłyszeć między innymi o wakatach w policji czy o migrantach, a minister Kierwiński był negatywnie zaskoczony poziomem dyskusji i argumentami opozycji, które mają się, zdaniem szefa MSWiA, nijak do rzeczywistości.
3: Czułem, że chociaż w tym wystąpieniu albo wystąpieniu na sali plenarnej, może się doczekam, przedstawicie jakiekolwiek fakty, jakiekolwiek statystyki, jakiekolwiek dane. Natomiast pan przyszedł, to czytał wniosek. Mnie to trochę przypomina, chyba jest taki cytat z Nikodemadyzmy. Co miałem do powiedzenia, przeczytałem. To, co miał pan do powiedzenia, pan przeczytał, tylko nie rozumie pan kompletnie, o czym pan mówi.
1: Minister Kierwiński w trakcie komisji punktował każdy zarzut opozycji i wyliczał kłamstwa i nieprawdę, o jakich mówili politycy PiS. Zapewne teraz na sali plenarnej się to powtórzy. Teraz głos nadal jeszcze ma Andrzej Śliwka, przedstawiciel wnioskodawców, a o wotum nieufności mówiła też posłanka PSL i co istotne w tym temacie była policjantka Magdalena Sroka, która obnażała błędy, wady resortu zarządzanego wcześniej przez Zjednoczoną Prawicę.
4: Oglądają i słuchają was funkcjonariusze różnych służb podległych ministrowi MSWiA i łapią się za głowę. Odchodzili ze służby masowo po czystkach, które dokonaliście. I te wakaty wynikały właśnie z tego, że ludzie nie chcieli służyć w takiej formacji, którą kierowaliście. Dzisiaj te wakaty są uzupełniane, ale zostawiliście polskie służby z największą liczbą wakatów w historii.
1: No, według ministra Kierwińskiego liczba wakatów, kiedy on obejmował urząd wakatów w policji, to było około 16 tysięcy, teraz to około 8 tysięcy. Ta debata trwa, głosowanie zaplanowane jest na 14:30. Szans na odwołanie szefa MSWiA raczej nie ma. No to dlatego, że potrzebna jest tutaj większość głosów, a większość w Sejmie ma koalicja rządząca. Do tego posłowie niezrzeszeni też zapowiedzieli poparcie dla Marcina Kierwińskiego. Przypomnę, to druga próba odwołania szefa MSWiA. Poprzednia, też na wniosek PiSu, miała miejsce w kwietniu 2024 roku.
0: Martyna Szymczakowska śledzi to, co dzieje się w Sejmie w związku z debatą, a później z głosowaniem nad wotum nieufności dla ministra Marcina Kierwińskiego. Dziękuję.
5: Komentarz.
0: Z nami już pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry pani profesor.
6: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
0: Skoro nie ma arytmetycznych szans na to, żeby odwołać ministra, to po co opozycja składa taki wniosek?
6: No, należy to traktować w kategoriach pewnego rytuału politycznego. Chodzi o nagłośnienie sprawy, chodzi o przede wszystkim zwrócenie się do opinii publicznej, chodzi o zdobycie możliwości wyartykułowania żalów i pretensji. zastrzeżeń, uwag. Także chodzi o podtrzymanie pewnej uwagi, pewnego napięcia, emocji wśród przede wszystkim wyborców, bo jak słusznie pani zauważyła, sprawa jest z góry przesądzona i nie jest to oczywiście tego rodzaju sprawa po raz pierwszy, bo sam minister Kierwiński już w takiej sytuacji się znalazł, ale też jeżeli prześledzimy

0: nota nieufności wobec polityków sprawujących urzędy ministerialne od początku funkcjonowania nie tylko tego Sejmu, ale Sejmu po 1989 roku, to one zawsze wyglądały tak samo. Ja nie przypominam sobie takiego precedensu, żeby wniosek taki przeszedł. Natomiast za każdym razem była to możliwość nagłośnienia sprawy, przypomnienia się przede wszystkim opinii publicznej, a biorąc pod uwagę tą ogromną emocjonalność polskiej, nie tylko polskiej polityki, to tego rodzaju sytuacje po prostu są kreowane właśnie po to, żeby to napięcie trzymać.
1: Opozycja składa wniosek o wotum nieufności. Ta większość koalicyjna ministra najprawdopodobniej obroni. Może to podziałać również wzmacniająco na tego konkretnego ministra, o którym dzisiaj rozmawiamy, Marcin Kierwiński i jego pozycja w rządzie.
0: Ja nie wiem, czy to może podziałać wzmacniająco, dlatego że myślę, że ani przed moment pozycja pana ministra Kierwińskiego nie była zachciana. Oczywiście może to być taki kolejny dowód dla koalicji przede wszystkim rządzącej, stabilności i tego, że mimo pojawiających się informacji dotyczących napięć wewnątrz koalicji w sprawach no ważnych czy istotnych, także w takim wymiarze personalnym, potrafi ona się po prostu zjednoczyć, znaczy nawet nie tyle zjednoczyć, ile utrzymać wspólny front. Także myślę, że należy to w takich kategoriach rozpatrywać. Natomiast cieszę się, że w sytuacjach oczywistych, o których mówimy, politycy nie reagują tak, jak to się zdarzyło w poprzedniej koalicji, mianowicie, że osoba, wobec której nie uchwalono wotum nieufności, otrzymywała jakieś bukiety kwiatów i była nagradzana, tak dosyć powiedziałbym, entuzjastycznie przez zwolenników ówczesnej koalicji. Myślę, że no, tego rodzaju takie publiczne, powiedziałabym, manifesty, no, się skończyły i dobrze, bo to też jest odbierane źle przez opinię publiczną. Natomiast wracając do istoty pani pytania, no nie sądzę, żeby pan minister Kierwiński musiał się jakoś szczególnie wzmacniać czy budować, bo nie sądzę, żeby jego pozycja była przez moment chociażby zachciana.
1: Mówi pani profesor, że ta koalicja potrafi jednoczyć się w sytuacji no, obrony albo kwestii personalnych. Byliśmy tego świadkami również w tym takim momencie dość ryzykownym, kiedy był głosowany również wniosek o wotum nieufności dla ministra klimatu. Prawda? Wtedy tak. zastanawialiśmy się wszyscy, czy będzie ta zgoda, jedność w koalicji, czy też nie po rozłamie w Polsce 2050. A dlaczego w takim razie mamy taką wielość kandydatów na prezydenta Krakowa? I dlaczego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odcina się od kandydatury ogłoszonej wczoraj wspólnej Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Moniki Piątkowskiej?
0: Ja myślę, że tutaj znowu też mamy do czynienia z pewnym symbolicznym wymiarem, poza oczywiście tym praktycznym czy pragmatycznym. Ktoś musi zarządzać miastem i oczywiście najlepiej byłoby, żeby to była osoba kompetentna, osoba doświadczona w zarządzaniu takim organizmem. Natomiast dla partii politycznej Kraków jest, jak doskonale wiemy, czymś więcej niż tylko miastem, w którym doszło do takiej sytuacji, że trzeba powołać nowego włodarza. Jest to symbol, czy taka, no, można powiedzieć, uosobienie konfliktu tego, który występuje w polityce krajowej. Tak? Czyli w tym momencie wiadomo, że Kraków jest traktowany trochę jako rodzaj prognozy tego, co się może wydarzyć w 2027 roku, czyli po prostu główne partie polityczne będą starały się pokazać swoją siłę, swoje znaczenie właśnie w Krakowie. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że wybory prezydenckie w Krakowie będą tak naprawdę czymś więcej niż tylko albo aż wyborami prezydenckimi w Krakowie. I myślę, że trochę szkoda mi mieszkańców tego miasta, chociażby z tego powodu, że jak doskonale wiemy, kandydatury swoje także zgłaszają osoby, o których powiedzieć, że są niepoważne politycznie, to mało powiedzieć. Także tutaj z perspektywy mieszkańców Krakowa myślę, że może istnieć taka obawa, że zagubi się gdzieś tak naprawdę interes miasta. Kosztem tego interesu miasta będą rozwiązywane, czy będzie prowadzona walka, czy konkurencja polityczna, która tak naprawdę no, jest punktem wyjścia do przyszłorocznej kampanii parlamentarnej.
1: Na ile rzeczywiście to, co się będzie działo w Krakowie, kampania wyborcza, potem wybory, wynik tego głosowania, może być swego rodzaju taką rozgrzewką, ale także takim papierkiem lakmusowym dla tego, co dzieje się w tej dużej polityce ogólnokrajowej przed wyborami parlamentarnymi?
0: Papierkiem lakmusowym to bym tego nie określiła, dlatego że pamiętajmy, że wybory w dużych miastach jednak rządzą się, czy wyniki tych wyborów uzyskiwane są z poparciem innych nieco grup społecznych niż mówię tutaj o rozstrzygnięciach pozytywnych, niż w skali całego kraju, tak samo jak nie możemy wnioskować.

0: właśnie na podstawie stolicy, jak wygląda, nie wiem, funkcjonowanie społeczeństwa danego państwa. Także tutaj samych wyników wyborów nie traktowałabym jako papierka lakmusowego, czy jako jakiejś prognozy co do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku. Natomiast oczywiście będzie to tak wykorzystywane, szczególnie przez te siły, które te wybory w Krakowie wygrają. Natomiast myślę, że wybory w Krakowie będą istotne z punktu widzenia właśnie obserwacji, jak będzie wyglądała kampania wyborcza. Dla analityków będzie, myślę, to bardzo ważna historia, obserwowanie, jakie narzędzia będą wykorzystywane, jakie mechanizmy wpływu społecznego będą przede wszystkim dominowały. Znaczy ja myślę, że my już po referendum możemy z dosyć dużym prawdopodobieństwem założyć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast w sensie takiej, powiedziałabym, implementacji kampanii wyborczej, w sensie pewnych pomysłów taktycznych, będzie to bardzo ważna kampania, bo w tym sensie ona będzie zwiastowała trendy, tendencje, które myślę będą obecne w kampanii parlamentarnej 2027.
1: A czego możemy się spodziewać, pani profesor? To już chyba standardowo mogę zapytać, czy kampania przeniesie się w 100% do internetu, ale to pytanie wydaje się być może już passé, może teraz szukamy nowych trendów, nowych sposobów dotarcia do wyborców.
0: Nie do końca ono jest takie passé, dlatego że ja bym tutaj nie negowała siły też, szczególnie na poziomie kampanii jednak o określonym terytorialnie zasięgu wykorzystywany. Przepraszam, nie negowałabym znaczenia wykorzystywania kanałów komunikacji bezpośredniej, komunikacji zewnętrznej typu nadal jakieś billboardy, jakieś spotkania przede wszystkim z mieszkańcami, mniej czy bardziej zorganizowane, mniej czy bardziej sformalizowane. Także internet oczywiście będzie, czy media internetowe będą ogromnie silnym narzędziem. Natomiast pamiętajmy, że te media internetowe są... Znaczy możliwości ich kontrolowania przez poszczególne sztaby wyborcze są tak naprawdę ograniczone. My dosyć często, używając sformułowania media społecznościowe, zapominamy, że to nie jest żadna analogia do mediów na przykład instytucjonalnych, które reprezentuje między innymi pani redaktor, dlatego że media społecznościowe nie mają redakcji, nie mają wydawców, nie mają nikogo, kto ponosi odpowiedzialność na przykład za złamanie prawa prasowego i tak dalej. Także jest to narzędzie zdecydowanie trudniejsze do kontrolowania. Poza tym ja myślę, że tutaj zostaną zademonstrowane też możliwości sztucznej inteligencji. Tak, tego rodzaju działania też były sygnalizowane już, czy sygnowane w kampanii tej referendalnej w Krakowie. Także ja myślę, że będziemy z tym mieli do czynienia po prostu z oczywiście zmianą, że tak powiem, nacisku na znaczenie poszczególnych typów mediów, ale to się już dzieje od kilku ładnych lat, na rzecz oczywiście mediów internetowych, tak bym to scharakteryzowała, nie tylko mediów społecznościowych, ale to nie znaczy, że te bardziej tradycyjne kanały komunikacji, szczególnie w wyborach samorządowych, istotne, one nie będą miały żadnego znaczenia.
1: Kto ma największe szanse na sukces w Krakowie? To będzie starcie gigantów, czy możliwe jest wyłonienie jakiegoś czarnego konia tego wyścigu?
0: Ja oczywiście śledzę sytuację w Krakowie, mam przyjaciół w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale przyznam szczerze, że nie czuję się chyba wystarczająco kompetentna, żeby udzielić pani odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że pan Gibała niewątpliwie będzie, który uchodzi za tak naprawdę jedynego zwycięzcę, czy prawdziwego zwycięzcę tego referendum krakowskiego, będzie odgrywał istotną rolę w wyborach. Myślę, że oczywiście sztaby koalicji, znaczy kandydatów wspieranych przez przede wszystkim Koalicję Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość będą tutaj chciały zademonstrować właśnie swoją siłę, dlatego że to przede wszystkim z punktu widzenia tych sztabów wyborczych, czy też tych partii politycznych, wybory w Krakowie mogą być traktowane właśnie jako rodzaj przedrywalizacji czy przedbiegów rywalizacji parlamentarnej. Także tak to widzę. Natomiast nie wyznaczenia pewnie będzie też poparcie dla kandydata Konfederacji. Tutaj zjednoczona, znaczy tutaj prawica nie okazuje się być zjednoczona, bowiem z tego co słyszymy, Konfederacja będzie wystawiała swojego kandydata i nie będzie żadnego porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością w tej materii.
1: Mało tego, pani profesor, ja słyszałam głosy z Konfederacji, które wskazują na to, że właśnie politycy tej partii oczekują poparcia w drugiej turze dla swojego kandydata ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Brzmi to butnie, ale może ma jakieś podstawy.
0: To znaczy chciałam właśnie powiedzieć, że wszystko i tak będzie się prawdopodobnie rozstrzygało w drugiej turze i wtedy zobaczymy, jak się

0: kto w tej drugiej turze będzie. Jeżeli będzie to kandydat na przykład Koalicji Obywatelskiej i pan Gibała, no to będzie sytuacja nieco inaczej, myślę, wyglądała niż w sytuacji, gdyby w drugiej turze znalazło się dwóch kandydatów czy dwoje kandydatów popieranych przez no, tych głównych graczy polskiej sceny politycznej, czyli no, której z partii z pierwszej trójki czy czwórki notowań sondażowych. Także myślę, że to się wszystko rozstrzygnie w drugiej turze i ciekawe będzie to, kto w tej drugiej turze się znajdzie i dopiero wtedy myślę, z większym prawdopodobieństwem też możemy rozważać jakieś scenariusze końca czy wyników wyborów krakowskich.
1: Bardzo to będzie rzeczywiście ciekawe, swego rodzaju laboratorium i taki poligon doświadczalny przed kampanią, która nas czeka w przyszłym roku. Pani profesor, jeszcze o tę sprawę ukraińską zapytam, bo czekamy na decyzję Pałacu Prezydenckiego, samego pana prezydenta w sprawie tego ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Wczoraj słyszeliśmy sygnały z kancelarii, że dziś, najpóźniej jutro, czyli najpóźniej dziś ta decyzja ma być ogłoszona. Dziwi panią ta zwłoka? Z czego ona może wynikać?
0: Być może, taką mam nadzieję, z pewnej refleksji dotyczącej tego, że ten komunikat o możliwości odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu był sformułowany zbyt pochopnie, w nadmiernych emocjach. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili właściwie każda sytuacja jest z punktu widzenia i prezydenta, ale także i stosunków polsko-ukraińskich trudna i ma pociąga ze sobą negatywne jakieś konsekwencje, dlatego że no, trudno sobie wyobrazić, żeby prezydent się tak całkowicie wycofał z tej decyzji. Czyli, a niezależnie od tego, jakby to będzie uargumentowane, to jakby odejście od tej koncepcji, czyli od odebrania orderu, no będzie traktowane wizerunkowo jako wycofanie się pana prezydenta. Pan prezydent, zdaje się, nie lubi być postrzegany jako osoba, która nie jest w stanie zrealizować tego, co sobie założy. Z drugiej strony odebranie, czy decyzja o odebraniu, no będzie miała kolosalne, myślę, takie konsekwencje w postaci no, napięcia czy eskalacji napięcia w stosunkach polsko-ukraińskich. Pamiętajmy, że na tym szczeblu nadawanie orderów nie ma wymiaru personalnego, to znaczy nie nadaje się orderu konkretnej osobie, tylko przez tę osobę nadaje się order, czyli formułuje się wyrazy uznania wobec narodu, którego ta konkretna osoba jest reprezentantem. Także tutaj to też musimy pamiętać, że ewentualne odebranie orderu to nie jest odebranie orderu panu Zełenskiemu jako jemu, tylko no, w gruncie rzeczy odebranie wyrazów, które stały, czy uczuć, które stoją za tego rodzaju decyzjami narodowi ukraińskiemu. To niewątpliwie w ogóle jest sytuacja, która bardzo bardzo niepotrzebnie napędza resentymenty i to nie tylko na tym poziomie politycznym, bo tutaj jakby to jest nieco inny poziom rządzący się innymi prawami, ale mówię tutaj o relacjach polsko-ukraińskich na poziomie takim czysto ludzkim.
1: A wracając do tego wątku politycznego stricte, pani profesor, bo też mam takie wrażenie, że premier Donald Tusk dość powściągliwie reagując na te propozycje prezydenta Nawrockiego, no wykazał się pewną dozą przebiegłości, bo pozostawił ten problem po stronie głowy państwa, która wydaje się w tej sytuacji, prezydent Karol Nawrocki wydaje się w tej sytuacji no, trochę postawił sam siebie pod ścianą.
0: No to na własne życzenie, bo nie był prowokowany przez stronę rządową do tego, żeby formułować publicznie.
1: A wręcz chyba sam chciał sprowokować.
0: Dokładnie tak. Także tutaj, no, jeżeli to traktować w kategoriach znowu rozgrywek wewnątrz krajowych, a myślę, że w dużej mierze tak naprawdę adresatem tego rodzaju właśnie zachowań jest ta opinia publiczna krajowa, a nie zagraniczna przecież, nie ukraińska, czy nie europejska, czy nie światowa, no to tutaj pan prezydent wykazał się małą przenikliwością, czy małą przewidywalnością skutków tego rodzaju zachowania, też małym doświadczeniem politycznym, bo sam, absolutnie sam postawił się w sytuacji, która no, przede wszystkim dla niego jest sytuacją niewygodną i tyle.
1: Czekamy na te decyzje z Pałacu Prezydenckiego. Według zapowiedzi, które docierały do nas wczoraj i przekazywaliśmy je naszym słuchaczom, no najpóźniej dzisiaj ta decyzja ma zapaść. Będziemy na nią oczekiwać. Bardzo dziękuję pani profesor za tę dzisiejszą rozmowę.
0: Również.
1: Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była z nami. Jeszcze raz dziękuję, ukłony pani profesor.
0: Dziękuję, udanego popołudnia. Spokojnego.
1: Wzajemnie. Zbliża się godzina 13:30. U nas za chwilę informacje, a potem porozmawiamy.

0: o sprawach międzynarodowych z naciskiem na Stany Zjednoczone i politykę tego kraju wobec państw Bliskiego Wschodu, a szczególnie Iranu.
1: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 13:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Wiele pytań wciąż bez odpowiedzi. Od 10:00 w prokuraturze trwa przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie słynnych dwóch wież. To sprawa sprzed 8 lat. Prezes PiSu zeznaje w niej w charakterze świadka. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego sprawa to, cytat, śmierdzi na kilometr, a opinia publiczna powinna poznać wyjaśnienie wszelkich nieprawidłowości.
5: Nie wiemy też, jaka była rola koperty z 50 tysiącami złotych w gotówce. Chciałbym też wiedzieć, no po co, gdy afera wybuchła, prezes Kaczyński jeździł do podległego mu prokuratora generalnego.
4: Postępowanie obejmuje plany budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Miały one powstać na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Śledczy badają wątek możliwego wprowadzenia w błąd austriackiego biznesmena. Przedsiębiorca miał stracić 1 300 000 euro. Mimo zagrożenia ze strony reżimu chce wrócić w rodzinne strony. Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wyjedzie na Białoruś. Polski dziennikarz chciałby znaleźć się w Grodnie przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi, który zaplanowano na 13 września.
6: W różny sposób może się to wszystko potoczyć, ale ja jestem dobrej myśli. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
4: Andrzej Poczobut od lat 90. aktywnie działa w Związku Polaków na Białorusi. Przez wiele lat współpracował z polskimi mediami. Za swoją działalność społeczną i medialną był szykanowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Ostatnie 5 lat spędził w białoruskiej kolonii karnej. Problemy klientów banku PKO. Awarii uległa aplikacja PO Pay. Nie działają między innymi płatności online i te za pośrednictwem Blika. Utrudnienia dotyczą też logowania do serwisu PKO 24 z użyciem dwuskładnikowego uwierzytelniania w aplikacji PO Pay. Nie są znane przyczyny awarii. Pracownicy banku pracują nad jej rozwiązaniem. Postrzelił nastolatka z wiatrówki za zbyt głośne zachowanie. Gdańska policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę, który w niedzielę oddał strzał do 14-letniego chłopca. Sprawca w chwili ujęcia miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie, relacjonuje Aleksandra Filip z gdańskiej policji.
7: Jak się okazało, grupa nastolatków spędzała czas w jednej z osiedlowych altanek. W pewnym momencie z okna budynku znajdującego się na ostatnim piętrze wychylił się mężczyzna, który w niecenzuralny sposób kazał nastolatkom stamtąd wyjść, bo w jego odczuciu byli za głośno. Około 5 minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zobaczyli, że ich 14-letni kolega został postrzelony w okolicy głowy.
4: Poszkodowany trafił do szpitala. 48-latek tłumaczył, że oddał strzał w kierunku nastolatków, bo chciał ich jedynie wystraszyć. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Grozi mu do 2 lat więzienia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Jest godzina 13:33.
1: Komentarz.
0: Zajmiemy się teraz sprawami amerykańskimi. Z nami specjalista w tej dziedzinie, pan doktor habilitowany Wojciech Kwiatkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, i na początek nowiutki wpis prezydenta Trumpa z platformy True Social. Iran zbyt długo negocjował umowę, teraz będzie musiał za to zapłacić. To brzmi jak kolejna groźba w ustach amerykańskiego prezydenta?
8: Panie redaktor, no ja tak myślę, że to będzie jeszcze tak się wałkować kilka tygodni i to będą kolejne jakieś odsłony, kolejne ataki jednych przeciwko drugim i tak dalej. Generalnie

0: obie strony okopały się troszeczkę w swoich stanowiskach. Iran podnosi ciągle kwestie Libanu i Hezbollahu. Trump chce włączyć w ten deal generalnie porozumienia Abrahama i chce, żeby na przykład Katar czy Arabia Saudyjska uznały oficjalnie Izrael. To byłby ten jego mega deal, który on już w pierwszej swojej kadencji lansował taki i wtedy były jakieś sukcesy, ale on chce po prostu, żeby na Bliskim Wschodzie zapanował taki długotrwały pokój i chce być autorem tego wszystkiego. Na chwilę obecną wydaje się, że to jednak Iranowi zależy na tym, żeby ta wojna szybciej się skończyła. Ten kraj ma bardzo poważne problemy wewnętrzne. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są wybory, ale one są dopiero w listopadzie. Teraz Ameryka będzie żyła 250-leciem Stanów Zjednoczonych. Mundialem. Będzie żyła mundialem, dokładnie. A ta kwestia, ona zostanie gdzieś tam przeniesiona na okres prawdopodobnie powakacyjny, także Trump może powiedzieć, że ma więcej czasu. Do tego wszystkiego włączają się też takie dość oczywiste oczywistości, że ceny paliw w Stanach Zjednoczonych, one są wysokie, natomiast są wysokie też z tego względu, że tutaj gubernatorzy stanowi właśnie w większości z tych stanów zarządzanych przez demokratów mają swoje jakieś własne pomysły podatkowe i stąd te ceny są stosunkowo wysokie, także ta wina rozkłada się de facto po obu stronach tego amerykańskiego piekiełka politycznego.
1: J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, w wywiadzie dla stacji CBS News mówi o tym, że to porozumienie z Iranem może zostać zawarte w przyszłym tygodniu albo w najbliższych miesiącach. Na pewno zdecydowanie przed jesiennymi wyborami. No ale mówi to zanim jeszcze swój wpis, który zacytowałam przed chwilą, opublikował prezydent Trump. Mamy do czynienia z jakimś dwugłosem albo wielogłosem w administracji amerykańskiej, jeśli chodzi o zdiagnozowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie?
0: Niekoniecznie. Już wszyscy znamy metodykę działania prezydenta Trumpa. On zawsze licytuje z wysokiego C, zawsze straszy i nawet ten wpis można interpretować też w ten sposób, że znowu chce podbić stawkę. Ja uważam, że jemu zależy też na tym, żeby ten pokój został zawarty nawet wcześniej niż przed końcem wakacji, bo on chciałby na przykład tego 4 lipca przedstawić, pokazać siebie jako autora wielkiego dealu pokojowego, jako prezydenta, który wreszcie zamknął taką patologiczną relację między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, która to relacja trwała od prezydentury Jimmy'ego Cartera i w żaden sposób przez kolejnych prezydentów nie była rozwiązana. No ale tak jak mówię, on ma trochę więcej czasu, bo on chciałby to z pewnością zrobić przed tym eventem lipcowym, ale no on może poczekać dużo dłużej niż reżim w Iranie, bo tam sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza. A w momencie, kiedy Trump de facto wprowadził blokady, no to ten kraj ma bardzo duże problemy z tym, żeby sprzedawać swoje węglowodory, swoją ropę. A to jest paliwo napędowe całej gospodarki irańskiej. Dodatkowo, pani redaktor, im kończą się możliwości składowania tej ropy, którą już wydobywają. To jest też coś, o czym może niewielu ludzi mówi, ale ta ropa jest póki co składowana na jakichś statkach, które gdzieś tam w okolicach Iranu sobie pływają, ale te możliwości się kończą. No i plan B jest taki, że po prostu trzeba będzie zamknąć te ropociągi i przy ewentualnym ich uruchomieniu ponownym nikt nie wie, czy to zadziała, czy te ropociągi będą dalej wydolne, czy będą w stanie pompować ropę.
1: Nie sądzę, żeby reżim w Teheranie, panie profesorze, przejmował się kondycją gospodarki w kontekście tego, jak żyje się obywatelom, mieszkańcom, to takim zwykłym Irańczykom, ale na pewno interesuje go to, czy będą pieniądze na finansowanie tego, co lata nad głowami ludzi na Bliskim Wschodzie, czyli te rakiety, które są wymieniane między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, Iranem a Izraelem.
0: Tylko pamiętajmy też o tym, że reżim irański to jest grubo ponad milion ludzi z tej 90-milionowej społeczności, który żyje z tego systemu. I jak tym ludziom zacznie być niedobrze, to się może wtedy zacząć sypać. Oczywiście zwykli ludzie tam nie są brani pod uwagę. Te masowe protesty były tłumione i one są tłumione i będą, ale dość duża grupa ludzi od końca lat 70. żeruje na całym narodzie.

0: i tym ludziom też zaczyna być niedobrze.
1: Określił pan te stosunki amerykańsko-irańskie jako relację, która jest patologiczna. A jak by nazwał pan relację między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem w kontekście tej wojny, a właściwie między Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahu? Czy ona także jest patologiczna? Czy to jest kłótnia w rodzinie? Jak to wygląda?
0: Panie redaktor, wiele osób twierdzi, że tutaj Izrael rządzi Stanami Zjednoczonymi i że to Izrael wyznacza pewne cele i tak dalej. Ja uważam, że do pewnego momentu te kraje miały wspólną płaszczyznę współpracy, natomiast to się rozjechało już w tym sensie, że Stanom Zjednoczonym zależy na dealu z Iranem, natomiast Izraelowi zależy na tym, żeby eskalować i żeby wybuchło coś na kształt jakiegoś, nie wiem, powstania jak w Jugosławii w Iranie i żeby ten kraj, który no, przysięgał wiele dziesiąt lat temu, że zniszczy Izrael, żeby był w takim stanie permanentnego rozkładu, jakiejś wojny domowej i tak dalej, żeby ten naród się wewnętrznie po prostu wyniszczał i psuł. Stanom Zjednoczonym na pewno nie zależy i to jest, myślę, to, co teraz się dzieje i co obserwujemy. To jest oczywiście elementem troszeczkę takiej szerszej układanki, to znaczy relacji amerykańsko-izraelskich de facto powstania państwa izraelskiego. Nikt nie wie, dlaczego Amerykanie tak bardzo dbają o Izrael. To nie jest państwo, które z punktu widzenia strategii Stanów Zjednoczonych jest jakoś krytycznie istotne. Ja przypomnę, na przykład wojna z terroryzmem prezydenta Busha. Przecież żadne wojska amerykańskie nie stacjonowały w Izraelu, wtedy tylko korzystały z baz państw ościennych, jak chociażby z tej słynnej bazy katarskiej. Także to jest coś, co, no, o czym można by oczywiście bardzo długo gadać, tak? ale to jest no, pewien układ, w którym Amerykanie funkcjonują. Wiele też mówi się o różnego rodzaju lobbingu żydowskim, zwłaszcza o AIPAC-u. I jak spojrzymy, pani redaktor, na te prawybory w Partii Republikańskiej, które teraz się odbyły, no to coś jest na rzeczy, bo na przykład kongresmen Messi przegrał prawybory i to był ten kongresmen, który jasno stwierdzał, że nie ma poparcia AIPAC-u. Mało tego, on ujawniał te wszystkie takie patologiczne relacje między AIPAC-iem a politykami amerykańskimi. No i przegrał człowiek. Może nie tylko on, tak, tych polityków było kilku, ale generalnie widać, że AIPAC ma bardzo duże wpływy i uczestniczy w tym procesie politycznym w Stanach Zjednoczonych. Właściwie mało który polityk, który to dostał poparcie AIPAC-u, no, przegrywa w ogóle wybory, tak jak spojrzymy tak historycznie na to popieranie bądź niepopieranie polityków amerykańskich. Także to się potem przekłada na to, że ktoś zasiada w Kongresie, w Izbie Reprezentantów albo w Senacie, no i głosuje tak, a nie inaczej, bo do czegoś się zobowiązał. Są osobne zakładki porobione nawet na Wikipedii każdego kongresmena, senatora amerykańskiego i tam jest wyraźnie napisane, czy jest popierany przez AIPAC, czy nie. Czy popiera na przykład jakieś pomysły izraelskie dotyczące pokoju na Bliskim Wschodzie, czy też nie?
1: To bardzo ciekawe, że porusza pan ten wątek, bo również Washington Post pisze na temat tego, że Benjamin Netanyahu zawsze umiał rozgrywać podziały w Waszyngtonie i zmuszać Stany do ustępstw. Teraz, pisze Washington Post, gdy prezydent Donald Trump ma żelazną kontrolę nad republikanami, zaraz zapytam, czy jest tak w istocie, premier Izraela został zepchnięty do narożnika, bo nie uzyska poparcia od demokratów, jakby na potwierdzenie tych słów, które usłyszeliśmy przed chwilą od pana.
0: Znaczy, pani redaktor, tak, ale czy on nie dostanie poparcia od demokratów? Wielu polityków z Partii Demokratycznej, także tych, którzy będą się starali o jakieś urzędy w przyszłości, oni też będą zabiegali o to, żeby mieć poparcie AIPAC-u, bo to są pieniądze, to jest wsparcie medialne w różnego rodzaju mediach, social mediach w Stanach Zjednoczonych. Także to nie jest tak, że demokratom w ogóle na tym nie zależy. Ja tylko też wspomnę, bo tutaj tak historycznie rozmawialiśmy, no to przecież Jonathana Pollarda ostatecznie uwolnił Barack Obama. Barack Obama wiedział, że Izrael podsłuchuje delegację amerykańską w trakcie tych ustaleń z Iranem w 2015 roku i też nic z tym nie zrobił, chociaż mógł podnieść alarm, mógł zaprotestować oficjalnie, a nic takiego nie miało miejsca. Także to nie jest tak, że to tylko republikanom zależy z tego takiego chrześcijańskiego, z tego

0: odłamu tak chrześcijańskiego syjonizmu, ale to są też politycy demokratyczni z partii demokratycznej, którym też zależy na tym wsparciu.
1: Czy Donald Trump ma żelazną kontrolę nad republikanami?
0: No na pewno zwiększył tą kontrolę. To jest częścią, wie pani, takiej szerszej trochę układanki, bo jak on miał tą czteroletnią przerwę, to widać było wtedy, że kondensuje wokół siebie władzę w partii. Już 2 lata temu wielu polityków z partii republikańskiej nie dostało się do kongresu w sytuacji, gdy nie miało poparcia kandydata wtedy jeszcze na urząd prezydenta Donalda Trumpa. Teraz ta sytuacja jest jeszcze lepsza z punktu widzenia Trumpa, bo z tego, co się orientuje, to chyba żaden z tych kandydatów, którzy go nie popierali albo byli wręcz przeciwko prezydentowi, no nie dostali, znaczy nie wygrali prawyborów i nawet jeżeli wystartują, to z pewnością bez zastrzyku finansowego osiągną bardzo słabe wyniki. Także tak, on w pewnym sensie skonsolidował wokół siebie władzę w partii. Kwestia jest tylko taka, czy uda się jego partii w ogóle utrzymać większość w obu izbach kongresu.
1: No właśnie, na ile poparcie Donalda Trumpa i na ile w ogóle firmowanie swoją twarzą kandydatur w tych połówkowych wyborach, które przed nami, nie stanie się obciążeniem wobec spadków też notowań popularności sondażowych prezydenta Trumpa w Stanach?
0: Pani redaktor, przede wszystkim ja nie wierzę w żadne te notowania, które to wskazują takie, a nie inne poparcie
1: 30%
0: Trumpa.
1: 30% mniej więcej.
0: Tak, ale to są te same sondażownie, które dawały mu 2 lata temu przegraną i tak dalej. Także ja jestem daleki od wiary w to, co te sondażownie mówią. Przyznam szczerze, nie wiem, bo sytuacja może się rozwinąć w ten sposób, że no właśnie pokój na Bliskim Wschodzie zostanie osiągnięty w lato, będzie piękne 250-lecie Stanów Zjednoczonych, w Waszyngtonie będą race, będą fajerwerki, wszystko będzie super się działo, potem będzie mundial, a potem będą te wybory i być może będzie tak, że Trump będzie przedstawiał siebie i rzeczywiście będzie miał szereg sukcesów, którymi będzie mógł się on pochwalić. No i wtedy ci ludzie, których on namaścił, siłą rzeczy zwiększą swoją szansę na to, żeby uzyskać mandat.
1: Na ile te wydarzenia, o których mówimy, najpierw urodziny 80. prezydenta Trumpa, potem rozpoczęcie mundialu, w ogóle ta wielka impreza, finał, no i 4 lipca, czyli okrągła rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych, to będą wydarzenia ważne z punktu widzenia budowania pozycji prezydenta Trumpa i czy to będzie taki początek tej właściwej kampanii przed wyborami jesiennymi?
0: Znaczy, to będzie bardzo ważne dla Trumpa, dla obu partii, generalnie też dla Stanów Zjednoczonych, bo mamy kraj, który od 250 lat non-stop się rozwija, ciągle przyciąga do siebie nowych ludzi. Ja zawsze mówię tym, którzy twierdzą, że Stany Zjednoczone zaraz upadną, no to dlaczego nie ma jakiejś masowej imigracji takiej zarobkowej, na przykład do Chin, skoro ten kraj zaraz będzie jedyną superpotęgą, tylko ciągle ludzie z całego świata przybywają do Stanów Zjednoczonych i to są też ludzie wysoko wykształceni. Jeżeli te wszystkie eventy się odbędą, bo one się odbędą się tak, jak Trump sobie to zaplanował, to na pewno będzie zapamiętany też jako ten prezydent, któremu przypadło piastowanie urzędu prezydenta w 250-lecie powstania państwa amerykańskiego. Ja nie wiem, czy on będzie na jakimś banknocie, bo i takie pomysły były, żeby on był na banknotach, na monetach, tak, żeby jego nazwisko było tam na wszystkich budynkach i tak dalej. Jest to oczywiście jakiś, no nie wiem, może ego prezydenta przerośnięte albo ludzi, którzy wyjątkowo mu sklepiają i chcą za wszelką cenę jakoś tam zaistnieć w otoczeniu samego prezydenta. Nie wiem, czy te śmieszne rzeczy będą miały miejsce. Wiem, że jest on teraz prezydentem i że na 250-lecie Stanów Zjednoczonych on będzie włodarzem Białego Domu. On będzie zapraszał jakieś delegacje z całego świata i to, pani redaktor, będzie transmitowane na cały świat, a trzeba oddać Trumpowi też to, że on lubi wszystkie te eventy robić z pompą. Mhm. To znaczy, to nie będzie takie za $5 coś, tylko to będzie na bogato. Będzie się w pewnym sensie lało pieniędzmi i tak dalej. Z tego, co wiem, jest szykowana specjalna platforma na terenie Białego Domu. To pokazuje tylko skalę tego przedsięwzięcia, która jest teraz przed Stanami Zjednoczonymi.
1: Amerykanom się to podoba? To trafia w ich gust?
0: I powiem pani tak, bo tak podejrzałem nawet takie fora demokratów, to nawet oni oddają w pewnym sensie laury za to, że Trumpowi udało się ustabilizować ten taki pół przed mauzoleum Lincolna.

0: To znaczy za stosunkowo śmieszne pieniądze on naprawił taki permanentny problem tej instalacji. Ona tam przeciekała i to wszystko potem było w glonach i po prostu bardzo brzydko to wyglądało. A teraz to po prostu będzie bardzo ładne, niebieskie i z pewnością Amerykanie będą na to zwracali uwagę. I to nie tylko Republikanie, ale właśnie też ci demokraci, którzy gdzieś tam piszą, że wreszcie mogę się tutaj odnaleźć, że to jest ładne miejsce do porannego biegania i tak dalej. Do tego wchodzą nawet takie może drobnostki, ale już ktoś wysłał zdjęcie nowego Air Force One w zupełnie nowym malowaniu. Ja tak zakładam, że znając troszeczkę mentalność prezydenta Trumpa, że ten samolot odbędzie jakieś wielkie tournée po całej Ameryce, żeby pokazać, że ta trumpowska Ameryka jest wielka jak nigdy wcześniej.
1: Tak zastanawiam się i dlatego pytam o to, czy to trafia w gust Amerykanów, bo z naszego europejskiego punktu widzenia no, taka ostentacja może być niebezpieczna, szczególnie w czasie przed wyborami. Myślę, że Europejczycy mają do tego inne podejście. Amerykanie lubią na bogato i lubią, żeby było najwięcej, najszybciej i najlepiej.
0: Może co innego, może inaczej. 250-lecie istnienia państwa amerykańskiego, to jest młody kraj, tak, ale 250-lecie istnienia tego państwa to jest taka data, takie wydarzenie, które trzeba należycie uczcić. I od tego nie ma odwołania i myślę, że tutaj nawet ci, którzy są zwolennikami takiego skromnego, oszczędnego państwa, rządu federalnego i tak dalej, że nawet oni w tej sytuacji będą się cieszyć z tego, że ich kraj jest na całym świecie przedstawiany jako właśnie ten, który zorganizował mega imprezę podkreślającą pewne wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce 250 lat temu, gdzie politycy z 13 kolonii stwierdzili, że chcemy mieć większą niezależność, a potem już w trakcie wojny o niepodległość chcemy po prostu być suwerennym państwem.
1: To jeszcze w nawiązaniu do mundialu, który jutro się rozpoczyna. Nie tylko Stany Zjednoczone organizują tę ważną imprezę sportową. Organizują ją razem ze swoimi sąsiadami, Kanadą i Meksykiem, krajami, z którymi ich relacje w ostatnim czasie, w czasie drugiej kadencji prezydenta Trumpa, no powiedzieć, że zostały nadwątlone, to chyba nic nie powiedzieć. Czy teraz te animo i te wzajemne żale zostaną na czas tych igrzysk, tego mundialu schowane gdzieś głęboko? Czy przewiduje pan, że mogą się gdzieś tam pojawić i dadzą znowu o sobie znać?
0: Znaczy nie wiem, co będzie po mundialu, ale to już się stało. Te państwa jakiś czas temu de facto podjęły decyzję, że ta kwestia będzie nienaruszalna, że musimy się dogadać co do tego, żeby to po prostu ładnie wyszło, elegancko. I nawet jeżeli się kłócimy, to niech to zostanie gdzieś tam między nami w detalach, a niech świat zobaczy, że my jako Ameryka Północna jesteśmy w pewnym sensie tak zjednoczeni na tej płaszczyźnie i jesteśmy w stanie zorganizować tak dużą imprezę i nie będzie tutaj jakichś dużych nieporozumień. Oczywiście największa tu jest w tym rola Stanów Zjednoczonych, nie ukrywam, bo to jest i też najsilniejsze gospodarczo państwo, ale rola sąsiadów też tutaj jest dość istotna.
1: Rozpoczęło się, jeszcze się mundial nie rozpoczął, a wczoraj słyszeliśmy o skandalu, o odesłaniu z lotniska w Miami somalijskiego arbitra, który miał sędziować mecze na tym mundialu. Właściwie bez podania żadnej konkretnej przyczyny ten człowiek został cofnięty z lotniska w Miami. To się cieniem może położyć na tej całej imprezie?
0: Może, ale jako prawnik powiem, że służby imigracyjne nie muszą, pani redaktor, wyjaśniać, dlaczego nie wpuściły kogoś do Stanów Zjednoczonych. Ta kwestia z pewnością będzie wyjaśniona, jeżeli nie było żadnej podstawy albo doszło do nie wiem, takiej pomyłki co do osoby, bo i to jest w jakimś sensie możliwe. No to myślę, że ta osoba zostanie jakoś tam przeproszona i że zostanie dopuszczona, tak? Ale jeżeli w chwili obecnej wiemy to, co wiemy, to ja mogę powiedzieć, że służby imigracyjne nie muszą się tłumaczyć w detalach, zwłaszcza mediom, dlaczego ktoś nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Sam ostatnio byłem nawet świadkiem, jak osoba na lotnisku została zawrócona i żadna przyczyna nie została podana. A ta kwestia, skoro już ujrzała światło dzienne i media o niej mówią, to myślę, że będzie jakoś kontynuowana.
1: Być może niesmak jedynie pozostanie. Obecność reprezentacji Iranu na tym turnieju?
0: Pani redaktor, jeżeli dojdzie do tego dealu, do jakiejś umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, nie wiem, ja bym chciał, żeby to było wyjęte w ogóle z polityki, ale czy tak będzie?

0: Na to nie jestem w stanie odpowiedzieć.
1: No, wiemy, że takie mecze, takie spotkania czasami są nazywane wojną zastępczą nawet i dochodzi do tych pojedynków. No, wiadomo, wtedy emocje buzują. Nie wiem, czy jest szansa w drabince, żeby reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Iranu teoretycznie spotkały się na murawie, na boisku.
0: Tylko pani redaktor, to zawsze może się też rozbić o to, że Ameryka nie wpuści 3-5 sportowców reprezentacji Iranu i potem będzie pytanie, dlaczego tych nie wpuściła, bo może się bała tego, że oni coś, nie wiem, są trzonem tej reprezentacji i z tego powodu Amerykanie celowo to zrobili, bo chcieli osłabić i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak to się dalej potoczy. Ja mam nadzieję, że polityka nie będzie tutaj odgrywała pierwszych skrzypiec, że to będzie jakoś wyłączone też z tej bieżącej polityki między Stanami a Iranem. Natomiast nie jestem w stanie tu udzielić takiej definitywnej odpowiedzi, jak się zachowa strona amerykańska, bo to jakby nie patrzył, ona tutaj będzie gospodarzem.
1: Panie profesorze, rozmawiamy o Bliskim Wschodzie, rozmawiamy o tych wewnętrznych sprawach amerykańskich, a przycichł temat amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
0: No, czy on przycichł? No to może nawet lepiej, bo tego typu tematy nie lubią zbyt jakichś takich głębszych i zbyt głośnych dyskusji. Ja się bardzo cieszę, jeżeli stanie się tak, jak jakiś czas temu było to przedstawiane przez stronę polską i amerykańską, że w Polsce na stałe będą żołnierze amerykańscy. No to mogę powiedzieć tylko tyle, że każdy kolejny rząd po 1989 roku robił wszystko, żeby jakoś Amerykę czy Polskę związać z Ameryką i stała obecność to nie jest obecność rotacyjna. To się wiąże też z tym, że Amerykanie będą na stałe budować tutaj jakąś infrastrukturę. Także no, trzeba się cieszyć z tego, jeżeli to się faktycznie stanie. Oczywiście trzeba też Ameryce w tym wszystkim pomagać. Ja zawsze mówię, żeby nasz lot na przykład otworzył stałe połączenie do Atlanty, bo jeżeli to będą żołnierze, którzy będą tutaj w Polsce stacjonować, oni mają swoje rodziny gdzieś tam w małych miastach w Ameryce. Lotnisko w Atlancie daje im możliwość no, dolecenia do ich miasta, do ich domu i tak dalej w dużo taki sprawniejszy sposób, bo tak to oni muszą lecieć przez Frankfurt i tak dalej. To są oczywiście gesty, ale to myślę, żeby było bardzo dobrze odebrane przez stronę amerykańską. Powinniśmy jak najbardziej wspierać to, żeby Amerykanie byli obecni tutaj w Polsce, bo to jest jedyna realna siła, która w sytuacji zagrożenia może nam pomóc i to jest, my musimy to, znaczy my to wiemy, ale też trzeba to jasno wyłożyć na stół, że w chwili obecnej Rosja boi się nie Wielkiej Brytanii, Francji czy europejskiej części NATO, ale obawia się Stanów Zjednoczonych. Zawsze też mówię, że...
1: Ostatnie zdanie, panie profesorze.
0: Tak, no zawsze też mówię, że Amerykanie mają najlepszy zwiad satelitarny i tak dalej. I to, jak pomagają nawet dzisiaj Ukrainie, to pokazuje, jak mogliby pomóc nam. Tu przypomnę, że z Ukrainą nie byli związani żadnym traktatem, a z Polską są. Także powinniśmy dążyć do tego, żeby Amerykanie byli i żeby byli na stałe w Polsce.
1: O czym mówił w Polskim Radiu 24 pan doktor habilitowany Wojciech Kwiatkowski, UKSW. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
2: Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to...

0: Bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Burzliwa sejmowa debata nad odwołaniem szefa MSWiA. Za pół godziny ostateczne głosowanie. Co z polskim orderem prezydenta Zełenskiego? Milczenie prezydenta komentuje szef MON-u. Będą też alarmujące dane o przemocy wśród uczniów. Jest nowy raport i ważne wnioski na przyszłość. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. W Sejmie trwa debata nad odwołaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Wniosek złożyli posłowie PiS-u. Zarzucają mu nieudolność i słaby nadzór nad służbami. Argumenty opozycji przedstawiał poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Odpowiadali mu Maria Janyska z Koalicji Obywatelskiej i Arkadiusz Sikora z Lewicy.
2: Pańska obecność na tym stanowisku stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu, a nie areną dla partyjnych rozgrywek i niekontrolowanych kryzysów. Pańska obecność w ministerialnym fotelu jest zaprzeczeniem słowa służba.
3: Panie pośle Śliwka, ja się bardzo panu dziwię, że po lekcji, jaką otrzymał pan na posiedzeniu komisji, pan się jeszcze poważył i dalej opowiada tutaj te bzdury, które panu napisali, bo pan nie jest członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Pan bazuje na bzdurach, które napisali panu posłowie z tej komisji, ale oni nawet nie wiedzą, nad czym pracują.
4: Pan minister Kierwiński objął resort po latach chaosu, upolitycznienia i degradacji zaufania do służb. Nie da się w kilka miesięcy naprawić tego wszystkiego, co było niszczone przez 8 lat, ale konsekwentnie minister Kierwiński i wiceministrowie to robią. Ale porozmawiajmy o faktach.
1: Debata wciąż trwa. O 14.30 zaplanowano głosowanie. Najpewniej dziś Karol Nawrocki ogłosi swoją decyzję w sprawie ewentualnego odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Kapituła odznaczenia obradowała w tej sprawie w poniedziałek. Do dziś prezydent nie ujawnił swojej decyzji. Zdaniem wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, to, że prezydent daje sobie czas na zastanowienie, świadczy o roztropności.
5: Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy, więc ja tutaj inaczej oceniam tę decyzję. Jak krytycznie patrzę na to, co prezydent zrobił w sprawie Sejf, bardzo krytycznie, uważam, że to jest najgorsza decyzja, jaką podjął za czasu swojej prezydentury i będę o tym mówił jasno i wyraźnie. To tak w sprawie teraz tego czasu na zastanowienie, który sobie daje, postępuję roztropnie.
1: Zegar jednak tyka, sprawa jest pilna. Już w tym miesiącu w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Napięte relacje z Polską mogą postawić pod znakiem zapytania wydarzenie, w które nasz kraj mocno się zaangażował. Polskie firmy liczą na kontrakty związane z odbudową Ukrainy po wojnie. 21. pakiet sankcji na Rosję wstępnie przyjęty przez ambasadorów unijnych krajów. Są nowe nazwiska i firmy na tzw. czarnej liście, są też nowe ograniczenia handlowe. Ostateczna akceptacja pakietu w poniedziałek w Luksemburgu na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych.
6: Już teraz jest decyzja, by wpisać kolejnych ponad 50 osób oraz firm na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii, zamrożeniem aktywów i zakazem finansowania. Trafiły na nią elity przemysłu zbrojeniowego, szefowie i właściciele koncernów dostarczających drony dla rosyjskiej armii, elektronikę, maszyny, sprzęt dla marynarki wojennej. Są też szefowie spółek ułatwiających handel ropą i omijanie restrykcji. Sankcjami zostały objęte także koncerny produkujące drony, komponenty do rakiet czy systemów satelitarnych.

0: czarnych. Są też spółki z sektora naftowego, które wykorzystują statki z rosyjskiej floty cieni do przewożenia ropy, łamiąc międzynarodowe sankcje. Są również firmy z państw, które pomagają Rosji obchodzić sankcje: z Liberii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Azerbejdżanu, Hongkongu, Białorusi i Chin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: 9 na 10 uczniów w naszym kraju doświadcza przemocy. W informacjach alarmujące wyniki najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przebadano ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. Aż 75% dzieci doświadcza przemocy w internecie. Ta forma znęcania się może mieć dużo poważniejsze skutki niż przemoc bezpośrednia, tak mówi ekspert Fundacji Łukasz Wojtasik.
2: Dlatego, że młodzi ludzie bardzo dużą wagę przykładają do swojego wizerunku w internecie, tego jak są oceniani, tego ilu mają znajomych. I nagle jeżeli ktoś uderza w ten ich wizerunek, często oczywiście towarzyszą temu jakieś wulgaryzmy, no to to jest nawet poważniejszym doświadczeniem dla młodych ludzi niż przemoc fizyczna, bo nagle tracą swoją pozycję w grupie rówieśniczej, to wpływa na ich samoocenę, a czasami nawet prowadzi do obniżonego nastroju, do samookaleczeń czy prób samobójczych.
1: Cały raport można znaleźć na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Po tych wstrząsających danych eksperci przygotują rekomendacje dla szkół i nauczycieli, by wiedzieli, jak skutecznie reagować na przypadki przemocy. Na koniec pozytywne sportowe emocje. Nie chodzi o mundial, tam polskiej drużyny nie zobaczymy. Polscy siatkarze zdobyli pierwsze cenne punkty w Lidze Narodów. W swoim pierwszym meczu turnieju w Chinach podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Kubę 3-0. To był dobry mecz, podsumowuje środkowy Bartłomiej Lemański.
3: Myślę, że fajnie zaczęliśmy ten turniej, dobrze weszliśmy w mecz, wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj blok obrona, mieliśmy bardzo dużo właśnie dotknięć bloków samych na siatce.
1: Kolejnym rywalem naszych siatkarzy będzie Słowenia. To spotkanie jutro o 14:00, w piątek starcie z Japonią.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do końca dnia będzie pochmurno i deszczowo. Temperatura też nie rozpieszcza. Na przeważającym obszarze to okolice 20 stopni. Od 14 do 16 jest na południu kraju i tam może solidnie popadać. Późnym popołudniem na północnym zachodzie oraz w rejonie Bieszczad i Tatr pojawią się burze.
5: Reklama.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Przytul robotycznego psa, zagraj w laserowe szachy, zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
10: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
11: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowid.
15: Po reklamie.
5: Autopromocja.
14: Po II wojnie światowej w Polsce żyło 1 700 000 sierot. I właśnie wtedy, w wyludnionych po niemieckich Bartoszycach, w dawnych wojskowych koszarach, postanowiono stworzyć miejsce, gdzie będzie można odmienić ich los i dać szansę na normalne życie. Tak powstał gigant.

Dydaktyczny dom dziecka, będący jednocześnie starannie zaplanowanym eksperymentem społecznym, mającym stworzyć nowego człowieka. Obok siebie mieli tu żyć mali repatrianci ze wschodu, młodzi powstańcy warszawscy,

0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 9 minut temu minęła godzina 14. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu.
0: Stan dnia.
1: W tej godzinie naszego spotkania ze słuchaczami zajmiemy się tematem strategii cyfryzacji państwa. Do 2030 roku 100% kluczowych usług publicznych będzie dostępnych w pełni cyfrowo. Tak zakłada podpisana wczoraj przez rząd strategia do 2035 roku. Dokument ma być filarem transformacji cyfrowej Polski. Z kolei już za 4 lata rząd planuje przeznaczyć 100 miliardów złotych rocznie na rozwój cyfrowy. Więcej na ten temat wie nasz reporter Krzysztof Kuczyński, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: To co dokładnie zakłada ten dokument?
2: Podstawowym celem strategii cyfryzacji państwa ma być upraszczanie codziennego życia obywateli poprzez chociażby to, o czym wspomniałaś, całkowite odejście od papieru w administracji czy ograniczenie negatywnych skutków technologii. Wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił jednak, że priorytetem ma być poprawa bezpieczeństwa w sieci.
3: Cyberbezpieczeństwo dzisiaj ma zapewnić opiekę każdemu obywatelowi. Dlatego budujemy nowe projekty, takie jak Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. Jeden z najnowocześniejszych i najlepszych ośrodków cyberbezpieczeństwa na świecie, który będzie zapewniał też implementację sztucznej inteligencji do tego obszaru wsparcia cyberodporności. Mam też takie przekonanie, że bezpieczeństwo dzisiaj w tym obszarze cyber jest kluczowe dla wsparcia odporności państwa tam, gdzie jest dezinformacja.
2: Strategia cyfryzacji państwa spotkała się z ogólną aprobatą. Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik powiedział, że to kluczowy dokument dla rozwoju kraju.
4: To jest szczególnie istotny moment na taki dokument, bo jesteśmy w epicentrum, może być, rewolucji technologicznej, AI-owej, ale jesteśmy w centrum realizacji kluczowych projektów rozwojowych z punktu widzenia Europy również, jak choćby budowa kompetencji cyfrowych na naszym kontynencie. Więc ważne, żebyśmy potrafili strategicznie podejść do inwestycji w nowe technologie, w modernizację, transformację polskiej gospodarki i ta strategia odpowiada moim zdaniem na potrzeby dzisiejsze, ale także przyszłościowe.
2: W samym dokumencie często pojawia się wątek niezależności cyfrowej Polski. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że ta strategia ma ją zapewnić.
3: Kto nie kontroluje dzisiaj technologii, ten oddaje kontrolę nad przyszłością swojego państwa. I ten przekaz musi brzmieć jak dzwon, który będzie pozwalał się bezpiecznie rozwijać, ale też nie będzie gubił przewodnika. Polska nie może być wyłącznie klientem globalnych gigantów technologicznych. Chcemy tworzyć własne technologie, własną sztuczną inteligencję i własne przewagi konkurencyjne.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że od 2030 roku Polska będzie przeznaczała rocznie 100 miliardów złotych na rozwój cyfryzacji. Pieniądze będą pochodziły między innymi z funduszy unijnych. Według założeń resortu cyfryzacji za 10 lat Polska ma się stać liderem cyfrowego rozwoju Europy. Do 2035 roku 85% obywateli ma posiadać podstawowe kompetencje cyfrowe, zaś 80% urzędów będzie wykorzystywało do swojej pracy sztuczną inteligencję. Strategia cyfryzacji państwa to pierwszy taki dokument w historii Polski. Ma być fundamentem transformacji cyfrowej naszego kraju.
1: Krzysztof Kuczyński o tych wszystkich szczegółach państwu opowiadał. Bardzo dziękuję, Krzysztofie. Do usłyszenia.
0: Komentarz.
1: A z nami już pan Igor Protasowicki, ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Witamy, dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Ta strategia cyfryzacji państwa to jest plan ambitny, realny czy skromny? Jak pan to ocenia?
5: Jeżeli byśmy realizowali go zgodnie z założeniami, czyli faktycznie przygotowali się do wydatkowania 100 miliardów złotych, zaproponowali taką rezerwę budżetową, czy nawet wygospodarowali te środki w ramach normalnego budżetu państwa, jest realny i powinien być skuteczny.
1: Co jest największym wyzwaniem? Właśnie to finansowanie, czy widzi pan te wyzwania zupełnie gdzie indziej?
5: Ja mam wrażenie, że w tym momencie wyzwaniem będzie nadążanie ze zmieniającą się rzeczywistością, ponieważ tu teraz, w 2026 roku, znajdujemy się w naprawdę dobrej pozycji, gdzie Polska dostarcza swoim obywatelom rozwiązania cyfrowe na równi właściwie ze wszystkimi państwami europejskimi. Już tu i teraz nawet wyprzedzamy całą resztę Unii Europejskiej.

0: w niektórych aspektach, także na przykład będziemy zmuszeni niebawem do zmiany aplikacji mObywatel, żeby była zgodna ze standardami europejskimi. My wdrożyliśmy ją pierwsi, a teraz Unia Europejska, jako że zakończyły się prace na poziomie wspólnoty, proponuje inne rozwiązania, także nasza aplikacja cały czas zachowa te funkcjonalności, natomiast przede wszystkim warstwa bezpieczeństwa będzie musiała być dostosowana. No i tutaj widać, że te nakłady, które ponosiliśmy do tej pory, były wydatkowane dobrze i skutecznie, natomiast objęcie tego dedykowanym dokumentem strategicznym sprawi, że będziemy mieć cały czas, my jako obywatele, jak i nasze władze, cały czas gdzieś z tyłu głowy założenie, które będzie nam mówić, że powinniśmy po pierwsze rozszerzać wachlarz usług cyfrowych w całej administracji publicznej, po drugie ułatwiać obywatelom dostęp do tych usług, co obejmuje zarówno takie kwestie jak na przykład ergonomia użytkowania aplikacji, które są dostarczane, jak i inkluzywność, ponieważ musimy pamiętać, że nie wszyscy obywatele korzystają z komputerów czy smartfonów.
1: No to po kolei. Pełna cyfryzacja spraw urzędowych. To jest ten pierwszy obszar, który obejmuje strategia cyfryzacji państwa do 35 roku. Na czym to miałoby polegać? Już nie okienko, tylko aplikacja w telefonie?
0: Ja bym tu widział przede wszystkim elektroniczny obieg dokumentów, taki zuniwersalizowany na poziomie całej administracji publicznej, zarówno zespolonej, jak i niezespolonej, czyli systemy, które umożliwiałyby przetwarzanie spraw obywateli bez użycia formy papierowej albo z bardzo szybkim wykluczeniem formy papierowej przez digitalizację. I wtedy to po pierwsze przyspieszy nam proces przekazywania informacji, w związku z tym przyspieszy też proces podejmowania decyzji. Po drugie usprawni ten proces komunikowania się z obywatelem.
1: No i pojawiają się trzy pytania. O możliwości technologiczne, o kompetencje urzędników i kompetencje tych, którzy jakąś sprawę w urzędzie będą mieli do załatwienia, bo mam wrażenie, że często to jest bariera nie do przejścia dla wielu użytkowników, dla wielu petentów, nie tylko ze względu na ich wiek, no tylko po prostu na brak tych umiejętności i kompetencji cyfrowych, o których także mówił w swojej relacji Krzysztof Kuczyński.
0: Tak, ja bym może zaczął od tej trzeciej kwestii właśnie. Pamiętajmy, że dla niektórych osób wykluczenie cyfrowe to nie jest problem, tylko ich własny świadomy wybór. Nie każdy musi skorzystać z możliwości komunikowania się z administracją publiczną w sposób komputerowy i też państwo nie powinno do tego jak najbardziej zmuszać. Czyli osoby, które albo dobrowolnie, albo wskutek sytuacji życiowej zostały objęte wykluczeniem cyfrowym, jak najbardziej cały czas w tym życiu administracyjnym i publicznym uczestniczyć będą, ponieważ ta cyfryzacja będzie przebiegać równolegle do wszystkich tradycyjnych procesów. Czyli osoba, która uda się osobiście do urzędu z uwagi na to, że nie korzysta ze smartfona, ani nie ma na przykład komputera domu, ani dobrowolnie nie korzysta z internetu i tak dalej, będzie mogła w obecności urzędnika po prostu przejść przez poszczególne procedury. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie na tych urzędów i urzędników do tych działań, to pamiętajmy, że nasze urzędy, zarówno te z administracji zespolonej, jak i niezespolonej, są już przygotowane cyfrowo, są wyposażone w sprzęt komputerowy. Ten sprzęt komputerowy jest albo nowy, albo w miarę nowy, czyli powinien sobie spokojnie poradzić się z obsługą wszystkich współczesnych systemów. Po drugie, urzędnicy to też już są osoby w miarę młode i operatywne oraz osoby, które bardzo dobrze przygotowane są do tego, żeby przystąpić do tej cyfryzacji i radzić sobie z rozwojem systemów wraz z ich wdrażaniem.
1: Zgoda, przyjmuję ten argument, tylko mam wrażenie, że czasami mylimy pojęcie kompetencji cyfrowych i umiejętności obsługi sprzętu. Szczególnie wśród najmłodszych użytkowników internetu i tych nowych technologii to się pojawia. No bo nie wystarczy wiedzieć, jak obsłużyć aplikację, żeby mieć świadomość tego również, z jakim ryzykiem wiąże się to, że korzystamy z usług cyfrowych. Tutaj oczywiście kamyczek do ogródka cyberbezpieczeństwa.
0: Otóż to i dlatego tak ważny jest właśnie budżet podniesiony do 100 miliardów złotych. Jeżeli część tego budżetu, tak jak było to do tej pory, będzie przeznaczana na akcje informacyjne i podnoszenie świadomości społecznej, to zapewne całe społeczeństwo będzie nadążać za procesem cyfryzacji.
1: Bo też mam gdzieś jeszcze w świadomości i w pamięci bardzo świeży temat tego postulowanego od nowego roku szkolnego zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych z jednej strony. a z drugiej strony budowanie nowych pracowni AI dla tych młodych ludzi, żeby jednak

0: z tą nową technologią byli za pan brat.
1: Tak, bo z jednej strony mówimy tutaj o czynnikach, które rozpraszają i utrudniają przyswajanie wiedzy oraz naukę, czyli po prostu telefon komórkowy w kieszeni ucznia. Z drugiej strony mówimy o technologiach, które nas otaczają i siłą rzeczy powinniśmy być nimi jak najbardziej za pan brat, które z kolei są wykładane przez szkoły nie tylko na poziomie podstawowym, ale też średnim i te kompetencje cyfrowe kształtowane są także na etapie studiów.
0: No dobrze, to przyjrzyjmy się dalej strategii cyfryzacji państwa. Rozwój e-usług w mObywatelu. To już pan wspomniał o tym, że ten mObywatel w najbliższym czasie przejdzie ewolucję, no bo to rewolucja nie będzie, ale będą zmiany. Na czym one mają polegać i na czym ten rozwój e-usług w mObywatelu ma polegać? Czy tylko na tym, że będzie coraz więcej pozycji w tej aplikacji, z których będzie można skorzystać?
1: Ja bym powiedział właśnie faktycznie, nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy na wstępie, że rzeczywiście wygląd mObywatela nie powinien ulec zmianie, ponieważ to jest tylko i wyłącznie kwestia interfejsu, czyli tego, co widzi użytkownik. I aplikacja jako taka jest czymś takim jak sklep z zabawkami. My możemy wejść do takiego sklepu i wybrać absolutnie wszystkie zabawki z półki, ale możemy wziąć też te, które będą nam akurat potrzebne i z tych korzystać. Czyli będziemy dzięki mObywatelowi mieć łączność do różnych aspektów naszego funkcjonowania w społeczeństwie, do identyfikacji, do posługiwania się dokumentami takimi jak prawo jazdy i tak dalej. Tylko że musimy też wspomnieć o tym, że rozszerzanie funkcjonalności mObywatela i dodawanie nowych elementów tego wachlarza wymaga bardzo głęboko posuniętych i bardzo szeroko prowadzonych prac modernizacyjnych w zakresie infrastruktury informatycznej, zwłaszcza w zakresie baz danych w różnych podmiotach. Czyli jakbyśmy chcieli na przykład dodać funkcjonalność związaną z członkostwem w różnych organizacjach, no to te organizacje muszą w pewien sposób przygotować swoją bazę danych do tego, żeby komunikowała się z aplikacją mObywatel. Jednym słowem, nie wystarczy aktualizacja samej aplikacji jako takiej, ale prace muszą być przeprowadzone także we wszystkich pozostałych elementach tej układanki, czyli także w tych organizacjach.
0: Co kryje się pod hasłem portfel tożsamości cyfrowej? Bo to ma objąć, zgodnie z założeniem strategii cyfryzacji państwa, 20 milionów Polaków.
1: Chodzi przede wszystkim o stworzenie bezpiecznego narzędzia, które pozwoli nam się identyfikować nawzajem bez użycia fizycznego dokumentu. Tak jak w tym momencie mamy to w bardzo uproszczony sposób i bardzo fajny, udostępnione w aplikacji mObywatel na zasadzie kodu QR, gdzie jedna osoba pokazuje, druga osoba odczytuje i te informacje są potwierdzane, czyli że wiemy, że mamy na pewno do czynienia z tą osobą, która nam się przedstawiła. To zostanie rozszerzone o nowe funkcjonalności, czyli o potencjał użycia tego portfela tożsamości cyfrowej w innych miejscach oraz najprawdopodobniej także w postaci w pełni cyfrowej, na przykład do identyfikacji się przed serwisami internetowymi.
0: Jak to ułatwi życie na co dzień?
1: Przede wszystkim nie będziemy zmuszeni do przechodzenia wieloetapowej weryfikacji i potwierdzania się na przykład za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy identyfikacji. Na przykład nie będziemy musieli do przeprowadzenia weryfikacji przed nowym usługodawcą przebijać się przez system bankowości elektronicznej, który potwierdzi naszą tożsamość. My po prostu będziemy mieli narzędzie do potwierdzenia tożsamości właściwie w zasięgu ręki.
0: No to jeszcze dopytam o jeden wątek, który się w strategii pojawia, czyli szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji w administracji i w firmach. Czy to oznacza, że to AI będzie nam odpisywać na nasz wniosek na przykład do urzędu składany?
1: Musimy wziąć pod uwagę, że z perspektywy statystycznego użytkownika sztuczna inteligencja utożsamiana jest z chatbotem, który odpowiada na zadane pytania. Natomiast sztuczna inteligencja, czyli te duże modele językowe, to przede wszystkim są narzędzia analityczne. Jeżeli użytkownik rozpatruje duży wniosek, na przykład wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wnioskiem na budowę, to przebrnięcie przez taki duży dokument, który no, w przypadku domu jednorodzinnego będzie dość prosty, ale w przypadku na przykład odcinka autostrady będzie już obejmować bardzo dużo różnych elementów, jeden urzędnik albo nawet grupa urzędników może nie wziąć pod uwagę absolutnie wszystkich aspektów, podczas gdy model językowy będzie analizować i brać pod uwagę wszystko naraz.

0: W związku z czym to powinno być takie urządzenie ułatwiające podejmowanie decyzji, a nie zastępujące żywego człowieka.
1: No i jak do tego wszystkiego ma się kwestia cyberbezpieczeństwa? Bo też już w tej naszej rozmowie w kilku miejscach ten wątek się pojawił, ale on jest na tyle poważny, że wymaga szczegółowego moim zdaniem omówienia. Panie Ingorze, cyberbezpieczeństwo w sytuacji, kiedy wszystko dzieje się w sieci, kiedy wszystko jest cyfrowe, no to jest prawie jak danie serwowane na talerzu dla tych, którzy te dane chcą ukraść, chcą potem nimi obracać, chcą na tym zyskać. Jak to zabezpieczyć, żeby nie stać się ofiarą takiej kradzieży, takiego przestępstwa albo manipulacji? Jak chronić swoją tożsamość w świecie, kiedy wszystko dzieje się w tej przestrzeni cyfrowej?
0: To może jeszcze raz posłużę się przykładem sklepu z zabawkami. Pamiętajmy, że to w wielu przypadkach, tak jak mObywatel, jest konglomeratem wielu różnych usług, które po prostu spotykają się w tym miejscu. Tak nadal nasze bezpieczeństwo będzie rozproszone między różne serwisy dostarczające te informacje. I jeżeli chodzi o zapewnianie bezpieczeństwa, tu mówimy o dwóch dużych czynnikach, czyli szyfrowaniu i kontroli dostępu. W tej chwili administracja publiczna korzysta z najlepszych, najskuteczniejszych dostępnych metod. Z jednej strony szyfrowania, z drugiej strony kontroli dostępu. I wszyscy oczywiście mamy cały czas świadomość tego, że to jest tak na dobrą sprawę niekończąca się historia. Czyli z jednej strony przestępcy poszukują metod na przełamywanie naszych zabezpieczeń, z drugiej strony zespoły, które są bardzo dobrze opłacane, dostawców systemów bezpieczeństwa, cały czas pracują nad udoskonalaniem tych systemów. No i nasze dane będą bezpieczne. Z drugiej strony nie powinniśmy się obawiać, bo nasze dane nigdzie nie są przechowywane w całości, tylko w kawałkach, w poszczególnych podsystemach.
1: Która dziedzina życia wymaga Pana zdaniem tej cyfryzacji najbardziej? W której dziedzinie życia naszego publicznego ta cyfryzacja nam, obywatelom, użytkownikom przydałaby się najbardziej? I dlaczego to jest zdrowie?
0: To bardzo ładnie postawione pytanie. No, faktycznie służba zdrowia bardzo skorzysta na rewolucji cyfrowej, ponieważ między innymi upłynni się sposób kolejkowania na różnego rodzaju procedury medyczne. Zapanowanie nad danymi pacjenta umożliwione przez pierwotnie system EWUŚ, teraz przez system e-zdrowie było pierwszym dużym krokiem w tę stronę. Teraz integracja między systemami jest drugim, czyli na przykład możliwość zapisania się na daną procedurę, skorzystania ze skierowania pomoże nam system, czy podpowie nam taki system, gdzie możemy się udać, żeby ta kolejka była najkrótsza, ewentualnie jeżeli wypadniemy z tej kolejki, żeby kolejna osoba płynnie na to miejsce weszła. Tu rzeczywiście bardzo skorzystamy jako obywatele na tych zmianach. Z drugiej strony właściwie każda inna przestrzeń naszego funkcjonowania też może zostać potencjalnie dotknięta tą cyfryzacją. I to nie jest kwestia tak naprawdę przyszłości, tylko w gruncie rzeczy teraźniejszości naszej, bo wszystkie informacje, wszystkie nasze dane, wszystkie nasze wnioski, to czym dzielimy się z administracją publiczną, już tu i teraz jest przetwarzane przez różne systemy komputerowe. Natomiast kwestia tego, czy i kiedy one będą dostępne w postaci na przykład tej półeczki i kolejnej zabawki w aplikacji mObywatel, to jest kwestia czasu.
1: Ta rewolucja dzieje się tu i teraz. To nie jest kwestia tego 2035 roku, mam wrażenie, zapisanego w tej strategii, o której rozmawiamy.
0: Dokładnie tak. Pierwszym krajem, który przeszedł przez taką drogę, była Estonia, jeżeli mówimy o Unii Europejskiej. Tam w rzeczywistości właściwie lwia część procedur administracyjnych i tego, co obywatele mogą ustalać między sobą, administracją publiczną czy też instytucjami finansowymi, już od bardzo dawna funkcjonuje. My tak naprawdę w ostatniej dekadzie dogoniliśmy Estonię w tym obszarze i wychodzi na to, jeżeli ten trend zostanie podtrzymany, że mamy szansę, taką realną szansę stać się liderem w skali Europy, a może nawet i świata.
1: Pan Igor Protasowicki, ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.

0: Wszystkiego bezpiecznego.
1: Wszystkiego bezpiecznego, także w tym świecie cyfrowym.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zaczynam od Sejmu. Niebawem głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji. Odwołania Marcina Kierwińskiego domaga się Prawo i Sprawiedliwość. W ocenie posła tej formacji Michała Wosia, szef MSWiA, dopuścił się zdrady munduru.
4: Dzisiaj rozliczamy rząd, który zmienił polskie bezpieczeństwo w teatr prowokacji, chaosu i zdrady munduru. Tak? Zdrady munduru.
1: Politykowi PiSu odpowiadał szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Wiecie, czym jest zdrada munduru? Zdrada munduru to było, jak głosowaliście przeciwko pieniądzom Safe dla Policji, Straży Granicznej i SOP. Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-om. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy. Te pieniądze muszą trafić do Straży Granicznej.
1: PiS zarzuca Kierwińskiemu brak nadzoru nad służbami i nieudolność w reagowaniu na zagrożenia. Przykładem ma być sytuacja po serii fałszywych alarmów. To projekt, który ma zwiększyć udział polskich firm przy realizacji wielkich inwestycji. Ministerstwo Aktywów Państwowych wdraża program Local Content. Resort przygotował w tym celu kodeks dobrych praktyk, mówi wiceminister aktywów państwowych Eliza Zedler.
6: Jest on, myślę, że już w ostatniej fazie konsultacji i uzyska w najbliższym czasie podpis pana premiera, co pozwoli nam na kolejne kroki, przygotowywanie wytycznych, które mają również pomagać tym, którzy mają to realizować.
1: Projekt Local Content z korzyścią dla Polski został ogłoszony na początku kwietnia. Jego głównym celem jest polonizowanie łańcuchów dostaw, zwłaszcza w inwestycjach realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Turyści znów będą mogli korzystać z wjazdu na Morskie Oko. Skończył się remont drogi prowadzącej nad jezioro. Od jutra na odcinku od Ronda na Łysej Polanie do Wodogrzmotów Mickiewicza znów będą kursować elektryczne busy i fasiągi. Wciąż jednak będą utrudnienia dla kierowców, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Jeszcze jest w tym momencie nieudostępniony do parkowania miejsce na poboczu między Łysą Polaną a Palenicą, ale to jest tam 100 kilka miejsc, natomiast działają parkingi na Palenicy na Łysej Polanie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to wykonawca zgodnie z planem do 19 czerwca usunie wszystkie swoje pojazdy, słupki, niesłupki i zostanie już w pełni przywrócony ruch bezproblemowy.
1: Prace trwały miesiąc. To kolejny etap remontu, który objął całą asfaltową drogę prowadzącą do schroniska nad Morskim Okiem. I zaproszeniem w góry kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 15. Wtedy przywita się z Państwem Łukasz Pastor. Już teraz gorąco zapraszam. Spokojnego dnia i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest godzina 14.33.
2: Stan dnia.
1: A to oznacza, że w prokuraturze okręgowej w Warszawie od kilku już godzin trwa przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Lider największej partii opozycyjnej składa zeznania w charakterze świadka w głośnej sprawie, tak zwanej afery dwóch wież. Chodzi o niedoszłą inwestycję budowlaną spółki Srebrna i zawiadomienie o możliwości popełnienia oszustwa na szkodę austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera na kwotę co najmniej 1 300 000 euro. Przed wejściem do budynku prokuratury Jarosław Kaczyński nie powiedział ani słowa, ale i tak przeniesiemy się przed gmach, gdzie urzędują śledczy przy ulicy Chodzimskiej w Warszawie. Tam jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
8: Dzień dobry.
1: Czy wiemy, jak przebiega to przesłuchanie?
8: Wiemy, że rozpoczęło się punktualnie o godzinie 10 i według sygnałów, które tu do nas docierają, niedługo powinno się ono zakończyć. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przed wejściem do budynku zignorował pytania dziennikarzy i w otoczeniu ochrony przeszedł obok kamer w całkowitym milczeniu. Z przesłuchania na głosowania w Sejmie wyszedł już Roman Giertych.

0: pełnomocnik austriackiego biznesmena, który powiedział po wyjściu z prokuratury, tu cytat, że ma wrażenie, że pani prokurator sobie nie poradziła. Z kuluarów prokuratury docierają informacje, że zgromadzony materiał dowodowy jest tak obszerny, a sprawa na tyle wielowątkowa, iż dzisiejsze spotkanie ze śledczymi może być dopiero początkiem, a prokuratorzy nie wykluczają wyznaczenia kolejnych terminów. Śledztwo dotyczy wydarzeń z lat 2017-2018. Gerald Birgfellner twierdzi, że na zlecenie prezesa PiS przygotował budowę dwóch nowoczesnych wieżowców w centrum Warszawy. Choć Austriak poniósł duże koszty związane z projektami, inwestycje nagle wstrzymano z obawy, że prowadzenie działalności deweloperskiej zaszkodzi wizerunkowo partii w kampanii wyborczej. Biznesmen do dziś nie otrzymał zapłaty, a kluczowym elementem śledztwa jest też wątek rzekomej koperty z 50 tysiącami złotych, którą Birgfellner miał przekazać zasiadającemu w Radzie Fundacji Spółki Srebrna księdzu Rafałowi Sawiczowi. Jarosław Kaczyński w swoich wcześniejszych publicznych wypowiedziach kategorycznie zaprzeczał tym oskarżeniom, podkreślał, że sprawa ma charakter całkowicie fikcyjny, a wznowienie postępowania przez nową prokuraturę uważa za element czysto politycznej zemsty ze strony obecnej koalicji rządzącej. Wspomniany już mecenas Roman Giertych odpiera te zarzuty. Jak zaznacza, stawienie się na wezwanie śledczych to prawny obowiązek każdego obywatela. A tłem sprawy nie jest wielka polityka, lecz konkretne, niewyjaśnione dotąd rozliczenia finansowe.
1: Jaka tu zemsta, że się obywatel ma stawić na wezwanie jako świadek? Czy to jest zemsta? Przecież ta sprawa jest sprawą pomiędzy rodziną pana Kaczyńskiego. To nie my mieliśmy jakieś plany budowania dwóch wież, aby uczcić dwóch braci, tylko pan Kaczyński. No przecież słyszeliśmy wszystko na nagraniu, dokładnie jak to było.
0: Warto przypomnieć, że od złożenia pierwszego zawiadomienia o możliwości popełnienia oszustwa mija już 7 lat. W 2019 roku, za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy prokuraturą kierował Zbigniew Ziobro, śledczy po 9 miesiącach tzw. czynności sprawdzających odmówili wszczęcia postępowania. Argumentowano wówczas, że austriacki biznesmen nie przedstawił odpowiednich dokumentów i pisemnych umów potwierdzających poniesione koszty. Sytuacja zmieniła się dopiero po ubiegłorocznym audycie w prokuraturze krajowej. Analiza tamtych działań wykazała, że wcześniejsza odmowa wybudziła bardzo poważne wątpliwości i odbyła się z rażącym naruszeniem przepisów prawa. To właśnie te wnioski doprowadziły do oficjalnego wszczęcia śledztwa i trwającego właśnie przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego.
2: Piotr Durys będzie Państwu także relacjonował to, co wydarzy się już po tym, kiedy Jarosław Kaczyński opuści gmach prokuratury. Przypomnijmy, zeznaje tam w charakterze świadka w sprawie tak zwanej afery dwóch wież. Piotrze, dziękuję za te relacje.
3: Komentarz.
2: A z nami już pan Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Jaki jest taki ciężar gatunkowy, polityczny tej sprawy, o której mówimy, czyli zeznania Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze w charakterze świadka, ta sprawa tak zwanej afery dwóch wież?
4: Jest kompletnie zerowy. W tej sytuacji, jaką mamy, właściwie wszyscy potraktują jako kolejny rozdział rytualnego obtańcowywania się przez obie strony konfliktu politycznego, a zyskać na tym mogą tylko ci, którzy poza tym tańcem pozostają, czyli przede wszystkim mam tutaj na myśli obie konfederacje, może w jakiejś mierze lewica, może jakieś szczątki po Polsce 2050, choć tu najbardziej wątpię. Natomiast to jest po prostu element rytuału. Zresztą w bardzo ciekawej relacji Polskiego Radia 24 ten element rytuału i względności traktowania tej sprawy się bardzo dobrze pojawił, dlatego że tam była mowa o tym, że najpierw sprawa została przez prokuraturę ożona, jeżeli dobrze pamiętam, ale potem została odkopana po audycie zarządzonym już za obecnego ministra sprawiedliwości. No więc można tutaj powiedzieć, że najpierw została zakopana ze względu na polityczne dyspozycje prokuratury, a potem została odkopana ze względu na polityczne uwarunkowania w prokuraturze. I tak naprawdę, patrząc z zewnątrz, nie sposób powiedzieć, która z tych decyzji była bliższa temu, co wynikałoby po prostu z prawdy materialnej i z dowodów.
2: Chociaż wsłuchując się w komentarze, również publicystyczne, do tego, co dzisiaj się w prokuraturze dzieje, też pobrzmiewają takie argumenty o tym, że prokuratura no, nie spieszy się w rozpatrywaniu tej sprawy. Nawet teraz może to świadczyć o tym, że jest jednak mniej upolityczniona.
4: No wydaje mi się, że gdyby była mniej upolityczniona, to by nie nastąpiło odkopanie tej sprawy, ale znów mogło być tak, że ono nastąpiło dlatego, że rzeczywiście były do tego powody, a wcześniej została zakopana dlatego, że po

0: powodów nie było, ale po prostu rządził kto inny. Ja uważam, że tego typu sprawy mają wyłącznie walor przykrywania kwestii, które są znacznie ważniejsze i właściwie każda tego typu sprawa sięgająca po ten wzorzec tak zwanych rozliczeń do tego się sprowadza. Co nie znaczy, że nie uważam, że jeżeli są podstawy, to nie należałoby tej sprawy wyjaśniać, no zwłaszcza, że tam jest człowiek, który uważa się za poszkodowanego w tej sprawie, a nikt tutaj immunitetu z automatu nie ma. Nawet sam pan prezes Kaczyński takiego immunitetu z automatu nie ma, choć być może dla sympatyków PiS jest to jakaś nowość.
1: Na Jarosławie Kaczyńskim to robi jakieś wrażenie? To, że jest wezwany do prokuratury, że musi się stawiać, odpowiadać na pytania śledczych?
0: Myślę, że nie robi to na nim większego wrażenia, natomiast dla PiS-u to jest oczywiście okazja, żeby opowiadać o tym, jak ręcznie prokuraturą zarządza pan minister Żurek. I ja zresztą uważam, że dokładnie tak jest. No przecież wielokrotnie, również na antenie Polskiego Radia 24 wskazywałem, że prokuratura miała być odpolityczniona. To była jedna z naczelnych obietnic obecnej władzy. Tymczasem nic takiego się nie wydarzyło. Taki projekt nie został przez Sejm przegłosowany, nie trafił do pana prezydenta, mimo że niektóre rzeczywiście sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości były już w Sejmie, też były odrzucone przez pana prezydenta, tak jak na przykład nie najgorsza moim zdaniem ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Natomiast w przypadku prokuratury nie. No więc nadal jest tak, że po prostu minister sprawiedliwości zarządza sobie ręcznie prokuraturą i mamy tego skutki.
1: No opozycja rzeczywiście wykorzystuje tę sprawę do tego, żeby, tak jak pan mówi, rytualnie oskarżać prokuraturę o to, że jest upolityczniona. Z kolei koalicja tę sprawę może wykorzystywać do tego, żeby pokazywać swoim wyborcom, zobaczcie, rozliczamy. Nawet prezes Jarosław Kaczyński stawia się na wezwanie prokuratury i jest rozliczany nomen omen właśnie z tej afery dwóch wież w tej sprawie, którą zajmują się śledczy.
0: No trudno to nazwać rozliczeniem, bo na razie pan Jarosław Kaczyński jest przesłuchiwany, jak rozumiem, w charakterze świadka wyłącznie.
1: Tak.
0: Więc nie jest to żadne rozliczenie. Ja zresztą wielokrotnie wskazywałem, że należy oddzielić to, co obecna władza nazywa rozliczeniem, a co rozliczeniem nie jest, od tego, co naprawdę by nim było. No bo rozliczeniem nie jest zastosowanie na przykład aresztu tymczasowego. Rozliczeniem nie jest przesłuchanie przez prokuraturę. Jeżeli mówimy naprawdę o tym, co byłoby rozliczeniem, to byłoby przedstawienie aktu oskarżenia i postawienie osoby przed sądem i wydanie przez ten sąd, uwaga, prawomocnego wyroku. Wtedy możemy mówić o rozliczeniu. Natomiast wszystkie inne sprawy, które się odbywają, zwłaszcza na poziomie prokuratury i które są bardzo efektowne dla postronnej widowni, czyli na przykład właśnie wsadzenie kogoś do aresztu tymczasowego, nie są rozliczeniem.
1: Mówi pan, że to jest bardziej gest rytualny, to co się dzieje dziś w prokuraturze. Czy takie same kategorie możemy zastosować do tego, co dzieje się dzisiaj w Sejmie? Tam debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji.
0: Tak, oczywiście. No, jeżeli opozycja przedstawia wniosek o wotum nieufności wobec ministra koalicji czy rządu, który ma większość, a tak jest w tym wypadku, no to przecież wiadomo, że ten wniosek zostanie odrzucony, chyba że byłaby jakaś bardzo chwiejna sytuacja wewnątrz koalicji, że byłaby gra na to, żeby coś w tej koalicji zyskać i wtedy czasem w polityce zdarza się tak, że coś pójdzie nie tak, nagle się okaże, że tych głosów do odrzucenia wniosku jest jednak za mało, ale nie jesteśmy w takim momencie. Może takie momenty po wyborach 2023 roku były, ale to na pewno nie jest ten moment, więc to jest po prostu część rytuału i znów powtórzę to i będę to mówił do znudzenia, część rytuału, która przykrywa znacznie naprawdę ważniejsze kwestie, takie jak na przykład fakt, że za dwa dni wchodzi w życie pakt migracyjny.
1: To po co w takim razie, oprócz tego przykrywania innych ważniejszych tematów, składania takiego wniosku, skoro on no, z tej logiki sejmowej jest skazany na porażkę?
0: Opozycja zawsze składa takie wnioski po to, żeby wykorzystać debatę sejmową do przedstawienia swoich racji, do tego, żeby pojawić się w wiadomościach, żeby pojawić się w transmisjach telewizyjnych. No to jest część takiego teatru i jakaś część ludzi się tym emocjonuje, jakaś część wyborców się tym emocjonuje. Natomiast ja jako komentator mam takie przekonanie, że należy słuchaczom, odbiorcom tłumaczyć, że to nie jest tak naprawdę nic znaczącego i nic znaczącego z tego nie wyniknie.
1: A wpisuje się to w taki trend konsolidacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Słyszymy od kilku

0: dni i z ust Przemysława Czarnka i dzisiaj na miesięcznicy także z ust Jarosława Kaczyńskiego te apele o to, żeby prawica się zjednoczyła, bo tylko wtedy ma szansę wygrać przyszłoroczne wybory. Już nawet w takim kontekście te zapowiedzi się pojawiają.
1: No tak, tylko że politycy PiS pod pojęciem zjednoczenia prawicy rozumieją to, że wszyscy mają złożyć hołd lenny panu Jarosławowi Kaczyńskiemu i podporządkować się temu, co on by chciał. I oczywiście jest zupełnie jasne, że na takich zasadach żadnego zjednoczenia prawicy nie będzie, abstrahując już od tego, czy w ogóle uważamy Prawo i Sprawiedliwość za prawicę. Ja nie uważam, ale to jest moja opinia. Natomiast wiadomo, że jeżeli mamy sytuację taką, że dwie pozostałe partie prawicowe, czyli dwie konfederacje, mają poparcie już no, w zasadzie jednakowe jak poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, no to nie ma PiS takiej możliwości czy takiego lewara, żeby nacisnąć skutecznie na te dwie pozostałe partie, tak żeby one właśnie zrobiły, zadziałały w taki sposób, jak życzyłby sobie pan Kaczyński. Żeby tak wyglądało to zjednoczenie prawicy.
0: A może te apele dotyczą samego tego ścisłego grona polityków Prawa i Sprawiedliwości, samego PiSu?
1: Rzeczywiście w ostatnim czasie trochę te napięcia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, można powiedzieć, że wygasły tam, zresztą zostało powołane to niby drugie stowarzyszenie, no bo to jedno właściwie nawet nie wiem, jest czy go nie ma, mówię o stowarzyszeniu Rozwój Plus pana Morawieckiego, a zostało powołane, sfinalizowana została ta sprawa tego drugiego płuca, tego stowarzyszenia, co tam zdaje się pan Jacek Sasin zakłada.
0: Po pierwsze Polska, ono się tak nazywa.
1: O właśnie, to bardzo dziękuję, że mi pani przypomina, bo oczywiście dla zewnętrznego obserwatora i dla wyborcy nie ma to najmniejszego znaczenia. Ono mogłoby się nazywać po trzecie Polska, a nawet po czwarte Rumunia i tak nikt by na to nie zwracał uwagi, nikt by o tym nie wiedział. Może politycy PiS wewnątrz PiSu by o tym wiedzieli. Natomiast ten bezład wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości miał ogromne znaczenie dla notowań tej partii. I to jest uspokojenie, to uspokojenie, o którym mówię w tej chwili, ono jest oczywiście chwilowe, dlatego że przynajmniej moim zdaniem te pęknięcia, różnica w sposobie docierania do celu, różnica w prezentowaniu własnych racji, to wszystko jest zbyt daleko posunięte, żeby dało się to skleić, chociaż jest możliwe, że rozłamu w PiSie nie będzie przed wyborami. Natomiast takim oczywiście granicznym punktem, czy właściwie dwoma granicznymi punktami będą właśnie najpierw wybory, no a potem odejście z polityki pana Jarosława Kaczyńskiego, które przecież nastąpi raczej szybciej niż później.
0: Sam fakt powołania tego drugiego stowarzyszenia Jacka Sasina może być interesujący, panie redaktorze, bo mówi nam wiele być może o tym, co się dzieje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i jaką tam taką prawdziwą moc sprawczą ma Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. No bo skoro nie mógł zakazać Mateuszowi Morawieckiemu prowadzenia jego stowarzyszenia, no to tutaj doprowadził do powołania tego drugiego, żeby niejako rozwodnić tę sprawę. Czy to nie jest takie rozwiązanie pośrednie świadczące o słabnącej jednak tej mocy sprawczej prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
1: No ale nawet nie trzeba by sięgać po taki przykład, żeby zorientować się, że moc sprawcza pana Jarosława Kaczyńskiego jest ogromnie, w ogromnym stopniu słabsza niż była kiedyś. Bo nawet ta sytuacja z panem Mateuszem Morawieckim, który był wzywany w zasadzie do opamiętania, do uspokojenia się i nic z tego nie wynikało. Jak mówię, bezład informacyjny, który w pewnym momencie zaczął prześladować Prawo i Sprawiedliwość. I to przede wszystkim, że apele pana Jarosława Kaczyńskiego, żeby tę sytuację uspokoić, skutkowały na bardzo krótko. To wszystko nam pokazuje, o ile słabsza jest dzisiaj pozycja pana prezesa, niż była jeszcze kilka lat temu. Więc to jest tylko jeden z przykładów tej słabej pozycji.
0: I wprost proporcjonalne jest również przez to poparcie dla samego Prawa i Sprawiedliwości i rosnące w siłę obie konfederacje, o czym pan wspomniał?
1: Tak,
0: co jest skutkiem, a co jest przyczyną?
1: Tak, myślę, że to ma bardzo duże znaczenie, no bo jednak część wyborców patrzy, no duża część wyborców patrzy nie na szczegóły, tylko patrzy na pewien ogólny obraz. I jeżeli ten ogólny obraz jest taki, że lider nie do końca panuje nad formacją, a jednocześnie formacja cały czas nie ma jakiejś przekonującej, koherentnej, spójnej propozycji,

0: opcji dla wyborców, bo rzeczywiście jej nie ma. Przecież przypominam, że już kilka razy miały się jakieś kongresy odbywać, programy miały być opracowywane, te terminy były przesuwane. Nic takiego się nie pojawiło. Mało tego, nic właściwie nie wskazuje, żeby miał się taki program pojawić w jakikolwiek sposób nowy, świeży, pokazujący jakieś nowe sposoby na rozwiązanie problemów, z którymi się państwo mierzy. No więc jeżeli wyborca patrzy i widzi taki ogólny, taką ogólną sytuację, ogólny obraz. Słaby lider, chaos w środku, brak propozycji, no to wyciąga z tego taki wniosek, że to może warto moje poparcie przenieść na te nowe partie, które wyglądają na młodsze, dynamiczniejsze, mają jasne, spójne, czytelne propozycje, nawet jeżeli te propozycje czasem w niektórych przypadkach są nadmiernie proste, ale albo nawet i populistyczne, no ale jakieś są. A tutaj wszystkie propozycje sprowadzają się do zaprzeczania, i to takiego bardzo hasłowego, zaprzeczania temu, co Prawo i Sprawiedliwość robiło w czasie, kiedy sprawowało władzę. I nawet są takie pewne, powiedziałbym, zabawne momenty. Proszę na przykład zwrócić uwagę na najnowszą aferę z Krajową Administracją Skarbową i z tym, jak tam pan Stanowski się zwrócił do pań, które zrobiły kontrolę w gdańskiej pizzerii. Prawda? Mamy taką aferę, że tam odbyła się kontrola. Pan Stanowski w taki dosyć, powiedziałbym, asertywny, obrazowy sposób powiedział, co z tymi paniami kontrolerkami powinno się stać. I problem polega tylko na tym, że te instrumenty, które taką kontrolę umożliwiają, zostały wprowadzone przez pana Morawieckiego. To jest znowu kolejne dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości. I właściwie, gdzie by się nie obrócić, gdzie taka sprawa by się nie pojawiała, w której można oczywiście obecnej władzy zarzucać, że ona też za tym stoi, no bo na przykład w tym konkretnym przypadku ona posyła tych kontrolerów, żeby skutecznie ściągali mandaty, bo sytuacja budżetowa jest zła. Na pewno tak jest. No ale sam instrument został stworzony przez PiS. Dokładnie to samo dotyczy Krakowa. Pan Miszalski został odwołany głównie z powodu stref czystego transportu, ale strefy czystego transportu do polskiego prawa wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. No i to wszystko też powoduje, że duża część wyborców uważa tę partię po prostu za niewiarygodną.
1: No i mamy rywalizację na prawicy między, no umownie nazwijmy, starym Prawem i Sprawiedliwością, a tymi nowymi ugrupowaniami, które zyskują w sondażach popularności. Jak w tej sytuacji do tego no, ustosunkowuje się prezydent Karol Nawrocki? Gdzie on się sytuuje w tej rywalizacji, jeśli w ogóle?
0: Bardzo ciekawe pytanie, bo ta odpowiedź nie jest tak oczywista, jakby się wydawało. Można by pomyśleć, że pan prezydent będzie próbował wychodzić poza krąg wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale ja bym postawił tezę, że to się jeżeli to się dzieje, to się dzieje znacznie mniej intensywnie, niż moglibyśmy pomyśleć. Ja bym dzisiaj w ten sposób to diagnozował. Pan Karol Nawrocki nie tyle wyjść poza grupę wyborców Prawa i Sprawiedliwości, co raczej myśli o tym, żeby mieć wpływ na ten, powiedzmy, PiS 2.0, czyli ten PiS po panu Jarosławie Kaczyńskim. Ale to nie znaczy, że on się stanie w takim samym stopniu na przykład prezydentem wyborców Konfederacji. Było sporo decyzji pana prezydenta Nawrockiego, które szły wbrew temu, za czym opowiadała się Konfederacja. No, najnowszy przykład to jest podpisanie ustawy o KROPiK, o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Tutaj Konfederacja była zdecydowanie przeciwko. To są dla obywateli nowe opłaty, nowe obowiązki, czyli to, czemu Konfederacja konsekwentnie się przeciwstawia, a pan prezydent to podpisał. No i wcześniej było też sporo takich decyzji. Wygaszenie na przykład hodowli zwierząt futerkowych, też pan prezydent to podpisał. Więc mam wrażenie, że pan Karol Nawrocki w pewnych sprawach nawet jest bardziej prezydentem Prawa i Sprawiedliwości niż był pan Andrzej Duda po 2017 roku, czyli po tym, jak skonfliktował się z panem Jarosławem Kaczyńskim z powodu swoich wet sądowych. No teraz jest bardzo ważna sytuacja, bardzo ważny test dla pana prezydenta Nawrockiego, no bo chodzi oczywiście o decyzję w sprawie odebrania orderu panu Wołodymirowi Zełenskiemu. To będzie moim zdaniem bardzo znaczące dla jego przyszłego odbioru przez wyborców, którzy na niego zagłosowali w 2025 roku. I mam takie wrażenie, że ta zwłoka, która jest tłumaczona tym, że no jakby czekamy na jakąś odpowiedź Ukraińców. Tak rozumiem, że to w tej chwili tak wygląda. ale ta zwłoka

0: obserwuję media społecznościowe, zaczyna wywoływać w pewnym segmencie elektoratu pana Nawrockiego coraz większe zniecierpliwienie i coraz większy zawód. I sam jestem bardzo ciekaw, czy pan prezydent podejmie tę decyzję jeszcze w tym tygodniu, czy też będzie jeszcze dłużej zwlekał, czy może na przykład w ogóle jej nie podejmie, bo może być przecież i tak, że ta decyzja nie zapadnie i będzie próba rozmywania tego tematu. Więc moim zdaniem od tego bardzo dużo będzie zależało w wyborach za 4 lata, wyborach prezydenckich.
1: Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Pan Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy, był z nami. Komentowaliśmy to, co ważnego dzieje się w polskiej polityce. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: A jednym z tych najważniejszych politycznych wydarzeń dnia jest decyzja Sejmu, który odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Tak to głosowanie w Sejmie dzisiaj przebiegało.
2: Proszę państwa, głosowało 435 posłów. Większość ustawowa 231, za 202, przeciw 232, wstrzymała się jedna osoba. Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów, odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Dziękuję państwu serdecznie. Minuta przerwy.
1: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, to głosowanie prowadził. Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, zostaje na swoim stanowisku. Tak zdecydował Sejm. Ten wniosek o odwołanie szefa MSWiA złożyło Prawo i Sprawiedliwość po tym, gdy pod koniec maja służby weszły po fałszywym alarmie do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku, ale w uzasadnieniu tego wniosku było więcej argumentów. Wszystkie nie znalazły zrozumienia u większości sejmowej. Marcin Kierwiński zostaje ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklamie. Autopromocja.
10: Najbliższa sobota na PGE Narodowym to piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A w Parku Zdrojowym w Konstancinie weekend w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Natomiast od 24 czerwca festiwal filmowy Zdzisława Maklakiewicza, czyli polskie kino w wielu odsłonach z udziałem gwiazd. Szczegóły w piątkowym weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
11: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata,

0: Odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minister Kierwiński zostaje. Wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA przepadł. To polityczny rytuał. W informacjach komentarz w sprawie przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego dotyczącego dwóch wież. Powiemy też o ułatwieniach dla kierowców. Nie trzeba już nosić tablic rejestracyjnych do urzędu, żeby zarejestrować samochód. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Posłowie zdecydowali, minister Kierwiński zostaje. Wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA złożyli posłowie PiSu. Przywrócenie etosu w służbach i realizacja największego w historii programu modernizacji służb podległych ministerstwu. To według Marcina Kierwińskiego największe sukcesy podległego mu resortu. Jak mówił szef MSWiA, wiele jego zadań polegało na naprawie skutków zaniedbań rządu Prawa i Sprawiedliwości.
2: Przyjęliśmy największy w historii program modernizacji służb podległych MSWiA. 13 miliardów złotych. 3 miliardy więcej niż wymieniliście w swoim programie i 2 miliardy więcej na inwestycje. I z tych pieniędzy zrealizujemy między innymi takie kwestie, jak chociażby systemy antydronowe. No bo przecież wy nie domyśliliście się po tym, co widzieliście na Ukrainie, że w coś takiego trzeba inwestować.
1: W obronę swojego ministra wziął premier Donald Tusk.
3: Minister Kierwiński, kiedy został europarlamentarzystą, został wezwany przez ojczyznę w potrzebie i po kilku miesiącach nie patrzył na przywileje i wrócił bez chwili wahania pomóc powodzianom. Pierwszym zadaniem, i on się podjął tego zadania z niezwykłą determinacją, była skuteczna walka z nielegalną migracją.
1: Opozycja zarzucała Marcinowi Kierwińskiemu między innymi nieprawidłowości w Policji i Służbie Ochrony Państwa, także niewystarczającą skuteczność w zapobieganiu aktom sabotażu i lekceważący stosunek do zagrożeń. Dobiega końca przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Dotyczy ono sprawy tzw. dwóch wież. Prezes PiSu zeznaje w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sprzed 8 lat. Dotyczy ona planów wybudowania dwóch wież na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. O polityczny wymiar tego przesłuchania pytaliśmy redaktora Łukasza Warzechę z Tygodnika do Rzeczy. Jak mówił, ta sprawa to swego rodzaju polityczny rytuał.
4: W tej sytuacji, jaką mamy, właściwie wszyscy potraktują jako kolejny rozdział rytualnego obtańcowywania się przez obie strony konfliktu politycznego, a zyskać na tym mogą tylko ci, którzy poza tym tańcem pozostają, czyli przede wszystkim mam tutaj na myśli obie konfederacje, może w jakiejś mierze Lewica, może jakieś szczątki po Polsce 2050, natomiast to jest po prostu element rytuału.
1: Śledztwo w tej sprawie zostało wznowione w lutym ubiegłego roku. W informacjach o kolejnych ułatwieniach dla kierowców. Od dziś nie trzeba już nosić tablic rejestracyjnych do urzędu, żeby zarejestrować samochód. W życie weszły przepisy, które likwidują część formalności przy rejestracji auta. Czynność ta będzie łatwiejsza, jeśli nowy właściciel nie będzie chciał wymieniać tablic rejestracyjnych. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wszystkie formalności można teraz załatwić przez internet.
5: To jest wymóg naszych czasów. To powinno się odbywać szybko, sprawnie, najlepiej przez internet. Wiemy, że wydziały komunikacji w Polsce nie wszystkie działają super sprawnie. W wielu trzeba czekać na różnego rodzaju czynności. Ten proces trzeba jak najszybciej uprościć. Szczególnie w przypadku, jeżeli kupuje auto i nie chce zmieniać tablic rejestracyjnych.
1: Dotychczas formalności było zbyt wiele, a czas oczekiwania w wielu urzędach był zbyt długi, dodał minister Klimczak. Wymiana tablic będzie konieczna, jeśli zostaną one zniszczone. Spotkanie z więźniami i wizyta w opactwie Matki Bożej w Montserrat. Leon XIV kontynuuje pielgrzymkę w Hiszpanii. To czwarty dzień wizyty papieża na Półwyspie Iberyjskim. W Barcelonie pielgrzymce Leona XIV przygląda się Paweł Pawlica.
6: Papież spotkał się z osadzonymi w więzieniu Brians pod Barceloną. Leon XIV przemawiał do 80 osadzonych oraz personelu zakładu.
7: A cada uno os digo.
6: Każdemu z was mówię, Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś, ale liczy na twoją poprawę. Aby wzrastać, trzeba mieć zdolność do nawrócenia, żalu, poprawy, a przede wszystkim do

0: pojednania i przebaczenia.
1: Po spotkaniu w więzieniu Leon XIV udał się na modlitwę do opactwa Matki Bożej Montserrat, położonego w górach Katalonii. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Hiszpanii. Kulminacyjnym momentem wizyty Leona XIV na Półwyspie Iberyjskim będzie poświęcenie wieży Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Po zamontowaniu ponad 200-tonowego krzyża, kościół mierzy 172,5 metra i jest najwyższą świątynią na świecie.
2: Relacjonował Paweł Pawlica.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Sporo chmur i przelotny deszcz na przeważającym obszarze kraju. W pasie od warmińsko-mazurskiego aż po małopolskie i podkarpackie obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami i burzami. Na termometrach 13-15 stopni na południu kraju, około 19 na przeważającym obszarze, do 22-23 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty.
3: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. W Kaszowie pod Krakowem powietrze jest umiarkowanej jakości, a w Radomiu dostatecznej. Około 34% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
3: Klimat. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
9: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku w sobotę po 17.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 8 minut po godzinie 15. Jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Ewa Wasążnik, zapraszam na ostatnią godzinę wczesno-popołudniowego programu w Polskim Radiu 24.
3: Stan dnia.
10: Jeszcze raz wrócimy do Sejmu, bo tam, jak już Państwo wiedzą z informacji Polskiego Radia 24, odbyło się głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Wniosek upadł, Marcin Kierwiński zostaje na swoim stanowisku, a tak mówił w rozmowie z dziennikarzami już po ogłoszeniu wyników sejmowego głosowania.
11: Trzeba wrócić do pracy i zajmować się swoimi obowiązkami. Ja mówiłem to po komisji, tym z Państwa, którzy byli na tej komisji, że jest dla mnie czymś głęboko zastanawiającym, jak politycy PiS-u składają wniosek, który jest jednym wielkim aktem oskarżenia wobec ich rządu. Bo przez te 3 lata, gdy razem z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem, bo przecież on także był w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną zlikwidowaną przez PiS. Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego.

0: tego, co przez 8 lat w MSW robili.
1: Wniosek o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, który zostaje na swoim stanowisku. Wniosek Prawa i Sprawiedliwości upadł w Sejmie.
2: Komentarz.
1: Ale nie w sprawie wydarzeń politycznych, a bardziej

0: przewodniczącą Trybunału Stanu, czyli panią Małgorzatę Manowską. I biorąc pod uwagę całokształt okoliczności znanych, też ujawnionych w tym postępowaniu, ale też szeroko znanych opinii publicznej, bo nie są to okoliczności nowe czy nieznane, Trybunał dzisiaj po raz trzeci nałożył karę pieniężną w wysokości 3000 zł, bo to jest maksymalnie możliwa do nałożenia kara w sytuacji, kiedy nie wykonuje się uprzednio prawidłowo nałożonych i w zakreślonym terminie obowiązków. W tym wypadku, tak jak powiedziałem, chodziło o kolejne niezwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. I Trybunał Stanu, tak jak też już przed sekundką powiedziałem, postanowił po raz trzeci ukarać panią Małgorzatę Manowską. Łącznie to już jest 9000 zł. Natomiast w dalszym ciągu oczywiście ta sytuacja, która ma charakter teraz permanentny, która ma takie konotacje bardzo szkodliwe, bo uniemożliwiające prawidłowe i sprawne prowadzenie postępowania dotyczącego pana Macieja Świrskiego. Przypomnę, jest wniosek ze strony Sejmu o podciągnięcie pana Macieja Świrskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej. I siłą rzeczy Trybunał Stanu musi podejmować konsekwentnie działania zmierzające do tego, żeby doprowadzić do obrad pełnego składu Trybunału Stanu. Które to obrady są po to, aby doszło do odpowiedzi na zagadnienia prawne, a te zagadnienia prawne mają kluczowe znaczenie dla możliwości sprawnego rozpoznania sprawy pana Macieja Świrskiego. W związku z powyższym, sięgając po te rozwiązania prawne, podjęliśmy taką decyzję i też czekamy, czy nowy przewodniczący Trybunału Stanu, a ufam, że to nastąpi, zwoła posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w okresie, w którym pan sędzia Kapiński objął funkcję przewodniczącego Trybunału Stanu, w normalnym toku czynności powinien teraz podjąć działania zmierzające do wyznaczenia posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. W związku z tym Trybunał Stanu w składzie, który dzisiaj obradował, odroczył swoje posiedzenie do 29 lipca i wtedy ocenimy ponownie sytuację związaną z tym, czy dojdzie, czy nie dojdzie i ewentualnie kiedy do posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. No, w pewnym sensie mówiąc, czy upraszczając, dając taką szansę panu przewodniczącemu na to, aby niezwłocznie zwołał posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu. Jeszcze raz chcę to wyraźnie podkreślić. To posiedzenie musi się odbyć po to, żeby uporządkować kwestie dotyczące regulaminu Trybunału Stanu, a z drugiej strony umożliwić i rozstrzygnąć zagadnienia prawne i umożliwić rozpoznanie sprawy pana Macieja Świrskiego.
1: Na razie nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zdecydował o zwołaniu na 11 dzień czerwca, czyli na jutro, pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Tak, zgadza się i uważam, że to jest bardzo dobry ruch, ale też nie powinniśmy być zaskoczeni, bo to jest stosowanie obowiązującego prawa i zawsze mamy prawo oczekiwać od każdego, kto pełni funkcję publiczną, że właśnie będzie stosował się do obowiązującego prawa. Nie ukrywam też, że ta decyzja, czyli zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, no z punktu widzenia Trybunału Stanu też jest pewnym światełkiem w tunelu i mamy prawo sądzić, że pan prezes Kapiński jako przewodniczący Trybunału Stanu podejmie również decyzję o tym, że nastąpi niezwłoczne zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w tych sprawach, które państwu zarysowałem kilka minut temu.
1: Ta nowa Krajowa Rada Sądownictwa jest rzeczywiście nowa, bo została powołana na podstawie nowych przepisów, które nie do końca są zapisane w ustawach, bardziej obowiązują na zasadzie takiej dżentelmeńskiej umowy między politykami obecnie rządzącej większości, a środowiskiem sędziów, środowiskiem prawniczym. Na ile ta podstawa jest pana zdaniem, panie mecenasie, takim trwałym fundamentem tego jednego z najważniejszych organów konstytucyjnych w naszym państwie?
0: Pani redaktor, tak jak pani słusznie zauważyła, to jest nowa Krajowa Rada, ale stare przepisy, na podstawie których doszło do ukształtowania składu, to trzeba powiedzieć uczciwie, że niestety są to przepisy, które przewidują wpływ polityków na obsadzenie części rady, tej części sędziowskiej, co jest złym rozwiązaniem i zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jeżeli chodzi o ewentualne możliwe problemy z tego wynikające. Miejmy nadzieję, że takowych nie będzie, ale proszę o tym pamiętać, że tych 15 sędziów wybrali politycy. Pani ujęła to w formułę pewnej dżentelmeńskiej umowy. Trochę też źle się dzieje, że dochodzi do swoistych umów pomiędzy sędziami a politykami, ale niestety mamy taką, a nie inną legislację regulującą wybór Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast ja generalnie nie chciałbym, żeby

0: jakikolwiek sędzia, jakakolwiek grupa sędziów, czy też jakakolwiek część organu zawierała jakiekolwiek umowy z politykami, dlatego że politycy powinni się absolutnie z daleka trzymać od wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza od przemożnego wpływu na inne organy konstytucyjne, bo to, co powiedziałem na początku, udział czy wpływ polityków na kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa jest tym praproblemem, jeżeli chodzi o problem systemowy łączący się ze statusem sędziów powołanych po 2018 roku. Proszę też pamiętać, że rozpoczęcie kadencji przez nowo wybraną Krajową Radę Sądownictwa samo z siebie nie usunie problemu systemowego, jakim jest status sędziów powołanych po 2018 roku. Mówiąc o problemie systemowym, odwołuje się na przykład do ostatniego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym zwrócono uwagę właśnie na to, że ten problem systemowy istnieje. Aczkolwiek sama procedura nominacyjna przed Krajową Radą Sądownictwa ukształtowaną na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów nie jest wyłącznym powodem do tego, aby przyjmować, że osoba, która taką procedurę przeszła, nie jest sędzią. I o tym też trzeba pamiętać i uczciwie mówić o tym w tej dyskusji o problemie systemowym, jeżeli chodzi o nominacje sędziowskie po 2018 roku.
1: Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, wspominany już w tej naszej rozmowie, pan Zbigniew Kapiński, dzisiaj w jednym z wywiadów radiowych powtórzył apel, by politycy doszli do zgody i uchwalili jednozdaniową ustawę rozwiązującą kwestię podważania niektórych wyroków z uwagi na umocowanie składu sędziowskiego, czyli tutaj odwołuje się właśnie do tego grzechu pierworodnego i zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. W Sądzie Najwyższym jest przygotowany wariant rezerwowy, niezależny od polityków, dodał. Co może mieć na myśli sędzia Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego? Jak pan, panie mecenasie, taki wariant rezerwowy sobie wyobraża?
0: Trudno mi powiedzieć, co pan sędzia Kapiński miał na myśli, jeżeli chodzi o drugą część pani wypowiedzi. Nie wiem, nie znam tych planów, natomiast zobaczymy, być może są jakieś propozycje rozwiązań. I tu uwaga, my musimy mówić o problemie systemowym łączącym się z powołaniami sędziowskimi, dlatego że w żaden sposób fakt, iż wyrok został wydany przez sędziego, którego status został ukształtowany po 2018 roku, nie jest wyłączną podstawą do tego, żeby kwestionować wydane orzeczenie. Jeżeli ktoś uznaje, że takie orzeczenie nie istnieje, to dobrym przykładem jest ta sytuacja z rozwodem w Suwałkach, to mówiąc wprost, taki sędzia nie zna prawa i de facto wymyśla konstrukcje, które nie występują w polskim porządku prawnym. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tego uporządkowania sytuacji, tej propozycji, która już została wyrażona w innych wywiadach prasowych pana sędziego Kapińskiego, czyli jednozdaniowe de facto rozwiązanie kwestii łączącej się z uporządkowaniem statusu sędziów, to ja patrzę na to zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że cała ta dyskusja będzie początkiem dużego procesu zmian w wymiarze sprawiedliwości, ponieważ problem wymiaru sprawiedliwości nie dotyczy tylko i wyłącznie statusu sędziów. To są problemy strukturalne, to są problemy procesowe, to są problemy z cyfryzacją, czyli to wszystko, co składa się na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości przez obywateli, którzy codziennie powierzają swoje sprawy polskiemu państwu, aby wymierzyło sprawiedliwość lub rozstrzygnęło spór. Więc chciałbym, aby cała ta dyskusja rozpoczęła gruntowną reformę wymiaru sprawiedliwości, która nie koncentruje się tylko i wyłącznie na jednozdaniowym rozwiązaniu problemu statusu sędziów powołanych po 2018 roku, ale jest początkiem równolegle prowadzonych zmian zmierzających do tego, żeby w Polsce postępowania nie trwały tak długo, jak długo obecnie trwają, a z drugiej strony, żeby obywatele mieli dostęp do wykryzowanego, zdecydowanie prostszego od strony formalnej wymiaru sprawiedliwości. Dlatego, że jeżeli zatrzymalibyśmy ową naprawę na jednozdaniowym rozstrzygnięciu kwestii w zakresie dotyczącym statusu sędziów, to tak naprawdę z punktu widzenia obywateli to jest zajmowanie się wymiarem sprawiedliwości, ale nie w interesie obywateli, tylko w pewnym sensie koncentrowanie się na statusie sędziów, co z punktu widzenia obywateli nie do końca jest zawsze zrozumiałe i nie do końca jest poczytywane jako wprowadzanie rozwiązań mających na celu doprowadzenie do sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jako zbioru pewnych procesów czy też organizacji wymiaru sprawiedliwości w przestrzeni całego państwa polskiego.
1: No ale może byłby to ten dobry pierwszy krok we właściwą stronę. Na ile nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, mianowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, ma szansę być takim

0: pośrednikiem, pomostem między środowiskiem prawniczym, sędziowskim, a ośrodkiem prezydenckim i samą głową państwa. No, wiemy, znamy tę historię prezydenckich wet do kolejnych wersji ustawy o KRS. Znamy postawę pana prezydenta wobec wybranych przez Sejm nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czy teraz po zmianie na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego coś może się zmienić?
1: Panie redaktor, myślę, że to jest dość skomplikowana sytuacja, bo proszę pamiętać, że część środowiska sędziowskiego nie akceptuje tego wyboru, co na pewno będzie wpływało na pewną spójność, jeżeli chodzi o całość środowiska sędziowskiego. Z drugiej strony ja uważam, że niestety, ale sędziowie powinni unikać demonstrowania jakiegoś wpływu czy też relacji z jakimikolwiek politykami. To był bardzo duży błąd, który obciążał panią Małgorzatę Manowską, która no nie kryła się z tym, że była w dobrych relacjach. Pamiętam taki materiał w jednej z telewizji, gdzie wręcz wynikało z wypowiedzi pani Manowskiej, że to są relacje przyjacielskie z byłym prezydentem. To nie buduje w żaden sposób zaufania do wymiaru sprawiedliwości i to w żaden sposób też nie buduje pozytywnego postrzegania wymiaru sprawiedliwości w oczach przeciętnego obserwatora, czy szerzej całego społeczeństwa. Natomiast nie sądzę, żeby ten wybór, i też uważam, że należy w taki sposób patrzeć, doprowadził do jakiegoś przełomu.
0: Resetu, jak to się ładnie nazywa po polsku.
1: Tak, a ten reset, pani redaktor, to jest w zasadzie ta propozycja tego jednego zdania, ale ja to mogę powtórzyć jeszcze raz. Resetu, jeżeli już, to potrzebuje wymiar sprawiedliwości w szeregu obszarach. To znaczy brakuje dzisiaj spójnego planu na naprawę wymiaru sprawiedliwości. Naprawa wymiaru sprawiedliwości nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do rozwiązania problemu statusu sędziów powołanych po 2018 roku, bo powtórzę to jeszcze raz. Z punktu widzenia obywateli to nie jest żadna jakościowa zmiana, która wywoła aprobatę i akceptację dla zmian w sądownictwie. A polski wymiar sprawiedliwości potrzebuje pilnych zmian zmierzających do tego, żeby udrożnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Podam państwu przykład. Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa niefrankowa. Trzy dni temu, przepraszam, zerkam w zarządzenie wydane w sprawie, a tam jest informacja, że prawdopodobny termin rozprawy 4 kwartał roku 2028. Mój klient ma ponad 90 lat. To jest proteza i iluzja wymiaru sprawiedliwości. I to, powtórzę, nie jest sprawa frankowa. To też pokazuje, jak długo w wielu przypadkach, jak długo należy oczekiwać w wielu przypadkach na rozstrzygnięcie sprawy, na pierwszy termin rozprawy. I to są realne problemy wymiaru sprawiedliwości, nie tylko status sędziów. Dlatego słowo reset, jeżeli ma być sprowadzone do jednozdaniowego rozwiązania statusu sędziów, to jest zdecydowanie za mało z punktu widzenia obywateli, bo obywatele oczekują sprawnego wymiaru sprawiedliwości, który przede wszystkim rozstrzyga te sprawy nie w perspektywie kilku lat, ale co najwyżej kilku miesięcy. To jest w ogóle zagadnienie na odrębną rozmowę, co należy zrobić w wymiarze sprawiedliwości, a co się nie dzieje, pomimo że powinno się dziać. I jakby kończąc ten wątek, sam wybór pana prezesa Kaczyńskiego nie będzie rozwiązywał żadnych problemów wymiaru sprawiedliwości, dlatego że rozwiązanie tych problemów jest w trzech miejscach: w Sejmie, w Senacie i na biurku pana prezydenta. Jeżeli tu nie będzie porozumienia, w pewnym sensie ponad podziałami, a dzisiaj ja nie widzę niestety, i to mówię z przykrością i bez cienia satysfakcji, nie widzę niestety działań zmierzających do tego, żeby politycy osiągnęli porozumienie w tym obszarze, no to niestety będziemy też obserwowali pogłębiające się problemy wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim w tym aspekcie, który bezpośrednio dotyczy obywateli, którzy mają taki, a nie inny wymiar sprawiedliwości i oczekują po pierwsze albo rozstrzygnięcia sporów cywilnych, albo wymierzenia sprawiedliwości wtedy, kiedy mówimy na przykład o sprawach karnych czy sprawach dotyczących nieletnich.
0: Panie mecenasie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był z nami. Dobrego popołudnia życzę i do usłyszenia. A to popołudnie na pewno nie jest spokojne. W Belfaście po brutalnym ataku nożownika w północnej części tego miasta wybuchły tam zamieszki. W nocy podpalono autobus i samochody. Rannych zostało kilku policjantów, a część mieszkańców musiała opuścić swoje domy. Policja i polski konsulat apelują o ostrożność. O szczegółach powie nam teraz prosto z Londynu korespondentka Polskiego Radia Anna Rączkowska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
0: Jak teraz wygląda sytuacja w Belfaście?
2: No, mówiłaś o tym, że jest niespokojnie, oczywiście

0: Jest niespokojnie, ale w porównaniu z tym, co było w nocy, to na ulicach jest spokojniej. W Belfaście nie ma już płonących pojazdów ani starć z policją, ale skutki nocnych zamieszek są nadal bardzo widoczne. Mieszkańcy sprzątają zniszczenia, oglądają uszkodzone samochody i budynki, a wielu z nich przyznaje, że obawia się wychodzić z domu. W mediach społecznościowych pojawiają się nawet relacje osób, które mówią o strachu i niepewności po wydarzeniach ostatnich kilkudziesięciu godzin. Najbardziej niespokojnie było wczoraj wieczorem, oczywiście w kilku dzielnicach miasta doszło do starć z policją. Zamaskowani uczestnicy zamieszek podpalili autobus komunikacji miejskiej oraz kilka samochodów, w tym radiowóz policyjny. Strażacy interweniowali 62 razy przy pożarach wzniecanych na ulicach, a policjanci byli obrzucani kamieniami, butelkami i innymi przedmiotami. Skutki tych wydarzeń wciąż odczuwają również pasażerowie. Operator komunikacji miejskiej w Belfaście informował o wyłączeniu z ruchu autobusów. Wciąż są zamknięte drogi, zwłaszcza tam, gdzie doszło do starć chuliganów z policją, czyli w dzielnicach wschodniego Belfastu. Policja apeluje dziś do mieszkańców, aby nie gromadzili się w miejscach wcześniejszych protestów i nie reagowali na wezwania do kolejnych zamieszek rozpowszechnianych w internecie. Funkcjonariusze zresztą podkreślają, że sytuacja pozostaje pod kontrolą, ale każde nowe zgromadzenie może doprowadzić do kolejnych incydentów. Służby przez cały czas analizują nagrania z monitoringu miejskiego, telefonów komórkowych i szukają sprawców. Główny komendant policji w Irlandii Północnej John Boucher zaapelował do wszystkich mieszkańców Belfastu, którzy mogą znać osoby, które szykują się na kolejne protesty, aby ich powstrzymały. Z kolei konsulat generalny w Belfaście zaapelował do Polaków mieszkających w całej Irlandii Północnej, aby śledzili komunikaty lokalnych władz. Policja w Irlandii obawia się kolejnych zamieszek, bo przed sądem stanął dzisiaj nożownik. Po raz pierwszy podano jego tożsamość. To 30-letni Hadi Alodit, obywatel Sudanu, który przyjechał do Wielkiej Brytanii w 2023 roku i w tym samym roku otrzymał status uchodźcy. Podczas dzisiejszego posiedzenia sądu ujawniono także nowe informacje o stanie ofiary. Poszkodowany stracił lewe oko, a drugie zostało poważnie uszkodzone. Mężczyzna doznał również obrażeń twarzy i pleców. Policja uważa, że te szczegóły mogą być powodem kolejnej fali nienawiści wobec imigrantów. Belfast więc próbuje teraz wrócić do normalnego funkcjonowania, ale policja po prześledzeniu forów internetowych przypuszcza, że na jednej nocy zamieszek może się nie skończyć, a ja mam nadzieję, że jutro, witając się ze słuchaczami, będę mogła powiedzieć good morning.
1: I że to był naprawdę i dobry poranek, i wcześniej dobry wieczór, i dobra noc dla Belfastu. Anna Rączkowska, korespondentka Polskiego Radia w Londynie, była z nami. Bardzo dziękuję za te informacje i wszystkiego spokojnego.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama. Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
1: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
0: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
2: Cicho, wiem.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Uszczęśliwianie innych za wszelką cenę, kosztem nawet własnego komfortu. W najbliższym programie Do Pomyślenia porozmawiamy o people pleasingu z psychoterapeutką Marleną Kazą i zastanowimy się, skąd bierze się w nas taka potrzeba i też jak z tym walczyć. Rozmowa już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
4: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17.05. Małgorzata Żuchowska.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Zbliża się 15.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Marcin Kierwiński pozostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Jego odwołania domagało się Prawo i Sprawiedliwość. Wniosek poparło 202 posłów, przeciw było 232. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Zdaniem Andrzeja

0: Śliwki z PiSu, działania Marcina Kierwińskiego zagrażają bezpieczeństwu Polski i prowadzą do nieprawidłowości w podległych mu służbach.
1: Pańska obecność na tym stanowisku stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu, a nie areną dla partyjnych rozgrywek i niekontrolowanych kryzysów. Pańska obecność w ministerialnym fotelu jest zaprzeczeniem słowa służba.
0: Szef MSWiA odpierał zarzuty opozycji.
2: Wtedy, gdy będziecie kłamać, gdy będziecie podważać bezpieczeństwo państwa, tak, mój język będzie ostry wobec was, bo to, co robicie, jest nieodpowiedzialne, zagraża polskiemu bezpieczeństwu. Wasza działalność przez 8 lat w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji to było jedno wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
0: Opozycja zarzucała Marcinowi Kierwińskiemu między innymi nieprawidłowości w Policji i Służbie Ochrony Państwa, niewystarczającą skuteczność w zapobieganiu aktom sabotażu i lekceważący stosunek do zagrożeń. Prezydent zwleka w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Przedwczoraj w tej sprawie obradowała kapituła orderu. W ocenie wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza fakt, że prezydent daje sobie czas na zastanowienie się, świadczy o roztropności jego decyzji.
3: Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy, więc ja tutaj inaczej oceniam tę decyzję. Postępuję roztropnie.
0: Prezydent zawnioskował o odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego w reakcji na nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia odpowiada za ludobójstwo 100 tysięcy Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Spółdzielnia mieszkaniowa na łódzkim Widzewie wypowiada wojnę dzikom. Na terenie jednego z osiedli stanęła odłownia tych zwierząt. Już dziś w pobliżu pułapki widziano całe stado dzików. W związku z tym spółdzielnia wprowadziła zakaz korzystania z przyblokowych ogródków. Zwierzęta od dłuższego czasu pojawiają się między blokami, wchodząc na teren osiedla od strony lasu.
4: Żeby się nie zbliżano do tego miejsca, gdzie klatka jest postawiona, bo po prostu chodzi o to, żeby skuteczność była w miarę wysoka tych działań. To mamy nadzieję, że mieszkańcy zrozumieją, że taka jest potrzeba.
5: No oni nęcą to, no nęcą tym jedzeniem tam ich, bo nie miały tutaj co jeść, więc wykopywały kwiaty sobie tam, cebulki jadły.
6: Miejsce dla nich jest gdzieś w leśnych jakichś odstępach, a nie tutaj. No i należy je tam skierować.
0: Skala problemu w Łodzi jest poważna. Według szacunków ratusza na terenie miasta żyje ponad 3000 dzików.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest dokładnie godzina 15:33.
7: Stan dnia.
8: Kibice piłkarscy już odliczają godziny do rozpoczęcia finałów Mistrzostw Świata. Miasto Meksyk jest światową stolicą futbolu. Jutro w meksykańskiej metropolii zostaną zainaugurowane piłkarskie Mistrzostwa Świata. Na początek gospodarze Meksykanie zagrają z reprezentacją Republiki Południowej Afryki. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
9: Dzień dobry.
8: Nie zapytam czy, zapytam w jakim stopniu piłkarskie szaleństwo dosłownie ogarnęło już Meksykanów?
9: Jest bardzo głośno, nawet mogą to państwo słyszeć. Śpiewy towarzyszą nawet w przypadku robienia zakupów. Ja mam takie porównanie, bo przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych, żeby państwu tutaj z meksykańskiej stolicy opowiadać o tej atmosferze, o inauguracji, o tym wszystkim, co dzieje się przed tą wyjątkową imprezą. I jednak takie emocje, takie szaleństwo, taki uśmiech na twarzy, to jest wyczuwalne w Meksyku. W Stanach Zjednoczonych no jednak nie. Może to się zmieni w trakcie mundialu. To jest wyczuwalne w Stanach Zjednoczonych w przypadku kibiców przyjezdnych różnych reprezentacji. Wśród Amerykanów no nie czuć takiej jeszcze atmosfery. Zresztą też świadczy o tym na przykład sondaż agencji Pew Research Center, która zapytała mieszkańców Stanów Zjednoczonych, czy oni się będą interesować tym mundialem. Proszę sobie wyobrazić, 66% Amerykanów powiedziało, że w ogóle lub w bardzo małym stopniu interesować się będzie piłkarskimi mistrzostwami świata. W Meksyku te proporcje są zdecydowanie odwrotne. Zresztą tysiące, myślę, że nawet dziesiątki albo i setki tysięcy, bo trudno też tutaj dokładnie te dane podliczyć. W tej chwili FIFA jeszcze tych informacji nie podała, aczkolwiek wiem, że to będzie podawane, to będzie liczone, ale Meksykanie właśnie mieszkający w Stanach Zjednoczonych

0: zmęczonych przyjeżdżają tutaj do swojej ojczyzny, aby właśnie poczuć tą atmosferę i kibicować swojej reprezentacji. Myśmy z mikrofonem Polskiego Radia 24 poszli do Ani Olzackiej. To jest Polka, która od wielu lat mieszka w meksykańskiej stolicy, uczy między innymi w meksykańskiej szkole, także pracuje w polskiej ambasadzie. No i kto nie lepiej opowie nam o tej atmosferze, która jest od kilku tygodni właśnie tutaj w tym mieście, jak nie nasza rodaczka. Posłuchajmy.
1: Czuję się bardzo. Reklamy na ulicach na przykład zawsze mają jakieś tam aluzje do futbolu. Wszystko się kręci wokół piłki. Na lotnisku międzynarodowym tutaj w Meksyku Benito Juareza jest ogromna piłka witająca wszystkich turystów, którzy mają ochotę przyjechać tutaj obejrzeć mecze, więc wszyscy sobie tam robią zdjęcia. Wszędzie piłka, piłka. Reprezentacja Meksyku również na billboardach się pokazuje. Meksyk na ulicach ma wymalowane takie hasło, że piłka wraca do domu, biorąc pod uwagę, że mundial się odbył w Meksyku w 1986 roku, no to rzeczywiście można powiedzieć, że piłka wraca do domu, dla Meksykanów przynajmniej.
0: Piłka wraca do domu dla Meksykanów. Warto też podkreślić, że kwestie bezpieczeństwa, o tym się bardzo dużo mówi, bo przecież Meksyk w tej kwestii nie ma dobrej opinii tutaj wśród takiej międzynarodowej świadomości turystów przybywających do tego miasta. No ale ponoć wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Widać te środki ostrożności. Tutaj władze podkreślają, że można się czuć bezpiecznie, aczkolwiek mundial też jest wykorzystywany przez różne grupy społeczne, w tej chwili przede wszystkim przez nauczycieli, aby walczyć o swoje prawa i pokazać je, bo w przypadku organizacji protestu tak robią na przykład nauczyciele, no to wiadomo, że ten protest jest zdecydowanie bardziej zauważany. I Claudia Sheinbaum, dyrektor, prezydent, pani prezydent Meksyku, ona podkreśliła, bo takie też miasteczko zostało tutaj otwarte przez Meksykanów, meksykańskich nauczycieli, gdzie oni protestują, że tutaj apeluje o to, aby nie wykorzystywać mundialu właśnie do tego typu rzeczy, ale też podkreśliła, że to miasteczko i te protesty nie będą siłą tutaj usuwane przez władze. Natomiast też prosiła o rozwagę, bo na przykład protestujący nauczyciele blokują drogi dojazdowe do stadionu, co też bardzo utrudnia całą kwestię. No ale taka jest specyfika Meksyku. Z jednej strony piłkarskie święto i ogromna radość wszędzie wyczuwana. Natomiast też grupy społeczne przez mundial chcą pokazać po prostu swoje problemy, bo wówczas będą bardziej zauważeni także przez międzynarodowe społeczności. A w ogóle taka ciekawostka, bo Meksyk, wiemy, że tutaj się Mistrzostwa Świata rozpoczną. W ogóle te Mistrzostwa Świata będą miały po raz pierwszy w historii 3 ceremonie rozpoczęcia. Tak postanowiła FIFA i chce w taki sposób pokazać jednoczenie Ameryki Północnej, bo wszystko się to zaczyna główną ceremonią, która będzie jutro tutaj na stadionie Azteka. Jak popatrzę teraz w swoje okno, to mniej więcej 8 kilometrów stąd jest stadion Azteka, ale potem z tego powodu, że mundial rozgrywany jest w pozostałych krajach, czyli w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, to również tam będą ceremonie otwarcia, a Meksyk jest rekordzistą pod względem w ogóle liczby rozegranych meczów otwarcia na inaugurację mundialu. Proszę sobie wyobrazić, że Meksykanie zagrają już po raz 8. Ale tu jest też pewnego rodzaju fatum, bo bilans reprezentacji w tych meczach otwarcia jest rozczarowujący. Meksykanie nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa, mając bilans 2 remisów i 5 porażek. No i tutaj Meksykanie bardzo liczą, że te fatum jutro zostanie w końcu przerwane.
2: Jutro zaczyna się mundial. Pierwszy mecz turnieju w stolicy Meksyku. Na miejscu jest nasz Polskiego Radia specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Janku, dziękuję i do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: I połączył się z nami także pan Adam Godlewski, szef działu sportowego w Polska Press, Gol 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
2: To będzie rekordowy mundial?
4: No na pewno, biorąc pod uwagę liczbę uczestników chociażby, to
2: 48
4: już jest
2: reprezentacji, 48 drużyn.
4: Dokładnie, 48 drużyn, więc to już możemy mówić o rekordzie. Będzie największa liczba meczów. Zakładamy, że padnie największa liczba bramek, więc tych rekordów pewnie jeszcze będzie dużo, dużo więcej. Tylko tak się zastanawiam, czy Amerykanie, ci z USA, bo oczywiście Kanadyjczycy i Meksykanie to też Amerykanie, czy oni potrafią się zachwycić sokerem i czy tak naprawdę futbol będzie na pierwszym planie, czy...

0: a minie show organizowany wokół mundialu, ale no, turniej musi się zacząć, żebyśmy przekonali się.
1: Na razie jeszcze się nie zaczął, a już mamy pierwszy skandal. Ten z cofnięciem z lotniska sędziego z Somalii, który miał sędziować właśnie na boiskach Mistrzostw Świata, musiał wrócić do domu bez tak naprawdę podania żadnej konkretnej przyczyny. Pojawiły się takie przypuszczenia, że to w związku z tą polityką migracyjną prowadzoną przez administrację prezydenta Trumpa.
0: To jest dziwna sytuacja i tak naprawdę raczej nie powinna mieć miejsca, bo tych incydentów, to oczywiście ten był taki najbardziej znaczący, ale też kłopoty mają kibice z Iranu, kłopoty miał jeden piłkarz z Iraku, kontrole nierutynowe, tylko znacznie bardziej szczegółowe mieli piłkarze z Senegalu, z Uzbekistanu. Przedziwnie to wszystko wygląda. Tak się zastanawiam, czy szef FIFA Gianni Infantino, dając prezydentowi Stanów Zjednoczonych nagrodę pokoju, przewidział, że takie problemy mogą wystąpić, bo tak naprawdę no, dzisiaj trochę jest rozregulowywany ten mundial jeszcze przed rozpoczęciem. Możemy tylko współczuć sędziemu z Afryki, jednemu z najlepszych na tym kontynencie, być może nawet najlepszemu. On nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju. Tak dotąd nie było nigdy i trochę szkoda, bo trudno inaczej to skomentować niż tak, że polityka psuje nam ten mundial, zanim jeszcze się zaczął.
1: Polityka, biznes położą się cieniem na tych sportowych emocjach, czy jednak pana zdaniem sport wygra i sportowa rywalizacja?
0: No to wszystko przed nami, możemy sobie dzisiaj pospekulować. Oczywiście ten początek mundialu, gdzie jest 48 zespołów, może nie obfitować w najwyższy poziom. Nie oszukujmy się, ta czołówka światowa nie jest aż tak szeroka. Tutaj zdecydowanie wygrywa biznes ze strony FIFA. Chce jak najwięcej zarabiać Światowa Federacja Piłkarska. Czy to się nie odbije czkawką, to dopiero się przekonamy. Na koniec dnia mam taką głęboką nadzieję, a nawet przekonanie, że jednak sport się obroni, chociaż też pytanie, bo mówimy o tych uwarunkowaniach politycznych, a są jeszcze uwarunkowania klimatyczne. Pytanie, czy zaburzenia pogodowe, które są zapowiadane, nie rozregulują terminarza turnieju, bo to miałoby no, skutki też i dla wszystkich telewizji, które transmitują ten turniej, czy będą transmitować za chwileczkę i no, też swoje biznesowe reperkusje, więc musimy trzymać kciuki, żeby El Niño nie wywołał jakichś takich anomalii pogodowych, które będą wpływały na przesuwanie meczów na przykład. A na koniec dnia, tak jak powiedziałem, spodziewam się, że jednak ten futbol już od fazy pucharowej, a zwłaszcza od 1/8, no, będzie taki, jaki byśmy chcieli oglądać i wtedy będziemy bardzo żałować, że nie ma wśród tych czołowych zespołów świata reprezentacji Polski.
1: Na który mecz fazy grupowej czeka pan najbardziej? Maroko, Brazylia czy, nie wiem, Meksyk, Czechy? Patrzę teraz na ten diagram z grupami, które zostały wylosowane na ten pierwszy etap tegorocznych Mistrzostw Świata, finałów Mistrzostw Świata?
0: Ja myślę, że na początku to będzie sporo randek w ciemno, bo są zespoły, o których wiemy bardzo, bardzo niewiele. Są debiutanci na Mistrzostwach Świata, ale myślę, że takim szlagierem jest ten Brazylia-Maroko. Maroko to wiadomo półfinalista sprzed 4 lat. To federacja, która naprawdę prężnie się rozwija, ma świetne wyniki w kategoriach młodzieżowych. Ja nawet nie wiem, czy Maroko można w tej chwili sytuować w gronie kandydata na czarnego konia, bo jakikolwiek wynik poniżej ćwierćfinału byłby poniżej oczekiwań tego zespołu. Z kolei Brazylia od bardzo dawna nie wygrała mundialu, natomiast ma swoje tradycje, jeśli chodzi o turnieje rozgrywane i w Stanach Zjednoczonych, i w Meksyku. Myślę, że pod wodzą doświadczonego szkoleniowca z Neymarem w składzie Canarinhos będą chcieli przypomnieć się z jak najlepszej strony. Myślę, że to jest szlagier tej pierwszej rundy. Zobaczymy, co

0: co pokażą i Brazylijczycy, i Marokańczycy, ale tu już się spodziewam na próbkę takiego futbolu przez duże F.
1: No my Szwedom powinniśmy kibicować najmocniej.
0: Na pewno?
1: No bo jeżeli wygrają, no to wtedy możemy się poczuć, że jesteśmy tuż za nimi i depczemy im po piętach. Jeżeli na przykład wyjdą z grupy, no to teoretycznie możemy się poczuć, nasza reprezentacja, jako ci, którzy no też prawie taki sukces osiągnęli na mundialu. Bo to Szwedzi nas wyeliminowali.
0: Szwedzi nas wyeliminowali, ale ja nie wróżę im jakiejś wielkiej kariery. Oczywiście mogę się pomylić, natomiast nie wiem, czy możemy liczyć nawet na wyjście Szwedów z grupy. Oni nie grali lepiej od nas. Byli skuteczniejsi w tym spotkaniu barażowym. Tak nawet próbowałem Jana Urbana podpytywać, naszego selekcjonera, czy będzie kibicował Szwedom. Powiedział, że kibicować to na pewno nie, że będzie może bardziej szczegółowo się im przyglądał. Ile ewentualnie nam brakuje do tej światowej czołówki, że chyba większą sympatię wzbudzają w nim Holendrzy, z którymi rywalizowaliśmy
1: też
0: w grupie i te mecze wyglądały z naszej strony o wiele lepiej. Byliśmy skuteczniejsi przede wszystkim w defensywie, więc myślę, że tutaj możemy gdzieś lokować swoje sympatie. Natomiast jeżeli mówimy o drużynach ze Skandynawii, to sądzę, zakładam, stawiam, że wielu kibiców będzie miała reprezentacja Norwegii, też wraca na mundial po wielu latach. Jest Erling Haaland. Są zawodnicy, którzy byli objawieniem tegorocznych rozgrywek Widze Mistrzów. Ja myślę, że to jest główny kandydat na czarnego konia. Sam też będę ściskał kciuki za Norwegów. Będę z wielkim zainteresowaniem obserwował, na ile ta nowa fala norweskiego futbolu będzie mogła sobie pozwolić na tych mistrzostwach świata.
1: No to grupa I wyrasta nam na grupę śmierci, panie redaktorze. Francja, Senegal, Irak, Norwegia. Czy w ogóle nie możemy mówić o takich grupach śmierci w przypadku, kiedy mamy w turnieju w tej fazie 48 drużyn? I tak się to porozkładało, że żadna grupa tak nie wygląda.
0: Myślę, że jeszcze trzeba poczekać z takimi opiniami, zobaczyć, kto w jakiej formie dojechał do krajów organizatorów, kto jak się zaaklimatyzował przede wszystkim. Musimy brać pod uwagę jednak to, że w Meksyku te upały będą największe, że będzie różna wysokość nad poziomem morza. Też pewnie nie wszyscy się dopasują do tych warunków. To znaczy, zapytała pani, czy to będzie grupa śmierci. Dla mnie, gdyby nie wyszli z tej grupy Francuzi i Norwegowie, to nie byłaby niespodzianka, tylko byłaby ogromna sensacja. Myślę, że na tym etapie jeszcze o grupach śmierci bym nie dyskutował. Zresztą tak naprawdę mundial nawet przy mniejszej liczbie zespołów zaczynał się dla mnie przynajmniej w tej fazie pucharowej, kiedy już nie ma żadnej możliwości kalkulowania. Wygrywający idzie dalej, przegrywający odpada. Tak, to jest to wielkie piękno futbolu, czy to są europejskie puchary, czy puchary na innych kontynentach, czy mundial. Musisz pokazać wszystko w danym spotkaniu, czy jakość, czy umiejętności, czy cwaniactwo, czy strategię. No i dzięki temu tak kochamy właśnie ten futbol.
1: Tak, albo my,
0: za te spotkania fazy pucharowej.
1: Albo my ich, albo oni nas. Czy jest chociaż teoretyczna szansa, znowu pytanie z pogranicza sportu i polityki, żeby na jednym boisku spotkały się reprezentacje Iranu i Stanów Zjednoczonych?
0: Lepiej, żeby nie.
1: Ale lepiej, z tej drabinki lepiej, mogłoby to teoretycznie wyniknąć?
0: Musimy poczekać, co zaprezentują reprezentacje zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Iranu. Oczywiście, gdyby Amerykanie nie wyszli z grupy, no to byłby cios dla współorganizatora Mistrzostw Świata. Zresztą oni są przekonani, że wszystko robią na świecie najlepiej i pewnie też mają ambicje sięgające może ćwierćfinału tych Mistrzostw Świata. Natomiast Iran, który będzie dolatywał z Meksyku na swoje mecze, bo i nie będzie mógł liczyć na doping swoich kibiców, no tak z góry ma te szanse troszeczkę niższe niż wszyscy, ale przecież nie jest to

0: typowa reprezentacja świata, tylko swojego kontynentu, który nie dyktuje warunków, nie rysuje trendów w światowym futbolu, więc pewnie też spora część kibiców neutralnych będzie trzymała kciuki za ten zespół, bo on ma zdecydowanie najtrudniejsze warunki już na starcie.
1: Panie redaktorze, to będzie mundial gwiazd? No bo słyszymy o tym, że i Messi, i Ronaldo przyjeżdżają na Mistrzostwa Świata, mimo że obaj, ale nie tylko oni, również inni piłkarze już grubo po 30, a nawet po 40 jednak decydują się wystąpić w swoich narodowych reprezentacjach. Tak również zapamiętamy te Mistrzostwa Świata, które się jutro rozpoczynają, jako starcie tych piłkarskich tytanów nie w znaczeniu reprezentacji, tylko właśnie tych pojedynczych gwiazd futbolu?
0: Zawsze mundiale są albo potwierdzeniem pozycji gwiazd, albo ich utrąceniem, albo kreują zupełnie nowe indywidualności, osobistości, osobowości. Nie spodziewam się, żeby teraz było inaczej. Tylko zastanawiam się, czy to będzie mundial podstarzałych gwiazd. No bo nie oszukujmy się, i Cristiano Ronaldo, i Leo Messi, i nawet Neymar mają swoje lata. To raczej będzie ostatni taniec tych zawodników na finałach Mistrzostw Świata. I pytanie, ile jeszcze w stanie są pokazać, jak mocno wpłynąć na grę swoich zespołów, jak będą korzystali trenerzy z tych zawodników, na ile zdrowie im pozwoli. Będę się upierał, wracał do tych warunków klimatycznych, że to też będzie bardzo selektywna kwestia. Dopasowanie, te upały będą duże, zwłaszcza w spotkaniach rozgrywanych w porach popołudniowych, czyli te najwcześniejsze, które będziemy mogli obejrzeć w telewizji danego dnia. Więc sam jestem ciekawy, jak Cristiano Ronaldo rozegra ten mundial. Dla niego to jest ostatnia szansa na Mistrzostwo Świata. To jest bohater naszych czasów, bohater masowej wyobraźni, ale jednak tego tytułu, który przed 4 laty wywalczył Leo Messi, bardzo mu brakuje, natomiast ma świetne otoczenie. Reprezentacja Portugalii jest bardzo wysoko notowana, jest wymieniana w gronie największych faworytów Mistrzostw Świata, więc kto wie?
1: Nas na mundialu nie ma. Pan jest w gronie tych, którzy uważają, że szkoda, czy że dobrze się stało, że ta reprezentacja pod kierownictwem nowego selekcjonera będzie mogła zbudować się, no nie w błysku fleszy, nie w tych trudnych turniejowych warunkach, tylko w zaciszu gdzieś boisk takich treningowych, że tam się będzie budowała od samego początku i od zrębów?
0: To zawsze jest źle, jak brakuje naszego zespołu na największym turnieju na świecie. Takie opowieści są dziwne, że będziemy wykorzystywali ten czas, a tak naprawdę to najlepiej uczyć się od tych najlepszych, najlepiej mieć kontakt ze światową czołówką, najlepiej mieć pieniądze, które wypłaca FIFA federacjom, które awansują do finałów Mistrzostw Świata, bo to w tej chwili to jest około 10 czy 11 milionów dolarów, więc taka równowartość, bardzo dużą część tych pieniędzy można poświęcić na szkolenie, na edukowanie trenerów, i tego nie będzie w polskim futbolu. To jest wyrwa w naszej piłkarskiej historii. Ogromnie źle się stało, że nie awansowaliśmy, tylko prawda jest taka, no, że byliśmy słabsi od Szwedów, wcześniej od Holendrów, i na ten awans nie zapracowaliśmy. W tej chwili trzeba mocno zakasać rękawy, żeby na kolejnych dużych turniejach nas nie brakowało. Ja tylko przypomnę, że mamy piękne tradycje, jeśli chodzi o finały Mistrzostw Świata. Jesteśmy dwukrotnym medalistą Mistrzostw Świata, i to w czasach, kiedy w turnieju finałowym startowało najpierw 16, a potem 24 zespoły. Dzisiaj mamy 48, a i tak grono jest za małe, żeby biało-czerwoni grali w mundialu, i to jest ogromnie przykre. Miejmy nadzieję, że to jest ostatni na długi czas mundial, na którym będziemy patrzeć tak bez zaangażowania emocjonalnego.
1: Tak, ze spokojniejszą głową i spokojniejszymi nerwami. Panie redaktorze, na koniec naszej rozmowy, no muszę zadać to pytanie. Kto wygra ten mundial?
0: najlepszy.
1: No oczywiście, albo ten, który najlepiej zniesie te wymagające pogodowe warunki, trzymając się tej narracji, którą pan nam tutaj zaproponował.
0: Tak, no, tak jak już powiedziałem, nigdy Europa nie wygrała mundialu w Ameryce Północnej, wygrywali

0: Brazylijczycy wygrywali i Argentyńczycy. Nie zdziwiłbym się, gdyby któraś z tych nacji ponownie okazała się najlepsza.
1: Pan Adam Godlewski, szef działu sportowego w Polska Press, Gol24 był z nami. Bardzo dziękuję. Kibice piłkarscy odliczają już czas do rozpoczęcia finałów Mistrzostw Świata. Mundial w tym roku w trzech państwach, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Cześć Jakub, cześć Kuba.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ty jesteś kibicem piłkarskim.
2: Odliczasz, że to pytanie padnie.
1: Godziny
2: mam odpowiedzieć
1: do rozpoczęcia mundialu.
2: Dowcipnie, szczerze, złośliwie?
1: Dowcipnie i szczerze.
2: Trzymam kciuki za biało-czerwony.
1: Nieustająco.
2: Nieustająco
1: to widzę,
2: zawsze.
1: Że poziom twojej wiedzy na temat zaawansowania naszych piłkarzy
2: nie, to było
1: równa się zero. No przecież nie ma naszych na mundialu.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Ojej, nie zauważyłem.
1: 48 drużyn jest, a naszej zabraknie.
2: Wszystko przez Szwedów, prawda? Jeśli dobrze pamiętam.
1: Też. Ja sugerowałam, żeby im kibicować, ale nasz gość, pan Adam Godlewski, mówi, że jeśli już kibicować komuś ze Skandynawii, to lepiej Norwegom, bo ci Szwedzi to tak...
2: A Szwedom to można zrobić repotop.
1: Czy o mundialu także będzie mowa w popołudniowym
2: tak,
1: programie?
2: Tak, oczywiście, że tak. W kąciku spraw międzynarodowych. O. Tam porozmawiamy między innymi o kwestiach z mundialem związanych, ale będziemy też przyglądać się wizycie papieża w Hiszpanii. Porozmawiamy też o napięciach na Bliskim Wschodzie. Pojawią się też rozmowy polityczne. Adam Rudawski z Polski 2050, a później Grzegorz Płaczek z Konfederacji będą mówili o tym, co sądzą na temat aktualnych wydarzeń politycznych, czyli kwestie orderu, między innymi sprawy krakowskie.
1: Cały czas nie mamy decyzji.
2: I tak dalej, właśnie. I co z tego wyniknie, zobaczymy. Pojawi się też paląca kwestia śmieci.
1: Paląca. Mhm. Wyczuwam tutaj jakąś grę słów. A nie ma dymu bez ognia.
2: No właśnie. Bardzo piękna riposta. Problem jest w Lublinie i on się powtarza, bo okazuje się, że lublinianie i lublinianki zdarza się, że wyrzucają baterie do śmietników i w związku z tym zapłonęła już niejedna śmieciarka w Lublinie. Co z tym zrobić, jak wybrnąć z tej kwestii? Między innymi o tym dziś porozmawiamy w przeglądzie wydarzeń regionalnych.
1: Gorąco Państwa zapraszam. Popołudniowy program Polskiego Radia 24 zaczyna się o godzinie 16. Jakub Kukla będzie gospodarzem tego programu. Ja już się dzisiaj z Państwem żegnam. Dziękuję.
2: Trzymasz kciuki za biało-czerwonych?
1: Wspólnie spędzony czas. Nieustająco Ewa Wasążnik. Do usłyszenia.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Po reklamie.

0: Minęła 16, Łukasz Pastor, dzień dobry. Posłowie zdecydowali, szef MSWiA zostaje. W Sejmie przepadł wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Szczegóły w relacji naszej reporterki. Prezydent zwleka z decyzją dotyczącą ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Czy zwłoka to dobry znak? W magazynie Polityczne Komentarze w tej sprawie. Zajrzymy też do Barcelony. Tam tłumy wiernych oczekują na otwarcie najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Dokona tego papież Leon XIV. Zapraszam na szczegóły.
1: Suma wydarzeń.
0: Dymisji nie będzie. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji. Sejm odrzucił wniosek PiS-u o wotum nieufności dla szefa MSWiA. PiS domagał się odwołania ministra po tym, gdy pod koniec maja służby weszły po fałszywym alarmie do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. W Sejmie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Powiedz,
2: dzień dobry.
0: Jak wyglądała debata nad odwołaniem Marcina Kierwińskiego?
2: Była burzliwa i każda strona wymieniała argumenty, dla których minister Kierwiński powinien zostać lub odejść. Prawo i Sprawiedliwość zarzucało ministrowi Kierwińskiemu brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi, nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie. Na początku debaty w imieniu PiS-u poseł Andrzej Śliwka mówił ministrowi, że mówiąc ogólnie, źle kieruje resortem.
3: Pańska obecność na tym stanowisku stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu, a nie areną dla partyjnych rozgrywek i niekontrolowanych kryzysów. Pańska obecność w ministerialnym fotelu jest zaprzeczeniem słowa służba.
2: Z kolei koalicjanci punktowali i mówili, że jest wręcz przeciwnie. Wypłaty odszkodowań po trąbach powietrznych zarządów PiS-u ruszały po 2 miesiącach, zarządu koalicji po kilku dniach. Zarzuty dotyczące policji i wakatów też zdaniem koalicji były chybione, bo za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości wzrosła liczba wakatów do 16 tysięcy. Teraz za rządów Koalicji Obywatelskiej jest to 8 tysięcy. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo dosadnie mówił, że Marcin Kierwiński dokonał historycznej rzeczy, a mianowicie zbudował system obrony cywilnej i ochrony ludności.
4: To już jest absolutnie skandal, że w ogóle temat ministra Kierwińskiego jest poruszany jako wniosek o jego odwołanie w kontekście takiego dzieła, które zostanie zapamiętane historycznie. To jest budowa obrony cywilnej, ochrona ludności. Zastaliśmy państwo pod tym względem bezbronne. Dopiero Marcin Kierwiński, później Tomasz Siemoniak i znów Marcin Kierwiński wspólnie razem wprowadzają pierwszą kompetentną całościową, z najlepszych wzorców, również skandynawskich, wzorowaną ustawę o obronie cywilnej i ochronie ludności.
2: Sam Marcin Kierwiński wytykał opozycji kłamstwa i przekłamania. Zaznaczał, że wniosek miał podłoże personalne. Opozycja po prostu chciała się na Kierwińskim odgryźć.
5: Nie da się budować polityki na podważaniu polskiego bezpieczeństwa poprzez tak liczne kłamstwo, ale to nie poskutkowało. Ja wiem, że wy mnie nie lubicie, zwracam się do polityków PiS-u. Wiem, że nie możecie mi zapomnieć tego, że dwóch waszych kumpli, przestępców wyciągałem z Pałacu Prezydenckiego. No, wiem, to, ale muszę powiedzieć, że, bo to już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji, tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
2: A ministra Kierwińskiego bronił też premier Donald Tusk, który z sejmowej mównicy zapewniał, że szef MSWiA jest wzorem obywatela. Szef rządu podkreślał przede wszystkim wkład Kierwińskiego w zabezpieczenie polskiej granicy przed nielegalnymi migrantami.
6: Pierwszym zadaniem, i on się podjął tego zadania z niezwykłą determinacją, była skuteczna walka z nielegalną migracją. Na ten temat padły już wszystkie możliwe słowa, liczby i fakty. To jest moment historyczny. O Polsce, i możecie to sprawdzić nawet na najbardziej radykalnych prawicowych portalach, we wszystkich social media. Zauważcie, że wszędzie w Europie i na świecie o Polsce mówi się od dłuższego czasu, jako o miejscu najbezpieczniejszym w Europie.
2: No, można powiedzieć, że ten wniosek z góry skazany był na porażkę, ten wniosek o wotum nieufności dla ministra Marcina Kierwińskiego, a to po prostu dlatego, że koalicja rządząca ma większość głosów w Sejmie, no a ta większość głosów jest potrzebna do odwołania ministrów. Przypomnę też, ponieważ minister Marcin Kierwiński mówił wcześniej, że to była druga

0: Ta próba jego odwołania przez Prawo i Sprawiedliwość, ta pierwsza, równie nieudana, była w kwietniu 2024 roku.
1: Dymisji szefa MSWiA domagał się PiS. Wniosek o wotum nieufności przepadł większością głosów obozu rządowego. To głosowanie śledziła dla nas Martyna Szymczakowska. Dziękujemy. O próbie zwrócenia na siebie uwagi przez PiS mówiła na naszej antenie profesor Dorota Piątek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak tłumaczyła, wnioski o wotum nieufności można traktować jako swego rodzaju rytuał polityczny.
2: Chodzi o podtrzymanie pewnej uwagi, pewnego napięcia, emocji wśród przede wszystkim wyborców, bo i nie jest to oczywiście tego rodzaju prawa po raz pierwszy, bo sam minister Kierwiński już w takiej sytuacji się znalazł, ale też jeżeli prześledzimy wota nieufności wobec polityków sprawujących urzędy ministerialne od początku funkcjonowania Sejmu po 1989 roku, to one zawsze wyglądały tak samo. Ja nie przypominam sobie takiego precedensu, żeby wniosek taki przeszedł. Natomiast za każdym razem była to możliwość nagłośnienia sprawy, przypomnienia się przede wszystkim opinii publicznej. A biorąc pod uwagę tą ogromną emocjonalność polskiej, nie tylko polskiej polityki, to tego rodzaju sytuacje po prostu są kreowane właśnie po to, żeby to napięcie podtrzymać.
1: Tak mówiła w rozmowie z nami profesor Dorota Piątek. Więcej na temat dzisiejszego głosowania można znaleźć na portalu polskieradio24.pl. To dobry znak. Tak zwłokę prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego oceniają zarówno politycy koalicji rządowej, jak i opozycji. Podkreślają, że to czas być może potrzebny stronie ukraińskiej na przeanalizowanie decyzji w sprawie nadania jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. Problem jednak w tym, że jak na razie władze Ukrainy nie kwapią się, by jakiś gest w stronę Polaków wykonać, a premier przestrzega przed antyukraińską retoryką w polskiej debacie publicznej. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest w Sejmie. Witaj.
3: Dzień
1: i powiedz, do czego to prowadzi i czego można się spodziewać.
3: Dwa dni temu obradowała kapituła Orderu Orła Białego. Zresztą obradowała w prezydenckim ośrodku w Juracie. Opinia kapituły ujawniona nie została, a prezydent w tej sprawie milczy i zdaniem ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego to bardzo dobry znak.
4: To dobrze, może jakiś elementarny rozsądek wrócił do Pałacu Prezydenckiego, bo tak jak mówiłem wielokrotnie, w sprawie tego, co zrobiła strona ukraińska, co zrobił pan prezydent Zełenski, my musimy bardzo twardo protestować i mówić, że nie godzimy się na zakłamywanie historii, relatywizowanie historii, że ludobójstwo należy nazywać po imieniu i to, co zrobił prezydent Zełenski, jest dla nas, jako dla Polaków, nieakceptowalne. Ale jeżeli chodzi o naszą reakcję dyplomatyczną, ona musi być adekwatna do sytuacji, w której znajduje się cała Europa.
3: Za brak decyzji prezydenta chwali też wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony był jednym z tych polityków, którzy w ubiegłym tygodniu rozmawiali z wysłannikiem prezydenta Zełenskiego Kryłem Budanowym.
5: Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy. Więc ja tutaj inaczej oceniam tę decyzję.
3: O tę ciszę informacyjną w Pałacu Prezydenckim zapytałam też posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wójcika o to, co powiedział.
6: Nie mogę wykluczyć tego, że prowadzone są kanałami dyplomatycznymi jakieś rozmowy, co by było dobre w tej sytuacji, która jest. Natomiast mam nadzieję, że strona ukraińska po prostu się cofnie w tej sprawie, bo to wygląda jak taka prowokacja wobec Polaków, na co my się zgodzić absolutnie nie możemy.
3: Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uważa, że kapituła odznaczenia dała po prostu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu czas do namysłu, dała ten czas także stronie ukraińskiej. Sprawa jest tym bardziej pilna, że pod koniec czerwca w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, a współorganizatorem tej konferencji jest prezydent Wołodymyr Zełenski. Na pytanie, czy prezydent Ukrainy do Polski na konferencję przyjedzie, Radosław Sikorski odpowiedział dość dyplomatycznie.
7: Wkładamy duży wysiłek polityczny i organizacyjny w to, aby pół świata przyjechało przygotowywać się do odbudowy Ukrainy wtedy, gdy już nastąpi pokój. Więc to, że Polska organizuje tą konferencję w Gdańsku, to jest gest przyjaźni wobec Ukrainy i mam nadzieję, że ta konferencja okaże się sukcesem i że Ukraina na tym skorzysta, tak jak mam nadzieję skorzystają na tym polscy przedsiębiorcy.
3: O ile tę ciszę wokół ewentualnego odebrania orderu Orła Białego politycy oceniają zgodnie, oceniają pozytywnie, o tyle przedstawiciele koalicji rządzącej są zaniepokojeni językiem agresji liderów opozycji w kwestiach ukraińskich. Wczoraj

W Sejmie doszło do awantury. Na sali plenarnej w tle były polsko-ukraińskie relacje oraz sprawa nadania właśnie przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z

0: przyzwoitych, uczciwych, patriotycznych Polaków, ale która zaczyna być niebezpieczna z punktu widzenia istoty Rzeczpospolitej. Nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego, co coraz częściej słyszymy z ust politycznych liderów opozycji. Słowa, które są wypowiadane przez teoretycznie poważnych ludzi, będą ośmielać teraz większe grupy ludzi do tego, aby siać tę ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach.
1: Tak mówił dziś po południu z mównicy sejmowej premier Donald Tusk. Polskie władze czekają na ruch ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Tymczasem według ukraińskiej prasy władze w Kijowie nie są skłonne do zmiany decyzji w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Co więcej, w ostatnich dniach prezydent Wołodymyr Zełenski w zagranicznych podróżach nie korzysta z lotniska w Rzeszowie Jasionce, a tak to wyglądało przez ostatnie 4 lata. Spekuluje się też, że może nie wziąć udziału właśnie w zaplanowanym na koniec czerwca międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, czyli jeszcze wiele znaków zapytania w tej sprawie jest.
2: Prezydent milczy w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Politycy rządowej koalicji odbierają to jako dobry znak. Polityczne głosy na ten temat zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy. Resort obrony idzie na wojnę z internetowymi trollami. Chodzi o walkę z dezinformacją dotyczącą unijnego programu SAFE. Polska może z tego mechanizmu dostać ponad 180 miliardów złotych i zainwestować w szybkie dozbrojenie wojska. Od wielu dni w sieci pojawiają się informacje dyskredytujące ten mechanizm. Dość kłamstwom inspirowanym przez służby ze wschodu, mówi szef MON-u. Więcej o działaniach resortu obrony wie Agnieszka Drążkiewicz.
3: Dezinformacja to manipulacja i rozpowszechnianie fake newsów, przekazał szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. To wprowadzanie zamieszania w sieci i chaos informacyjny, a wszystko to inspirowane jest przez Moskwę.
4: To wpisuje się w strategię Federacji Rosyjskiej rozbijania bezpieczeństwa Europy, niszczenia zaufania do państwa.
3: Przykłady dezinformacji: SAFE rozbraja Polskę, SAFE to korzyści dla niemieckich firm zbrojeniowych, SAFE to zagrożenie dla suwerenności Polski, bo nasz kraj nie ma wpływu na zamawiany sprzęt wojskowy. Dość tego, mówi pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: To jest wszystko jedno wielkie kłamstwo.
3: Z mechanizmu SAFE i jego narodowej części Polska zawarła już umowy warte ponad 120 miliardów złotych. W kolejnych tygodniach będą z kolei podpisywane kontrakty we współpracy z partnerami z krajów unijnych, a także z Kanady. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń.
2: Od kilku godzin Jarosław Kaczyński zeznaje w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Jest świadkiem w śledztwie w sprawie dwóch wież. Chodzi o wieżowce, które miały powstać w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiS-u zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Miał na tym stracić 1 300 000 euro. Przed prokuraturą okręgową jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Powiedz, co teraz dzieje się na miejscu.
7: Faktycznie Jarosław Kaczyński zeznaje już od kilku godzin i te najnowsze informacje są takie, że najprawdopodobniej to przesłuchanie jeszcze trochę potrwa. Ciężko natomiast stwierdzić, ile będzie to konkretnie trwało, bo o tym, że będzie to jeszcze trochę trwało, powiem szczerze, słyszeliśmy już o godzinie 12 i wtedy mówiliśmy, że może o 14 się skończy. Jednak jak widać, to się jeszcze nie skończyło. Tu też pamiętam, że dostaliśmy wcześniej taki sygnał, że będzie bardzo dużo pytań do prezesa PiS-u, no i też niewykluczone są wyznaczone w przyszłości do wyznaczenia kolejne terminy dalszego przesłuchania raz Jarosława Kaczyńskiego. Austriackiego biznesmena tutaj reprezentowali mecenasi Jacek Dibuła i Roman Giertych. Drugi z nich, który jest też posłem, po godzinie 14 opuścił budynek prokuratury, by udać się na głosowania. No i pytany o swoje wrażenia dotyczące samego przebiegu przesłuchania odpowiedział.
8: Mam wrażenie, że pani prokurator nie poradziła sobie do końca z tym.
7: Jarosław Kaczyński zeznaje oczywiście w charakterze świadka i tu Roman Giertych mówił, że wolałby go widzieć w innej roli, tak cytując bezpośrednio jego słowa, ale jednak dopytywany o to, czy jego zdaniem prezes PiS powinien usłyszeć zarzuty, nie odpowiedział jednoznacznie.
8: To już zależy od prokuratury, ja nie chcę tutaj przesądzać tej sprawy. Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty. Myślę, że to będzie temat, który będzie odświeżany dzisiaj, tak by to ujął.
7: Ta koperta to sprawa przekazania Rafałowi Sawiczowi, czyli księdzu, który zasiadał w Radzie Spółki Srebrna, około 50 tysięcy złotych, które właśnie ten austriacki biznesmen miał mu dać za namową Jarosława Kaczyńskiego. Więc to jest jeden z tych przedmiotów, który na pewno się dzisiaj pojawi.

0: mówił podczas przesłuchania. Tak jak wspomniałeś, austriacki biznesmen twierdzi, że koszty, które poniósł z planowaną inwestycją, opiewają na co najmniej 1 300 000 euro. One były związane między innymi z tym, że przygotowywał projekty, wizytował w Polsce, no ale ostatecznie stwierdził, że tej zapłaty nigdy nie otrzymał. I tu Jarosław Kaczyński mówił, że jego zdaniem nie doszło do niczego niezgodnego z prawem. Powoływał się przy tym na kodeks handlowy i mówił też wcześniej, że jeśli chodzi ogólnie o tę sprawę, no to ma ona charakter politycznej zemsty.
1: Ta prokuratura jest nielegalna, wszystkie jej działania są nielegalne i nawet więcej sądzę, że to są po prostu działania o charakterze przestępczym. No i że przyjdzie czas, kiedy ci ludzie, którzy je podejmują, będą musieli zasiąść na ławie oskarżenia.
2: Jaka tu zemsta, że się obywatel ma stawić na wezwanie jako świadek? Czy to jest zemsta? Przecież ta sprawa jest sprawą pomiędzy rodziną pana Kaczyńskiego. To nie my mieliśmy jakieś plany budowania dwóch wież.
0: Tak na te zarzuty odpowiadał Roman Giertych i też przybliżając, jak całe śledztwo wyglądało, no to tak naprawdę sama sprawa tej budowy dwóch wież to sprawa między 2017 a 2018 rokiem. Potem w 2019 za rządów Zjednoczonej Prawicy chciał biznesmen, by śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte, natomiast odmówiła temu prokuratura okręgowa. Stwierdziła przy tym, że Austriak nie przedstawił dokumentów, które będą potwierdzały poniesione straty i ta decyzja została zmieniona w ubiegłym roku, po tym jak w prokuraturze krajowej przeprowadzono audyt dotyczący spraw w czasach poprzedniej władzy. No i my teraz czekamy na zakończenie tego przesłuchania. Spodziewamy się, że po nim zabierze głos drugi pełnomocnik biznesmena Jacek Dibuła. No i też mamy zapewnienie, że wypowie się rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Jarosław Kaczyński składa wyjaśnienia w sprawie dwóch wież. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest Dagmara Kędzior. Dziękuję za tę relację. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej obarczają odpowiedzialnością Adama Bielana za aferę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi o nieprawidłowości podczas przygotowań do naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe i później na etapie wyboru projektów. Do tych nieprawidłowości dochodziło w czasie rządów PiS-u. Według NIK stworzone zostały mechanizmy korupcjogenne. Europoseł Michał Szczerba powiedział, że odpowiedzialność polityczna za aferę spada na Adama Bielana, bo to on i jego Partia Republikańska miał pod kontrolą NCBR. To jest sponsor całego przedsięwzięcia, mówił eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej.
4: Sponsor był wtedy europosłem i sponsor, według naszych informacji, a mamy nowych sygnalistów w tej sprawie, spotykał się z kluczowymi postaciami związanymi z NCBR podczas sesji w Strasburgu. Tak tam ustalono, jak NCBR ma wyglądać, jakie personalia mają być realizowane, kto ma być odsunięty, kto przeszkadza. Ta sprawa jest bardzo, bardzo rozwojowa i wiem, że na Nowogrodzkiej mają spocone czoła, drżące ręce, bo wiedzą, że uderzy ta sprawa w kluczowe postaci.
3: Również Dariusz Joński mówił o politycznej odpowiedzialności Adama Bielana.
5: Przecież ktoś politycznie odpowiadał za to, że tam wstawił takich, a nie innych dyrektorów, że dochodziło do po prostu skoku na kasę. Są nagrania, są dokumenty, są zeznania. Przypomnę, to nikt inny, tylko wiceminister, który odpowiadał za Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wskazany przez Adama Bielana, stwierdził, że tam działała zorganizowana grupa przestępcza. To jest pytanie, oczywiście odpowiedzialność również polityczną samego Adama Bielana.
3: Śledztwo w tej sprawie prowadzi Europejska Prokuratura, która zatrzymała już kilkanaście osób. Wśród nich jest między innymi Jacek Rzet, były poseł i były wiceminister funduszy i polityki regionalnej. To on nadzorował funkcjonowanie NCBR.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Mini pakiet sankcji na Rosję i jej współpracowników wstępnie przyjęty przez ambasadorów unijnych krajów. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Ostateczna akceptacja spodziewana jest w poniedziałek w Luksemburgu. Dojdzie tam do spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Europejskie rządy uznały, że nie będą czekać na finał negocjacji w sprawie 21. pakietu sankcji, którego projekt komisja wczoraj przesłała do unijnych stolic.
7: Już teraz jest decyzja, by wpisać kolejnych ponad 50 osób oraz firm na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii, zamrożeniem aktywów i zakazem finansowania. Trafiły na nią elity przemysłu zbrojeniowego. Szefowie i właściciele koncernów dostarczających drony dla rosyjskiej armii, elektronikę, maszyny, sprzęt dla marynarki wojennej. Są też szefowie spółek ułatwiających handel ropą i omijanie restrykcji. Sankcjami zostały objęte także koncerny produkujące drony, komponenty do rakiet czy systemów satelitarnych. Są też

0: spółki z sektora naftowego, które wykorzystują statki z rosyjskiej floty cieni do przewożenia ropy, łamiąc międzynarodowe sankcje. Są również firmy z państw, które pomagają Rosji obchodzić sankcje: z Liberii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Azerbejdżanu, Hongkongu, Białorusi i Chin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Ukraińskie rakiety Flamingo uderzyły w rosyjskie zakłady zbrojeniowe produkujące komponenty do rosyjskiej broni. Poinformowały o tym władze w Kijowie. Ukraińcy ostatniej doby z powietrza trafili też w zakłady przetwórstwa ropy naftowej. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Wołodymyr Zełenski przekazał, że w nocy ukraińskie rakiety FP-5 Flamingo trafiły w zakłady zbrojeniowe w Czeboksarach nad Wołgą. Uszkodzona rosyjska fabryka Progres w oddalonej o 1000 km od granicy Ukrainy, stolicy Republiki Czuwaskiej, produkuje m.in. odbiorniki sygnału satelitarnego rosyjskich rakiet Kalibr i Iskander. To już kolejny atak za pomocą rakiet Flamingo na tę fabrykę. Poprzedni miał miejsce nieco ponad miesiąc temu. W nocy z powodu ukraińskich ataków ucierpiały też m.in. rafineria ropy naftowej w obwodzie samarskim, a także port w okupowanym Mariupolu. Ukraińskie rakiety Flamingo są odpowiedzią na rosyjskie dalekosiężne pociski. Mają zasięg do 3000 km i ponad tonową głowicę bojową. Po raz pierwszy użyte były w zeszłym roku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W magazynie teraz Barcelona i oczekiwanie na historyczny moment. Wieczorem oficjalnie otwarta zostanie najwyższa wieża Bazyliki Sagrada Familia. Świątynia jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie miasta i najlepiej widocznym obiektem w miejskiej panoramie. Poświęcenie wieży Jezusa Chrystusa przez papieża Leona XIV będzie równocześnie symbolicznym zakończeniem budowy kościoła, który jest obecnie najwyższy na świecie i mierzy 172,5 metra. Data nie jest przypadkowa. Dziś mija 100 lat od śmierci Antoniego Gaudiego, który zaprojektował świątynię. Z Barcelony Agata Król.
3: Msza święta rozpocznie się o godzinie 19:30, ale uczestnicy tego wydarzenia planują pojawić się w pobliżu bazyliki znacznie wcześniej. Im później, tym dotarcie na miejsce może być trudniejsze. Organizatorzy wydzielili specjalne sektory. Będą też pozamykane niektóre ulice. Komunikacja miejska będzie miała pozmieniane trasy. Po uroczystości około godziny 21:00 zaplanowany jest dronowy pokaz świateł. Obserwować to wszystko planuje Remigiusz Stajniak, mieszkający w Barcelonie od 10 lat, miłośnik twórczości Antoniego Gaudiego.
4: Czekaliśmy na to bardzo długo. Wielkie wow, wielka feta i na pewno będzie tutaj show totalny. Po pracy od razu idę tam. Także. Albo nie, ucieknę z pracy szybciej. O! Będzie tak, będzie, a tam, kierownik mnie puści. No.
3: Sagrada Familia budowana jest od 144 lat. Mimo że dziś budowa zostanie symbolicznie zakończona, to faktycznie potrwa jeszcze kilka lub kilkanaście lat. Wciąż brakuje m.in. kilku wież i elementów wykończenia wewnątrz. Z Barcelony Agata Król, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
1: Jest umowa na przedostatni fragment autostrady A2 na wschód od Warszawy. Chodzi o ponad 9-kilometrowy odcinek trasy z Kijowca do Dobrynia. Koszt inwestycji to ponad 400 milionów złotych. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, dzięki temu autostrada A2 dojdzie niemal do granicy państwa.
6: Tak naprawdę to jest finał budowy podstawowej wersji A2 w Polsce. To jest przedostatnia umowa na budowę autostrady A2 w Polsce. Finał praktycznie tego projektu. Fizycznie to jest ostatni odcinek. Pozostał nam jeszcze do rozstrzygnięcia jeden przetarg na poprzedni odcinek, który jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty.
1: Wykonawca ma 10 miesięcy na sporządzenie dokumentacji i 22 miesiące na prace budowlane. Prezes Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak powiedział, że w ramach inwestycji powstanie kilka obiektów inżynieryjnych.
7: Będą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą po trzeci pas, jeden duży obiekt mostowy ponad 1,1 km, 5 wiaduktów, urządzenia ochrony środowiska, przepusty dla zwierząt małych, 2 mopy, które w okolicy miejscowości Kijowiec będą wybudowane o standardzie powiększonym niż tradycyjne.
1: Odcinek autostrady A2 z Kijowca do Dobrynia ma być gotowy w 2029 roku. Tym, którzy narzekają na brak szczęścia, polecamy wycieczkę do Krakowa. Jutro ulicami stolicy Małopolski przejdzie orszak Włóczków i Tatarów z lajkonikiem na czele. Jeździec na koniku, zgodnie z tradycją, uderzając buławą, będzie rozdawać szczęście na cały rok. Pochód wyruszy około godziny 12:30 sprzed siedziby wodociągów miasta Krakowa. Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa zaznacza, że według legendy Flisacy Wiślani, nazywani Włóczkami, ocalili miasto przed najazdem tatarskim pod koniec XIII wieku.
8: Wiemy o tym, że Mongołowie trzykrotnie najeżdżali na Kraków i ten trzeci najazd z 1287 roku zakończył się klęską Mongołów i

0: Mongołowie nie zdobyli Krakowa. Potem w wieku XIX, w czasach romantyzmu, ta legenda stała się popularna. Pojawiły się teksty drukowane, gdzie opisywano po raz pierwszy właśnie legendę o Lajkoniku, że rzekomo do tego ocalenia Krakowa przed Mongołami przysłużyli się Włóczkowie.
1: Według tradycji prezydent Krakowa wręcza Lajkonikowi haracz i razem wzniosą toast za pomyślność miasta. W tym roku zrobi to prawdopodobnie Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta do czasu rozstrzygnięcia przedterminowych wyborów.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Meksyk odlicza godziny do rozpoczęcia mundialu i swojego pierwszego meczu. Piłkarze z tego kraju zmierzą się jutro z Republiką Południowej Afryki. Współgospodarzami piłkarskich mistrzostw świata oprócz Meksyku są również Stany Zjednoczone i Kanada. Swoich faworytów do złota ma były reprezentant Polski Jan Tomaszewski. Legendarny bramkarz jednocześnie ostro wypowiada się o braku awansu Polaków do turnieju i kompromitacji w eliminacjach.
3: Szkoda, że nie będzie nas. No, ale jest to kompromitacja, bo jak można przegrać mecz ze Szwecją? Ja rozumiem, że Szwecja z nami wygrywa 1-0. Mamy 3 słupki, 4 poprzeczki, 5 rzutów karnych, nie strzelamy. To się zdarza, ale nie można sobie dać strzelić 3 goli. Czego się spodziewamy? Dla mnie jest niewiadomo, dlatego że będzie dużo drużyn startowało i chciałbym, żeby jak najwięcej drużyn było na tym poziomie takim, no, europejsko-światowym. Tylko bardziej bym stawiał na Brazylię, bo jednak tam jest ten Ancelotti i to jest ta piłka europejska z tymi brazylijskimi diamentami, bo tak można ich nazwać. A w Europie no, liczę na Hiszpanię i liczę na Francję. Ale uwaga na Norwegię. Mając takiego skurczybyka, jakim jest Haaland, wszystko może zrobić.
1: Mówił Jan Tomaszewski. Były bramkarz Artur Boruc nie typuje tradycyjnych potęg, ale wskazuje na reprezentację USA.
4: Ja może faworytów nie będę wymieniał, bo pewnie jak zawsze są ci sami. No jednak może wspomnę o reprezentacji Stanów Zjednoczonych, w których trenerem jest Mauricio Pochettino, z którym miałem okazję współpracować i potrafi rzeczywiście ze średniego zespołu zrobić coś fajnego, więc no ja myślę, mam kogoś wspominać, to myślę, że to będzie ta ekipa. Niech to będzie fajne dla oka, myślę, że cokolwiek by się nie działo, myślę, że fajnie będzie pooglądać rzeczywiście Mistrzostwa Świata. A kto w nich będzie wygrywał, to jest sprawa drugorzędna.
1: Przygodę z mundialem zakończył już somalijski sędzia. Po tym jak Omar Abdulkadir Artan, który nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych, wrócił do swojej stolicy Mogadiszu, został tam hucznie powitany przez rodaków. Arbiter miał być pierwszym w historii Somalijczykiem sędziującym mecze w trakcie mundialu.
5: Somalijczyk wyjątkowo hucznie został powitany przez rodaków w Mogadiszu. Jestem teraz w swoim kraju i nie ma innego miejsca, w którym chciałbym być, powiedział cytowany przez agencję Reutera Omar Abdulkadir Artan. Według FIFA Artanowi odmówiono wjazdu do Stanów Zjednoczonych w miniony weekend. Organizacja podkreśla, że nie ma wpływu na decyzje imigracyjne władz kraju gospodarza mistrzostw. Rząd Somalii poinformował, że próbował interweniować zarówno u władz amerykańskich, jak i w FIFA, jednak bez skutku. Somalijskie Ministerstwo Sportu wyraziło z kolei rozczarowanie, podkreślając, że sukcesy arbitra są powodem do dumy dla całego kraju. Omar Abdulkadir Artan w opublikowanym oświadczeniu napisał, że mimo okoliczności pozostaje w dobrym nastroju i koncentruje się na kolejnych wyzwaniach w swojej sędziowskiej karierze. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: W gronie arbitrów, którzy będą pracować na najważniejszym piłkarskim turnieju czterolecia, nie zabraknie Szymona Marciniaka. Mimo to nie wiadomo, które mecze poprowadzi polski arbiter. Przypomnijmy, mundial po raz pierwszy z udziałem 48 drużyn zostanie rozegrany w Kanadzie, USA i Meksyku. Turniej potrwa do 19 lipca. W popołudniowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więc

0: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit. T plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Po reklamie.
5: 31 minut po godzinie 16.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Anna Pałdyna, Paweł Chodyna, Katarzyna Pilarska i, to już się niestety nie rymuje, Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do godziny 19. Porozmawiamy oczywiście między innymi o mundialu. Na początek jednak piłka krajowa. O, pardon, polityka krajowa. Czekają na Państwa Roch Kowalski i jego gość.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Czy ja wiem, Jakubie, czy te sporty tak bardzo się różnią? Na pewno czystsze zasady są w piłce nożnej.
5: A, w piłce nożnej. Myślałem, że powiesz odwrotnie.
7: Nie, zdecydowanie nie. A w naszym studiu Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, wiceprzewodniczący Polski 2050. Dzień dobry, panie wojewodo.
8: Dzień dobry.
7: Zdziwiło pana to, że Marcin Kierwiński został obroniony?
8: Nie, w ogóle mnie nie zdziwiło, dlatego że również na co dzień jestem wojewodą i współpracuję z ministrem Kierwińskim. I wiem, jak sprawnym jest ministrem. Wiedziałem, że te wszystkie argumenty podawane przez Prawo i Sprawiedliwość są nieprawdziwe, szczególnie dotyczące granicy zachodniej, bo tam jestem wojewodą i wiem, jakie to były fake newsy. Wydaje mi się, że to pokazało, że w takich ważnych i kluczowych sprawach cały czas koalicja głosuje razem i sprawnie.
7: No tak, jeśli chodzi o personalia, tak, to z pewnością. Natomiast wśród zarzutów do Marcina Kierwińskiego były także i te związane z fałszywymi alarmami, do których dochodziło wobec środowiska szeroko rozumianego prawicowego. No nadal nie wiemy, kto stoi za fałszywymi alarmami zgłoszonymi na dom Nawrockich.
8: To prawda, ale najpierw taki krótki komentarz. No przecież jaka jest różnica, czy mieszka tam mama prezydenta, czy mieszka nasza sąsiadka, czy ktoś nam zupełnie obcy. Procedury, jeżeli chodzi o wejścia do wszystkich tych fałszywych alarmów, są takie same i nie mogą ratownicy ryzykować życia i zdrowia osób. I dla nich jest bez znaczenia, kto jest w środku. Jest procedura, jest wezwanie, jest potwierdzenie, więc było też wejście i lepiej zniszczyć drzwi niż nie skończyć na czas. To, że trwają teraz procedury wyłapywania tych osób, które te fałszywe alarmy robiły, to jest chwilę czasu na to potrzeba. Tym bardziej, że wiemy, że dzisiaj w tym cybernetycznym świecie trudno jest tak od razu wyłapać te osoby. Ale spokojny jestem, mam nadzieję, że te osoby zostaną skutecznie.
7: Państwo polskie w ogóle ma problem z wyłapywaniem niektórych osób. Tutaj tego we wniosku o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego nie było, ale służbom chyba nadal nie udało się zlokalizować, a na pewno ściągnąć do Polski Marcina Romanowskiego.
8: No tak, ale to jest jakby trochę inna sprawa. Pamiętajmy, że on był oczywiście do czasu wyborów na Węgrzech pod ochroną immunitetu i nie wyobrażam sobie, żeby państwo polskie próbowało go w jakiś sposób niezgodny z prawem ściągnąć, więc ten efekt, który powyborczy, że Romanowski najprawdopodobniej, bo tego nie wiemy, zmienił miejsce.
7: Podobno jest w Turcji.
8: Być może. Przypominam, że było kilka takich osób, które się ukrywały w Dubaju, w Londynie.
7: Tego z Londynu nadal nie udało się ściągnąć.
8: Nie, ten jeden z Londynu jest ściągnięty.
7: Który?
8: No dobrze, może...
7: Myślę no, ale jest, o panu, no, panu Kuczmierowskim.
8: Tak, tak, tak, bo trwa jeszcze procedura, no ale jest tam już zidentyfikowany i trwa procedura. Sprawiedliwość nierychliwa, ale...
7: Tak. Nierychliwa, ale sprawiedliwa.
8: Ale sprawiedliwa. Wydaje mi się, że spokojnie poczekajmy jeszcze chwilę i mam nadzieję, że ta sprawa będzie też...
7: Czyli jakby miał pan podsumować ten wniosek opozycji? Czy to było wilcze prawo, z którego opozycja skorzystała, czy nazwałby tam pan hucpą polityczną?
8: To było takie wilcze wycie opozycji. Naprawdę nie było żadnych powodów do tego, żeby takie weto proponować.
7: To zmieniamy temat. Order Orła Białego nadal nie ma decyzji prezydenta. Pomimo tego, że w poniedziałek obradowała kapituła Orderu Orła Białego w Juracie. Podobno część przedstawicieli kapituły jeszcze

0: została w Juracie na kilka dni. No ale tak jak nie wiedzieliśmy, co dalej, tak nie wiemy, co dalej.
1: To jest bardzo trudna rzecz. To oczywiście to, że my się nie zgadzamy na to, żeby tak, czy protestujemy przeciwko temu, żeby tak nie nazywać jednostek wojskowych za naszą granicą w państwie, któremu bardzo staramy się pomóc. Pomagamy od wielu, wielu lat, nie tylko uciekinierom, kiedy rozpoczęła się wojna, ale teraz również armii ukraińskiej. Wydaje mi się to absolutny błąd i taki troszkę nawet moim zdaniem skandalizujący sposób międzynarodowych relacji, ale z drugiej strony wydaje mi się, że pan prezydent oczywiście ma prawo wezwać kapitułę, ma prawo zapytać, nawet wbrew jej opinii zdecydować o tym orderze, ale ja uważam, że zrobił to zbyt wcześnie, że był być może dzień, dwa, trzy na taką mediację dyplomatyczną, bo lepiej takie rzeczy załatwić dyplomatycznie, bo dzisiaj...
0: Ale premierowi też się nie udało na drodze dyplomatycznej czegokolwiek wskórać po stronie ukraińskiej.
1: No bo teraz trudno sobie wyobrazić, bo wyobraźmy sobie, że teraz trudno sobie wyobrazić, że ta decyzja byłaby zmieniona. Ja bym bardzo chciał, myślę, że pan premier i pan prezydent też. I wtedy te zostawienie teraz, to jest słuszna decyzja, uważam pana prezydenta, że teraz nie podejmuje tej decyzji, bo ma kilka dni, być może na jakąś dobrą, rozsądną, po pierwsze dobre, rozsądne przeprosiny, po drugie jakąś
0: prezydent
1: próbę...
0: Zełenski.
1: Tak. No i prezydent...
0: Ale premier Donald Tusk wprost mówił chyba wczoraj, że on nie widzi dobrej woli po stronie ukraińskiej, że były propozycje, żeby albo rozszerzyć tę nazwę upamiętniającą UPA, żeby to byli UPA walczący z Sowietami, albo żeby podjąć inne decyzje, które, premier mówił, ukoją ból po tej pierwszej decyzji. No i nie ma ani pół gestu ze strony ukraińskiego.
1: No, pewnie dlatego pan prezydent czeka. Ja wiem, że...
0: To ile my jako możemy państwo czekać, jako społeczeństwo?
1: No dobrze, ale jak decyzja jest po stronie ukraińskiego prezydenta, to przecież na siłę go nie zmusimy. Musi być dobra wola obu stron. Wiemy, że dyplomacje obu krajów nad tym działają. Wiemy przecież, że był specjalny wysłannik w Warszawie. No, ja też chciałbym, żeby to się odbyło dzisiaj, ale mam jeszcze ten dzień, dwa cierpliwości, żeby odczekać.
0: A co jeśli prezydent Zełenski, co jeśli ukraińskie władze nie zmienią zdania, zostaną przy swoim, nie zmienią tej nazwy upamiętniającej UPA i nie podejmą żadnych innych działań? To jak Polska powinna zareagować w takiej sytuacji?
1: To znaczy, mam nadzieję, że jakieś stanowisko jednak prezydenta Zełenskiego będzie, że pan prezydent jednak wypowie się w tym aspekcie. Ja uważam, że mógłby się jakoś w tym zakresie zachować. No, powinien rozumieć tą sytuację. Dlatego no, to dzisiaj jak sobie powiemy, co
0: ja nie
1: się
0: chcę
1: stanie...
0: bardzo kolokwialnie tego powiedzieć, więc no, ale na pewno... eufemizmu. Myślę, że prezydent Zełenski ma świadomość sytuacji, tylko mają, niespecjalnie ją interesuje polskie, niespecjalnie go interesuje polskie stanowisko.
1: No więc to na pewno pogarsza te nasze stosunki. To nie jest, to jest jasna sprawa i wydaje mi się, że jeżeli będzie chciał to przemilczeć, no to będzie ryzykował to, że te nastroje w Europie dotyczące, czy w Polsce dotyczące Ukraińców, no nie będą mniej nachalne, tylko bardziej nachalne.
0: Ale to czy wtedy Polska po prostu powinna odłożyć ten temat ad acta, czy jednak dalej aktywnie protestować?
1: Absolutnie powinna aktywnie protestować i oczekiwać reakcji, choćby takiej, o której mówi pan premier, to znaczy jakiegoś zadośćuczynienia, czy jakiegoś gestu, które by pokazywało, że pan prezydent Zełenski rozumie naszą sytuację.
0: To jeśli jesteśmy przy prezydencie Nawrockim, to jest informacja dzisiaj z ostatniej chwili, że prezydent Karol Nawrocki poleci do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych, żeby wziąć udział w urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. Z okazji urodzin prezydenta Donalda Trumpa przed Białym Domem budowana jest taka wielka arena do walk UFC i po prostu będzie mordobicie przed Białym Domem. To dobrze, że prezydent Nawrocki leci na te urodziny?
1: No ja uważam, że dobrze, że leci na urodziny. O samej jakości o samej jakości tej imprezy, to ja się nie wypowiem, bo to jest decyzja tego, kto obchodzi tę urodzinę, ale ja uważam, że każdy wyjazd pana prezydenta, pana premiera, ministra spraw zagranicznych do Stanów Zjednoczonych buduje tą relację, która jak wiemy przy prezydencie Trumpie jest taka dosyć wachliwa i ja uważam, że im częściej tam bywamy, im więcej jest tam naszej dyplomacji, tym lepiej.
0: Tylko to jest też pytanie o to, w jakim kierunku powinna iść polska polityka wobec Stanów Zjednoczonych. Przymilania się, czy zdrowego czy zdrowego dystansu?
1: To jest pytanie do wszystkich polityków w Europie i na świecie.
0: Proszę bardzo, pan jest jednym z nich.
1: Tak, to jest pytanie do wszystkich polityków. Otóż uważam, że nie mamy innego wyjścia jak prowadzenie normalnych relacji, wyrażanie własnych

0: negatywnych opinii, tak jak było w przypadku wojsk tych, które miały być pomniejszone. Jeżeli będziemy wyrażali własne opinie, jesteśmy solidnym i sumiennym sojusznikiem, to uważam, czyli że przetrwamy do końca kadencji.
1: Czyli mamy
0: pana
1: być
0: Trumpa.
1: Mamy być Stańczykiem, który zabawia króla.
0: Nie, mamy być wyraźnie państwem, które mówi, czego chce, które oświadcza, że ma też własną wolę, własną decyzję. Co więcej, musi być krajem, który też wie, że jest w Europie. I że mamy tutaj własnych sojuszników i że NATO to nie jest coś, co, o czym decyduje dobry humor pana prezydenta Trumpa.
1: Trochę smutne, do jakiego etapu doszła globalna polityka, że wszyscy muszą udawać, że podoba im się to, co robi Donald Trump, bo jest silniejszy.
0: No to jest niestety taka powrót polityki siły. Trump wszedł w tą retorykę. Ona jest taka trochę podobna do retoryki Putina czy do innych przywódców, na przykład chińskich, którzy uważają, że jeżeli są albo gospodarczo silni, to mają prawo coś robić, albo silni militarnie, tak jak zrobił to Putin, mają prawo ustawiać ten świat według swoich zasad. A my byśmy chcieli, żeby były według zasad demokratycznych, z poszanowaniem każdego kraju jako osobnego bytu, który ma prawo do swoich decyzji.
1: Obawiam się, że to senewrati, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości.
0: To na pewno polityka się zmieniła, tak jak zmieniła się komunikacja. Dawniej mieliśmy media, które były albo takie, które pokazywały różne strony, a dzisiaj mamy albo z lewej, albo z prawej. No dawniej tego nie było. No,
1: to też się już nie wróci. To też się nie wróci, to prawda. To jeśli jesteśmy przy sprawach związanych z internetem, nie boli państwa w Polsce 2050, że premier zabrał wam sukces w postaci zakazu smartfonów w szkołach podstawowych?
0: Ja bym tego tak nie odbierał, ale wszyscy wiemy, czyli to był pomysł. Przedstawił go Szymon Hołownia.
1: Myśli pan, że opinia publiczna też wie?
0: No ja myślę, że wie. Rozmawiamy o tym. Mam nadzieję, że się dowie. Tak samo w innych mediach widzę. To Szymon Hołownia przedstawił pierwszy taki pomysł ponad rok temu. Potem Polska 2050 złożyła taki projekt ustawy. Ona była mrożona w komisjach. Cieszę się, że wszyscy zmienili to zdanie, bo wcześniej mieli inne, i że teraz ten nasz pomysł jest projektem rządowym. To dobrze dla dzieciaków, nieważne kto
1: jasne,
0: to zaczął.
1: Jasne, tylko zakazaliśmy narzędzia, a problem pozostaje, bo problemem realnym są te platformy nieszczęsne społecznościowe, nawet mniejszym niż telefony.
0: To też prawda, ale pamiętajmy też, że tutaj duża rola jest rodziców, bo nie tylko szkoła, nie tylko w szkole zakaz smartfonów jest jakimś rozwiązaniem, ale w domu też musi być odpowiednia edukacja i rodziców, ale też dzieci muszą wiedzieć, jak korzystać ze smartfonów, co to jest fake news, i musi być ograniczenie dostępu do pornografii. Właśnie nad tym pracuje poseł Gramatyka.
1: Dobrze, to jeszcze jeśli jesteśmy przy wątkach partyjnych, czy Polska 2050 zdecydowała, czy wystawi kandydata, bądź kandydatkę, chociaż tutaj kandydata na prezydenta Krakowa?
0: Nie jest tajemnicą, że mamy takiego kandydata.
1: No to pytanie, czy go wystawicie?
0: Musi on sam zdecydować. Myślę, że kilka dni jeszcze potrzebujemy, ale wydaje mi się, że w polityce wybory to jest to, w czym politycy powinni brać udział. I tu trzymam kciuki za Pawła Śliza, który zdecyduje, czy brać udział, czy nie w tych wyborach, bo on sam musi być pewny, że to jest coś, co można wygrać.
1: Mm-hmm. Ale to w tym ile dajecie sobie jeszcze czasu? Bo wszyscy na kandydaci na starcie już się właściwie z tych największych ugrupowań ustawili, tylko was brakuje.
0: Nie, ja jestem zawsze zwolennikiem, że to, że ktoś coś pierwszy powie, to nie wcale jest prawda, albo to nie jest najlepszy kandydat. Na pewno jeszcze kilka dni jest.
1: Okej, okay. A jak pan komentuje, jak pan ocenia kandydaturę pani Moniki Piątkowskiej, wspólną kandydaturę PSL-u i Koalicji Obywatelskiej?
0: No właśnie widziałem nagłówki, że to jest jakiś zgrzyt w koalicji. No to jest żaden zgrzyt w koalicji. Dwóch koalicjantów zdecydowało, że wystąpi wspólnego kandydata. Przypominam, że ta kandydatka startowała już z różnych list, bo i z Lewicy, i z Platformy. Była też przez pewien czas w Polsce 2050. Ale to jest decyzja koalicjantów.
1: To może ją poprzyjcie.
0: No nie, my mamy własnego kandydata. To już wydaje mi się, że to, co nie zagrało w tej, to co wydaje mi się takie dziwne, to, że ta kandydatura była ogłoszona w Warszawie. Wydaje mi się, że lepiej było, gdyby ta kandydatura pojawiła się, oczywiście dobrze, że z koalicjantami, ale w Krakowie, a po... No.
1: Ja się zgadzam, tylko chciałem dopowiedzieć, że senator Piątkowska wczoraj tłumaczyła, że trwa posiedzenie Senatu, miała obowiązki senackie w Warszawie i nie było czasu, żeby jechać do Krakowa.
0: No tak czy inaczej jest to kandydatka koalicjantów. Wydaje mi się, że tam jest już, jeżeli dobrze pamiętam, kilkunastu zgłoszonych kandydatów.
1: Pod 20 podchodzi.
0: Tak, 19 z tego, co pamiętałem. Więc wydaje mi się, że ważne jest, kto dostanie się do drugiej tury, i myślę, że tam będą 2-3 nazwiska, które się...
1: Jeszcze
0: Piątkowska gibała może.
1: Procedura jeszcze zbierania podpisów zweryfikuje tę ostateczną liczbę kandydatów. Ale powiedziawszy to wszystko, czy dla pana to, w jaki sposób koalicja rządząca

0: partie tworzące koalicję rządzącą ustawiły się w wyborach krakowskich, jest jakąś prognozą tego, jak ustawią się w przyszłorocznych wyborach?
1: Nie wiem, jest to prawdopodobne, ale chcę powiedzieć, że widzę taki jeden jeszcze element, który wydaje mi się nie będzie skuteczny w tych wyborach. To znaczy poprzedni prezydent Krakowa został odwołany być może dlatego, że zbyt blisko samorząd zbliżył się do partii politycznych. Może to jest ten powód. Dzisiaj ta kandydatka ma dokładnie to samo oznakowanie, bo jest mocno wspierana politycznie, a być może w Krakowie szukają osoby, która jest może bliżej jednak miasta, może bliżej samorządu. To jest moje tylko takie przeczucie polityczne, ale uważam, że im dalej jest duża polityka od samorządów, tym lepiej. Ale trudno to zrealizować w Krakowie czy w Warszawie.
0: Uda się wam jako Polsce 2050, i to będzie nasz ostatni wątek, uda wam się przekonać premiera do podniesienia drugiego progu podatkowego?
1: No mam nadzieję, bo dzisiaj dowiedziałem się od pani minister nauki i od pani minister edukacji narodowej, że już prawie połowa nauczycieli wpada w drugi próg podatkowy. I to samo jest z pielęgniarkami, z ratownikami. Uważamy, że należy to skorygować, ponieważ będziemy zniechęcać te grupy do wykonywania dodatkowej pracy i nagle ta średnia klasa, która trzyma całą i demokrację, ale też i przychody budżetu, jest jakby no, przez 9 lat, jeżeli dobrze pamiętam, niepodwyższany jest ten drugi próg. No to jeżeli już nauczyciele są w tym drugim progu, no to chyba warto jednak tym osobom, które przecież nie są najbogatsze w Polsce, trochę ulżyć.
0: Ale to myślę, że słuchaczy, słuchaczki nie musi pan przekonywać, tylko pytanie, skąd ten upór u ministra finansów?
1: Zobaczymy, może będzie tak jak ze smartfonami.
0: No to chyba niedobrze dla was, jak Koalicja Obywatelska wam weźmie kolejny pomysł.
1: No przecież wiemy, że to jest nasz pomysł. Wszyscy i mam nadzieję też, że obywatele dzięki tej audycji również się o tym dowiadują. Mam nadzieję, że będzie to wspólny koalicyjny pomysł.
0: I o tym wszystkim mówił Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, wiceprzewodniczący Polski 2050. Dziękuję panie wojewodo za rozmowę. Dobrego dnia.
1: Dziękuję za zaproszenie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 47 minut po godzinie 16. Wracając na chwilę jeszcze do smartfonów, byłbym za ograniczeniem dostępu politykom do mediów społecznościowych. Myślę, że wyszłoby nam to wszystkim na zdrowie.
2: Światopogląd.
3: Ernest Zozuń, dzień dobry.
4: A ja nawet mam pierwszego polityka i to takiego zagranicznego, któremu bym ograniczył dostęp do smartfonu, bo czasem mam wrażenie, że nie do końca świadomie z niego korzysta, a wpisuje teksty, które nie do końca, delikatnie mówiąc, są przemyślane.
3: Chyba się domyślam, o kim mowa i chyba ten człowiek w naszej rozmowie też się dziś pojawi, ale zaczynamy od zupełnie innej postaci. Papież jest w Hiszpanii, był w Madrycie, dziś Barcelona. Co się wydarzyło? Co jeszcze się wydarzy?
4: No oczywiście pierwsze spotkania papieża w Barcelonie się odbyły już wczoraj, bo on od połowy dnia mniej więcej jest w tym mieście i odwiedza Katalonię. Tam szereg spotkań możemy wymieniać, bo i byli wolontariusze, byli zakonnicy, byli i ludzie potrzebujący pomocy. Spotykał się również z ofiarami przestępstw seksualnych, których dopuszczali się księża. No ale najważniejsze jest przed nami, czyli ta Sagrada de Familia. Cały świat patrzy uważnie i już widzę obrazki, które przesyłają agencje, pokazując tę Sagradę de Familia, która przygotowuje się do tych uroczystości, które rozpoczną się o godzinie 19:30. O 19:30 ma się rozpocząć msza, natomiast papież przyjedzie tam w około godziny 19:00, ma odwiedzić kryptę Gaudiego, bo trzeba przypomnieć, że wszystkie te uroczystości odbywają się w setną rocznicę śmierci artysty, który tę Sagradę de Familia zaprojektował. Zaprojektował ją dosyć dawno i budowę tej
3: trwała
4: 144 lata. Przynajmniej w tej chwili tak to się liczy. Jeszcze stoją nad tą Sagradą de Familia dźwigi, ale poświęcenie dzisiejszej wieży Jezusa Chrystusa ma być takim de facto zakończeniem budowy tej bazyliki i tak się zaczynam zastanawiać, dlaczego Barcelona to sobie robi. Dlatego, że całą Europę mamy pełną gotowych, wybudowanych bazylik i oczywiście turyści do nich jeżdżą, ale do Barcelony jechało się, żeby zobaczyć tę, która się buduje i której skończyć nie można. I to był cały jej urok, więc tak sobie myślę, że mimo tego, że została ona wybudowana,

0: budowana, to jednak te dźwigi tam być może zostawione zostaną.
1: Tak, jako żeby jednak scenografii po prostu.
0: Tak jest, żeby jednak to poczucie tej budowy cały czas w turystach pozostawało. 144 lata zmieniała się technologia budowy tej Sagrady Familii z tej prostej przyczyny, że no świat się rozwijał i w ostatnim czasie to nawet zaczęto ją budować tak trochę jak z klocków Lego, ponieważ elementy tej wieży Jezusa Chrystusa, te ostatnie, odlewane były w takiej fabryce specjalnej i przywożone na miejsce budowy i tak nakładane na te wieże. Podobno szalenie przyspieszyło to budowę tych ostatnich wież i ostatnich elementów, ale no właśnie. No i w tym momencie cały urok znika, ponieważ Sagrada będzie skończona i dzisiaj ma się to dokonać przy udziale papieża Leona XIV.
1: W 144 latach przez chwilę wydawało się, że Niemcy podejmą wyzwanie i że będą budowali lotnisko Berlin-Brandenburg dłużej
0: niż Sagrady Familii, ale wybudowali, no ale okazuje się, że 144-letni rekord budowania czegokolwiek w Europie zostanie zatrzymany i dłużej to trwało nie będzie. No i zobaczymy teraz, tylko nie wiem, czy zobaczymy, czy kolejne pokolenia zobaczą, czy będzie następny rekord budowania czegoś o wiele dłużej. No 145 lat albo 150 lat można by coś pobudować. Ileś pokoleń oglądałoby tę budowę, tak jak ileś pokoleń oglądało budowę Sagrady de Familia.
1: No, zresztą parę propozycji.
0: Znam takich.
1: Nitka metra na przykład, albo któraś autostrada w Polsce.
0: No jest takie metro, które ma tylko stację, a nie ma linii. Znam takie. Natomiast oczywiście znam również turystów, którzy co jakiś czas przyjeżdżali do Barcelony, żeby zobaczyć, ile dobudowano i czy dobudowano. No i raz przyjeżdżali, mówili, że w ogóle nic nie dobudowano. Potem przyjeżdżali, mówili, że tam no rzeczywiście coś tam, jakieś elementy wypatrzyli, bo dokumentowali to dosyć precyzyjnie, żeby... Bo to 140 lat budowy, to się tak wcale szybko nie posuwało. To można było przyjechać jednego roku i drugiego i właściwie nie zauważyć żadnych postępów. Zwłaszcza, że te wieże są strzeliste, a budowla już weszła na daleki i wysoki poziom, w związku z czym z ziemi gołym okiem można było nie dojrzeć. Ale są tacy specjaliści, którzy rok do roku jeździli i tam zauważali, że przybył taki element, czy taki element, czy takie elementy, czy któraś z wież urosła o trochę więcej. No i była to atrakcja dla wielu, którzy do Barcelony jeździli. Zobaczymy, jakie atrakcje teraz wymyśli Barcelona wokół Sagrady Familii, żeby jednak jakąś aurę wokół tej bazyliki znowu wzbudzić. Oczywiście Gaudi jest tutaj powodem również i ten projekt, który jest nietuzinkowy, to trzeba przyznać, też powoduje, że chętnie pewno turyści do Sagrady Familia będą przyjeżdżać, no właśnie.
1: Budowniczy wyszli z założenia, że pośpiech jest złym doradcą.
0: Tak, to prawda, ale za to jaka piękna wyszła i ile tam różnych przykładów mamy. Są tacy, którzy ją kochają, są tacy, którzy twierdzą, że to bezguście. Mnie się ona podoba.
1: Zmieniamy temat. Przechodzimy teraz do człowieka, o którym dziś już wspominaliśmy, choć nie wprost, bo to on bardzo często komunikuje najróżniejsze rzeczy w mediach społecznościowych. Amerykański prezydent teraz grozi odwetem za strącenie amerykańskiego śmigłowca. No właśnie, czy to aby na pewno Iran ten śmigłowiec strącił, czy może przyczyną katastrofy była jakaś usterka techniczna, mechaniczna?
0: Ja myślę, że ustalone zostało. Zresztą Iran też tak nie mówi wprost, że zestrzelił ten samolot, ale ten śmigłowiec, ale jednak zdaje sobie sprawę, bo mówi o jakimś incydencie, jakimś wypadku, że jeśli jest taka sytuacja, że siły zbrojne różnych państw wokół siebie operują, to dochodzi do różnych sytuacji, więc myślę, że jednak ten śmigłowiec został strącony przez Irańczyków. Natomiast wczoraj, a propos właśnie z mediów społecznościowych, w mediach społecznościowych Donald Trump napisał, że będzie odwet. No i jeśli traktować ten atak na stacje radarowe, które dzisiaj odbył się nad ranem, jako odwet, to możemy mówić, że sprawa została zakończona.
1: Dotrzymał słowa.
0: Tak jest, ale padają kolejne słowa Donalda Trumpa, który dla telewizji Fox udziela wywiadu i mówi...

0: Irańczycy zbyt długo zwlekają z podpisaniem porozumienia, w związku z czym będą musieli za to zapłacić. No i zapowiada bombardowanie. To, z czym mieliśmy do czynienia tak mniej więcej miesiąc temu, wszystkich elektrowni i instalacji strategicznych. Tylko że jest jeden problem z tym bombardowaniem i z tymi zapowiedziami. Po pierwsze, bo już były. Po drugie, Donald Trump musi się zdecydować, czy jest blisko, czy jest daleko od wynegocjowania tego pokoju. Telewizja CNN wczoraj policzyła, że 37 razy mówił, że już tuż, tuż i już prawie podpisane. Na przestrzeni od początku tej wojny do dzisiaj. W tej chwili mówi, że właśnie będzie bombardował. To ja już z własnej rachuby mówię jasno, że to drugi raz mówi o bombardowaniu elektrowni w przypadku Iranu. Natomiast tak, po pierwsze jutro zaczyna mu się mundial. Bardzo to jest niedobra okazja, żeby wznawiać tę wojnę na Bliskim Wschodzie wtedy, kiedy ma się na miejscu imprezę sportową, imprezę masową, która jednego dnia na kilku stadionach gromadzi tysiące widzów.
1: I można jaśnieć w błysku fleszy.
0: Tak, można. Acz on jest kibicem piłkarskim, więc podejrzewam, że będzie się starał przy tym mundialu pojawić, chociaż
1: to
0: miasta...
1: To nie o sport, chodzi tylko o te flesze.
0: Tak, tak, chociaż miasta, które organizują te mecze, to są te miasta, których on nie za bardzo lubi, bo zarządzają tam demokraci. Zresztą była cała batalia, aby te miasta pozmieniać, ale ostatecznie się nie dało. Natomiast to, że nie będzie fajnie pokazywać się w blasku fleszy, kiedy prowadzi się wojnę, to jedno, ale niestety powodowałoby to sytuację dosyć niebezpieczną, bo jeśli rozpocznie się na Bliskim Wschodzie działania wojenne, wznowi się je, no to prosimy się o zamach na którymś z obiektów i podczas tych rozgrywek. I tutaj to jest o wiele bardziej niebezpieczne niż nawet to, że ktoś będzie krzywym okiem na Donalda Trumpa na tym meczu patrzył. Do tego wszystkiego, no to już wielokrotnie tłumaczyliśmy, że ta wojna na rękę amerykańskiemu prezydentowi nie jest, no bo strasznie wpakował się w kłopoty z tą wojną i jasno mu Amerykanie powiedzieli, patrząc na jego rankingi popularności, że tej wojny nie chcą.
1: Zobaczymy, czy mundial jakoś pomoże. Ernest Dozuń, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wniosek o odwołanie szefa MSWiA odrzucony. Pomogę Marcinowi Kierwińskiemu w zatrzymaniu fali nienawiści ze strony opozycji, deklaruje premier. Jarosław Kaczyński zeznaje w sprawie dwóch wież. Przesłuchanie trwa od rana. Powiemy też o symbolicznym zakończeniu budowy Bazyliki Sagrada Familia. Madryt to jeden z punktów papieskiej pielgrzymki. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji. Sejm odrzucił wniosek posłów PiS-u o wotum

0: nieufności wobec szefa MSWiA. Premier zapowiada, że pomoże Marcinowi Kierwińskiemu w zatrzymaniu fali nienawiści i sabotażu ze strony opozycji.
1: Jak wy się nie zatrzymacie, to zatrzyma was Kierwiński, ja mu w tym pomogę. W tej fali, brunatnej fali nienawiści i pogardy. I zatrzymamy was także w tym sabotażu przeciwko polskiej policji, polskiej straży granicznej, polskiej armii. Nie dacie rady. Polska jest razem z Marcinem Kierwińskim, tak jak on, każdego dnia na posterunku.
0: Za odwołaniem Marcina Kierwińskiego było 202 posłów, przeciw 232. Jedna osoba się wstrzymała. Przypomnijmy, wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Zarzucano mu niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Poprzednia próba odwołania Marcina Kierwińskiego była 2 lata temu. Od kilku godzin Jarosław Kaczyński zeznaje w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Jest świadkiem w śledztwie w sprawie dwóch wież. Chodzi o wieżowce, które miały powstać na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiS-u zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, lecz nigdy mu za to nie zapłacono. Jarosław Kaczyński zeznaje od godziny 10.
2: Austriackiego biznesmena reprezentują mecenasi Jacek Dibuła i Roman Giertych. Drugi z nich po godzinie 14 opuścił budynek prokuratury. Pytany o swoje wrażenia dotyczące przebiegu przesłuchania, odpowiedział:
3: mam wrażenie, że pani prokurator nie poradziła sobie do końca z tym.
2: Jarosław Kaczyński wcześniej podkreślał, że jego zdaniem ta sprawa jest fikcyjna i ma charakter polityczny. Roman Giertych z kolei mówił, że jest ona osobista i dotyczy kontaktów między biznesmenem a prezesem PiS. Dodam, że prokuratura w 2019 roku za rządów Zjednoczonej Prawicy odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, twierdząc, że Austriak nie przedstawił odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesioną szkodę. Decyzję zmieniono w ubiegłym roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Teraz przenosimy się na Ukrainę. Podczas prac archeologicznych w Hucie Pieniackiej odnaleziono fundamenty kościoła i przedmioty liturgiczne. Według relacji świadków to właśnie w pobliżu tego miejsca może się znajdować jedna z bezimiennych mogił Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Odnalezione fundamenty to bez wątpienia fragmenty świątyni. Znaleziono też fragmenty przedmiotów liturgicznych, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
4: Fragment tak zwanego trybularza, czyli kazielnicy zmiażdżonej, ale dającej się rozpoznać, więc wiemy, że odnaleźliśmy ten zarys kościoła. To nam też pozwala typować dalej miejsca. Jesteśmy przekonani, że te szczątki, ta jama grobowa jest już tuż, jest niedaleko. Wszystkie relacje to potwierdzają.
0: Poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku. W informacjach Hiszpania. Uroczysta msza w Bazylice Sagrada Familia, poświęcenie wieży Jezusa Chrystusa i nocny pokaz dronów. To kulminacja obchodów setnej rocznicy śmierci twórcy najsłynniejszej bazyliki w tym kraju. To także główny punkt w planie papieskiej pielgrzymki do Katalonii. Uroczystość to kamień milowy w budowie świątyni, która trwała 144 lata. Z Barcelony Agata Król.
5: Drony będą szybować nad świątynią po zakończeniu głównej ceremonii, jaką będzie msza święta w intencji Antoniego Gaudiego. Zebrani wokół świątyni wierni, mieszkańcy Barcelony i turyści zobaczą na niebie m.in. wizerunek architekta i osławione przez niego powiedzenie: najpierw miłość, potem technika. 10 czerwca to bardzo ważna data dla katalończyków, dlatego wizyta Ojca Świętego w Bazylice Sagrada Familia w tym dniu ma dużo większe znaczenie. Dokładnie 100 lat temu zmarł wizjoner, inżynier, ikona tego regionu i jedna z najważniejszych postaci w historii architektury. Antoni Gaudi to twórca najwyższego kościoła na świecie, który chciałby Barcelona dzięki jego dziełu była celem podróży ludzi z całego świata. Jego życzenie się spełniło. Sagrada Familia rocznie odwiedzają miliony turystów przyjeżdżających ze wszystkich kontynentów. Z Barcelony Agata Król, Polskie Radio.
0: Na koniec Zakopane i przygotowania do Pucharu Europy we wspinaczce na czas. Zawody będą się odbywać przez cały weekend w ramach festiwalu Tatra Fest. Na Placu Niepodległości w pobliżu Krupówek powstaje 15-metrowa ścianka wspinaczkowa. Konkurencja widowiskowa, a o zwycięstwie często decydują setne sekundy, mówi organizatorka Tatra Fest Magda Ziaja-Żebracka.
6: Rekord świata należy do Samuela Watsona, który pokonał tą ścianę w 4 sekundy i 64 setne sekundy. Taka sama ściana o takich samych parametrach, która pozwala na bicie rekordu świata, stanie w Zakopanem właściwie już stoi. Proszę trzymać kciuki za pogodę, która na razie nie wygląda zbyt obiecująco.
0: W ramach Tatra Fest przez cały weekend odbywać się będą również zawody biegowe w Tatrach.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pochmurno i deszczowo na przeważającym obszarze kraju. W pasie od Warmii i Mazur aż po Małopolskę oraz Podkarpacie obowiązują ostrzeżenia przed intensywnym deszczem i burzami. Na termometrach od 13 stopni na południu kraju do

0: do 22-23 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Na przeważającym obszarze kraju około 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty.
1: Jest 6 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Dziś środa, 10 dzień czerwca. Teraz przyjrzymy się temu, co dzieje się poza Warszawą.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: Na początek zaglądamy do województwa, Dolnośląskiego. Chodzi o problem brzydkiego zapachu. W takim smrodzie nie da się normalnie żyć, mówią mieszkańcy gminy Mysłokowice na Dolnym Śląsku i skarżą się na fetor z pobliskiego wysypiska śmieci. Władze Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami nie zaprzeczają, że brzydki zapach czuć, ale uważają, że wysypisko nie jest uciążliwe. Zdaniem mieszkańców jest nie do zniesienia. Jak tę sprawę można by rozwiązać? O tym z mieszkańcami rozmawiał Jakub Tauer z Radia Wrocław.
3: Są duże odory. Po zakończeniu prac rozchodzi się w godzinach nocnych.
4: Zamykamy okno. No jak śmierdzi w nocy, no to zamiast otworzyć, tak jak teraz pogoda, no to zamykamy i już, no.
3: Odór jest niesamowity i wchodzi do mieszkań, do domów. Ostatnie 5 nocy to są nie do wytrzymania.
4: Jak my tu zamieszkaliśmy, to wcześniej robiliśmy taki wywiad między mieszkańcami, czy to śmietnisko przeszkadza. Nie przeszkadzało, ale jak weszło bio, zaczęło śmierdzieć.
3: Mamy też wspólną grupę mieszkańców, gdzie sobie nawzajem przekazują, kiedy zamykać okna, kiedy otwierać. To nie jest normalne życie tutaj dla mieszkańców.
4: Zaczyna się od nas, przechodzi na Daszyńskiego, z Daszyńskiego przechodzi na Miłków, leci przez Ścięgny, idzie taka fala. Bo to zależy od wilgotności, od wiatrów przede wszystkim. Pół godziny, ale czasem i 2 godziny, czasem i 2,5.
3: Nigdy tak nie było, tak jak do tej pory. Od roku czasu, od 1,5 roku czasu to się nasiliło nie do wytrzymania.
5: Robert Tarsa, prezes Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami. Tego typu instalacje pachną raczej nie fiołkami. Wszystkie tego typu instalacje pachną podobnie. Jedyny odór, czy powiem tak, ten fetor, jak to niektórzy nazywają, to są tak naprawdę odpady biologiczne, które my przerabiamy, wyrabiając kompost karkonoski, który później zabierają rolnicy. Ten proces wymaga pewnego jakby też napowietrzenia na wolnym powietrzu. To są jedyne uciążliwości, które tak naprawdę są na zewnątrz, ale staramy się reagować na każdy sygnał, który do nas dociera.
4: Tutaj właśnie ludzie kupili działkę z tamtej strony, przyszli się przedstawić. Ja mówię, że nie wierzę, że się tu wybudujecie. A czemu? No bo tu śmierdzi. Zmartwili się bardzo, mówią, że sprawdzą, chyba się nie wybudują. I takich działek tutaj jest wokół. Ja znam 3.
5: Mamy takie wrażenie, że to nowi mieszkańcy, którzy się sprowadzili w okolicach, oni dostrzegają te negatywne skutki czegoś, co dla wszystkich tutaj okolicznych mieszkańców są naturalne.
6: Łukasz Hada, dyrektor Biura Związek Gmin Karkonoskich. To jest to działalność, która może być związana z emisją odorów. Tutaj staramy się tak pracować i tak prowadzić nasze procesy, żeby ta uciążliwość była jak najmniejsza. Między innymi inwestycje, które są prowadzone tak naprawdę już od wielu lat. Rok 2020 to jest tak naprawdę duża rewolucja, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami. Od tamtej pory wydatkowano już ponad 80 milionów na właśnie inwestycje związane częściowo z hermetyzacją procesów przetwarzania odpadów. Kolejne inwestycje są realizowane, kolejne środki między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zostały pozyskane. Do 2029 roku będziemy prowadzili duży projekt właśnie związany z dalszą hermetyzacją miejsc magazynowania odpadów. No mam nadzieję, że te wszystkie prace jeszcze bardziej ograniczą odorowość i zmniejszą uciążliwość naszego zakładu.
1: Problem odoru jest nie tylko uciążliwy, ale przede wszystkim trudny do wykrycia i zbadania. W Kostrzycy powstał już oddolny ruch społeczny dążący do zamknięcia zakładu, a całą tę sprawę opisał Jakub Tauer. Teraz zmieniamy miejsce, choć tematyka pozostaje zbliżona. Z apelem do mieszkańców o pozostawianie zużytych baterii w odpowiednio przeznaczonych do tego miejscach wystąpiła firma zajmująca się odbiorem odpadów w Białej Podlaskiej. Ostatnio na osiedlu Orzechowa doszło do pożaru odpadów w śmieciarce. Powodem była bateria od elektrycznej hulajnogi, którą ktoś wrzucił do nieprzeznaczonych do tego pojemników. Jak poważne było to zdarzenie i czy ktoś ucierpiał z powodu pożaru, to pytanie do Małgorzaty Tymickiej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Na szczęście

nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu, ale co zaskakuje, pożar śmieciarki spowodowany przez baterię i również baterię od hulajnogi miał już miejsce rok temu i to nawet na tej samej ulicy. Ogień, jaki pojawił się w śmieciarce, zauważyli pracownicy zajmujący się odbiorem odpadów, mówi zastępca prezesa firmy Komunalnik Artur

0: A cóż się stało? Otóż ktoś umyślnie bądź nieumyślnie dorzucił do swoich odpadów baterię elektryczną z pojazdu elektrycznego hulajnogi.
1: A jakie działania podjęła Straż Pożarna, która przyjechała do pożaru śmieciarki? Mówi rzecznik komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej Marek Waszczuk.
2: Przed przyjazdem strażaków pracownicy opróżnili komorę i przystąpili do gaszenia przy pomocy gaśnic proszkowych. Strażacy cały teren akcji zabezpieczyli, sprawdzili kamerę termowizyjną i dogasili pojedyncze zarzewia ognia. Na szczęście podczas tego zdarzenia nie było żadnych ofiar ani wypadków. Dalsze rozpoznanie pokazało, że prawdopodobną przyczyną powstania tego zdarzenia był zmiażdżony układ elektroniczny, w którego w skład wchodziły baterie. Pojazd do przewozu śmieci jest tak skonstruowany, że ma możliwość ściskania, prasowania tych odpadów. W odpadach znajdował się układ elektroniczny z bateriami, które w wyniku tego ściśnięcia, czyli normalnego procesu technologicznego przy transporcie, przewozie śmieci, doszło do zwarcia i powstania ognia. Ogień zainicjował proces spalania sąsiednich materiałów innych śmieci.
1: A jak na takie informacje reagują mieszkańcy miasta? Zapewniają, że zużyte baterie pozostawiają w wyznaczonych do tego miejscach.
3: Baterie wyrzucam zawsze do specjalnych pojemników, które są umieszczone w selekcyjny punkt odpadów taki. A niektórzy wrzucają do koszy po śmieciach i to bardzo szkodliwe jest. Niebezpieczne, może się zapalić.
4: I dlaczego pan myśli, że ludzie wrzucają? Z czego to wynika, baterie?
3: Bo nie oddzielają ich, przypadkowo wrzuci. No może nie wiedzieć, że jest niebezpieczna tam.
1: A rzecznik Bielskiej Straży Pożarnej wyjaśnia, dlaczego baterie mogą stanowić zagrożenie.
2: Baterie są niebezpieczne z tego tytułu, że tam znajdują się różnego rodzaju pierwiastki chemiczne, które mogą samorzutnie spalać się nawet bez dostępu utleniacza. Głównie są to baterie litowo-jonowe, litowo-potasowe, które mają takie właściwości, że w momencie przerwania ciągłości zabezpieczeń, które są fabrycznie w tych bateriach, może dojść do ich samozapłonu. Nie potrzeba żadnych dodatkowych czynników zewnętrznych. Wówczas ma miejsce z reakcją chemiczną, która rozpoczyna proces spalania.
1: A incydent z baterią mógł mieć jeszcze większe konsekwencje, mówi prezes firmy Komunalnik w Białej Podlaskiej Artur Zaborowski.
0: Mogłoby dojść do tragedii, jeśli to byłby duży ogień, ponieważ też blisko znajduje się zbiornik z paliwem i proszę sobie wyobrazić, pracownik, który pracuje z tyłu na stopkach, do czego mógłby dojść. Na szczęście udało nam się zagasić ten pożar w pojeździe. No nie wiadomo, co by się stało, gdyby te odpady znalazły się na linii sortowniczej i cała akcja pożarnicza odbywałaby się już na hali i mogłoby dojść do dużego pożaru. Apelujemy bardzo gorąco o przywożenie takich rzeczy do punktu selektywnej zbiórki. Zresztą wszyscy mają na ulotkach, które zostały dystrybuowane przez Urząd Miasta, jak segregować odpady i takie odpady elektryczne, elektroniczne, baterie powinny się znaleźć w specjalnych pojemnikach i powinny być dostarczane przez mieszkańców do punktów selektywnych zbiórek na terenie gmin.
1: Komunalnik zgłosił całe zajście do Urzędu Miasta. Na razie nie wiadomo, kto wyrzucił baterie do nieodpowiednich pojemników.
5: Kontenery zwykle są dobrze opisane. Czy to naprawdę jest taki kłopot, żeby odpowiednie śmieci wyrzucić do odpowiedniego pojemnika? Chyba nie. Małgorzata Tymicka, Radio Lublin. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
5: A my tymczasem zaglądamy do województwa łódzkiego. Władze Wieruszowa chciałyby przenieść lokalny pomnik samolotu w nowe miejsce. Chodzi o stojący w centrum samolot Li-2, który jest atrakcją turystyczną. Problem w tym, że koszt przeniesienia samolotu jest bardzo duży. Gmina musiałaby za to płacić ponad 600 zł dziennie. Sam samolot ma ciekawą, ważną historię. Chodzi o kontekst powojennej Polski. Tą sprawą zainteresował się reporter Radia Łódź, Adam Łużyński. Dzień dobry. Halo, halo.
6: Dzień dobry.
5: Słyszymy się, znakomicie. Adamie, wyjaśnijmy, dlaczego w ogóle pojawił się pomysł, żeby wspomniany samolot przenieść i dlaczego te koszta byłyby tak wysokie?
6: Samolot mógłby stanąć w pobliżu

0: łącznika z drogą ekspresową S8 na działce należącej do Urzędu Marszałkowskiego, który żąda zapłaty właśnie tych wspomnianych ponad 600 zł na dzień. Samolot jest lokalną atrakcją. Przeniesienie go z centrum w okolice ruchliwej drogi miałoby spowodować, że pomnik mogłoby zobaczyć więcej osób, mówi burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył.
1: Ja rozumiem tutaj też sentymenty Wieruszowian, którzy no po prostu pamiętają od zawsze ten samolot, ale mówię, że od wieków stał tutaj zamek, a nie samolot. Absolutnie nie chcemy pozbywać się tego symbolu miasta, chcemy go tylko relokować.
0: Niestety, jak na razie gminy Wieruszów nie stać na przeniesienie samolotu. Jak dodaje burmistrz Rafał Przybył, w tej chwili samorząd ma ważniejsze wydatki.
2: A jak mieszkańcy zareagowali na wieść o przeniesieniu samolotu?
0: Byłem w Wieruszowie i rozmawiałem z mieszkańcami. Było parę osób, które poparło pomysł przeniesienia, no ale niestety zdecydowana większość była przeciwko.
3: Powinien zostać, tyle lat tutaj jest, to powinien zostać.
4: To jest pamiątka tutaj od lat.
5: Jak najbardziej powinien zostać na miejscu.
6: Dlaczego?
5: No wszyscy wiedzą, gdzie on jest, tak? I no, jest w takim miejscu, że kto by tu nie przyjechał, to wie gdzie jest.
4: On tutaj ozdabia cały Wieruszów, całe miasto Wieruszów.
0: Samolot można obejrzeć w centrum Wieruszowa. To Lisunow Li-2, czyli radziecka wersja amerykańskiego samolotu DC-3. Ten samolot wygląda jak takie samoloty, które mogliśmy zobaczyć na przykład w filmie Pearl Harbor albo w starych komiksach z Kaczorem Donaldem. Ten egzemplarz z Wieruszowa był jednym z pierwszych samolotów, które obsługiwały loty pasażerskie polskich linii lotniczych, lot po II wojnie światowej. A samolot trafił do Wieruszowa pod koniec lat 60. i kiedyś można było wejść do środka. Wewnątrz działała kawiarnia. Dziś można tam po prostu przyjechać, obejrzeć go z zewnątrz i miło spędzić czas.
2: I wygląda na to, że ze zwiedzaniem spieszyć się nie trzeba, bo jak na razie samolot z Wieruszowa zostaje na starym miejscu. Chociaż temat porusza lokalną społeczność co jakiś czas z pewną regularnością. Relację w tej sprawie przygotował reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: 19 minut po 17. Teraz przenosimy się za ocean. W studiu jest już Sylwia Urban. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: W nastroju mundialowym.
7: Też w nastroju mundialowym, oczywiście, że tak, ale zanim będzie o piłkarskich mistrzostwach świata zbliżających się bardzo wielkimi i szybkimi krokami, to powiem o siatkówce, ponieważ w fińskim linii polscy siatkarze rozpoczęli występy w Lidze Narodów. Na początek pokonali Kubańczyków 3-0. Zadowolony z tego zwycięstwa i z gry jest środkowy Bartłomiej Lemański.
8: Myślę, że fajnie zaczęliśmy ten turniej. Dobrze weszliśmy w mecz. Wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj blok obrona. Mieliśmy bardzo dużo właśnie dotknięć bloków samych na siatce. Kilka piłek też obroniliśmy i potem bardzo dobrze rozgrywaliśmy te kontry. Na zagrywce myślę, że zagraliśmy całkiem spokojnie i dzięki temu mogliśmy gdzieś tam przedłużać te nasze serie na zagrywce. No i to zaowocowało dzisiaj tymi 3 punktami.
7: Jutro Polacy zagrają ze Słoweńcami, w piątek z Japończykami, w sobotę będą mieć wolne, a w niedzielę na zakończenie turnieju zmierzą się z Ukraińcami. Tymczasem dzisiaj odbędzie się drugie spotkanie o złoty medal Mistrzostw Polski koszykarzy. Legia Warszawa ponownie podejmie za stal Zielona Góra. Przypomnę, że w poniedziałek Legia przegrała 74-77 i dziś będzie chciała odrobić straty, zwłaszcza że trener Legii Hejko Ranula wie, co nie zadziałało w pierwszym starciu. Nie graliśmy zespołowo, musimy zagrać mniej samolubnie, wiedząc, że po drugiej stronie jest dobra drużyna. Trzeba też lepiej kontrolować mecz, gdy się prowadzi, i wykorzystywać nadarzające się okazje, bo rywal nie będzie popełniał wielu błędów, dając ci dodatkowe szanse w meczu. Trzeba zagrać lepiej. I w związku z tym trener za stalu Zielona Góra Arkadiusz Miłoszewski spodziewa się mocniej odpowiedzi Legii.
9: Legia wyjdzie ze zdwojoną siłą i zdwojoną energią na ten mecz numer 2. To jest playoff i to jest finał. Zawsze gra się fajnie, jak wszystko idzie, jak mamy rytm, wszyscy są w rytmie. Gorzej się gra, jak właśnie nie idzie, jak trzeba coś przełamać. Cieszę się, że mam takich zawodników, którzy to potrafią zrobić. Teraz presja, wydaje mi się, że jeszcze większa będzie na zespół z Warszawy, ale nie zapominajmy, że tak naprawdę to jest nic. To jest jedna wygrana, wiemy, że to jest seria.
7: Rywalizacja będzie trwać do 4 zwycięstw, a początek dzisiejszego meczu o 20:15.

0: Meksyk ogarnia wielkie piłkarskie szaleństwo. Już jutro w stolicy tego kraju zostanie zainaugurowany mundial. Reprezentacja gospodarzy podejmie Republikę Południowej Afryki. W przeszłości Meksykanie wielokrotnie byli tym zespołem, który rozpoczynał piłkarskie mistrzostwa świata. W Mexico City jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Przyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych do miasta Meksyk już na lotnisku można zauważyć, jak zbliżający się mundial jest głęboko zakorzeniony w świadomości Meksykanów. Pełne samoloty kibiców meksykańskich, którzy na stałe zamieszkują w USA, ale przylatują do stolicy, aby poczuć w ojczyźnie atmosferę tego wydarzenia. Już na lotnisku słychać śpiewy.
2: Cantando se alegra cielito lindo los corazones. ¡Viva México!
1: Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum ogłosiła, że zajęcia szkolne w mieście Meksyk zostaną zawieszone podczas inauguracji Mistrzostw Świata, a pracownicy urzędów swoje obowiązki będą wykonywać zdalnie.
3: Meksyk na ulicach ma wymalowane takie hasło, że piłka wraca do domu. Biorąc pod uwagę, że mundial się odbył w Meksyku w 1986 roku, no to rzeczywiście można powiedzieć, że piłka wraca do domu, dla Meksykanów przynajmniej.
1: Podkreśla nasza rodaczka Anna Olzacka, od wielu lat mieszkająca w meksykańskiej stolicy.
0: Zdaniem byłego reprezentanta Polski Tomasza Hajty o złoto powalczą Argentyna, Brazylia, Francja oraz Hiszpania. Z kolei w roli niespodzianek upatruje on dobrze zbalansowaną drużynę Austrii oraz reprezentację Niemiec.
4: Wydaje mi się, że wygra drużyna, która najlepiej poradzi sobie fizycznie, ale też drużyna, która ma jakość. Na pewno Argentyna, na pewno Brazylia, na pewno Francja, na pewno Hiszpania. No to są dla mnie drużyny faworyci. Gdzieś tam może do jakiegoś półfinału dojść Holandia. Czarnym koniem może być reprezentacja Austrii, bo jest niesamowicie dobrze zbalansowana. Samych wyrobników mają. 11, którzy biegają po 13, 14, 12 kilometrów w każdym meczu. Źle to zabrzmi, ale gdzieś takim czarnym koniem mogą być Niemcy do dojścia do jakiegoś półfinału, bo na pewno nie są faworytem do wygrania, bo Niemcy też mają teraz taki moment, w którym dużo się w ich piłce zmienia. Ta druga generacja nie wskoczyła na to miejsce tak i powiedziała, dobra, my sobie damy radę. Nie? Na pewno Niemcy też są w dużym kryzysie i bardzo zależy im na tym turnieju. Przy ostatnim mistrzostwach świata z grupy nie wyszli. Nie?
0: Swoich faworytów do złota wskazuje też legendarny bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski i ostrzega przed skandynawskim czarnym koniem.
5: Szkoda, że nie będzie nas. No, ale jest to kompromitacja, bo jak można przegrać mecz ze Szwecją? Ja rozumiem, że Szwecja z nami wygrywa 1-0. Mamy 3 słupki, 4 poprzeczki, 5 rzutów karnych, nie strzelamy. To się zdarza. Ale nie można sobie dać strzelić 3 goli. Czego się spodziewam? Dla mnie jest niewiadomo, dlatego że będzie dużo drużyn startowało i chciałbym, żeby jak najwięcej drużyn było na tym poziomie takim, no, europejsko-światowym. Tylko bardziej bym stawiał na Brazylię, bo jednak tam jest ten Ancelotti i to jest ta piłka europejska z tymi brazylijskimi diamentami, bo tak można ich nazwać. A w Europie no, liczę na Hiszpanię i liczę na Francję. Ale uwaga na Norwegię. Mając takiego skurczybyka, jakim jest Haaland, wszystko może zrobić.
0: Młodszy kolega Jana Tomaszewskiego, także były reprezentacyjny bramkarz Artur Boruc, krytycznie ocenia nadchodzący mundial w 3 krajach. To, przypomnę, Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. I nie typuje tradycyjnych potęg, ale wskazuje na reprezentację Stanów Zjednoczonych właśnie, którą prowadzi Mauricio Pochettino.
6: Nie wiem, jak to, w jaki sposób to się będzie teraz odbywało. Ogólnie jest, wydaje mi się, uciążliwe, jeśli chodzi o samą logistykę tych mistrzostw świata, tak? Bo jednak są 3 państwa, gdzie no, jest dosyć duża rozbieżność, trzeba dużo latać i do tego jeszcze jest dużo zespołów. Piłka idzie troszeczkę bardziej do przodu. Myślę, że im więcej meczów, tym lepiej się to sprzedaje. Nie wiem, na czym to polega jednak. No, dla nas pewnie ludzi z boku, którzy będą to oglądać, jest na pewno dużo ciekawie, bo dużo więcej się dzieje jednak, jeśli chodzi o piłkarzy samych. I to jest jednak pewnie uciążliwe. Ja może faworytów nie będę wymieniał, bo pewnie jak zawsze są ci sami. No, jednak może wspomnę o reprezentacji Stanów Zjednoczonych, w których trenerem jest Mauricio Pochettino, z którym miałem okazję współpracować i potrafi rzeczywiście ze średniego zespołu zrobić coś fajnego, więc no ja myślę, mam kogoś wspominać, to myślę, że to będzie ta ekipa. Niech to będzie fajne dla oka, myślę, że cokolwiek by się nie działo, myślę, że fajnie będzie pooglądać rzeczywiście te mistrzostwa świata. A kto w nich będzie wygrywał, to jest sprawa drugorzędna.
0: W mundialu zagra po raz pierwszy 48 drużyn, na początek już jutro o 21:00. Kamil Majszak awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego na trawiastych kortach w holenderskim Schertogenbosch. W pierwszym meczu wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. Natomiast Hubert Hurkacz niestety przegrał z Węgrem Martonem Fucsowiczem 6-3, 6-7, 6-7 i odpadł z tego turnieju.

0: Amerykanin Quinn Simmons wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Francuz Alex Baudin. W najbliższą sobotę o godzinie 16 wystartuje już po raz 94 24-godzinny wyścig Le Mans. Na najdłuższym torze Circuit de la Sarthe o długości 13 km 600 m rywalizację w trzech klasach podejmie 186 kierowców w 62 samochodach. W prestiżowej kategorii Hypercar w prywatnym zespole AF Corse pojedzie Robert Kubica. A partnerować mu będą Chińczyk Yves Yee oraz Phil Hanson.
1: O tym wszystkim informowała Sylwia Urban. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
13: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Minęła 17.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Jarosław Kaczyński zeznaje w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Jest świadkiem w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Chodzi o budynki, które miały powstać w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiS-u zlecił mu wstępne przygotowanie inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Przesłuchanie przebiega w dobrej atmosferze, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
16: Jesteśmy jeszcze w fazie zadawania pytań przez mecenasa Jacka Andibuła, pełnomocnika pokrzywdzonego w tej sprawie. Czynności są rejestrowane. Świadek był pouczony o możliwości skorzystania z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania. Nie skorzystała ani razu z tego uprawnienia.
15: Śledztwo zostało wznowione w lutym ubiegłego roku. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego było pierwotnie zaplanowane na

0: na 20 maja. Termin przesunięto ze względu na chorobę świadka. Prezydent leci do USA. Karol Nawrocki został zaproszony na urodzinową fetę Donalda Trumpa. Według ustaleń Polskiego Radia polski prezydent dostał imienne zaproszenie. Wizyta za oceanem będzie miała charakter prywatny. Pod hasłem od lokalnego producenta do żłobka rusza pilotażowy program Ministerstw Rodziny i Rolnictwa. Jego celem jest zwiększenie liczby świeżych, lokalnych produktów w żywieniu najmłodszych i wypracowanie modelu współpracy między żłobkami a producentami żywności. Chodzi o przygotowanie 40-tygodniowego jadłospisu. Ma on wykorzystać w 70% produkty od lokalnych producentów, natomiast 90% świeżych warzyw i owoców, które jedzą dzieci, ma pochodzić od polskich rolników, mówi wiceszefowa resortu rodziny Aleksandra Gajewska.
1: Do tego dopłacamy, żeby te produkty były wysokojakościowe, pochodziły z krótkiego łańcucha dostaw, czyli od lokalnego, sprawdzonego, polskiego rolnika. By dzieci jadły sezonową żywność, polskie produkty rolnicze, by nie przeważały mandarynki i banany, które są do Polski sprowadzane, tylko by dzieci poznawały polskie warzywa i owoce.
0: Na pilotaż programu przeznaczono 3 miliony złotych do końca roku. Manchester United i AC Milan zmierzą się 15 sierpnia na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu. Organizację spotkania potwierdził rzecznik stadionu Marcin Janiszewski.
2: Niesamowite, legendarne, ogromne marki piłkarskie z Europy, czyli Manchester United i AC Milan. Będzie to starcie 20-krotnych mistrzów Anglii i 3-krotnych triumfatorów Ligi Mistrzów z 19-krotnymi mistrzami Włoch i 7-krotnymi zdobywcami Ligi Mistrzów. Bardzo się cieszymy, że takie ogromne sportowe marki zawitają do Wrocławia.
0: Sprzedaż biletów rozpocznie się 13 czerwca o 10. Ceny wejściówek będą wynosić od 400 do 950 zł.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 17.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Kolejne pół godziny to na naszej antenie kwestie gospodarcze. To mniej więcej za kwadrans, a zaczynam od spraw politycznych.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: W naszym studiu Grzegorz Płaczek z Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam radiosłuchaczy.
5: Cieszę się, że znalazł pan dla nas czas. A zaczniemy od dzisiejszego głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA. Pan głosował za odwołaniem Marcina Kierwińskiego. Dlaczego?
6: Tak, chociaż wynik był już przesądzony, to myślę, że to dlaczego to już wszystkie dzisiaj serwisy podawały. Mnie bardziej martwi dzisiaj coś zupełnie innego. Po raz kolejny byliśmy świadkami zamiast merytorycznej rozmowy i przerzucania się oczywiście argumentami. Jedni atakowali, drudzy się bronili. No to ten poziom chamstwa, który jest na sali plenarnej, mnie zaczyna martwić, bo gubimy chyba ten cel i tej rozmowy po prostu zwyczajnie nie ma. Wygląda to trochę jak w cyrku. Znaczy spotykamy się, z góry wiemy, jaki będzie rezultat, bo tam cud się nie wydarzy. Przecież
5: kluby... Chodzi o wymianę myśli, jakąś treści.
6: Spotykamy się po to, żeby opozycja kogoś krytykowała, ci, którzy rządzą, żeby się bronili, żeby bronili się faktami. Natomiast no, obrażenie się już takie personalne i wymiana inwektyw po imieniu i po nazwisku, no gdzieś się chyba wszystkich zagubiliśmy i niezależnie od tego, jak ten wynik miał się kształtować na koniec, a było to wiadome, to ja apeluję do wszystkich posłów, niezależnie od tego, gdzie siedzą na tej sali, żebyśmy ze sobą rozmawiali, bo tak naprawdę dajemy zły przykład Polakom.
5: Ja doceniam ten apel, bo parlament jest miejscem, w którym trzeba dyskutować. Nawet jeśli wynik głosowania jest z góry przesądzony, to chodzi o to, żeby obie strony miały prawo i możliwość wypowiedzenia i żeby ten głos rzeczywiście trafił. Ale jakby miał pan wymienić taki koronny, właśnie merytoryczny argument za odwołaniem Marcina Kierwińskiego, dlaczego on się nie sprawdza w tej roli?
6: Główny mój zarzut to jest brak kontroli nad służbami, tak jak bym sobie życzył. O szczegółach powiedzieć jako poseł nie mogę, natomiast mam też wiedzę, która pozwoliła mi ze czystym sumieniem zagłosować tak, a nie inaczej. I uważam, że również te działania związane z akcjami po powodzi. Przepraszam, jestem zmęczony od samego rana. O 5:30 wstałem, a wczoraj położyłem się o 2:00. To, żeby też radiosłuchacze rozumieli, że my naprawdę pracujemy, a nie leżymy. I uważam, że pewne rzeczy były zrobione źle, że można było zrobić coś szybciej. Jednak co by nie mówić, nie mówimy o szeregowym urzędniku, tylko mówimy o szefie MSWiA i to jest osoba, która powinna świecić przykładem i swoją determinacją. Ja tej determinacji również nie dostrzegam.
5: Szanuję oczywiście to, że jest pan zasłania

0: się pan jakąś tajemnicą, ale no muszę dopytać, w jakim zakresie te służby, to jest działalność służb, bardziej służb mundurowych, tak? Czy to jest działalność służb specjalnych?
1: To jest działalność służb, które mają dbać o nasze codzienne bezpieczeństwo i na reagowanie na zagrożenia, które pojawiają się w naszej codziennej przestrzeni. Doświadczaliśmy takich zagrożeń w ostatnich miesiącach kilka i na tym bym zakończył ten wątek.
0: Dobrze, to zmienimy w ogóle temat, bo głosowanie rozstrzygnięte. Minister Kierwiński zostaje na stanowisku. No pytanie, bo pan był autorem apelu do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak pan myśli, dlaczego prezydent wstrzymuje się jeszcze z tą decyzją?
1: Że przelałem na papier tą gorycz Polaków. Sondaże potwierdzają, że instynkt mnie nie zawiódł. I cieszę się bardzo, że prezydent ten apel przeczytał i na niego zareagował. Potem oczywiście dołączyli wszyscy politycy, bo tak w polityce bywa, że jak ktoś zrobi pierwszy krok i temat jest ciekawy, to potem się wszyscy nagle dołączają. To też takie kolejne doświadczenie w życiu parlamentarzysty. Natomiast myślę, że może być kilka powodów, dlaczego prezydent jeszcze tej decyzji nie ogłosił. Po pierwsze, myślę, że jest tutaj taka myśl, to są tylko moje domniemania, ale myślę, że to jest taka myśl polityczna, danie szansy jednak prezydentowi Ukrainy, jakkolwiek te szanse są minimalne w mojej ocenie, to jednak na to, żeby zawrócił z pewnej drogi. Czas na refleksję polityczną. Myślę również, że wobec dzisiejszego głosowania w parlamencie na temat szefa MSWiA, być może prezydent zdecydował, że nie chce przykryć jednej informacji drugą informacją. Być może już wcześniej wiedział o swoim wylocie do Stanów Zjednoczonych. Wiem, że ta wizyta ma charakter nieformalny, więc być może wcześniej już o tym wiedział i nie chciał dopuścić do sytuacji, że z jednej strony poruszy jakże trudną politycznie kwestię orderu Orła Białego i zaraz w ślad za tym będzie leciał na urodziny 80. do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tego nie wiemy. Natomiast jeżeli dobrze odczytuję wrażliwość prezydenta na historię Polski i mam w pamięci to, że przez wiele lat był szefem IPN-u, to zdziwiłbym się bardzo, gdybyśmy rzeczywiście nad wyraz długo musieli czekać na taką decyzję.
0: Tylko pytanie, czy jeszcze możemy liczyć na zmianę stanowiska po stronie ukraińskiej, skoro sam premier Donald Tusk przyznawał, że działania dyplomatyczne nie przyniosły rezultatów, że zawiodły. Była wizyta szefa gabinetu prezydenta Ukrainy w Warszawie i rozmowy i ze stroną rządową, i ze stroną prezydencką. Nieoficjalnie padło wiele propozycji kompromisowych rozwiązań. Rozszerzenie tego upamiętnienia o dodanie adnotacji, że bohaterów UPA walczących z Sowietami. Była propozycja, żeby podjąć inne decyzje, które miałyby, to znowu się powtarzam, ale premier mówił, ukoić ból po tej decyzji prezydenta Zełenskiego. Czy pan widzi jakąś przestrzeń jeszcze, czy po prostu Ukraina gra teraz na czas, na przeczekanie polskich emocji?
1: Myślę, że Ukraina nie gra. Myślę, że Ukraina po prostu taka, jaka jest, jak ją widzimy. I myślę, że ten czas paradoksalnie może prezydentowi pomóc, jeżeli ta decyzja oczywiście będzie na tak, czyli na odebranie orderu. Myślę, że to, co się dzieje chociażby od wczoraj w Hucie Pieniackiej i to, jak wyglądają manipulacje w przestrzeni publicznej ukraińskiego IPN-u i podawanie informacji, że mordów tam dokonały dywizje czy policja niemiecka, podczas kiedy polski IPN wie i to jest ustalone już historycznie, że mówiąc o Hucie Pieniackiej, mówimy o SS Galicjan, czyli o Ukraińcach, obywatelach Ukrainy. Myślę, że to może być taki moment, taka chwila jeszcze, że prezydent po prostu nabierze 150-procentowego przekonania, że robi dobrze.
0: Ale rząd, jeśli jesteśmy przy ekshumacjach w Hucie Pieniackiej, rząd mówi, że to jest jeden z przykładów dobrej woli ze strony ukraińskiej.
1: Konkretna bzdura, to jest właśnie ta manipulacja, którą trzeba prostować. Zachęcam pana redaktora, wierzę, że pan wiceprezes Polejowski, prezes IPN-u przyjmie zaproszenie. Dobrze by było rzeczywiście w przestrzeni publicznej w sposób merytoryczny, bez zbędnych emocji porozmawiać, jak takie akcje poszukiwawcze działają i wyglądają.
0: To nie są akcje poszukiwawcze, czy to są ekshumacje?
1: Nie, to jest absolutnie, to są dwa różne etapy. Pierwszy etap, który się dzieje teraz, to jest poszukiwanie, gdzie są doły śmierci. IPN Polski wie, gdzie one powinny się znajdować. Wiem już, że pierwsze szczątki są odnalezione.
0: W Hucie Pieniackiej.
1: W Hucie Pieniackiej. I teraz w Hucie Pieniackiej, jeżeli takie szczątki kości zostaną odnalezione, one są mierzone i one są z powrotem, uwaga, zakopywane. One są zakopywane i one tam sobie dalej leżą i my musimy, jako strona polska...
0: Ale jak to dalej leżą? To one nie są od razu umieszczane w trumnach, no i gotowe Polacy do kolejnych...

0: jedzą.
1: No dokładnie właśnie nie. One są dalej wkładane z powrotem do tych dołów i one są zakopywane i one tam dalej leżą. I my musimy jako Polska jeszcze raz występować z kolejnym wnioskiem o ekshumację i dopiero wtedy, nie wiadomo po jakim czasie, my tam jeszcze raz jedziemy, nie wiemy co w tym czasie w tych dołach się działo i dopiero wtedy dochodzi do tego elementu, no, kiedy możemy wykopać jeszcze raz te kości i pochować naszych przodków z honorem. To jest bardzo ciekawy wątek, bardzo mało się o tym mówi w przestrzeni publicznej. Zachęcam pana redaktora i Polskie Radio 24 do zgłębienia tego tematu, bo to być może będzie po prostu również ciekawe dla radiosłuchaczy.
2: To przede wszystkim powinno być ubogacające w wiedzę dla nas wszystkich, to z pewnością. Powiedziawszy to wszystko, czy zna pan na przykład, czy dotarła do pana, jaka była rekomendacja kapituły Orderu Orła Białego w sprawie Załańskiego?
1: Będę okrutnie szczery. Wiem, że to brzmi być może co najmniej zagadkowo w ustach polityka, ale taki właśnie będę. Znając i wyczuwając również to, w jaki sposób prezydent kieruje państwem, jakiekolwiek, myślę, że zbytnie zainteresowanie bądź zbytnia nadmierna natarczywość ze strony polityków, żeby się dowiedzieć szczegółów, będzie przeciwskuteczna. W związku z tym myślę, że ci, którzy mieli już mogli wypowiedzieć swoje stanowisko, to stanowisko wypowiedzieli. I oczywiście będzie to interesujące, jeśli uda nam się te szczegóły poznać. Natomiast najważniejsza jest dla mnie decyzja prezydenta.
2: Jest też bardzo wiele głosów krytycznych wobec inicjatywy, czy w ogóle pomysłu odebrania Orderu Orła Białego. Są politycy i są też osoby w przestrzeni publicznej, które mówią, że to jest wspinanie się po drabince eskalacyjnej, że to jest nadmierny ruch, że i padają także argumenty, że jest wielu innych uhonorowanych Orderem Orła Białego, którym to odznaczenie trzeba byłoby zabrać i że to tylko doprowadzi do większego napięcia, które rykoszetem odbije się na Ukraińcach w Polsce. Jak pan odpowiada na takie zarzuty?
1: Dwa różne wątki. Pierwszy wątek związany z tym, czy my to powinniśmy robić. Tak, powinniśmy to robić, powinniśmy to byli zrobić już dawno temu, tylko nigdy żaden rząd nie doszedł do wniosku, żaden poseł, parlamentarzysta nie doszedł do wniosku, że to jest dobry czas, bo zawsze coś, bo jest początek wojny, bo tej wojny nie ma, bo tutaj byli kiedyś Ruscy, bo teraz jest wojna, a potem będzie odbudowa Ukrainy. Nigdy nie ma tego momentu.
2: Na dyskusję.
1: Wydaje mi się, że teraz na dyskusję, tak. W związku z tym teraz tak się historycznie ułożyło, jest taki skład i taki też skład parlamentu i również mamy takiego prezydenta wybranego przez naród, że siły polityczne zdecydowały, że to jest dobry moment i prezydent zareagował. Natomiast co do tej kwestii eskalacyjnej, panie redaktorze, ja bym zachęcał do tego, żeby zrozumieć, że co by nie mówić, jednak kontakty między dwoma obcymi sobie państwami to nie jest tylko order. On oczywiście jest poważny, politycznie, historyczny, symboliczny i tak dalej. Natomiast oprócz tego jest cała aktywność naszego państwa wobec Ukraińców, wobec obywateli Ukrainy, gdzie my i pomagamy, i pomagaliśmy, i rząd deklaruje, że będzie pomagać, więc nie skalowałbym i też nie przeceniałbym wielkich skutków, że nagle dwa narody się od siebie odwrócą. Bardziej zależałoby mi na tym, żebyśmy przekonali, a jeżeli się nam nie udało przekonać, to żebyśmy wysłali mocny symbol do strony ukraińskiej, że nazywanie jakiegokolwiek oddziału i uhonorowanie tego oddziału UPA jest czymś absolutnie dla nas krzywdzącym i bolącym.
2: Pan z pewnością, panie pośle, też rozmawia z najbliższymi osobami w swoim otoczeniu. Ja również. I widzę, jak na przestrzeni tych, nawet poza świata polityki czy dziennikarstwa, i widzę, jak na przestrzeni tego półtora tygodnia no, wzrosły bardzo silne takie resentymenty antyukraińskie w wielu z nas. I pytanie, czy no jednak to nie jest jakieś otwieranie puszki Pandory w tym wypadku. To znaczy jednak dochodzi do pewnego rodzaju eskalacji emocji społecznych.
1: Czy to jest na pewno pobudzenie dyskusji, która w nas się tli? Ja jestem o tyle spokojny, że sondaże pokazują, że jednak bardzo duża część naszego społeczeństwa pozytywnie zareagowała chociażby na zwołanie kapituły i na decyzję pana prezydenta. I to też nie jest tak, że robimy coś, czego Polacy nie chcą. Polacy oczekują pewnej prawdy historycznej. No i teraz zadajmy sobie pytanie, czy udajemy, że coś się nie dzieje, tylko dlatego, żeby ktoś nie tupnął nogą, czy decydujemy się powalczyć o coś, co przecież trwa już kilkadziesiąt lat i niezależnie od tego, jaki będzie być może chwilowy skutek, być może ktoś się poczuje niekomfortowo, być może będzie jakaś chwilowa eskalacja, no ale to jest być może właśnie ten moment, kiedy Polacy chcą wyrzucić z siebie jakieś emocje. Natomiast oczywiście przestrzegałbym. Celem tego wszystkiego nie jest eskalowanie napięć między narodami, tylko jest zadbanie o szacunek dla zamordowanych.

0: jak naszych przodków.
1: I ostatni argument pragmatyczny, który pada w tym wszystkim. Pomijam oczywiście kwestię wzmacniania obronności Ukrainy jako tej, która strzeże nas przed Rosją, bo to jest oczywiste, broni nas przed rosyjską agresją poniekąd także. Natomiast kwestia odbudowy Ukrainy. Czytałem nawet w ostatnim w Newsweeku bodajże tekst, który sprowadzał się do takiego pytania, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, jeśli teraz pokłócimy się z Ukraińcami, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, że zainwestowaliśmy bardzo wiele w obronę Ukrainy, ale kiedy wojna dobiegnie końca, to nasze relacje będą już tak złe, że odbudowywać Ukrainę będą państwa zachodnie.
0: Proponuję się obudzić takiej osobie, która zadaje takie pytanie. My już jesteśmy poza stołem negocjacyjnym. To nie jest tak, że wojna musi się zakończyć, żeby Ukrainę odbudowywać. Wystarczy naprawdę poczytać kilka niezależnych serwisów informacyjnych, ale również zależnych i zobaczyć, kto już odbudowuje część zniszczoną Ukrainy. Przecież to nie jest tak, że jakieś miasto jest zniszczone i Ukraina nic nie robi, tylko tam już trwają prace, chociażby odbudowy infrastruktury i budynków miejskich. I tam już są Turcy, tam już są Niemcy, tam już są Francuzi, tam są już firmy z Wielkiej Brytanii. Oni już tam budują przyczółki, bo wiedzą, że kiedy będzie już po wojnie, bo każda wojna kiedyś mija, to oni, krótko mówiąc, będą po pierwsze już nauczą się tego, jak działa ten biznes lokalny, po drugie będą kontynuować już coś, co rozpoczęli kilka miesięcy temu. Polaków tam nie ma.
1: Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji. Na tym skończymy, ale mam nadzieję, że wrócimy do naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Państwu życzymy miłego popołudnia i do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 48 minut po godzinie 17. My tymczasem zaglądamy do portfela.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Marek Klapa, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Na początek porozmawiamy o kwestiach drogowych. Mm-hmm. Jest umowa na budowę autostrady A2, która będzie prowadziła do wschodniej granicy państwa. Zakończy się wreszcie ta budowa?
4: Tak, wiele wskazuje na to, że dojdziemy niemal do wschodniej granicy, bo to mówimy o odcinku autostrady A2 między Kijowcem a Dobryniem. To są małe miejscowości, ale one być może niewiele mówią naszym słuchaczom, ale wyjaśnię, że to jest taki niedługi fragment, dosłownie 9-kilometrowy, który znajduje się jakieś 5-4 kilometry przed Terespolem. Także prawie do białoruskiej granicy już ta autostrada będzie docierała i jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, dzięki temu autostrada 2, tutaj odpowiadając na twoje pytanie, dojdzie niemal do granicy państwa. To niemal to zaledwie kilka kilometrów.
5: Tak naprawdę to jest finał budowy podstawowej wersji A2 w Polsce. To jest przedostatnia umowa na budowę autostrady A2 w Polsce. Finał praktycznie tego projektu. Fizycznie to jest ostatni odcinek. Pozostał nam jeszcze do rozstrzygnięcia jeden przetarg na poprzedni odcinek, który jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty.
4: No i zobacz, wszyscy pamiętamy mapy autostrad z końcówki lat 90., kiedy autostrada A2 to było tam w okolicach Konina, taki paseczek krótki i to wszystko, a teraz już autostrada A2 prawie przez całą Polskę przebiega. Wykonawca ma 10 miesięcy na sporządzenie dokumentacji i 22 miesiące na prace budowlane. To razem nam daje, szybko licząc, 32 miesiące. Prezes Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pan Paweł Woźniak, powiedział, że w ramach tej inwestycji powstanie kilka obiektów inżynieryjnych. A jakie to obiekty?
6: Będą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą po trzeci pas. Jeden duży obiekt mostowy ponad 1,1 km. 5 wiaduktów, urządzenia ochrony środowiska, przepusty dla zwierząt małych. 2 MOPy, które w okolicy miejscowości Kijowiec będą wybudowane o standardzie powiększonym niż tradycyjne.
4: Przepusty dla zwierząt małych, czyli na przykład dla jeży.
3: A jak już powstanie A2, to może warto byłoby poszerzyć A1.
4: O, zdecydowanie, ale widzisz, tutaj też wybrzmiało to, że tam będzie rezerwa na trzeci pas i powiem szczerze, że no na A1 przydałby się taki trzeci pas, szczególnie przed sezonem letnim, prawda?
3: To prawda i też te przejścia dla jeży.
4: Koniecznie, bo są jeszcze przejścia dla zwierząt dużych. To już są takie wiadukty, po których spokojnie mogą przechodzić łosie i sarny.
3: I mają tę przewagę nad nami, że nie muszą tankować,
4: tak,
3: bo kierowcy, żeby wjechać, czy to na autostradę, którąkolwiek, a jeden, dwa, cztery, wszystko jedno, czy na jakąś drogę krajową, czy na drogę lokalną, muszą od czasu do czasu przynajmniej.

0: zatankować.
1: No chyba, że są elektryczne, to wtedy trzeba je podładować, ale to też...
0: To też się wiąże z kosztami.
1: Tak no jest, ale te paliwa konwencjonalne.
0: Zajrzyjmy na stację benzynową i sprawdźmy, ile dziś trzeba zapłacić, ile trzeba będzie zapłacić jutro, żeby zatankować do pełna.
1: To ja powiem, ile jutro i to ile dzisiaj to nam wyjdzie, bo dzisiaj było drożej niż jutro będzie. Ceny paliw na stacjach spadną, jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 5 zł i 92 grosze, a to oznacza, że będzie taniej o 4 grosze niż dzisiaj. Cena benzyny 98 spadnie o 5 groszy i wyniesie nie więcej niż 6 zł i 56 groszy. Natomiast litr oleju napędowego ma kosztować maksymalnie 6 zł i 43 grosze, to 3 grosze mniej niż dzisiaj. I to jest też ciekawa sytuacja, bo ja obserwuję to, co dzieje się też na rynku ropy i to jest bardzo ciekawe, bowiem mogło się wydawać jeszcze dzisiaj, że po tej eskalacji, po tym zestrzeleniu śmigłowca amerykańskiego, po odwecie amerykańskim, no to ropa może mocno podrożeć, a tymczasem mamy ruch zaledwie o 1%, no 2% teraz nam wskoczyła, a zatem nie jest to dużo. Za baryłkę ropy Brent płacimy w tej chwili $94.29 i taka ciekawostka, bo właściwie od 25 maja ropa Brent nie przekroczyła tej psychologicznej granicy $100 za baryłkę i byłaby to bardzo dobra tendencja, gdyby to się utrwaliło. Natomiast no, biorąc pod uwagę dynamikę wydarzeń na Bliskim Wschodzie, no może być różnie niestety i to przyznają analitycy.
0: Jutro będzie taniej niż dziś, więc jeśli ktoś zaczeka i zamiast dzisiaj zatankuje jutro na przykład 1000 litrów, to zaoszczędzi 40 zł.
1: Pięknie to obliczyłeś, dokładnie tak. Prawda? Tylko 1000 litrów.
0: Oj tam.
1: Taka cysterna.
0: Oj tam.
1: Oj tam. Dokładnie tak.
0: Dla chcącego nic trudnego.
1: Zdecydowanie.
0: No dobrze, zostawmy kwestię paliw. Będziemy do nich wracać, bo temat cały czas jest żywy, temat cały czas aktualny.
1: Wysokooktanowo.
0: Tak, ale teraz musimy porozmawiać trochę o bezpieczeństwie. Nas wszystkich, ludzi pracujących. Bezpieczeństwo pracy. Są nowe dane, co z nich wynika?
1: No niestety nic dobrego nie wynika z tych danych. Wzrosła bowiem liczba wypadków przy pracy. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale tego roku doszło do ponad 17 tysięcy takich zdarzeń. 17 tysięcy to jest średniej wielkości miasto powiatowe. To jest wzrost o ponad 19%, czyli prawie 1/5 więcej niż w tym samym czasie roku 2025. A największy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Natomiast najniższy w mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. I to jest bardzo ciekawe o tyle, że zwykle w tych statystykach, ja pamiętam, że każde tego typu badania, dane wskazywały, że najwięcej tych wypadków jest w województwie śląskim. A tymczasem to województwo śląskie wypadło z pierwszej trójki, chociaż cały czas w podziale według rodzajów działalności najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano między innymi, no właśnie, w górnictwie i wydobyciu, w gospodarowaniu ściekami i w opiece zdrowotnej, jak się okazuje, a także w pomocy społecznej.
0: No bo też charakter pracy na Śląsku się zmienił diametralnie, teraz się już nie wydobywa węgla tak bardzo, tylko wydobywa się dane.
1: To też prawda i o tym mówiliśmy podczas EKG w Katowicach. Bardzo ciekawy temat. Natomiast najczęstszymi przyczynami wypadków było, uwaga, niewłaściwe zachowanie się pracownika. Ponad 40%. To jest bardzo ciekawe. To my słabo uważamy. Wynika tak z tych danych. A 76% osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznało urazu kończyn. Czyli najczęściej to jednak jakieś zwichnięcie, złamanie ręki, nogi, więc tak wyglądają te wypadki. No nie wygląda to bardzo dobrze. Dodam tylko, że w pierwszym kwartale liczba poszkodowanych w wypadkach ciężkich dotyczyła 92 osób, a niestety 32 takie wypadki zakończyły się śmiercią.
0: Proszę na siebie uważać, także podczas pracy. Proszę nie lekceważyć przepisów BHP.
1: Ja tutaj, zobacz, jak wygodnie siedzę. Myślę, że tutaj kąt siedzenia jest właściwy.
0: Zaraz zaprosimy specjalistę i oceni postawę.
1: Dobrze.
0: Przy pracy. Na koniec zajrzyjmy jeszcze na rynki. Co nam dziś mówią dane? Jest euforia, jest niepokój.
1: A wręcz przeciwnie, do euforii. Są spadki, chociaż wydawało się jeszcze w południe, że będą one zdecydowanie głębsze. WIG traci 89%, WIG 20 ponad 1%, MWIG 40,48%.

0: 0,1% i SWIG 80,91%, ale zaznaczę, że gdybyśmy tak rozwinęli ten wykres od początku roku do teraz, to i tak giełdy są na zielono. Mimo wojny, mimo tych wszystkich niespokojnych danych, które spływają do nas z gospodarki światowej, można na giełdzie zarobić. I to jest bardzo ciekawe, bowiem mogłoby się wydawać, że konflikt na Bliskim Wschodzie, zatrzymanie ruchu w cieśninie Ormus, no, wywoła zupełnie inną sytuację. Nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać w pierwszej chwili. To jeszcze waluty mamy chwilę. Za jedno euro płacimy 4,25 zł. W tej chwili złoty się delikatnie osłabił w stosunku do wspólnej waluty. Dolar amerykański 3,68, a nie wyjdę z tego studia, jeśli nie podam jeszcze wyceny franka szwajcarskiego. To jest 4,61 aktualnie. Jedyne. A funt brytyjski 4,93. To są notowania walut na teraz.
1: O tym wszystkim mówił Marek Klapa. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Próba odwołania szefa MSWiA nieudana. W informacjach komentarze z naszej anteny. Już 8 godzinę Jarosław Kaczyński zeznaje w sprawie dwóch wież. Przesłuchanie przebiega w dobrej atmosferze, informuje prokuratura. Powiemy też o planie resortu kultury na zabezpieczenie socjalne artystów. Projekt ustawy jest już w Sejmie. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Mój język zawsze będzie ostry wobec opozycji, jeżeli będzie zagrażać bezpieczeństwu państwa, mówił szef MSWiA w Sejmie. W ten sposób Marcin Kierwiński odniósł się do wniosku PiS-u o wotum nieufności wobec niego. Posłowie zdecydowali, że szef MSWiA zachowa swoje stanowisko. Jak mówił Marcin Kierwiński już po głosowaniu, politycy PiS-u złożyli wniosek, który jest aktem oskarżenia wobec ich rządów.
2: Przez te 3 lata razem z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem, bo przecież on także był w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyścimy bagno, które zostaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną zlikwidowaną przez PiS. Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8

0: lat w MSW robili.
1: Tak mówił Marcin Kierwiński. Wynik głosowania w sprawie wotum nieufności dla szefa MSWiA komentowali nasi goście. W studiu jest ze mną Roch Kowalski, autor naszych popołudniowych rozmów. Witaj i powiedz, co politycy koalicji i opozycji mówią o zachowaniu stanowiska przez Marcina Kierwińskiego.
2: Sama koalicja oczywiście cieszy się z obrony ministra i zauważa, że kolejny raz udało się zachować koalicyjną jedność. Wiceprzewodniczący Polski 2050 Adam Rudawski przekonywał na naszej antenie, że nie było żadnych podstaw do odwołania Kierwińskiego, a sam wniosek opozycji nazwał wilczym wyciem. Grzegorz Płaczek z Konfederacji z kolei zwracał uwagę na styl sejmowej debaty, który, jak przekonywał, nie miała nic wspólnego z merytoryczną dyskusją, a opierała się wyłącznie na wzajemnych inwektywach. Poseł Konfederacji głosował za odwołaniem Kierwińskiego, bo według niego minister w sposób nieodpowiedni zarządza służbami. To był już drugi raz w tej kadencji Sejmu, kiedy opozycja próbowała odwołać Marcina Kierwińskiego z rządowej funkcji.
1: Roch Kowalski, dziękuję. Nasze polityczne rozmowy niebawem będą dostępne na polskieradio.pl/podcasty. Kolejna godzina przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiSu jest świadkiem w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Austriacki biznesmen twierdzi, że Jarosław Kaczyński zlecił mu wstępne przygotowanie inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Miał na tym stracić 1 300 000 euro.
3: Rzecznik prokuratury okręgowej przekazał, że przesłuchanie przebiega w dobrej atmosferze. Świadek odpowiada na wszystkie pytania. Piotr Antoni Skiba podkreślił, że zadaje je m.in. pełnomocnik austriackiego biznesmena.
4: Świadek był pouczony o możliwości skorzystania z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania. Nie skorzystała ani razu z tego uprawnienia.
3: Dopytywany o ewentualne dodatkowe terminy przesłuchań, prokurator stwierdził, że prawdopodobnie nie będą one potrzebne.
4: Na tym etapie, biorąc pod uwagę zaangażowanie zarówno pełnomocników, i pokrzywdzonego, i samego świadka, bardzo dobrą kondycję, pamięć, to myślę, że jest duża szansa, że zakończy się to dziś.
3: Prokuratura za czasów Zjednoczonej Prawicy odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, twierdząc, że biznesmen nie przedstawił odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesione straty. Decyzję zmieniono w ubiegłym roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki znalazł się wśród widzów niedzielnej gali UFC w Białym Domu, potwierdziło Polskie Radio. Po raz pierwszy w historii mieszanych sztuk walki wydarzenie odbędzie się na trawniku przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. Galę zaplanowano na 14 czerwca, w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Data zbiega się w USA ze świętem flagi. Prezydent Polski miał otrzymać imienne zaproszenie. Wizyta będzie miała charakter prywatny. Pomoc trafi do twórców o najniższych dochodach. Tak o ustawie o zabezpieczeniu socjalnym artystów mówiła szefowa resortu kultury. Projekt jest w Sejmie i został skierowany do pierwszego czytania. Marta Cienkowska podkreśliła, że ustawa nie obejmuje wszystkich artystów, lecz tylko tych, którzy potrzebują wsparcia w opłacaniu składek.
5: To system automatycznych dopłat do minimalnej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, do którego twórcy mają prawo po uzyskaniu statusu artysty. Będzie przyznawany na okres 12 miesięcy, a dopłaty będą uzupełniane w ciągu tych 12 miesięcy wyłącznie w okresach, w których artystom brakuje do minimalnej składki emerytalnej, a dopłacana będzie wyłącznie różnica.
1: Projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla osób wykonujących zawody artystyczne rząd przyjął pod koniec maja.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy deszczowo, na wschodzie i południowym wschodzie burze. Lokalnie może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura od 8 stopni w rejonach podgórskich do około 11 w centrum i do 16 na krańcach wschodnich naszego kraju.
6: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza na południu i w centrum, a na wschodzie, zachodzie i północy głównie dobra. Do 19 zalecane jest oszczędzanie prądu. Około 1/5 energii w sieci krajowej produkują teraz źródła odnawialne.
6: Klimat.
7: 6 minut po godzinie 18.
6: Debata dnia,
7: w której dziś udział biorą Michał Piedziuk, Polityka Insight. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dobry wieczór.
7: I Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku i Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
9: Wszystko się zgadza, dzień dobry.
7: Witam panów bardzo serdecznie. Prezydent Karol Nawrocki rozważa odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, ale decyzja wciąż jeszcze nie zapadła. Wcześniej kapituła

0: wydała opinię w tej sprawie, chociaż treści tej opinii nie poznaliśmy. W co gra Karol Nawrocki, panie redaktorze?
1: Karol Nawrocki rzeczywiście zalicytował bardzo wysoko po tym, jak zresztą na wniosek jednego z posłów Konfederacji właśnie skierował swój wniosek między innymi do Kapituły Orderu Orła Białego o odebranie tegoż wyróżnienia Wołodymyrowi Zełenskiemu. No gra na pewno Karol Nawrocki na narracjach, na przede wszystkim nastrojach antyukraińskich, które w Polsce niestety rosną, i w tym boju wtóruje mu również Konfederacja i korona Grzegorza Brauna właśnie. No, to jest bardzo symboliczne wyróżnienie, to jest bardzo symboliczna kwestia, ewentualne odebranie takiego orderu, która jest moim zdaniem zupełnie w tym momencie nam do niczego niepotrzebna. Znaczy myślę tutaj przede wszystkim o całej tej kłótni dookoła tej kwestii, bo przecież bądź co bądź, no Ukraińcy cały czas walczą też za wolność jednak i niepodległość i bezpieczeństwo przede wszystkim nas Polaków. No są na tej pierwszej linii frontu od Rosji. No i tutaj dochodzimy już po prostu do kolejnego momentu, w którym bardzo instrumentalnie wykorzystujemy właśnie, w zasadzie Karol Nawrocki wykorzystuje naszą relację z Ukrainą. Oczywiście Ukraińcy mają swoje przewiny w tej sytuacji, no bo rzeczywiście nie uwzględnili naszej narodowej wrażliwości, nadając nazywając jedną z jednostek wojskowych imieniem wojsk UPA. Natomiast czy to jest powód, aby wychodzić publicznie i mówić, że teraz będziemy odbierać Zełenskiemu Order Orła Białego? Śmiem twierdzić. Śmiem wątpić, przepraszam.
0: Być może prezydent na początku zalicytował bardzo wysoko, stwierdzając, że będzie wnioskował o odebranie tego orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, a teraz właściwie nie wie, jak się z tej decyzji wycofać. Jak pan to widzi, Wojciech Mościbrocki?
2: No cóż, niestety, po raz kolejny w polskiej polityce dominuje gombrowiczowski pojedynek na miny. To znaczy, zamiast realizować założenia, wszystko jedno, czy polityki wewnętrznej, czy zewnętrznej, nadymamy się, unosimy, krzyczymy i nie rozmawiamy, tylko jak to kiedyś w jakimś serialu słyszałem, mówimy na siebie, czyli nie do siebie, tylko na siebie. Odebraniem ewentualnym orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie załatwimy dokładnie nic. W sensie jedyne co, to podniesiemy i tak już bardzo gorącą atmosferę i przyłączymy się do tych, którzy chcą wspierać politykę burzenia stosunków pomiędzy Polską a Ukrainą, czyli politykę rosyjską. Gdybyśmy mieli załatwiać sprawy, to można by tę sprawę trudnych stosunków, czy elementu trudnych stosunków Polski z Ukrainą załatwić zupełnie inaczej. Trzeba było rozmawiać z Ukraińcami, można było puścić kanałem dyplomatycznym właśnie nie na użytek polityki wewnętrznej, tylko po cichu, tak jak się robi dobrą dyplomację, informację, że Polska jest niezadowolona z tego i delikatnie pogrozić, że może na przykład, to zresztą proponuję, bo nie jest to mojego autorstwa pomysł, tylko pomysł Witolda Jurasza z raportu międzynarodowego, na przykład przyjrzeć się jakiejś ukraińskiej spółce, która robi tu interesy w imię środowiska związanego z prezydentem. Prawda? Tak się robi sensowną politykę dyplomatyczną. To znaczy naciska się tam, gdzie rzeczywiście zaboli. Natomiast to, co my robimy, to krzyczymy nawet nie na użytek polityki zagranicznej, tylko polityki wewnętrznej. Zresztą to samo zrobili Ukraińcy, ponieważ nazwanie tej jednostki, no właśnie, i nie imienia UPA, tylko imieniu bohaterów UPA, to tu jest taki delikatny niuansik, też warto powiedzieć, Było na rzecz polityki wewnętrznej. Wołodymyr Zełenski próbuje zjednać sobie środowiska

0: strony nacjonalistyczne. Przy czym, no znowu, bardzo zgadzam się z moim przedmówcą, panem redaktorem, nieważne jaka będzie Ukraina dla nas, ważne, żeby była niepodległa i antyrosyjska.
1: No tak,
0: bo to jest warunek naszego bezpieczeństwa.
1: Pytanie, czy ten gest był potrzebny, bo wydaje się, że pozycja Wołodymyra Zełenskiego jest

0: wojewody zachodniopomorskiego i wiceprzewodniczącego Polski 2050. Opóźnienie decyzji w tej sprawie daje czas stronie ukraińskiej na reakcję.
1: To jest bardzo trudna rzecz. To oczywiście to, że my się nie zgadzamy na, czy protestujemy przeciwko temu, żeby tak nie nazywać jednostek wojskowych za naszą granicą w państwie, któremu bardzo staramy się pomóc. Pomagamy od wielu, wielu lat. Wydaje mi się to absolutny błąd i taki troszkę nawet, moim zdaniem, skandalizujący sposób międzynarodowych relacji, ale z drugiej strony wydaje mi się, że pan prezydent oczywiście ma prawo wezwać kapitułę, ma prawo zapytać, nawet wbrew jej opinii zdecydować o tym orderze, ale ja uważam, że zrobił to zbyt wcześnie, że był być może dzień, dwa, trzy na taką mediację dyplomatyczną, bo lepiej takie rzeczy załatwić dyplomatycznie.
0: I co ciekawe, podobnego zdania jest Grzegorz Płaczek z Konfederacji.
2: Myślę, że to jest taka myśl polityczna. Danie szansy jednak prezydentowi Ukrainy, jakkolwiek te szanse są minimalne w mojej ocenie, to jednak na to, żeby zawrócił z pewnej drogi. Natomiast jeżeli dobrze odczytuję wrażliwość prezydenta na historię Polski i mam w pamięci to, że przez wiele lat był szefem IPN-u, to zdziwiłbym się bardzo, gdybyśmy rzeczywiście nad wyraz długo musieli czekać na taką decyzję.
0: Tylko czy ewentualne odebranie orderu to jest dla strony ukraińskiej jakikolwiek istotny argument?
3: Pewnie nie i rzeczywiście tutaj znów no, pewnie warto podbić to, co mój przedmówca powiedział, czyli że właśnie tak naprawdę gdybyśmy chcieli rzeczywiście jako Polska załatwić tę sprawę od początku do końca, poważnie i odpowiedzialnie, jako naród, jako też rządzący, to pewnie wybralibyśmy w porozumieniu właśnie na przykład prezydenta z Radą Ministrów, z rządem, z szefem dyplomacji, jakąś drogę bardziej subtelną, zakulisową, która może nie przynosiłaby poszczególnym politykom takiego wielkiego poklasku wśród na przykład właśnie tej części wyborców bardzo narodowych i antyukraińskich, ale byłaby skuteczna z punktu widzenia naszej racji stanu i też naszej tej wrażliwości narodowej i historycznej, o której tak dużo mówimy. Więc no, tutaj obiektywnie patrząc na tę sytuację, ja nie sądzę, żeby Wołodymyr Zełenski ostatecznie bardzo przejął się tym, że Karol Nawrocki na przykład mu ten order odbierze, choć tak jak zostało powiedziane, jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie nie ma.
0: Koincydencja jest też dość szczególna, bo z jednej strony w Londynie spotykają się przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, żeby z Wołodymyrem Zełenskim rozmawiać o ewentualnej odbudowie Ukrainy po zakończeniu konfliktu, a równocześnie Polska i Ukraina spiera się dość emocjonalnie o kwestie historyczne i symboliczne. Czy aby nie jest tak, że to stawia nas w niezbyt dobrej pozycji, bo pokazuje jako kraj, który dość łatwo rozemocjonować, natomiast trudno rozmawiać o konkretach? Wojciech Mościbrocki.
4: Zdecydowanie tak. No, można się tylko podpisać pod tym, co pan redaktor powiedział. Polityka prowadzona na emocjach, na takim wysokim C, nigdy nie jest skuteczna. Co najwyżej przyczynia się do jeszcze większego podniesienia poziomu emocji. To jest przeciwskuteczne, to zresztą rani nasz wizerunek również na arenie międzynarodowej, no bo nikt nie będzie chciał rozmawiać z państwem, które można no, poszczuć po prostu przypominając jakiś element historyczny. Przy czym skoro już o tym mówimy, to trzeba też powiedzieć, że choć oczywiście, i tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, tak, Wołyń jest tragedią polską narodową, zginęło mnóstwo ludzi, zostało zamordowanych i jest to rzecz, która jest niezaleczoną raną w polskiej historii. No ale trzeba też powiedzieć, że były akcje odwetowe Polski i AK przeciwko Ukraińcom, oczywiście na dużo mniejszą skalę. Trzeba też jakby zrozumieć, bo znowu, mądry człowiek próbuje nie tylko odnieść się do działań drugiej strony, ale zawsze próbuje zrozumieć, jakie są przyczyny takich działań. Ukraińcy w tej chwili budują swój mit założycielski nowoczesnego narodu. Budują go oczywiście w sposób, który nam nie jest na rękę. Budują go między innymi na kulcie UPA, przy czym oni nie czczą tych,

0: którzy mordowali na Wołyniu, tylko tych, którzy walczyli z Rosją, którzy przeciwstawiali się bolszewikom. I zachowując proporcje oczywiście, bo to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, zwróćmy uwagę, że u nas w pewnym momencie nasze nacjonalistyczne środowiska zastąpiły właściwie w opinii polskiej kult Armii Krajowej kultem tak zwanych żołnierzy wyklętych, którzy rzeczywiście sprzeciwiali się nowej władzy, czyli władzy komunistycznej w Polsce, ale wśród których również byli bandyci i mordercy. No i przypomnijmy, że mamy do dzisiaj tablice i uroczystości ku czci bandytów takich jak Bury czy Ogień. Więc polityka historyczna nigdy nie będzie rzeczą prostą i zazwyczaj nigdy nie jest czarno-biała.
1: No tak, ale nie ma w Polsce pomysłów, żeby na przykład szkołom nadawać imię akcji Wisła, powiedzmy. Więc powinniśmy rozmawiać...
0: Tak.
1: Dlatego warto pamiętać o swoich momentach chwały, ale też o swoich przewinach. Natomiast tutaj ten kontekst jest bardzo szczególny. Co ciekawe, pana odpowiedź trochę przypominała to, co mówił Andrzej Szeptycki w jednym z wywiadów radiowych, stwierdzając, że UPA to była formacja, która walczyła o niepodległość Ukrainy, która walczyła w ramach ukraińskiego imaginarium, przede wszystkim z Sowietami, i to była jego zdaniem walka beznadziejna, ale po tym wywiadzie posypały się na niego gromy, pojawiły się też sugestie, że powinien podać się do dymisji. Powinien taki krok podjąć wiceminister Szeptycki, panie redaktorze?
2: To znaczy wiceminister Szeptycki chyba w tym wywiadzie akurat konkretnym pokazał się też jako przede wszystkim naukowiec, jako akademik i rzeczywiście trochę chyba właśnie taka jego akademicka natura wzięła górę, bo rzeczywiście z politycznego punktu widzenia to była wypowiedź, którą bardzo łatwo można było obrócić przeciwko ministrowi Szeptyckiemu i tak się zresztą stało. Ja w zasadzie jak tylko zobaczyłem gdzieś nagłówek właśnie z wypowiedzi ministra Szeptyckiego, to już gdzieś wiedziałem, że może
1: już
2: z tego
1: pan widział
2: później.
1: Ciąg dalszy.
2: Tak, już tam chwilę trzeba było poczekać, ale rzeczywiście niedługo potem prawicowa opozycja rzuciła się do ataków, do wezwań właśnie do dymisji wiceministra Szeptyckiego. Myślę, że takie właśnie niuansowanie, często oczywiście zupełnie zgodne z prawdą historyczną, obiektywne i właśnie dostrzegające te różne niuanse, wrażliwości i wieloaspektowe podejście do tych trudnych kwestii historycznych dotyczących naszych relacji z Ukrainą jest ważne i istotne, natomiast bardzo trudno jest je sprzedać w polityce. No i tutaj niestety to połączenie zawodowe ministra Szeptyckiego, właśnie akademika z czynnym politykiem, trochę ministra zgubiło.
1: Czy czasy niuansów i półcieni w polityce minęły? Wojciech Maściebrocki.
0: No chyba niestety tak, przy czym ja chciałbym tu trochę wystąpić w obronie tego świata akademickiego, z którego sam się wywodzę. Rozumiejąc i zgadzając się z panem redaktorem, że polityk musi myśleć po politycznemu, ale no chyba powinniśmy marzyć o takim świecie, w którym politycy nie słodzą wyłącznie emocjom, i to tym emocjom najsilniejszym, negatywnym, ale niosą ze sobą jakąś misję. I tak, zgadzam się, że to jest dla polityka w pewnym sensie samobójcze. Zresztą no, pojawiły się oburzające głosy, również niestety ze środowiska dziennikarskiego, które mówiły, jak to jest, że Ukraińcy będą w polskim rządzie, prawda? Rodzina, ród państwa Szeptyckich jest bardzo, bardzo stary. Wywodzi się jeszcze z XV wieku, więc daj Boże, żeby wszyscy mieli takie dalekie i rozpoznane genealogie, ale zaczęto właśnie im szukać korzeni ukraińskich, zaczęto odpytywać. I co więcej, stanął w tej szranki hańbiącej, podkreślam to wyraźnie, bardzo mocno hańbiącej narracji pan minister Czarnek, który jest nie tylko naukowcem, jest doktorem habilitowanym, jest byłym ministrem edukacji i mogę powiedzieć jedynie wstyd. Wstyd, bo o ile po panu Januszu Kowalskim spodziewam się samych najgorszych rzeczy, to jednak, no właśnie, pan minister Czarnek jest przedstawicielem świata akademickiego.

0: Kiedy zresztą, jak już mówimy o korzeniach, to możemy powiedzieć, że i donieść tutaj na pana Szeptyckiego, że jest skoligacony z Aleksandrem Hrabim Fredrą, a to już jest postać, która natychmiast powinna wywołać czujność rewolucyjną pana Brauna, bo przecież Fredro był masonem, czyli wolnomularzem. Więc no właśnie, to są straszne rzeczy, prawda? Jak już byśmy szukali dalej, to moglibyśmy też co prawda zauważyć, że to wolnomularze napisali konstytucję 3 maja, że hymn polski napisał mason i to ku chwale masona generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Więc może zanim zaczniemy szukać w życiorysach, zacznijmy oceniać ludzi po ich postępowaniu, a nie po postępowaniu ich rodziców, dziadków i krewnych.
1: Swoją drogą od Fredry moglibyśmy płynnie przejść na przykład do listy lektur i sytuacji w oświacie, ale zbliżają się wakacje, więc ten temat na razie zostawmy. Jeśli chodzi o dokonania, dziś były brane pod uwagę dokonania Marcina Kierwińskiego, który zostaje na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji. Posłowie odrzucili wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Donald Tusk zapowiedział, że pomoże Marcinowi Kierwińskiemu w zatrzymaniu fali nienawiści i sabotażu ze strony opozycji.
2: Jak wy się nie zatrzymacie, to zatrzyma was Kierwiński, ja mu w tym pomogę. W tej fali, brunatnej fali nienawiści i pogardy. I zatrzymamy was także w tym sabotażu przeciwko polskiej policji, polskiej straży granicznej, polskiej armii. Nie dacie rady, bo w tej sprawie, w sprawie bezpieczeństwa, Polska jest razem z Marcinem Kierwińskim, tak jak on każdego dnia na posterunku.
1: O tym, że Marcin Kierwiński zostanie na stanowisku, raczej mogliśmy być, pewni, na to wskazują liczby, ale zastanawiają mnie dwa wątki, które pojawiły się w tej krótkiej wypowiedzi. Po pierwsze, brunatna fala, czyżby to była zapowiedź linii podziałów w najbliższej kampanii wyborczej? I druga kwestia, sabotaż względem policji, straży granicznej, o co chodzi?
3: Jeśli chodzi o brunatną falę, to myślę, że już takie właśnie pierwsze zwiastuny tego, że Donald Tusk będzie chciał postawić właśnie na szali z jednej strony dobro państwa, które będą reprezentowały te partie właśnie demokratyczne w wyborach, a z drugiej strony no, położyć Brauna, Konfederację w jednym worku, pewnie właśnie z tymi najbardziej radykalnymi twarzami Prawa i Sprawiedliwości i mówić o między innymi pewnie brunatnej fali, o potencjalnej koalicji tych trzech partii po wyborach. Myślę, że to jest taki moment dla Tuska dosyć właśnie politycznie może nawet nie tyle korzystny, co potencjalnie w przyszłości dający mu dużo do popisu, bo widzimy właśnie teraz tę bardzo niebezpieczną narrację prawej strony o szukaniu, doszukiwaniu się jakichś osób pochodzenia innego niż polskie właśnie w rządzie, w instytucjach państwowych, w urzędach, które to poszukiwania no, przywołują nam wspomnienia najgorszych kart w historii. Europie, tak. Naprawdę. I to jest rzeczywiście moment, w którym Tusk widać to było dzisiaj po nim właśnie w trakcie tego wystąpienia, bo on jeszcze zanim bronił Kierwińskiego, właśnie zaadresował ten problem i zwrócił się do opozycji z bardzo mocnym i myślę całkiem sprawnym przesłaniem przeciwnym wobec tych działań opozycji ostatnich. I myślę, że to jest duży potencjał dla Tuska, dla całej strony liberalno-lewicowej na właśnie no, taką mobilizację wyborców tej swojej bazy przeciwko no, coraz to naprawdę bardziej, nie boję się użyć tego słowa, faszystowskich zapędach tych skrajnej prawicy w Polsce. A jeżeli chodzi o sabotaż przeciwko policji i innym funkcjonariuszom, no myślę, że PiS w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach dał pokaz tego, że murem za polskim mundurem to jest ładna fraza, kiedy jest się w rządzie, a kiedy później tę władzę się traci, no to już z tym jest ciężko. No, jakby, krytyka policji i służb typu straż pożarna za to, że podejmują interwencje

0: w mieszkaniach, w domach, do których są wzywani, no to jest dla mnie jakiś zupełny absurd i nie rozumiem, jak można za coś takiego służby mundurowe krytykować, a jak rozumiem, to był jeden też z tych punktów we wniosku o odwołanie ministra Kierwińskiego, że pod jego panowaniem policja no, podejmuje interwencje wtedy, kiedy jest do nich wzywana.
1: Tak, i rzeczywiście ma pan rację. Można odnieść wrażenie, że zestaw poglądów i opinii na temat służb mundurowych, ich skuteczności i działania w takich czy innych sytuacjach w dużej mierze zależy od tego, czy akurat jest się w ławach koalicji rządzącej na przykład, albo rządu, czy też opozycji. W tym miejscu już się musimy zatrzymać, ale obiecuję, że Wojciech Mościbrocki do tej kwestii będzie mógł wrócić za kilka minut po serwisie informacyjnym. Słuchają państwo naszej debaty, w której biorą udział Michał Piedziuk z Polityki Insight i Wojciech Mościbrocki z Uniwersytetu WSB Emerito w Gdańsku.
2: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 18.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Wiceminister Obrony Narodowej zadowolony z zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego na 80. urodziny Donalda Trumpa. W radiowej jedynce Paweł Zalewski podkreślił, że może to być szansa na rozmowę polskiego prezydenta z amerykańskim przywódcą.
12: Nam zależy na kontaktach pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, dlatego że uważamy, że to jest atut, po który powinniśmy częściej sięgać. Więc jeżeli będzie taka okazja do takiej, mam nadzieję, rozmowy sam na sam, no nawet kilkuminutowej, no to jest ten moment, kiedy pan prezydent Nawrocki będzie mógł przekazać ważne z naszego punktu widzenia kwestie i tutaj współpracujemy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Także jestem przekonany, że będziemy mogli przekazać nasze sugestie i mam nadzieję, że pan prezydent z nich skorzysta.
11: Karol Nawrocki dostał imienne zaproszenie na uroczystość. Wizyta prezydenta za oceanem będzie miała charakter prywatny. Coraz więcej osób zmaga się z chorobami układu nerwowego, alarmują eksperci. W ciągu roku tylko na udary mózgu zapada około 90 tysięcy Polaków. Z każdym rokiem te liczby będą większe, bo społeczeństwo się starzeje, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego profesor Alina Kułakowska.
13: Niektóre choroby układu nerwowego, ich ryzyko wystąpienia rośnie wraz z wiekiem. Mam tu na myśli choroby neurozwyrodnieniowe, takie jak choroba Alzheimera, na przykład będąca najczęstszą przyczyną otępienia, choroba Parkinsona, także udary mózgu. Są to choroby, które są najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności ludzi dorosłych.
11: Na mózg człowieka źle wpływa też przebodźcowanie, zanieczyszczenie światłem i hałasem oraz drastyczny brak higieny snu, szczególnie wśród młodych ludzi. Na łódzkim Widzewie stanęła odłownia dzików. Już dzisiaj w pobliżu

0: pułapki widziano całe stado tych zwierząt. W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa wprowadziła zakaz korzystania z przyblokowych ogródków. Dziki od dłuższego czasu pojawiają się między blokami, wchodząc na teren osiedla od strony lasu.
1: Żeby się nie zbliżano do tego miejsca, gdzie klatka jest postawiona, bo po prostu chodzi o to, żeby skuteczność była w miarę wysoka tych działań. To mamy nadzieję, że mieszkańcy zrozumieją, że taka jest potrzeba.
2: No oni nęcą to, no nęcą tym jedzeniem tam ich, bo nie miały tutaj co jeść, więc wykopywały kwiaty sobie tam, cebulki jadły.
3: Miejsce dla nich jest gdzieś w leśnych jakichś odstępach, a nie tutaj, no i należy je tam skierować.
0: Spółdzielnia informuje, że część zwierząt została już odłowiona w poprzednich miesiącach. Problem wciąż jest poważny, bo według szacunków w Łodzi może żyć ponad 3000 dzików.
4: Trzydzieści trzy minuty po 18:00. Debata dnia. Michał Piedziuk, Polityka Insight. Raz jeszcze dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet WSB Merit w Gdańsku i Uniwersytet Civitas. Raz jeszcze witam pana bardzo serdecznie.
6: Raz jeszcze dzień dobry.
4: Wracamy do ministra Kierwińskiego, który ministrem pozostaje, co chyba nie jest zaskoczeniem. Decyzję w sprawie wotum nieufności dla wspomnianego polityka poprzedziła burzliwa debata. Grzegorz Płaczek z Konfederacji, który głosował za odwołaniem ministra, zwracał na naszej antenie uwagę, że wynik głosowania był z góry znany, ale niepokojący jest niski poziom debaty w Sejmie.
7: Po raz kolejny byliśmy świadkami zamiast merytorycznej rozmowy i przerzucania się oczywiście argumentami. Jedni atakowali, drudzy się bronili. No to ten poziom chamstwa, który jest na sali plenarnej, mnie zaczyna martwić, bo gubimy chyba ten cel i tej rozmowy po prostu zwyczajnie nie ma. Wygląda to trochę jak w cyrku. Znaczy spotykamy się, z góry wiemy, jaki będzie rezultat, bo tam cud się nie wydarzy. Obrażenie się już takie personalne i wymiana inwektyw po imieniu i po nazwisku, no gdzieś się chyba wszystkich zagubiliśmy. To ja apeluję do wszystkich posłów, niezależnie od tego, gdzie siedzą na tej sali, żebyśmy ze sobą rozmawiali, bo tak naprawdę dajemy zły przykład Polakom.
4: O, to bardzo ważne słowa. Politycy dają zły przykład obywatelom, ale może o to chodzi. Chleba i igrzysk. Wojciech Mościbrocki.
6: Jak mówi moja mama, od ubrał się diabeł w ornat i na mszę ogonem dzwoni. Prawda? Tak, oczywiście politycy są tacy, jacy są. Tak się zachowują i grają na naszych emocjach, ale znowu pozwolę sobie przypomnieć słowa takiego dyplomaty sabauckiego z przełomu XVIII-XIX wieku, skądinąd też masona, dzisiaj się masońsko zrobiło, to znaczy Josepha de Maistre, który powiedział, że każde społeczeństwo ma dokładnie taką władzę, na jaką zasługuje. Bo przypomnijmy, że to my sobie tych polityków wybieramy. No właśnie, a wracając do pana ministra Kierwińskiego. On nie jest dla mnie jakimś zwycięzcą w lidze najbardziej kompetentnych ministrów. Polskie służby specjalne, czy można im wiele zarzucić. I to nie jest wyłącznie wina pana ministra Kierwińskiego, to jest wina wielu poprzednich ministrów i to jest temat na osobną dyskusję. Chcę natomiast powiedzieć jedno, przypomnieć, że po tej bardzo niebezpiecznej sytuacji, kiedy pojawiły się te właśnie nadużycia polskiego systemu bezpieczeństwa i kierowanie fałszywych alarmów w stronę służb, ja muszę też przyznać się, ponieważ byłem proszony o komentarz na żywo do tej sprawy i byłem no, bardzo mocno przekonany, a właściwie podejrzewałem, że jednak były to działania inspirowane przez rosyjskie służby, tym bardziej, że dostęp do informacji takich wrażliwych o wielu osobach w państwie wydawał mi się trudny do uzyskania. Więc tutaj przepraszam, rzeczywiście myliłem się najwyraźniej. Natomiast chcę powiedzieć, że po tej całej sprawie natychmiast rozległ się, i to już nie chcę użyć słowa krytyka, tylko jazgot właśnie strony prawicowej, że minister natychmiast do dymisji, a jednak ta sprawa bardzo trudna została, no można powiedzieć, błyskawicznie wyjaśniona. To znaczy sprawców złapano, zidentyfikowano i złapano. Ja muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, pozytywnie zaskoczony, ponieważ oni używali takich metod zaawansowanych krycia swojej

0: kim są, prawda?
1: Tożsamości.
0: Ci sprawcy, tak, tożsamości. I tu ważna sprawa. Jeżeli pan Płaczek mówi o tym, że politycy powinni się zachowywać, to wydaje mi się, że powinno paść słowo przepraszam ze strony tych polityków, którzy właśnie wówczas mówili, że polskie służby zawiodły, że minister do dymisji, bo przez 2 godziny nikogo nie złapano. I przypomnieć, bo o tym też trzeba powiedzieć, że za czasów pana ministra Kamińskiego, kiedy on stał na czele służb, bardzo podobne alarmy i wykorzystywanie komunikacji było przeciwko na przykład szefowi CBA Pawłowi Wojtunikowi i do dzisiaj sprawcy nie zostali złapani. No to postawmy pytanie, które służby były lepsze i którzy ministrowie byli lepsi.
1: Nie, próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz słyszałem z ust polityka słowo przepraszam i idzie mi to dość opornie, ale może mam problemy z pamięcią, po prostu. Wracając na chwilę jeszcze do tej wypowiedzi, którą cytowaliśmy, przygotowując się do jednej z rozmów, trafiłem w książce na cytat ze Stanisława Lema, który zmarł, przypomnę, w 2006 roku, 20 lat temu. Powiedział kiedyś tak: kiedyś partia, przystępując do wyborów, ogłaszała program, dziś zastąpiły go epitety i wzajemne ruganie. Polityka jest dziedziną, w której przestały się liczyć konkrety. Ciekawe, co napisałby dziś, ale zostawmy tę sprawę, wróćmy do polityki polskiej. Polska 2050 nie poprze Moniki Piątkowskiej w wyborach prezydenckich w Krakowie, ponieważ będzie miała własnego kandydata, powiedział nam Adam Rudawski, wiceprzewodniczący tej partii. Jak mówił, w koalicji rządzącej nie ma konfliktu w związku z decyzjami dotyczącymi kandydatów w krakowskich wyborach.
2: Widziałem nagłówki, że to jest jakiś zgrzyt w koalicji. No to jest żaden zgrzyt w koalicji. Dwóch koalicjantów zdecydowało, że wystąpi wspólnego kandydata. Przypominam, że ta kandydatka startowała już z różnych list, bo i z Lewicy, i z Platformy. Była też przez pewien czas w Polsce 2050, ale to jest decyzja koalicjantów. Poprzedni prezydent Krakowa został odwołany być może dlatego, że zbyt blisko samorząd zbliżył się do partii politycznych. Może to jest ten powód. Dzisiaj ta kandydatka ma dokładnie to samo oznakowanie, bo jest mocno wspierana politycznie, a być może w Krakowie szukają osoby, która jest może bliżej jednak miasta, może bliżej samorządu.
1: Jak rozumiem, pan Adam Rudawski powiedział, że od przybytku głowa nie boli.
3: Tak, no, na pewno w wyborach krakowskich będziemy mieli wielu kandydatów, to już wiemy. Polska 2050 wystawi swojego kandydata. Klub Centrum jeszcze przecież też ma wystawić swojego kandydata. Będziemy mieli grono kandydatów niezależnych, niezrzeszonych. Tak? No, tutaj naprawdę klęska urodzaju nam się w Krakowie szykuje.
1: A dlaczego PSL idzie z Koalicją Obywatelską, nie wystawia swojego kandydata albo kandydatki?
3: No to jest w ogóle cała historia o kandydaturze Moniki Piątkowskiej. To jest, myślę, coś bardzo ciekawego. Ja bym na chwilę zostawił na marginesie, bo tutaj też było wiele wątpliwości, styl i formułę ogłoszenia tej kandydatury, tak, Moniki Piątkowskiej, która, no, bądź co bądź, nie była zbyt dobra, no jednak kandydatka na prezydentkę Krakowa ogłasza swoją kandydaturę w Warszawie, później mówi, że będzie iść do Krakowa. No, do Krakowa się idzie dosyć długo, więc miejmy nadzieję, że pani Piątkowska dotrze przed kampanią. Natomiast co nam mówi ta kandydatura? I wydaje mi się, że mówi nam przede wszystkim dwie kluczowe rzeczy. Jedna sprawa to jest to, że ona nam pokazuje jakąś naprawdę biedę kadrową Platformy Obywatelskiej. I ja nie mówię tutaj stricte o pani Monice Piątkowskiej, która rzeczywiście wiele wyborów w swojej karierze no, przegrała. No, rzeczywiście startowała i z PSL-u, i z SLD w przeszłości, ale okej, związała swoją też karierę w dużej części z magistratem krakowskim jako urzędniczka i za to szacunek. Natomiast no, Platforma pokazuje, że nie ma polityka rozpoznawalnego na skalę krajową, nawet rozpoznawalnego w Krakowie, bo sama Piątkowska nie jest jakoś szczególnie popularna w stolicy Małopolski. I no, to jest jednak duży problem, uważam, największej partii rządzącej, która no, ostatecznie wskazuje kandydatkę niezbudowaną, nierozpoznawalną, która jest w Senacie, tak rozumiem, od roku, bo weszła w wyborach uzupełniających do Senatu. No, jest to jakiś problem, Platforma się z tym problemem kadrowym ogólnie z nowymi liderami, młodymi liderami,

0: kamerami mierzy i będzie mierzyć, i to jest jeden z obrazów tego kryzysu. Natomiast już kończąc, druga sprawa, i to jest odpowiedź też na pana pytanie. Ta kandydatura pokazuje nam, moim zdaniem, wpisuje się w dużo różnych wydarzeń w ostatnim czasie, które mogą nam sugerować, że Platforma wystartuje z PSL-em również za rok w wyborach w 27 roku, w wyborach parlamentarnych. To jest pierwsza rzecz, właśnie kandydatura Moniki Piątkowskiej, ale jest też chociażby skręt Donalda Tuska trochę bardziej w prawo w kwestii ukraińskiej, mocne decyzje właśnie w sprawie Ukraińców łamiących prawo, mocne też deklaracje w kontekście Zełenskiego i tego orderu. Jest Kosiniak-Kamysz, który rzeczywiście zaczął się coraz bardziej odróżniać od PiS-u, tak? Coraz bardziej krytykować PiS. Dzisiaj słuchałem go, jak bronił ministra Kierwińskiego. To były bardzo mocne słowa, w których wypowiadał się o PiS-ie. I jeszcze pewnie znalazłoby się kilka historii, które pokazują nam, że to zbliżenie Platformy i PSL-u jest coraz większe, jest coraz silniejsze i Monika Piątkowska będzie jakimś takim na pewno eksperymentem tego sojuszu.
1: Czy to, że Polska 2050 kandydatki wspólnej koalicji i PSL-u nie poprze, świadczy rzeczywiście o jakimś zgrzycie? Czy w tego rodzaju sytuacjach zwykle jest tak, że każde ugrupowanie próbuje o sobie przypomnieć i wykorzystać szansę, żeby się pokazać? Wojciech Mościbrocki.
2: A kogo interesuje Polska 2050?
1: No, Polska poza 2050.
2: Poza Polską 2050. Przy czym ja też mam nieustające źródło, że tak powiem, żartów, ponieważ to nie jest Polska 2050, nie wiem, przypomnijmy, to jest Polska 2050 Rzeczypospolitej Polskiej, bo tak się nagrywa to stronnictwo, więc jest to ucieszne, że mamy Polskę Rzeczypospolitej Polskiej. No dobrze, ale zostawmy to na marginesie. No, Polska 2050 jest ugrupowaniem, które schodzi ze sceny politycznej, schodzi słabo, ma jakieś szczątkowe poparcie, więc nie ma elektoratu, nie ma struktur przede wszystkim. Jedynym jego, tego ugrupowania, atutem to jest 15 posłów, więc to zostawmy na boku, to jest niewarte rozważania.
1: No w tej chwili natomiast to jest mocny argument akurat. Ta 15.
2: No tak, ale ten argument będzie jeszcze przez pewnie półtora roku do wyborów, a potem zapomnimy o Szymonie Hołowni, o Polsce 2050 i może to dobrze. Jest to ugrupowanie, które paradoksalnie jedną rzecz ma wspólną, zwłaszcza z krakowską Platformą czy też Koalicją Obywatelską, to znaczy brak profesjonalizmu. Polska 2050 wykazuje i do końca prawdopodobnie będzie wykazywać zupełny brak profesjonalizmu politycznego. Najlepszym dowodem to jest to, że to jest ugrupowanie, które chce się budować na tym, że jest w opozycji do własnego rządu, prawda? I cały czas podkreśla, że my tu będziemy krytykami, my będziemy recenzować. No tak się nie robi polityki, zwłaszcza jako partner wybitnie mniejszościowy. Natomiast w Koalicji Obywatelskiej rzeczywiście jest słabo, struktury są zdemotywowane. Nie pomogły panu Miszalskiemu utrzymać prezydentury, nie zaangażowały się. On zresztą tego zaangażowania ze strony partii nie chciał, co tylko podkreśla, że to jest to jest brak profesjonalizmu, bo w takiej sytuacji, kiedy trzeba bronić swojego prezydenta, po prostu wszystkie ręce na pokład. I również jest to brak profesjonalizmu ze strony koalicji, że nie wymogła na prezydencie tego, że trzeba się wziąć i przysłać paru porządnych profesjonalistów. I ta sytuacja niestety się powtarza. No mówię niestety oczywiście dla Koalicji Obywatelskiej, dlatego że przecież wybory prezydenckie może nie tyle wygrał Karol Nawrocki, co zostały konkursowo przegrane przez sztab Rafała Trzaskowskiego. Paradoksalnie partią w Polsce, która jest najbardziej profesjonalna, jeżeli chodzi o badania opinii publicznej, o sondaże, o tworzenie narracji, jest partia, która często się wydaje prowadzona przez archaicznego starszego pana, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość, bo oni są dobrzy w tym, co robią, nie da się tego ukryć.
1: Rzeczywiście sytuacja w Krakowie po ogłoszeniu wyników referendum była dość symptomatyczna, bo nagle okazało się, że właściwie nikt nie kojarzy, kim jest ten człowiek, który dotąd był prezydentem miasta. No ale zostawmy Kraków, spójrzmy jeszcze przez kilka minut na sytuację w ławach opozycyjnych. Były wicepremier Jacek Sasin przekazał, że politycy Prawa i Sprawiedliwości założyli w siedzibie ugrupowania

0: nowe stowarzyszenie. Organizacja nazywa się Po Pierwsze Polska, a wspomniany rzeczony Jacek Sasin będzie prezesem tej organizacji. Wysyp stowarzyszeń. Czemu on może ewentualnie posłużyć? Albo co z niego może wyniknąć? Bo rosną jak grzyby po deszczu owe stowarzyszenia.
1: No i jak się ma czuć teraz Mateusz Morawiecki, który przecież dostał nieraz już burę od Jarosława Kaczyńskiego publicznie, prezes, za tworzenie właśnie swojego stowarzyszenia. Prezes odgrażał się, że to stowarzyszenie ostatecznie może istnieć, ale nie może przybierać takich właśnie struktur quasi partyjnych. On nie może się rozrastać, nie mogą dołączać nowi działacze, a tu wychodzi Jacek Sasin i w zasadzie jeszcze tego samego dnia, którego ogłasza w ogóle samo istnienie, powstanie stowarzyszenia, mówi, że tutaj mamy tylu i tylu członków, tu mamy skarbnika, tu mamy wiceprezesów. No wypisz, wymaluj partia polityczna. No oczywiście Jacek Sasin raczej na polityczną niezależność się nie wybija i nie wybiera w najbliższym czasie. Myślę, że byłoby to karkołomne przedsięwzięcie. Natomiast jest to ewidentnie próba jakaś, prawdopodobnie inspirowana też przez Jarosława Kaczyńskiego. No, nie oszukujmy się i nie czarujmy, że Jacek Sasin tutaj w zasadzie bez wiedzy prezesa nagle stworzyłby jakieś stowarzyszenie, nawet jeżeli on już w zasadzie od początku zadeklarował pełną lojalność prezesowi i partii Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że po prostu Jarosław Kaczyński podszepnął Sasinowi, żeby takie stowarzyszenie stworzył jako swego rodzaju balans, równowagę dla Morawieckiego i jego zapędów stowarzyszeniowych. No, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że jest to zupełnie chyba teraz PiS-owi niepotrzebne, bo to w jakiś sposób wymusza reakcję w dłuższej perspektywie na Morawieckim, tak? który też ma swoje stowarzyszenie, który chciałby je rozwijać, a jakoś, jak rozumiem, jest to blokowane. No a PiS jednak w ostatnich tygodniach chyba się trochę uspokoił. Trochę mniej mamy tych wewnętrznych walk, które oglądają światło dzienne. Morawiecki pojawia się razem z Czarnkiem na wiecu, dużym wiecu PiS-u w Gorzowie. No i teraz ogłaszanie takiego stowarzyszenia przez politycznego rywala Morawieckiego, jakim jest Sasin, chyba niepotrzebnie może tylko podgrzać na nowo tą atmosferę w PiS-ie.
0: To ja to celne pytanie przekazuję do Gdańska, do Wojciecha Mościbrodzkiego. Co ma teraz pomyśleć Mateusz Morawiecki?
2: Będzie myślał dokładnie to samo, co myślał wcześniej, to znaczy będzie najbardziej chciał, żeby zostać wyrzuconym i ukrzyżowanym na pluszowym krzyżu przez Jarosława Kaczyńskiego, żeby mógł powiedzieć, że tak, chciałem do ostatniej chwili, moje serce było sercem pisowskim, ale źli maślarze mnie wyrzucili. A Jarosław Kaczyński będzie robił wszystko, żeby zacisnąć zęby i zminimalizować Mateusza Morawieckiego, ale jeszcze w partii, przynajmniej do czasu ogłoszenia list wyborczych. No cóż, gry i zabawy ludowe można to nazwać. To znaczy konflikty, nawet jeżeli nie wychodzą na światło dzienne, w tej chwili w PiS-ie są bardzo głębokie i nie ma już zaufania. I ten okres, kiedy to była jedność i jedna partia, to się po prostu już skończyło i to se ne vrati. Także będziemy pewnie mogli kupić popcorn i oglądać, co tam chłopaki i dziewczyny z PiS-u uskuteczniają w nowej odsłonie zabawy pod tytułem Konflikt masła z harcerzami. Ach,
0: ma pan wrażenie, że nie ucichną te konflikty przed wyborami, bo to jest być może taki moment, kiedy uciera się jakiś nowy porządek, no ale prędzej czy później trzeba będzie zakasać rękawy i wziąć się do kampanijnej roboty.
2: No tak, tylko że kampanijna robota na rzecz jakich kandydatów? Myślę, że Mateusz Morawiecki, który jest politykiem wytrawnym, doskonale rozumie, że na listach wyborczych albo nie znajdzie miejsc biorących, albo nie tylu, ilu by chciał. Mateusz Morawiecki zostałby w PiS-ie, gdyby mógł liczyć na 30-40-szablowy klub. A to jest dokładnie to, czego na pewno nie będzie chciał mu dać Jarosław Kaczyński. Tym bardziej, że doskonale pamięta, kiedy mała partia Zbigniewa Ziobry

0: zrobiła dzięki rzeczywiście wytężonej pracy dobry wynik w wyborach do Sejmu, prowadziła mnóstwo ludzi. I od tego czasu ogon merdał, czy suwerenny ogon merdał pisowskim psem. Pamiętamy, jaka była waga polityczna i jednocześnie waga głosów tej drobnej partii z dużą liczbą posłów w parlamencie.
1: To jeszcze do pytania, jak może poczuć się Mateusz Morawiecki, dołożę jedno, jak może poczuć się Przemysław Czarnek. I tu mam na myśli sondaż, z którego wynika, że zdaniem respondentów liderem prawicy obecnie w Polsce jest Jarosław Kaczyński, na drugim miejscu Karol Nawrocki, a Przemysław Czarnek daleko, daleko w tyle. Panie redaktorze?
2: No, ja zawsze przy takich sondażach sprawdzam, czy ten taki sondaż był przeprowadzany wśród wyborców, którzy się jasno deklarują jako wyborcy prawicowi, czy w ogóle społeczeństwa, bo to też tutaj pewnie dużo nam by powiedziało. Niemniej jednak taki ogólny wniosek z tego jest taki, że rzeczywiście Czarnek ma pod górę ten jego start kampanii, pierwsze miesiące w zasadzie, no prekampanii przed wyborami parlamentarnymi. No oczywiście zatrzymały to krwawienie PiS-u sondażowe i widzimy to po średnich, że PiS-owi już przestało spadać, natomiast też nie rośnie. To znaczy ta partia jednak już nie jest formacją o przynajmniej 30-procentowym poparciu w sondażach, a raczej partią, która zacumowała tam gdzieś w okolicach 25, no i tak buksuje w miejscu na razie. Czarnek wystrzelał się chyba ze wszystkich swoich mocnych pomysłów, mocnego przekazu. Znaczy to jest polityk, o którym od początku mówiliśmy wszyscy, że on ma tylko jeden bieg, to jest bieg najwyższy, on mówi do jednego typu wyborcy, czyli do tego wyborcy bardzo zmotywowanego, żeby pójść i zagłosować na PiS konkretnie. Jednocześnie ciężko mu pokazać się jako atrakcyjna alternatywa dla dosyć jednak młodej, energicznej Konfederacji. On jest energiczny, już nie aż tak młody i też chyba mówi trochę innym kodem do tych wyborców. To znaczy jednak jak się przez wiele lat spotyka na spotkaniach wyborczych ludzi jednak starszych, emerytów, nie wiem, koła gospodyń wiejskich i tak dalej, to ciężko potem po wielu latach takiej politycznej pracy skupić się na przekazie do młodych ludzi, którzy posługują się zupełnie innymi kodami i to w przypadku Przemysława Czarnka jest widoczne, że on po prostu no, nie daje rady. Nie ma innego i nie ma innej twarzy Przemysława Czarnka niż tą, którą już wszyscy znamy.
1: Zbyt mocno się sformatował. Mamy jeszcze minutę. Ostatnie pytanie do Wojciecha Mościbrockiego. Chciałby się pan odnieść do sytuacji Przemysława Czarnka, czy może kilkanaście sekund poświęcić na mundial i piłkarskie emocje?
0: Nie, nie. Na mundialu się kompletnie nie znam, ale chodzi o pana Czarnka, to też
1: to prędzej.
0: Nie bardzo chciałbym się wypowiadać, ponieważ po tym, co powiedział w Sejmie, było, nie było minister, było, nie było doktor habilitowany, było, nie było minister edukacji, powiedział tak, żądam przerwy w obradach i zwołania konwentu seniorów celem wyjaśnienia tej sprawy. I tu cytat, dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków? Po takim stwierdzeniu uważam, że żaden przyzwoity człowiek, a już na pewno człowiek związany z akademią, panu ministrowi nie powinien podać ręki. W związku z tym proszę mnie zwolnić od komentowania słów pana Czarnka.
1: Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet Civitas. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
1: I Michał Piedziuk, Polityka Insight. Również bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A tymczasem w studiu Zmiana Warty. Maria Furdyna, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Co się wydarzy za chwilę?
3: Będzie wszystko po kolei. I polityka krajowa, i tematy międzynarodowe, i sport, i klimat, i zdrowie. Oczywiście te tematy polityczne będziemy kontynuować. O 21.30 moim gościem będzie publicystka Rzeczpospolitej Estera Fliger. Będziemy też mówić o relacjach polsko-ukraińskich napiętych. Ten wątek będzie poruszał Paweł Wojewódka po 21.00. pierwszej swojej audycji Pomówmy o tym. Jego gościem będzie dr Mariusz Zajączkowski, historyk Polskiej Akademii Nauk. Zastanowimy się też nad tym, jak poradziły sobie inne kraje europejskie i poza

0: Europejskie z rozliczeniem ludobójstwa. Już za chwilę po 19 w audycji Zmiana Klimatu przyjrzymy się otoczeniu szkół w kontekście powszechnej betonozy. Powiemy, jak to zielone otoczenie chroni szkoły. Te drzewa dają cień i tłumią miejski hałas. Oczywiście będzie sport. Jutro rusza mundial i mam takie wrażenie, że jak nie ma Polaków na mundialu, to trochę zapomnieliśmy, że jutro ruszają piłkarskie mistrzostwa świata.
1: I być może spadnie też sprzedaż melisy w najbliższych kilkunastu dniach.
0: Kto to będzie w nocy oglądał?
1: No właśnie. Bo my Państwu już bardzo dziękujemy. Życzymy spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polityczne komentarze w sprawie odrzucenia wniosku o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Marcin Kierwiński zachował swoje stanowisko. Prezydent wybiera się do USA. Karol Nawrocki weźmie udział w imprezie urodzinowej Donalda Trumpa. Barcelona w oczekiwaniu na Leona XIV. Za pół godziny rozpocznie się msza w Bazylice Sagrada Familia. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Wniosek o wotum nieufności przepadł. Minister Kierwiński zachowa swoje stanowisko. Jego odwołania domagało się Prawo i Sprawiedliwość. Posłowie większością głosów odrzucili jednak wniosek tego ugrupowania. Głosowanie to znak jedności koalicji. Tak wynik głosowania komentował na naszej antenie Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski i wiceprzewodniczący Polski 2050.
2: Wiem, jak sprawnym jest ministrem. Wiedziałem, że te wszystkie argumenty podawane przez Prawo i Sprawiedliwość są nieprawdziwe, szczególnie dotyczące granicy zachodniej, bo tam jestem wojewodą. Wiem, jakie to były fake newsy. To pokazało, że w takich ważnych i kluczowych sprawach cały czas koalicja głosuje razem i sprawnie.
1: Za wotum nieufności głosował poseł Grzegorz Płaczek z Konfederacji.
3: Brak kontroli nad służbami tak, jak bym sobie życzył. O szczegółach powiedzieć jako poseł nie mogę, natomiast mam też wiedzę, która pozwoliła mi z czystym sumieniem zagłosować tak, a nie inaczej. I uważam, że również te działania związane z akcjami po powodzi, uważam, że pewne rzeczy były zrobione źle.
1: Posłowie PiSu zarzucali ministrowi Kierwińskiemu między innymi nieprawidłowości w policji i służbie ochrony państwa, także niewystarczającą skuteczność w zapobieganiu aktom sabotażu i lekceważący stosunek do zagrożeń. Czynności w sprawie tzw. afery dwóch wież przebiegają zgodnie z planem, a świadek nie odmawia odpowiedzi na pytania. W prokuraturze okręgowej w Warszawie od rana trwa przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Roman Giertych, mecenas austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, wyszedł z przesłuchania niezadowolony.

0: Mam wrażenie, że pani prokurator nie poradziła sobie do końca z tym.
1: Myślę, że jest to wynik niezadowolenia z uchylania przez prowadzącego czynności procesowe prokurator, uchylania pytań, które albo dotyczą już kwestii, na które świadek odpowiadał, dublowania pytań albo zadawania pytań nie mających związku z tym postępowaniem.
2: Tak odpowiedział rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Przypomnijmy, prezes PiS-u jest świadkiem w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Austriacki biznesmen twierdzi, że Jarosław Kaczyński zlecił mu wstępne przygotowanie inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Miał na tym stracić 1 300 000 euro. Prezydent Karol Nawrocki leci do USA. Został zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. Informacje Polskie Radio potwierdziło w otoczeniu Pałacu Prezydenckiego. Wylot za ocean na urodzinową fetę przywódcy Stanów Zjednoczonych w najbliższą niedzielę.
3: Prezydent Karol Nawrocki ma pojawić się na urodzinowej gali organizowanej specjalnie dla jubilata. Kończący 80 lat Donald Trump razem z zaproszonymi gośćmi, także z prezydentem Polski, obejrzy galę mieszanych sztuk walki. Wydarzenie organizowane jest w Białym Domu 14 czerwca i ma to być jednocześnie hołd dla prezydenta USA, który jest fanem tego typu sportu, ale również elementem celebracji święta flagi oraz 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Z moich ustaleń wynika, że prezydent Karol Nawrocki będzie w Białym Domu prywatnie jako jeden z ważniejszych gości urodzinowego przyjęcia Donalda Trumpa. Wizyta za oceanem będzie miała charakter nieoficjalny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Na ten moment Barcelona czekała 144 lata. Za niecałe pół godziny w Bazylice Sagrada Familia rusza ceremonia otwarcia mierzącej 172,5 metra wieży Chrystusa. W ceremonii weźmie udział papież Leon XIV. Dzięki ukończeniu wieży Sagrada Familia stała się najwyższą świątynią na świecie. Uroczystość otwarcia zorganizowano dokładnie w setną rocznicę śmierci wybitnego artysty i architekta świątyni. W Barcelonie jest Paweł Pawlica.
4: Teren wokół świątyni został ogrodzony, zamknięte zostały też prowadzące w jej stronę ulice. W porządku pilnują setki policjantów. W inauguracji weźmie udział 8 tysięcy osób. Przyjechaliśmy specjalnie na spotkanie z papieżem. Jesteśmy z Peru. Nasz kraj jest dumny, że papież ma też peruwiańskie obywatelstwo. Mamy poczucie, że to nasz rodak, peruwiańczyk w 100%. Jesteśmy w Barcelonie po raz trzeci, ale teraz przyjechaliśmy z Włoch specjalnie na spotkanie z papieżem i żeby zobaczyć nową wieżę Sagrada Familia. Jest naprawdę imponująca i ogromna. Wieczorną inaugurację uświetni pokaz dronów oraz rozświetlenie krzyża. Konstrukcja zwieńczająca wieżę jest tarasem widokowym. Krzyż ważący ponad 200 ton ma przeszklenia, tak jak ponad 100 lat temu zaprojektował to Antonio Gaudí. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Na koniec zaproszenie do Krakowa. Jutro ulicami miasta przejdzie orszak włóczków i Tatarów z lajkonikiem na czele. Jeździec na koniku, zgodnie z tradycją, uderzając buławą, będzie rozdawać szczęście. Według legendy Flisacy Wiślani, nazywani włóczkami, ocalili miasto przed najazdem tatarskim pod koniec XIII wieku, mówi Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa.
5: Wiemy o tym, że Mongołowie trzykrotnie najeżdżali na Kraków i ten trzeci najazd z 1287 roku zakończył się klęską Mongołów i Mongołowie nie zdobyli Krakowa. Potem w wieku XIX, w czasach romantyzmu, ta legenda stała się popularna. Pojawiły się teksty drukowane, gdzie opisywano po raz pierwszy właśnie legendę o lajkoniku, że rzekomo do tego ocalenia Krakowa przed Mongołami przysłużyli się włóczkowi.
2: Pochód wyruszy jutro około godziny 12:30 z przedsiedziby miejskich wodociągów.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro przelotnie popada. Najwięcej deszczu będzie na północnym wschodzie, dodatkowo na zachodzie zagrzmi. Termometry pokażą przeważnie od 15 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Jest środa, 10 czerwca, 6 minut po godzinie 19. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu i zapraszam do północy, a już za chwilę na naszej antenie audycja Zmiana Klimatu, a dziś przyjrzymy się otoczeniu szkół. Powiemy, jak to zielone otoczenie chroni placówki. Drzewa dają bowiem cień i tłumią miejski hałas, a żywopłoty chronią przed kurzem i szkodliwymi pyłami. W takim otoczeniu

0: Myślę, że lepiej uczniom jest wchłaniać wiedzę.
1: Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. Co prawda już niektórzy przestają myśleć o szkole, bo za moment koniec roku, ale przecież będzie kolejny rok szkolny i kolejne problemy. A dzisiejsze problemy, te o których porozmawiamy, to zielone otoczenie wokół szkoły, no i w ogóle to, jak chronić te miejsca, gdzie spotykają się i dorośli, i dzieci, po to, żeby się uczyć i żeby ich uczyć, bo kolejne upalne dni, rozgrzane klasy, no i wokół szkoły beton, to trudna sytuacja do zniesienia, a w klasach przy otwartych oknach lepiej nieraz słychać samochody z ulicy niż nauczyciela. Czy da się coś z tym zrobić? Czy można wprowadzić zielono-niebieską infrastrukturę do szkół? No to właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy jeszcze przed końcem roku szkolnego. A w studiu Przemek Radwan z Fundacji Bank Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pan ma trójkę dzieci, więc myślę, że temat szkół jest doskonale znany. Wszystkie w jednej szkole i wszystkie mają jeden problem, jeśli chodzi o infrastrukturę tę zielono-niebieską?
3: Byłem ostatnio na zebraniu i rozmawiałem z jedną nauczycielką, która mówiła o takim dylemacie. Otworzyć drzwi na korytarz to hałas korytarza, otworzyć okno to hałas z ulicy, nie otworzyć to żar. Nie wiem, coraz częstszy widok w naszych miastach to są szkoły, gdzie tak zwana folia NFC srebrna jest wklejona w oknach szkół, żeby przeżyć. No bo kiedyś te szkoły stawialiśmy z dużą ilością okien, żeby słońce dogrzewało, zwłaszcza zimą. Teraz trochę nie wiemy, co z tym zrobić.
2: To prawda, ja jestem znów po balu ósmoklasistów w sali gimnastycznej, w której też było takie zalecenie, wpuśćmy tych wszystkich kibiców, widzów, rodziców, babcie tak tuż przed rozpoczęciem, żeby nie zdążyło się w tej sali zagotować. Bo ciepło na zewnątrz, no to i w takiej sali gimnastycznej robi się ciepło. W piątek niedawno odbyło się takie spotkanie właśnie dotyczące tego, co można zrobić i jak można zmienić to otoczenie wokół szkół, w szkole. Czy coś można zrobić? Bo pewnie tak, ale czy to da efekty i co to może być?
3: Całe nasze piątkowe seminarium Fundacji Banku Ochrony Środowiska było poświęcone otoczeniu szkoły. Mówiliśmy o zieleni, trochę o wodzie. Bo mamy takie poczucie, że po pierwsze w ten sposób możemy chłodzić, chronić przed pyłem, hałasem i tworzyć jeszcze dodatkowe klasy na te upalne dni, gdzie będzie można wyjść i w cieniu być. Jak zaczynałem to wydarzenie, to powiedziałem o tym, że tak naprawdę tradycja sadzenia drzew to nie jest nic nowego. To już starożytne Chiny, gdzie zresztą w XIII wieku obowiązywała kara śmierci za niszczenie drzew. Ale my często jeżdżąc na przykład po Warmii i Mazurach zachwycamy się drzewami wzdłuż dróg, a to była świadoma polityka Fryderyka Wilhelma I i II, żeby sadzić drzewa. Po co? Żeby chronić przed pyłem, w zimie przed zamiecią i przed upałem. Dlaczego przed upałem?
2: No bo
3: jak wojska się przemieszczały, to żeby nie szły w słońcu. Więc tak naprawdę to sadzenie drzew po to, żeby nas ochronić przed upałem, oczywiście być może mniejszym, przed pyłem, hałasem, to już stara tradycja. A teraz chyba potrzebujemy takiego zrywu, zwłaszcza, że tych dni upalnych w ciągu roku szkolnego zrobiło nam się coraz więcej.
2: No chociaż to najgorsze, najbardziej upalne miesiące, szkoła zamknięta. Chyba, że też
3: ale
2: są czasami...
3: Ale i w kwietniu już też było słonecznie.
2: A poza tym są czasami takie zajęcia jak lato w mieście, kiedy
3: dokładnie
2: właśnie dzieci te z młodszych klas przychodzą normalnie
3: coraz
2: do szkoły.
3: Coraz więcej ruchu wokół szkół. No i to jest taka szansa. Ta zieleń wokół szkół to jest szansa na to, żeby było właśnie ciszej, bez pyłu, chłodniej, z przestrzenią do odpoczynku, ale też coś, co jest związane z jednym z naszych projektów, gdzie zachęcamy szkoły do tworzenia ogrodów szkolnych. Nasz projekt Tradycyjny Sad. Też, żeby było takie poletko, gdzie dzieci same mogą sadzić, eksperymentować, kopać w ziemi i trochę symbolicznie mówiąc wiedzieć, że rzodkiewka nie rośnie w pęczkach
2: i
3: skąd się biorą czereśnie i jabłka.
2: To prawda, to taka biologia czy przyroda w praktyce, nie tylko
3: dokładnie
2: w tej teorii, którą czytamy z książek. A w ogóle o jakich szkołach my mówimy i problemach wokół szkół? No bo mamy szkoły w dużych miastach, mamy szkoły w mniejszych miastach, mamy szkoły na wsiach. No szkoły są wszędzie, w całej Polsce.
3: I tak naprawdę ten problem zielonego otoczenia jest już wszędzie, tak? Znaczy oczywiście czasem mamy szkoły, które nie mają terenów i ten problem jest jeszcze większy. Często jest tak, że te tereny są wybrukowane, jest parking przyszkolny, ale właśnie nie ma trawnika, jest boisko, ale nie ma takiej części zielonej. Dla nas szkoła oczywiście jest symbolem w ogóle budynku użyteczności publicznej, bo tak samo ten problem zielonego otoczenia dotyczy szpitali, bibliotek, domów kultury i wszędzie tam, gdzie ten teren wokół budynków użyteczności publicznej jest, można sadzić. Sadzić, żeby robić Po pierwsze,

chronić właśnie użytkowników tych instytucji, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, zyskujemy zielone wyspy w naszych miastach, małych, dużych. A mówimy tutaj o dzieciach i młodzieży, która jest w tych szkołach na co dzień, ale tak naprawdę kiedyś być może będą to miejsca, do których po południu będą mogli przychodzić seniorzy, żeby posiedzieć w cieniu.

0: co w pewnym momencie chyba nam zaślepiło spojrzenie, czyli deweloper buduje blok i zaleta blisko szkoły. I to jest super, wciśnijmy jeszcze jeden blok i będziemy mogli sprzedawać mieszkania z takim argumentem blisko szkoły. Teraz dokładnie. Myślimy o tym, że jednak blisko zieleni, ta szkoła.
1: Tak, i niech ta szkoła ma żywopłot, który ją właśnie ochroni trochę przed tym zgiełkiem wokół i pyłem. Niech ma trawnik z drzewami i tak dalej, i tak dalej. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić, co można zrobić, tak? I padły bardzo takie konkretne rekomendacje, że jedna rzecz to jest kwestia po prostu standardu, jak taka zieleń może wyglądać. Druga rzecz, żeby pokazywać modelowe rozwiązania, bo już w wielu miastach pilotażowo, w Warszawie, w Bydgoszczy, w Poznaniu, to się udało, Łodzi, przy iluś szkołach. A żeby dodać wymóg przy różnych remontach szkolnych, przy termomodernizacji, jeżeli szkoła otrzymuje środki na termomodernizację, niech tam będą dodatkowe punkty w konkursie za stworzenie przy okazji terenu zielonego. A żeby łączyć inwestycje, boisko, super, ale z terenem zielonym wokół. I dzięki temu mamy szansę, żeby po prostu trochę przyspieszyć, żeby jednak tej zieleni było szybciej i więcej.
0: A na przykład nie byłoby problemem, jeżeli mamy boisko i ogrodzone jest to boisko płotem, siatką, a wzdłuż tej siatki rośnie żywopłot. Chociaż może to nie jest najlepsza roślinność, jeśli chodzi o bioróżnorodność, bo znowu też są tacy, którzy podniosą głos, że żywopłot nie jest szczególnie ważny.
1: Ale nie
0: ważny,
1: mówimy, żeby sadzić żywopłoty stój. Można posadzić z czegoś, co jest gatunkiem rodzimym i nie będzie problemu z bioróżnorodnością.
0: No też, prawda? Natomiast właśnie przynajmniej ten hałas od ulicy i to zanieczyszczenie już zatrzyma.
1: Dokładnie.
0: Z czegokolwiek by nie był, z jakichkolwiek roślin.
1: Tak, znaczy powiem tak, wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie rozgrzanych tych przestrzeni wokół szkolnych, że cokolwiek to będzie, oczywiście nie zachęcamy do sadzenia roślin inwazyjnych i obcych gatunków. My w naszym projekcie zachęcamy do sadzenia tradycyjnych odmian drzew owocowych, ale kluczowe jest to, żeby faktycznie podejmować ten wysiłek i tam, gdzie tylko można, to po prostu sadzić. A to, o co apelujemy i o co będziemy apelować wspólnie z uczestnikami tego seminarium, to faktycznie, żeby w różnego typu konkursach, czy to na termomodernizację, czy na remonty boisk, czy remonty w ogóle otoczenia szkół, można było dostać dodatkowe punkty za to, że będzie zadbane będą tereny zielone, że one powstaną, bo to jest taka szansa, żeby to wymusić, żeby to się działo. Poza tym, jeżeli będziemy mieli teren zielony, to będziemy mieli chłodniej też wokół tej szkoły, tak? Bo to w naszym, jednym z naszych projektów dzieci robią taki eksperyment, że termometrem mierzą temperaturę chodnika i trawnika. No, jest
0: różnica
1: chłodniej.
0: Ogromna. A czy my możemy postawić na taką samowolkę sadzeniową? Bo czasami słyszymy o samowolkach budowlanych, że ktoś coś postawił i nie do końca miał zgodę. No to jak to jest z tym sadzeniem? Czy to jest decyzja dyrekcji, że teraz posadźmy tutaj drzewo owocowe?
1: To jest oczywiście bardzo różnie, bo
0: czasem to
1: samorząd, czasem to dyrekcja. Jest oczywiście kwestia uzgodnienia, żeby nie sadzić tam, gdzie w ziemi infrastruktura techniczna. Natomiast zazwyczaj wokół szkół są tereny, które już są terenami zielonymi. Jest to kwestia zagospodarowania tych terenów istniejących. Więc nie ma takiego problemu jak czasem w przypadku miast, że żeby rozbrukować, rozbetonować, to musimy mieć bardzo dużo zgód. Tam bardzo często wokół tych boisk jednak już mamy trawniki, mamy różne rzeczy, więc jest oczywiście kwestia uzgodnienia, żeby nie sadzić tych drzew równo tam, gdzie pod spodem przewód elektryczny czy rura z ciepłą wodą. Ale można to stosunkowo prosto robić.
0: Wspomina pan o tym, że Fundacja Bank Ochrony Środowiska chce właśnie takich nasadzeń, chce, żeby ta zielona infrastruktura wokół szkoły się pojawiała. A czy nauczyciele, czy ci, którzy w tych szkołach przebywają najczęściej, też mają takie samo zdanie, czy trzeba ich przekonywać?
1: Mamy co roku kilkadziesiąt szkół bierze udział w naszym projekcie Tradycyjny Sad, który początkowo był projektem, który faktycznie zachęcał do sadzenia tradycyjnych odmiat i był skupiony na idei bioróżnorodności. Teraz traktujemy ten projekt jako projekt trochę właśnie o roli terenów zielonych i w ogóle zachęcamy do zakładania ogrodów szkolnych. Najlepsze szkoły nagradzamy mikrograntami na zakładanie tych ogrodów szkolnych. Tych mikrosadów już jest kilkaset w Polsce powstałych w ramach naszego programu i tak jak mamy kontakt z nauczycielami, oczywiście są to nauczyciele zapaleńcy, którzy z grupami uczniów projektują
0: jeszcze
1: te ogrody, robią. Myśmy w tym roku odwiedzili kilkanaście szkół i widzieliśmy, jak to się dzieje. I oczywiście na początku są to małe drzewa, ale choćby w Warszawie w liceum Norwida w zeszłym roku żeśmy odwiedzali, gdzie to czereśnie, to są już dorodne czereśnie. Co prawda często szpaki mają używanie w miesiącach
0: pierwszeństwo, prawda, tak, mają szpaki, jak nasza piękna czereśnie.

0: jakoby radiowa, którą widzę z okna mojego pokoju, też nigdy nie udało mi się plonów zebrać, bo szpaki były szybsze.
1: Ale faktycznie są nauczyciele, są dyrektorzy szkół, którym bardzo na tym zależy, dbają o ten teren i szukają każdych środków, żeby troszeczkę, czy to deszczowy, tutaj grządki, tu trawa, żeby coś robić. No bo to jest też ta szansa, żeby właśnie, no nawet nie tylko na przyrodę, ale w ogóle w tych miesiącach letnich wyjść i zrobić lekcje na trawie.
0: No letnich, wczesnoletnich albo późnoletnich, no bo cały czas mówimy, że lipiec, sierpień to ten czas, kiedy szkoła jest nieczynna, ale bywa otwarta, to znaczy boisko bywa dostępne właśnie dla uczniów, którzy nie wyjechali, no bo na 2 miesiące nie zawsze się uda wyjechać. Dokładnie. Więc w mieście taka szkoła też pełni funkcję dobrej przestrzeni do tego, żeby się spotkać ze znajomymi. No i kiedy jest cień, na pewno jest przyjemniej się spotkać. A jak wygląda sytuacja dbania później o taką zieleń? No bo jak mamy wybrukowaną kostkę, boisko, trochę trawy, kostka, dziękuję pan tutaj, prawda, jakiś opiekun w szkole czy dozorca przejedzie kosiarką i z głowy. Natomiast jeżeli mamy jakiś taki ogród bardziej rozbudowany, no to jest ktoś za to odpowiedzialny.
1: I to jest oczywiście czasem wyzwanie, bo nie we wszystkich szkołach jeszcze jest dozorca. Czasem szkoła jest zamknięta na miesiące wakacyjne, więc szkoły różnie sobie z tym radzą, robiąc dyżury uczniów, rodziców, którzy podlewają. Czasem jest też kwestia, i to też chcemy, apelowaliśmy o to w piątek, żeby pokazywać takie rośliny, takie projekty ogrodów, które nie są takie bardzo energochłonne, jeżeli chodzi o utrzymanie. Czasem jest też tak, że ta trawa nie musi być idealnie przystrzyżona, zwłaszcza odkąd zaczęły się upały. Czasem jest też tak, że liście nie muszą być idealnie wygrabione, więc chcemy też, i takie projekty już istnieją, pokazywać, jak to zrobić, żeby no też nie wymagało to takiej ciągłej opieki, ale no oczywiście jest to też kwestia jakiegoś nakładu pracy, kogoś, kto zadba w tych miesiącach wakacyjnych, zwłaszcza, żeby to nie wyschło. No ale udaje się. Jeżeli faktycznie i po stronie samorządu, i po stronie szkoły jest chęć i wola, to jak najbardziej można to zrobić.
0: Chęć i wola, i woda, która jest potrzebna, tak, bo z suszą na pewno będziemy się przez kolejne miesiące zmagać. A jak bardzo obniża się temperatura? Jakie to ma rzeczywiście znaczenie? Czy tylko trochę tak w teorii, czy jednak w praktyce jest ta różnica, że ta zieleń, która się pojawi, no daje to poczucie ochłodzenia takie realne.
1: No, różnice w temperaturze w cieniu i w słońcu są bardzo duże, ale jeżeli chodzi oczywiście o te powierzchniowe, to pewno wszyscy z nas widzieli termometry, które są nad szosami i pokazują temperaturę powietrza, która powiedzmy jest tam 28, a przy jezdni asfaltu jest 40, prawda? Stąd zresztą w niektórych krajach w tej chwili zaczyna się pilotażowo używać specjalnych emulsji do malowania jezdni na jasny kolor i dachów, żeby obniżać temperaturę w miastach. Drugą rzeczą jest kwestia koloru pokrycia dachów. W Polsce często mamy jeszcze dach z czarnej papy, no, która się bardzo rozgrzewa. W niektórych krajach zaczyna się malować specjalnymi emulsjami na biało, żeby obniżyć tą temperaturę również w budynku. I no, to jest taka rzecz, którą możemy zrobić. No wiadomo, że jeżeli mamy nie asfaltowe alejki, tylko grunt z trawą, to jednak o te kilkanaście stopni będzie chłodniejsze niż czarny asfalt.
0: Pojawiło się hasło dachów, no właśnie, może jeszcze wejść na dach szkoły, może niekoniecznie dzieci, ale jakby to było zabezpieczone, to może jodę, czy na przykład takie rozwiązanie jak zielone dachy w szkołach, to też jest coś, co można by próbować?
1: To jest oczywiście większa inwestycja, to jest kwestia przygotowania tego dachu, ale jak najbardziej też to jakość się sprawdza. Wymaga to na pewno większych prac projektowych, przekształcenia. Zresztą stąd właśnie często mówisz o malowaniu, bo to jest prostsze rozwiązanie.
0: A też
1: bo nie wymaga,
0: mające znaczenie,
1: też
0: dające efekt.
1: Tak, dające po prostu to, że jest chłodniej, że budynek się mniej rozgrzewa w tych miesiącach letnich.
0: Panele fotowoltaiczne to też jedno z rozwiązań, które można stosować na dachach szkół.
1: Wiele
0: i też
1: szkół
0: się zaczyna to
1: robi.
0: Pojawiać. No bo szkoły są dużym budynkiem, budynkiem użyteczności publicznej, który może być bardziej ekologiczny, bardziej przyjazny. Nie tylko latem, ale też zimą. tegoroczna zima była dość mroźna i ja pamiętam, jak dzieci w szkole mówiły, narzekały, że w szkole jest zimno. Ubierały się cieplej, bo rzeczywiście było zimno i nawet jakieś już były takie sugestie, że mamo, mamo, jest 18 stopni czy 16, już powinniśmy do szkoły nie przychodzić, bo jest za zimno. Czy tutaj też jest jakiś pomysł, żeby te szkoły też na zimne miesiące przygotować? No bo mówimy o ociepleniu klimatu, ale zima może też być znów.

0: zimna.
1: Dokładnie, no i oczywiście wszystkiego to, co w tej chwili w Polsce się dzieje w zakresie termomodernizacji głębokiej, no służy między innymi przygotowaniu budynków i na zimę, i na lato. Budynek, który jest po dobrej termomodernizacji z wymienionymi oknami, jest przygotowany i na zimno, i na ciepło. W takim budynku będzie też chłodniej latem. Tak jak zresztą często w starych domach o grubych, ceglanych ścianach, prawda? Jest ciepło w zimie, chłodno w lecie. Więc jak najbardziej dużo mamy do zrobienia i myślę, że to, że w tej chwili tych inwestycji właśnie termomodernizacyjnych w budynkach szkolnych z różnych środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, KPO jest sporo, to super, ale my byśmy chcieli właśnie jeszcze, żeby one były od razu uzupełniane o ten komponent zieleni wokół. A zwłaszcza, żeby nie było tak, że po tym remoncie zostaje takie klepicho wokół budynku.
0: I nie dość, że buty brudne, a potem nie każdy chce zmienić buty na kapcie, to robi się problem. Jakby szkoły chciały dołączyć i chciały się zaangażować, to kiedy w ogóle podjąć takie wyzwania, kiedy taki projekt na przykład modernizacji zielonej przedstawić i komu? No bo teraz jeszcze za chwilę opadnie ten kurz zakończenia roku, oceny wystawione, świadectwa rozdane. Trochę spokoju pojawi się w szkole. Czy to jest ten czas dla nauczycieli, dla dyrektorów, żeby pomyśleć, czy niekoniecznie w tym momencie?
1: W tej skali mikro zrobienia małych ogródków szkolnych z nami, to my zapraszamy w nowym roku szkolnym do zgłaszania się do projektu Tradycyjny Sad. W tej skali makro to już jest bardziej pewno decyzja samorządów niż szkół, żeby pozyskiwać środki czy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy z innych źródeł na te procesy i tutaj trzeba po prostu śledzić terminy konkursów, ale wiemy, że one się będą odbywały w kolejnych miesiącach, więc my jak najbardziej zapraszamy, żeby z nami te ogródki szkolne od września zakładać. Teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy w naszych projektach do szkół docierają czy dotacje, czy w drugim projekcie dla młodszych uczniów z Rowojem Więcej Wiem, docierają skrzynie do sadzenia ziół, ziemia, żeby też te małe dzieci mogły doświadczyć tego uprawiania wokół szkoły swoich grządek.
0: No i teraz czas na zbieranie niektórych plonów. Jeżeli szkoła dołączyła wcześniej i miała taki tradycyjny sad albo ten ogródek, to teraz jest czas na plony.
1: I tak, teraz i jesienią. No byliśmy w takich szkołach, gdzie już z tych naszych onkiś posadzonych drzew są zrywane jabłka i uczniowie je jedzą, są zrywane czereśnie, jest pieczona szarlotka.
0: To właśnie fajne, że rzeczywiście samemu podlewałem, samemu nawet może sadziłem, a teraz te jabłka można
1: tak, sadzimy
0: zjeść,
1: w pierwszej klasie, a w ósmej już możemy zrywać.
0: Zjadamy. Gorzej jak ktoś w ósmej posadzi, a potem pójdzie do innej szkoły i niestety nie skorzysta, ale przecież szkoła może być otwarta i na taki teren szkoły można wejść nawet będąc już w innej szkole, jeśli taki akurat regulamin jest i pozwala na przyjście i zobaczenie, jak te drzewa rosły. Jeśli chodzi o ten tradycyjny sad, to co jest sadzone? Bo mówił pan o czereśniach, o jabłkach, czy to rzeczywiście takie typowo polskie rzeczy, czy próbujemy
1: tak,
0: coś nowego?
1: Tak, zachęcamy. Na naszej stronie są scenariusze, z których nauczyciele mogą korzystać w tym projekcie podczas realizacji zadań tego projektu. Najlepsi nagradzani przez Komisję Ekspertów dostają te mikrogranty. Natomiast mamy tam całe materiały, wszystkie mówiące, jakie listy gatunków, jak projektować taki ogród, jakie drzewa, jakie tradycyjne jabłonie, jakie tradycyjne grusze, czereśnie, wiśnie sadzić, żeby taki tradycyjny ogródek powstał, ale też jakie inne rośliny w nim, bo wierzymy, że tak naprawdę warto, żeby poza drzewami były krzaki, były też truskawki, poziomki, żeby to po prostu był taki kawałek bujnej zieleni.
0: Skoro taka dobra podpowiedź jest na stronie, to nie trzeba ogrodnika. Pani od biologii w razie czego będzie dobrym wsparciem.
1: Doskonale sobie nauczyciele radzą z naszymi materiałami i z sadzeniem.
0: Z sadzeniem i ze zbieraniem to pana ulubiona szkoła albo takie miejsce, które no, może inspirować. Warto zobaczyć, jak sobie z tym poradzili. Jest takim przykładem. Jedna, dwie, kilka.
1: O, teraz byliśmy w szkole, która naprawdę ma teren taki bardzo tradycyjny w Lublinie branżowej.
0: Czyli w mieście.
1: Tak.
0: Nie gdzieś w małym miasteczku.
1: I muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem, jak właśnie walczą, mimo że mają strasznie dużo asfaltu. To każdy skraj pod płotem jest tutaj winorość, tutaj drzewa, tu ogród deszczowy i po prostu tak kawałek po kawałku walczą i ta desperacja była super. No ale właśnie wspomniane liceum Norwida tutaj w Warszawie, które no duże, bujne czereśnie. Natomiast tych pól jest sporo i oglądaliśmy pod Piotrkowem szkołę, której nowo rozplanowany, widzieliśmy tylko jeszcze kołki, gdzie co będzie rosło w tym ogrodzie. dzieje się.
0: Przemek Radwan z Fundacji Bank Ochrony Środowiska był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zapraszam na kolejne.

0: kolejne, bo audycja Zmiana Klimatu od poniedziałku do piątku o godzinie 19:05. Marta Hoppe, do usłyszenia.
1: Taki mamy klimat.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 19:30, Łukasz Pastor, zapraszam. Jarosław Kaczyński przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS-u złożył zeznania w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sprzed 8 lat. Dotyczy ona planów wybudowania dwóch wież na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Lider PiS-u zeznawał od godziny 10. Jest umowa na przedostatni fragment autostrady A2 na wschód od Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z firmą Mirbud. Wybuduje ona ponad 9 km trasy z Kijowca do Dobrynia. Koszt inwestycji to ponad 400 milionów złotych. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, dzięki temu autostrada A2 dojdzie niemal do granicy państwa.
13: Tak naprawdę to jest finał budowy podstawowej wersji A2 w Polsce. To jest przedostatnia umowa na budowę autostrady A2 w Polsce. Finał praktycznie tego projektu. Fizycznie to jest ostatni odcinek. Pozostał nam jeszcze do rozstrzygnięcia jeden przetarg na poprzedni odcinek, który jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty.
12: Wykonawca ma 10 miesięcy na sporządzenie dokumentacji i 22 miesiące na prace budowlane. Odcinek A2 z Kijowca do Dobrynia ma być gotowy za 3 lata. Podczas prac archeologicznych w Hucie Pieniackiej na Ukrainie odnaleziono fundamenty kościoła i przedmioty liturgiczne. Według świadków to właśnie w pobliżu nieistniejącej świątyni znajdować się ma jedna z bezimiennych mogił Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, mówi pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
14: Fragment tak zwanego trybularza, czyli kadzielnicy zmiażdżonej, ale dającej się rozpoznać, więc wiemy, że odnaleźliśmy ten zarys kościoła. To nam też pozwala typować dalej miejsca. Jesteśmy przekonani, że te szczątki, ta jama grobowa jest już tuż, jest niedaleko. Wszystkie relacje to potwierdzają.
12: Przeszukano już około 200 metrów kwadratowych terenu. Prace potrwają do 18 czerwca.

0: Dar młodzieży dopłynął do wysp Bahama. Żaglowiec pokonał Atlantyk i zmierza do Stanów Zjednoczonych na uroczystość 250-lecia tego kraju. Studenci Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podczas postoju w porcie Nassau zwiedzili jeden z największych statków wycieczkowych świata – Allure of the Seas. Spotkanie rozpoczęło się od wizyty kapitana Jarosława Michalskiego na naszym statku, a następnie udaliśmy się z praktykantami na pokład wycieczkowca, relacjonuje komendant gdyńskiej fregaty Michał Sadowski.
1: Nasi studenci mieli okazję zajrzeć tam w przeróżne miejsca, szpital, provision area, korytarze załogowe, przestrzenie załogowe, lodowisko. Jak weszliśmy na lodowisko, to akurat w tym czasie trenował łyżwiarz figurowy z Polski. Kasyno, teatr, wszystkie te przestrzenie pasażerskie. Oczywiście zostaliśmy też zaproszeni na obiad, mostek. Zresztą mam piękne zdjęcia zrobione daru młodzieży właśnie widzianego z mostka tego dużego wycieczkowca.
0: 17 czerwca dar zacumuje w porcie Norfolk, a 2 lipca w Nowym Jorku. Tam odbędą się parady żaglowców. Z Bostonu fregata rozpocznie powrót do Gdyni.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest 19:34. Jutro ceremonia i mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W turnieju weźmie udział 48 drużyn. Niestety nie ma tam reprezentacji Polski. Po raz pierwszy w historii będzie 3 gospodarzy: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Ten ostatni kraj budzi od wielu tygodni wśród kibiców obawy związane z bezpieczeństwem. Meksyk od lat zmaga się z krwawymi walkami karteli narkotykowych. Polka Anna Olzacka od lat mieszka w meksykańskiej stolicy i podkreśla, że władzom szczególnie zależy na tym, by kibicom pokazać, że nie muszą się bać, przyjeżdżając na turniej. Obawy o bezpieczeństwo w Meksyku wzrosły w lutym po zabójstwie przywódcy kartelu El Mencho. Wybuchły wtedy zamieszki, w których zginęło ponad 70 osób. A teraz w Polskim Radiu 24 przyjrzymy się naszemu zdrowiu.
4: Zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości. Ze mną dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 pani Agnieszka Siedlarska, Fundacja Stoma Life. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Pani Dorota Minta, również z Fundacji Stoma Life. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: I pani Aleksandra Christoph-Besuti, pacjentka ze Stomią. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
5: No właściwie już zdradziłam temat dzisiejszej rozmowy. Tak, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o życiu ze Stomią. To jest taki temat, do niedawna powiedziałabym temat tabu. No przecież nikt się nie przyznawał do tego, że miał stomię. Nie mówiło się o tym, jak funkcjonują na co dzień stomicy. Stomicy, jeśli ktoś nie wie, albo stomia, jeśli ktoś nie zna tego pojęcia, to chirurgiczne wyłonienie fragmentu jelita albo moczowodu na powierzchnię brzucha. To bardzo często ratuje codzienne życie osób zmagających się z bardzo wieloma chorobami. I zacznę od pani Agnieszki Siedlarskiej z Fundacji Stoma Life. No właśnie, jeśli mówimy o stomikach, to mówimy o osobach borykających się z jakimi chorobami? Dlaczego stomia była tutaj konsekwencją czy rozwiązaniem jakiegoś problemu medycznego?
9: Więc właśnie ten temat nadal jest bardzo trudny, ponieważ dotyczy w konsekwencji wydalania, więc stąd
5: nie lubimy o tym mówić.
9: Bardzo ciężko się o tym rozmawia, a szczególnie w takiej przestrzeni jak dzisiaj. Więc bardzo dziękujemy za podjęcie tematu i zaproszenie. Stomia, tak jak wcześniej było powiedziane, jest właściwie operacją ratującą życie, umożliwiającą życie dalej. I może się zdarzyć w każdym wieku, bo tak naprawdę możemy się urodzić i po prostu potrzebować operacji stomii, żeby po prostu przeżyć. I później tak naprawdę w każdym wieku. Nadal najczęstszym powodem wyłaniania stomii są choroby nowotworowe i w większości wypadków jest to rak jelita grubego. Ale tak naprawdę mamy również nieswoiste choroby zapalne jelit, mamy Crohna i tu też tak naprawdę na którymś etapie leczenia, gdzie no zawodzą inne procedury, po prostu jest podejmowana decyzja o tym, żeby wyłonić stomię. Stomia może też być z powodu wypadku, nie wiem, wypadku komunikacyjnego na przykład. Czy stomia zdarza się niestety również przy powikłaniach porodowych? I to wiadomo, że to nie jest wtedy absolutnie coś, czego oczekujemy, a tym bardziej jesteśmy zadowoleni z tego powodu, że ta stomia została wyłoniona. Tak więc stomia może się przytrafić tak naprawdę na każdym etapie życia z bardzo różnych powodów.

0: studiów, natomiast nadal jest tematem bardzo, bardzo trudnym.
1: Może się przytrafić na każdym etapie życia, więc to nie jest tak, że możemy odsuwać ten temat od siebie, bo może przytrafić się po prostu każdemu, tak jak słyszeliśmy. I zwrócę się do pani Aleksandry w pani przypadku. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ma pani wyłonioną stomię?
2: Stomia u mnie jest wynikiem krótkiego dosyć, ale intensywnego chorowania na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ja bardzo długo wypierałam pewne znaki, które mogłyby świadczyć, że mam problem. Wiecie, jak my kobiety mamy taką tendencję do a, bo zjadłam może coś niewłaściwego, a, bo może to jest ten czas w miesiącu, a, bo się zestresowałam. I wtedy, kiedy zorientowałam się, że nie pamiętam tak naprawdę normalnego wyjścia do toalety, stwierdziłam, że to już jest ten czas, kiedy ta faza wypierania się musi zostać zakończona i czas na diagnostykę. I moje zdziwienie było ogromne, kiedy po wykonaniu kolonoskopii okazało się, że to jelito jest już w opłakanym stanie. Wiem, że są różna historia choroby wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Ktoś może mieć jeden epizod i remisję na kolejne 20 lat. U mnie niestety choroba postępowała bardzo szybko i w ciągu tak naprawdę roku od diagnozy po decyzję o usunięciu jelita grubego minął rok. Więc to był bardzo intensywny dla mnie czas i tak jak Agnieszka wspominała, że stomia czasami może być wynikiem niespodziewanego zdarzenia, jak wypadek, operacja. I na pewno ciężko się wtedy pogodzić z tą decyzją o posiadaniu stomii. Ja stomię, chociaż to nie była łatwa decyzja, przyjęłam jako powrót normalnego życia.
1: A właśnie, bo chciałam zapytać, czy to była po prostu ulga?
2: To była ogromna ulga, chociaż psychicznie musiałam do tego dojrzeć, ponieważ jest to duża zmiana, nie ukrywajmy. W pewnym momencie człowiek jest też uzależniony od sprzętu, od tego, czy on dobrze funkcjonuje, czy nie. Czasami też zdarzają się wpadki, co też może być trudne na samym początku. Więc ten psychiczny aspekt, on rzeczywiście musi, każdy człowiek potrzebuje czasu, żeby dogadać się z tą stomią. Ale jeżeli chodzi o fizyczny aspekt, ja poczułam się z dnia na dzień coraz, coraz lepiej. Ja po prostu wróciłam do normalnego życia. Kiedy byłam uzależniona, niestety, od ubikacji, to w końcu, mając 5-letnią córkę, mogę z nią wyjść do sali zabaw, mogę z nią wyjść na rower. Nie jestem więźniem już swojego ciała i potrzeb, czyli związanych z ubikacją.
1: To niezwykle ważne, o czym pani mówi, bo proszę państwa, w radiu nie widać, ale ja mam przed sobą młodą, piękną kobietę, młodą mamę i aż trudno sobie wyobrazić, jak wiele ograniczeń w życiu powodowała choroba, bo nie stomia, tylko choroba sama w sobie, która w końcu doprowadziła do tego, że zdecydowała się pani na operację.
2: Tak, to prawda. Choroba, tak jak wspominałam, była bardzo intensywna. Zabrała mi rok czasu i to był bardzo poważny czas w moim życiu. Stomia naprawdę pozwoliła mi odzyskać kontrolę i panowanie nad własnym życiem.
1: Zwrócę się teraz do pani Doroty Minty z Fundacji Stoma Life. Właśnie o takie spostrzeżenia dotyczące odbioru tego, co się dzieje z organizmem pacjentów, z którymi wy macie na co dzień do czynienia. Ja tutaj słyszę słowo ulga. Dla niektórych to będzie przerażenie, no bo nagle, no tak, mówimy o wydalaniu, mówimy o czymś, co pojawi się nagle na powłokach brzusznych, mówimy o worku stomijnym, który trzeba będzie przyklejać. Dla niektórych na pewnym etapie to na pewno jest jakiś koniec świata.
3: Ja jestem z zawodu psycholożką i na co dzień pracuję z pacjentami i pewnie ja bardziej zwracam właśnie uwagę na ten kontekst psychiczny osób, które się borykają z różnymi chorobami i przyznam się, że ciągle z Agnieszką od 10 lat ponad walczymy o to, żeby w momencie diagnozy, wtedy kiedy pacjent zaczyna chodzić od jednego do drugiego lekarza, żeby pojawiał się psycholog, który jest dla niego wsparciem. Bo tak jak Ola mówiła, że to nie była łatwa decyzja, a często pacjent jest zostawiony z nią sam. My w ogóle żyjemy w takiej kulturze, że ciało jest tabu. My nie mówimy o seksualności, nie mówimy o wydalaniu, nie mówimy o starzeniu się tego ciała. Menopauza od pewnego czasu jest nagle odkryciem, że jest takie coś, a tu siedzimy cztery kobiety i dotyczy nas to wszystkich. I myślę, że takie mówienie głośno, tak jak mówi to Ola, o tym, że ja mam stomię, ale dzięki temu normalnie pracuję, chodzę

0: córką
1: na spacery,
0: jeżdżę na rowerze i tak dalej, jest bardzo ważne, bo mam takie poczucie, że zresztą opierając się też na to, jak funkcjonują grupy połączone właśnie w fundacji, grupy pacjentów, że to głośne mówienie, pokazywanie się na zewnątrz jest czymś, co bardzo wielu pacjentom pozwala na przejście tego etapu decyzji, a potem akceptacji stomii. Bo tak jak pani powiedziała, to jest coś wbrew naturze. Tak? To nie jest tak, że to jest taki anatomiczny fragment naszego ciała. My nagle zauważamy, że nasze ciało w pewnych aspektach funkcjonuje, bo nie mówimy publicznie o tym, że idziemy, chcemy zrobić kupę, nie? I nie wiem, jak ta kupa wygląda, ba, nie przyglądamy się tej kupie, a to jest bardzo ważne. Ale myślę, że wydalanie jest tak samo obarczone tabu ciągle niestety, jak seksualność. I to są takie dwa obszary, które się często też łączą. W przypadku stomików akurat tak, ale to są dwa obszary, o których nie umiemy ciągle mówić. Gdzieś tam ta stygmatyzacja też wywołuje wstyd u pacjentów i myślę, że to jest najbardziej krzywdzące, bo takie mówienie, że to wstyd, nie mów o tym, no jak to możesz, tak, co się ciągle zdarza, na basen? Ze stomią? Przecież wstyd.
1: Wszyscy będą patrzeć, prawda? Czego się boją? Że to się wyleje? Że wygląda to brzydko?
0: No ale my wchodzimy do basenu z naszymi pupami, nie?
2: Wiecie, no, to jest jeszcze kwestia, że boimy się, i to jest w ogóle kuriozum, że się zarazimy.
0: Stomią.
2: Stomią. Nie jak gdyby tym, co się zdarzy w basenie, tylko w ogóle stomią. I tu z kolei bardzo trudne przypadki, które się niestety pojawiają, są w kwestii dzieci, które idą do szkoły i mają stomię.
0: Albo do przedszkola.
2: Albo do przedszkola i mają stomię. I niestety nadal w wielu placówkach spotykamy się z tym, że pierwsza reakcja pań, które decydują o przyjęciu tego dziecka do przedszkola, jest, no nie, bo się inni zarażą. Więc jednak ta edukacja i mówienie o tym to jest bardzo, bardzo ważne. Fantastycznie, że jest z nami Ola i że to padło, bo Ola mówi, no dla mnie to jest takie rozwiązanie pozytywne, super, ja to akceptuję, bo jest lepiej, poprawia mi komfort życia. No i tutaj się zderzamy tak naprawdę z dwoma grupami osób, które muszą mieć stomię. Jedne właśnie są takie, że rozwiązało im to pewien problem, na przykład uwięzienia w domu, blisko toalety. I one są z reguły pozytywnie nastawione i takie, no pozytywnie nakręcone i nastawione, więc łatwiej prawdopodobnie przechodzi im się ten proces oswajania właśnie zmiany sposobu wydalania. Tak jak Dorota powiedziała, że no jednak na mniej naturalny niż natura nas obdarzyła. No ale jest jednak ta grupa druga tych osób, które absolutnie nie akceptują stomii, absolutnie nie mogą się pogodzić z tym, że ta stomia jest, że się wydarzyła. No chociażby takie przypadki, kiedy przy porodzie następuje uszkodzenie jelita i niestety ta stomia musi się pojawić. Nawet jeśli ona pojawia się czasowo, tak? To się właśnie zamykają w domu, przestają się kontaktować z otoczeniem, no, zamiera to życie takie w społeczeństwie.
1: Tak, bo trochę nie doświadczono wcześniej ograniczeń, prawda? To ta stomia jest ograniczeniem. W pani przypadku, w przypadku pani Aleksandry, była w pewnym sensie ratunkiem. Ratunkiem normalnego życia i funkcjonowania, możliwości wyjścia z domu. To zupełnie inne spojrzenie wtedy na to, co się dzieje z organizmem.
3: Zgadza się. Ja zawsze byłam bardzo aktywną osobą i w momencie, kiedy pojawił się ten pik chorobowy, ja stałam się więźniem w własnym domu i najciężej patrzyło mi się na córkę właśnie, kiedy nie mogłam jej poświęcić tego czasu, ale tak naprawdę byłam zupełnie wyłączona z życia, co dla mnie było zupełnie nowym biegunem, ponieważ tak jak wspomniałam, jestem bardzo taką non-socjalną osobą, więc ja traktowałam to jako lekarstwo, ale też na pewno pomogło mi bardzo mój mąż, który, można powiedzieć, że namawiał mnie, to może złe słowo, ale bardzo wspierał mnie przy tej decyzji. Utwierdzał mnie w przekonaniu, że to będzie dobry krok, że on mi pomoże ze wszystkim, że mam się niczym nie przejmować, że tak naprawdę to jest kolejny krok do mojego powrotu do zdrowia. Wydaje mi się, że poczucie takiego ogromnego wsparcia jest ogromnym plusem dla osoby, która musi podjąć decyzję, czy wyłonić stomię, ponieważ ciężko powiedzieć, że jest to dodatkowy atut na ciele albo dodatkowa biżuteria, chociaż staram się sama jakoś poprawić wygląd tych worków. Czasami sobie piszę jakieś takie hasła nawet motywujące. Popraw koronę, jesteś księżniczką. Właśnie jestem naprawdę zdziwiona, że do tej pory żadna firma tego nie robi.
0: Może nas słuchają.

0: Naprawdę, jeżeli mnie słuchajcie, to zadzwońcie do mnie. Mam głowę pełną pomysłów, bo wydaje mi się też, że, nie, że ten worek nie kojarzy się z niczym fajnym. Umówmy się, on często jest albo w ogóle przezroczysty, okropieństwo, albo w takim kolorze cielistym, beżowym, takim szpitalnym.
1: No, pojawiły się ostatnio takie modyfikacje, więc może będzie lepiej. Może
0: tak, dokładnie, bo wydaje mi się też, że w ogóle średnia wieku osób, które chorują na jelita, obniża się.
2: Ona się
0: roku,
2: obniża, tak. Niedawno w audycji Samozdrowie mówiliśmy o tym, że przybywa tych osób w związku z rozmaitymi czynnikami, także tymi stresogennymi, ale faktycznie tych osób przybywa i dobrze, że o tym w ogóle mówimy i dobrze, że w ogóle edukujemy ludzi, jeśli chodzi o te choroby.
0: Wydaje mi się, że dobrze jest, kiedy właśnie młode osoby mówią też o tym, opowiadają te historie związane ze stomią, ponieważ wiem, że w szczególności dla młodych osób jest to ogromna zmiana w ciele na pewno, co w tak młodym wieku może prowadzić do średniej akceptacji tego stanu, więc jeżeli możemy nagłaśniać ten temat i sprawić, żeby te worki były, nie wiem, w jakichś szalonych kolorach, jak róż, albo nie wiem, obojętnie jaki
3: może
0: kolor.
3: Może w panterkę, nie?
0: Może w panterkę. Zróbmy po prostu coś, co by po prostu też przybliżyć ten temat i żeby to się stało formą dodatkowego akcesoria, a nie jakimś sprzętem medycznym.
3: Jestem na tyle stara, że pamiętam, że moja kuzynka się wstydziła okularów, a tu siedzimy w towarzystwie pięknych kobiet w pięknych okularach. Natomiast myślę, że jedna rzecz jest bardzo ważna, Olu, o czym powiedziałaś, wsparcie twojego męża.
2: A właśnie, o to chciałam zapytać, jak bardzo to jest ważne, takie wspierające otoczenie.
3: Ja myślę, że wsparcie bliskich osób pozwala nam przejść każdy kryzys. Również taki, bo tak jak mówisz, no to nie było tak, że wstałam rano, to sobie zrobię stomię, tylko to była długa decyzja, namyślanie się i też przytłoczenie objawami choroby. I myślę, że jestem przekonana, że takie też wspieranie tych osób, które są partnerami, siostrami, partnerkami osób zmagających się, decydujących się albo stających w obliczu decyzji o wyłonieniu stomii, jest bardzo ważne, bo oni też nie wiedzą. I też nie wiedzą, na ile im starczy miłości, wyrozumiałości i muszą też mieć, i my w fundacji mamy sporo par, prawda? I widzimy, jak istotne jest też to wspieranie też tej drugiej osoby, bo to nie jest łatwe. To jest też obciążenie. Z jednej strony chcemy zrobić wszystko dla ukochanego czy ukochanej, a z drugiej strony też mamy w głowie obciążenia, różne myśli, więc takie budowanie grup wsparcia, tak jak to jest u nas w fundacji, w której są włączeni też partnerzy i partnerki, że jakby pani pojechała, nie wiem, na wyjazd niedawno majówkowy, to nie wiedziałaby pani, kto jest stomnikiem, a kto jest partnerem, tak? I to jest też bardzo ważne, myślę, dla tych partnerów, że oni mogą wejść i zobaczyć też innych. I takie wsparcie grupy jest bezcenne, bo psychologowie, psychoterapeuci okej, ale też ta grupa taka pacjencka ma taką no w sobie...
2: Dzięki fundacjom to w ogóle jest możliwe.
1: Czasami to jest tak, że jak się pojawiają nowe osoby w naszym otoczeniu właśnie na takich spotkaniach, to często mylimy, która osoba ma stomię, a która nie, ponieważ ta osoba wspierająca jest tak bardzo zaangażowana i tak bardzo zżyta z tym właśnie faktem posiadania stomii, że zdecydowanie jakby się okazuje, że a nie, nie, to właśnie odwrotnie, to nie ja, to partnerka, to nie ja, to partner. Natomiast myślę, że właśnie ogromnym, bardzo istotnym elementem jest wspieranie ogólnie osób z bliskiego otoczenia, tak? Pomijając oczywiście osoby, które się mierzą no, z jakimiś problemami zdrowotnymi, to jednak tego środowiska dookoła bardzo ważne.
2: A powiem, co było początkiem tego naszego spotkania. Było nasze spotkanie w Sejmie przy okazji zebrania parlamentarnego zespołu Rak Stop, które zainicjowała pani poseł Katarzyna Piekarska. Rozmawialiśmy wtedy o seksualności, rozmawialiśmy o tej sferze prywatnej, seksualności generalnie w chorobach przewlekłych. I o to też chciałam panie zapytać. Dotyczy to oczywiście wszystkich chorych przewlekle. Nie mówimy o tej sferze seksualności, nawet w przypadku osób stuprocentowo zdrowych. A tym bardziej, jeśli dokłada się do tego choroba, która w jakiś sposób jednak zmienia zdecydowanie nasze ciało. Tu jest ten element, o którym pani bez ogródek mówi, panie bez ogródek mówią, ten element jeszcze wydalania, taki, już taki, to, takie tabu do kwadratu niemalże, to zmienia życie i funkcjonowanie. Także w tej sferze, czy nie było w pani takich obaw, że oto skończyła się pewna ważny element życia.
0: Bardzo to jest ważne pytanie, które zadała.

0: Ja czuję się teraz naprawdę uprzywilejowana, ponieważ mój mąż Bruno przez to, że tak okazywał ciągłe wsparcie przy każdym moim etapie choroby, kiedy ona no niestety mocno się rozwijała i w intensywny sposób, że nigdy nie dał mi odczuć, że coś się zmieniło w kwestii seksualności. Wydaje mi się, że dla niego to był taki priorytet, że wydaje mi się, że jeszcze nawet bardziej to wszystko się rozwinęło i na pewno umocniło to nasz związek. Jesteśmy ze sobą 11-12 lat, aczkolwiek, tak jak się mówi, w chorobie i w zdrowiu, w biedzie, ten kawałek o chorobie pokazał nam mocno nasze fundamenty związku i pozwoliło to pójść na pewno do przodu, więc ciężko mi powiedzieć na temat innych osób, które nie mają takiego wsparcia. Życzę każdemu takie wsparcie. Wydaje mi się, że jest to kluczowe przy powrocie do zdrowia.
1: Ale to może być z psychologicznego punktu widzenia bariera i problem.
2: Nawet nie może być, ale bardzo często bywa, że osoba, u której wyłaniana jest stomia, zamyka się na seksualność, na własną seksualność, bo trzeba tutaj zacząć od zaakceptowania siebie. Też różne są historie przed wyłonieniem stomii, różne są historie seksualności, ale myślę, że ta praca nad akceptacją siebie i zgoda na poznawanie naszego zmienionego ciała przez partnera czy partnerkę jest bardzo ważna. Bez akceptacji, bez zrozumienia też, jaka ta seksualność teraz jest i bywa, że ona się staje bardziej interesująca, bo zaczynamy się nad nią zastanawiać. Zaczynamy szukać też w obszarze seksualności takiego potwierdzenia, że moje życie jest teraz fajne. I ja też znam historię osób, które nagle właśnie zaczęły w ogóle mówić o seksualności, że wcześniej to tak masz ochotę, nie masz ochoty, natomiast nie było rozmów. I mam takie przekonanie, że wtedy, kiedy my sami sobie, czyli pacjent daje w każdej chorobie przewlekłej, a my dzisiaj mówimy o stomikach, gdzie to jest szczególnie trudne, daje sobie zgodę na to, że ma prawo dać głos swojemu libido, to jestem przekonana, że to jest bardzo ważne i może być, myślę, umocnieniem związku, aczkolwiek no to, nie zawsze nie bywa. Tak?
3: To, o czym musimy pamiętać, to, że ta seksualność nie powinna się ograniczać tylko do stosunku. Tak?
2: A nie, no to jest bardzo to jest cały dzień.
3: Ale bardzo często to jest coś, o czym po prostu zapominamy. Druga rzecz, która tu już padła, jest też bardzo istotna, że czasami to nie jest tylko tak, że ten partner czy partnerka odchodzą, czy nie chcą dalej być z tą osobą ze stomią, tylko ta osoba właśnie ze stomią no z powodu no zmiany postrzegania swojego ciała zamyka się po prostu na tą relację i właściwie to ta osoba odrzuca tego partnera czy partnerkę.
1: To też się zdarza. Czego dzisiaj brakuje stomikom? Brakuje wciąż akceptacji? Brakuje czego?
3: Myślę, że edukacji? To, co już padło, co Ola powiedziała, brakuje nam chyba w przestrzeni publicznej osób, które odważnie mówią, że mają stomię. I to nie chodzi tylko o osoby młode, bo tak naprawdę to w każdym wieku musimy się zmierzyć z tym no, zmianą postrzegania swojego ciała, no, z tą jakby innością. I myślę, że chyba przede wszystkim tego nam brakuje, żeby jednak te pozytywne przykłady płynęły bardziej od tych osób, które wiemy, że są przecież w przestrzeni publicznej, które bardziej mogą coś powiedzieć, bardziej mogą się pokazać. Mamy jedną młodą, fantastyczną dziewczynę, Mariannę Gierszewską.
1: Tak, która mówi publicznie, odważnie publicznie ze zdjęciami.
3: Mówi, tak. Ale o ile tu siedzimy i możemy tak sobie naprawdę szczerze powiedzieć, nie ma więcej takich osób, które są osobami publicznymi, bo oczywiście jest sporo influencerów i influencerek, które próbują o tym temacie mówić i poruszać go publicznie. No ale właśnie, brakuje jednak tych takich, co mają większe zasięgi, większe możliwości.
2: Zasięgi to jest jedno, ale też druga rzecz, z którą nieraz się w fundacji mierzyłyśmy, to jest to, że brakuje mi odważnych osób publicznych, no polityków, nie tylko tych, którzy są aktywni w sieci social mediów, ale brakuje mi polityków, brakuje mi osób, które gdzieś tam niosą za sobą autorytety. My wiemy, że są lekarze, którzy mają wyłonioną stomię i oni też o tym nie mówią, tak? I ja przypominam sobie kiedyś spotkanie z osobami chorującymi na nowotwór trzustki, gdzie jeden z lekarzy był człowiekiem po doświadczeniu nowotworu trzustki i po operacji. To możecie sobie wyobrazić, jak reagowali na niego pacjenci, kiedy on wchodził do sali i się nimi opiekował, tak? Więc myślę, że chciałabym też doczekać odważnego posła,
3: lekarza,
2: odważnego.

0: adwokata, który powie: tak, mam wyłonioną stomię i dzięki temu mogę być świetnym posłem, dobrym lekarzem, dobrym adwokatem. Czekamy na Państwa.
1: Szanowni Państwo, odwagi, odwagi, bo czekają na to pacjenci, którzy chcieliby, żeby o ich medycznym problemie, chociaż trudno używać tego słowa, skoro usłyszeliśmy, to może być nawet ulga najnormalniej w świecie, ulga w chorobie, żeby mówić o tym, żeby edukować innych, żeby przestano postrzegać stomię jako temat tabu. A ja najserdeczniej dziękuję pani Aleksandrze Christoph-Besutti, która opowiedziała o swoim doświadczeniu, bo jest przecież pacjentką. Młodą mamą, piękną kobietą, osobą ze stomią, która właśnie to wyłonienie stomii uznaje za ulgę. Ulgę w chorobie, która ograniczała jej życie prywatne i zawodowe. Gośćmi były również pani Agnieszka Siedlarska z Fundacji Stoma Life. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I pani Dorota Minta, psycholożka również z Fundacji Stoma Life. I o stomii rozmawiałyśmy właśnie
2: dziękuję
1: dzisiaj
2: bardzo.
1: W audycji Samozdrowie. Na antenie Polskiego Radia 24 audycja Samozdrowie od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
3: Samo zdrowie.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jarosław Kaczyński przesłuchany w prokuraturze. Polityk odpowiadał na pytania w sprawie niedoszłej inwestycji w Warszawie. Sejm odrzucił wniosek PiS. Minister Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Powstanie przedostatni fragment autostrady A2 na wschód od Warszawy. Koszt inwestycji to ponad 400 milionów złotych. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam. Zakończyło się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Przesłuchanie rozpoczęło się o 10. Jarosław Kaczyński odpowiadał na wszystkie pytania i był ostatnim świadkiem przesłuchiwanym w tej sprawie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
2: Protokół liczy 40 stron. Następnie biorąc pod uwagę te kwestie, które pojawiły się na dzisiejszym przesłuchaniu, odnośnie rozpoznawania podpisów, kwestionowania pewnych dokumentów, odnośnie odczytywania pewnych stenogramów z rozmów, które były stenogramy pokłosiem oględzin poszczególnych nagrań przedłożonych przed laty przez pełnomocników. Konieczne będzie przeanalizowanie bardzo dokładne tego protokołu.
1: Śledztwo dotyczy planowanej budowy wieżowców w Warszawie na działce należącej do spółki Srebrna, powiązanej z PiS. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes partii zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Miał na tym stracić 1 300 000 euro. Śledztwo wznowiono w lutym ubiegłego roku. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. Wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie wotum nieufności został odrzucony przez Sejm. Za odwołaniem szefa resortu było 202 posłów, przeciw 232. Jedna osoba się wstrzymała.
3: PiS zarzucało ministrowi brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi, nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie.
4: Pańska obecność na tym stanowisku stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu.
3: Mówił poseł PiSu Andrzej Śliwka. Marcin Kierwiński odpowiadał, że wniosek zawiera wiele kłamstw, nieprawd i fałszerstw. Dodawał, że na tego typu stwierdzeniach nie da się budować bezpieczeństwa państwa.
5: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
6: Minister Kierwiński dobrze służy Rzeczpospolitej i dalej będzie pełnił swoją misję.
3: Bronił

0: swojego ministra premier Donald Tusk. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Wciąż nie znamy decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymirowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Przypomnijmy, wniosek o odebranie odznaczenia jest reakcją na nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Prezydent daje sobie czas na zastanowienie się. Świadczy to o roztropności jego decyzji, mówi wicepremier, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy. Więc ja tutaj inaczej oceniam tę decyzję. Jak krytycznie patrzę na to, co prezydent zrobił w sprawie SAFE, bardzo krytycznie. Uważam, że to jest najgorsza decyzja, jaką podjął za czasu swojej prezydentury i będę o tym mówił jasno i wyraźnie. To tak w sprawie teraz tego czasu na zastanowienie, który sobie daje, postępuje roztropnie.
1: Decyzja prezydenta Nawrockiego powinna być jednoznaczna. To z kolei głos posła PiS Kazimierza Smolińskiego.
3: Spodziewam się, że jednak odbierze ten order prezydentowi Załańskiemu. No chyba, że w międzyczasie dojdzie do jakiejś zmiany stanowiska Ukrainy co do tej nazwy, tej jednostki wojskowej. Gdzieś takie sygnały były, tak, że może ulec zmianie ta nazwa i zrezygnują z tych bohaterów UPA, którzy dla Polski są nieakceptowalni.
1: Sprawa wywołała sporo kontrowersji, ponieważ UPA jest współodpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. Jest umowa na przedostatni fragment autostrady A2 na wschód od Warszawy. Wykonawca wybuduje ponad 9 km trasy z Kijowca do Dobrynia. Koszt inwestycji to ponad 400 milionów złotych. Dzięki temu autostrada A2 dojdzie niemal do granicy państwa, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Tak naprawdę to jest finał budowy podstawowej wersji A2 w Polsce. To jest przedostatnia umowa na budowę autostrady A2 w Polsce. Finał praktycznie tego projektu. Fizycznie to jest ostatni odcinek. Pozostał nam jeszcze do rozstrzygnięcia jeden przetarg na poprzedni odcinek, który jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty.
1: Odcinek autostrady A2 z Kijowca do Dobrynia ma być gotowy w 2029 roku.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga na burze z intensywnym deszczem. Może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenie wydane przez IMGW obowiązuje do jutra i obejmuje obszar w pasie od województwa warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie aż po małopolskie i podkarpackie. Termometry wskażą w nocy od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia również będzie padać. Temperatura również utrzyma się na podobnym poziomie. Będzie od 14 stopni na północy do 17 na zachodzie. Cieplej na Podlasiu, tam około 20 stopni.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Jest środa, 10 czerwca, 6 minut po godzinie 20. A przed nami sportowe emocje. Jutro ceremonia i mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W studiu Tomasz Kowalczyk.
7: Dobry wieczór.
6: Powiedz mi, czy ze względu na to, że nie będzie tam reprezentacji Polski, bo oczywiście mundial w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, czy te emocje są jednak inne przed tym mundialem?
7: No na pewno są inne, bo przyzwyczailiśmy się, że jesteśmy na wielkich turniejach. Ostatni raz tak w 2014 roku było w Brazylii. Później Euro 2016, Mistrzostwa 2018, później Euro 2020, 22 Katar i 24 Euro. 5 turniejów z rzędu, gdzie byliśmy.
6: Smuteczek będzie.
7: No będzie pod tym kątem. No chyba, że porwą nas jakieś niesamowite mecze i szybko zapomnimy o tym, co tam z reprezentacją Polski, jeżeli poziom tego turnieju wskoczy wysoko. Takie turnieje też polscy kibice nieźle pamiętają.
6: Zapraszamy na magazyn sportowy.
7: Dzień przed startem Mistrzostw Świata. Dziś dużo tematów piłkarskich. Jutro początek turnieju, mecz Meksyk-RPA. Te same drużyny inaugurowały rywalizację w 2010 roku. Tyle, że w Republice Południowej Afryki, która była wtedy gospodarzem Meksyk, w ogóle po raz piąty dostąpi zaszczytu inauguracji Mistrzostw Świata. Za chwilę połączymy się z Mexico City, gdzie jest Jan Pachlowski. Wcześniej jednak

0: kilka informacji dnia. W chińskim linii polscy siatkarze rozpoczęli występy w Lidze Narodów. Na początek pokonali Kubańczyków 3-0, a zadowolony z tego zwycięstwa i z gry jest środkowy Bartłomiej Lemański.
1: Myślę, że fajnie zaczęliśmy ten turniej, dobrze weszliśmy w mecz, wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj blok obrona, mieliśmy bardzo dużo właśnie dotknięć bloków samych na siatce. Kilka piłek też obroniliśmy i potem bardzo dobrze rozgrywaliśmy te kontry. Na zagrywce myślę, że zagraliśmy całkiem spokojnie i dzięki temu mogliśmy gdzieś tam przedłużać te nasze serie na zagrywce. No i to zaowocowało dzisiaj tymi 3 punktami.
0: Jutro Polacy zagrają ze Słoweńcami, w piątek z Japończykami. W sobotę będą mieli wolne, a w niedzielę na zakończenie turnieju zmierzą się z Ukraińcami. Tymczasem dzisiaj odbędzie się drugie spotkanie o złoty medal Mistrzostw Polski koszykarzy. Legia Warszawa ponownie podejmie za stal Zielona Góra. Przypomnę, że w poniedziałek Legia przegrała 74-77. Dziś będzie chciała odrobić straty. Początek o 20:15. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fusowiczem 6-3, 6-7 i 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majszak, który wygrał z Finnem Otto Vitarnenem 6-7, 6-4 i 7-6. A Argentyna pokonała Islandię 3-0 w ostatnim sprawdzianie przed rozpoczynającymi się jutro piłkarskimi mistrzostwami świata. Powrót do gry z golem z rzutu karnego uczcił kapitan obrońców tytułu Leo Messi. Za nami też mecze Iraku z Wenezuelą. Wenezuela wygrała 2-0. Arabia Saudyjska zremisowała za to z Senegalem 0-0. Zgodnie z zapowiedzią łączymy się teraz z Mexico City. Już jutro inauguracja Mistrzostw Świata. Jan Pachlowski jest w tym wyjątkowym miejscu. I powiedz, Janku, czy czujemy atmosferę wielkiego piłkarskiego święta?
2: Zdecydowanie czujemy. Przyznam się Państwu, że tak jak w moim Miami, w którym mieszkam na co dzień, też jest ten mundial obecny, bo tam przecież będzie rozgrywanych 7 spotkań, to jednak nie ma takiej atmosfery. Jest dużo akcentów, ale nie czuję się takich emocji, takiej krwi futbolu, takiego serca, jaki jest w Meksyku. No i też wśród Meksykanów, bo trzeba podkreślić, że tysiące Meksykanów przyleciało również ze Stanów Zjednoczonych. Na stałe mieszkają w Stanach Zjednoczonych, a przylecieli właśnie do swojej ojczyzny, aby tutaj dopingować swoją reprezentację. No i wierzą, że będą tutaj w stanie Meksykanie ugrać coś więcej niż, co się tak mówi, bo to jest historyczne stwierdzenie, coś więcej niż po prostu przynajmniej to dogranie do 5. meczu, bo to jest w tych ostatnich mundialach taki szczyt możliwości meksykańskiej drużyny, a apety są zdecydowanie większe. Jutro inauguracja i tutaj oczywiście większość osób nie ma biletów, bo bilety są na marówki meksykańskie bardzo, ale to bardzo drogie. Natomiast wszyscy będą oglądać, jutro nie będą pracować szkoły, urzędy też na pół gwizdka. Tutaj większość urzędników będzie mogła swoje obowiązki wykonywać zdalnie. Stąd cały kraj żyje tym wszystkim. No i tak jak podkreślamy, inauguracja, zresztą te inauguracje historyczne dla Meksykanów nie wypadały najlepiej. Wszyscy mają nadzieję, że to fatum zostanie przełamane i że będzie na początek bardzo tutaj ważne zwycięstwo. W przypadku też bardzo dużo się mówi o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie, jak to będzie wyglądać. Jak wiemy, Meksyk to jest kraj, który nie ma tutaj wysokiej reputacji w przypadku właśnie tego, jak kibice tu przyjeżdżają i no, czują się bezpiecznie, natomiast władze robią wszystko, aby nie było tutaj żadnych wątpliwości z tej kwestii i żeby było to prawdziwe piłkarskie święto. Myśmy rozmawiali już z kibicami tutaj meksykańskimi, tymi, którzy przyjechali ze Stanów Zjednoczonych i też z naszą rodaczką Anną Olzacką właśnie o atmosferze. Co oczekują i jaka jest dla nich tutaj atmosfera przed mundialem, do którego już no, tak naprawdę możemy odliczać godzinę. Posłuchajmy.
3: Jestem niesamowicie szczęśliwy, że zobaczę moją reprezentację. Bez względu na to, jakie wyniki osiągnie, obejrzę na żywo 3 mecze grupowe Meksyku. Za każdy z biletów zapłaciłem poniżej $1000. Ja niestety nie mam biletów, były za drogie, ale spotkania

0: Drużyny będę śledził w strefie kibica.
1: Wszędzie piłka. Reprezentacja Meksyku również na billboardach się pokazuje. Meksyk na ulicach ma wymalowane takie hasło, że piłka wraca do domu. Biorąc pod uwagę, że mundial się odbył w Meksyku w 1986 roku, no to rzeczywiście można powiedzieć, że piłka wraca do domu. Dla Meksykanów przynajmniej.

0: te tutaj sygnały do nas dochodzą w przypadku pogody, jaka ma być jutro, ponieważ zapowiadane są bardzo duże ulewne deszcze i to nie tylko może zakłócić spotkanie, ale również ceremonię otwarcia, między innymi koncert Shakiry. Shakira to jest już taką etatową piosenkarką na piłkarskie Mistrzostwa Świata, która nagrywa hymny właśnie związane z Mundialem. Ale też pojawiły się ostrzeżenia, no bo jak wiemy, stolica Meksyku to jest miejsce, gdzie o ziemia lubi się zatrząść, no i też podejmuje się takie obawy, czy nie, oczywiście nie mówimy o jakichś tutaj takich wielkich, jak to bywało w historii, ale czy też się ziemia nie zatrzęsie, bo takie tutaj obawy też przed tym mundialem się pojawiały, no ale w przypadku na przykład Stanów Zjednoczonych i Florydy też pojawiały się tutaj obawy, między innymi o huragany, czy o wyładowania atmosferyczne i no, wszystko wskazuje na to, że niestety ten mundial w porównaniu z tymi poprzednimi, które pamiętamy z poprzednich lat, no to będzie się najprawdopodobniej zmagał właśnie z trudnościami pogodowymi, z ogromnymi upałami. Też jest w ogóle takie prawo w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli jest wyładowanie atmosferyczne w granicach około 14 kilometrów od stadionu, to wówczas taki mecz ze względów bezpieczeństwa musi być przerwany i on wznowiony może być dopiero pół godziny po odnotowaniu ostatniego wyładowania atmosferycznego w tym właśnie okręgu 14 kilometrów. No i utrudnienia te miały miejsce, być może Państwo pamiętają, na klubowych Mistrzostwach Świata, które były w zeszłym roku i były taką próbą generalną dla Stanów Zjednoczonych przed Mistrzostwami Świata. Jedno ze spotkań trwało blisko 5 godzin. Kto wie, czy rzeczywiście tutaj pogoda nie da się we znaki, ale może na razie się tym nie przejmujmy. Cieszmy się tym, co przed nami. I tak porównując jeszcze te atmosfery, które są tutaj versus Meksyk versus Stany Zjednoczone, no to jednak w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo czuć polityki związanej z tym mundialem, spraw imigracyjnych. Bardzo dużo jest przecież informacji, bo już wiemy, że nie został wpuszczony arbiter Somalii, który miał sędziować mecze, nie został wpuszczony. Między innymi oficjalny fotoreporter reprezentacji Iraku, jeden z piłkarzy Iraku miał problem z przekroczeniem granicy, takie bardzo drobiazgowe nawet kontrole butów piłkarzy. No jest z tego powodu duży niesmak. Z tego nie ma w Meksyku, nie ma takich odczuć, nie czuć tutaj polityki, tutaj czuć w stolicy Meksyku i w tym kraju taką atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta.
1: Patrzymy, że Meksyk to drużyna, która no niezwykle często inaugurowała te Mistrzostwa Świata, tak często, że różne źródła, różne informacje podają, no ale tak, w 30 roku mecz inaugurujący z Francją, w 50 z Brazylią, w 58 roku ze Szwecją, ze Związkiem Radzieckim, w 70 roku, kiedy mundial się też tam odbył, no i była też ta inauguracja w 2010 w RPA, kiedy RPA było gospodarzem. Teraz 5 razy już było, teraz w ogóle po raz 6 można się w tym wszystkim pogubić. Natomiast no, Meksyk ma wyjątkowe szczęście. Słucham?
0: Żadnego meczu z tych nie wygrali na inauguracji.
1: Nie wygrali, ale może teraz? Jak to jest odbierane pod kątem piłkarskim?
0: Wiesz co, no tutaj jest takie nastawienie, że jak nie teraz, to kiedy? Nikt sobie nie wyobraża, że jutro nie będzie zwycięstwa, tym bardziej, że no, rywal jak najbardziej do ogrania, to po pierwsze. I po drugie, przypominamy to Państwu, no bo Meksyk ma takie fatum, my mamy fatum nie wyjścia z grupy, a jak już Meksyk wyjdzie z grupy, no to po tym wyjściu z grupy najczęściej odpada, tak więc tutaj chcą coś więcej. Tutaj chcą, żeby to była czołowa reprezentacja na świecie, tutaj tego oczekują. Te eliminacje nie są tak trudne i ciężkie w strefie CONCACAF, jak my to znamy z Europy, jak trudno się dostać na przykład reprezentacji Polski i te oczekiwania jeszcze wzrastają. Czy piłkarze wytrzymają tą presję? Zobaczymy, no ale no, nie za specjalnie silny rywal, no to też trzeba przyznać na inaugurację. Grają u siebie, wsparcie swoich kibiców, oczekiwania są bardzo, bardzo duże, no i oczywiście Meksyk jest zdecydowanym faworytem. W ogóle ze względu na to, że to jest wyjątkowy mundial, 48 drużyn, 3 kraje, czyli 3 ceremonie tutaj rozpoczęcia, tak główne oczywiście w Meksyku, potem Stany Zjednoczone i Kanada, ale podkreśla się również to, że w zdecydowanej większości, pomimo bardzo wysokich cen, no to jednak w zdecydowanej większości stadion Azteka tutaj się zapełni. A jeszcze na tą chwilę to się może zmienić, aczkolwiek nie sądzę, aby tutaj te liczby się mocno zmieniły. Na przykład na mecz inauguracyjny Stanów Zjednoczonych z Paragwajem jest 5000.

0: tysięcy wolnych jeszcze biletów. No i tutaj media podkreślają, że to jest niecodzienne. Inaugurację można jeszcze dostać na dzień przed meczem, czy dwa dni przed meczem, tak wiele biletów, a tak jest w przypadku właśnie tej inauguracji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
1: O czym opowiadał Jan Pachlowski, no będzie dużo pracy przy Mistrzostwach Świata, więc dużo sił życzę na te najbliższe dni. Dziękuję, Janku.
0: Dziękuję.
1: I ruszamy dalej w naszym programie. Mówiliśmy o tym, że inauguracja Mistrzostw Świata już jutro, tymczasem Francja, jeden z faworytów turnieju, zainauguruje Mundial 16 czerwca meczem z Senegalem. A czy powołania do reprezentacji Francji były zaskoczeniem? O to pytamy Rafała Dębińskiego, byłego piłkarza m.in. Legii Warszawa, dziś komentatora Canal Plus.
2: No myślę, że niekoniecznie, po prostu kadra, znaczy możliwości selekcyjne są tak wielkie, że wiadomo było, że ktoś musi odpaść. Deschamps ma takie powiedzenie, że selekcjonować to eliminować. Kogoś musi wyeliminować, żeby ktoś został. No i oczywiście pojawiły się nazwiska Kamavingi czy Kolomoniego, ale Kamavinga no jest zawodnikiem, który nie jest teraz może w najlepszej dyspozycji, a z kolei konkurencja w środkowej strefie jest ogromna. A co do ataku, to już w ogóle jest niesamowicie, bo jest i Barcola, i Dembele, i Due, i Michael Olise, i Mbappé, i Magnesa Kliusz, który uważam świetnie się rozwija, i Marcus Thuram, więc wybór jest gigantyczny i po prostu miał spore pole manewru Didier Deschamps. Wydaje mi się, że wybrał całkiem nieźle.
3: Poprzednio, jak mieliśmy Mistrzostwa Europy 2024 rok, Real Madryt wygrał Ligę Mistrzów, a Hiszpania została mistrzem Europy. Czy ta magia PSG, które wygrało Ligę Mistrzów, popchnie Francję do złota Mistrzostw Świata?
2: Być może tak, zwłaszcza, że paru piłkarzy przeżyło ten triumf w Budapeszcie z ostatniej soboty i będzie miało też szansę grać na Mistrzostwach Świata. Wszystko jest możliwe, bo kadra, wydaje mi się, jest najmocniejsza na świecie aktualnie. I nie wiem, czy to w ogóle nie jest najsilniejsza kadra Francji w historii. Oczywiście to, jacy są piłkarze jakościowe, to jest jedna rzecz, a to, jaki się z nich zbuduje zespół, to jest druga rzecz, więc to absolutnie nie rozstrzyga, że oni zdobędą mistrzostwo. Ale tak, racjonalnie patrząc, wydaje mi się, że to jest najsilniejsza kadra na tych mistrzostwach. I co się uda wycisnąć z tego zespołu, no to zobaczymy.
3: A z jakimi problemami Francja będzie się musiała zmierzyć, bo tutaj wspomnieliśmy, że jakościowo jest super, natomiast no, Kylian Mbappé, wiele się o tym mówi i wiele wyrazów takich dali kibice PSG po finale Ligi Mistrzów też, prawda?
2: Myślę, że dla Francuzów nie, on wciąż jest bardzo ważną postacią. Przede wszystkim dla trenera jest bardzo ważnym piłkarzem. Jest kapitanem, jest liderem i ten zespół jest zawsze tak ustawiony, by on miał duże pole manewru, bo Deschamps zawsze na niego stawiał i się na nim nigdy nie zawiódł. Więc myślę, że tutaj pod tym względem mogą być Francuzi spokojni. Oczywiście o ile Mbappé nie będzie miał kłopotów ze zdrowiem, które miał w tym sezonie. To jest kwestia podstawowa. Natomiast kłopoty, jeżeli już mamy ich szukać, to na lewej obronie, bo tutaj może ta konkurencja nie jest aż tak wielka jak na innych pozycjach. I tyle. No, poza tym to trzeba będzie po prostu przekonać piłkarzy, którzy nie grają, że to ego muszą schować do kieszeni i kibicować tym, którzy będą na boisku.
3: Ostatni wielki turniej Didier Deschamps odchodzi po mistrzostwach. Takie są głosy, tak?
2: Tak, to już jest potwierdzone. On już to powiedział. Zresztą zrobił to kiedyś w wywiadzie telewizyjnym niespodziewanie zupełnie. To było niezapowiedziane. Chyba na przełomie roku, więc już to parę miesięcy wiadomo. Już dużo się pisze o tym, kto będzie jego następcą i prawie pewne jest to, że to będzie Zidane. Natomiast Deschamps uznał, że już wystarczy. Ten ostatni turniej był w jego wykonaniu, jego kadry nieudany, ale wydaje mi się, że to, co kadra pokazała po tym turnieju, było zaskakujące na plus. Także to też pokazuje, jak on potrafi wyciągnąć wnioski i jak potwierdził przez te dwa ostatnie lata, że wciąż jest odpowiednią osobą, by tę kadrę poprowadzić.
3: No, prowadzić kadrę 14 lat, bardzo silną, europejską, z gwiazdami, z wynikami, no to sztuka nie lada, mało kto ma takie przebiegi.
2: Tak, to jest niesamowite. Oczywiście to wynika z tego, że miał sukcesy, bo było to Mistrzostwo Świata oczywiście w 2018 roku. Był finał Euro, był finał Mistrzostw Świata 22 także, więc jakby wyniki go bronią cały czas. I miał spore poparcie federacji, bez względu na to, kto był jej prezesem. Najwięcej mówi się o jego odejściu właśnie po tym ostatnim turnieju, który był nieudany, ale tak jak mówię, te dwa lata, wiele z tych meczów były na takim poziomie, że można wciąż mieć nadzieję z punktu widzenia Francuzów, że to będzie udany turniej.
3: A Francja jest, tak jak wspominaliśmy, głównym faworytem do Mistrzostwa Świata? Ktoś, kogo jeszcze wyróżnisz?
2: Znaczy, patrząc na samą jakość kadry, no to wydaje mi się, że jest najlepsza. Natomiast myślę, że

0: Chociażby Hiszpania będzie zawsze znakomita, Anglia znakomita, więc dużo tych kadr.
1: Tam też trzęsienie ziemi, prawda?
0: No też, to prawda, niektóre powołania były zaskakujące, no ale też pokazuje, że Tuchel miał z kogo wybierać, prawda? No bo skoro są niespodzianki, to wynika z tego, że trener miał tyle opcji, że kogoś dobrego musiał zostawić w domu. Jak zawsze Argentyna i Brazylia będą pewnie też wśród tych faworytów, więc nie, myślę, że wśród kadr europejskich przede wszystkim i tych dwóch z Ameryki Południowej to będą kadry bardzo silne, a raz na jaki czas jest jakaś niespodzianka, na przykład ktoś z Afryki, więc myślę, że tak już ta faza pucharowa to może być ciekawa.
2: W audycji dalej o futbolu, tyle że w wykonaniu ligowym, z Michałem Gaszparikiem, trenerem Górnika Zabrze. Najpierw wracamy do wydarzeń z zeszłego sezonu.
3: Wyjątkowy sezon, naprawdę cudowny sezon, bo wierzyłem, że jesteśmy w stanie zrobić coś w tym pucharze, bo jest to mniej meczów, ale potem jest tutaj liga, bardzo wymagająca liga, szalony sezon, na razie był bardzo podobny poziom wszystkich tych zespołów. No i jestem trochę zaskoczony, że skończyliśmy na tym drugim miejscu, ale potem jak na to patrzę, już byliśmy w tej czołówce długo, byliśmy tam gdzieś u góry i myślę, że ci chłopacy zasłużyli na to, że jesteśmy tam, bo trzymali taki ten poziom przez cały sezon, że mieliśmy może takie dwa trudniejsze trochę okresy, gdzie nie wygraliśmy dwa albo trzy mecze z rzędu, ale potem zawsze trzymaliśmy i te punkty na takiej wysokości, że potem zasłużyliśmy być drugi.
1: Rozbudzaliście te nadzieje na tyle, że niektórzy kibice ze Śląska mówili, to będzie dublet, to będzie Puchar i Mistrzostwo Polski. To się czuło?
3: Ja nie, poprawdę ja nie, ale czuliśmy tych, co oni piszą, ale ja się cieszę, że nie ma Lech Poznań dublet, że wygraliśmy na ich boisku i zdobyliśmy potem ten puchar, bo na pewno albo prawdopodobno by mieli ten dublet, bo byli najmocniejszą drużyną i zasłużili na to mistrzostwo, ale ja się cieszę, że mamy ten podium a że mamy ten trofeum, ten puchar dla tych kibiców, którzy czekali bardzo długo.
1: Po zdobyciu Pucharu Polski ja osobiście obstawiałem, że Górnik pójdzie za ciosem, a pan czuł, że drużyna właśnie tak będzie uskrzydlona tym zdobyciem Pucharu, czy że to może wpłynąć troszeczkę w pierwszym tygodniu lekko demobilizująco?
3: Zawsze to wpływa. Ja już byłem w finale, które wygraliśmy i które przegraliśmy i wiem, że nie jest problem przygotować zespół na następny mecz, jak przegrywasz to finale, ale o wiele większy problem jest, jak wygrywasz to finale, bo to jest duża emocja, szczególnie tutaj w Zabrzu, jaka to była emocja. No i potem ten pierwszy mecz jest najtrudniejszy, graliśmy go w domu, była presja, bo wszyscy rozmawiają o tym, że możemy grać nawet o mistrza. Mieliśmy sold out i ta presja potem się potoczyła z drugą stroną.
1: Mówi się o tym, że trener musi zarządzać porażką, ale też zarządzać sukcesem. To są trudne zadania, a pan się w tym odnajduje. Co w tym pomaga generalnie? To są takie miękkie umiejętności dotarcia do piłkarzy, rozmowy, ale też analizowanie wydarzeń boiskowych. Jak się zarządza takimi sukcesami?
3: Jest tego dużo, ale ja mam takie podejście, że jak coś wygramy, jak zdobyliśmy puchar, ok, pierwszy, drugi dzień świętujemy, ale potem już zupełnie o tym nie gadamy a potem jest 100% praca, przygotowanie, koncentracja i to nam pomaga, potem rozmowy, ale to właśnie potem co robimy na tym boisku, bo jak zrobicie coś, jak zrobiliśmy teraz fajny sezon, no to już jest historia i już każdy będzie musi patrzeć tylko do przodu.
2: Górnik Zabrze z sukcesami w piłkarskiej Ekstraklasie i Pucharze Polski, a futsaliści Piasta Gliwice wywalczyli przedwczoraj tytuł Mistrzów Kraju. W czwartym meczu finału Piast pokonał na wyjeździe Eurobus Przemyśl 4-2, w play-off wygrał 3-1. Kapitan drużyny z Gliwic, Michał Widuch, potwierdza bardzo wyrównaną rywalizację dwóch najlepszych klubów w tym sezonie.
4: Spotkały się, myślę, że tu nikogo nie urażę, dwa najlepsze zespoły w lidze, które to udowodniły na przestrzeni całego sezonu. Te różnice naprawdę były minimalne w każdym tym meczu i myślę, że po prostu stworzyliśmy fantastyczne widowisko i fantastycznie zapromowaliśmy dyscyplinę w Polsce.
2: Choć byliśmy osłabieni kontuzjami, moi piłkarze dali z siebie

0: prawie wszystko. To z kolei pochwały prezesa Eurobusa Mariusza Frankowa.
1: Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chylimy tutaj czoła przed chłopakami, co zrobili tutaj, grając w sześciu, w siedmiu, w półfinałach, finałach. Mega jesteśmy zadowoleni, jesteśmy bardzo dumni.
0: A pod wrażeniem poziomu tegorocznych finałów jest dyrektor FOGO Futsal Ekstraklasy Paweł Mrozkowiak.
2: Finał był nasz letki, dodam, że półfinały też były bardzo emocjonujące, szczególnie ten między Eurobusem a Rekordem Bielsko-Biała. Ta czołówka ligi jest bardzo wyrównana, natomiast finał tegoroczny, czyli Eurobus Przemyśl kontra Piast Gliwice, absolutnie najlepszy w ostatnich latach. Jest mnóstwo emocji, znakomita walka, znakomici zawodnicy. Myślę, że wszystkim dostarczył naprawdę wielu niezapomnianych wrażeń i wielu emocji.
0: I to wszystko w naszej audycji. Za uwagę dziękuję, Tomasz Kowalczyk. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
7: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Mecenas Jacek Dubois, pełnomocnik oskarżyciela Geralda Birkfellnera, twierdzi, że są rozbieżności zeznań Kaczyńskiego z materiałem dowodowym.
10: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń, więc jestem głęboko przekonany, że efektem tego przesłuchania będzie przejścia do etapu zarzutów.
9: Śledztwo dotyczy planowanej budowy wieżowców w Warszawie na działce należącej do spółki Srebrna powiązanej z PiS. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes partii zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Do 2030 roku 100% kluczowych usług publicznych będzie dostępnych w pełni cyfrowo. Tak zakłada przyjęta przez rząd strategia cyfryzacji państwa do 2035 roku. To pierwszy taki dokument w historii Polski. Jego głównym celem jest uproszczenie codziennego życia obywateli czy ograniczenie negatywnych skutków technologii. Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik uważa, że ten dokument jest kluczowy dla rozwoju naszego kraju.
11: To jest szczególnie istotny moment na taki dokument, bo jesteśmy w epicentrum, może być, rewolucji technologicznej, AI-owej. Jesteśmy w centrum realizacji kluczowych projektów rozwojowych z punktu widzenia Europy również, jak choćby budowa kompetencji cyfrowych na naszym kontynencie. Więc ważne, żebyśmy potrafili strategicznie podejść do inwestycji w nowe technologie, w modernizację, transformację polskiej gospodarki. I ta strategia odpowiada moim zdaniem na potrzeby dzisiejsze, ale także przyszłościowe.
9: Jednym z istotnych założeń strategii ma być rozwój kompetencji cyfrowych Polaków. Pierwsza szkolna pracownia antysmogowa powstała w Szkole Podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku. Zainstalowano w niej m.in. nowoczesny mikroskop z funkcją wyświetlania obrazu na monitorze, makiety do przeprowadzania eksperymentów czy modele płuc. Pracownia nieprzypadkowo powstała w Radlinie, mówi Emil Nagelski z Polskiego Alarmu Smogowego.
12: Z badań ankietowych, które Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych KRIS zrealizowało, wynika, że dla 80% ankietowanych mieszkańców Radlina smog jest jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w mieście. To pokazuje, że mieszkańcy są świadomi problemu i chcą rozwiązania tego problemu.
9: Z pracowni będą także korzystali uczniowie innych placówek edukacyjnych w mieście.

0: Polskim Radiu 24.
1: Jest 20:33, czas na tematy międzynarodowe w Polskim Radiu 24, w studiu Michał Strzałkowski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Bliski Wschód. Ja mam takie wrażenie, że to zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem to tak jest chyba coraz bardziej teoretyczne, bo wzajemnymi ciosami wymieniają się obie strony.
2: No, Donald Trump zapowiedział tego wieczora polskiego czasu, że będą jeszcze dzisiaj kolejne amerykańskie uderzenia na Iran, więc rzeczywiście nie dziwi mnie to twoje pytanie, ale jakby się kto pytał, to wszyscy mogą na razie powiedzieć, że rozejm obowiązuje, no bo nikt go właściwie formalnie nie zerwał, no ale co z tego wynikało? No zaraz będziemy o to pytać.
3: Świat w powiększeniu.
2: A pytać będziemy mojego gościa. Jest nim ambasador Krzysztof Płomiński, który kierował polskimi placówkami dyplomatycznymi w Iraku i w Arabii Saudyjskiej, a więc w regionie Zatoki Perskiej. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Panie ambasadorze, no właśnie, czy pana zdaniem ten rozejm między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem to wciąż obowiązuje? No formalnie nikt go nie zerwał, ale tych ciosów odwetowych mamy coraz więcej. Donald Trump właśnie zapowiedział, że jeszcze dzisiaj będą kolejne amerykańskie uderzenia w Iran. No należy się spodziewać, że Iran na to jakoś odpowie.
4: Ten rozejm od samego początku był dziurawy, co zresztą jest w przypadku tego rodzaju porozumień dość częstą praktyką na Bliskim Wschodzie. Tu w zasadzie nie ma wielkich szans na powodzenie rozmów, na doprowadzenie do jakiegoś trwałego uspokojenia sytuacji, zaprzestania wzajemnych ataków, ponieważ stanowiska obu stron są w dalszym ciągu tak skrajne, że ja nie widzę między nimi możliwości kompromisu. Jeśli do tego by doszło jakiegoś uspokojenia, to tylko na chwilę i zapewne wiązałoby się to z konkretnymi celami przede wszystkim prezydenta Trumpa, no, który jutro rozpoczyna przecież mundial. Ma w pamięci cały czas cząstkowe wybory, które też się zbliżają szybkimi krokami. No i ma również pewien kłopot z uzgodnieniami z premierem Izraela. Tutaj też narastają po prostu jakieś sytuacje konfliktowe. Ale w zasadzie nie powinno nas to dziwić, bo również na tej antenie wielokrotnie rozmawialiśmy o kryzysie irańskim i w zasadzie wszystkie sprawy dotyczące postulatów czy żądań amerykańskich dotyczących Iranu, poczynając od broni nuklearnej poprzez program balistyczny i w końcu wpływy irańskie w regionie. Wszystko to są postulaty, które praktycznie rzecz biorąc są nie do zrealizowania. A w każdym bądź razie, jeśli one miałyby stanowić podstawę do jakiegoś porozumienia, to oczywiście zabierze raz dużo czasu, a po drugie dużo czasu jeszcze więcej zabierze jakakolwiek ich realizacja, zakładając, że obie strony będą solidnie i uczciwie ze sobą współpracować. Na razie istnieje głęboka nieufność. Każda ze stron chciałaby osiągnąć zwycięstwo. Co więcej, jest przekonana, że no, nie stoi jeszcze na pozycji straconej. W rezultacie mamy rozgrzebany konflikt, co do którego nie ma jakiejkolwiek pewności co do dalszego rozwoju wydarzeń, a tutaj niezależnie od tego, co tam wymyślają w Teheranie, w Waszyngtonie czy w Tel Awiwie, zbliża się okres dla gospodarki światowej rzeczywiście krytyczny, ponieważ za kilka tygodni, najpóźniej za niewiele miesięcy, te skutki braków towarów napływających z Zatoki Perskiej od ropy i gazu skroplonego poczynając, kończąc na nawozach sztucznych, helu, siarce, aluminium, mnóstwie bardzo krytycznych towarów.
2: Tu jeszcze dodam, panie ambasadorze, że Agencja ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, czyli FAO, właściwie alarmuje, że to może być kryzys żywnościowy nawet z tego, choćby z powodu tych nawozów, o których pan mówił.

0: kryzys żywnościowy w kilku przynajmniej, czy w wielu, wielu krajach, zwłaszcza w Azji i w Afryce. O ile w Europie ta sytuacja wygląda też inaczej, ale też będziemy odczuwać tego konsekwencje również dla rolnictwa, to w niektórych regionach będzie to załamanie. I tutaj, no, jak mówimy już językiem używanym przez prezydenta Trumpa, no to będziemy mieli do czynienia z reakcją łańcuszkową, która też w skali globalnej będzie wybuchem porównywalnym do bomby atomowej.
1: Mówił pan o tym, że każda ze stron chce ogłosić tutaj swoje zwycięstwo. A to jest możliwe, żeby znaleźć taki kompromis, w którym to zwycięstwo ogłoszą sobie wszyscy, przede wszystkim przed własnymi publicznościami i władze Republiki Islamskiej Iranu bardzo łatwo mogą to zrobić. Obroniły się, odparły atak, są, stoją, istnieją, funkcjonują. No a Donald Trump na przykład na swoim podwórku, że tak osłabił ten Iran, tak uderzył w gospodarkę, tak uszkodził czy naruszył programy nuklearne czy inne, że Iran przestaje zagrażać. Ja sobie wyobrażam sytuację, w której no, jedno drugiego nie wyklucza. To jest rzeczywiście możliwe?
0: Tak, to jest w jakimś stopniu możliwe, ale tylko jako element pewnej fikcji. Bo można wszystko napisać i ogłosić, co zresztą prezydent Trump bardzo skutecznie robi, a jego adwersarze w Teheranie również są w tym wyspecjalizowani. Natomiast później całe te stwierdzenia, oświadczenia konfrontowane są z rozwojem sytuacji w praktyce. I okazuje się, że w stosunku do tych deklaracji, do narracji, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Tutaj problem polega na tym, że nie tylko chodzi o te konkretne sprawy dość mgliście zarysowane, ponieważ Stany Zjednoczone przystępowały do wojny wciągnięte przez Izrael, ale też z własnej woli, bez jakiegokolwiek planu politycznego zakończenia. Była taktyka, używamy siły, natomiast nie było pewnej strategii, która by oznaczała przejście do kolejnego etapu i do kolejnego etapu realistycznego. Bo również no, dzisiaj jednym z argumentów, po prostu nad którym wszyscy sobie łamią głowy, jest kwestia blokady cieśniny Ormus. My również tutaj z państwem ja rozmawiałem długo przed obecną fazą konfliktu, że jeśli do niego dojdzie, to Iran nie zawaha się użyć swego najbardziej potężnego w tej chwili narzędzia, jakim jest możliwość blokady cieśniny Ormus. I to się stało. Dlaczego nikt tego nie słuchał, chociażby z Polskiego Radia Internetowego? Mam nadzieję, że ambasada amerykańska i inne placówki też się przysłuchują tutaj tym naszym dyskusjom. No i dobrze, jeżeli tak, żeby wyciągały wnioski. Tym bardziej, że w Waszyngtonie no, prezydent Trump dokonał też pewnego pogromu ekspertów i specjalistów od regionu, którzy mogli doradzić czy zwrócić uwagę po prostu na błędne założenia, które nie mogły być zrealizowane. I to w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone no, już w tym regionie wcześniej miały do czynienia z bardzo negatywnymi własnymi doświadczeniami, chociażby biorąc pod uwagę Afganistan i Irak, oba te kryzysy łączone z innymi w regionie no, przyczyniły się naprawdę do bardzo poważnych strat wizerunkowych, wewnętrznych i w polityce globalnej Stanów Zjednoczonych.
1: Mam wrażenie, panie ambasadorze, że po prostu w Stanach Zjednoczonych nie zaktualizowano tak zwanych planów ewentualnościowych dla Bliskiego Wschodu, bo Donald Trump jak mantrę powtarzał, zniszczyliśmy Iranowi marynarkę wojenną, uderzyliśmy, rzeczywiście Amerykanie to robili, uderzali w statek po statków, okręt po okręcie, no ale takich blokad morskich z użyciem dużej liczby okrętów, to zdaje się nie robi się chyba na świecie od jakichś lat tuż po II wojnie światowej. Dzisiaj Iran te cieśniny blokuje z użyciem swoich dronów, ewentualnie min dennych najnowocześniejszej produkcji. A zresztą jak rozmawiamy

0: Rozmawiałem z jednym ze specjalistów od handlu morskiego, który powiedział, że właściwie to najpotężniejszą bronią w blokowaniu cieśniny to jest arkusz w Excelu, bo tak podskoczyły stawki ubezpieczeń za przejście przez cieśninę Ormus, że właściwie to tak skutecznie blokuje bardziej niż nawet jakakolwiek marynarka irańska, no bo przejście przez cieśninę Ormus w tym momencie to jest gigantyczne ryzyko, to się po prostu zwyczajnie nie opłaca. Tak jakby Amerykanie utknęli w tej wizji, że jak się zniszczy marynarkę wojenną, Trump to wielokrotnie mówił Iranowi, to właściwie ta blokada cieśniny może nie zaistnieć. Otóż nie. Można to zrobić innymi, nowocześniejszymi metodami.
1: Można też i też o tym mówiliśmy. Ja wielokrotnie zwracałem uwagę, że przy cieśninie, która w najwęższym miejscu ma 33 kilometry, to można na dobrą sprawę z bazuką czy jakimś prostym dronem narobić tyle zamieszania, że w rzeczywistości i stawki ubezpieczeniowe i praktyczne możliwości przejścia przez ten akwen będą nie do pokonania. Tutaj ja jeszcze jedno bym zwrócił uwagę, czy przypomniał też, co dla słuchaczy może być istotne. Trudność całej tej sytuacji polega z jednej strony na tym, że to jest zadawniona historia, trwająca właściwie ten konflikt irańsko-amerykański trwa od połowy lat 50., kiedy CIA razem z MI6 obalały demokratyczny rząd premiera Mossadeka, no a potem po prostu już okres rewolucji islamskiej. Druga sprawa, która ciąży na tym konflikcie, to jest skrajna odmienność rzeczywistych celów jednej i drugiej strony, tych praktycznych. Stany Zjednoczone docelowo chciałyby obalić reżim irański, czyli Republikę Islamską, a rządzący w Iranie, zresztą tutaj te struktury rządzenia się też w ostatnim okresie dość gruntownie zmieniają, chcą czegoś przeciwnego. Dla nich zwycięstwem będzie zachowanie reżimu, zachowanie Republiki Islamskiej, no, nawet jeżeli to będzie w zmodyfikowanej formie.
0: Jak to wróży sytuację? Będziemy mieli do czynienia, pana zdaniem, z takimi miesiącami przeciągania się tego konfliktu? No to byłoby fatalne z tych powodów, o których już tutaj pan, panie ambasadorze, mówił. Przede wszystkim dla światowej gospodarki.
1: Ja wielokrotnie pisałem, zwracałem uwagę, również mówiłem w rozmowach z mediami, że największym niebezpieczeństwem z punktu widzenia regionu, Europy i świata jest irakizacja tego konfliktu, czyli pozostawienie go niedokończonym ani w jedną, ani w drugą stronę bez porozumienia i czekanie po prostu na murszenie czy erozję reżimu w Iranie. W sytuacji, kiedy Irańczycy zachowali potężny wciąż potencjał możliwości oddziaływania, sympatię w regionie, która rośnie w przeciwieństwie do podejścia do Stanów Zjednoczonych, i te możliwości reagowania mają i będą miały. Co więcej, w tej chwili zaczynają wykazywać pewną większą asertywność niż dotychczas. Po raz pierwszy w związku z tym, co się dzieje w Libanie, jeżeli chodzi o interwencję izraelską, Iran po raz pierwszy, i to warto dobrze zapamiętać, po raz pierwszy sam pierwszy uderzył na Izrael. Irańczycy dotychczas reagowali. To trzeba pamiętać, choć oczywiście różnymi innymi drogami starali się psuć sytuację i atakować Izrael, podobnie jak Stany Zjednoczone. Ale jeżeli chodzi o ten wymiar reagowania bezpośrednio, to właśnie taka sytuacja była. Podobnie, i zresztą to jest też bardzo ważny element, Irańczycy do tej pory starali się asymetryczną dać odpowiedź. Jeżeli byli atakowani, odpowiadali, ale z reguły starali się, żeby nie przekroczyła odpowiedź tego poziomu, no, który wobec nich został zastosowany. I teraz odpowiadając na pana pytanie, ja tylko mogę powtórzyć, że nie tylko nie widzę perspektywy realnego, gruntownego rozwiązania konfliktu. Nie mówię tu o jakimś krótkim postoju w tym, co się dzieje, ale Uważam, że w dalszym

0: dalszym ciągu jest tutaj ogromny potencjał eskalacji, rozszerzenia ten konflikt. Już w tej chwili to Iranowi się udało. Przestał być tylko konfliktem w tym układzie, w trójkącie Iran, Stany Zjednoczone, Izrael, ale jest konfliktem regionalnym i w coraz większym stopniu istnieje niebezpieczeństwo, że również w związku z konsekwencjami gospodarczymi i konsekwencjami bezpieczeństwa ten zakres konfliktu będzie się jeszcze dalej rozszerzał, no, również uderzając w nasze interesy w Europie i w Polsce.
1: No właśnie, skoro mówi pan, panie ambasadorze, o rozszerzaniu się konfliktu, no to takim polem, na który najmocniej on się rozszerzył, to jest Liban oczywiście, gdzie no też te interesy izraelskie i irańskie się ścierają. Dzisiaj premier Izraela Benjamin Netanyahu wezwał Libańczyków do tego, żeby dołączyli do Izraela w walce przeciwko Hezbollahowi, bo Hezbollah wziął cały Liban za zakładnika. No mam wrażenie, że to właściwie jest takie wezwanie do wojny domowej w Libanie. Tak naprawdę.
0: No ja przypomnę, że wojna domowa była już w Libanie i Liban ma smutne doświadczenie, podobnie jak Izraelczycy mają
1: też. Stworzyła zresztą Hezbollah ta wojna de facto, tak naprawdę to w wyniku tej wojny Hezbollah powstał.
0: W wyniku tej wojny Hezbollah powstał i w jakimś stopniu, podobnie jak w przypadku Hamasu, Izrael dołożył do tego ręki. To myślę, że dla nikogo rozsądnie myślącego i uczciwego obserwatora nie ulega wątpliwości.
1: Wzywając choćby do tego, żeby Libańczycy razem z Izraelem walczyli z uchodźcami palestyńskimi, z grupami palestyńskimi zbrojnymi, które z Libanu atakowało Izrael. Więc to trochę podobnie brzmi właściwie, tak naprawdę mam wrażenie.
0: No tutaj jest wiele tej retoryki, po prostu poza tym każdy kraj, który uczestniczy w wojnie, no stosuje dezinformacje, stosuje różnego rodzaju również wywiadowcze zabiegi, stara się po prostu swoje stanowisko gdzieś tam wyjaśniać i zyskiwać dla siebie sympatię, a jeżeli nie sympatię, to zrozumienie. Natomiast w każdej wojnie, nawet jeżeli te wojny mają konkretny scenariusz i strategie określają konkretne cele, to i tak najczęściej toczą się według zupełnie innego własnego scenariusza, a bardzo często po prostu wymykają spod kontroli.
1: Dla samego Libanu ten przeciągający się konflikt też jest wielkim dramatem, bo ten kraj no wiele ma różnych problemów wewnętrznych, politycznych, gospodarczych i tak dalej. No i to jest chyba też wszystko niewesołą dla Libanu perspektywą, że to się szybko nie skończy na linii Stanów Zjednoczonych, Iran, Izrael, Iran.
0: Sytuacja w Libanie jest dodatkowo opłakana i trudna nawet do jakiegokolwiek zrozumienia, że Liban przez bardzo długi okres czasu po II wojnie światowej był państwem demokratycznym, dobrze zorganizowanym, w miarę sprawnie rządzonym. Przypomnę również, że w pierwszym okresie po II wojnie światowej udzielił schronienia największej grupie polskich uchodźców na Bliskim Wschodzie. Rząd libański był również ostatnim, który przestał uznawać rząd polski w Londynie. I tutaj mamy po prostu również no, doświadczenia. Wiemy, jaki był ten kraj i wiemy, co się w tej chwili stało. To jest nieprawdopodobny dramat, który zresztą no, jest częścią większego obrazu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ciągle wychodzą nowe fakty dotyczące Palestyny, dotyczące Gazy, dotyczące traktowania Palestyńczyków na zachodnim brzegu. W tej chwili coraz głośniejsze są plany Izraela zmierzające do zabrania Jordanii praw opiekuna meczetu El-Aqsa w Jerozolimie, uczynienia tam kontroli wielowyznaniowej czy wielonarodowej, co jeżeli się stanie, no niewątpliwie doprowadzi do wybuchów na terenie religijnym, niezadowolenia i konkretnych działań w różnych krajach muzułmańskich, zarówno

0: no, na Bliskim Wschodzie, jak w Azji, w Afryce i w innych środowiskach. No, to, że nie widać w tej chwili żadnej perspektywy uregulowania, jakiegoś uspokojenia sytuacji, natomiast wszystkie znaki wskazują na to, że sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się pogarszała. I to nie chodzi wyłącznie o kwestie bezpieczeństwa, ale również o konsekwencje gospodarcze tego kryzysu, przede wszystkim dla grupy państw, które dotychczas stanowiły oazę spokoju i stabilizacji, czyli arabskich monarchiach Półwyspu Arabskiego z Arabią Saudyjską na czele. One też przeżywają w tej chwili bardzo poważne kłopoty, które się nawarstwiają. I znowu jest to też reakcja łańcuszkowa. W przypadku eskalacji sytuacji, no, z wielkim prawdopodobieństwem, gdyby doszło do operacji również lądowych, no to te kraje będą musiały zająć stanowisko, jak się zachować, i prawdopodobnie znajdą się również poszczególne państwa, które zaangażują się w ten konflikt, choć bardzo tego nie chcą. I tutaj przykład Arabii Saudyjskiej jest bardzo istotny, bo zdają sobie sprawę, zresztą zgodnie z zapowiedziami Stanów Zjednoczonych, w tym prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone chcą z Bliskiego Wschodu, podobnie jak z Europy, wycofać się. Może nie w takim zakresie, że wszystkich swoich żołnierzy i swoje interesy zabrać, ale zmniejszą swoją obecność. I nie będzie. Natomiast Iran pozostanie i pozostaną wszystkie te problemy polityczne, gospodarcze, związane ze środowiskiem, tylko związane z wodą.
1: Tylko na głowie tych monarchii arabskich właśnie.
0: Tylko na głowie monarchii arabskich i w sytuacji, kiedy no, ten Iran, który rzeczywiście będzie osłabiony, niezależnie jak dalszy rozwój sytuacji będzie wyglądał, i będzie miał mniejsze możliwości wywierania wpływu w regionie, i jego miejsce zajmie państwo, które w ostatnich latach zyskało, a może potwierdziło, pozycję regionalnego supermocarstwa, czyli Izrael.
1: To w takim razie niestety dobrze wszystkiemu nie wróży. Ja tylko przypomnę, Donald Trump zapowiedział, że jeszcze dziś możliwe są dalsze uderzenia odwetowe na Iran amerykański. Wcześniej Iran wystrzelił pociski w kierunku Bahrajnu, Jordanii, też Kuwejt informował o strąceniu pocisków irańskich, choć no, Kuwejt leży w jakimś sensie po drodze między Iranem a Jordanią, mniej więcej w połowie drogi.
0: A Kuwejt jest bezpośrednim celem. Bezpośrednim celem są właściwie w tej chwili głównie bazy amerykańskie. Natomiast należy się liczyć z tym, że jeżeli ta eskalacja nastąpi w kolejnych dniach w tej chwili i będzie obejmowała znowu nowe bombardowania, będą dotyczyły nowych sektorów, w tym również instalacji wodnych, bo to już się zaczęło w tej chwili, to również do tego całego bałaganu, który w tej chwili ma miejsce, no dojdą problemy z wodą, jeżeli zaczną sobie wzajemnie niszczyć odsalarnie wody, które w niektórych krajach.
1: Jak to byłby być wielki problem dla tych krajów, bo woda akurat to jest tam na wagę złota i bywa tej wody mniej nawet niż ropy naftowej w niektórych miejscach. Tu musimy postawić kropkę, panie ambasadorze, niestety z braku czasu. Bardzo dziękuję. Krzysztof Płomiński, były polski ambasador w Iraku, w Arabii Saudyjskiej, w rejonie Zatoki Perskiej. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę rozmowę i dobrego wieczoru.
0: Dziękuję bardzo. I Centrum Stosunków Międzynarodowych również. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
1: Think Tank do analizowania spraw międzynarodowych. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Michał Strzałkowski, dziękuję państwu również, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.

0: Nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem.

0: Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Był przesłuchiwany od samego rana. Jarosław Kaczyński odpowiadał na pytania dotyczące tzw. dwóch wież. Jej celem ma być przede wszystkim ochrona zwierząt. Politycy pracują nad ustawą, która może ograniczyć dostępność petard. Tłumy przed popularną świątynią w Barcelonie. Papież święci nową wieżę Bazyliki Sagrada Familia. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszam. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
2: To długie przesłuchanie z wieloma przerwami odbyło się z pewnymi zgrzytami, bo Jarosław Kaczyński na podstawie internetowych wpisów Romana Giertycha chciał go wyłączyć z tej czynności, co jednak nie udało mu się.
3: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania.
2: Mówił rzecznik prokuratury, prokurator Piotr Antoni Skiba.
3: Pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania. Protokół liczy 40 stron.
2: Ale pełnomocnicy pokrzywdzonego austriackiego biznesmena nie wierzą w zeznania prezesa PiS, mówił adwokat Jacek Dubois.
4: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń.
2: Czy Jarosław Kaczyński ze świadka stanie się oskarżonym? Tego jeszcze nie wiemy. Prokuratura ma analizować zebrany materiał dowodowy. Sam prezes PiS nie rozmawiał z mediami, ale wcześniej nazwał sprawę politycznym bezprawiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Dostępność popularnych petard może niedługo zostać ograniczona. Sejm pracuje nad ustawą, która obejmuje wyroby pirotechniczne klas F2 i F3. Miałyby one zostać niedostępne dla osób prywatnych. Autorzy przepisów podkreślają, że ustawa ma chronić zwierzęta przed stresem i utratą zdrowia. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy zwróciła uwagę na szkodliwy wpływ fajerwerków na ludzi.
5: W ciągu nocy sylwestrowej 1 stycznia 2026 roku przez 6 godzin od północy w noc sylwestrową strażacy interweniowali 775 razy, w tym 546 razy w związku z pożarami. Zdarzają się wypadki śmiertelne i trwałe okaleczenia. Kilka minut zabawy po prostu nie jest tego warte.
1: Projektu nie poprze Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Krzysztof Cieciura stwierdził, że ustawa spowoduje bankructwo wielu małych przedsiębiorstw.
6: Ta ustawa nie rozwiązuje konkretnych nadużyć, tylko w praktyce prowadzi do likwidacji całej legalnie działającej branży. A mówimy o dużym sektorze polskiej gospodarki. To nie są wyłącznie fajerwerki odpalane w Sylwestra. To importerzy, dystrybutorzy, sklepy, firmy organizujące profesjonalne pokazy, logistyka, transport, magazyny, szkolenia, certyfikacja i wyspecjalizowani pracownicy. To tysiące miejsc pracy i około 25 tysięcy podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w tym obszarze.
1: Za taką formą ustawy nie zagłosuje również Polskie Stronnictwo Ludowe. Autorzy przepisów chcą, aby weszły one w życie w lipcu przyszłego roku. Powoli kończy się uroczysta msza

0: Święta z udziałem papieża w katedrze Sagrada Familia w Barcelonie. Ojciec Święty poświęcił nową wieżę, która symbolicznie zakończyła budowlę bazyliki. W związku z wizytą papieża Leona XIV w stolicy Katalonii sklepikarze przygotowali papieskie gadżety, natomiast w wielu oknach i na wielu balkonach widać też papieskie flagi.
1: Magnesy, bransoletki, naklejki, miałem broloczki, ale wszystkie się już sprzedały. Za 5 euro można połączyć je z bransoletką z wizerunkiem papieża. Dobrze, połączę je. Którą podać? Jedną z tych? Kto płaci, podejmuje decyzję. Kupuję pamiątkę z papieskiej wizyty, bransoletki. Co się udało kupić?
2: O, proszę bardzo.
1: Obrazki z Leonem XIV.
2: Ale ja mam swojego papieża tutaj, proszę panią. Nasz Paweł, Jan Paweł II. I byłem w Rzymie po 13 latach dokładnie na grobie w Bazylice Świętego Piotra.
1: Ale dziś pan jest tutaj i też wielkie wydarzenie.
2: Tak, tylko nie można się tam dostać, to jest właśnie najgorsze. No ale przyjechaliśmy specjalnie na jeden dzień.
0: Z wiernymi oglądającymi i kupującymi pamiątki rozmawiała Agata Król. Dodajmy, że faktyczne zakończenie prac budowlanych w świątyni nastąpi przynajmniej za kilka lat.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do jutrzejszego południa obowiązują ostrzeżenia pogodowe dotyczące burz z intensywnym deszczem. W sumie może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Alert dotyczy obszarów pasi od województwa warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie aż po małopolskie i podkarpackie. Termometry wskażą w nocy od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia również będzie padać, a temperatura utrzyma się na podobnym poziomie co dziś. Będzie od 14 stopni na północy do 17 na zachodzie. Cieplej na Podlasiu, tam około 20 stopni.
3: Klimat.
0: W większości kraju powietrze jest bardzo dobrej jakości, lokalnie na północy dobrej. Tylko kilkanaście procent energii w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne. Najbliższe zielone godziny jutro od 13 do 17. Niemal w całym kraju susza hydrologiczna, a dodatkowo we wschodniej połowie Polski ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wód.
3: Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 21.
3: Pomówmy o tym.
4: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z doktorem Mariuszem Zajączkowskim, historykiem z Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, panie doktorze.
5: Dobry wieczór.
4: Panie doktorze, tego się nie da ukryć, tego się nie da wytłumaczyć, bo każde tłumaczenie działa przeciwko Ukrainie. Trzeba powiedzieć to otwartym tekstem. Doszło na Wołyniu do czystki etnicznej, do mordu etnicznego, do wydarzenia, które niektórzy nazywają zbrodnią wojenną, zbrodnią ludobójstwa. To jest fakt, tak?
5: Tak. Wołyń jest tutaj hasłem wywoławczym, bowiem na Wołyniu się zaczęło. Zaczęła się antypolska akcja w lutym 1943, która trwała do wiosny 1945. I przesunęła się, przeszła przez Wołyń, Galicję Wschodnią, po tereny południowo-wschodniej Polski w dzisiejszych granicach, ale najbardziej dramatycznym i najbardziej jednocześnie symbolicznym wydarzeniem i okresem w ciągu antypolskiej akcji były działania podziemia ukraińskiego, banderowskiej frakcji OUN i jej ramienia zbrojnego Ukraińskiej Powstańczej Armii na Wołyniu w 1943 roku. Według szacunków polskich historyków zginęło z rąk partyzantki ukraińskiej, bojówek Służby Bezpieczeństwa ON i części zmobilizowanej przez banderowców ludności ukraińskiej od 40 do 60 tysięcy polskich cywilów. Mówię, to są szacunki. Znamy z nazwiska niecałą połowę.
4: Panie doktorze, o tym wiemy. Wiemy również, że te oceny z naszej strony polskiej są jednobrzmiące i jasne, ale oceny ze strony ukraińskiej są zupełnie.

0: zupełnie inne. To znaczy, dla części Ukraińców UPA to jest grupa walcząca o niepodległość Ukrainy w różny sposób. Mało tego, ja tutaj chcę nawiązać do słów wtedy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, to w 1923 roku pan Karol Nawrocki przyznał, że Stepan Bandera z członkowie UPA są uznawani za bohaterów przez wielu Ukraińców, ale zaznaczył, że wynika to z ich własnego wyboru. No i ówczesny prezes IPN też podkreślił, że dla strony polskiej była to organizacja zbrodnicza i nacjonalistyczna, no ale Polacy nie powinni narzucać Ukrainie, jakich mają czcić patronów czy bohaterów. No i mamy z tym wszystkim straszny problem, dlatego że dla nas UPA jest organizacją zbrodniczą, która dokonała tych masowych mordów. No i tak jak powiedziałem, dla części Ukraińców jest to organizacja, która walczyła z Rosją, na przykład sowiecką.
1: Znaczy, tutaj problem polega na odmiennym postrzeganiu dziejów ukraińskiej powstańczej armii przez polską i ukraińską opinię publiczną. Dla Polaków UPA kojarzy się z tym pierwszym, początkowym okresem jej działalności, czyli latami 43-45, nawet 44 przede wszystkim, i 3, i 4, czyli z antypolską akcją, z akcją, która uderzała przede wszystkim w ludność polską i obfitowała w liczne ofiary po stronie polskich cywilów. Natomiast dla strony ukraińskiej oczywiście UPA kojarzy się jako formacja zbrojna, partyzantka, podziemie, które walczyło niepodległy byt państwowy przeciwko reżimowi komunistycznemu i Sowietom. Od momentu, kiedy Armia Czerwona zajęła obszary zachodniej Ukrainy, czyli od drugiej połowy 1944 roku, aż po lata 50, nawet ostatnia grupa zbrojna wywodząca się z tej tradycji ołenowskiej i upowskiej działała w 1960.
0: No i właśnie dlatego Ukraińcy zupełnie inaczej na to patrzą. Zarzuca się Ukraińcom, że nie mają wrażliwości. Ale czy przy zaszłościach historycznych i innym spojrzeniu w zupełnie różnych krajach można mówić o braku wrażliwości? Może braku wiedzy, niedoinformowaniu albo braku świadomości, jak sąsiad reaguje na pewne zdarzenia historyczne?
1: Znaczy, tutaj ja bym doprecyzował, bo to nie jest tak, jakby powiedzmy 20 czy 25 lat temu, że można było mówić, że na Ukrainie nie wiemy, czym była UPA, nie wiemy, jakie prowadziła działania, w szczególności wiedza taka dotyczy wyłącznie zachodnich Ukraińców. Od 2014 roku narracja od Majdanu Niepodległości, narracja narodowa, nacjonalistyczna, w której jednym z mitów założycielskich tej nowej narracji patriotycznej, narodowej, nacjonalistycznej jest działalność wymierzona przeciwko Sowietom. Są formacje zbrojne ukraińskie w XX wieku, które walczyły przeciwko Rosji bolszewickiej, potem Sowietom, i między innymi jest to Ukraińska Powstańcza Armia i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. I ta narracja przenikała na pozostałe obszary kraju. To nie tylko jest zachodnia Ukraina, również centrum, i docierała w inne regiony Ukrainy. I mamy kilkanaście lat pracy u podstaw i tworzenia nowej narracji historycznej, przejście od tej takiej, powiedzmy, utrzymywanej przez wiele lat po roku 91 równowagi między narracją w dużym uproszczeniu na wschodniej, południowej Ukrainie, czyli której dominantą była też taka narracja powszechna dla rosyjskiej polityki historycznej, czyli Wielka Wojna Ojczyźniana i udział Ukraińców w Armii Czerwonej, walka z faszyzmem. No i mamy w kontrze, w też dużym uproszczeniu, zachodnią Ukrainę, gdzie jest ta narracja mówiąca nie o czerwonoarmistach, tylko właśnie o formacji antykomunistycznej, antysowieckiej, którą była Ukraińska Powstańcza Armia, ale jednocześnie w tej narracji rosyjskiej, w której poświęcano wiele miejsca Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, partyzantka ukraińska, Ukraińska Powstańcza Armia była przedstawiona jako formacja kolaboracyjna niemiecka i faszystowska, tak? Ale tutaj trzeba oddzielić mity, stereotypy, propagandę od rzeczywistości. I powiem tak, no Ukraińcy to jedna rzecz.

0: Elita polityczna to druga rzecz.
1: Trudno Wschód mi się, i Zachód z Ukrainy?
0: No to też w dużym uproszczeniu, ponieważ po wybuchu pełnoskalowej wojny setki tysięcy, miliony Ukraińców docierały na teren Polski i nie jest żadną tajemnicą, że nawet do osób, które przyjeżdżały ze wschodu czy z południa

0: Wołyń, oczywiście większość wschodnich czy południowych Ukraińców, Ukraińców z tamtych regionów Ukrainy nie miało wiedzy, nie miało pełnej wiedzy, aczkolwiek to stopniowo się zmieniało i teraz, jeżeli mówimy o elitach politycznych państwa ukraińskiego, tutaj raczej nie ma mowy o tym, żeby ścisłe elity polityczne nie wiedziały, czym jest Ukraińska Powstańcza Armia i czym jest dla Polaków Wołyń i rok 1943.
1: To się nasuwa jedno pytanie, bo nikt z nas nie siedzi w głowie pana prezydenta Zełenskiego. To wobec tego, tak na pana czuja historycznego, dlaczego Zełenski to zrobił?
0: Nie mam pojęcia. Według mnie i nie tylko według mnie, według wielu komentatorów, także z ukraińskiej strony pojawiają się głosy, że był to błąd. Ostatnio chyba nawet pojawiły się takie komentarze, że ktoś celowo wprowadził prezydenta Zełenskiego w błąd, rodzaj dezinformacji, która mogła mieć korzenie wśród środowisk prorosyjskich. No ale to mówię, to są spekulacje, to są hipotezy. Tak naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego prezydent Zełenski podjął taką decyzję. Tym bardziej ona jest zaskakująca, biorąc pod uwagę chociażby sam fakt, że za prezydenturę Zełenskiego przez wiele lat mieliśmy do czynienia we wcześniejszym okresie ze sporem interpretacyjnym dotyczącym wydarzeń lat 40., relacji między Polakami i Ukraińcami w latach 40. w okresie II wojny światowej. Wreszcie mieliśmy tą nieszczęsną kwestię ukraińskiego moratorium na poszukiwania i ekshumację ofiar antypolskiej akcji. To się udało przezwyciężyć w roku 24. Wydawało się, że nadal jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej drodze, nie to, że się wydawało. No ale tym bardziej w takiej sytuacji, tym bardziej kiedy prowadzony jest, odnowiony został dialog historyczny między polskimi ukraińskimi historykami, między innymi w obszarze, a może przede wszystkim w obszarze dotyczącym tego najbardziej dramatycznego okresu, czyli lat 40. XX wieku. I tutaj mam na myśli polsko-ukraiński kongres historyczny w Baranowie Sandomierskim, który odbył się na początku maja tego roku. No i po dwóch, trzech tygodniach od tego wydarzenia, gdzie wiele sobie obiecywaliśmy po tym spotkaniu i po tych dyskusjach, no pojawia się taki komunikat, wydaje się mocno nieprzemyślany i przede wszystkim błędny. I mamy jego fatalne następstwa. Zaostrzenie relacji polsko-ukraińskich, przede wszystkim podsycanie nastrojów antyukraińskich w naszym kraju.
1: Wiek XX to wiek czystek etnicznych. Te największe to być może taka zapomniana czystka etniczna dokonana przez Turków na Ormianach, 1,5 miliona zabitych, mówi się. Szacunki są takie. No wiadomo, II wojna światowa, czystki etniczne, Holokaust, czystki etniczne związane z różnymi grupami innymi, chociażby czystki etniczne dokonane na Romach. No potem wydawać by się mogło, że w Europie nieco ustało, a jednak nie ustało. Wojna jugosłowiańska i powrót do pewnej tradycji, na przykład chorwackiej z czasów wojny, z czasów lat 40. Ustasze.
0: Tak, to co się wydarzyło w latach 90. to można w jakimś sensie w byłej Jugosławii można w jakimś sensie określić i też w dużym uproszczeniu, jakby dokończeniem tego, co się działo w okresie II wojny światowej między Serbami, Chorwatami, bośniackimi i Bośniakami w Bośni i Hercegowinie i nie tylko tam. To też jest kwestia nieprzepracowanej historii, odejścia od państwa federacyjnego, komunistycznego na początku lat 90. i jakiś do przejścia takiej polityki państw czystych, homogenicznych pod względem narodowym państw nacjonalistycznych i narodowych monolitów.
1: No, dyktator, czyli Josip Broz Tito, potrafił Jugosławię trzymać twardą ręką, te wszystkie grupy.

0: narodowe.
1: No tak, dopóki żył Tito, on miał decydujący głos na temat tego, co dzieje się w państwie. Po jego śmierci, pod koniec lat 80. zaczęły dochodzić... No, komuniści narodowi przeistoczyli się w nacjonalistów.
0: Narodowych.
1: Poszczególnych grup etnicznych federacyjnego państwa i doszło do rozpadu Jugosławii, co w konsekwencji doprowadziło do konfliktu zbrojnego, który trwał przez kilka lat i zaowocował czystkami etnicznymi czy aktami ludobójstwa jak w Srebrenicy.
0: No właśnie, ale wróćmy na chwilę do Ustaszy, bo to jest historia również organizacji podobno dość podobnej do UPA i działającej w podobny sposób.
1: Znaczy zarówno ON, jak i Ustasze wywodzili się z pnia integralnego nacjonalizmu. Integralnego nacjonalizmu bezpaństwowego, bo zarówno ukraińscy nacjonaliści ON nie mieli swojego państwa. Tak samo chorwaccy Ustasze byli w Królestwie Jugosławii, zdominowanym przez Serbów. Tak? Tutaj w przypadku Ukraińców i ON mamy drugą Rzeczpospolitą, ale jednocześnie też Ukrainę sowiecką, bo etnos ukraiński był podzielony między dwa państwa po roku 21 po pokoju ryskim i najpierw przegranej wojnie z Polską, wojny polsko-ukraińskiej, a potem wojny polsko-bolszewickiej, udziałem w tej wojnie Ukraińskiej Republiki Ludowej, która niestety w pokoju ryskim nie brała udziału i decyzje zapadły na innym szczeblu z pominięciem Ukraińskiej Republiki Ludowej, co zostało odczytane jako zdrada i tak zostało też potraktowane.
0: No marszałek Piłsudski podobno przepraszał oficerów ukraińskich za to, co się stało i mówił, że to nie jego wina, no, a to mi wina Dmowskiego.
1: Marszałek Piłsudski zawierał sojusz, ale nie decydował o tym, co działo się w Rydze. Za to odpowiadali endecy tak naprawdę i za decyzje, które tam zapadły.
0: Z Dmowskim na czele.
1: Z Dmowskim, znaczy no, z tego środowiska, powiedzmy tak. To byli ludzie endecy i oni decydowali, a nie Piłsudski, więc Piłsudski w jakimś sensie przepraszał też za nich i za to, co się wydarzyło. Więc wracając do podobieństw, pewne podobieństwa też z jednej strony ideologiczne, z drugiej strony mamy podobieństwa z uznaniem, że państwa osi III Rzesza Niemiecka w okresie II wojny światowej, czy nawet przed wybuchem tej wojny, jest to czynnik, który jest to siła, która, dzięki której zarówno Chorwaci, czy Ustasze czy ukraińscy nacjonaliści zbudują niepodległy byt państwowy. W przypadku Chorwatów to się udało i powstało niezależne państwo chorwackie w kwietniu 1941 roku. W przypadku Ukraińców pomysł Hitlera na to, co się będzie działo na ziemiach ukraińskich, był zupełnie inny i takie państwo nie powstało. Co więcej, oni zostali, zarówno przywódcy frakcji Stepana Bandery, jak i Andrija Melnyka, zostali potraktowani dosyć ostro, byli represjonowani, duża część trafiła do obozów koncentracyjnych, wielu też zginęło z rąk.
0: Łącznie z Banderą.
1: Łącznie z Banderą, z Jarosławem Steczko, który ogłosił niepodległy byt państwowy we Lwowie w czerwcu 1941 roku. Niemcy tego nie zaakceptowali. Niemcy stanowczo się temu sprzeciwili i tutaj to podobieństwo z Chorwatami troszkę się rozmija, ale oczywiście kolejne dramatyczne podobieństwo w działalności ruchu Staszowskiego i ON Stepana Bandery to są zbrodnie masowe na mniejszościach narodowych. Ustasze popełniali zbrodnie na Serbach, na Romach, na Żydach i na Chorwatach, którzy inaczej myśleli niż oni, tak? Byli powiedzmy związani z ruchem komunistycznym. W przypadku ON Bandery mamy do czynienia z czystkami, które dotknęły ludność polską, ale też z udziałem policji ukraińskiej, w dużej mierze wywodzącej się z działaczy i sympatyków ON Bandery, współudziałem w zbrodniach na ludności żydowskiej, współudziałem u boku Niemców. Pomijam już fakt późniejszego okresu, gdzie też po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną dochodzi do swoistej wojny domowej, w której z rąk podziemia ukraińskiego giną również Ukraińcy inaczej myślący niż nacjonaliści. Ci Ukraińcy, którzy

0: wiązali przyszłość z ruchem komunistycznym, tak? Byli, z tego tytułu byli wrogami dla podziemia ukraińskiego. No i mamy tą czwartą, z jednej strony podobieństwo, ta spuścizna XX wieku, która do dzisiaj w jakimś sensie ma znaczenie. Z tą spuścizną Chorwaci sobie poradzili, przepracowali i jakby udało się odejść od narracji gloryfikujących Pawelicza i gloryfikujących ruch ustaszowski.
1: No tak, ale tu to też jest wynik tego, że to były warunki stawiane przed wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej, że tak, to musi być po prostu załatwione raz na zawsze.
0: No tak, no takie warunki stawiane zapewne będą też przed państwem ukraińskim, które ma aspiracje i koniec końców o to też walczy z Rosją. Broni się przed Rosją, dlatego że zwróciło się i widziało swoją przyszłość na Zachodzie, tak? W strukturach Unii Europejskiej, w strukturach wojskowych NATO. To stało się też główną przyczyną agresji rosyjskiej. No i właśnie ta różnica między Chorwatami i Ukraińcami jest tego rodzaju, że Chorwaci mieli to szczęście, że mieli lepsze położenie geopolityczne i nie mieli, ich sąsiadem byli Serbowie, tak? W ramach jednego państwa, potem doszło do rozłamu, do wojny, do konfliktu oddzielnego państwa, ale nie było to Imperium Rosyjskie. I imperium, które uznawało i nadal uznaje, że na nieszczęście Ukraińców, i nie tylko Ukraińców, zresztą Białorusinów, państw bałtyckich, że te tereny przez nieszczęście historyczne, przez zbieg okoliczności odpadły od Związku Sowieckiego i koniec końców one są integralną z punktu widzenia rosyjskich imperialistów, neostalinistów, są integralną częścią imperium, do którego powrotu, do jego świetności dąży przywódca dzisiejszej Rosji, Władimir Putin.
1: Ja sobie myślę tak, że chyba uspokojenie musi nastąpić, bo nam też zależy na dobrych stosunkach z Ukrainą, no ale musi spełnić pewne warunki. Ukrainie nam zależy na Unii Europejskiej i tak jak mówiliśmy, warunki musi spełnić. Czy już na sam koniec, czy Ukraina jest zdolna do tego, żeby te warunki, które pewnie Unia Europejska postawi, spełnić?
0: O tym pewnie będziemy dyskutowali po zakończeniu wojny, ponieważ Chorwaci też, zanim spełnili warunki, mieli długi okres zawirowań historycznych. Mieli też konflikt lat 90., który spowolnił im akcesję. W przypadku Ukrainy teraz sprawą nadrzędną jest i pierwszoplanową konflikt z Rosją. Obrona integralności terytorialnej, obrona niepodległości. Jeżeli to się zakończy w taki sposób, w jaki Ukraińcy sobie tego życzą i nie tylko Ukraińcy, wtedy można rozmawiać o przyszłości i wtedy, jak sądzę, państwo ukraińskie będzie musiało prędzej czy później zmierzyć się z przeszłością, z czarnymi kartami własnej historii.
1: Ksiądz Isakowicz-Zaleski powiedział bardzo mądre zdanie, że to nie Ukraińcy dokonywali tych czystek, a to ten wrzut, gigantyczny wrzut na ciele Ukrainy doprowadził do tej tragedii wołyńskiej i nie tylko. Dziękuję za rozmowę. Dr Mariusz Zajączkowski, historyk, Polska Akademia Nauk.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
2: Mówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów.

0: Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka. Szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 21.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Dwie osoby zginęły w Bardzie na Dolnym Śląsku. Według policji kierowca samochodu osobowego wjechał na chodnik i potrącił dwóch pieszych. Ofiary to nastolatek i dorosły mężczyzna. Kierujący Toyotą 52-letnim mieszkaniec powiatu ząbkowickiego zjechał na chodnik i uderzył w ludzi. Ofiary nie były mieszkańcami gminy. Wszystko wskazuje na to, że to turyści. Po potrąceniu pieszych samochód odbił się od muru i zderzył się z autem jadącym z naprzeciwka. Wiceminister Obrony Narodowej jest zadowolony z zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Mowa o 80. urodzinach Donalda Trumpa. Paweł Zalewski podkreśla, że może to być szansa na rozmowę polskiego prezydenta z amerykańskim przywódcą.
4: Nam zależy na kontaktach pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, dlatego że uważamy, że to jest atut, po który powinniśmy częściej sięgać. Więc jeżeli będzie taka okazja do takiej, mam nadzieję, rozmowy sam na sam, no nawet kilkuminutowej, no to jest ten moment, kiedy pan prezydent Nawrocki będzie mógł przekazać ważne z naszego punktu widzenia kwestie i tutaj współpracujemy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Także jestem przekonany, że będziemy mogli przekazać nasze sugestie i mam nadzieję, że pan prezydent z nich skorzysta.
3: Karol Nawrocki dostał imienne zaproszenie na uroczystość. Wizyta prezydenta za oceanem będzie miała charakter prywatny. Kończy się remont drogi do Morskiego Oka na odcinku od ronda na Łysej Polanie do wodogrzmotów Mickiewicza. Od jutra na popularną trasę wracają elektryczne autobusy i fasiągi. Teraz wykonawca prowadzi już tylko roboty wykończeniowe na poboczach. Dlatego kierowcy nie mogą jeszcze parkować wzdłuż drogi, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to wykonawca zgodnie z planem do 19 czerwca usunie wszystkie swoje pojazdy, słupki, niesłupki i zostanie już w pełni przywrócony ruch bezproblemowy.
3: Prace trwały około miesiąca. Poprzednie roboty przeprowadzono w ubiegłym roku. Kardiolodzy i parlamentarzyści wzięli udział w akcji Spacer dla Serca. Wydarzenie promowało aktywność fizyczną i profilaktykę chorób układu krążenia. Mimo opadów uczestnicy przeszli trasę wzdłuż Sejmu. Tempo i trasa spaceru nie są istotne, ważne, żeby w ogóle chodzić, mówi profesor Marek Gierlotka, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
6: Przynajmniej 2-3 razy w tygodniu powinniśmy się tak na godzinkę wybrać i przejść.
3: Na akcję zorganizowano po raz drugi przez Polskie i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Jest 21.33. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Maria Furdyna, zapraszam.
1: Stan dnia.
7: A gościem Polskiego Radia 24 jest Estera Fliger, publicystka, Dziennik Rzeczpospolita. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Zacznijmy od tego, co działo się dziś w Sejmie. Po raz drugi PiS złożył wniosek o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Poprzedni raz w kwietniu 2024 roku Sejm zdecydował, że minister zostaje na stanowisku. Głosowanie poprzedziła gorąca debata i chyba chciałabym zacząć od słów premiera Donalda Tuska, który zarzucił opozycji używanie takich słów w debacie publicznej, które sieją nienawiść. Posłuchajmy.
9: Nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego, co coraz częściej słyszymy z ust politycznych liderów opozycji. Słowa, które są wypowiadane przez teoretycznie poważne...

0: Ważnych ludzi będą ośmielać teraz większe grupy ludzi do tego, aby siać ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach.
1: Premier przestrzegł opozycję przed lustrowaniem urzędników państwowych pod względem pochodzenia, rasy czy koloru skóry.
0: Czy naprawdę chcecie po nazwiskach i drzewach genealogicznych sprawdzać, kto pracuje w jakim urzędzie? Wiecie, czym to się skończy na tej sali? Zaczną się pytać, nie wiem, posła Szrota, posła Schreibera, skąd są. A może ci posłowie wezmą się za łby z posłem Mentzenem, z panem Braunem i będą się bić o to, kto jest bardziej polski, a kto jest mniej polski.
2: Opamiętajcie się, zatrzymajcie się, jest jeszcze czas.
1: Mocne słowa premiera Donalda Tuska. Czy jesteśmy w stanie zapanować nad językiem debaty publicznej? Bo no mam takie wrażenie, że zmierza to w bardzo złym kierunku i co chwilę mamy kolejne przekraczanie kolejnych granic.
3: To prawda. Mam wrażenie, że to pytanie o to, czy jesteśmy w stanie zapanować nad językiem w debacie publicznej, wybrzmiewa w przestrzeni od bardzo wielu lat, tak? Od co najmniej 15 lat. I dzieją się kolejne wydarzenia, kolejne tragedie. Przez kilka dni jest taka atmosfera, że to jest lekcja, że teraz już będzie inaczej, że dosyć tej nienawiści, a potem ta debata publiczna wraca do tego stanu, w którym się znajduje. Jest to oczywiście głęboko niepokojące, ale mam wrażenie, że ja dzisiaj tutaj powiem tak dużo ważnych, dużych słów, okrągłych zdań, a dalej ten problem z nami pozostanie. Natomiast oczywiście to nie zwalnia nas z tego, by apelować, aby to wszystko wyglądało jednak inaczej, bo jedyną przyczyną, dla której można krytykować danego ministra, jest to, jakie decyzje podejmuje, jak się wypowiada, a nie oczywiście jego drzewo genealogiczne.
1: Co z tym można zrobić? Bo oczywiście słowa premiera Donalda Tuska były nawiązaniem do niedawnych słów Przemysława Czarnka, który w Sejmie grzmiał: wstyd, skandal, żądam przerwy w obradach i zwołania Konwentu Seniorów celem wyjaśnienia tej sprawy. Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków? Oczywiście chodzi tutaj o wypowiedź wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który porównał żołnierzy UPA do żołnierzy niezłomnych. Te słowa były szeroko komentowane. Nie ma naszej zgody na mowę nienawiści w polskim parlamencie. Tak napisała Polska 2050 w mediach społecznościowych. Partia chce, aby ukarać Przemysława Czarnka za jego słowa w Sejmie. Co jeszcze można zrobić?
3: Oczywiście wypowiedź Przemysława Czarnka jest niedopuszczalna i trudno sobie wyobrazić, żeby można było tolerować takie wypowiedzi. I myślę, że ministra Szeptyckiego można w konstruktywny sposób krytykować za jego zdanie. I to się dzieje, to robią nawet politycy koalicji rządowej, tak? I odcinają się od tych słów, czy właśnie rozkładają je na czynniki pierwsze. Co można zrobić? No myślę, że tutaj duża odpowiedzialność jest też oczywiście po stronie mediów. Ja mam takie poczucie, że politycy, że ich horyzont wyznaczają dzisiaj platformy społecznościowe, tak, gdzie algorytmy żywią się negatywnymi emocjami. Oni te standardy przenoszą do życia publicznego. Żyją takim rytmem, co się kliknie, co się sprzeda, jak utrzymać uwagę swoich wyborców, zwłaszcza tego żelaznego elektoratu. No my musimy chyba tutaj naciskać na to, by te swoje horyzonty poszerzali poza tymi platformami społecznościowymi, gdzie ta debata rzeczywiście wygląda najgorzej. Jest świat i Polacy oczekują innej rozmowy o bardzo poważnych problemach.
1: No właśnie, pytanie jest tylko takie, bo mam też trochę takie wrażenie, że to, co się dzieje w mediach społecznościowych, zwłaszcza w serwisie X, zaczęło napędzać całą debatę publiczną i politycy, którzy pozwalają sobie na coraz ostrzejsze słowa, mają też duże poparcie w internecie. To też świadczy o tym, że ja już nie wiem, czy tutaj można mówić o polaryzacji w społeczeństwie, tylko no, cały czas mówimy o tym przekraczaniu granic i tak jak pani redaktor również wspomniała, że już mieliśmy do czynienia z tragediami, natomiast no, nic nie jest w stanie tej fali powstrzymać.
3: To ja może troszeczkę spróbuję bardziej optymistycznie. Otóż właśnie poza platformami społecznościowymi to wszystko jednak wygląda inaczej.
1: Inaczej.
3: To znaczy, prawda? Bo ja przypomnę taką sytuację w zeszłym roku, kiedy latem, prawda, ruch obrony granic na platformach społecznościowych napędzał histerię, jakie to straszne rzeczy dzieją się na zachodniej granicy. I ja wtedy

0: No pamiętam, siadłam w pociąg, pojechałam na zachodnią granicę i swoją dziennikarską pracę wykonałam. Okazało się, że w świecie rzeczywistym...
1: Przysłowiowo tam nikogo nie ma.
0: Tam nikogo nie ma, tak? Tam się nic nie dzieje. Powtarzali mi mieszkańcy Słubic, bo akurat to miasto odwiedziłam. Inna rzecz, co ja śledzę bardzo uważnie, mianowicie badania Instytutu Zachodniego na temat relacji polsko-niemieckich. I znów, gdyby śledzić tą debatę publiczną wyłącznie na poziomie platform społecznościowych, no to byśmy widzieli, że no nie wiem, relacje z Niemcami wywołują absolutnie skrajne emocje, że z jednej strony albo jest taka postawa zupełnie bezkrytyczna, a z drugiej właśnie jakieś takie totalnie antyniemieckie szaleństwo. Tymczasem jak się wyjdzie z tych platform społecznościowych, właśnie sprawdzi się te badania Instytutu Zachodniego, to okazuje się, że większość badanych Polaków zajmuje bardzo pragmatyczne postawy, na zimno, na spokojnie, racjonalizując politykę zagraniczną i tak dalej. Takich przykładów jeszcze kilka można podać. Socjolodzy mówią o tym, iż polaryzacja zachodzi, kiedy różnica między dwoma stanowiskami jest nie większa niż 10 punktów procentowych, prawda? Więc my potem czytamy te sondaże i tak łatwo jest krzyczeć o polaryzacji, a okazuje się, że pewne kwestie wcale nie polaryzują, jakby do tego rzeczywiście podejść na zimno i matematycznie. Więc myślę, że tak, tutaj też jest duża rola mediów, żeby nie grać w tą grę i platform społecznościowych i polityków, bo to jest takie bardzo wygodne mówić o polaryzacji, prawda? Bo nam to załatwia po prostu sprawę. Na wszystko można zwalić na polaryzację. Ja już mam gotowy komentarz w każdym medium, mogę powiedzieć, a tutaj problemem jest polaryzacja. No nie, trzeba szukać gdzieś głębiej odpowiedzi i właśnie nie dać się w to wciągnąć.
1: A wracając do ministra Kierwińskiego, czy ten wniosek Prawa i Sprawiedliwości był dobrze przygotowany? Jak bronił się szef MSWiA, przytaczał kolejne dane dotyczące chociażby zatrudnienia w policji. Po co składa się taki wniosek? Czy to służy opozycji?
0: No taki wniosek składa się chyba z jakiejś, nie wiem, już bezradności w pewnym sensie, bo coś opozycja, prawda, musi robić. No oczywiście ten wniosek nie przejdzie, bo koalicja rządowa ma większość, więc to jest taka trochę sztuka dla sztuki. No. To jest takie po prostu chyba stałe narzędzie w repertuarze opozycji, prawda? Zaraz będzie jeszcze pewnie wniosek o odwołanie minister Cienkowskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc no, nie widzę tutaj, prawda, sensu głębszego w tym działaniu.
1: No opozycji. Tak, tylko pytanie jest takie, czy, no bo oczywiście to daje to pole do dyskusji. Zazwyczaj przy okazji takich wniosków jest bardzo gorąca i burzliwa debata. Dziś było podobnie, natomiast no, czy to daje jakieś punkty? No bo wiadomo jest to tak jak pani powiedziała, no jest większość sejmowa, więc minister zostanie obroniony. Natomiast czy to daje jakieś punkty tym, którzy składają wniosek? No w tym przypadku jest to Prawo i Sprawiedliwość.
0: Nie jestem co do tego przekonana. Mi się wydaje, że ta debata krótko pożyje, ale teraz też w ogóle jest tak dużo innych tematów, prawda? Czy to tych czy relacji polsko-ukraińskich, albo no tak, właśnie ten temat żywy ustawy o zabezpieczeniach socjalnych dla artystów. Ja myślę, że ten puls bije gdzieś troszeczkę indziej akurat niż wokół ministra Marcina Kierwińskiego w tej chwili. Więc w tym natłoku wydarzeń, w tym jak bardzo przyspieszyły nam ostatnie dni, to ja nie sądzę, żeby to był akurat ten najważniejszy temat.
1: No to przejdźmy do tych relacji polsko-ukraińskich. W poniedziałek obradowała kapituła Orderu Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Karol Nawrocki otrzymał opinię. Przypomnijmy, oczywiście chodzi o nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. To wywołało w Polsce duże oburzenie. Wczoraj pojawiła się taka informacja, że decyzji możemy spodziewać się we wtorek lub dziś. Nadal tej decyzji nie ma. Posłuchajmy, co powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. On pozytywnie ocenia zwlekanie prezydenta z tą decyzją. Zastrzegł, że choć nie ma zgody na zakłamywanie historii, w interesie strategicznym Polski jest wspieranie Ukrainy.
2: Dziś ta Ukraina stoi na drodze Hunów spod znaku Putina i naszym strategicznym interesem jest Ukrainę wspierać, to trzeba bardzo jasno powiedzieć. Więc ja tą wstrzemięźliwość pana prezydenta dobrze oceniam. Cieszę się, rozumiem ten pierwszy odruch, pan prezydent wyszedł na taką ustawkę medialną, zakomunikował, jak to będzie twardo reagował. Teraz może taka chłodna kalkulacja.

0: wróciła.
1: Jak pani myśli, dlaczego do tej pory nie ma decyzji prezydenta? No ten komunikat taki trochę lakoniczny mieliśmy w poniedziałek, że wkrótce będzie ogłoszenie tej decyzji. Nadal jej nie ma.
2: Ja się zgadzam ze Zbigniewem Parafianowiczem z Wirtualnej Polski, który powiedział, że prezydent zwleka z tą decyzją, by dać czas Wołodymyrowi Zełenskiemu ewentualnie wycofać się z tej decyzji o nadaniu elitarnej jednostce wojskowej patronatu UPA. I ja mnie to wytłumaczenie bardzo przekonuje i to też zresztą potwierdzają koncyliacyjne jednak słowa Marcina Kierwińskiego i właśnie to, że koalicja rządowa tak zgadza się z tym, że lepiej tutaj zaczekać i wstrzymać się z tą decyzją. Jeszcze jakiś czas.
1: Była wizyta wysłannika ukraińskiego prezydenta w Warszawie, ale jak to napisał premier Donald Tusk, dyplomacja nie przyniosła efektu. Był apel premiera Tuska o szczerą rozmowę prezydentów Polski i Ukrainy. Zastanawiam się też nad tym, co Polska może zrobić, bo tak naprawdę jest ruch po stronie Ukrainy. I co mogłoby być satysfakcjonujące dla strony polskiej? Wydaje się właśnie, że tylko cofnięcie tej decyzji przez prezydenta Zełenskiego.
2: Tak, zdecydowanie to było satysfakcjonujące dla strony polskiej, gdyby Wołodymyr Zełenski rzeczywiście wycofał się z tej fatalnej perspektywy. Jak rozumiem, w takiej dłuższej perspektywie, no to oczywiście polską stronę satysfakcjonowałoby, gdyby Ukraińcy nazwali to, co się wydarzyło na Wołyniu, ludobójstwem, bo w Ukrainie wcale tak nie jest to nazywane i gdyby jeszcze nazwali, prawda, sprawców tej zbrodni. No nie mówiąc o ekshumacjach, które oczywiście w jakimś zakresie powoli ruszają i to jest oczywiście dobra wiadomość. Natomiast co może Polska zrobić? Ja myślę, że bardzo istotne jest tutaj w tej chwili też jasne komunikowanie swoich racji na forum międzynarodowym i poszukiwanie sojuszników, takich, którzy po prostu będą nasze polskie argumenty w tej sprawie rozumieli, bo myślę, że wszystkim zależy na tym, aby Ukraina, skoro chce dołączyć do zachodniej Europy, skoro ma takie aspiracje, myśli o przyszłości, o dołączeniu do Unii Europejskiej, to byłoby dobrze rzeczywiście, żeby się z tą trudną historią zmierzyła i zastanowiła nad tym, kto powinien być wzorem, kto powinien być bohaterem. No i tutaj chyba Polska rzeczywiście może stawiać określone warunki, tak? Na przykład dołączenie do Unii Europejskiej, zgoda na dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej, jeśli rzeczywiście Ukraina ten trudny temat przepracuje. Ona to powinna zrobić przede wszystkim sama dla siebie, ale to jest oczywiście świat idealny. Ukraina jest bardzo zdecydowana w prowadzeniu swojej polityki historycznej. Widziałam to rok temu w Kijowie, że zajmują się tym naprawdę bardzo twardzi politycy. I tutaj odpowiedź Polski również musi być bardzo stanowcza i zdecydowana.
1: No tak, bo z jednej strony to są konsekwencje w relacjach polsko-ukraińskich, to zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to konsekwencje w samej Polsce, bo te nastroje antyukraińskie stale rosną. Taka decyzja tylko jeszcze potęguje tę niechęć Polaków. Trochę to oczywiście, znaczy trochę, no słowa Przemysława Czarnka, można powiedzieć, że nawet bardzo wykorzystują to politycy i to też może być no coraz większy problem.
2: Tak, to prawda. Natomiast badania Centrum Mieroszewskiego, ja je opisywałam w styczniu tego roku, bo to były badania właśnie z końca jeszcze roku zeszłego. One pokazywały, że pytani o zdanie Polacy wskazywali jako priorytet dla państwa polskiego w relacjach z Ukrainą dużo przed na przykład, nie wiem, biznesem, interesami i tak dalej, właśnie pochowanie wszystkich ofiar zbrodni ludobójstwa na Wołyniu. To nie dzieli Polaków, tak? To jest właśnie ten temat, który nie polaryzuje. Jesteśmy tutaj zgodni jako Polacy, że ten temat rzeczywiście trzeba zamknąć. Wreszcie zamknąć w ten sposób, iż zmarli zostaną pochowani, bo pamiętajmy też, że my nie żądamy nie wiadomo czego, tylko czegoś, co się mieści w standardzie, w fundamencie kultury europejskiej cywilizacji, czyli chcemy pochować swoich zmarłych. Są żyjące rodziny ofiar ludobójstwa na Wołyniu i myślę, że też to jest dla nich bardzo ważne, żeby odnaleźć jakiś sposób, spokój i znaleźć też szacunek, prawda, po stronie ukraińskiej. Natomiast no, oczywiście ten byłoby dobrze, gdyby tej debacie nie towarzyszyły takie bardzo złe, negatywne emocje nakręcane przez polityków. Prawda, te kuriozalne

0: typu zakaz wjazdu do Polski przez 5 lat temu mężczyźnie, kłusownikowi, który złowił sumę, no to jest taki troszeczkę już rozpaczliwy jakby właśnie gest, jakby abstrahując od tego, iż zwierzę cierpiało i każdy kłusownik powinien ponieść konsekwencje czegoś takiego. No natomiast tutaj widać, że to nie zmierza w dobrym kierunku.
1: Przejdźmy do wyborów przedterminowych na prezydenta Krakowa. Przypomnijmy, one są konieczne po tym, jak mieszkańcy w referendum odwołali dotychczasowego włodarza Aleksandra Miszalskiego. Poznaliśmy wspólnego kandydata, a nawet kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. To senator Monika Piątkowska. No i zrobiła się wokół tej kandydatury burza, ale nie tyle wokół samej postaci, tylko wokół ogłoszenia, gdyż opozycja twierdzi, że politycy Prawa i Sprawiedliwości wytykają, że ogłoszenie startu w wyborach lokalnych w Małopolsce nie powinno odbywać się w stolicy. W dodatku z udziałem szefa rządu poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Rychlik uważa tę wczorajszą konferencję w Warszawie za rażące nadużycie. Posłuchajmy.
2: Skandaliczne jest to, że Donald Tusk czuje się taki pewny siebie, że wykorzystuje instytucje KPRM-u, Kancelarii Premiera do partyjnej, do rozpoczęcia czysto partyjnej kampanii wyborczej.
1: Czy to było rzeczywiście nadużycie?
0: Ja bym nie użyła słowa nadużycie, ale użyłabym słowa błąd, prawda? Bo rzeczywiście wybory są w Krakowie, Donald Tusk ogłasza kandydatkę w Warszawie. To wygląda po prostu politycznie źle. I oczywiście pół żartem, pół serio można powiedzieć, że chyba coś jest w tych plotkach, że Donald Tusk nie przypada za Krakowem. Inna rzecz, te wybory rzeczywiście zapowiadają dość egzotycznie, tam o głosy, prawda, o podpisy. Najpierw będzie też zabiegać kandydatka z komitetu Lepszy Radom, ale jakby zostawiając te akcenty jednak humorystyczne, sprawa jest całkiem poważna. No nie wiem, czy Koalicja Obywatelska dobrze sobie przemyślała przyczyny, dlaczego prezydent Krakowa stracił władzę i chyba nie wystarczy, że namaści premier w Warszawie kandydatkę. Chyba nie tego oczekują rozczarowani mieszkańcy Krakowa, którzy wzięli udział w referendum.
1: Jaka będzie stawka tych wyborów? Bo będą one miały bez wątpienia większe znaczenie niż tylko prezydentura w drugim największym mieście Polski. Czy tutaj stawką jest nie tylko Kraków, ale także prestiż całej Koalicji Obywatelskiej? No przypomnijmy, Koalicja Obywatelska do tej pory wygrywała w dużych miastach. No tam nie było, no nie było alternatywy.
0: To prawda. Myślę, że to jest w jakimś sensie poligon, choć z drugiej strony też bym była ostrożna, żeby nie przeszacować znaczenia tych wyborów w Krakowie w takiej skali, prawda, w perspektywie tych wyborów przyszłorocznych parlamentarnych, bo jeszcze jest sporo czasu. No natomiast oczywiście porażka będzie, tak jak pani redaktor powiedziała, no, prestiżowym niewątpliwie problemem dla Koalicji Obywatelskiej. Ja bym też w ogóle zwróciła uwagę, że no, ciekawe rzeczy się dzieją w dużych miastach, tak? Pamiętamy zeszły rok i Warszawę, jakie konsekwencje dla Koalicji Obywatelskiej miała ta decyzja, kiedy z
1: Rafała Trzaskowskiego.
0: Dokładnie tak. Ta ustawa o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu, do której koniec końców w Warszawie powrócono. No ale to wtedy eksplodował po prostu granat właściwie w rękach Koalicji Obywatelskiej.
1: I to była ogólnopolska po prostu dyskusja.
0: Ogólnopolska wielka dyskusja. To wyszło poza, prawda, poza Warszawę. Więc to jest dla mnie bardzo interesujące, że myślę, że w perspektywie kilku jeszcze lat może, no bo to jest, tak przyzwyczailiśmy się, w dużych miastach Platforma wygrywa, bo jest Koalicja Obywatelska, bo jest bezalternatywna. A tu się okazuje, no, że Polacy też mają swoje w miastach oczekiwania. Już nie wystarczy tylko partyjny szyld, ale również jakość życia w mieście. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe zjawisko.
1: Ja bym też popatrzyła na to, bo mamy oczywiście no całą listę już kandydatów na prezydenta Krakowa i trochę też to jest takie odzwierciedlenie tego, co się dzieje na tej, bym powiedziała, scenie ogólnopolskiej. Tu z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość liczy na szerszy sojusz z Konfederacją, natomiast partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka postawiła na Bartosza Bocheńczaka. No i Prawo i Sprawiedliwość z tym apelem o wspólnego kandydata pozostało z niczym i wskazało Michała Drewnickiego. Osobni

0: kandydaci Nowej Lewicy i Partii Razem. To też jest takie, mam wrażenie, że to, co się dzieje w Krakowie, odzwierciedlenie tego, co się dzieje na scenie ogólnopolskiej.
1: Tak, zdecydowanie. I jak to w filmach czy serialach, często postacie drugoplanowe są bardzo ciekawe i niebanalne. I myślę, że właśnie tutaj wszystko to, co będzie się dziać na tym drugim planie w Krakowie, jest jeszcze ciekawsze niż na pierwszym, niż taka klasyczna rywalizacja PiS-Koalicja Obywatelska. To właśnie te starcia, o których pani redaktor powiedziała, czyli jak na przykład wypadnie Razem w porównaniu z Lewicą, jak właśnie tam Konfederacja się pokaże i tak dalej. To, co się będzie działo na drugim planie w Krakowie, moim zdaniem jest tutaj najważniejsze i najciekawsze i jest jakimś tam prognostykiem, powiedzmy, przed przyszłorocznymi wyborami.
0: Zwłaszcza, że akcesu jeszcze nie zgłosił jeden z faworytów, Łukasz Gibała, którego no nie można do żadnego tego największego ugrupowania na tym momencie jakoś tak połączyć z żadnym największym ugrupowaniem. Dwie minuty nam pozostały, więc chciałabym jeszcze o Prawo i Sprawiedliwość zapytać, czyli o kolejne stowarzyszenie pod nazwą Po Pierwsze Polska. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości założyliśmy stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, tak napisał wczoraj w serwisie X Jacek Sasin. O co chodzi?
1: Dobre pytanie, prawda? O co tutaj chodzi?
0: Bo ja już się gubię w tym, czy te stowarzyszenia mogą być, czy nie. No oczywiście wychodziliśmy od Mateusza Morawieckiego. Czy to już jest walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim? Czy to jest zwalczanie Mateusza Morawieckiego? Jak to wszystko interpretować?
1: No bo ja już też się pogubiłam w liczbie tych stowarzyszeń.
0: Ja jest jeszcze od nowa przecież.
1: Tak, Marcina Ociepy, oczywiście, że tak. Także no, to ten ostatni ruch, ten wczorajszy, czyli to nowe stowarzyszenie, no to się rzeczywiście wydaje taką odpowiedzią na to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, ale no wciąż PiS zakłada stowarzyszenie, ale czy to jest pomysł na przyszłoroczne wybory, na kampanię, no to nie odpowiada na pytanie, jaką ofertę PiS chce złożyć Polakom, jaki ma pomysł na tą
0: kampanię. Ja to się zastanawiam nad tym, czy PiS jednoczy się przez podział, no bo tutaj powstają różne stowarzyszenia, a za każdym razem słyszymy, że chodzi o to, żeby była jedność w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Tak, ja myślę, że teraz, prawda, wraz ze zbliżającymi się wakacjami to troszeczkę wszystko przycichnie. Te stowarzyszenia sobie będą istnieć, niekoniecznie nic robić, ale jesień może będzie przyniesie nam jakieś rozstrzygnięcie i przesilenie. No chyba, że teraz wszyscy będą zadowoleni, bo każdy ma swoje stowarzyszenie i właśnie na tym PiS poprzestanie.
0: Zobaczymy, przekonamy się w kolejnych tygodniach albo nawet miesiącach. Estera Fliger, publicystka, dziennik Rzeczpospolita, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
6: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.

0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
1: Najbliższa sobota na PGE Narodowym to piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A w Parku Zdrojowym w Konstancinie weekend w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Natomiast od 24 czerwca festiwal filmowy Zdzisława Maklakiewicza, czyli polskie kino w wielu odsłonach z udziałem gwiazd. Szczegóły w piątkowym weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kilkadziesiąt stron liczy protokół z przesłuchania prezesa PiS. Jarosław Kaczyński odpowiadał na pytania dotyczące niedoszłej inwestycji. Jaka decyzja Karola Nawrockiego? Wciąż nie wiemy, czy order zostanie odebrany ukraińskiemu przywódcy. Andrzej Poczobut uroczyście przywitany w Białymstoku. To właśnie w tym mieście każdego miesiąca odbywały się akcje solidarności z więźniem politycznym. Minęła 22. Damian Szpyra. Zapraszamy. Przesłuchanie rozpoczęło się o 10, a zakończyło około 19. W prokuraturze okręgowej w Warszawie Jarosław Kaczyński zeznawał w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Protokół z przesłuchania liczy 40 stron. Jakie kwestie zostały poruszone, wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
2: Rozpoznawania podpisów, kwestionowania pewnych dokumentów, odnośnie odczytywania pewnych stenogramów z rozmów, które były stenogramy pokłosiem oględzin poszczególnych nagrań przedłożonych przed laty przez pełnomocników. Konieczne będzie przeanalizowanie bardzo dokładne tego protokołu.
1: Śledztwo dotyczy planowanej budowy wieżowców w Warszawie. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiS zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, ale nigdy mu za to nie zapłacono. O rozbieżnościach zeznań Kaczyńskiego z materiałem dowodowym mówił mecenas Jacek Dubois, pełnomocnik Geralda Birkfellnera.
3: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń, więc jestem głęboko przekonany, że efektem tego przesłuchania będzie przejścia do etapu zarzutów.
1: Austriacki biznesmen miał stracić na niedoszłej inwestycji 1 300 000 euro. Wymowna cisza w Pałacu Prezydenckim. Wciąż nie znamy decyzji Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Jak brak informacji komentują politycy, to w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
4: Zwłoka w ogłaszaniu tego, czy prezydent Ukrainy jest, czy nie kawalerem orderu Orła Białego, to dobra decyzja. Tak ciszę ze strony Pałacu Prezydenckiego komentuje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
5: Postępuje roztropnie, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
4: Tym bardziej, że zbliża się konferencja o odbudowie Ukrainy, której prezydent Zełenski jest współgospodarzem, dodaje poseł PiS Michał Wójcik.
6: Natomiast mam nadzieję, że strona ukraińska po prostu się cofnie w tej sprawie, bo to wygląda jak taka prowokacja wobec Polaków, na co my się zgodzić absolutnie nie możemy.
4: Konferencja o odbudowie rusza w Gdańsku 25 czerwca. Wydarzenie zgromadzi unijnych szefów rządów, ministrów finansów, a także liderów biznesu z kilkudziesięciu państw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, wniosek o odebranie odznaczenia jest reakcją prezydenta Nawrockiego na nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Kwiatami i oklaskami został przywitany w centrum Białegostoku Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości narodowej przez 5 lat był przetrzymywany w reżimowym białoruskim więzieniu. Przez ten czas każdego miesiąca przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki odbywały się akcje solidarności z więźniem politycznym. Andrzej Poczobut podziękował wszystkim, którzy manifestowali w jego obronie.
7: Solidarność ma sens, solidarność dodaje siły, tak, solidarność jest czymś, co jest w stanie przebić mury więzienne. Jestem niezmiernie Wam wszystkim wdzięczny.
8: Radość, że

0: On wyszedł z więzienia. To jest dobra taka rzecz, ale niestety dużo ludzi, dużo więźniów politycznych nadal są w więzieniach łukaszenkowskich.
1: Koniec 5-letniego, comiesięcznego walczenia o wolność Andrzeja, ale o wolność innych jeszcze chyba trzeba będzie powalczyć.
2: Andrzeja Poczobuta skazano na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Sfabrykowane zarzuty dotyczyły m.in. podżegania do nienawiści. Na wolność wyszedł pod koniec kwietnia. W efekcie wymiany więźniów trafił do Polski. Zapowiada, że we wrześniu wróci do Grodna. Chce wziąć udział w zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Bill Gates zeznawał przed Komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie jego powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Przestępca seksualny i finansista zginął w więzieniu w 2019 roku. Natomiast współzałożyciel Microsoftu złożył zeznania dobrowolnie.
3: Przed wejściem do siedziby kongresu Gates powiedział, że ma nadzieję, iż jego zeznania pomogą komisji w dochodzeniu sprawiedliwości dla ofiar Epsteina. Nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. W przygotowanym oświadczeniu stwierdził, że nigdy nie był świadkiem żadnych przestępstw Epsteina i nie miał o nich żadnej wiedzy. Zapewnił, że nigdy nie odwiedzał jego wyspy, rancha ani domu na Florydzie. Poinformował, że poznał Epsteina w 2011 roku, zachęcony obietnicami zebrania miliardów dolarów na ochronę zdrowia na świecie. Kontakty urwał w 2014 roku, gdy doszedł do wniosku, że Epstein swoich obietnic nie spełni. Przyznał, że Epstein próbował wykorzystać wiedzę o jego romansach z dwiema Rosjankami jako narzędzie nacisku. Znajomość z finansistą określił jako poważny błąd w ocenie sytuacji.
2: Z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Do jutrzejszego południa obowiązują ostrzeżenia pogodowe dotyczące burz z intensywnym deszczem. Alerty dotyczą obszarów pasi od województwa warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie aż po małopolskie i podkarpackie. Termometry wskażą w nocy od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. A jutro w ciągu dnia również będzie padać. Temperatura utrzyma się na podobnym poziomie co dziś. Będzie od 14 stopni na północy do 17 na zachodzie. Cieplej na Podlasiu, tam około 20 stopni.
4: Polskim Radiu 24.
5: Jest środa, 10 czerwca, 6 minut po godzinie 22. A teraz ważny temat w Polskim Radiu 24. Czy zdarzało się Państwu kiedyś przedkładać potrzeby, uczucia, oczekiwania innych ponad własne? Czy mieliście Państwo problem z odmową, wypowiedzeniem słowa nie? Warto posłuchać rozmowy Eweliny Kamińskiej z psychoterapeutką Marleną Kazoń, które zastanawiają się nad tym, dlaczego niektórzy starają się uszczęśliwiać innych kosztem własnych potrzeb, skąd bierze się syndrom zadowalacza i jak z nim walczyć.
6: Tu Polskie Radio 24, wita się z Państwem Ewelina Kamińska, jak co środę. Dobry wieczór i dzisiaj będziemy zastanawiać się nad syndromem zadowalacza. Po angielsku nazywane jest to people pleasingiem. Sprawdzimy, kto odkłada na bok swoje potrzeby, by spełnić oczekiwania innych. A mojego gościa będę pytać też, co zrobić, żeby skończyć raz na zawsze z takim zachowaniem. A ze mną dzisiaj jest psychoterapeutka Marlena Kazoń. Witaj.
7: Witaj.
6: To może zacznijmy od korzeni people pleasingu. Jak to w ogóle można powiedzieć po polsku? Ludzioumilacze? Czy to jest jakaś też wersja polska?
7: Przymilanie się, przymilacze. To jest taka forma, że rezygnuję z siebie na rzecz innych. Jestem miła kosztem siebie.
6: Skąd się to bierze? Skąd się bierze takie poczucie, że rezygnujemy z siebie, żeby komuś pomóc?
7: Tutaj bardzo ważną rzeczą jest, że w kategorii takiego syndromu posttraumatycznego, relacyjnego od niedawna mamy do czynienia z przymilaniem się jako czwartą kategorią. Przed są walka, ucieczka, zamrożenie i przymilanie się. Czyli przymilanie się, o którym dzisiaj mówimy, jest taką formą radzenia sobie z relacjami, ze stresem, żeby ktoś mógł mnie zaakceptować. Natomiast wtedy jest to w jakimś dużym, małym stopniu oczywiście stresogenna sytuacja.

0: sytuacja, w której ja muszę poświęcić siebie i być w bliskiej relacji z moim rozmówcą, z moją rozmówczynią, żeby móc być zaakceptowaną. I odpowiadając na twoje pytanie, za tym stoi w dużej mierze brak bezwarunkowej miłości, czyli takie zasługiwanie, budowanie poczucia własnej wartości na poziomie jestem miła dla wszystkich, miła, miły, i dlatego wszyscy mnie lubią. I to jest tutaj taki modus operandi, taką sprawczą siłą wykonawczą, że ja biorę pod uwagę to, że inni są dla mnie ważniejsi niż ja i ja chcę mieć z każdym relacje, z każdym dobre kontakty i dlatego poświęcam siebie.
1: A zapytam przewrotnie, czy to nie jest też dobra cecha, żeby też sprawiać komuś przyjemność?
0: Myślę sobie, że jeżeli o przyjemność chodzi, jak najbardziej tak, tylko jest to zachowanie i funkcjonowanie emocjonalne, które budzi się w stresie. Czyli jesteśmy w stresującej sytuacji i zaczynamy w tym momencie odreagować, musimy odreagować stres poprzez bycie miłą, bycie miłym. Jest to bardzo trudne, ponieważ w stresie no, zachowujemy się różnie. Niektóre osoby potrzebują pomilczeć, niektóre pokrzyczeć, a niektóre poprzymilać się. Tylko w tym przymilaniu się jest jakaś taka duża, moim zdaniem, forma dostrajania się do rozmówcy, do rozmówczyni, bycia mniej ważnym niż osoba, z którą rozmawiamy i oczywiście bagatelizowania swoich emocji na rzecz emocji osób, które są blisko.
1: Czyli to jest taka wręcz patologiczna chęć pomocy, taka, której nie możemy kontrolować?
0: Mam takie poczucie, tak wprost rzecz ujmując, że jest to taka forma nadużycia emocjonalnego, że jesteśmy mili dla innych w stresogennej sytuacji, w sytuacji, w której chcemy jakoś zaistnieć i to zaistnienie, znamy tylko jeden model zaistnienia poprzez sprawianie przyjemności dla naszych rozmówców i osób, które są blisko. I to bardzo jest trudne pod tym względem, że my wtedy nie mamy kontaktu z własnymi emocjami, nie mamy kontaktu z własnymi pragnieniami ani potrzebami, tylko cały czas jesteśmy w takim dostrojeniu emocjonalnym i to dostrojenie może być niezwykle zaburzające.
1: Czyli trochę zamiast zajadać na przykład emocje, to te emocje próbujemy no jakoś poprawić sobie humor pomaganiem innym, czy to jest jeszcze coś innego?
0: Myślę sobie, że jest sytuacja, która nas stresuje i naturalną rzeczą w tej sytuacji, gdy czujemy się bezpiecznie, mówimy, wiesz, zdenerwowałam się, daj mi chwilę, a osoba, która jest w roli przemilającej się, wchodzi natychmiast na poziom zaspokajania osoby, z którą rozmawia, przebywa, żyje i oczywiście jest w tym momencie poza sobą, poza własnymi emocjami, poza własnymi potrzebami, bo w tym dostrojeniu do osoby obok, ta osoba obok staje się dużo ważniejsza niż osoba dająca to przymilanie się.
1: Kiedy najczęściej odkrywamy, że mamy z tym problem? Czy wtedy, kiedy zawodzimy kogoś, czy może jeszcze w innych
0: Gdy
1: sytuacjach?
0: Zawodzimy kogoś bardzo często, mamy wtedy bardzo duże poczucie winy i to poczucie winy jest nie do zniesienia, to po pierwsze, ale ten proces bycia w tym przymilaniu, w tej takiej formie dostrojenia dla innych, jest niezwykle dużo napięcia. I oczywiście w tym procesie jest, poza napięciem, też musimy się bardzo poświęcić, żeby być dla kogoś cały czas w kontakcie, cały czas w poczuciu zaspokajania potrzeb.
1: Czy to znaczy, że people pleasing może być też formą kontroli?
0: Tak, może być taką formą kontroli, może być również taką formą chcę być przez każdego lubiana i dlatego będę super miła, będę realizowała wszystkie potrzeby, żeby mnie ludzie akceptowali. Nie potrafię mówić nie, ale będę to ukrywała poprzez bycie miłą i w związku z tym to moje dostrojenie dla innych będzie tak bardzo adekwatne z tym, co ktoś potrzebuje i w zamian za to dostanę poczucie własnej wartości i taką akceptację, której nigdy nie miałam w rodzinnym domu.
1: To właśnie powiedzmy sobie o tym rodzinnym domu. Co musi się wydarzyć, żeby dziecko wyrosło na osobę, która ma problem z takim stawianiem właśnie granic i która radzi sobie ze swoim, bo domyślam się, że to jest niskie poczucie własnej wartości,
0: tak,
1: i
0: tak.
1: Radzi sobie z tym w taki sposób?
0: Oczywiście temu dziecku była zakazywana złość, nie mogła

mogło jej wyrażać ani w relacji z opiekunami, ani domniemam bardzo często w relacji z rówieśnikami. Bardzo często to dziecko było dewaluowane, oceniane, gdy zrobiło coś nie tak. Było budowane w tym dziecku poczucie winy. Było budowane w tym dziecku poczucie zagrożenia, że musi być miła.

0: granic, z asertywnością bardzo duże problemy, bycie zawsze w kontakcie, zawsze pomocnym, mały kontakt z własnym ciałem, takowe dziecko często ma i rodzice nie pielęgnują tego kontaktu z ciałem. Bardzo często takie dziecko jest wystawiane na ocenę i nikt za nim nie staje, no bo mówmy sobie szczerze, no, oceniane dzieci są zawsze w szkole, natomiast jeżeli ocena również dotyczy domu i ta ocena oczywiście nie jest konstruktywna, lecz jest dewaluująca i destrukcyjna, no to w tym momencie mamy zaburzenia pod względem poczucia własnej wartości, a w tej trudności bycia dostosowującym się i przymilającym się niestety jest taki przekaz, że inni są ważniejsi niż ty, bo ty zależysz od innych.
1: Czyli nie ma tak, że jesteśmy dobrzy tacy, jacy jesteśmy, tylko musimy coś osiągnąć.
0: Zasłużyć. Tak, tak. Osiągnąć to jako drugi punkt, natomiast zasłużyć na miłość. U mamy zasługuje się zupełnie inaczej niż u taty i później zasługuje się na akceptację u pani, która jest naszym wychowawcą, później u kolegów, koleżanek, później u żony męża, później u dzieci, u pracodawców, koleżanek i tak dalej, i tak dalej. I takie dziecko oczywiście ma ogrom empatii, umiejętność dostosowania się, szybko wyczuwa stres, napięcie, które jest w relacji. Jest też taką formą, jest też bardzo często w takiej formie zagadującą napięcie, mówiącą różnego rodzaju żarty, które gdzieś tam w jakiś sposób są w stanie wyciszyć napięcie. I oczywiście ten cały zasób empatii jest dużym, dużym takim pokładem i też potencjałem. Tylko wiadomo, jeżeli mamy za dużo empatii i realizujemy się w przymilaniu, a nie realizujemy się na przykład w pracy z ludźmi, no to tworzymy kolejne dysfunkcje.
1: A czy taki przymilacz bardziej będzie się przymilał do osoby powszechnie uznawanej za trudną, za kogoś bardzo wymagającego?
0: Na pewno, tak jak powiedziałam wcześniej, to ta dysfunkcja w zachowaniu i w emocjach tworzy się w domu, gdzie jest niedostępność i zasługiwanie. Czyli jeżeli na przykład mama była neutralna, a ojca trzeba było zasłużyć i w tym momencie dziecko uczy się, aha, zasługuje o tutaj niedostępnych ludzi, zasługuje o ich uwagę, o ich miłość, o ich akceptację i później dorasta i również zasługuje o uwagę, zwrócenie uwagi, o spojrzenie, o kontakt, o rozmowę na przykład z niedostępnym szefem czy niedostępną szefową albo wybiera sobie jako partnera życiowego niedostępnego mężczyznę i całe życie zasługuje, żeby on był zadowolony. Inną opcją jest na przykład, gdy rodzice są w swoich dysfunkcjach, na przykład uzależnieniach. Oczywiście to też jest niedostępność, ale tutaj takie dziecko uczy się też zmienności emocji, które są w domu i też tą zmienność emocji należy tak trochę wyrównać poprzez bycie miłym dla wszystkich, prawda? Bo jeżeli mamy w domu uzależnienie, no to uzależnienie dotyczy zarówno osoby współuzależnionej, jak i uzależnionej całej rodziny. I taka osoba przymilająca bądź przymilający się do innych, dostrajający się człowiek, niestety dostraja się nie tylko do niedostępnego partnera, ale również do całej rodziny.
1: Czy łatwo wykorzystać coś takiego? Domyślam się, że tak, ale...
0: Tak, oczywiście. No, mam
1: czy, to oznacza, czy to oznacza... Przepraszam, że przerwałam, ale jeszcze jedna rzecz, bo zastanawiam się, czy to jest zazwyczaj jakiś konkretny typ osoby. Chodzi mi o to, czy people pleasing można łączyć z jakąś, nie wiem, nieśmiałością, delikatnością, czy to właśnie nie ma związku z tym i to mogą być osoby z całego spektrum?
0: Mogą być osoby z całego spektrum, ale oczywiście są to częściej osobowości zależne, lękowe, które muszą jakoś zaistnieć w grupie. I to zaistnienie w grupie będzie polegało na tym, że będą przez wszystkich lubiane. I tutaj niestety w tle jest bardzo trudna informacja, bo tych osób nikt do końca nie zna. Pokazują jakąś wersję siebie, jestem uśmiechnięta, bo pada deszcz, uśmiechnięta, bo świeci słońce, pomagam tobie we wszystkim, bo na wszystkim się znam, wiem co czujesz, też ci pomagam, ale ty o mnie nic nie wiesz.
1: A skąd możemy w sobie rozpoznać, że to, co robimy, faktycznie jest, że

0: to, w jaki sposób pomagamy, faktycznie jest naszą chęcią, faktycznie jest czymś, na co mamy ochotę, a skąd mamy rozpoznać, że tak naprawdę ukrywamy swoje prawdziwe emocje?
1: Myślę sobie, że to od razu jest wyczuwalne pod względem napięcia w ciele. Jeżeli pomagamy komuś, czujemy jakieś napięcie, że musimy temu komuś pomóc i że niezależnie od tego, co się wydarza w naszym życiu, poświęcamy się tej osobie, żeby jej móc pomóc, to w tym momencie przekraczamy nasze własne granice, przekraczamy nasze własne emocje, naszą własną sprawczość, dlatego żeby ktoś był z nas zadowolony, to jest ważne, ktoś musi być z nas zadowolony, to wywołuje w nas ogrom napięcia, bo jesteśmy wyczerpani taką pracą u podstaw.
0: Na wszystkich frontach.
1: Na wszystkich frontach. I bardzo często jest to sygnał, że tak na dobrą sprawę to nie wynika z naszych altruistycznych postaw, z naszego naprawdę dobrego serca, że pragniemy pomóc i starszym ludziom, małym dzieciom i koleżance, koledze, tylko dlatego, że po prostu chcemy być akceptowani przez wszystkich, a przez wszystkich jest niemożliwe. I oczywiście w tej akceptacji zatracamy siebie. Tutaj rozpoznamy ten proceder poprzez napięcie w ciele, poczucie własnych emocji, że nie wiemy, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Poczucie takiej destabilizacji, że nie wiemy, co robić dalej i nie znamy swoich potrzeb.
0: Przejdźmy do tego, jak z tym walczyć, jeżeli już zauważyliśmy, że to jest jakiś problem w nas. Co robić, żeby to wyplenić, ale też nie naruszyć jakichś więzów społecznych? Bo tak jak wspomniałaś, to mogłoby się objawiać na przykład też pomocą osobom starszym czy dzieciom, czyli ludziom, którzy tego faktycznie potrzebują.
1: Tak, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, komu pomagamy naprawdę z pragnienia pomocy, a komu pomagamy z napięcia, żeby być ważnym, czy potrzebnym, czy miłym, czy zaakceptowanym. I oczywiście zatrzymywać tę pomoc, która jest dla nas za dużą pomocą. I tutaj warto się wczuć we własne emocje, we własne ciało i wychodzić z tego nawyku, nałogu, kompulsji pomagania. I oczywiście na początku będzie to bardzo trudne, bo nasze całe środowisko wokół będzie niezwykle zdziwione tym, że my nie pomagamy, a przecież całe życie pomagaliśmy. No ale mam takie poczucie, że jeżeli tego nie zrobimy teraz, to będzie z roku na rok nam ciężej wyjść z tego schematu, który ten schemat oczywiście zakazuje nam kontaktu ze sobą i to jest najtrudniejsze.
0: A ciężej jest wychodzić z tego schematu w kontekście rodzinnym czy w kontekście pracy, a może związek?
1: Ja mam poczucie, że im bliższe relacje, tym ciężej wychodzić i tym ciężej budować swoje granice. Bo w pracy jesteśmy po pierwsze intelektualnie bardzo ważni, po drugie relacyjnie bardzo ważni, a po trzecie dopiero kształtujemy swoją osobowość. A w rodzinie jest zupełnie inaczej, niezależnie czy to rodzina własna, czy rodzina pochodzenia. Tutaj kształtujemy swoją osobowość, relacyjnie jesteśmy ważni, a intelektualnie to oczywiście kolejne miejsca. I jeżeli mówimy naszej mamie, nie pomogę tobie, bo pomagałam tobie cały czas i teraz chciałabym zobaczyć, czy ja naprawdę tego chcę i nie będę tego robiła na zawołanie. To jest ważne słowo, na zawołanie. Te osoby są w pomocy na zawołanie. To nasza mama, jeżeli ma niedojrzałą osobowość, może się na nas obrazić i może budować w nas poczucie winy. To jest bardzo częsty przykład u osób, które mają syndrom bycia pomocnym i przymilającym się cały czas.
0: Czyli trzeba wtedy akceptować to, że rodzic może się na nas obrazić, będąc właśnie w takich, walcząc z tym syndromem w takich bliskich relacjach?
1: Trzeba sobie nazwać, że to jest syndrom niedojrzałości naszego rodzica i trzeba sobie nazwać, że ja teraz buduję własne potrzeby i budując własne potrzeby nauczyć się to wytrzymywać, będąc w kontakcie z ciałem, zatrzymując ten ruch takiego szybkiego afektu, to ja pomogę, to ja zrobię, to ja przyniosę, byleby tylko być.
0: I tak samo jest w relacjach romantycznych?
1: W relacjach romantycznych mam poczucie, że jest dużo łatwiej, bo ten ktoś jest z nami znowu z wyboru, nie z tytułu tego, że to nasza mama, czy nasz tato, czy babcia, dziadek, ciocia. W relacjach romantycznych bardzo często bywa tak, że się rozmawia dużo na ten temat, zanim się próbuje zatrzymać tego rozpędzonego konia, jak ja to nazywam, czyli tą ogromną chęć w afekcie bardzo często.

0: często pomagania, żeby zaspokoić swoje własne napięcie i być znowu akceptowanym. I w relacjach romantycznych, jeżeli oczywiście mamy tutaj głęboką więź, poczucie też bezpiecznej relacji, to można dużo rzeczy móc powiedzieć i można też o dużo rzeczy w tym związku zawalczyć.
1: Wspominałaś też o kontakcie z ciałem. Czy są jakieś w takim razie fizyczne ćwiczenia, które mogą nam pomóc zorientować się, czy w ogóle, czy my jesteśmy świadomi tego, jak się faktycznie czujemy?
0: Tak, mam takie poczucie, że są ćwiczenia, które mogą pomóc. Dotyczą one uziemiania się, między innymi kontaktu ze stopami w momencie, gdy jesteśmy w tym takim impulsie, muszę to zrobić. I żeby ten impuls móc zatrzymywać w naszym ciele, to ważne, żeby wtedy przenosić uwagę na oddech i być chwilę w tym i zadawać sobie pytanie, czy naprawdę chcesz to zrobić. Jak gdybyś rozmawiała sama ze sobą taką metodą lustra, że zadajesz sobie takie pytania, które niby są pytaniami retorycznymi na początek, ale mają wiele podwójnych, potrójnych takich warstw, poprzez które dowiadujemy się o sobie. To jest takie pytanie wewnętrzne i odpowiedź. Sami sobie zadajemy pytania, sami sobie odpowiadamy na te pytania. I ważne, żeby też siebie słuchać. Czy naprawdę chcę to zrobić? Nie wiem. No to zastanówmy się bardziej. To co jest pod tym? Nie wiem. Dlaczego chcę to zrobić? Dlaczego nie chcę tego zrobić? Co będę miała, gdy zrobię? Co będę miała, gdy nie zrobię? Gdy zrobię, jak się będę czuła? A gdy nie zrobię, jak się będę czuła? Jaką będę miała relację z tym kimś? Gdy zrobię, gdy nie zrobię? I tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli trzeba trochę zaakceptować to, że można nie być akceptowanym.
0: Tak, dokładnie, bo to jest niemożliwe, żebyśmy byli przez każdego zawsze 100%. To tak tylko mogą w bezwarunkowej miłości akceptować rodzice, dzieci. Ta relacja niestety i ta więź bezwarunkowej miłości, której nie każdemu nas było dane doświadczyć, w żadnych innych relacjach się już niestety nie powtórzy.
1: To na koniec jeszcze zastanówmy się nad tym, co jest najtrudniejsze z wychodzenia z tego syndromu. To poczucie, że nie jesteśmy akceptowani? Czy jest coś jeszcze, na co powinniśmy zwracać uwagę wtedy?
0: Ja tak mogę powiedzieć o sobie jako psychoterapeutka. Bardzo często najtrudniej jest ludziom znieść tę świadomość, że mieliśmy cudowne relacje, a teraz nasi przyjaciele, nasza rodzina trochę się od nas odwróciła, bo my nie pomagamy, bo ja nie pożyczam pieniędzy, bo ja nie jestem na każde pstryk, mówiąc tak kolokwialnie, bo za każdym razem nie odbieram telefonu, bo nie służę radą. Także ta świadomość, że niektórzy ludzie byli z nami tylko dlatego, że my tak bardzo dużo oddawaliśmy z siebie, a nie do końca ci niektórzy ludzie są zainteresowani nami, co się w nas dzieje, jacy my w ogóle jesteśmy, jakie mamy swoje potrzeby, jakie mamy zainteresowania, to zobaczenie tego z takiej dalszej perspektywy, że ktoś do nas nie dzwoni, bo my już nie organizujemy wyjść. Ktoś do nas nie dzwoni, bo my nie pożyczamy pieniędzy. W sensie ta osoba, która jest w tej roli przymilającej się. Bo tracimy ten kontakt poprzez stawianie granic i budowania tej świadomości nie. Nie muszę być miła, nie. Mogę powiedzieć, jak się czuję, nie. Nie muszę pomagać, mogę powiedzieć stop. I w tym momencie pojawia się w nas ogromna pustka i poczucie wykorzystania, że te osoby były z nami tylko dlatego, bo chciały uzyskać jakieś korzyści, bo było miło, bo było wesoło, bo było przyjemnie, a nami nikt się de facto nie interesował.
1: Temat jest długi i na pewno jeszcze nie wyczerpałyśmy wszystkich wątków, ale musimy już kończyć naszą rozmowę. Marlena Kazoń, psychoterapeutka, bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja słyszę się z Państwem w przyszłą środę. Ewelina Kamińska, bardzo dziękuję za uwagę.
2: Do pomyślenia. Autopromocja.
3: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. rozmowy z pisarzami, filmowcami.

0: dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 22.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Szef MSWiA pozostanie na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec ministra. Tuż po głosowaniu Marcin Kierwiński mówił, że politycy PiS złożyli wniosek, który jest aktem oskarżenia wobec ich rządów.
3: Przez te 3 lata razem z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem, bo przecież on także był w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną zlikwidowaną przez PiS. Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
2: To druga próba odwołania szefa MSWiA. Poprzednia, też na wniosek PiS, miała miejsce w kwietniu 2024 roku. Pod hasłem od lokalnego producenta do żłobka rusza pilotażowy program Ministerstw Rodziny i Rolnictwa. Jego celem jest zwiększenie liczby świeżych, lokalnych produktów w żywieniu najmłodszych i wypracowanie modelu współpracy między żłobkami a producentami żywności. Chodzi o przygotowanie 40-tygodniowego jadłospisu. Ma on wykorzystywać w 70% produkty od lokalnych producentów, natomiast w 90% świeżych warzyw i owoców ma pochodzić od polskich rolników, mówi wiceszefowa resortu rodziny Aleksandra Gajewska.
4: Do tego dopłacamy, żeby te produkty były wysoko jakościowe, pochodziły z krótkiego łańcucha dostaw, czyli od lokalnego, sprawdzonego, polskiego rolnika. By dzieci jadły sezonową żywność, polskie produkty rolnicze, by nie przeważały mandarynki i banany, które są do Polski sprowadzane, tylko by dzieci poznawały polskie warzywa i owoce.
2: Na pilotaż programu przeznaczono 3 miliony złotych do końca roku. Manchester United i AC Milan zmierzą się 15 sierpnia na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu. Organizację spotkania potwierdził rzecznik stadionu Marcin Janiszewski.
5: Niesamowite, legendarne, ogromne marki piłkarskie z Europy, czyli Manchester United i AC Milan. Będzie to starcie 20-krotnych mistrzów Anglii i 3-krotnych triumfatorów Ligi Mistrzów z 19-krotnymi mistrzami Włoch i 7-krotnymi zdobywcami Ligi Mistrzów. Bardzo się cieszymy, że takie ogromne sportowe marki zawitają do Wrocławia.
2: Sprzedaż biletów rozpocznie się 13 czerwca o godzinie 10. Ceny wejściówek będą wynosić od 400 do ponad 2600 zł.
1: Powtórka programu.
6: Studio Wiedzy.
7: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy będziemy bardzo kreatywni i to będzie taka kreatywność do potęgi, dlatego że związana z przyrodą. Więc mogą sobie Państwo wyobrazić, że będą same korzyści i dla ciała, i dla głowy. Porozmawiamy dzisiaj o nature journalingu, czyli prowadzeniu dziennika przyrodniczego. To jest taka praktyka na styku biologii, uważności, sztuki i zwykłej, codziennej ciekawości świata. No i podobno nie trzeba być ani biologiem, ani artystą, żeby taki dziennik prowadzić. A o tym wszystkim opowie nam dzisiaj dr Monika Klejman z pracowni dydaktyki biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pani doktor przygotowuje studentów do pracy nauczycieli biologii, także wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie prowadzi kurs takiej uważności w przyrodzie, no i właśnie nature journalingu. Dzień dobry pani doktor.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: Ja już częściowo powiedziałam, że prowadzenie takiego dziennika przyrodniczego to jest praktyka na styku różnych dziedzin. A jak pani definiuje nature journaling? Co to jest?
8: Myślę, że każda osoba będzie miała inną definicję, ponieważ nature journaling ma bardzo dużo zalet. Dla mnie jest takim wyciszeniem, taką chwilą oddechu, zatrzymania się, relaksu i to w zasadzie stało się moim hobby od 2 lat, odkąd odkryłam taką aktywność. Więc przede wszystkim jest to wyciszenie, ale też jest to niesamowita okazja do poznawania przyrody, do poznawania jej różnorodności, do zachwycenia.

0: zachwycania się jej różnorodnością i wzbudzania w sobie takiej uważności również. Dodatkowo jest to dla mnie taka okazja, aby zadawać pytania, czyli rozwijam w sobie taką dociekliwość, ciekawość, ponieważ zadawanie pytań jest jedną z ważnych części przygotowywania notatki przyrodniczej. I dużo się też dowiaduje, więc jest to źródło wiedzy na temat otaczających mnie roślin.
1: Taka definicja bardziej formalna brzmi, że to jest aktywność polegająca na uważnym obserwowaniu przyrody i zapisywaniu swoich spostrzeżeń w formie notatek, rysunków, szkiców i akwareli. Rzeczywiście, gdyby państwo teraz wrzucili w Google hasło Nature Journaling albo dziennik przyrodniczy, no to wyskoczą państwu naprawdę wspaniałe ilustracje pokazujące, jak piękna, kreatywna to może być twórczość. Natomiast mnie się bardzo podoba taki opis, że to jest kreatywny zapis naszej relacji z przyrodą, którą to relację, jak rozumiem, można sobie też na nowo wykształcić właśnie dzięki takim zapiskom.
0: Tak, zgadza się. Prowadząc dziennik przyrodniczy, prowadzimy tak naprawdę dziennik, ponieważ wszystkie obserwacje przyrodnicze, które w nim zapisujemy, mają swoją datę, mają miejsce, mają nawet pogodę, więc możemy śledzić pogodę w czasie, jak się zmieniała. Ale jest to taki chronologiczny zapis naszych spotkań z przyrodą i naszych zachwytów przyrodą, tak naprawdę. I to się tak ciągnie, aż się skończy dziennik, notes. Potem zakłada się, otwiera się kolejny notes i ta przygoda trwa. I faktycznie jest to dziennik czasami nawet takich osobistych spostrzeżeń. Czasami zapisujemy, możemy zapisywać, z kim daną obserwację przeprowadzaliśmy, z kim byliśmy na wyjeździe. I później wracając do opisów sprzed lat, przypominają nam się te miłe chwile.
1: Z okazji setnej rocznicy Sir Davida, ostatniej rocznicy urodzin oczywiście Sir Davida Attenborough, widziałam taki ładny obrazek, na którym było napisane: bądź takim człowiekiem, jakim David Attenborough chciałby, żebyś był. I wydaje mi się, że prowadzenie takiego dziennika to może być świetny początek, taka inspiracja do tego, żeby na nowo zachwycić się przyrodą. I jak rozumiem, pani doktor, taki dziennik można spokojnie prowadzić w mieście.
0: Oczywiście. Można nawet prowadzić na swoim balkonie albo w swoim ogródku, ponieważ różnorodność organizmów, czy to roślin, czy zwierząt, czy grzybów, jest naprawdę niesamowita. Nam wydaje się na pierwszy rzut oka, jak patrzymy na trawnik, że to jest po prostu trawa i nic więcej tam nie ma. Ale jeżeli właśnie poświęcimy...
1: U mnie na działce chwasty jeszcze.
0: Tak, tak. Chociaż chwasty, to słowo ma taki negatywny wydźwięk, to byłyby rośliny dziko rosnące. Mhm. Ale patrząc na trawnik, widzimy tam głównie trawę, natomiast jak się spojrzy bliżej, dłużej, zaczniemy liczyć, dokładnie zaglądać pomiędzy te źdźbła trawy, to okaże się, że jest tam więcej różnych roślin. I my jesteśmy w stanie je zidentyfikować, opisać, przyjrzeć się, wziąć lupę, zajrzeć dokładnie w kwiat, w nasiona, w owoce. Także to jest właśnie ta fascynacja i ten zachwyt, który się budzi.
1: O tych zaletach i co nam daje prowadzenie takiego dziennika, myślę, że jeszcze sobie porozmawiamy, ale zacznijmy może od samego początku, czyli co właściwie powinniśmy mieć, żeby zacząć taki dziennik prowadzić. No powiedziałam na początku, że nie trzeba być ani biologiem, ani plastykiem, no ale pewne materiały warto zgromadzić.
0: Tak, wystarczą bardzo proste materiały, czyli kartka papieru dowolnego formatu, tak żeby było wygodnie. Podkładka, jeżeli rysujemy w terenie, żeby ta kartka leżała równo, coś sztywnego pod kartkę, oraz wystarczy ołówek, czy długopis, czy jakiś marker. I to na początek są wystarczające materiały, aby zacząć. Później można oczywiście rozwijać ten swój warsztat, gromadzić kolejne narzędzia, kredki, farby, pędzle wodne, różnego rodzaju kolorowe karteczki, bawić się, eksperymentować i tutaj właśnie ta kreatywność wchodzi, zaczyna mieć swoją rolę. Na różne sposoby można ten dziennik prowadzić. Mogłabym sobie przypomnieć takie pamiętniki z dzieciństwa, które prowadziło się, gdzie wpisywano życzenia koledze, koleżance.
1: Złote myśli.
0: Złote myśli. I to w zasadzie coś takiego jest.
1: Sekretem wrogu zaginanym. Można też to wprowadzić do dziennika przyrodniczego.
0: Oczywiście, jest zupełnie dowolność. Można przyklejać różnego rodzaju kieszonki, w których chowamy na przykład zasuszone liście czy kwiaty. Możemy się bawić przyrodą, wykorzystywać barwniki, które są w liściach, w płatkach kwiatów, malować nimi, rysować glebą, która akurat jest, bo gleba też ma różne kolory. Można

0: Można robić odciski roślin, liści. Naprawdę tutaj kreatywność nie ma końca.
1: I nie ma żadnych granic, jeśli nie chodzi o formy, które
0: nie
1: się stosuje.
0: Nie ma żadnych form, jest wszelka dowolność dozwolona i to jest piękne. I to jest to, co ja lubię. I tak jak obserwuję pracę słuchaczy, którzy przychodzą na moje zajęcia, to ta różnorodność jest duża. Pełen indywidualizm. I my na koniec zajęć sobie na przykład patrzymy na wszystkie prace powstałe na tych zajęciach i szukamy inspiracji, uczymy się od innych i wykorzystujemy pomysły innych, ponieważ naprawdę jest pięknie.
1: Swoją drogą zajęcia pani doktor to są chyba jedne z niewielu zajęć, jeśli nie jedyne na Uniwersytecie Otwartym, które odbywają się nie tylko na sali, ale także w parku.
0: Tak, staramy się jak najwięcej czasu spędzać w parku. Limitująca jest pogoda, chociaż pogoda jest zazwyczaj dobra, ale też światło, ponieważ jeżeli zajęcia zaczynają się po południu, to właśnie w tych sezonach zimowych jest już ciemno, ale to w niczym nie przeszkadza, ponieważ możemy sobie przynieść okazy przyrodnicze do sali i na spokojnie przy stole na nie patrzeć i je obserwować i rysować.
1: No dobrze, to już mamy pani doktor materiały, czyli jakąś kartkę, jakiś notes, jakiś zeszyt, podstawowe materiały piśmiennicze, tutaj już ogranicza nas tylko i wyłącznie fantazja, choć niekoniecznie talent, bo warto próbować nowych rzeczy, niezależnie od tego, jak duży jest ten talent do różnych technik, ale myślę, że dużo osób może mieć kłopot z tym, o czym pisać w ogóle w takim dzienniku.
0: Rozumiem i tu przychodzi nam z pomocą pewne narzędzie, które jest takim podstawowym narzędziem w Nature Journalingu. To są takie trzy kroki, które warto umieścić w swojej notatce przyrodniczej. Może zacznę od tego, że w notatce przyrodniczej, którą stworzymy o obserwowanym obiekcie przyrodniczym, roślinie, zwierzątku czy grzybie.
1: No właśnie, przepraszam, to musi być jeden obiekt przyrodniczy, który sobie wybieramy? Czy to mogą być uwagi natury ogólnej, najpierw dotyczące pogody, jakiegoś tam z grubsza krajobrazu, czy no właśnie wybieramy sobie coś jednego?
0: I tutaj też jest bardzo duża dowolność, jest bardzo dużo różnych aktywności, które można włączyć w taką obserwację przyrodniczą, ale myślę, że warto zacząć od jednej rośliny, na przykład, ponieważ rośliny się nie ruszają i nam nie uciekną, jest po prostu łatwiej. I wtedy patrzymy na tą roślinę i zapisujemy w naszej notatce jakieś słowa, powinny się znaleźć też liczby oraz rysunek, bardzo prosty szkic. Jeżeli chodzi o te słowa, to zastanawiamy się, co my widzimy, co my słyszymy ewentualnie. Możemy poszeleścić, potrząsnąć, może wydaje dźwięk ta roślina. Zastanawiamy się, co czujemy opuszkami palców, jaką ma fakturę, może powąchamy, posmakujemy, jeżeli jesteśmy odważni. I te wszystkie nasze obserwacje, czyli to, co my zauważamy, patrząc na roślinę, zapisujemy. Drugim krokiem są skojarzenia. Z czym nam się to kojarzy? I tutaj odwołujemy się do takich naszych doświadczeń z dzieciństwa, ale też do naszej wiedzy, bo skojarzenia mogą być naprawdę różne. I skojarzenia pomagają nam w zapamiętaniu, w wytworzeniu takiego połączenia pomiędzy naszym doświadczeniem a danym obserwowanym obiektem. I ostatni krok to są pytania, czyli piszemy zastanawiam się i tu może być dalsza kontynuacja czy, ile, jak, dlaczego i próbujemy pomyśleć chwilkę i zapisać kilka pytań. I tutaj budzi się właśnie nasza ciekawość, dociekliwość, to jest takie bardzo, bardzo praktyczne ćwiczenie. Z czasem łatwiej będzie przychodziło nam zadawanie pytań. No i oczywiście na te pytania możemy szukać odpowiedzi później.
1: Bo to jest ten następny krok, czyli poszukujemy wiedzy, tak?
0: Zazwyczaj poszukujemy, ponieważ jesteśmy już ciekawi, jak to nam, takie pytanie nam się w głowie zrodziło. Więc te trzy kroki, nasze obserwacje, nasze skojarzenia i pytania. I jeżeli to umieścimy, zrobimy jeszcze jakiś pomiar, czyli coś policzymy, ile jest płatków, ile odnóży, zmierzymy może długość liścia, szerokość i narysujemy bardzo prosty szkic. I tutaj właśnie jest ten moment, gdzie naprawdę nie musimy mieć zdolności artystycznych, bo może to być zwykły, prosty szkic. Chodzi o to, żeby uchwycić pewne szczegóły danego obiektu.
1: A co by pani polecała szczególnie do obserwacji i no właśnie prowadzenia też takich notatek w dzienniku, jeśli chodzi o polskie miasta, ale nie tylko polskie miasta?
0: Polecałabym wszelkiego rodzaju tereny zielone, a w mieście mamy ich bardzo dużo. Mhm. Przede wszystkim są to parki.

0: Są to podmiejskie lasy, ale są to też takie nieużytki, które mamy przy drodze. Zwykły chodnik przy chodniku zazwyczaj, a teraz, zanim jeszcze zaczną się pierwsze sianokosy w mieście, mamy naprawdę niesamowicie bujną roślinność, kwitnącą i je można obserwować. Można też wyjść na ogródki działkowe, bardzo polecam, jeżeli są dostępne. Niektóre są otwarte dla społeczeństwa. Tam jest pięknie i tam jest bardzo dużo okazów. Balkon nasz, jakikolwiek zielony skwerek wystarczy
1: zatrzymać. Od notatek na temat własnych pelargonii można zacząć?
0: Można zacząć od notatek na temat własnych pelargonii. Można na przykład zaobserwować, jak zmienia się mniszek lekarski teraz, który kwitnie.
1: Zmienia się bardzo.
0: Bardzo i tutaj jeszcze wrócę do tego tematu, czy to ma być jeden obiekt, czy więcej. Bo można obserwować, jak się coś zmienia. Na przykład, jak wygląda rozwój mniszka lekarskiego. Jak zamienia się kwiat w owoc. Lub jak rośnie roślina. Można porównywać ze sobą dwie podobne rośliny, szukać podobieństw i różnic. Można też spojrzeć na taki widok z daleka, narysować, jak wygląda to drzewo z daleka, a potem trochę bliżej, czyli jak wyglądają jego liście, a potem jeszcze bliżej, używając lupy, spojrzeć, jak wygląda to, jak wyglądają jego kwiaty. I takie różne perspektywy stosując, powstanie nam większy obraz okolicy, czy jakiegoś takiego obszaru zielonego.
1: To są początki, a zastanawiam się, jak taki Nature Journal wygląda już u pani doktor, skoro pani już 2 lata prowadzi. Pewnie takich dzienników udało się sporo już zapisać. No pewnie o wiele bardziej profesjonalne to jest.
0: Nie nazwałabym tego profesjonalnego, bo każdy ma inny styl i to jest w tym piękne i wszystko jest akceptowalne. Ja mam swój, który lubię, ale też inspiruję się innymi osobami, inspiruję się moimi słuchaczami kursu, ale też, nie wiem jak nazwać te osoby,
1: przyrodnikami, journalistami,
0: którzy pokazują swoje prace w internecie.
1: Kronikarzami przyrody.
0: Kronikarzami przyrody, pięknie.
1: Może być.
0: Diariuszami.
1: Pięknie jeszcze.
0: I ja mam 2 notesy, już kończę drugi, ale w międzyczasie powstały też mniejsze notesy własnoręcznie zrobione przeze mnie. To polegało na tym, że złączyłam ze sobą, zszyłam kilka kartek papieru i dodałam okładkę i to był na przykład notes, który był przeznaczony liściom, jesienią, w listopadzie. Przez cały listopad każdego dnia rysowałam jeden liść. Lub taki notes kieszonkowych autostopowiczów, czyli każdego dnia przez miesiąc zabierałam jakąś małą rzecz i rysowałam w domu. I to były takie małe notesiki, więc oprócz dużych, głównych notesów mam te mniejsze. Teraz aktualnie mam jeszcze 3 oddzielny poświęcony roślinom jadalnym.
1: Co oznacza, że obstawiam, jak się raz zacznie i się złapie tego bakcyla, to się szuka coraz to nowych form i motywów przewodnich dla kolejnych notesów.
0: Tak, i te pomysły powstają w głowie znienacka i one atakują i nie dają się wygonić, więc te notesy powstają. A jeszcze, kiedy otaczam się osobami, które również dzielą moją pasję, to inspirujemy się nawzajem i tych pomysłów jest jeszcze więcej.
1: Zastanawiam się w ogóle, czy to jest bardziej aktywność solo, czy ciekawiej jest w grupie takie obserwacje i notatki prowadzić?
0: I tak jest fajnie. Solo ma się czas i można prowadzić obserwacje i rysować w domu, czy wyjść z psem na spacer na przykład, zatrzymać się na chwilę i porysować.
1: Jeśli pies pozwoli.
0: Tak, mój niestety lubi bardzo chodzić, więc te przystanki są krótkie raczej na zbieranie okazów, które przynoszę do domu. Ale też spotykamy się w grupie i to też jest fajne, ponieważ na tych spotkaniach dużo rozmawiamy. Zachwycamy się, pokazujemy sobie, co nam się udało wypatrzeć w tym wnętrzu kwiatu na przykład. Dzielimy się tymi zachwytami ze sobą i na koniec też dzielimy się, opowiadamy o swoich obserwacjach, co też udało nam się zapisać i wydaje mi się, że taka możliwość podzielenia się obserwacjami, opowiedzenia komuś innemu, raz, że umacnia tą wiedzę w naszej głowie, a 2, tworzy taką więź też z innymi osobami, które dzielą tą wspólną pasję.
1: Ja też nie bez przyczyny zapytałam o tę aktywność w grupie taką przyrodniczą, dlatego że właśnie mi się przypomniało, że w serialu, który niedawno miał swoją premierę, czyli Ta inna siostra Bennet, to jest serial na podstawie książki, która opisuje losy Mary Bennet, czyli tej siostry, o której jest najmniej w dumie i uprzedzeniu.

0: Poza tym, że się kompromituje przy pianoforte na jednym z przyjęć, fałszując okrutnie. No i ten serial i ta książka właśnie o niej opowiadają z wielką czułością i bardzo i pani doktor i naszym słuchaczom polecam. Natomiast tam jest pokazane, że takie rysowanie tego, co się widzi w przyrodzie i nie opisywanie, ale rysowanie było wtedy taką, no, dosyć popularną aktywnością towarzyską w czasach regencji. Panie sobie siedziały, rysowały kwiatki, panowie też tam starali się narysować z mniejszym lub większym talentem, ale było to właśnie bardzo takie jednoczące przeżycie.
1: Warto do tego wrócić.
0: I na przykład na zajęciach naszego gościa, pani doktor. Pani doktor, to przejdźmy może już do tych korzyści, które płyną z prowadzenia takiego dziennika. No na pewno to, że powiem tak może górnolotnie, ale wydaje mi się, że to jest największa korzyść. Po prostu stajemy się lepszymi ludźmi.
1: Tak, zgadza się. Wytwarzamy w sobie z czasem taką więź z przyrodą i już ten mniszek lekarski, który rośnie na skrzyżowaniu jednej ulicy z drugą.
0: Co ja okrutnie nazwałam go chwastem, myśląc o swoim trawniku działkowym.
1: Przechodząc obok tego mniszka lekarskiego, którego rysowaliśmy na miejscu i on tam nadal rośnie, już inaczej na niego spojrzymy. Mm. Jest też taka ciekawa zależność, którą zaobserwowałam nie tylko ja, ale też inni słuchacze kursu, że jeżeli narysujemy, spędzimy czas z jedną rośliną i dokładnie się jej przyjrzymy, narysujemy, zrobimy notatkę przyrodniczą o niej, to potem od tego momentu widzimy ją wszędzie. I to tak jest, że nagle ona tam zawsze była.
0: To zjawisko w psychologii zresztą się jakoś nazywa. Na przykład jeśli kupimy sobie jakiś samochód, to potem na ulicach widzimy tylko ten samochód.
1: To tutaj z obserwowanymi obiektami też tak jest. Widzimy wszędzie, tak jak na przykład narysowałam ostatnio czosnek, taki duży, kwitnący, piękny.
0: Bo to teraz jego czas.
1: Tak, to jest jego czas i okazuje się, że jest go naprawdę bardzo dużo w Warszawie. Jego akurat trudno przegapić, ale jeżeli chodzi o mniejsze roślinki, to jest dokładnie to samo zjawisko, że nagle zauważamy i później idąc do pracy chociażby, mijając trawnik, mijając park, jakikolwiek zielony teren, my widzimy o wiele więcej. I zauważamy, zachwycamy się i tworzy się taka relacja, która sprawia, że wytwarza się, jaką mamy nadzieję, postawa troski o przyrodę i też chęć jej ochrony. W obecnej sytuacji trudnej dla przyrody i naszego klimatu jest to moim zdaniem bardzo ważna postawa i warto taką postawę kształtować u młodych ludzi i u dorosłych, u wszystkich.
0: A już tak zupełnie egoistycznie, no to same korzyści na przykład dla naszej przebodźcowanej głowy. Są
1: oczywiście.
0: W momencie, w którym wychodzimy z tym zeszytem na świeże powietrze, od ekranu odchodzimy, i skupiamy się na tu i teraz. To jest właśnie ta uważność, która tak dużo daje.
1: Tak, to jest bardzo relaksujące i bardzo oczyszcza głowę od różnych takich myśli, które gonią w ciągu dnia.
0: I też bardzo dobrze rozładowuje stres, na pewno relaksuje, wspaniale się obstawiam, potem śpi. Wspomniała pani doktor o dorosłych i o dzieciach oddających się takiej aktywności. Co daje dzieciom, a co może dać dorosłym? Widzi pani tutaj jakieś różnice? No, dzieci wyrosną dorośli, którzy troszczą się o przyrodę zapewne.
1: Tak, tak, tak. Tutaj byłoby to takie działanie na wczesnym etapie, ale myślę, że obecnie dzieciom daje, tak jak pani już wspomniała, oderwanie od ekranów, włożenie długopisu i kredki, ołówka do ręki i pisanie nie na komputerze, tylko pisanie, rysowanie ręczne. I tu już jest taka koordynacja oko-ręka, ćwiczenie motoryki, ćwiczenie uważności, umiejętności zatrzymania się na chwilę. Tutaj też ćwiczenie koncentracji, zwolnienia tempa w tym przybodźcowanym świecie, no i przebywanie w otoczeniu przyrody, ale też to, o czym wspomniałam wcześniej, zadawanie pytań, czyli pobudzanie ciekawości i ćwiczenie dociekania, żeby jednak zastanawiać się nad tym światem wokół nas, pytać,
0: a ten dorosły, który trafia także na pani zajęcia, co mówią potem słuchacze, którzy kończą taki kurs?
1: Mówią o relaksie, o takim spokoju, wyciszeniu, ale też mówią o tej wiedzy, którą zdobywają i o tym zachwycie i o zapoznaniu się z różnorodnością roślin. Wcześniej nie zdawali sobie sprawy, że świat roślin czy zwierząt, my tak naprawdę mówię o roślinach, ponieważ my głównie z roślinami pracujemy na zajęciach, ale...
0: No,

0: Fauna troszeczkę mniej uchwytna jest chyba, prawda?
1: Tak, tak. Chociaż mamy takie pojemniczki malutkie, bardzo mam wrażenie, że komfortowe dla bezkręgowców. Łapiemy je na chwilę, obserwujemy i wypuszczamy oczywiście, ale jest jednak trudniej.
0: Gdyby pani, to już na koniec, jedynym argumentem miała przekonać naszych słuchaczy, że warto dzisiaj wyjść na taki spacer z notesem, to co by to było?
1: Myślę, że tym argumentem byłoby przebywanie na zewnątrz, na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni, która aktualnie jest bardzo bujna. Po ostatnich deszczach zrobiło się bardzo zielono. Widać, że rośliny, drzewa, krzewy czekały na ten moment, więc jest teraz bardzo przyjemnie. I warto się gdzieś zaszyć, zanurzyć w jakieś chaszcze warszawskie i tam chwilę posiedzieć i odpocząć sobie i coś napisać, zaobserwować.
0: Smartfon zostawić w domu?
1: Oczywiście. No chyba, że chcielibyśmy zidentyfikować dany obiekt używając aplikacji, ale nie zawsze musimy identyfikować. Nie zawsze musimy w momencie obserwacji wiedzieć, jak się dana roślina nazywa. Czasami możemy się pobawić tak bardziej kreatywniej i spróbować nadać jej swoją własną nazwę na podstawie cech, które widzimy.
0: Czyli każdy może też poczuć się odkrywcą.
1: Oczywiście.
0: Zatem zapraszamy na taki spacer z notesem, żeby spróbować nature journalingu, prowadzenia dziennika przyrodniczego, o którym opowiadała dr Monika Klejman, wykładowczyni z Uniwersytetu Otwartego UW z pracowni dydaktyki biologii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę również.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
8: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Mamy środę, 10 czerwca, minęła 23. U nas na początek. Co dalej z orderem Orła Białego ukraińskiego prezydenta? Karol Nawrocki wciąż nie ogłosił swojej decyzji. Odznaczenie może zostać odebrane Wołodymirowi i Zełenskiemu. Jarosław Kaczyński przesłuchany w prokuraturze. Polityk odpowiadał na pytania w sprawie niedoszłej inwestycji w Warszawie. Prezes PiS zeznawał w charakterze świadka. Jutro wieczorem startują piłkarskie Mistrzostwa Świata. Meczem, który otworzy mundial, będzie starcie reprezentacji Meksyku i RPA. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Dobry wieczór.
0: Suma wydarzeń.
1: Nikt nie może być obojętny na język agresji liderów opozycji, zaapelował premier Donald Tusk z mównicy sejmowej. W ten sposób odniósł się do ostatnich przypadków antyukraińskiej retoryki w polskiej debacie publicznej. Z pojedynczych incydentów robi się fala, mówił szef rządu w Sejmie.
2: Fala, która nie tylko upokarza przyzwoitych, uczciwych, patriotycznych Polaków, ale która zaczyna być niebezpieczna z punktu widzenia istoty Rzeczpospolitej. Nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego, co coraz częściej słyszymy z ust politycznych liderów opozycji. Słowa, które są wypowiadane przez teoretycznie poważnych ludzi, będą ośmielać teraz większe grupy ludzi do tego, aby siać tę ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach.
1: Wczoraj na sali sejmowej doszło do awantury. W ramach rozpatrywania wniosków formalnych posłowie PiSu oraz niezrzeszony Janusz Kowalski domagali się usunięcia z rządu, tu cytat, Ukraińców obrażających Polaków. Tymczasem z dużego pałacu wieje wymowna cisza. Wciąż nie ma decyzji o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Z taką inicjatywą wyszedł prezydent Karol Nawrocki i była to reakcja na nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych ukraińskiej armii. Jak brak informacji komentują politycy? To w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
3: Zwłoka w ogłaszaniu tego, czy prezydent Ukrainy jest, czy nie kawalerem orderu Orła Białego, to dobra decyzja. Tak ciszę ze strony Pałacu Prezydenckiego komentuje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Postępuje roztropnie. Zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
3: Tym bardziej, że zbliża się konferencja o odbudowie Ukrainy, której prezydent Zełenski jest współgospodarzem, dodaje poseł PiS Michał Wójcik.
5: Natomiast mam nadzieję, że strona ukraińska po prostu się cofnie w tej sprawie, bo to wygląda jak taka prowokacja wobec Polaków, na co my się zgodzić absolutnie nie możemy.
3: Konferencja o odbudowie rusza w Gdańsku 25 czerwca. Wydarzenie zgromadzi unijnych szefów rządów, ministrów finansów, a także liderów biznesu z kilkudziesięciu państw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: W podobnym tonie jak politycy koalicji rządzącej i opozycji wypowiadają się eksperci i komentatorzy. Choć rozwiązanie sporu może być trudne, to wzmacnianie negatywnych emocji nie służy ani Polsce, ani Ukrainie. Zauważa na naszej antenie Estera Fliger, publicystka z Rzeczpospolitej. Jej zdaniem Karol Nawrocki wciąż nie podjął decyzji w tej sprawie, bo czeka na ruch Kijowa.
6: Prezydent zwleka z tą decyzją, by dać czas Wołodymyrowi Zełenskiemu ewentualnie wycofać się z tej decyzji o nadaniu elitarnej jednostce wojskowej patronatu UPA. I to wytłumaczenie bardzo przekonuje i to też zresztą potwierdzają koncyliacyjne jednak słowa Marcina Kierwińskiego i właśnie to, że koalicja rządowa tak zgadza się z tym, że lepiej tutaj zaczekać i wstrzymać się z tą decyzją jeszcze jakiś czas.
1: Mówiła Estera Fliger z Rzeczpospolitej. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku szefa MSWiA. Sejm odrzucił wniosek PiSu o wyrażenie wotum nieufności ministrowi. Za odwołaniem szefa resortu było 202 posłów, przeciw 232. Jedna osoba się wstrzymała. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
7: PiS zarzucało ministrowi brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi, nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie.

0: ministerstwie.
1: Pańska obecność na tym stanowisku stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu.
0: Mówił poseł PiSu Andrzej Śliwka. Marcin Kierwiński odpowiadał, że wniosek zawiera wiele kłamstw, nieprawd i fałszerstw. Dodawał, że na tego typu stwierdzeniach nie da się budować bezpieczeństwa państwa.
2: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
3: Minister Kierwiński dobrze służy Rzeczpospolitej i dalej będzie pełnił swoją misję.
0: Bronił swojego ministra premier Donald Tusk. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
4: Marcin Kierwiński sprawuje funkcję szefa resortu spraw wewnętrznych od lipca zeszłego roku. Niemal 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
5: To długie przesłuchanie z wieloma przerwami odbyło się z pewnymi zgrzytami, bo Jarosław Kaczyński na podstawie internetowych wpisów Romana Giertycha chciał go wyłączyć z tej czynności, co jednak nie udało mu się.
6: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania.
5: Mówił rzecznik prokuratury, prokurator Piotr Antoni Skiba.
6: Pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania, protokół liczy 40 stron.
5: Ale pełnomocnicy pokrzywdzonego austriackiego biznesmena nie wierzą w zeznania prezesa PiS, mówił adwokat Jacek Dibła.
7: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń.
5: Czy Jarosław Kaczyński ze świadka stanie się oskarżonym? Tego jeszcze nie wiemy. Prokuratura ma analizować zebrany materiał dowodowy. Sam prezes PiS nie rozmawiał z mediami, ale wcześniej nazwał sprawę politycznym bezprawiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Małgorzata Manowska z kolejną karą porządkową za niezwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. Przewodniczący tego składu Przemysław Rosati powiedział, że na rozstrzygnięcie przez pełny skład czekają ważne zagadnienia prawne. Chodzi m.in. o sprawę byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
8: Małgorzata Manowska ponosi odpowiedzialność za niewykonanie postanowienia Trybunału Stanu z 12 maja. Działaniem tym doprowadziła do permanentnej zwłoki w rozstrzygnięciu zagadnień prawnych wskazanych w punkcie pierwszym postanowienia Trybunału Stanu z 11 marca. I stan ten konsekwentnie utrwalała do końca pełnienia przez siebie funkcji przewodniczącej Trybunału Stanu, naruszając tym samym konstytucyjne prawo pana Macieja Świrskiego do rozpatrzenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy TS2/25, a jednocześnie naruszając w stopniu istotnym interes publiczny.
4: Przemysław Rosati podkreślił, że Małgorzata Manowska blokowała działalność Trybunału Stanu.
9: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
4: Prezydent Donald Trump zapowiedział dalsze uderzenie odwetowe na Iran. To odpowiedź na zestrzelenie u wybrzeży Umanu amerykańskiego śmigłowca Apache. Doszło do tego w poniedziałek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
10: Podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym Donald Trump został zapytany, co miał na myśli, pisząc w mediach społecznościowych, że uderzy w Iran. Zaatakujemy ich bardzo mocno, mamy do tego prawo. Zestrzelili nam śmigłowiec, wspaniałą maszynę. Trump dodał, że amerykańska załoga miała dużo szczęścia, że podczas irańskiego ataku nie wybuchła bomba podwieszona pod helikopterem. Obaj piloci zostali uratowani. Trump uznał jednak incydent za bardzo poważny. Uderzyliśmy w nich wczoraj mocno i dziś zrobimy to ponownie. Zobaczymy, jak wpłynie to na przyszłe porozumienie. Prezydent USA przekonywał, że układ z Iranem był bliski, ale Teheran nie traktuje Stanów Zjednoczonych poważnie z powodu słabości poprzednich amerykańskich prezydentów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
4: Mini pakiet sankcji na Rosję i jej współpracowników, wstępnie przyjęty przez ambasadorów unijnych krajów. Ostateczna akceptacja spodziewana jest w poniedziałek w Luksemburgu na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Europejskie rządy uznały, że nie będą czekać na finał negocjacji w sprawie 21. pakietu sankcji, którego projekt komisja wczoraj przesłała do unijnych stolic.
11: Już teraz jest decyzja, by wpisać kolejnych ponad 50 osób oraz firm na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii, zamrożeniem aktywów i zakazem finansowania. Trafiły na nią elity przemysłu zbrojeniowego, szefowie i właściciele koncernów dostarczających drony dla rosyjskiej armii, elektronikę, maszyny, sprzęt dla marynarki wojennej. Są też szefowie spółek ułatwiających handel ropą i omijanie restrykcji. Sankcjami zostały objęte także koncerny produkujące drony, komponenty do rakiet czy systemów satelitarnych. Są też spółki z sektora naftowego, które

0: Wykorzystują statki z rosyjskiej floty cieni do przewożenia ropy, łamiąc międzynarodowe sankcje. Są również firmy z państw, które pomagają Rosji obchodzić sankcje. Z Liberii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Azerbejdżanu, Hongkongu, Białorusi i Chin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Tymczasem ukraińskie rakiety Flamingo uderzyły w rosyjskie zakłady zbrojeniowe produkujące komponenty do rosyjskich rakiet. Poinformowały o tym władze w Kijowie. Ukraińcy ostatniej doby z powietrza trafili też w zakłady przetwórstwa ropy naftowej. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Wołodymyr Zełenski przekazał, że w nocy ukraińskie rakiety FP-5 Flamingo trafiły w zakłady zbrojeniowe w Czeboksarach nad Wołgą. Uszkodzona rosyjska fabryka Progres w oddalonej o 1000 km od granic Ukrainy, stolicy Republiki Czuwaskiej, produkuje m.in. odbiorniki sygnału satelitarnego rosyjskich rakiet Kalibr i Iskander. To już kolejny atak za pomocą rakiet Flamingo na tę fabrykę. Poprzedni miał miejsce nieco ponad miesiąc temu. W nocy z powodu ukraińskich ataków ucierpiały też m.in. rafinerie ropy naftowej w obwodzie samarskim, a także port w okupowanym Mariupolu. Ukraińskie rakiety Flamingo są odpowiedzią na rosyjskie dalekosiężne pociski. Mają zasięg do 3000 km i ponad tonową głowicę bojową. Po raz pierwszy użyte były w zeszłym roku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Belfast przygotowuje się na kolejną trudną noc w związku z zamieszkami, które wybuchły po brutalnym ataku nożem na mieszkańca miasta. Na ulicę skierowano dodatkowych kilkuset policjantów. Władze apelują o spokój. Szczegóły od naszej korespondentki z Wysp, Anny Rączkowskiej.
3: Podczas specjalnej konferencji prasowej szef Policji Irlandii Północnej John Boucher ostrzegł, że funkcjonariusze są gotowi na ewentualne kolejne próby wywołania zamieszek. Zapowiedział również, że policja będzie ścigać nie tylko uczestników rozruchów, ale także osoby podżegające do przemocy w internecie. Jeśli to wasze dzieci, wasi sąsiedzi czy znajomi z klubów sportowych, domów kultury, powstrzymajcie ich. To musi się skończyć. Zaapelował do mieszkańców Belfastu Boucher. Szef policji nazwał wczorajsze wydarzenia zniewagą dla ofiary i podkreślił, że zamieszki nie mają nic wspólnego z wymierzaniem sprawiedliwości. Dodał, że służby wykorzystują monitoring, nagrania z telefonów komórkowych i materiały publikowane w sieci, aby ustalić tożsamość osób odpowiedzialnych za przemoc. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Sąd w Belfaście ujawnił tożsamość nożownika. To 30-letni Hadi Alodid, obywatel Sudanu. Do Wielkiej Brytanii przybył w 2023 roku i otrzymał status uchodźcy. Mężczyzna został oskarżony o usiłowanie zabójstwa, groźby wobec pracownika służby zdrowia oraz posiadanie noża. Sąd zdecydował o pozostawieniu go w areszcie.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jeździli w miejsca wskazane im przez zleceniodawców. Jednemu sąd wymierzył karę 2,5 roku więzienia, pozostałej dwójce kary z warunkowym zawieszeniem i grzywny. Wszyscy mieli świadomość, że biorą udział w przemycie papierosów z Białorusi, tak ocenił białostocki sąd. Na ogłoszeniu wyroku była Marta Nazarko z Radia Białystok.
5: Jak ustalił sąd, jeden z oskarżonych nawiązał współpracę z Białorusinem, który wysyłał mu pineskę z lokalizacją, skąd odebrać pakunek. On sam wyjaśniał, że potrzebował wtedy pieniędzy, a to był łatwy zarobek. Od wyjazdu miał 1000 zł. Bywało, że zabierał ze sobą pozostałych oskarżonych i dawał im wtedy 100-200 zł za wyjazd. Jak mówiła sędzia Beata Brysiewicz, wszyscy mieli świadomość, w czym biorą udział, a Straż Graniczna wręcz wzorcowo zgromadziła materiał dowodowy w tej sprawie.
6: Były dokumentowane odbiory poprzez zdjęcia tychże papierosów. Zostały wyliczone wartości cła i podatku należnego.
5: Dwaj oskarżeni mieli zarzuty z tak zwanej ustawy sankcyjnej, penalizującej wspieranie białoruskiej gospodarki, a tym samym agresji na Ukrainę, za co grożą minimum 3 lata więzienia. Sąd przyjął, że był to przypadek mniejszej wagi, stąd łagodniejsze kary.
6: Nie każdy przypadek przemytu papierosów powinien być kwalifikowany jako zbrodnia.
5: Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
1: Sprawa komisji do spraw wykorzystywania seksualnego nieletnich w kościele, a także obronności. Tym zajmowali się biskupi podczas zebrania plenarnego konferencji Episkopatu w Łomży. Jak mówi jej przewodniczący, arcybiskup Tadeusz Wojda, prace nad komisją utknęły na etapie administracyjnym.
7: Jesteśmy wciąż w oczekiwaniu statutu i dokumentów, które posłaliśmy do ministerstwa. Chodzi o zatwierdzenie, o uzyskanie osobowości prawnej cywilnej. Jak na razie tego dokumentu nie otrzymaliśmy, więc jeszcze na razie jesteśmy w oczekiwaniu. W międzyczasie też została wypracowana wersja robocza porozumienia w przedmiocie współpracy komisji niezależnych ekspertów, które ma ułatwić kontakt między komisją.

0: a poszczególnymi decyzjami.
1: Biskupi rozmawiali też o roli Kościoła w wypadku na przykład klęsk żywiołowych w kraju. Jak mówił prałat Jarosław Mrówczyński, te działania oparte są o współpracę z MSWiA i MONEM.
2: Zespół mający na celu wypracowanie pewnych zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, kataklizmów bądź ewentualnie wojny.

0: obradowali w Łomży przez 3 dni. 26-letnia mieszkanka Świętochłowic odpowie za znęcanie się nad psem. 2-letni pies rasy mieszanej był przetrzymywany w niewłaściwych warunkach. Zwierzę było wychudzone i zaniedbane. Jak mówi Marcin Korek z lokalnej policji, psiak nie miał dostępu do wody i pożywienia.
1: Zwierzę nie miało zapewnionej dostatecznej ilości wody, pożywienia i nie korzystało również z odpowiedniej opieki weterynaryjnej. Partner właścicielki nie potrafił wskazać miejsca przechowywania karmy dla zwierzęcia. Podczas kontroli pies nie miał dostępu do miski z wodą. Właścicielka tłumaczyła funkcjonariuszom, że zwierzę miało pić wodę podczas zmywania naczyń, bezpośrednio ze zlewu. Przyznała również, że pies załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne w kuchni.
0: Czworonóg został odebrany właścicielce i trafił do schroniska. Teraz 26-latka odpowie za to, jak traktowała psa. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności. Jutro wyjątkowa okazja, by zapewnić sobie szczęście na nadchodzący rok. Ulicami Krakowa przejdzie orszak włóczków i Tatarów z lajkonikiem na czele. Jeździec na koniu, zgodnie z tradycją, uderzając w buławą, będzie rozdawać szczęście. Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa zaznacza, że według legendy Flisacy Wiślani, nazywani włóczkami, ocalili miasto przed najazdem tatarskim pod koniec XIII wieku.
2: Wiemy o tym, że Mongołowie trzykrotnie najeżdżali na Kraków i ten trzeci najazd z 1287 roku zakończył się klęską Mongołów i Mongołowie nie zdobyli Krakowa. Potem w wieku XIX, w czasach romantyzmu, ta legenda stała się popularna, pojawiły się teksty drukowane, gdzie opisywano po raz pierwszy właśnie legendę o lajkoniku, że rzekomo do tego ocalenia Krakowa przed Mongołami przysłużyli się włóczkowie.
0: Według tradycji prezydent Krakowa wręcza lajkonikowi haracz i razem wznoszą toast za pomyślność miasta. W tym roku zrobi to prawdopodobnie Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta do czasu rozstrzygnięcia przedterminowych wyborów.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Meksyk ogarnia piłkarskie szaleństwo. Już jutro w stolicy państwa zostanie zainaugurowany mundial. Reprezentacja gospodarzy podejmie Republikę Południowej Afryki. W przyszłości Meksykanie wielokrotnie byli zespołem, który rozpoczynał piłkarskie mistrzostwa świata. W mieście Meksyk jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
4: Przyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych do miasta Meksyk już na lotnisku można zauważyć, jak zbliżający się mundial jest głęboko zakorzeniony w świadomości Meksykanów. Pełne samoloty kibiców meksykańskich, którzy na stałe zamieszkują w USA, ale przylatują do stolicy, aby poczuć w ojczyźnie atmosferę tego wydarzenia. Już na lotnisku słychać śpiewy.
5: Cantando se alegra cielito lindo los corazones. ¡Viva México!
4: Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum ogłosiła, że zajęcia szkolne w mieście Meksyk zostaną zawieszone podczas inauguracji Mistrzostw Świata, a pracownicy urzędów swoje obowiązki będą wykonywać zdalnie.
6: Meksyk na ulicach ma wymalowane takie hasło, że piłka wraca do domu. Biorąc pod uwagę, że mundial się odbył w Meksyku w 1986 roku, no to rzeczywiście można powiedzieć, że piłka wraca do domu, dla Meksykanów przynajmniej.
4: Podkreśla nasza rodaczka Anna Olzacka, od wielu lat mieszkająca w meksykańskiej stolicy. Z miasta Meksyk, Jan Pachlowski.
0: A początek meczu Meksyk-RPA w czwartek o 21:00 polskiego czasu. W wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Kamila Kuzar, to już wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: 6.
1: Po reklamie. Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 23.20. Wciąż nie znamy decyzji Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Dwa dni temu swoją opinię w tej sprawie przedstawiła kapituła orderu, ale kancelaria prezydenta jej treści nie ujawniła. Politycy koalicji rządzącej uważają, że zwłoka w tej sprawie to dobry znak. Ich zdaniem teraz ruch leży po stronie ukraińskiej. Podobną opinią podzielił się na naszej antenie profesor Krzysztof Rzęgota. Twierdzi, że opóźnienie decyzji przez Warszawę daje Kijowowi czas na reakcję. Z ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawiała Małgorzata Żochowska.
3: Jak pan sądzi, jaka będzie decyzja pana prezydenta w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? Wiem, to trochę wróżenie z fusów, ale może ma pan jakąś analizę?
4: Jest to z pewnością wróżenie z fusów, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że zarówno premier, jak i prezydent są za tym, żeby wstrzymać się z tą decyzją, żeby poczekać na reakcję strony ukraińskiej. Władze polskie, zarówno premier Tusk, jak i prezydent Nawrocki, wydaje się, że dali czas stronie ukraińskiej na to, żeby w jakiś sposób zareagowała na tę jednak mimo wszystko jednolitą i wspólną reakcję władz polskich, niezależnie od podziałów politycznych na tę decyzję władz ukraińskich dotyczącą nazwania jednostki Wojska Ukraińskiego imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Więc wydaje się, że na razie czekamy na reakcję strony ukraińskiej i taka jest, zdaje się, intencja również zarówno prezydenta, jak i kolegium, które no, podjęło decyzję, ale wstrzymało się z jej ogłoszeniem. Więc wydaje się, że czekamy na razie na reakcję strony ukraińskiej. Z pewnością reakcja prezydenta, również premiera, powiedzielibyśmy taka no, stanowcza, jednoznaczna, wskazująca na to, że to stanowisko wobec Polski jest podobne, jest jednoznaczne. Nie jesteśmy przeciw gloryfikowaniu jednak tych działań ukraińskiej powstańczej armii, które wydają się mieć cechy ludobójstwa. Z tego powodu zrozumiała jest ta reakcja władz polskich i również wydaje się, że jest zrozumiała dla klasy politycznej polskiej.
3: To może spróbujmy rozważyć obie opcje, to znaczy order odebrany i order pozostaje, bo ta zwłoka pana prezydenta może wskazywać na to, że on czeka na reakcję Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie, albo też, bo i takie analizy się wczoraj pojawiały, że być może opinia kapituły orderu Orła Białego nie była po myśli pana prezydenta. To znaczy ta opinia jest tajna, my jej pewnie nigdy nie poznamy. Ale jakie mogą być konsekwencje odebrania, może od tego zacznijmy, orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi?
4: Te konsekwencje oczywiście nie będą miały żadnych konsekwencji, powiedzielibyśmy, czy nie będą miały następstw prawnych, to znaczy niewiele się formalnie zmieni w relacjach polsko-ukraińskich, natomiast na pewno będą miały wymiary symboliczne. W sytuacji, gdy Ukraina walczy z niesprawiedliwym atakiem militarnym ze strony Rosji, w sytuacji, gdy poprzedni prezydent Andrzej Duda nadał order Orła Białego jako symbol pewnego bohaterstwa Ukrainy wobec tego te niesprawiedliwe ataku. Odebranie tego orderu byłoby jakimś takim, powiedzielibyśmy, deprecjonowaniem tego wysiłku militarnego, organizacyjnego, również i politycznego strony ukraińskiej, która sprzeciwiała się i sprzeciwia i odpiera tę agresję i tym samym broni w jakiejś mierze bezpieczeństwa Polski. Wymiar symboliczny również byłby związany z tym, że przecież no, mamy kilku polityków, którzy również otrzymali order Orła Białego, nawet w jakichś tam zamierzchłych czasach, którzy no, nie są interpretowani, ich rola w historii nie jest interpretowana jakoś bardzo pozytywnie, a jednak ten order Orła Białego nie został im odebrany, więc tutaj to odebranie tegoż orderu, tegoż odznaczenia miałoby wymiar bardzo, bardzo silny, bardzo, bardzo, bardzo oddziałujący symbolicznie na relacje polsko-ukraińskie, więc trudno sobie wyobrazić, żeby rzeczywiście prezydent zdołał się na taki krok. Wydaje się, że jednak decyzja zostanie wstrzymana.
3: Na pewno się nic nie dzieje, panie profesorze, to przy

0: Przypadek, że Wołodymyr Zełenski w drodze na wyspy nie skorzystał z lotniska w Rzeszowie, tylko z zupełnie innego?
1: Być może to jest taka gra ze strony władz ukraińskich, że władze ukraińskie są w jakiejś mierze niezależne i niezależnie będą podejmowały decyzje. Być może jest to gra również przede wszystkim wymierzona na efekt w polityce wewnętrznej Ukrainy. Już sam brak obecności premiera Tuska czy jakiegokolwiek innego przedstawiciela władz polskich w tym spotkaniu londyńskim niedzielnym również jest jakby wskazuje na to, że jednak Polska nie bierze udziału w tych najważniejszych negocjacjach i najważniejszych rozmowach dotyczących wojny na Ukrainie. I to była, powiedzielibyśmy, kolejna cegiełka wskazująca na to, że być może Polska jakoś jest tam pomijana w tych najważniejszych rozmowach.
0: No tak. Ukraina ma pewne argumenty, żeby trzymać nas w szachu. Myślę o konferencji dotyczącej odbudowy tego kraju, która pod koniec czerwca ma się odbyć w Gdańsku. Nie wiem, czy argumenty będą sięgały aż takiego zenitu, ale no jak będziemy utrudniać cokolwiek, no to nie skorzystamy na tej odbudowie. Myśli pan, że to może wchodzić w grę?
1: W pierwszej kolejności należy jakby postawić znak zapytania na temat obecności Wołodymyra Zełenskiego, czy jakichś innych wysokich przedstawicieli Ukrainy na tej konferencji, która pod koniec czerwca będzie odbywała się w Gdańsku, bo w przypadku braku obecności przedstawicieli strony ukraińskiej oznaczałoby to bardzo wyraźny sygnał pokazujący to, że nie tylko Ukraina nie zgadza się z tą reakcją Polski, ale również nie będzie się zgadzała z, powiedzielibyśmy, gospodarczą, infrastrukturalną czy finansową obecnością Polski na Ukrainie już po zakończeniu tego konfliktu.
0: Ależ to byłby paradoks, prawda? Wręcz tak historii.
1: Tu byśmy mogli powiedzieć o pewnym takim politycznym déjà vu, bo podobnie zresztą mówiono o naszym udziale w wojnie w Iraku. Obiecywano nam kontrakty, obecność gospodarczą w Iraku. Tej obecności nie ma. Obecnie również mówi się o tym, że Polska wspiera Ukrainę przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa, ze względu na to, że Ukraina dzisiaj rzeczywiście walczy w imieniu Europy i walczy o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale i Europy, ale gdzieś tam w tle pojawiają się potencjalne korzyści związane z tym, że Polska wspierając politycznie i gospodarczo Ukrainę teraz będzie mogła również zdyskontować to wsparcie poprzez udział w odbudowie Ukrainy, więc brak obecności Polski w tym procesie byłby paradoksem. Nie zapominajmy również o tym czynniku związanym z tym takim podziałem terytoriów Ukrainy, które miałby być odbudowywane przez poszczególne kraje. Zdaje się, że Polsce przypadł obwód doniecki, który jest okupowany przez stronę rosyjską i zgodnie z tymi przewidywaniami, które padły nawet w Londynie w niedzielę, jeśli chodzi o zawieszenie broni, po zawieszeniu broni obwód doniecki dalej pozostawałby w rękach rosyjskich, więc tutaj pojawia się kolejny znak zapytania, czy Polska będzie w stanie uczestniczyć w tej odbudowie, więc zarówno warstwa militarna, jak i taka polityczna stanowi tu istotną barierę.
0: Jest pewna różnica, pozwolę sobie zwrócić na nią uwagę, między Ukrainą a Irakiem. Nie mieliśmy tamtej wojny za granicą i nie miała aż tak ogromnego wpływu na nasze bezpieczeństwo. Ale też skala zaangażowania wojskowego, militarnego i finansowego była zupełnie inna, ale rzeczywiście była mowa o tym, że mamy skorzystać na kontraktach, tak? I przy odbudowie Iraku i nic z tego nie wyszło. Obawia się pan, że i tym razem tak może być? Że sytuacja zmierza w tę stronę?
1: Tak jest. Pełna świadomość na temat różnic w wojnie, czy między wojną na Ukrainie, a wojną w Iraku oczywiście. Ja mówię jedynie o tej warstwie potencjalnych korzyści gospodarczych, które mogłyby wynikać z zaangażowania się w ten konflikt zbrojny, bo i w przypadku wojny w Iraku, i w przypadku wojny na Ukrainie pojawiają się w Polsce głosy dotyczące tego, czy to nam się opłaca. Bo oczywiście warstwa bezpieczeństwa, warstwa tego, że walcząca Ukraina zwiększa bezpieczeństwo jednak Europy Środkowo-Wschodniej, tu chyba nie ma dyskusji. Natomiast pojawiają się te wątki, powiedzielibyśmy, takie gospodarcze i tu i tam tego typu potencjalne korzyści były prezentowane. W przypadku braku uczestnictwa Polski w odbudowie Ukrainy z pewnością będzie to istotny czynnik, istotny problem polityczny dla władz polskich, dla Ukrainy chyba również.
0: I nie powinniśmy się bać słowa. słowa, czy określenia, czy nam się to opłaca, bo w pewnym, na pewnym etapie powinno nam się

0: to opłacać. Bo dlaczego nie?
1: Tak jest, no tak na tym polega też polityka, że prowadzimy działania polityczne dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa, dla osiągnięcia pewnych korzyści politycznych, ale również te kwestie gospodarcze nie powinny nam gdzieś schodzić z oczu, również są ważne i istotne. Przypomnijmy, jesteśmy silną gospodarką, jesteśmy również gospodarką, która posiada doświadczenie w inwestowaniu na wschodzie. My już jesteśmy gospodarczo i finansowo obecni na Ukrainie, więc wydaje się, że byłoby nawet z tej perspektywy niezręczne i powiedziałbym kolokwialnie dziwne, gdybyśmy nie uczestniczyli w tym gospodarczym procesie odbudowy Ukrainy. Chociaż pamiętajmy o tym, że dalej trwa tam wojna, więc być może ta odbudowa Ukrainy to jest jeszcze na razie miraż. Dopóki nie będzie zawieszenie broni, trudno będzie mówić o tego typu działaniach.
0: Panie profesorze, wspomniał pan o spotkaniu Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz z Wołodymyrem Zełenskim bez udziału Donalda Tuska, ale była także włoska reakcja w tej sprawie. Chyba pierwszy raz nasz premier zareagował tak ostro i wyraźnie zaznaczył, że żadne ustalenia, które będą padały bez naszego udziału, będą podejmowane bez naszego udziału, nie będą realizowane. Delikatnie mówiąc, zdziwienie wyraziła też włoska premier, że sprzeciwia się takiej koalicji E3, tak to było nazwane, i że ona chce rozszerzenia gremium, które będzie się zastanawiało nad sytuacją w Ukrainie i podejmowało decyzje. Uda się to zrobić? Czy właściwie klamka już zapadła, że to wszystko się stanie bez nas i bez innych europejskich partnerów?
1: Wydaje się, że klamka nie zapadła. Wydaje się, że również reakcje strony brytyjskiej, która wskazuje na to, że Polska jest i będzie ważnym elementem, ważnym uczestnikiem tej politycznej również układanki związanej z pokojem na Ukrainie, wskazuje na to, że nic nie zostało postanowione. Zresztą te formaty, zwróćmy uwagę na to, że one się zmieniają zarówno w formacie E3, jak i E5, jak i w formacie E27, powiedzielibyśmy, czyli całej Unii Europejskiej. Były tutaj prowadzone, więc nie wydaje się, że nic nie można ugrać. Zresztą nawet ta reakcja premiera Tuska wskazuje na to, żeby, dodajmy, dość taka, no powiedziałbym, ostra, taka może nawet
0: pierwsza
1: mało polityczna.
0: Taka, prawda?
1: Tak jest, tak jest.
0: Ale ona chyba, wskazuje panie na to, profesorze, że najwyższy czas?
1: Tak, wydaje się, że premier Tusk po prostu chce użyć takiego mocnego, silnego argumentu, żeby gdzieś tam, no powiedziałbym kolokwialnie, dopchać się do tego stołu decyzyjnego. I czemu nie? No, być może należy również takich argumentów, do takiej asertywnej postawy używać, żeby wzmocnić rolę Polski. Cały czas walczymy, niezależnie czy mówimy o takiej czy o innej partii politycznej, czy o takiej czy innej stronie sceny politycznej. Mówimy o wzmocnieniu międzynarodowej pozycji Polski. Tego typu działania pewnie będą temu służyć. Pewnie oczywiście poza tymi deklaracjami premiera Tuska odbywają się już jakieś kuluarowe rozmowy i rozgrywki, za pomocą których być może Polska w jakimś innym formacie zostanie dopuszczona do tych rozmów, bądź będzie ich uczestnikiem w jakiejś innej formule być może.
0: Panie profesorze, coraz częściej słyszymy, że losy wojny nie zostaną rozegrane na froncie, ale na zapleczu Władimira Putina, którego pozycja słabnie. Władimir Zełenski twierdzi, że najbliższe miesiące to będzie przełom na froncie. Co się może wydarzyć?
1: Oczywiście tę sytuację na froncie obserwujemy, podobnie jak sytuację polityczną w Moskwie i w Rosji. Słyszeliśmy wielokrotnie w ciągu tych ostatnich już ponad 4 lat, że w ciągu kilku miesięcy może nastąpić jakiś przełom, czy to polityczny, czy militarny na froncie. Ten przełom nie następuje. Mamy do czynienia z pewnym impasem polegającym na tym, że Rosja, tracąc wielu żołnierzy, jednak postępuje, zdobywa poszczególne tereny. Ostatnie tygodnie, co prawda, to tygodnie, w trakcie których strona ukraińska powstrzymała te natarcia, ale dalej nie mamy przełomu w postaci jakiegoś osiągnięcia przewagi na froncie przez stronę ukraińską. Podobnie w przypadku sytuacji politycznej w Rosji. Mówi się, że Putin słabnie. Mówiło się przecież, że nawet ta taka nie do końca udana chyba parada z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja była też wyrazem i symbolem tej słabnącej pozycji Władimira Putina, który kreował siebie.

0: swój wizerunek budował na tym, że jest silnym politykiem, nikogo i niczego się nie boi, a tymczasem ta parada została okrojona prawdopodobnie ze względu na obawy związane z oddziaływaniem Ukrainy.
1: Pozwolę sobie, panie profesorze, panu wejść słowo, bo jeszcze jedno ważne pytanie. A to ja przyznaję, postawiłam pana w trudnej sytuacji, bo chcę zapytać o tę informację o tym, że patriarcha Cyryl, czyli zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, ma się znaleźć na czarnej unijnej liście przygotowywanej przez Komisję Europejską. Ważny gest?
0: Ważny gest, dlatego że już na początku wojny pojawiały się głosy i pytania, czy czasem rosyjska cerkiew prawosławna nie będzie czynnikiem łagodzącym i czynnikiem, który, czy podmiotem, który będzie próbował mediować w tym konflikcie między Rosją a Ukrainą. Żadnych wątpliwości. Rosyjska cerkiew prawosławna, podobnie jak patriarcha Cyryl, są elementem aparatu władzy i nie ma mowy o jakiejś tutaj niezależności. Są symbolem tego systemu politycznego, którego szefem jest Władimir Putin, więc wydaje się, że nie ma nic dziwnego w tym, żeby również patriarchę Cyryla wciągnąć na tę listę sankcyjną, dlatego że on odgrywa bardzo istotną rolę polityczną w rosyjskim systemie politycznym.
2: Tak mówił w Polskim Radiu 24 Krzysztof Rzęgota, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozmawiała z nim Małgorzata Żochowska. I tym tematem kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Ja już państwu mówię dobranoc i do usłyszenia. Maria Furdyna.
3: Powtórka programu. Między sztukami.
4: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Sanocka. Dzisiaj bohaterką audycji Między sztukami będzie Barbara Falenter, wybitna i wspaniała rzeźbiarka. Jesteśmy w siedzibie Fundacji Alina. Tu była kiedyś pracownia Aliny Szapocznikow, innej wybitnej rzeźbiarki. O te związki za chwilę zapytam, ale najpierw witam serdecznie.
5: Strasznie mi miło, że mogę znowu być w galerii Aliny Szapocznikow. Ona naprawdę tutaj rzeźbiła, co jest dla mnie właśnie takim sakrum. Bardzo mnie to wzrusza, że moja pracownia jest dosłownie za rogiem na ulicy Mostowej i że mogę z nią, myśląc o niej, chodzić tymi samymi drogami i ścieżkami i myślę sobie, nic mi więcej do szczęścia niepotrzebne, bo mam z kim rozmawiać.
4: Panie się nigdy nie spotkały, prawda, ale połączyła was rzeźba, materiał, no i pani dzieło dedykowane Alinie, które tutaj w takiej pomniejszonej wersji możemy zobaczyć.
5: Znaczenie ma to, że jej syn, adoptowany syn, mógł spać w mojej pracowni, która jest tuż obok, ponieważ nie miał się gdzie podziać. Za to w podzięce przysłał mi rysunki, które są na ścianie. I to jest absolutne sakrum, żeby w rękach artystki polskiej były trzy rysunki oddane przez jej własnego syna mnie. I ja te rysunki przez lata trzymałam w swojej szufladach, gdzie są moje rysunki i nigdy nie myślałam, że one mogłyby się tu znaleźć. I tak się znowu szczęśliwie stało. Myślę, że to po prostu są jakieś czary, mary, które ta Alina czyni nade mną, bo nie potrzebuję żadnej innej galerii do tego, żeby pokazać, co robię, bo po prostu absolutnie mnie nie interesują żadne wielkie wystawy, to są jakieś wystawy zbiorowe, niech sobie będą, ale ja tylko tu czuję się u siebie.
4: Ta wystawa nosi tytuł Z wody. Co to oznacza? Dlaczego woda?
5: To jest koncepcja Ani Wachty, która tę wystawę przygotowała i odkryła to, co było dla mnie może podświadomym działaniem wobec własnego ciała i wobec rozmyślań o własnym ciele. Natomiast ona to umiała nazwać. To nie są sprawy, które ma nazywać artysta. To jest sprawy, którym powinien odkrywać kurator. I Annie Wachcie się to doskonale udało, ponieważ wywiodła całe to moje zainteresowanie ciałem od pra-materii naszego istnienia. Kobiety, która właśnie, tak jak ona cudownie to napisała, w całości składamy się z wody. Ja po prostu intuicyjnie prawdopodobnie dotknęłam tematu, który jej się nałożył na jej rozmyślania absolutnie filozoficzne.
4: Kiedy wchodzimy do galerii, czeka na nas wspaniała rzeźba. To jest muszla, która oczywiście kojarzy się z wodą. Na co dzień można ją oglądać w Płocku, a pani zobaczyła ją po raz pierwszy.

0: po 50 latach?
1: Tak, ponieważ nigdy do Płocka nie pojechałam. Nie stać mi było na takie wyjazdy. Mam 3 synów i zawsze byłam zajęta. Natomiast rzeźba powstała w Orońsku jako moja pierwsza w życiu rzeźba w kamieniu. I to jest bardzo wiążąca historia do całej tej ekspozycji, że rzeźba ta po 50 latach przyjechała do tej pracowni, wypożyczona z miasta Płock. Ta rzeźba przedstawia to, co wtedy mnie młodej chodziło po głowie. Nic innego nie chodziło po głowie, jak właściwie kim jest ta kobieta. Co takiego nadzwyczajnego jest w tym ciele kobiety, co stanowi, że ona jest kobietą. A jest to oczywiście tylko zasada jedna, że kobieta rodzi. Czym jest to nasze ciało? Ja może myślałam wtedy o zmysłach, o waginie, o tym wszystkim, co jest nowością dla młodej dziewczyny, ale tego nie umiałam nazywać, oprócz tego, że miałam jakiś piękny obiekt, który przywiózł mój mąż gdzieś z Antypodów i to była muszla, której ja nigdy w życiu nie widziałam i nagle w tym Orońsku 50 lat temu, kiedy tam się zjawiłam po raz pierwszy, zaczęłam kuć taką jakby biologiczną formę, która ostatecznie zamieniła się w to coś, co tutaj jest. Dzisiaj jak to jest położone, to wygląda znowu jak muszla. Ale kiedy to stało, niekoniecznie wyglądało jak muszla, ale położenie tej rzeźby było jednocześnie jakimś takim dla mnie wielkim przeżyciem, ponieważ kiedy ustawiono mi tą rzeźbę w Orońsku na jakimś kamieniu i zaczęłam ją kuć po prostu na stojąco, to kamień był tak twardy, a moja ręka tak nieudolna, że to dłuto spadało mi na moją rękę i kaleczyło mi moją rękę i mam tutaj do dzisiaj taki guz na palcu. Minęło 50 lat i ta ręka w tym miejscu dalej ma to utrąconą kość, która w jakiś sposób mi ciągle dolega. Ale następnego roku przyjechał do Orońska, bo pracowałam tylko miesiąc, a po roku mogłam znowu wrócić na ten plener, żeby tą rzeźbę dokończyć. I przyjechał taki rumuński rzeźbiarz, Szerban Rusu, i widząc, jak ja się męczę z tym kamieniem i walę go i po prostu mi to nie wychodzi, powiedział, wiesz co, jak ty tę rzeźbę położysz, to jak kobieta, ona ci się podda. To ta ręka popłynie za swoim ruchem lewej ręki i ona ci się podda jak kobieta. Kobieta, którą położysz, ona ci się poddaje. Kobieta, która stoi, ci oddaje jakby swoją energię, która nie jest taka łatwa do pokonania.
0: Wielokrotnie wraca pani w swoich rzeźbach też do figury ludzkiej. Jest Izyda, jest rzeźba pramatki boskiej.
1: Jakby prawzoru Matki Boskiej. Ponieważ Izyda była boginią płodności i jednocześnie nie przynależała do świata katolickiego absolutnie. I jest zawsze przedstawiana jako matka z dzieckiem. I mimo, że trudno mi to tu powiedzieć, ale taka jest prawda, że wszystkie religie wcześniejsze rzutowały na następne. I między innymi właśnie, co by nie powiedzieć o Izydzie, jest jakby prawzorem naszej Matki Boskiej. Też zawsze przedstawiona z dzieciątkiem, ale jesteśmy w kulturze egipskiej. Także trzeba się na to spojrzeć też od strony historii sztuki, że coś było wcześniej, prawda? Bogowie byli wcześniej, nazywani przez innych ludzi wcześniej. Przechodziło to do kolejnej kultury, nazywano to inaczej, ale ciągle była wzorem była ta postać Izydy. Przedstawia ona jakby kobietę, która składa się z jakichś dziwnych geometrycznych kształtów, a to są tylko jakby odniesienie do płodności, bo tam nie ma żadnego dziecka przy niej, prawda? Ona jest tylko złożona z kawałków geometrycznych. To się tak stało, że był Set i Ozyrys. Oni byli królami. W związku z tym Set był tym zazdrosnym i zabił swojego brata, żeby być królem, prawda? Na co boska Izyda poszła do Nilu, zebrała pocięte kawałki swojego Ozyrysa i się sama zapłodniła. No więc z tego wyniosłam taką ideę, że te molekuły, które przechodzą przez jej ciało, to są właśnie te pozbierane części tego Ozyrysa, który zamienił się w gwiazdę, a Set został z niczym.
0: W pani rzeźbach często mamy różne materiały, one się łączą. Jest metal i kamień, tak jak na przykład w odpływie jednej z

0: rzeźb, którą możemy tutaj zobaczyć. Co panią skłoniło do tego, żeby sięgnąć po różne materiały, różne faktury, łączyć je ze sobą?
1: To jest jakieś takie rzeźbiarskie podejście do rzeczy. Zresztą, skoro nazwałam rzeźbę odpływ, to trzeba było to jakoś wyrazić. Rzeźba jest w czarnym dębniku, jest jej noga w brązie, ale woda, która ją opływa, jest po prostu odlana w aluminium. I w ten sposób połączyłam trzy różne materiały w jedną całość, ale rzecz była o tym odpływie. Czyli o tym, że ta noga nad tą wodą, tak jak każda z naszych nóg nad wodą, po prostu w jakiś sposób się tam zanurza. I nic w tym nie ma nadzwyczajnego, raczej to jest taka liryczna scena, nie ma mowy o żadnych prokreacjach ani niczym takim.
0: Kiedyś usłyszałam w jednym z wywiadów, że powiedziała pani, że to, co pani tworzy, to w jakimś sensie pani z siebie wypluwa, to jest to, co panią gdzieś dręczy, zachwyca, zastanawia albo zdumiewa. A mnie zastanawia to, czy w tym materiale, który pani widzi, w tym bloku, który jest jeszcze nie obrobiony w żaden sposób, czy pani już widzi ten kształt? Czy to jest dla pani już oczywiste? Co to będzie?
1: Najpierw jest ta idea, która mnie prowadzi do jakiejś realizacji. Cały czas pracuje moja wyobraźnia, w czym można by to zrobić, żeby to wyrazić. Nie to, że mam kamień i ja do tego kamienia się ustosunkowuję, tylko że ta idea mnie prowadzi do tego kamienia, w którym na pewno to się da wykonać, prawda? Więc za każdym razem to jest jakaś inna sytuacja, ale to się dzieje tak w dwójnasób. Idea przenika przez materię, żeby wykluła się z tego właśnie ta forma. Więc jakimi drogami ja do tego dążę, nawet nie chce mi się tego analizować specjalnie, bo to jest po prostu jakaś taka wewnętrzna potrzeba zadawania pytań i znajdywania odpowiedzi. A poza tym wszystko nam się w jakiś sposób nakłada przez intuicyjność i przez taką zmysłowość. Nawet kamień, który poleruje się w taki albo w inny sposób, już jest inicjacją do czegoś, żeby to tak na przykład zrobić. Takim kamieniem jest na przykład właśnie dębnik, który jest szarym kamieniem, zupełnie jakby bez barwy, ale to jest najdroższy kamień w Europie i z tego kamienia mamy najwspanialsze ołtarze, jakie są w ogóle w Polsce. Wchodzisz w katedrę czerń. Co to za czerń? To ona nie przyjechała z Afryki ani z Ameryki. Ona wyszła z naszej polskiej ziemi, z naszych Krzeszowic, spod Krzeszowic, z dębnika. I proszę sobie wyobrazić, że kamieniołom od dawna jest zamknięty. Właściciel jest zmuszony do tego, żeby zbudować drogę w tej wsi. On nie może tego wydobywać, ale może mi dać. Więc mam takich sponsorów w życiu, którzy zrobili coś z szacunku do mnie. I to jest niezwykle dla mnie budujące wewnętrznie, że właśnie szczęście, które nam towarzyszy, jest właśnie tym motorem naszego sukcesu. Nie złośliwość ludzka, tylko chęć pomocy. I ja tą pomoc dostałam i od tych ludzi z Krzeszowic, którzy mają ten kamieniołom, i od tego właściciela obecnego, tego kamieniołomu, który też uważał, że należy mi to dać, jeśli ja tego potrzebuję. Po prostu użyłam tego kamienia, za co jestem niezwykle wdzięczna ludziom wszystkim, którzy do tego przyłożyli swoją rękę, bo ja też nic za to nie chcę. Ja chcę po prostu zrobić to, o czym marzę, żeby to stanęło jako moja rzeźba.
0: Pani od dzieciństwa podejmowała takie ważne decyzje, które doprowadziły panią do tego miejsca, w którym pani się znalazła i do tego, że mogła pani realizować swoją pasję, żeby być rzeźbiarką. Wszystko się zaczęło we Wrocławiu. Mówię o tym dlatego, że tu jedna z rzeźb, źródło, jest inspirowana, dedykowana Krystynie Tkacz, pani koleżance ze szkoły, ale była to szkoła muzyczna. Droga do rzeźby od muzyki była długa i kręta, no ale to szkoła muzyczna też na panią wpłynęła na pewno.
1: Wpłynęła na pewno, ponieważ znalazłam się wśród utalentowanych dzieci, które tak jak ja zdały do tej szkoły muzycznej. Ja jestem z wielodzietnej rodziny, więc żadna z moich sióstr nie dostała wykształcenia muzycznego, ale mój ojciec, który był bardzo zdolnym, kochającym śpiew człowiekiem, po prostu zauważył, że ja przed radyjkiem Pionier dyryguję, czyli że ja chyba mam słuch. i zaprowadził mnie do szkoły.

0: muzycznej na egzamin, który zdałam. I przez 7 lat chodziłam do szkoły muzycznej i tam właśnie z Krysią Tkacz, która też zdała do tej szkoły muzycznej, siedziałyśmy w jednej klasie, uczyłyśmy się tego samego. Tylko że w 5 klasie ja spotkałam dziewczynkę, która dzisiaj jest najsłynniejszą malarką we Wrocławiu, ale wtedy była dziewczynką, tak samo młodziutką jak ja, 11-letnią, która mi pokazała swój rysunek i tam była narysowana taka dziewczynka, która później, jak sobie już poznałam historię sztuki, przypominała mi obrazy Goi. Infantka. I ta Elżbieta Terlikowska, już zmarła w tym roku, moja koleżanka od 11 roku życia, kiedy jeszcze ja nie chodziłam do żadnego liceum i ona nie była w myślach, że będzie jakąś artystką najbardziej znaną we Wrocławiu, ale ona mi dała taką karteczkę, na której była ta infantka narysowana piórkiem. Skąd ta dziewczynka mogła mieć piórko, skąd mogła mieć tą kartkę, dlaczego mi to dała? To było jakieś bardzo też symboliczne. I całe życie marzyłam o tym, żeby z tą lalką Terlikowską, czyli Elżbietą Terlikowską, mieć wspólną wystawę we Wrocławiu. Nigdy do niej nie doszło, bo ona już umarła. A ja miałam takie marzenie, ale nie spełniło się to moje marzenie. Wracając do tej kartki papieru, kiedy ja jestem w szkole muzycznej i kiedy widzę, że ta dziewczynka narysowała tą kartkę, a ja lubię rysować, i obie zdałyśmy do tego samego liceum sztuk plastycznych. Ja po szkole muzycznej, podstawówce, ona pod jakiejś zwykłej szkole. I znalazłyśmy się w tej samej klasie, w tej szkole wrocławskiej, gdzie dokończył tego dzieła naszej nauki słynny Józef Hałas, który był naszym profesorem w tejże biednej szkole. I ona została taką słynną we Wrocławiu malarką, a ja jakimś sposobem stałam się rzeźbiarką. I bardzo to sobie cenię, że mam taki background, gdzie te dwie dziewczynki 11-letnie się spotykają i jedna wybiera szkołę plastyczną i druga wybiera szkołę plastyczną. Ja przy tej okazji nie rezygnuję ze szkoły muzycznej. Do dzisiaj gram na swoim fortepianie, ale musiałam oddać mój flet, ponieważ flet był wypożyczony ze szkoły. I w ten sposób mój wyjazd do Warszawy przerwał mi naukę muzyki, co nie znaczy, że przerwał mi granie na fortepianie. I to się wszystko skończyło tym, że z tej szkoły wyniosłam też etos pianisty. I taką pianistką dla mnie stała Marta Argerich. I tą Martę Argerich, właśnie widząc dwie kolumny granitowe, najdroższy kamień świata, gdzieś znalazły się poza obrzeżami cmentarza żydowskiego, z którego pochodziły, dane mi było też wymyślić, co ja w tym mogę zrobić. Uwieczniłam Martę Argerich. I dzisiaj ta Marta Argerich już trafiła do Muzeum Chopina w Żelazowej Woli. Nie mogłam marzyć o większej karierze dla siebie i dla Marty w Polsce.
1: To jeszcze na zakończenie chciałam zapytać, ponieważ jesteśmy w Warszawie, w siedzibie Fundacji Alina, w dawnej pracowni Aliny Szapocznikow przy ulicy Brzozowej. Niedaleko jest pani pracownia. Studiowała pani tutaj w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych u profesora Jarnuszkiewicza. Jak pani ten czas wspomina i czy to był dla pani nauczyciel inspirujący? Bo poszła pani w inną stronę, ale jednak z całą pewnością miała pani, no właśnie, ten bardzo ważny background.
0: Background był bardzo podwójny, bo też asystentem tego mojego profesora ukochanego, a jeszcze bardziej kochałam jego żonę i z jego synem studiowałam na akademii, to jednak jeszcze los wyznaczył mi życie prywatne z Grzegorzem Kowalskim, który był asystentem Jerzego Jarnuszkiewicza. I bardzo szybko w momencie, kiedy już znalazłam się w tej pracowni Jarnuszkiewicza, zostaliśmy parą na całe życie. No i mamy 3 synów z tego związku. 2 z nich są projektantami, a 1 z nich, najstarszy, powiedział: nie chcę być artystą, nie chcę być biedakiem. Bo taka prawda była o moim życiu i moim mężu i mojej rodzinie, że byliśmy bardzo ubodzy, ponieważ ja nie zarabiałam pieniędzy, a mój mąż miał pensję.

0: z Akademii Sztuk Pięknych i zajmował się głównie swoją pracą. Specjalnie nie tworzył, bardzo rzadko, bo był oddany swoim studentom, swoim studentkom. A ja miałam trójkę dzieci do wychowania, więc też oczywiście w tym naszym kraju nie mogłam się czuć komfortowa, więc żyłam bardzo ubogo. Natomiast miałam szczęście, że gdziekolwiek pojechałam, zabierałam ze sobą swoje dzieci. Na przekór wszystkiemu. Nie, że pojadę sama, tylko zabieram ze sobą najmłodszego syna i dwóch pozostałych też. I w ten sposób moje dzieci mogły zobaczyć Nowy Jork. Bo gdy dostałam stypendium do Nowego Jorku, nie pojechałam tam bez dziecka, pojechałam tam z dzieckiem, a potem dwaj starsi chłopcy przyjechali i mogli tam spędzić swoje wakacje i zobaczyć, co to jest ten wielki świat, który dla mnie był kompletnie obcy, ale starałam się, żeby zobaczyli to wszystko, co mogli zobaczyć dzięki czemuś najskromniejszemu, ale jednak tak się stało i bardzo jestem z siebie dumna z powodu tego, że byłam taką matką, która nie zostawiała dzieci swojemu mężowi, żeby sobie i robiła karierę. I nie byłam kobietą bezdzietną, która jechała cokolwiek wyrzeźbić. Ja po prostu kochałam swoją pracę i ją kocham nadal. Nie mam żadnego parcia na to, żeby być sławną, żeby być zamożną, żeby być uznawaną. Po prostu mnie to w ogóle nie interesuje. Sprawdzam się w tym, że jeszcze chce mi się chcieć.
1: Chcieć. Zapraszamy Państwa na ulicę Brzozową do Fundacji Alina na wystawę Z Wody. Mogą Państwo tutaj zobaczyć dzieła Barbary Falender, która była naszym gościem. Bardzo Pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Między sztukami.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
4: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
5: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
4: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
5: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
4: i Michał Strzałkowski.
6: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Większością głosów Sejm odrzucił wniosek PiS. Minister Marcin Kierwiński

0: Kaczyński zostaje na stanowisku. Był przesłuchiwany od samego rana. Jarosław Kaczyński odpowiadał na pytania dotyczące tzw. dwóch wież. W ciągu kilku lat powstanie przedostatni fragment autostrady A2 na wschód od Warszawy. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszam. Opozycji nie udało się odwołać ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzją Sejmu Marcin Kierwiński nadal będzie kierował resortem. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówił po głosowaniu, że tego można było się spodziewać.
1: My jako opozycja jesteśmy zobligowani do tego, żeby wykorzystywać instrumenty, którymi dysponujemy, ugruntowane w konstytucji, w ustawach, do tego, żeby rozliczać ten rząd, patrzeć temu rządowi na ręce i wyciągać również wnioski i konsekwencje wobec ministrów. No, narzędziem takim jest wniosek o wyrażenie wotum nieufności i to jest narzędzie, które wykorzystaliśmy w tej sprawie. Uważamy, że minister Kierwiński jest fatalnym ministrem i powinien zostać odwołany za to, co dzieje się dzisiaj w służbach. One dzisiaj pracują, właściwie nie pracują, jak nie działają, jak są niedoinwestowane.
0: Posłowie PiS zarzucają ministrowi m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Złożyli wniosek, który jest aktem oskarżenia wobec ich rządów, mówił po głosowaniu minister Marcin Kierwiński.
2: Przez te 3 lata razem z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem, bo przecież on także był w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną zlikwidowaną przez PiS. Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
0: Za odwołaniem ministra Kierwińskiego było 202 posłów, przeciw 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, a dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie mają m.in. wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Początek obrad o 9:00. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
3: To długie przesłuchanie z wieloma przerwami odbyło się z pewnymi zgrzytami, bo Jarosław Kaczyński na podstawie internetowych wpisów Romana Giertycha chciał go wyłączyć z tej czynności, co jednak nie udało mu się.
4: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania.
3: Mówił rzecznik prokuratury, prokurator Piotr Antoni Skiba.
4: Pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania, protokół liczy 40 stron.
3: Ale pełnomocnicy pokrzywdzonego austriackiego biznesmena nie wierzą w zeznania prezesa PiS, mówił adwokat Jacek Dibła.
5: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń.
3: Czy Jarosław Kaczyński ze świadka stanie się oskarżonym? Tego jeszcze nie wiemy. Prokuratura ma analizować zebrany materiał dowodowy. Sam prezes PiS nie rozmawiał z mediami, ale wcześniej nazwał sprawę politycznym bezprawiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejne ataki przeciwko licznym celom w Iranie, poinformowało Centralne Dowództwo USA. W komunikacie podkreślono, że ataki te są odpowiedzią na nieuzasadnioną i ciągłą agresję Iranu. Do ataków doszło po zapowiedziach na ten temat sekretarza wojny Pita Hegseta i prezydenta Donalda Trumpa. Jest umowa na przedostatni fragment autostrady A2 na wschód od Warszawy. Wykonawca wybuduje ponad 9 km trasy z Kijowca do Dobrynia. Koszt inwestycji to ponad 400 milionów złotych. Dzięki temu autostrada A2 dojdzie niemal do granicy państwa, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Tak naprawdę to jest finał budowy podstawowej wersji A2 w Polsce. To jest przedostatnia umowa na budowę autostrady A2 w Polsce. Finał praktycznie tego projektu. Fizycznie to jest ostatni odcinek. Pozostał nam jeszcze do rozstrzygnięcia jeden przetarg na poprzedni odcinek, który jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty.
0: Odcinek autostrady A2 z Kijowca do Dobrynia ma być gotowy w 2029 roku. Sagrada Familia w Barcelonie, oficjalnie najwyższym kościołem na świecie. Po ukończeniu prac nad najwyższą z 18 wież, świątynia mierzy 172,5 metra. Z tej okazji do stolicy Katalonii zawitał papież Leon XIV.
7: Inauguracja była widowiskiem dźwięku, światła i cienia. Gdy chłopięcy chór wyniósł na plac przed bazyliką setki lampionów, fasada świątyni i krzyż zwieńczający wieżę Chrystusa rozświetlały się coraz mocniej. Gdy lampiony wzniosło tysiące osób zgromadzonych przed świątynią, słup światła oświetlił wszystkie wieże świątyni. Ferią barw błyszczały także witraże. tym samym czasie setki dronów wzbiły się na wysokość ponad 200 metrów i ułożyły

0: w sylwetkę Antoniego Gaudiego. Następnie na niebie przekształciły się w motto architekta. Najpierw miłość, później technika. Na zakończenie nie zabrakło też pokazu sztucznych ogni. Widowisko obserwowały tysiące osób, papież Leon XIV, para królewska Hiszpanii oraz premier Pedro Sanchez.
1: O czym z Barcelony mówił Paweł Pawlica.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami chłodna i deszczowa noc, będzie od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Poza tym do jutrzejszego pora południa obowiązują ostrzeżenia pogodowe dotyczące burzy z intensywnymi opadami. Alerty dotyczą obszarów pasi od województwa warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie aż po małopolskie i podkarpackie. W ciągu dnia termometry wskażą od 14 stopni na północy do 17 na zachodzie. Cieplej na Podlasiu, tam około 20. Jest 6 po północy.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości. Ze mną dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 pani Agnieszka Siedlarska, Fundacja Stoma Life, pani Dorota Minta, również z Fundacji Stoma Life i pani Aleksandra Christoph-Besuti, pacjentka ze stomią. No właściwie już zdradziłam temat dzisiejszej rozmowy. Tak, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o życiu ze stomią. To jest taki temat, do niedawna powiedziałabym temat tabu. No przecież nikt się nie przyznawał do tego, że miał stomię. Nie mówiło się o tym, jak funkcjonują na co dzień stomicy. Stomicy, jeśli ktoś nie wie, albo stomia, jeśli ktoś nie zna tego pojęcia, to chirurgiczne wyłonienie fragmentu jelita albo moczowodu na powierzchnię brzucha. To bardzo często ratuje codzienne życie osób zmagających się z bardzo wieloma chorobami. I zacznę od pani Agnieszki Siedlarskiej z Fundacji Stoma Life. No właśnie, jeśli mówimy o stomikach, to mówimy o osobach borykających się z jakimi chorobami? Dlaczego stomia była tutaj konsekwencją czy rozwiązaniem jakiegoś problemu medycznego?
5: Więc właśnie ten temat nadal jest bardzo trudny, ponieważ dotyczy w konsekwencji wydalania, więc stąd
4: nie lubimy o tym mówić.
5: Bardzo ciężko się o tym rozmawia, a szczególnie w takiej przestrzeni jak dzisiaj, więc bardzo dziękujemy za podjęcie tematu i zaproszenie. Stomia, tak jak wcześniej było powiedziane, jest właściwie operacją ratującą życie, umożliwiającą życie dalej. I może się zdarzyć w każdym wieku, bo tak naprawdę możemy się urodzić i po prostu potrzebować operacji stomii, żeby po prostu przeżyć. I później tak naprawdę w każdym wieku. Nadal najczęstszym powodem wyłaniania stomii są choroby nowotworowe i w większości wypadków jest to rak jelita grubego. Ale tak naprawdę mamy również nieswoiste choroby zapalne jelit, mamy Crohna i tu też tak naprawdę na którymś etapie leczenia, gdzie no zawodzą inne procedury, po prostu jest podejmowana decyzja o tym, żeby wyłonić stomię. Stomia może też być z powodu wypadku, nie wiem, wypadku komunikacyjnego na przykład. Czy stomia zdarza się niestety również przy powikłaniach porodowych? I to wiadomo, że to nie jest wtedy absolutnie coś, czego oczekujemy, a tym bardziej jesteśmy zadowoleni z tego powodu, że ta stomia została wyłoniona. Tak więc stomia może się przytrafić tak naprawdę na każdym etapie życia z bardzo różnych powodów. Natomiast nadal jest tematem bardzo, bardzo trudnym.
4: Może się przytrafić na każdym etapie życia, więc to nie jest tak, że możemy odsuwać ten temat od siebie, bo może przytrafić się po prostu każdemu, tak jak słyszeliśmy. I zwrócę się do pani Aleksandry. W pani przypadku, dlaczego tak się stało? Dlaczego ma pani wyłonioną stomię?
6: Stomia u mnie jest wynikiem krótkiego dosyć, ale intensywnego chorowania na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ja bardzo długo wypierałam pewne znaki, które mogłyby świadczyć, że mam problem. Wiecie, jak my kobiety mamy taką tendencję do bo zjadłam może coś niewłaściwego, bo może to jest ten czas w miesiącu, bo się zestresowałam. I wtedy, kiedy zorientowałam się, że nie pamiętam tak naprawdę normalnego wyjścia do toalety, stwierdziłam, że to już jest ten czas, kiedy ta faza wypierania się musi zostać zakończona i czas na diagnostykę. I moje zdziwienie było ogromne, kiedy po wykonaniu

0: Robił kolonoskopię, okazało się, że to jelito jest już w opłakanym stanie. Wiem, że są różne, różna historia choroby rzodziącego zapalenia jelita grubego. Ktoś może mieć jeden epizod i remisję na kolejne 20 lat. U mnie niestety choroba postępowała bardzo szybko i w ciągu tak naprawdę roku od diagnozy po decyzję o usunięciu jelita grubego minął rok. Więc to był bardzo intensywny dla mnie czas i tak jak Agnieszka wspominała, że stomia czasami może być wynikiem niespodziewanego zdarzenia, jak wypadek, operacja i na pewno ciężko się wtedy pogodzić z tą decyzją o posiadaniu stomii. Ja stomię, chociaż to nie była łatwa decyzja, przyjęłam jako powrót normalnego życia.
1: A właśnie, bo chciałam zapytać, czy to była po prostu ulga?
0: To była ogromna ulga, chociaż psychicznie musiałam do tego dojrzeć, ponieważ jest to duża zmiana, nie ukrywajmy. W pewnym momencie człowiek jest też uzależniony od sprzętu, od tego, czy on dobrze funkcjonuje, czy nie. Czasami też zdarzają się wpadki, co też może być trudne na samym początku. Więc ten psychiczny aspekt, on rzeczywiście musi, każdy człowiek potrzebuje czasu, żeby dogadać się z tą stomią. Ale jeżeli chodzi o fizyczny aspekt, ja poczułam się z dnia na dzień coraz lepiej. Ja po prostu wróciłam do normalnego życia. Kiedy byłam uzależniona niestety od ubikacji, to w końcu, mając 5-letnią córkę, mogę z nią wyjść do sali zabaw, mogę z nią wyjść na rower. Nie jestem więźniem już swojego ciała i potrzeb, czyli związanych z ubikacją.
1: To niezwykle ważne, o czym pani mówi, bo proszę państwa, w radiu nie widać, ale ja mam przed sobą młodą, piękną kobietę, młodą mamę i aż trudno sobie wyobrazić, jak wiele ograniczeń w życiu powodowała choroba, bo nie stomia, tylko choroba sama w sobie, która w końcu doprowadziła do tego, że zdecydowała się pani na operację.
0: Tak, to prawda. Choroba, tak jak wspominałam, była bardzo intensywna. Zabrała mi rok czasu i to był bardzo poważny czas w moim życiu. Stomia naprawdę pozwoliła mi odzyskać kontrolę i panowanie nad własnym życiem.
1: Zwrócę się teraz do pani Doroty Minty z Fundacji Stoma Life. Właśnie o takie spostrzeżenia dotyczące odbioru tego, co się dzieje z organizmem pacjentów, z którymi wy macie na co dzień do czynienia. Ja tutaj słyszę słowo ulga. Dla niektórych to będzie przerażenie, no bo nagle, no tak, mówimy o wydalaniu, mówimy o czymś, co pojawi się nagle na powłokach brzusznych, mówimy o worku stomijnym, który trzeba będzie przyklejać. Dla niektórych na pewnym etapie to na pewno jest jakiś koniec świata.
2: Ja jestem z zawodu psycholożką i na co dzień pracuję z pacjentami i pewnie ja bardziej zwracam właśnie uwagę na ten kontekst psychiczny osób, które się borykają z różnymi chorobami i przyznam się, że ciągle z Agnieszką od 10 lat ponad walczymy o to, żeby w momencie diagnozy, wtedy kiedy pacjent zaczyna chodzić od jednego do drugiego lekarza, żeby pojawiał się psycholog, który jest dla niego wsparciem. Bo tak jak Ola mówiła, że to nie była łatwa decyzja, a często pacjent jest zostawiony z nią sam. My w ogóle żyjemy w takiej kulturze, że ciało jest tabu. Nie mówimy o seksualności, nie mówimy o wydalaniu, nie mówimy o starzeniu się tego ciała. Menopauza od pewnego czasu jest nagle odkryciem, że jest takie coś, a tu siedzimy cztery kobiety i dotyczy nas to wszystkich. I myślę, że takie mówienie głośno, tak jak mówi to Ola, o tym, że ja mam stomię, ale dzięki temu normalnie pracuję, chodzę z córką
1: na spacery,
2: jeżdżę na rowerze i tak dalej, jest bardzo ważne, bo mam takie poczucie, że zresztą opierając się też na to, jak funkcjonują grupy połączone właśnie w fundacji, grupy pacjentów, że to głośne mówienie, pokazywanie się na zewnątrz jest czymś, co bardzo wielu pacjentom pozwala na przejście tego etapu decyzji, a potem akceptacji stomii. Bo tak jak pani powiedziała, to jest coś wbrew naturze. Tak? To nie jest tak, że to jest taki anatomiczny fragment naszego ciała. My nagle zauważamy, że nasze ciało w pewnych aspektach funkcjonuje, bo nie mówimy publicznie o tym, że idziemy, chcemy zrobić kupę, nie? I nie wiemy, jak ta kupa wygląda. Ba, nie przyglądamy się tej kupie, a to jest bardzo ważne. Ale myślę, że wydalanie jest tak samo obarczone tabu ciągle niestety, jak seksualność. I to są takie dwa obszary, które się często też łączą. W przypadku stomików akurat tak, ale to są dwa obszary, o których nie umiemy ciągle mówić. Gdzieś tam ta stygmatyzacja też wywołuje wstyd u pacjentów i myślę, że to jest najbardziej krzywdzące, bo takie mówienie, że

0: że to wstyd, nie mów o tym. No jak to możesz, tak, co się ciągle zdarza? Na basen? Ze stomią? Przecież wstyd.
1: Wszyscy
0: Niech
1: będą
0: to.
1: Patrzeć, prawda? Czego się boją? Że

0: tym, że pierwsza reakcja pań, które decydują o przyjęciu tego dziecka do przedszkola, jest: no nie, bo się inni zarażą. Więc jednak ta edukacja i mówienie o tym to jest bardzo, bardzo ważne. Fantastycznie, że jest z nami Ola i że to padło, bo Ola mówi: no dla mnie to jest takie rozwiązanie pozytywne, super, ja to akceptuję, bo jest lepiej, poprawia mi komfort życia. No i tutaj się zderzamy tak naprawdę z dwoma grupami osób, które muszą mieć stomię. Jedne właśnie są takie, że rozwiązało im to pewien problem, na przykład uwięzienia w domu, blisko toalety. I one są z reguły pozytywnie nastawione i takie, no pozytywnie nakręcone i nastawione, więc łatwiej prawdopodobnie przechodzi im się ten proces oswajania właśnie zmiany sposobu wydalania. Tak jak Dorota powiedziała, że no jednak na mniej naturalny niż natura nas obdarzyła. No ale jest jednak ta grupa druga tych osób, które absolutnie nie akceptują stomii, absolutnie nie mogą się pogodzić z tym, że ta stomia jest, że się wydarzyła. No chociażby takie przypadki, kiedy przy porodzie następuje uszkodzenie jelita i niestety ta stomia musi się pojawić, nawet jeśli ona pojawia się czasowo, tak? To się właśnie zamykają w domu, przestają się kontaktować z otoczeniem, no, zamiera to życie takie w społeczeństwie.
1: Tak, bo trochę nie doświadczono wcześniej ograniczeń, prawda? To ta stomia jest ograniczeniem. W pani przypadku, w przypadku pani Aleksandry, była w pewnym sensie ratunkiem normalnego życia i funkcjonowania, możliwości wyjścia z domu. To zupełnie inne spojrzenie wtedy na to, co się dzieje z organizmem.
2: Zgadza się. Ja zawsze byłam bardzo aktywną osobą i w momencie, kiedy pojawił się ten pik chorobowy, ja stałam się więźniem w własnym domu i najciężej patrzyło mi się na córkę właśnie, kiedy nie mogłam jej poświęcić tego czasu, ale tak naprawdę byłam zupełnie wyłączona z życia, co dla mnie było zupełnie nowym biegunem, ponieważ tak jak wspomniałam, jestem bardzo taką socjalną osobą, więc ja traktowałam to jako lekarstwo, ale też na pewno pomogło mi bardzo mój mąż, który, można powiedzieć, że namawiał mnie, to może złe słowo, ale bardzo wspierał mnie przy tej decyzji. Utwierdzał mnie w przekonaniu, że to będzie dobry krok, że on mi pomoże ze wszystkim, że mam się niczym nie przejmować, że tak naprawdę to jest kolejny krok do mojego powrotu do zdrowia. Wydaje mi się, że poczucie takiego ogromnego wsparcia jest ogromnym plusem dla osoby, która musi podjąć decyzję, czy wyłonić stomię. Ponieważ ciężko powiedzieć, że jest to dodatkowy atut na ciele albo dodatkowa biżuteria, chociaż staram się sama jakoś poprawić wygląd tych worków. Czasami sobie piszę jakieś takie hasła nawet motywujące. Popraw koronę, jesteś księżniczką. Właśnie jestem naprawdę zdziwiona, że do tej pory żadna firma tego nie robi.
3: Może nas słuchają.
2: Naprawdę, jeżeli mnie słuchacie, to zadzwońcie do mnie. Mam głowę pełną pomysłów, bo wydaje mi się też, że ten worek nie kojarzy się z niczym fajnym. Umówmy się, on często jest albo w ogóle przezroczysty, okropieństwo, albo w takim kolorze cielistym, beżowym, takim szpitalnym.
0: No, pojawiły się ostatnio takie modyfikacje, więc może będzie lepiej. Może
2: tak, dokładnie, bo wydaje mi się też, że w ogóle średnia wieku osób, które chorują na jelita, obniża się.
1: Ona się obniża, tak. Niedawno w audycji Samozdrowie mówiliśmy o tym, że przybywa tych osób w związku z rozmaitymi czynnikami, także tymi stresogennymi, ale faktycznie tych osób przybywa i dobrze, że o tym w ogóle mówimy i dobrze, że w ogóle edukujemy ludzi, jeśli chodzi o te choroby.
2: Wydaje mi się, że dobrze jest, kiedy właśnie młode osoby mówią też o tym, opowiadają te historie związane ze stomią, ponieważ wiem, że w szczególności dla młodych osób jest to ogromna zmiana w ciele, na pewno, co w tak młodym wieku może prowadzić do średniej akceptacji tego stanu, więc jeżeli możemy nagłaśniać ten temat i sprawić, żeby te worki były, nie wiem, w jakichś szalonych kolorach, jak róż, albo nie wiem, obojętnie jaki
3: może
2: kolor.
3: Może w panterkę, nie?
2: Może w panterkę. Zróbmy po prostu coś, co by po prostu też przybliżyć ten temat i żeby to się stało formą dodatkowego akcesoria, a nie jakimś sprzętem medycznym.
3: Jestem na tyle stara, że pamiętam, że moja kuzynka się wstydziła okularów, a tu siedzimy w towarzystwie pięknych kobiet w pięknych okularach. Natomiast myślę, że jedna rzecz jest bardzo ważna, Olu, o czym powiedziałaś, wsparcie twojego męża.
1: A właśnie, o to chciałam zapytać, jak bardzo to jest ważne, takie wspierające otoczenie.
3: Znaczy, ja myślę, że wsparcie bliskich osób, pozwala nam przejść każdy kryzys. Również taki, bo tak jak mówisz, no to nie było tak, że wstałam rano, to sobie zrobię stomię, tylko to była długa decyzja, namyślanie się i też przytłoczenie objawami choroby. I myślę, że jestem

0: przekonana, że takie też wspieranie tych osób, które są partnerami, siostrami, partnerkami osób zmagających się, decydujących się albo stających w obliczu decyzji o wyłonieniu stomii, jest bardzo ważne, bo oni też nie wiedzą i też nie wiedzą, na ile im starczy miłości, wyrozumiałości i muszą też mieć, i my w fundacji mamy sporo par, prawda? I widzimy, jak istotne jest też to wspieranie też tej drugiej osoby, bo to nie jest łatwe. To jest też obciążenie. Z jednej strony chcemy zrobić wszystko dla ukochanego czy ukochanej, a z drugiej strony też mamy w głowie obciążenia, różne myśli, więc takie budowanie grup wsparcia, tak jak to jest u nas w fundacji, w której są włączeni też partnerzy i partnerki, że jakby pani pojechała, nie wiem, na wyjazd niedawno majówkowy, to nie wiedziałaby pani, kto jest stomikiem, a kto jest partnerem, tak? I to jest też bardzo ważne, myślę, dla tych partnerów, że oni mogą wejść i zobaczyć też innych. I takie wsparcie grupy jest bezcenne, bo psychologowie, psychoterapeuci okej, ale też ta grupa taka pacjencka ma taką no w sobie...
1: Dzięki fundacjom to w ogóle jest możliwe.
2: Czasami to jest tak, że jak się pojawiają nowe osoby w naszym otoczeniu właśnie na takich spotkaniach, to często mylimy, która osoba ma stomię, a która nie, ponieważ ta osoba wspierająca jest tak bardzo zaangażowana i tak bardzo zżyta z tym właśnie faktem posiadania stomii, zdecydowanie jakby się okazuje, że a nie, nie, to właśnie odwrotnie, to nie ja, to partnerka, to nie ja, to partner. Natomiast myślę, że właśnie ogromnym, bardzo istotnym elementem jest wspieranie ogólnie osób z bliskiego otoczenia, tak? Pomijając oczywiście osoby, które się mierzą no, z jakimiś problemami zdrowotnymi, to jednak tego środowiska dookoła. Bardzo ważne.
1: A powiem, co było początkiem tego naszego spotkania. Było nasze spotkanie w Sejmie przy okazji zebrania parlamentarnego zespołu Rak Stop, które zainicjowała pani poseł Katarzyna Piekarska. Rozmawialiśmy wtedy o seksualności, rozmawialiśmy o tej sferze prywatnej, seksualności generalnie w chorobach przewlekłych. I o to też chciałam panie zapytać. Dotyczy to oczywiście wszystkich chorych przewlekle. Nie mówimy o tej sferze seksualności, nawet w przypadku osób stuprocentowo zdrowych, a tym bardziej, jeśli dokłada się do tego choroba, która w jakiś sposób jednak zmienia zdecydowanie nasze ciało. Tu jest ten element, o którym pani bez ogródek mówi, panie bez ogródek mówią, ten element jeszcze wydalania, taki, już taki, to, takie tabu do kwadratu niemalże, to zmienia życie i funkcjonowanie, także w tej sferze. Czy nie było w pani takich obaw, że oto skończyła się pewna ważny element życia?
3: Bardzo to jest ważne pytanie, które zadałaś. Ja czuję się teraz naprawdę uprzywilejowana, ponieważ mój mąż Bruno przez to, że tak okazywał ciągłe wsparcie przy każdym moim etapie choroby, kiedy ona no niestety mocno się rozwijała i w intensywny sposób, że nigdy nie dał mi odczuć, że coś się zmieniło w kwestii seksualności. Wydaje mi się, że dla niego to był taki priorytet, że wydaje mi się, że jeszcze nawet bardziej to wszystko się rozwinęło i na pewno umocniło to nasz związek. Jesteśmy ze sobą 11-12 lat, aczkolwiek, tak jak się mówi, w chorobie i w zdrowiu, w biedzie, ten kawałek o chorobie pokazał nam mocno nasze fundamenty związku i pozwoliło to pójść na pewno do przodu, więc ciężko mi powiedzieć na temat innych osób, które nie mają takiego wsparcia. Życzę każdemu takie wsparcie. Wydaje mi się, że jest to kluczowe przy powrocie do zdrowia.
1: Szanowni Państwo, odwagi. Odwagi, bo czekają na to pacjenci, którzy chcieliby, żeby o ich medycznym problemie, chociaż trudno używać tego słowa, skoro usłyszeliśmy, to może być nawet ulga najnormalniej w świecie, ulga w chorobie, żeby mówić o tym, żeby edukować innych, żeby przestano postrzegać stomię jako temat tabu. A ja najserdeczniej dziękuję pani Aleksandrze Christoph-Besutti, która opowiedziała o swoim doświadczeniu, bo jest przecież pacjentką, młodą mamą, piękną kobietą, osobą ze stomią, która właśnie to wyłonienie stomii uznaje za ulgę. Ulgę w chorobie, która ograniczała jej życie prywatne i zawodowe. Gośćmi były również pani Agnieszka Siedlarska z Fundacji Stoma Life. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I pani Dorota Minta, psycholożka również z Fundacji Stoma Life. I o stomii rozmawiałyśmy właśnie
2: dziękuję
1: dzisiaj
2: bardzo
1: w audycji Samozdrowie. Na antenie Polskiego Radia 24 audycja Samozdrowie od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. 30 żegna się z Państwem.

0: Małgorzata Telmińska.
1: Samo zdrowie.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Co prawda już niektórzy przestają myśleć o szkole, bo za moment koniec roku, ale przecież będzie kolejny rok szkolny i kolejne problemy. A dzisiejsze problemy, te o których porozmawiamy, to zielone otoczenie wokół szkoły, no i w ogóle to, jak chronić te miejsca, gdzie spotykają się i dorośli, i dzieci, po to, żeby się uczyć i żeby ich uczyć, bo kolejne upalne dni, rozgrzane klasy, no i wokół szkoły beton, to trudna sytuacja do zniesienia, a w klasach przy otwartych oknach lepiej nieraz słychać samochody z ulicy niż nauczyciela. Czy da się coś z tym zrobić? Czy można wprowadzić zielono-niebieską infrastrukturę do szkół? No to właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy jeszcze przed końcem roku szkolnego. A w studiu Przemek Radwan z Fundacji Bank Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pan ma trójkę dzieci, więc myślę, że temat szkół jest doskonale znany. Wszystkie w jednej szkole i wszystkie mają jeden problem, jeśli chodzi o infrastrukturę tę zielono-niebieską.
4: Byłem ostatnio na zebraniu i rozmawiałem z jedną nauczycielką, która mówiła o takim dylemacie. Otworzyć drzwi na korytarz, to hałas korytarza. Otworzyć okno, to hałas z ulicy. Nie otworzyć, to żar. Nie wiem, coraz częstszy widok w naszych miastach to są szkoły, gdzie tak zwana folia NRC srebrna jest wklejona w oknach szkół, żeby przeżyć. No bo kiedyś te szkoły stawialiśmy z dużą ilością okien, żeby słońce dogrzewało, zwłaszcza zimą. Teraz trochę nie wiemy, co z tym zrobić.
3: To prawda, ja jestem znów po balu ósmoklasistów w sali gimnastycznej, w której też było takie zalecenie, wpuśćmy tych wszystkich kibiców, widzów, rodziców, babcie, tak tuż przed rozpoczęciem, żeby nie zdążyło się w tej sali zagotować, bo ciepło na zewnątrz, no to i w takiej sali gimnastycznej robi się ciepło. W piątek niedawno odbyło się takie spotkanie właśnie dotyczące tego, co można zrobić i jak można zmienić to otoczenie wokół szkół, w szkole. Czy coś można zrobić? Bo pewnie tak, ale czy to da efekty i co to może być?
4: Całe nasze piątkowe seminarium Fundacji Banku Ochrony Środowiska było poświęcone otoczeniu szkoły. Mówiliśmy o zieleni, trochę o wodzie. A bo mamy takie poczucie, że po pierwsze w ten sposób możemy chłodzić, chronić przed pyłem, hałasem i tworzyć jeszcze dodatkowe klasy na te upalne dni, gdzie będzie można wyjść i w cieniu być. Jak zaczynałem to wydarzenie, to powiedziałem o tym, że tak naprawdę tradycja sadzenia drzew to nie jest nic nowego. To już starożytne Chiny, gdzie zresztą w XIII wieku obowiązywała kara śmierci za niszczenie drzew. Ale my często jeżdżąc na przykład po Warmii i Mazurach zachwycamy się drzewami wzdłuż dróg, a to była świadoma polityka Fryderyka Wilhelma I i II, żeby sadzić drzewa. Po co? Żeby chronić przed pyłem, w zimie przed zamiecią i przed upałem. Dlaczego przed upałem?
3: No bo jak jedziemy...
4: wojska się przemieszczały, to żeby nie szły w słońcu. Więc tak naprawdę to sadzenie drzew po to, żeby nas ochronić przed upałem, oczywiście być może mniejszym, przed pyłem, hałasem, to już stara tradycja, a teraz chyba potrzebujemy takiego zrywu, zwłaszcza, że tych dni upalnych w ciągu roku szkolnego zrobiło nam się coraz więcej.
3: No chociaż to najgorsze, najbardziej upalne miesiące, szkoła zamknięta. Chyba, że też
4: ale
3: są
4: wrzesień,
3: czasami...
4: Ale i w kwietniu już też było słonecznie.
3: A poza tym są czasami takie zajęcia jak lato w mieście, kiedy
4: dokładnie
3: właśnie dzieci te z młodszych klas przychodzą normalnie
4: coraz
3: do szkoły.
4: Coraz więcej ruchu wokół szkół. No i to jest taka szansa, ta zieleń wokół szkół to jest szansa na to, żeby było właśnie ciszej, bez pyłu, chłodniej, z przestrzenią do odpoczynku, ale też coś, co jest związane z jednym z naszych projektów, gdzie zachęcamy szkoły do tworzenia ogrodów szkolnych, nasz projekt Tradycyjny Sad, też żeby było takie poletko, gdzie dzieci same mogą sadzić, eksperymentować, kopać w ziemi i trochę symbolicznie mówiąc wiedzieć, że rzodkiewka nie rośnie w pęczkach
3: i
4: skąd się biorą czereśnie i jabłka.
3: To prawda, to taka biologia czy przyroda w praktyce, nie tylko
4: dokładnie
3: w tej teorii, którą czytamy z książek. A w ogóle o jakich szkołach my mówimy i problemach wokół szkół? No bo mamy szkoły w dużych miastach, mamy szkoły w mniejszych miastach, mamy szkoły na wsiach. No szkoły są wszędzie, w całej Polsce.
4: I tak naprawdę ten problem zielonego otoczenia jest już wszędzie, tak? Znaczy oczywiście czasem mamy szkoły, które nie mają terenów i ten problem jest jeszcze większy. Często jest tak, że te tereny są wybrukowane, jest parking przyszkolny, ale właśnie nie ma trawnika, jest boisko, ale nie ma takiej części zielonej. Dla nas szkoła oczywiście jest symbolem w ogóle budynku użyteczności publicznej, bo tak samo ten problem zielonego otoczenia dotyczy szpitali, bibliotek, domów kultury i wszędzie tam, gdzie ten teren wokół budynków użyteczności publicznej jest, można sadzić.

0: wsadzić, żeby robić po pierwsze chronić właśnie użytkowników tych instytucji, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, zyskujemy zielone wyspy w naszych miastach, małych, dużych. A mówimy tutaj o dzieciach i młodzieży, która jest w tych szkołach na co dzień, ale tak naprawdę kiedyś być może będą to miejsca, do których po południu będą mogli przychodzić seniorzy, żeby posiedzieć w cieniu, rodzice z dziećmi, tak jak mamy otwarte boiska dla mieszkańców, tak też mogą być otwarte te zieleńce. Kluczowe jest to, żebyśmy zmobilizowali siły, środki i sadzili. I o tym było to seminarium. Też co można zrobić, żeby tej zieleni przybywało szybciej.
1: Czyli sadzić, a nie budować. No bo to jest coś, co w pewnym momencie chyba nam zaślepiło spojrzenie. Czyli deweloper buduje blok i zaleta blisko szkoły. I to jest super, wciśnijmy jeszcze jeden blok i będziemy mogli sprzedawać mieszkania z takim argumentem blisko szkoły. Teraz dokładnie myślimy o tym, że jednak blisko zieleni, ta szkoła.
0: Tak, i niech ta szkoła ma żywopłot, który ją właśnie ochroni trochę przed tym zgiełkiem wokół i pyłem. Niech ma trawnik z drzewami i tak dalej, i tak dalej. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić, co można zrobić, tak? I padły bardzo takie konkretne rekomendacje, że jedna rzecz to jest kwestia po prostu standardu, jak taka zieleń może wyglądać. Druga rzecz, żeby pokazywać modelowe rozwiązania, bo już w wielu miastach pilotażowo w Warszawie, w Bydgoszczy, w Poznaniu, to się udało, Łodzi przy iluś szkołach. A żeby dodać wymóg przy różnych remontach szkolnych, przy termomodernizacji, jeżeli szkoła otrzymuje środki na termomodernizację, niech tam będą dodatkowe punkty w konkursie za stworzenie przy okazji terenu zielonego. A żeby łączyć inwestycje, boisko, super, ale z terenem zielonym wokół. I dzięki temu mamy szansę, żeby po prostu trochę przyspieszyć, żeby jednak tej zieleni było szybciej i więcej.
1: A na przykład nie byłoby problemem, jeżeli mamy boisko i ogrodzone jest to boisko płotem, siatką, a wzdłuż tej siatki rośnie żywopłot. Dokładnie. Chociaż może to nie jest najlepsza roślinność, jeśli chodzi o bioróżnorodność, bo znowu też są tacy, którzy podniosą głos, że żywopłot nie jest szczególnie ważny.
0: Ale nie
1: ważny,
0: mówimy, żeby sadzić żywopłoty stój, można posadzić z czegoś, co jest gatunkiem rodzimym i nie będzie problemu z bioróżnorodnością.
1: No też prawda, natomiast właśnie przynajmniej ten hałas od ulicy i to zanieczyszczenie już zatrzyma.
0: Dokładnie.
1: Z czegokolwiek by nie był, z jakichkolwiek roślin.
0: Tak, znaczy powiem tak, wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie rozgrzanych tych przestrzeni wokół szkolnych, że cokolwiek to będzie, oczywiście nie zachęcamy do sadzenia roślin inwazyjnych i obcych gatunków. My w naszym projekcie zachęcamy do sadzenia tradycyjnych odmian drzew owocowych, ale kluczowe jest to, żeby faktycznie podejmować ten wysiłek i tam, gdzie tylko można, to po prostu sadzić. A to, o co apelujemy i o co będziemy apelować wspólnie z uczestnikami tego seminarium, to faktycznie, żeby w różnego typu konkursach, czy to na termomodernizację, czy na remonty boisk, czy remonty w ogóle otoczenia szkół, można było dostać dodatkowe punkty za to, że będzie zadbane będą tereny zielone, że one powstaną, bo to jest taka szansa, żeby to wymusić, żeby to się działo. Poza tym, jeżeli będziemy mieli teren zielony, to będziemy mieli chłodniej też wokół tej szkoły, tak? Bo to w naszym, jednym z naszych projektów dzieci robią taki eksperyment, że termometrem mierzą temperaturę chodnika i trawnika. No, jest
1: różnica
0: chłodniej.
1: Ogromna. A czy my możemy postawić na taką samowolkę sadzeniową? Bo czasami słyszymy o samowolkach budowlanych, że ktoś coś postawił i nie do końca miał zgodę. No to jak to jest z tym sadzeniem? Czy to jest decyzja dyrekcji, że teraz posadźmy tutaj drzewo owocowe?
0: To jest oczywiście bardzo
1: czy,
0: różnie, bo
1: czy właśnie
0: czasem,
1: jednak
0: czasem
1: trzeba
0: to,
1: mieć te zgody?
0: Czasem to samorząd, czasem to dyrekcja. Jest oczywiście kwestia uzgodnienia, żeby no nie sadzić tam, gdzie w ziemi infrastruktura techniczna. Natomiast zazwyczaj wokół szkół są tereny, które już są terenami zielonymi. Jest to kwestia zagospodarowania tych terenów istniejących. Więc nie ma takiego problemu, jak czasem w przypadku miast, że żeby rozbrukować, rozbetonować, to musimy mieć bardzo dużo zgód. Tam bardzo często wokół tych boisk jednak już mamy trawniki, mamy różne rzeczy, więc jest oczywiście kwestia uzgodnienia, żeby nie sadzić tych drzew równo tam, gdzie pod spodem przewód elektryczny czy rura z ciepłą wodą. Ale można to stosunkowo prosto robić.
1: Wspomina pan o tym, że Fundacja Bank Ochrony Środowiska chce właśnie takich nasadzeń, chce, żeby ta zielona infrastruktura wokół szkoły się pojawiała. A czy nauczyciele, czy ci, którzy w tych szkołach przebywają najczęściej, też mają takie samo zdanie, czy trzeba ich przekonywać?
0: Mamy co roku kilkadziesiąt szkół bierze udział w naszym projekcie Tradycyjny Sad, który początkowo był projektem, który faktycznie zachęcał do sadzenia tradycyjnych odmiat i był skupiony na idei bioróżnorodności. Teraz traktujemy ten projekt jako projekt trochę właśnie o roli terenów zielonych i w ogóle zachęcamy do zakładania ogrodów szkolnych. Najlepsze szkoły nagradzamy mikrograntami na zakład.

0: badanie tych ogrodów szkolnych. Tych mikrosadów już jest kilkaset w Polsce powstałych w ramach naszego programu. I tak jak mamy kontakt z nauczycielami, oczywiście są to nauczyciele zapaleńcy, którzy z grupami uczniów projektują
1: jeszcze
0: te ogrody, robią. Myśmy w tym roku odwiedzili kilkanaście szkół i widzieliśmy, jak to się dzieje. I oczywiście na początku są to małe drzewa, ale choćby w Warszawie w liceum Norwida w zeszłym roku żeśmy odwiedzali, gdzie to czereśnie, to są już dorodne czereśnie. Co prawda często szpaki mają używanie w miesiącach.
1: Pierwszeństwo, prawda, tak, mają szpaki, jak nasza piękna czereśnia radiowa, którą widzę z okna mojego pokoju, też nigdy nie udało mi się plonów zebrać, bo szpaki były szybsze.
0: Ale faktycznie są nauczyciele, są dyrektorzy szkół, którym bardzo na tym zależy, dbają o ten teren i szukają każdych środków, żeby troszeczkę, czy to deszczowy, tutaj grządki, tu trawa, żeby coś robić. No bo to jest też ta szansa, żeby właśnie, no nawet nie tylko na przyrodę, ale w ogóle w tych miesiącach letnich wyjść i zrobić lekcje na trawie.
1: No letnich, wczesnoletnich albo późnoletnich, no bo cały czas mówimy, że lipiec, sierpień to ten czas, kiedy szkoła jest nieczynna, ale bywa otwarta, to znaczy boisko bywa dostępne właśnie dla uczniów, którzy nie wyjechali, no bo na dwa miesiące nie zawsze się uda wyjechać.
0: Dokładnie.
1: Więc w mieście taka szkoła też pełni funkcję dobrej przestrzeni do tego, żeby się spotkać ze znajomymi. No i kiedy jest cień, na pewno jest przyjemniej się spotkać. A jak wygląda sytuacja dbania później o taką zieleń? No bo jak mamy wybrukowaną kostkę, boisko, trochę trawy, kostka, dziękuję pan tutaj, prawda, jakiś opiekun w szkole czy dozorca przejedzie kosiarką i z głowy. Natomiast jeżeli mamy jakiś taki ogród bardziej rozbudowany, no to jest ktoś za to odpowiedzialny.
0: I to jest oczywiście czasem wyzwanie, bo nie we wszystkich szkołach jeszcze jest dozorca. Czasem szkoła jest zamknięta na miesiące wakacyjne, więc szkoły różnie sobie z tym radzą, robiąc dyżury uczniów, rodziców, którzy podlewają. Czasem jest też kwestia, i to też chcemy, apelowaliśmy o to w piątek, żeby pokazywać takie rośliny, takie projekty ogrodów, które nie są takie bardzo energochłonne, jeżeli chodzi o utrzymanie. Czasem jest też tak, że ta trawa nie musi być idealnie przystrzyżona, zwłaszcza odkąd zaczęły się upały. Czasem jest też tak, że liście nie muszą być idealnie wygrabione, więc chcemy też, i takie projekty już istnieją, pokazywać, jak to zrobić, żeby no też nie wymagało to takiej ciągłej opieki, ale no oczywiście jest to też kwestia jakiegoś nakładu pracy, kogoś, kto zadba w tych miesiącach wakacyjnych, zwłaszcza, żeby to nie wyschło. No ale udaje się. Jeżeli faktycznie i po stronie samorządu, i po stronie szkoły jest chęć i wola, to jak najbardziej można to zrobić.
1: Chęć i wola, i woda, która jest potrzebna, tak, bo z suszą na pewno będziemy się przez kolejne miesiące zmagać. A jak bardzo obniża się temperatura? Jakie to ma rzeczywiście znaczenie? Czy tylko trochę tak w teorii, czy jednak w praktyce jest ta różnica, że ta zieleń, która się pojawi, no daje to poczucie ochłodzenia takie realne. No,
0: różnice w temperaturze w cieniu i w słońcu są bardzo duże, ale jeżeli chodzi oczywiście o te powierzchniowe, to pewno wszyscy z nas widzieli termometry, które są nad szosami i pokazują temperaturę powietrza, która powiedzmy jest tam 28, a przy jezdni asfaltu jest 40, prawda? Stąd zresztą w niektórych krajach w tej chwili zaczyna się pilotażowo używać specjalnych emulsji do malowania jezdni na jasny kolor i dachów, żeby obniżać temperaturę w miastach. Drugą rzeczą jest kwestia koloru pokrycia dachów. W Polsce często mamy jeszcze dach z czarnej papy, no, która się bardzo rozgrzewa. W niektórych krajach zaczyna się malować specjalnymi emulsjami na biało, żeby obniżyć tą temperaturę również w budynku. I no, to jest taka rzecz, którą możemy zrobić. No wiadomo, że jeżeli mamy nie asfaltowe alejki, tylko grunt z trawą, to jednak o te kilkanaście stopni będzie chłodniejsze niż czarny asfalt.
1: Pojawiło się hasło dachów, no właśnie, może jeszcze wejść na dach szkoły, może niekoniecznie dzieci, ale jakby to było zabezpieczone, to może jodę, czy na przykład takie rozwiązanie jak zielone dachy w szkołach, to też jest coś, co można wypróbować?
0: To jest oczywiście większa inwestycja, to jest kwestia przygotowania tego dachu, ale jak najbardziej też to jakoś się sprawdza. Wymaga to na pewno większych prac projektowych, przekształcenia. Zresztą stąd właśnie często mówisz o malowaniu, bo to jest prostsze rozwiązanie.
1: A też wymaga, mające znaczenie,
0: dające
1: efekt. No
0: tak, dające po prostu to, że jest chłodniej, że budynek się mniej rozgrzewa w tych miesiącach letnich.
1: Panele fotowoltaiczne to też jedno z rozwiązań, które można stosować na dachach
0: jak najbardziej
1: szkół. I
0: wiele
1: też się
0: szkół
1: zaczyna
0: to robi.
1: Pojawiać, no bo szkoły są dużym budynkiem, budynkiem użyteczności publicznej, który może być bardziej ekologiczny, bardziej przyjazny, nie tylko latem, ale też też zimą. Tegoroczna zima była

0: dość mroźna i ja pamiętam, jak dzieci w szkole mówiły, narzekały, że w szkole jest zimno. Ubierały się cieplej, bo rzeczywiście było zimno i nawet jakieś już były takie sugestie, że mamo, mamo, jest 18 stopni czy 16, już powinniśmy do szkoły nie przychodzić, bo jest za zimno. Czy tutaj też jest jakiś pomysł, żeby te szkoły też na zimne miesiące przygotować? No bo mówimy o ociepleniu klimatu, ale zima może też być znów zimna.
1: Dokładnie, no i oczywiście wszystkiego to, co w tej chwili w Polsce się dzieje w zakresie termomodernizacji głębokiej, no służy między innymi przygotowaniu budynków i na zimę, i na lato. Budynek, który jest po dobrej termomodernizacji z wymienionymi oknami, jest przygotowany i na zimno, i na ciepło. W takim budynku będzie też chłodniej latem. Tak jak zresztą często w starych domach o grubych, ceglanych ścianach, prawda? Jest ciepło w zimie, chłodno w lecie. Więc jak najbardziej dużo mamy do zrobienia i myślę, że to, że w tej chwili tych inwestycji właśnie termomodernizacyjnych w budynkach szkolnych, z różnych środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, KPO jest sporo, to super, ale my byśmy chcieli właśnie jeszcze, żeby one były od razu uzupełniane o ten komponent zieleni wokół. A zwłaszcza, żeby nie było tak, że po tym remoncie zostaje takie klepicho wokół budynku.
0: I nie dość, że buty brudne, a potem nie każdy chce zmienić buty na kapcie, to robi się problem. Jakby szkoły chciały dołączyć i chciały się zaangażować, to kiedy w ogóle podjąć takie wyzwania, kiedy taki projekt na przykład modernizacji zielonej przedstawić i komu? No bo teraz jeszcze za chwilę opadnie ten kurz zakończenia roku, oceny wystawione, świadectwa rozdane, trochę spokoju pojawi się w szkole. Czy to jest ten czas dla nauczycieli, dla dyrektorów, żeby pomyśleć, niekoniecznie w tym momencie?
1: W tej skali mikro zrobienia małych ogródków szkolnych z nami, to my zapraszamy w nowym roku szkolnym do zgłaszania się do projektu Tradycyjny Sad. W tej skali makro to już jest bardziej pewno decyzja samorządów niż szkół, żeby pozyskiwać środki czy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy z innych źródeł na te procesy i tutaj trzeba po prostu śledzić terminy konkursów, ale wiemy, że one się będą odbywały w kolejnych miesiącach. Więc my jak najbardziej zapraszamy, żeby z nami te ogródki szkolne od września zakładać. Teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy w naszych projektach do szkół docierają czy dotacje, w drugim projekcie dla młodszych uczniów z rozwojem Więcej Wiem docierają skrzynie do sadzenia ziół, ziemia, żeby też te małe dzieci mogły doświadczyć tego uprawiania wokół szkoły swoich rządek.
0: No i teraz czas na zbieranie niektórych plonów. Jeżeli szkoła dołączyła wcześniej i miała taki tradycyjny sad albo ten ogródek, to teraz jest czas na plony.
1: I tak teraz i jesienią, no byliśmy w takich szkołach, gdzie już z tych naszych onkiś posadzonych drzew są zrywane jabłka i uczniowie je jedzą, są zrywane czereśnie, jest pieczona szarlotka.
0: Przemek Radwan z Fundacji Bank Ochrony Środowiska był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zapraszam na kolejne, bo audycja Zmiana Klimatu od poniedziałku do piątku o godzinie 19:05. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: I mamy klimat. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Ale nie w sprawie wydarzeń politycznych, a bardziej tych dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Teraz pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, także przewodniczący składu Trybunału Stanu, który dzisiaj po godzinie 13 obradował. Dzień dobry, panie mecenasie.
4: Dzień dobry.
3: Czego te obrady dotyczyły i jak się zakończyły?
4: Trybunał Stanu ponownie rozważał sytuację, która powstała w następstwie niezwołania, tak naprawdę permanentnego niezwoływania posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu przez poprzednią przewodniczącą Trybunału Stanu, czyli panią Małgorzatę Manowską. Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności znanych, też ujawnionych w tym postępowaniu, ale też szeroko znanych opinii publicznej, bo nie są to okoliczności nowe czy nieznane, Trybunał dzisiaj po raz trzeci nałożył karę pieniężną w wysokości 3000 zł, bo to jest maksymalnie możliwa do nałożenia kara w sytuacji, kiedy nie wykonuje się uprzednio prawidłowo nałożonych i w zakreślonym terminie obowiązków. W tym wypadku, tak jak powiedziałem, chodziło o kolejne niezwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. I Trybunał Stanu, tak jak też już przed sekundką powiedziałem, postanowił po raz trzeci ukarać panią Małgorzatę Manowską. Łącznie to już jest 9000 zł. Natomiast w dalszym ciągu oczywiście ta sytuacja, która ma charakter teraz permanentny, która ma takie konotacje bardzo szkodliwe, bo uniemożliwiające prawidłowe i sprawne

0: prowadzenie postępowania dotyczącego pana Macieja Świrskiego. Przypomnę, jest wniosek ze strony Sejmu o pociągnięcie pana Macieja Świrskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej. I siłą rzeczy Trybunał Stanu musi podejmować konsekwentnie działania zmierzające do tego, żeby doprowadzić do obrad pełnego składu Trybunału Stanu, które to obrady są po to, aby doszło do odpowiedzi na zagadnienia prawne, a te zagadnienia prawne mają kluczowe znaczenie dla możliwości sprawnego rozpoznania sprawy pana Macieja Świrskiego. W związku z powyższym, sięgając po te rozwiązania prawne, podjęliśmy taką decyzję i też czekamy, czy nowy przewodniczący Trybunału Stanu, a ufam, że to nastąpi, zwoła posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w okresie, w którym pan sędzia Kapiński objął funkcję przewodniczącego Trybunału Stanu, w normalnym toku czynności powinien teraz podjąć działania zmierzające do wyznaczenia posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. W związku z tym Trybunał Stanu w składzie, który dzisiaj obradował, odroczył swoje posiedzenie do 29 lipca i wtedy ocenimy ponownie sytuację związaną z tym, czy dojdzie, czy nie dojdzie i ewentualnie kiedy do posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. No, w pewnym sensie mówiąc, czy upraszczając, dając taką szansę panu przewodniczącemu na to, aby niezwłocznie zwołał posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu. Jeszcze raz chcę to wyraźnie podkreślić. To posiedzenie musi się odbyć po to, żeby uporządkować kwestie dotyczące regulaminu Trybunału Stanu, a z drugiej strony umożliwić i rozstrzygnąć zagadnienia prawne i umożliwić rozpoznanie sprawy pana Macieja Świrskiego.
1: Na razie nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zdecydował o zwołaniu na 11 dzień czerwca, czyli na jutro, pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Tak, zgadza się i uważam, że to jest bardzo dobry ruch, ale też nie powinniśmy być zaskoczeni, bo to jest stosowanie obowiązującego prawa i zawsze mamy prawo oczekiwać od każdego, kto pełni funkcję publiczną, że właśnie będzie stosował się do obowiązującego prawa. Nie ukrywam też, że ta decyzja, czyli zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, no z punktu widzenia Trybunału Stanu też jest pewnym światełkiem w tunelu i mamy prawo sądzić, że pan prezes Kapiński jako przewodniczący Trybunału Stanu podejmie również decyzję o tym, że nastąpi niezwłoczne zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w tych sprawach, które państwu zarysowałem kilka minut temu.
1: Ta nowa Krajowa Rada Sądownictwa jest rzeczywiście nowa, bo została powołana na podstawie nowych przepisów, które nie do końca są zapisane w ustawach, bardziej obowiązują na zasadzie takiej dżentelmeńskiej umowy między politykami obecnie rządzącej większości, a środowiskiem sędziów, środowiskiem prawniczym. Na ile ta podstawa jest pana zdaniem, panie mecenasie, takim trwałym fundamentem tego jednego z najważniejszych organów konstytucyjnych w naszym państwie?
0: Pani redaktor, tak jak pani słusznie zauważyła, to jest nowa Krajowa Rada, ale stare przepisy, na podstawie których doszło do ukształtowania składu, to trzeba powiedzieć uczciwie, że niestety są to przepisy, które przewidują wpływ polityków na obsadzenie części rady, tej części sędziowskiej, co jest złym rozwiązaniem i zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jeżeli chodzi o ewentualne możliwe problemy z tego wynikające. Miejmy nadzieję, że takowych nie będzie, ale proszę o tym pamiętać, że tych 15 sędziów wybrali politycy. Pani ujęła to w formułę pewnej dżentelmeńskiej umowy. Trochę też źle się dzieje, że dochodzi do swoistych umów pomiędzy sędziami a politykami, ale niestety mamy taką, a nie inną legislację regulującą wybór Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast ja generalnie nie chciałbym, żeby jakikolwiek sędzia, jakakolwiek grupa sędziów, czy też jakakolwiek część organu zawierała jakiekolwiek umowy z politykami, dlatego że politycy powinni się absolutnie z daleka trzymać od wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza od przemożnego wpływu na inne organy konstytucyjne, bo to, co powiedziałem na początku, udział czy wpływ polityków na kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa jest tym problemem, jeżeli chodzi o problem systemowy łączący się ze statusem sędziów powołanych po 2018 roku. Proszę też pamiętać, że rozpoczęcie kadencji przez nowo wybraną Krajową Radę Sądownictwa samo z siebie nie usunie problemu systemowego, jakim jest status sędziów powołanych po 2018 roku. Mówiąc o problemie systemowym, odwołuje się na przykład do ostatniego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym zwrócono uwagę właśnie na to, że ten problem systemowy istnieje, aczkolwiek sama procedura nominacyjna przed Krajową Radą Sądownictwa ukształtowaną na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów nie jest wyłącznym powodem do

0: tego, aby przyjmować, że osoba, która taką procedurę przeszła, nie jest sędzią. I o tym też trzeba pamiętać i uczciwie mówić o tym w tej dyskusji, o problemie systemowym, jeżeli chodzi o nominacje sędziowskie po 2018 roku.
1: Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, wspominany już w tej naszej rozmowie, pan Zbigniew Kapiński, dzisiaj w jednym z wywiadów radiowych powtórzył apel, by politycy doszli do zgody i uchwalili jednozdaniową ustawę rozwiązującą kwestię podważania niektórych wyroków z uwagi na umocowanie składu sędziowskiego, czyli tutaj odwołuje się właśnie do tego grzechu pierworodnego i zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. W Sądzie Najwyższym jest przygotowany wariant rezerwowy, niezależny od polityków, dodał. Co może mieć na myśli sędzia Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego? Jak pan, panie mecenasie, taki wariant rezerwowy sobie wyobraża?
0: Trudno mi powiedzieć, co pan sędzia Kapiński miał na myśli, jeżeli chodzi o drugą część pani wypowiedzi. Nie wiem, nie znam tych planów, natomiast zobaczymy, być może są jakieś propozycje rozwiązań. I tu uwaga, my musimy mówić o problemie systemowym, łączącym się z powołaniami sędziowskimi, dlatego że w żaden sposób fakt, iż wyrok został wydany przez sędziego, którego status został ukształtowany po 2018 roku, nie jest wyłączną podstawą do tego, żeby kwestionować wydane orzeczenie. Jeżeli ktoś uznaje, że takie orzeczenie nie istnieje, to dobrym przykładem jest ta sytuacja z rozwodem w Suwałkach, to mówiąc wprost, taki sędzia nie zna prawa i de facto wymyśla konstrukcje, które nie występują w polskim porządku prawnym. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tego uporządkowania sytuacji, tej propozycji, która już została wyrażona w innych wywiadach prasowych pana sędziego Kapińskiego, czyli jednozdaniowe de facto rozwiązanie kwestii łączącej się z uporządkowaniem statusu sędziów, to ja patrzę na to zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że cała ta dyskusja będzie początkiem dużego procesu zmian w wymiarze sprawiedliwości, ponieważ problem wymiaru sprawiedliwości nie dotyczy tylko i wyłącznie statusu sędziów. To są problemy strukturalne, to są problemy procesowe, to są problemy z cyfryzacją, czyli to wszystko, co składa się na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości przez obywateli, którzy codziennie powierzają swoje sprawy polskiemu państwu, aby wymierzyło sprawiedliwość lub rozstrzygnęło spór. Więc chciałbym, aby cała ta dyskusja rozpoczęła gruntowną reformę wymiaru sprawiedliwości, która nie koncentruje się tylko i wyłącznie na jednozdaniowym rozwiązaniu problemu statusu sędziów powołanych po 2018 roku, ale jest początkiem równolegle prowadzonych zmian zmierzających do tego, żeby w Polsce postępowania nie trwały tak długo, jak długo obecnie trwają, a z drugiej strony, żeby obywatele mieli dostęp do wykryzowanego, zdecydowanie prostszego od strony formalnej wymiaru sprawiedliwości. Dlatego, że jeżeli zatrzymalibyśmy ową naprawę na jednozdaniowym rozstrzygnięciu kwestii w zakresie dotyczącym statusu sędziów, to tak naprawdę z punktu widzenia obywateli to jest zajmowanie się wymiarem sprawiedliwości, ale nie w interesie obywateli, tylko w pewnym sensie koncentrowanie się na statusie sędziów, co z punktu widzenia obywateli nie do końca jest zawsze zrozumiałe i nie do końca jest poczytywane jako wprowadzanie rozwiązań mających na celu doprowadzenie do sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jako zbioru pewnych procesów czy też organizacji wymiaru sprawiedliwości w przestrzeni całego państwa polskiego.
1: No ale może byłby to ten dobry pierwszy krok we właściwą stronę. Na ile nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, mianowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, ma szansę być takim pośrednikiem, pomostem między środowiskiem prawniczym, sędziowskim, a ośrodkiem prezydenckim i samą głową państwa? No wiemy, znamy tę historię prezydenckich wet do kolejnych wersji ustawy o KRS. Znamy postawę pana prezydenta wobec wybranych przez Sejm nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czy teraz po zmianie na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego coś może się zmienić?
0: Panie redaktor, myślę, że to jest dość skomplikowana sytuacja, bo proszę pamiętać, że część środowiska sędziowskiego nie akceptuje tego wyboru, co na pewno będzie wpływało na pewną spójność, jeżeli chodzi o całość środowiska sędziowskiego. Z drugiej strony ja uważam, że niestety, ale sędziowie powinni unikać demonstrowania jakiegoś wpływu czy też relacji z jakimikolwiek politykami. To był bardzo duży błąd, który obciążał panią Małgorzatę Manowską, która no nie kryła się z tym, że była w dobrych relacjach. Pamiętam taki materiał w jednej z telewizji, gdzie wręcz wynikało z wypowiedzi pani Manowskiej, że to są relacje przyjacielskie z byłym prezydentem. To nie buduje w żaden sposób zaufania do wymiaru sprawiedliwości.

0: I to w żaden sposób też nie buduje pozytywnego postrzegania wymiaru sprawiedliwości w oczach przeciętnego obserwatora, czy szerzej całego społeczeństwa. Natomiast nie sądzę, żeby ten wybór, i też uważam, że należy w taki sposób patrzeć, doprowadził do jakiegoś przełomu.
1: Resetu, jak to się ładnie nazywa po polsku.
0: Tak, a ten reset, pani redaktor, to jest w zasadzie ta propozycja tego jednego zdania, ale ja to mogę powtórzyć jeszcze raz. Resetu, jeżeli już, to potrzebuje wymiar sprawiedliwości w szeregu obszarach, to znaczy brakuje dzisiaj spójnego planu na naprawę wymiaru sprawiedliwości. Naprawa wymiaru sprawiedliwości nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do rozwiązania problemu statusu sędziów powołanych po 2018 roku, bo powtórzę to jeszcze raz. Z punktu widzenia obywateli to nie jest żadna jakościowa zmiana, która wywoła aprobatę i akceptację dla zmian w sądownictwie. A polski wymiar sprawiedliwości potrzebuje pilnych zmian zmierzających do tego, żeby udrożnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Podam państwu przykład. Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa niefrankowa. Trzy dni temu, przepraszam, zerkam w zarządzenie wydane w sprawie, a tam jest informacja, że prawdopodobny termin rozprawy 4 kwartał roku 2028. Mój klient ma ponad 90 lat. To jest proteza i iluzja wymiaru sprawiedliwości. I to powtórzę, nie jest sprawa frankowa. To też pokazuje, jak długo w wielu przypadkach, jak długo należy oczekiwać w wielu przypadkach na rozstrzygnięcie sprawy, na pierwszy termin rozprawy. I to są realne problemy wymiaru sprawiedliwości. Nie tylko status sędziów, dlatego słowo reset, jeżeli ma być sprowadzone do jednozdaniowego rozwiązania statusu sędziów, to jest zdecydowanie za mało z punktu widzenia obywateli, bo obywatele oczekują sprawnego wymiaru sprawiedliwości, który przede wszystkim rozstrzyga te sprawy nie w perspektywie kilku lat, ale co najwyżej kilku miesięcy. To jest w ogóle zagadnienie na odrębną rozmowę. Co należy zrobić w wymiarze sprawiedliwości, a co się nie dzieje, pomimo że powinno się dziać. I jakby kończąc ten wątek, sam wybór pana prezesa Kaczyńskiego nie będzie rozwiązywał żadnych problemów wymiaru sprawiedliwości, dlatego że rozwiązanie tych problemów jest w trzech miejscach: w Sejmie, w Senacie i na biurku pana prezydenta. Jeżeli tu nie będzie porozumienia, w pewnym sensie ponad podziałami, a dzisiaj ja nie widzę niestety, i to mówię z przykrością i bez cienia satysfakcji, nie widzę niestety działań zmierzających do tego, żeby politycy osiągnęli porozumienie w tym obszarze, no to niestety będziemy też obserwowali pogłębiające się problemy wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim w tym aspekcie, który bezpośrednio dotyczy obywateli, którzy mają taki, a nie inny wymiar sprawiedliwości i oczekują po pierwsze albo rozstrzygnięcia sporów cywilnych, albo wymierzenia sprawiedliwości wtedy, kiedy mówimy na przykład o sprawach karnych czy sprawach dotyczących nieletnich.
1: Panie mecenasie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był z nami. I do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Stany Zjednoczone rozpoczęły bombardowanie kluczowych celów w Iranie, poinformowało dowództwo Centralne Armii Amerykańskiej. Wcześniej zapowiedział je sekretarz obrony Pete Hegseth. Dodał, że ataki przyczynią się do realizacji interesów wojskowych USA i wzmocnią ich pozycję dyplomatyczną. Wystrzelone przez Stany Zjednoczone bomby spadają na kluczowe cele w Iranie. To ataki, które będą mocne i precyzyjne. Iran wciąż ma możliwość zawarcia porozumienia. Do tego zmierzamy. Większość tych rakiet chybiła celu i została przez nas zestrzelona. Ich zdolność do ataku jest

0: niezwykle słaba. Na szczęście nasza obrona powietrzna jest niesamowita. Wcześniej ataki zapowiedział także prezydent Donald Trump. Rządowa irańska agencja informacyjna przekazała, że wszelkie agresywne działania strony amerykańskiej ponownie spotkają się z ostrą odpowiedzią. Kilka godzin zeznawał Jarosław Kaczyński w prokuraturze w śledztwie dotyczącym budowy tzw. dwóch wież. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba przekazał, że Jarosław Kaczyński odpowiadał na wszystkie pytania i był ostatnim świadkiem w tej sprawie.
1: Protokół liczy 40 stron. Następnie, biorąc pod uwagę te kwestie, które pojawiły się na dzisiejszym przesłuchaniu odnośnie rozpoznawania podpisów, kwestionowania pewnych dokumentów, konieczne będzie przeanalizowanie bardzo dokładne tego protokołu.
0: O tym, że to działanie ma charakter polityczny, prezes PiS mówił w ubiegłym roku, krótko po wszczęciu śledztwa.
2: W tej chwili mamy zasadniczy kłopot. Ta prokuratura jest nielegalna, wszystkie jej działania są nielegalne i nawet więcej sądzę, że to są po prostu działania o charakterze przestępczym. No i że przyjdzie czas, kiedy ci ludzie, którzy je podejmują, będą musieli zasiąść na ławie oskarżenia.
0: Prokuratura w 2019 roku za rządów Zjednoczonej Prawicy odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Rząd będzie przeciwdziałać dezinformacji związanej z programem SAFE oraz z zakupami uzbrojenia dla polskiego wojska, zapowiada jego pełnomocniczka Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak wskazywała, celem operacji jest także osłabienie sojuszu z Polską.
3: Z pełnym zdecydowaniem będziemy walczyć z operacją wpływu i z sianiem dezinformacji na temat mechanizmu SAFE. Cel jest jeden, rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jak jest prowadzona ta operacja? Jest obrzydzana Bruksela, obrzydzana Unia Europejska, próba skłócenia z Ukrainą.
0: W ramach europejskiego programu SAFE do Polski trafi ponad 180 miliardów złotych na zakupy zbrojeniowe. W ubiegłym tygodniu Agencja Uzbrojenia podpisała szereg umów z polskimi producentami. Sprzęt ma trafić do wojska do 2030 roku. 25 kg narkotyków przejęte na lotnisku Chopina w Warszawie. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli torbę na taśmie bagażowej. Były w niej 22 opakowania z kokainą, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
4: Podróżna przyleciała z Frankfurtu, zgłosiła zaginięcie walizki. Podczas weryfikacji pozostawionych bagaży okazało się, że jedna torba posiada przywieszkę z danymi kobiety. Pasażerka zaprzeczyła jednak, aby bagaż należał do niej, wskazując, że podróżowała z walizką, a nie z torbą. Funkcjonariusze skontrolowali torbę, wykorzystując m.in. sprzęt do wykrywania substancji narkotycznych.
0: Zabezpieczone narkotyki mają wartość ponad 5 milionów złotych. Dziś w Meksyku meczem gospodarzy z Republiką Południową Afryki rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Współgospodarzami turnieju są Stany Zjednoczone i Kanada. W Meksyku wszystko jest już gotowe do startu mundialu, a na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
5: Na lotnisku, w sklepach i wielu innych punktach meksykańskiej stolicy czuć emocjonalną atmosferę tego święta. Śpiewy towarzyszą teraz nawet tak, wydawałoby się, zwykłym codziennym czynnościom jak robienie zakupów. Anna Olzacka, Polka mieszkająca od wielu lat w meksykańskiej stolicy, opowiada, że mundialowe święto trwa tutaj już od wielu tygodni.
6: Na lotnisku międzynarodowym tutaj w Meksyku Benito Juareza jest ogromna piłka witająca wszystkich turystów, którzy mają ochotę przyjechać tutaj i obejrzeć mecze, więc wszyscy sobie tam robią zdjęcia.
5: Meksyk jest rekordzistą pod względem liczby rozegranych meczów otwarcia na inaugurację mundialu. W tym przypadku zagra już po raz ósmy. Niestety bilans reprezentacji w tych meczach otwarcia jest rozczarowujący. Meksykanie nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa, mając bilans 2 remisów i 5 porażek. Z miasta Meksyk dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Mecz otwarcia Meksyk-RPA o 21:00 czasu polskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, silnym deszczem z burzami. Dla 9 województw alert wydało również RCB. Na południu warmińsko-mazurskiego, północy mazowieckiego, obrzeżach podlaskiego i kujawsko-pomorskiego lokalnie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują dziś do godziny 13.

0: W nocy od 8 stopni na północy i w rejonach podgórskich, 11 w centrum, do 16 na krańcach wschodnich. A w dzień na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. Chłodniej na północy i w rejonach podgórskich, maksymalnie 15.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: Z nami Monika Waluś z Onetu. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jak tam w Krakowie?
3: W Krakowie cały czas dużo się dzieje, więc nie ma nudy. Można powiedzieć, nie ma nudy i pewnie tak nas czeka całe lato.
2: Do września, bardzo, tak? Bo premier wspominał, że na początku września te wybory, czyli jak rozumiem w ostatnim możliwym terminie.
3: Ja słyszałam nawet o drugiej połowie września z ust premiera podczas wczorajszej konferencji, więc to też zaskakujące, że aż nie ten początek, czyli właśnie ten ostatni możliwy termin, ale właśnie Koalicja Obywatelska pewnie chce tutaj przesunąć możliwie ten termin na taki okres, kiedy już Krakowianie wrócą z urlopów, wrócą do takiej rutyny tej szkolnej i do pracy.
2: No i wtedy większa szansa na większą liczbę głosów. A Moniko, powiedz, czy w Krakowie odbiło się szerokim echem to, że Monika Piątkowska jako senatorka, jako kandydatka na prezydenta Krakowa została zaprezentowana przez premiera w Warszawie?
3: Na pewno zostało to zauważone i na pewno jest to traktowane jako swego rodzaju wpadka. Nie ukrywamy nigdy tutaj w Krakowie, że jakaś rywalizacja pomiędzy Krakowem a Warszawą zawsze występowała i zawsze tutaj krakowianie się czują jakby lepsi niż warszawiacy, więc też tutaj myślę, że to był błąd taki wizerunkowy, błąd strategiczny. Że w taki sposób doszło do tej prezentacji. Rozumiem, że względy jakieś tutaj kalendarza premiera miały na to wpływ.
2: Natomiast... Przepraszam, tak. To mój komentarz. No, jakby premier chciał, to by znalazł czas, żeby pojechać do Krakowa.
3: Gdyby mu zależało, tak. Natomiast właśnie tutaj jest kwestia tego, że ten kalendarz był ważniejszy dla niego, czyli zostanie w Warszawie jakieś obowiązki warszawskie niż jakieś tam wybory w Krakowie. Myślę, że Donald Tusk nie pierwszy raz pokazuje, że Kraków jest dla niego niezbyt ważny, niezbyt są ważne dla niego również te struktury tutaj w Krakowie, więc myślę, że to był też taki może pstryczek w kierunku właśnie działaczy krakowskich Koalicji Obywatelskiej.
2: No, trochę w myśl na złość babci odmrożę sam sobie uszy chyba, no bo to zdaje się, że to będzie miało swoje konsekwencje. Właśnie takie, a nie inne podejście. Szczególnie, że na przykład Włodzimierz Czarzasty do Krakowa pojechał zaprezentować kandydatkę Darię Gosek-Popiołek, jeśli się nie...
3: Zgadzacie, ale na przykład Prawo i Sprawiedliwość tutaj nie miało podczas prezentacji kandydata nikogo z ważnych polityków.
2: Ale prezentacja odbyła się w Krakowie.
3: Odbyła się prezentacja, no owszem, więc. W Krakowie w towarzystwie parlamentarzystów małopolskich.
2: Czyli da się, tak. Czyli da się. Tak. A jak idzie pani marszałek Niedzieli, Dorocie Niedzieli, rozwiązywanie struktur małopolskich i tworzenie i robienie porządku wśród polityków w Małopolsce w Koalicji Obywatelskiej?
3: Tutaj te kroki z tego, co się dowiaduje, są bardzo ostrożne. I wczoraj było takie spotkanie w Sejmie parlamentarzystów z Małopolski właśnie pod przewodnictwem pani poseł Niedzieli i podczas tego spotkania miała zapaść decyzja dotycząca przyszłości również struktur krakowskich, bo przypomnijmy, że rozwiązanie struktur małopolskich nie skutkowało rozwiązaniem struktur powiatowych, w tym tych krakowskich. I tutaj jest takie, nawet wśród działaczy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, takie oczekiwanie, by również tutaj zrobić porządki. Wczoraj miała taka zapaść decyzja, czy te struktury będą rozwiązywane, bądź nie. Tej decyzji na razie nie ma. Z tego, co wiem, pani poseł Niedziela wybiera się w przyszłym tygodniu do Krakowa i być może tutaj będzie właśnie, może troszeczkę...
2: Czyli to są na razie porządki zdalne, tak?
3: Tak, na razie porządki są zdalne, na razie nie ma większych decyzji dotyczących tego, co się dzieje w strukturach małopolskich, no bo ja też usłyszałam, że o jakichkolwiek wyborach tutaj do struktur małopolskich

0: raczej nie ma mowy przed wyborami na prezydenta Krakowa.
1: No, rozumiem, że prezydent Krakowa będzie też sobie sam porządkował poniekąd struktury. A co z pozostałymi?
0: To zależy, to tutaj proszę. Powiem, że to zależy od tego, czy będzie miała też taką siłę Monika Piątkowska, jeżeli chodzi o poparcie całych struktur. Takie poparcie ma na pewno posłanka Dorota Niedziela i ona jest tutaj typowana na tą szefową struktur. Czyli z komisarza stanie się później w wyborach szefową struktur.
1: Ku nieszczęściu Marka Sowy z Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście. A co z pozostałymi kandydatami? Bo tutaj mamy mnogość naprawdę i mamy kandydatów poważnych, bo rozmawiamy o takiej głównej trójce, czwórce kandydatów, czyli Gosek-Popiołek, Monika Piątkowska, czy pan poseł, czy pan Michał Dwernicki, Drewnicki, tak, przepraszam najmocniej, ale jest jeszcze jeden czarny koń, który, jak rozumiem, nadal nie zadeklarował startu, a jego wszyscy boją się najbardziej, czyli Łukasz Gibała. Co z nim?
0: Łukasz Gibała zapowiadał, że po tym weekendzie z Bożym Ciałem określi się, czy będzie startował, czy nie. No, mija już parę dni po tym weekendzie i takiej deklaracji nie ma. On enigmatycznie właśnie odpowiada, że jeśli się zdecyduje, to natychmiast to ogłosi. Chodzą już plotki po Krakowie, że...
1: Chciałem zapytać, co mówią planty.
0: Planty mówią, że jest również taki scenariusz przez niego rozważany, żeby nie wystartować, że tutaj się obawia właśnie tej kampanii, bo musimy spojrzeć też na to, że właśnie ta mnogość kandydatów to także rozdrobnienie tej siły, tego, co odwołało Aleksandra Miszalskiego, bo oprócz Łukasza Gibały po tej stronie antymiszalskiej mamy również kandydata Konfederacji, mamy kandydata PiSu, mamy również Jana Hoffmana, który był inicjatorem, stał na czele tego ruchu referendalnego.
1: I pan Hoffman też kandyduje?
0: Pan Hoffman wczoraj oficjalnie ogłosił swój start w tych wyborach, więc tutaj też dla Łukasza Gibały jest to komfortowa sytuacja, no bo te głosy na wielu tych kandydatów się mogą w pierwszej turze już rozłożyć.
1: No tak, ale jakby się weszło do drugiej tury, to mogą się wszystkie skumulować z powrotem na panu Gibale. A jeszcze tylko powiedzmy o tak zwanych kandydatach, przepraszam za określenie, egzotycznych. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marianna Schreiber, oni naprawdę też chcą kandydować. Znaczy, że Marian Banaś to wiadomo, ale Marianna Schreiber też naprawdę chce kandydować?
0: Marianna Schreiber już była ogłaszać to w Krakowie, w przeciwieństwie do wspomnianej ważniejszej polityczki, tak, która była prezentowana w Warszawie. No tutaj rzeczywiście tych egzotycznych nazwisk jest sporo. Mamy również byłych radnych krakowskich, którzy także ogłaszają, przynajmniej w mediach społecznościowych, że będą głosować. No ta liczba osób, które takie deklaracje w przestrzeni medialnej złożyły, już prawie dobija do 20, więc no, szykuje nam się tutaj rekordowa liczba tych kandydatów, jeżeli oczywiście oni zbiorą te wymagane 3000 podpisów. Nie jest to zawrotna liczba, więc może wielu się udać.
1: Ale to też bardzo ciekawe. Takie polityczno-socjologiczne, politologiczno-socjologiczne zjawisko, to znaczy po 20 latach urzędowania Jacka Majchrowskiego nie ma w Krakowie postaci, która byłaby jednoznacznym, wyrazistym liderem choćby jednej z strony sporu politycznego.
0: Zgadza się i zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość miały ogromne problemy ze wskazaniem kogoś, kto rzeczywiście miałby szansę na wygraną, nawet na wejście do drugiej tury. Przypomnijmy, że o Monice Piątkowskiej się mówiło od samego początku, ale ja słyszałam, że to jest taki wybór, że no jeżeli nikogo lepszego nie znajdziemy na takiej zasadzie.
1: No i Rafał Sonik jeszcze wchodził na ostatniej prostej jako taki domniemany kandydat.
0: Tak. No, ale również partia rozpytywała wśród przynajmniej, ja naliczyłam 5 profesorów, tych rektorów krakowskich uczelni. Oni wszyscy powiedzieli nie. No tutaj widać, że też ta partia, te struktury Koalicji Obywatelskiej nie mają takiego zaplecza politycznego, z którego można by, takiego eksperckiego może, z którego można by później wyciągać takie osoby chętne do wejścia do tej polityki. No i to samo z Prawem i Sprawiedliwością. No jest paru posłów,

posłanek z Małopolski, no ale oni też nie są do końca przekonani, że uda się tą chociażby drugą turę z

0: i Pawła Śliza, to wtedy może liczba kandydatów już dobije do 20.
1: Monika... No i jeszcze słyszałam dzisiaj, że Rafał Komarewicz nadal, teraz z kolei z ramienia Centrum, nie z ramienia PiSu, ale z ramienia Centrum.
0: Chociaż pan Rafał Komarewicz też ostatnio deklarował, że on byłby w stanie, nawet jest gotów i jest chętny do opuszczenia koalicji rządzącej i zaprzestania wspierania rządu, rzeczywiście. A ostatnio krytykował Monikę Piątkowską za to, że zaprezentowała się w Warszawie. Pani redaktor, Moniko, na koniec zmienimy temat i poproszę cię o twoje patrzenie na spór polsko-ukraiński, a także na działania polskich władz. Prezydent Karol Nawrocki nie podejmuje decyzji w sprawie orderu Orła Białego, mimo że ma już rekomendacje ze strony kapituły, rekomendacje, której treści my nie znamy. A premier Donald Tusk po spotkaniach z ukraińskimi oficjelami mówi, że dyplomacja zawiodła i że niech panowie się sami dalej, panowie, czyli prezydenci, niech się sami dalej dogadają. I co dalej?
1: No właśnie, tutaj kluczowa będzie też ta, kluczowa jest to, jaka jest treść tego stanowiska kapituły. Z informacji Onetu wynika, że tam doszło do podziału głosów, jeżeli nie było jednoznacznej decyzji, że by na przykład odebrać ten order prezydentowi Zełenskiemu. I być może to w jakiś sposób jeszcze powstrzymuje prezydenta przed decyzją, a może też prezydent w pewnym momencie zrozumiał, że może z tą decyzją się nieco zagalopował i że może ona rodzić bardzo takie długofalowe skutki, jeżeli chodzi o też przyszłą współpracę z Ukrainą. I teraz na pierwsze pole wysuwa się ten argument z konferencją, która ma się odbyć w Gdańsku, poświęconą odbudowie Ukrainy, na którą ma być zaproszony prezydent Zełenski. No i tutaj odebranie tego orderu też byłoby dosyć dużą, użyję eufemizmu, niezręcznością, ponieważ no, pewnie prezydent Zełenski odwołałby taką wizytę, a wraz z nim wszyscy oficjele, którzy mieli dyskutować właśnie o tych kwestiach odbudowy Ukrainy. Więc sytuacja jest no, patowa i jeżeli Karol Nawrocki w tym momencie nie będzie potrafił zrobić pół kroku w tył na takiej zasadzie, że no, wycofa się, powie, że nie będzie odebrany order Orła Białego Zamiejskiemu, no to może tylko to te napięcia na linii Polska i Ukraina będą eskalować.
0: Monika Waluś, redaktorka z Onetu, krakowianka. Bardzo serdecznie dziękuję, Moniko, za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Kłaniam
1: się, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
0: Panie ambasadorze, dlaczego Ukraina pozostaje głucha na nasze oburzenie i prośby, żądania, namowy, żeby zmienić swoją decyzję o upamiętnieniu bohaterów UPA?
1: Nie jest taka głucha Ukraina, ponieważ po pierwsze przyjechał do Polski w trybie błyskawicznym Kirill Budanow. Odbył spotkania zarówno ze stroną rządową, jak i z ludźmi z Kancelarii Prezydenta i z BBN-u. Poza tym została ogłoszona zgoda na kolejne ekshumacje w Hucie Pieniackiej, więc coś się w tym temacie dzieje. Tak samo zdaje się, takie są gdzieś głosy, które dochodzą z różnych stron, ja to je tam gdzieś staram wyłapywać je wszystkie, że no nie ma tej decyzji ciągle jeszcze, może to się nie wydarzyć, żeby ekshumować Stefana Banderę z cmentarza w Monachium i przewieźć go uroczyście na terytorium Ukrainy. Więc zdaje się, że coś w tym temacie się cały czas dzieje. No, dzieje się może podskórnie i nie tyle, ile byśmy chcieli, żeby się działo, ale coś się dzieje i zdaje się, zresztą są również głosy Ukraińców, którzy mówią, że prezydent Zełenski się zagalopował, że popełnił błąd, że posłuchał z ich doradców. Także nie byłbym tutaj takiej złej myśli w tej kwestii.
0: A czy ma pan wiedzę, jak społeczeństwo ukraińskie reaguje?

0: czy w ogóle jest zainteresowany tym sporem polsko-ukraińskim, czy to trafia na czołówki, na jedynki serwisów informacyjnych, na czołówki, na jedynki dzienników w Ukrainie, czy ta sprawa, mówiąc wprost, jest tak bardzo, budzi tak wiele emocji, co po polskiej stronie?
1: No, no po polskiej stronie budziła zawsze emocje, ponieważ ta kwestia nie spotkała się z odzewem ze strony ukraińskiej. Głównie chodziło o ekshumację i możliwość po prostu chrześcijańskiego godnego pochówku tych ofiar. Natomiast społeczeństwo ukraińskie jest zajęte w tej chwili raczej innymi sprawami. Przetrwaniem w tej trudnej sytuacji wojennej. No i ewentualnie obronieniem tego, co Ukraina chce bronić, czyli swojej niezależności. Temat UPA nie jest tematem ogólnoukraińskim, ponieważ wschodnia i środkowa Ukraina no, nie bardzo w tym temacie była zaangażowana. Natomiast zachodnia Ukraina tak, oczywiście. No, zdaje się, że to, co zrobił prezydent Zełenski, była próba przeniesienia tego, co jest ważną tradycją dla Ukraińców z Zachodu na Ukrainę Środkową i Wschodnią. Zresztą on sam pochodzi z Krzywego Rogu, czyli ze wschodniej Ukrainy i pewnie jako młody człowiek jego wiedza na ten temat była taka jak sowiecka.
0: Panie ambasadorze, a czy w pańskiej ocenie wskutek tego sporu polsko-ukraińskiego, sporu na szczytach władzy, zagrożona jest organizacja i przebieg konferencji o odbudowie Ukrainy, która planowana jest na końcówkę czerwca w Gdańsku?
1: Tak, to jest dobre pytanie, panie redaktorze. No, nie wiem, jakie decyzje zostaną podjęte w rezultacie. Natomiast już wiemy, że kiedy Zełenski leciał na spotkanie tej trójki Macrona, Starmera i Merca do Londynu, to nie leciał z Jasionki spod Rzeszowa, tylko leciał z Kiszyniowa w Mołdawii. Więc myślę, że tutaj wszystko jest ciągle na stole. Natomiast rzeczywiście nieobecność Zełenskiego i tym samym pewnie większości ważnych urzędników państwowych na tej konferencji w Gdańsku, no to
0: spowoduje, że to będzie klapa.
1: Dokładnie.
0: Przepraszam, no wprost redaktorze. Po prostu nazwę. No trudno jest namawiać biznes do wsparcia odbudowy Ukrainy bez przedstawicieli władz ukraińskich. To po prostu nie ma sensu. A z drugiej strony na te 2,5 tygodnia, tak jeśli dobrze liczę, 10, no na 2 tygodnie przed tym wydarzeniem, no ja nie widzę takiej możliwości czy perspektywy, żeby prezydent Zełenski z prezydentem Nawrockim wspólnie spotkali się w Gdańsku i otworzyli tę konferencję jak gdyby nigdy nic.
1: Ja myślę, że wszystko jest możliwe, tylko to zależy w tej chwili od strony ukraińskiej. Ukraina musi, powinna we własnym interesie wykonać tutaj jakiś gest, który by zatarł te fatalne wrażenie i myślę, że to jest wykonalne i po to Kryło Budanow był również w Polsce i myślę, że tam cały czas jakiś kanał, no problem jest taki, że my nie mamy ambasadora ciągle jeszcze w Kijowie, tylko jest kierownik placówki, tak jak w Waszyngtonie, co no, niestety obniża jego rangę i wiem z własnego doświadczenia, że jeżeli ktoś nie jest ambasadorem, on tylko kierownikiem placówki, to jest inaczej traktowany. Ale inaczej traktowany przez kolegów dyplomatów i jest inaczej traktowany przez władzę.
0: Mnie martwi głównie to, że premier po tych spotkaniach, o których pan mówi z ministrem Budanowem, z szefem gabinetu prezydenta Zełenskiego, no premier Tusk napisał, że dyplomacja nie przyniosła efektów, że działania dyplomatyczne zawiodły. Tak na dobrą sprawę premier dał też wolną rękę prezydentowi Nawrockiemu, pisząc, no, jak dając do zrozumienia, jak chcesz odebrać ten order, to odbierz, bo dyplomacja nic nie wskurała.
1: No, dyplomacja nic nie wskurała, ponieważ Polska i Donald Tusk był wielkim nieobecnym na tym spotkaniu trójki z Żeleńskim w Londynie. Więc rzeczywiście tutaj dyplomacja nie zadziałała, nie pomogła i tutaj to jest no, cyniczne po prostu wypowiadanie się w ten sposób przez premiera Tuska. No, przepraszam, ale nie tak.
0: Cyniczne, ale jakby mógł pan wyjaśnić w jakim kontekście, dlaczego?
1: W takim kontekście, że rzeczywiście polska dyplomacja w wykonaniu Sikorskiego i Tuska no, spowodowała w rezultacie, że Polska nie jest zaproszona na ważne spotkanie, gdzie powinna odgrywać istotną rolę dotyczącą losów Ukrainy, Stowarzyszenia Ukrainy.

0: wojny z Unią Europejską. Tak, nie zadziałała zgoda, pełna zgoda, pod tym się podpisuje. To polska dyplomacja to jest minister Sikorski i premier Tusk.
1: Tylko ja tutaj no nie chcę złośliwie, ale dopowiem, że to nie pierwszy raz, jak Polska nie brała udziału w rozmowach przy wielkim, przy stole, nie może nie przy wielkim, ale wśród wielkich przywódców o przyszłości Ukrainy.
0: No to można jeszcze powiedzieć o wagonie trzeciej klasy, w którym Tusk wracał z Kijowa. No tak, dyplomacja zawiodła, ponieważ jeżeli nie mamy ambasadora, pełnoprawnego, tytularnego ambasadora w Waszyngtonie i nie mamy go w Kijowie, no to o czym w ogóle rozmawiamy?
1: Jan Piekło, a to jeszcze zapytam pana, panie ambasadorze, jakie ma pan nadzieje na to, że ten konflikt uda się, jeśli nie zakończyć, to przynajmniej, i znowu przepraszam za kolokwializm, rozmasować?
0: Prawdopodobnie, ponieważ sam uczestniczyłem w różnych próbach rozmasowania tego konfliktu, prawdopodobnie ten proces rozmasowywania będzie dalej trwał. To leży w interesie zarówno Ukrainy i Polski, żebyśmy po prostu nie stracili ze sobą dobrych stosunków, w miarę dobrych stosunków i żebyśmy nie byli w stanie sobie nawzajem pomagać i wspierać, ponieważ walka Ukrainy z Rosją ma kluczowe znaczenie dla obronności i przyszłości Polski.
1: Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ambasadorze.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Doktor Dominik Szczepański, politolog, Uniwersytet Rzeszowski. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Nie jestem adwokatem ani jednej, ani drugiej strony. Ale tak, chaos na granicy, akty dywersji, kryzys w policji i to jest najciekawsze, próba pozakonstytucyjnej i pozaustawowej zmiany małżeństwa. To tylko część zarzutów, którymi opozycja uzasadnia swój wniosek o wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Nie wiem, czy w tym kryzysie w policji mieści się to, co na przykład wydarzyło się w domu pana redaktora Sakiewicza i w domu mamy pana prezydenta, bo te trzy tygodnie do zatrzymania podejrzanych, to nie wiem, czy zdaniem opozycji za długo, bardzo za długo, nie wiem. Co pan myśli o tych zarzutach?
4: Znaczy, część zarzutów jest trafiona. Rzeczywiście mamy poważny brak skuteczności tak naprawdę pana ministra wobec takich najważniejszych zagrożeń i kryzysów, które wystąpiły w naszym państwie. No, opozycja pełni swoją konstytucyjną funkcję, czyli krytykuje, wskazuje uchybienia. Musi też pokazać swoim twardym wyborcom, że podejmuje skuteczne działania. I takim właśnie działaniem jest skierowanie tego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Natomiast, szanowni państwo, droga pani redaktor, arytmetyka wyborcza jest bezwzględna i niezależnie od tego, jakie argumenty zostaną dzisiaj przedstawione przez wnioskodawców tego wotum nieufności, myślę, że minister Kierwiński, pomimo tych licznych takich kontrowersji, które dotyczą jego osoby, może być raczej spokojny.
3: No tak, ale mówi pan o uzasadnionych zarzutach. To znaczy, co pana zdaniem kwalifikuje się do tego wniosku? Co jest najbardziej uzasadnione?
4: Znaczy, najbardziej uzasadnione, z takich zarzutów najbardziej uzasadnionych pojawiają się właśnie te kryzysy w policji, to po pierwsze. Po drugie, kwestie braku problemów dyscyplinarnych w służbach. Pojawiają się także zarzuty dotyczące chociażby nie tak dawnych informacji dotyczących stanowiska publicznego dla małżonki pana ministra, co także wzbudza olbrzymie kontrowersje, głównie wśród przedstawicieli opozycji, którzy nie tak dawno, kiedy sami sprawowali władzę, podejmowali identyczne działania i te działania wówczas nie budziły kontrowersji. To jest raz. Po drugie, rzeczywiście kwestia interwencji, które miały miejsce, czy to w budynkach Telewizji Republika, czy to w Polsce 24, czy to chociażby także kwestia dotycząca interwencji w mieszkaniu mamy pana prezydenta Karola Nawrockiego. To są rzeczywiście działania, z których minister Kierwiński powinien się wytłumaczyć publicznie. Pojawiają się już zarzuty, także właśnie dotyczące nieuprawnionego podejmowania takich działań. Polityczne konsekwencje oczywiście ponosi minister jako zwierzchnik właśnie poległych mu służb. Natomiast pamiętajmy, że mimo wszystko takie działania, które są podejmowane przez pana ministra, z jednej strony mają zapobiec właśnie kwestii osłabienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, no ale z drugiej strony także te działania, które są przez niego podejmowane, mają na celu także zagwarantowanie, że

0: nikt, kto podejmuje działania przeciwko państwu polskiemu, nie może, że tak powiem, no nie obawiać się konsekwencji takich działań. Więc myślę, że część postulatów tutaj rzeczywiście jest uzasadniona, natomiast część jest zupełnie chybiona. Tak jak słyszeliśmy we wcześniejszej relacji, część zarzutów, która jest przedstawiona przez ministrów Prawa i Sprawiedliwości, to są zarzuty typowo polityczne. Natomiast osobiście uważam, że niezależnie od tego, jakie argumenty dzisiaj są w Sejmie przedstawione, pan minister Kierwiński utrzyma się na swoim stanowisku.
1: No tak. Żona pana ministra Kierwińskiego pracuje w Kolejach Mazowieckich od 5,5 roku.
0: Tak jest.
1: Nie od 3 lat. Nie od 4, prawda? W tym czasie spółka pozyskała kilka miliardów złotych wsparcia, między innymi na zakup nowoczesnych pociągów, bo tym zajmuje się żona pana ministra. Wynagrodzenie Agnieszki Gierzyńskiej-Kierwińskiej w ostatnich latach rosło, tak? Z jej oświadczeń majątkowych wynika, że w 2023 roku i nie pod koniec roku, tylko przez cały rok zarobiła 270 tysięcy złotych. Rok później 295. W jej oświadczeniu majątkowym poza wynagrodzeniem z Kolei Mazowieckich jest też wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji radnej Warszawy. Tego jej mąż nie załatwił. Wie pan, ja znowu zaznaczę, że ja nie jestem niczyim adwokatem, ale zastanawiam się, czy na przykład regułą powinno być to, że jak mąż albo żona dostają pracę w Sejmie w polityce, to mąż albo żona rezygnują z dotychczasowego zatrudnienia.
0: Jest zarzut zupełnie nietrafiony, pani. Ma pani rację, że tak naprawdę my nie możemy być ani obrońcami, ani stronnikami żadnej ze stron. Zachowujemy neutralność oraz obiektywizm, to po pierwsze. Natomiast to, co jest ważne w tym aspekcie, że osoby, które przez tyle lat tak naprawdę zdobywają doświadczenie, umówmy się, wspinają się po tych szczeblach kariery zawodowej i w sytuacji, kiedy ich partner życiowy, małżonek, półmałżonek zdobywa tak, władzę, tak jak w przypadku pana ministra Kierwińskiego, to ta osoba nie powinna w żaden sposób ponosić takich konsekwencji. Umówmy się, to jest naturalny etap kariery zawodowej każdego z nas, każdego obywatela. I ja myślę, że nasi partnerowie, małżonkowie nie powinni za to być karani, jeżeli my w takich sytuacjach zdobywamy władzę, zajmujemy ważne publiczne stanowiska. To po pierwsze. Natomiast ja myślę, że tutaj możemy się też odnieść do takich kwestii, które no właśnie występowały przed tym, jak Koalicja Obywatelska doszła do władzy w 2023 roku, końcówką właśnie tego 2023 roku. Bo przecież współmałżonkowie, partnerzy, rodzina, osób bardzo blisko związanych z ówczesnym obozem Zjednoczonej Prawicy, takich działań wobec własnych członków rodziny nie podejmowano. Przecież media na bieżąco informowały wówczas, że tak naprawdę program Rodzina Plus, czy Rodzina na Swoim, jest skierowany właśnie głównie wobec członków rodzin, bliskich, współpracowników, osób blisko związanych z elitą władzy obozu Zjednoczonej Prawicy i takich działań nie podejmowano wówczas. Natomiast uważam, że takie właśnie zarzuty, o których my teraz wspominamy, tak, pani redaktor, są przez opozycję zupełnie nietrafione.
1: I są krzywdzące dla osoby, która rozwija swoją karierę. Tak, i tutaj mogę powiedzieć, że staję w obronie kwalifikacji każdej osoby, zaznaczam, której takie zarzuty by dotyczyły, a takie kwalifikacje ma. Czym innym jest sytuacja na przykład pobierania wysokich pensji, na przykład w PZU i innych spółkach, przy logowaniu się kilka razy do systemu. To są zupełnie inne sytuacje.
0: Oczywiście.
1: Prawda? Ale też myślę sobie, wie pan, o tych o bałaganie na granicy, bo i takie są zarzuty o tym, że MSWiA nie panuje nad aktami dywersji w naszym kraju. Wie pan, myślę sobie, że jeżeli mamy dziennie około 1000, ponad 600 na pewno takich aktów, takich działań, czasem mówi o tym minister Gawkowski, to sytuacja jest rzeczywiście trudna i musielibyśmy poznać wszystkie kulisy, wszystkie sytuacje, żeby wiedzieć, czy to jest działanie na plus pana ministra, czy też można by mu coś zarzucić. Wiele z tych spraw nigdy nie ujrzy światła dziennego i też tak powinno być, ale policja i to, co się wydarzyło w domu pana redaktora Sakiewicza. Myśli pan, że z tego się powinien tłumaczyć minister Kierwiński?
0: Myślę, że nie. Dlatego, że tak naprawdę widziałem wywiad z komendantem policji, który był głównie zaangażowany w podejmowanie działań właśnie w domu pana redaktora. I on sam jednoznacznie powiedział, że aby zadać kłam tym wszystkim oskarżeniom, które są oferowane nie tylko przez środowisko prawicowe, konserwatywne, ale także przez liderów opozycji,

0: Powinny stać ujawnione dokładne nagrania z momentu wejścia do mieszkania pana redaktora Sakiewicza, więc uważam, że gdyby to nagranie zostało ujawnione, to ono tak naprawdę, myślę, że wiele by nam wyjaśniło. Podejrzewam, że w interesie śledztwa na razie takie nagranie ujawniać nie może. W związku z powyższym uważam, że na tym etapie minister Kierwiński w żaden sposób nie powinien się tłumaczyć.
1: Zwłaszcza, że podejrzani o te działania zostali zatrzymani, chociaż było podejrzenie, że to będzie bardzo trudne, dlatego że stosowana była metoda, zapamiętałam tę nazwę, takiego działania na cebulkę, czyli wieloetapowego po to, żeby ukryć źródło działania. Myślę, że fakt, że zostali zatrzymani, powinien działać na korzyść tego czy innego ministra, ale ja nie jestem od oceny tej sytuacji takiej stricte proceduralnej. Ale działa,
0: ale
1: no
0: tak. Się na jego korzyść, dlatego że to bardzo dobrze pokazuje, że służby w Polsce działają bardzo dobrze i skutecznie, czego właśnie efektem było zatrzymanie no właśnie osób podejrzanych o pewne działania w tym zakresie. Także uważam, że to jest akurat działanie na plus pana ministra, natomiast uważam, że w takim właściwym toku prowadzenia śledztwa pewne elementy dotyczące tych działań, które podejmowały służby, jeszcze nie mogą być ujawnione. Być może się tego doczekamy.
1: Ale zdecydowanie jestem zdania, że powinniśmy wiedzieć, co się wydarzyło. Prawda?
0: Żebyśmy, oczywiście. Ja myślę,
1: prawda,
0: że
1: żeby uniknąć tych spekulacji. Ale myślę i tak, że najbardziej poszkodowani w tym wszystkim są funkcjonariusze czy policji, czy straży, którzy w tym czy innym przypadku byli wzywani na pomoc. Ja wiem, że oni kolejny raz się nie zawahają, kiedy usłyszą, że zagrożone jest dziecko. Też będą wchodzić tam, gdzie powinni wejść, ale prawda, bo taka jest ich praca, dokładnie.
0: Oczywiście, że tak.
1: I najgorsze, co może być, to skupienie jakiejś krytyki właśnie i takiej emocjonalnej oceny na ich działaniach.
0: To prawda. Ja mogę tylko przypomnieć jedno hasło. Pamiętamy przecież wszyscy dobrze, kiedy właśnie rządził, tu się znowu odniosę do tej przeszłości, kiedy rządził obóz Zjednoczonej Prawicy, bardzo popularnym hasłem było murem za mundurem. No i teraz w sytuacji, kiedy politycy nie tak dawno sprawujący władzę przeszli do opozycji, odwrócili się sami od hasła, które promowali, więc szczują, obrażają, poniżają oficerów, poniżają także przedstawicieli służb mundurowych, co jest w ich politycznym interesie. Tak? Ja nie wiem.
1: To niesamowite, prawda? To niesamowicie brzmi. To jest w ich politycznym interesie, bo każdy, kto podniesie głos, żeby nie powiedzieć rękę na służby, powinien się spotkać
0: Ja też nie potrafię tego nazwać.
1: Z brakiem akceptacji. O, może tak najłagodniej.
0: Panie doktorze. Z takim autyzmem.
1: Właśnie. To słowo miałam na końcu języka. Dziękuję, że pan go użył. Monika Piątkowska, kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Piękna prezentacja w Warszawie, w otoczeniu przyrody. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie popiera tej kandydatury. Ja słyszałam dziś w poranny wywiad pani Pauliny Henning-Kloski, pani minister, która też mówiła, że no nie, nie, nie. Mnie za panią Moniką Piątkowską. Do tego wszystkiego jeszcze Lewica ze swoją kandydatką, to koalicja się niczego nie nauczyła po wyborach prezydenckich?
0: Myślę, że się niczego nie nauczyła, to po pierwsze. Po drugie, odebrano tą przegraną pana prezydenta Miszalskiego jako nie tylko głównie jego przegraną, ale także jako struktur krakowskich, które dobrze wiemy zostały rozwiązane. Ja pamiętam inną sytuację tutaj, ponieważ ja zajmuję się badaniem także lokalnej strony politycznej w Rzeszowie. Kiedy ustąpił prezydent Ferenc, koalicja partii opozycyjnych wypracowała wspólnego kandydata w Rzeszowie, którym został Konrad Fiołek. Ja bardzo ubolewam nad tym, że takiego podobnego rozwiązania nie zastosowano w Krakowie, tym bardziej, że wspólne siły środowisk, które obecnie sprawują władzę, mogłyby tak naprawdę wystawić wspólnego kandydata. Ja przypomnę tylko jeszcze, że pojawiło się także nieformalnie nazwisko lidera PSL, Kosiniaka-Kamysza, który przecież pochodzi z tamtych okolic i ta kandydatura także gdzieś tam nie zyskała takiego szerszego ujęcia. Myślę, że pani senator Monika Tomkowska jest takim kandydatem, który po części zbierze no, głównie wyborców Koalicji Obywatelskiej. Nieformalnie mówi się także o cichym wsparciu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast rzeczywiście kwestie wystawienia przez pozostałe podmioty polityczne, głównie Lewice, swoich własnych kandydatów pokazuje wyraźnie, że tak naprawdę ten elektorat chce zawalczyć tak o to, żeby te wpływy były jak największe. Pamiętajmy, że takiego nazwisk cały czas się pojawia. I jeszcze

0: oficjalnie swojego udziału w tych wyborach nie ogłosił Łukasz Gibała, radny, przecież lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który 3 razy już startował w tych wyborach, 2 razy nie dostał się przecież do tej drugiej tury, ale w tych ostatnich wyborach w roku 2024 przegrał właśnie w drugiej turze z panem Aleksandrem Michalskim, więc tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z no właśnie takim rozdrobnieniem partyjnym. Myślę, że będzie to w jakimś stopniu barometr poparcia zarówno dla opozycji, jak i dla rządu.
1: Tak. I krótko na koniec, czy tak się powinno ogłaszać kandydaturę samorządowego lidera w regionie na politycznych profilach?
0: Redaktor, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ja myślę, że powinna być zwołana specjalna konferencja prasowa, w ramach której liderzy promują swojego własnego kandydata, udzielają mu szerokiego poparcia, apelują także do innych środowisk, ale te wszystkie rzeczy powinny być wypracowane w ramach szerokiego porozumienia.
1: I najlepiej w Krakowie, prawda?
0: I najlepiej w Krakowie,
1: a nie w kancelarii premiera.
0: No nic.
1: Panie doktorze,
0: dokładnie.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Doktor Dominik Szczepański z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Z nami profesor Krzysztof Żangota, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Jak pan sądzi, jaka będzie decyzja pana prezydenta w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? Wiem, to trochę wróżenie z fusów, ale może ma pan jakąś analizę?
3: Jest to z pewnością wróżenie z fusów, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że zarówno premier, jak i prezydent są za tym, żeby wstrzymać się z tą decyzją, żeby poczekać na reakcję strony ukraińskiej. Władze polskie, zarówno premier Tusk, jak i prezydent Nawrocki, wydaje się, że dali czas stronie ukraińskiej na to, żeby w jakiś sposób zareagowała na tę jednak mimo wszystko jednolitą i wspólną reakcję władz polskich, niezależnie od podziałów politycznych, na tę decyzję władz ukraińskich dotyczącą nazwania jednostki Wojska Ukraińskiego imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Więc wydaje się, że na razie czekamy na reakcję strony ukraińskiej i taka jest, zdaje się, intencja również zarówno prezydenta, jak i kolegium, które no, podjęło decyzję, ale wstrzymało się z jej ogłoszeniem. Więc wydaje się, że czekamy na razie na reakcję strony ukraińskiej. Z pewnością reakcja prezydenta, również premiera, powiedzielibyśmy taka no, stanowcza, jednoznaczna, wskazująca na to, że to stanowisko władz polskich jest podobne, jest jednoznaczne. Nie jesteśmy przeciw gloryfikowaniu no, jednak tych działań ukraińskiej powstańczej armii, które wydają się mieć cechy ludobójstwa. Z tego powodu no, po prostu zrozumiała jest ta reakcja władz polskich i również wydaje się, że jest zrozumiała dla klasy politycznej polskiej.
1: To może spróbujmy rozważyć obie opcje, to znaczy order odebrany i order pozostaje, bo ta zwłoka pana prezydenta może wskazywać na to, że on czeka na reakcję Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie, albo też, bo i takie analizy się wczoraj pojawiały, że być może opinia kapituły orderu Orła Białego nie była po myśli pana prezydenta. Znaczy, ta opinia jest tajna, my jej pewnie nigdy nie poznamy, ale jakie mogą być konsekwencje odebrania, może od tego zacznijmy, orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi?
3: Te konsekwencje oczywiście nie będą miały żadnych konsekwencji, powiedzielibyśmy, czy nie będą miały następstw prawnych, to znaczy niewiele się formalnie zmieni w relacjach polsko-ukraińskich, natomiast na pewno będą miały wymiary symboliczne. W sytuacji, gdy Ukraina walczy z niesprawiedliwym atakiem militarnym ze strony Rosji, w sytuacji, gdy poprzedni prezydent Andrzej Duda nadał order Orła Białego jako symbol pewnego bohaterstwa Ukrainy wobec tego te niesprawiedliwego ataku. Odebranie tego orderu byłoby jakimś takim, powiedzielibyśmy, deprecjonowaniem tego wysiłku militarnego, organizacyjnego, również i politycznego strony ukraińskiej, która sprzeciwiała się i sprzeciwia i odpiera tę agresję i tym samym broni w jakiejś mierze bezpieczeństwa Polski. Wymiar symboliczny również byłby związany z tym, że przecież no, mamy kilku polityków, którzy również otrzymali order Orła Białego. nawet w jakichś tam zamierzchłych czasach, którzy no, nie są interpretowani, ich rola w historii nie jest interpretowana jakoś bardzo pozytywnie, a jednak ten Order Aurora

0: Białego nie został im odebrany, więc tutaj to odebranie tegoż orderu, tegoż odznaczenia miałoby wymiar bardzo, bardzo silny, bardzo, bardzo, bardzo oddziałujący symbolicznie na relacje polsko-ukraińskie. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby rzeczywiście prezydent zdecydował się na taki krok. Wydaje się, że jednak decyzja zostanie wstrzymana.
1: Na pewno się nic nie dzieje, panie profesorze. To przypadek, że Wołodymyr Zełenski w drodze na wyspy nie skorzystał z lotniska w Rzeszowie, tylko z zupełnie innego?
0: Być może to jest taka gra ze strony władz ukraińskich. To, że władze ukraińskie są w jakiejś mierze niezależne i niezależnie będą podejmowały decyzje. Być może jest to gra również przede wszystkim wymierzona na efekt w polityce wewnętrznej Ukrainy. Już sam brak obecności premiera Tuska czy jakiegokolwiek innego przedstawiciela władz polskich w tym spotkaniu londyńskim niedzielnym również jest jakby wskazuje na to, że jednak Polska nie bierze udziału w tych najważniejszych negocjacjach i najważniejszych rozmowach dotyczących wojny na Ukrainie. I to była, powiedzielibyśmy, kolejna cegiełka wskazująca na to, że być może Polska jakoś jest tam pomijana w tych najważniejszych rozmowach.
1: No tak. Ukraina ma pewne argumenty, żeby trzymać nas w szachu. Myślę o konferencji dotyczącej odbudowy tego kraju, która pod koniec czerwca ma się odbyć w Gdańsku. Nie wiem, czy argumenty będą sięgały aż takiego zenitu, ale jak będziemy utrudniać cokolwiek, to nie skorzystamy na tej odbudowie. Myśli pan, że to może wchodzić w grę?
0: W pierwszej kolejności należy jakby postawić znak zapytania na temat obecności Wołodymyra Zełenskiego czy jakichś innych wysokich przedstawicieli Ukrainy na tej konferencji, która pod koniec czerwca będzie odbywała się w Gdańsku, bo w przypadku braku obecności przedstawicieli strony ukraińskiej, oznaczałoby to bardzo wyraźny sygnał pokazujący to, że nie tylko Ukraina nie zgadza się z tą reakcją Polski, ale również nie będzie się zgadzała z, powiedzielibyśmy, gospodarczą, infrastrukturalną czy finansową obecnością Polski na Ukrainie już po zakończeniu tego konfliktu.
1: Ależ to byłby paradoks, prawda? Wręcz tak historii.
0: Mhm. Tu byśmy mogli powiedzieć o pewnym takim politycznym déjà vu, bo podobnie zresztą mówiono o naszym udziale w wojnie w Iraku. Obiecywano nam kontrakty, obecność gospodarczą w Iraku. Tej obecności nie ma. Obecnie również mówi się o tym, że Polska wspiera Ukrainę przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa, ze względu na to, że Ukraina dzisiaj rzeczywiście walczy w imieniu Europy i walczy o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale i Europy. Ale gdzieś tam w tle pojawiają się potencjalne korzyści związane z tym, że Polska wspierając politycznie i gospodarczo Ukrainę teraz będzie mogła również zdyskontować to wsparcie poprzez udział w odbudowie Ukrainy, więc brak obecności Polski w tym procesie byłby paradoksem. Nie zapominajmy również o tym czynniku związanym z tym takim podziałem terytoriów Ukrainy, które miałby być odbudowywane przez poszczególne kraje. Zdaje się, że Polska przypadł obwód doniecki, który jest okupowany przez stronę rosyjską i zgodnie z tymi przewidywaniami, które padły nawet w Londynie w niedzielę, jeśli chodzi o zawieszenie broni. Po zawieszeniu broni obwód doniecki dalej pozostawałby w rękach rosyjskich, więc tutaj pojawia się kolejny znak zapytania, czy Polska będzie w stanie uczestniczyć w tej odbudowie. Więc zarówno warstwa militarna, jak i taka polityczna stanowi tu istotną barierę.
1: Jest pewna różnica, pozwolę sobie zwrócić na nią uwagę, między Ukrainą a Irakiem. Nie mieliśmy tamtej wojny za granicą i nie miała aż tak ogromnego wpływu na nasze bezpieczeństwo. Ale też skala zaangażowania wojskowego, militarnego i finansowego była zupełnie inna, ale rzeczywiście była mowa o tym, że mamy skorzystać na kontraktach, tak? I przy odbudowie Iraku i nic z tego nie wyszło. Obawia się pan, że i tym razem tak może być? Że sytuacja zmierza w tę stronę?
0: Tak jest, pełna świadomość na temat różnic w wojnie, czy między wojną na Ukrainie, a wojną w Iraku oczywiście. Ja mówiłem jedynie o tej warstwie potencjalnych korzyści gospodarczych, które mogłyby wynikać z zaangażowania się w ten konflikt zbrojny, bo i w przypadku wojny w Iraku, i w przypadku wojny na Ukrainie pojawiają się w Polsce głosy dotyczące tego, czy to nam się opłaca, bo oczywiście warstwa bezpieczeństwa, warstwa

0: tego, że walcząca Ukraina zwiększa bezpieczeństwo jednak Europy Środkowo-Wschodniej, tu chyba nie ma dyskusji. Natomiast pojawiają się te wątki, powiedzielibyśmy, takie gospodarcze, i tu i tam tego typu potencjalne korzyści były prezentowane. W przypadku braku uczestnictwa Polski w odbudowie Ukrainy, no z pewnością będzie to istotny czynnik, istotny problem polityczny dla władz polskich, dla Ukrainy chyba również.
1: I nie powinniśmy się bać słowa czy określenia, czy nam się to opłaca, bo na pewnym etapie powinno nam się to opłacać, bo dlaczego nie?
0: Tak jest, no tak na tym polega też polityka, że prowadzimy działania polityczne dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa, dla osiągnięcia pewnych korzyści politycznych, ale również te kwestie gospodarcze nie powinny nam gdzieś schodzić z oczu, również są ważne i istotne. Przypomnijmy, jesteśmy silną gospodarką, jesteśmy również gospodarką, która posiada doświadczenie w inwestowaniu na wschodzie. My już jesteśmy gospodarką czy finansowo obecni na Ukrainie, więc wydaje się, że byłoby nawet z tej perspektywy niezręczne i powiedziałbym kolokwialnie dziwne, gdybyśmy nie uczestniczyli w tym gospodarczym procesie odbudowy Ukrainy. Chociaż pamiętajmy o tym, że dalej trwa tam wojna, więc być może ta odbudowa Ukrainy to jest jeszcze na razie miraż. Dopóki nie będzie zawieszenie broni, trudno będzie mówić o tego typu działaniach.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o spotkaniu Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz z Wołodymyrem Zełenskim bez udziału Donalda Tuska, ale była także włoska reakcja w tej sprawie. Chyba pierwszy raz nasz premier zareagował tak ostro i wyraźnie zaznaczył, że żadne ustalenia, które będą padały bez naszego udziału, będą podejmowane bez naszego udziału, nie będą realizowane. Delikatnie mówiąc, zdziwienie wyraziła też włoska premier, że sprzeciwia się takiej koalicji E3, tak to było nazwane, i że ona chce rozszerzenia gremium, które będzie się zastanawiało nad sytuacją w Ukrainie i podejmowało decyzje. Uda się to zrobić? Czy właściwie klamka już zapadła, że to wszystko się stanie bez nas i bez innych europejskich partnerów?
0: Wydaje się, że klamka nie zapadła. Wydaje się, że również reakcja strony brytyjskiej, która wskazuje na to, że Polska jest i będzie ważnym elementem, ważnym uczestnikiem tej politycznej również układanki związanej z pokojem na Ukrainie, wskazuje na to, że nic nie zostało postanowione. Zresztą te formaty, zwróćmy uwagę na to, że one się zmieniają zarówno w formacie E3, jak i E5, jak i w formacie E27, powiedzielibyśmy, czyli całej Unii Europejskiej. Były tutaj prowadzone, więc nie wydaje się, że nic nie można ugrać. Zresztą nawet ta reakcja premiera Tuska wskazuje na to, żeby, dodajmy, dość taka, no, powiedziałbym, ostra, taka może nawet
1: pierwsza
0: mało polityczna.
1: Taka, prawda?
0: Tak jest, tak jest.
1: Ale ona chyba, wskazuje panie na to, profesorze, że najwyższy czas?
0: Tak, wydaje się, że premier Tusk po prostu chce użyć takiego mocnego, silnego argumentu, żeby gdzieś tam, no powiedziałbym kolokwialnie, dopchać się do tego stołu decyzyjnego. I czemu nie? No, być może należy również takich argumentów, do takiej asertywnej postawy używać, żeby wzmocnić rolę Polski. Cały czas walczymy, niezależnie czy mówimy o takiej czy o innej partii politycznej, czy o takiej czy innej stronie sceny politycznej. Mówimy o wzmocnieniu międzynarodowej pozycji Polski, tego typu podziałania pewnie będą temu służyć. Pewnie oczywiście poza tymi deklaracjami premiera Tuska odbywają się już jakieś kuluarowe rozmowy i rozgrywki, za pomocą których być może Polska w jakimś innym formacie zostanie dopuszczona do tych rozmów, bądź będzie ich uczestnikiem w jakiejś innej formule być może.
1: Panie profesorze, coraz częściej słyszymy, że losy ukraińskiej wojny nie zostaną rozegrane, rosyjsko-ukraińskiej, przepraszam, nie zostaną rozegrane na froncie, ale na zapleczu Władimira Putina, którego pozycja słabnie. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że najbliższe miesiące to będzie przełom na froncie. Co się może wydarzyć?
0: Oczywiście tę sytuację na froncie obserwujemy, podobnie jak sytuację polityczną w Moskwie i w Rosji. Słyszeliśmy wielokrotnie w ciągu tych ostatnich już ponad 4 lat, że w ciągu kilku miesięcy może nastąpić jakiś przełom, czy to polityczny, czy militarny na froncie. Ten przełom nie następuje. Mamy do czynienia z pewnym impasem polegającym na tym, że Rosja, tracąc wielu żołnierzy, jednak postępuje, zdobywa poszczególne poszczególne tereny.

0: ostatnie tygodnie, co prawda to tygodnie, w trakcie których strona ukraińska powstrzymała te natarcia, ale dalej nie mamy przełomu w postaci jakiegoś osiągnięcia przewagi na froncie przez stronę ukraińską. Podobnie w przypadku sytuacji politycznej w Rosji. Mówi się, że Putin słabnie. Mówiło się przecież, że nawet ta taka nie do końca udana chyba parada z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja była też wyrazem i symbolem tej słabnącej pozycji Władimira Putina, który kreował siebie i swój wizerunek, budował na tym, że jest silnym politykiem, nikogo i niczego się nie boi, a tymczasem ta parada została okrojona prawdopodobnie ze względu na obawy związane z oddziaływaniem Ukrainy.
1: Pozwolę sobie, panie profesorze, panu wejść słowo, bo jeszcze jedno ważne pytanie. A to ja przyznaję, postawiłam pana w trudnej sytuacji, bo chcę zapytać o tę informację o tym, że patriarcha Cyryl, czyli zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, ma się znaleźć na czarnej unijnej liście przygotowywanej przez Komisję Europejską. Ważny gest? Tak na koniec, jeśli można krótko.
0: Ważny gest, dlatego że już na początku wojny pojawiały się głosy i pytania, czy czasem rosyjska cerkiew prawosławna nie będzie czynnikiem łagodzącym i czynnikiem, czy podmiotem, który będzie próbował mediować w tym konflikcie między Rosją a Ukrainą. Żadnych wątpliwości. Rosyjska cerkiew prawosławna, podobnie jak patriarcha Cyryl, są elementem aparatu władzy i nie ma mowy o jakiejś tutaj niezależności, są symbolem tego systemu politycznego, którego szefem jest Władimir Putin, więc wydaje się, że nie ma nic dziwnego w tym, żeby również patriarchę Cyryla wciągnąć na tę listę sankcyjną, dlatego że on odgrywa bardzo istotną rolę polityczną w rosyjskim systemie politycznym.
1: Bardzo dziękuję za komentarz, profesor Krzysztof Rzęgota, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku w sobotę po 17:00.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek posłów PiS o wotum nieufności. Donald Tusk zapowiedział, że pomoże ministrowi w zatrzymaniu fali nienawiści i sabotażu ze strony opozycji.
1: Jak wy się nie zatrzymacie, to zatrzyma was Kierwiński, ja mu w tym pomogę. W tej fali, brunatnej fali nienawiści i pogardy. I zatrzymamy was także w tym sabotażu przeciwko polskiej policji, polskiej straży granicznej, polskiej armii. Nie dacie rady, bo w tej sprawie, w sprawie bezpieczeństwa, Polska jest razem z Marcinem Kierwińskim. Tak jak on, każdego dnia na posterunku.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił po głosowaniu, że tego można było się spodziewać.
2: My jako opozycja jesteśmy zobligowani do tego, żeby wykorzystywać instrumenty, którymi dysponujemy, ugruntowane w konstytucji, w ustawach, do tego, żeby rozliczać ten rząd, patrzeć temu rządowi na ręce i wyciągać również wnioski i konsekwencje wobec ministrów. No, narzędziem takim jest wniosek o wyrażenie wotum nieufności i to jest narzędzie, które wykorzystaliśmy w tej sprawie. Uważamy, że minister Kierwiński jest fatalnym ministrem i powinien zostać odwołany za to, co dzieje się dzisiaj w służbach. One dzisiaj pracują, właściwie nie pracują, jak nie działają, jak są niedoinwestowane.
0: Posłowie Prawa